0: przepraszam, sieciowych, to są narzędzia, które są najbardziej dotknięte przez brak dostępności.
1: A one się na was potem, drodzy webmasterzy, mszczą.
0: Jakbyś mógł rozwinąć?
1: No już rozwijam, proszę bardzo. Strona dostępna, myślałem, że będziesz chciał właśnie rozwinąć tę kwestię. Strona dostępna to strona dobrze wypozycjonowana. Dostępność jest bardzo często, idzie w parze z dobrym pozycjonowaniem strony. Jeżeli nasi słuchacze są chętni, żeby w tej kwestii pogłębić swoją wiedzę, ja zapraszam bardzo serdecznie do pogrzebania w archiwum Tyflo Podcastu. Mniej więcej rok temu został opublikowany taki materiał Michała Dębca z pierwszego, o ile dobrze pamiętam, spotkania Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Tam właśnie Michał mówił na temat pozycjonowania stron internetowych i dostępności. Co ma wspólnego jedno z drugim? Okazuje się, że naprawdę bardzo wiele. Strona dobrze wypozycjonowana jest z reguły stroną bardziej dostępną. Aczkolwiek ja bym powiedział w drugą stronę, że strona dostępna jest stroną dobrze wypozycjonowaną, bo pozycjonerzy no niestety też mają to do siebie, że nie do końca rozumieją tę dostępność i pozycjonują w nieco dziwny sposób, stosują różne sztuczki, kruczki, teoretycznie podnoszące wynik takiej strony w Google, często uzyskują zupełnie inny efekt. No ale dla tych, którzy są ciekawi takich bardziej smaczków, szczegółów, to polecam ten materiał Michała.
0: Poczekaj, ja tutaj, żeby zobrazować, jak to działa, powiem Państwu, moja prywatna strona internetowa swego czasu po wpisaniu trzech słów mojego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, tudzież miejsca pracy, samej nazwy miejscowości, wyświetlała się mniej więcej na 9 i 10 pozycji w Google. To nie jest nic dziwnego, bo dość specyficzne, konkretne dane wpisuję, więc taki wynik był całkiem normalny. Ale wyżej znajdowały się strony, które zupełnie nie miały nic wspólnego z moją stroną domową. W momencie, gdy przygotowałem sobie stronę moją, poprawiłem ją, zbudowałem ją zgodnie z wytycznymi konsorcjum W3C, moja strona internetowa, niezależnie czy sprawdzam to z domu, czy z innego miejsca, bo to nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale też jest istotne, jak często my sami wyszukujemy konkretną stronę, ona potem też jest wyżej pokazywana.
1: Znaczy, to bardziej jest istotne wtedy, kiedy jesteśmy zalogowani do Google'a, bo w tym momencie Google już tak troszeczkę próbuje nam personalizować te wyniki. Dlatego jeżeli to chcemy sprawdzić tak najbardziej optymalnie, to po prostu trzeba się z Google'a wylogować ze swojego konta Google i wtedy mamy taką wiarygodną informację.
0: Czasami jeszcze Google zostawia nam jakieś ciasteczka dziwne i tutaj już też kiedyś z Michałem porównywaliśmy parę razy, wyniki wyszukiwań się różniły, a to było w sytuacji, gdy nie byłem zalogowany z Google'a, ale sprawdzając z różnych komputerów, z różnych adresów IP, w tym momencie wynik jest jeden. Moja strona jest po prostu pierwsza, jest najwyżej, bo została poprawnie, czy inaczej, została poprawiona, czyli jest poprawnie zbudowana i dzięki temu pozycjonuje się wyżej, bez specjalnych zabiegów, które miałyby na celu zwiększenie jej pozycji w Google. I tu bym jeszcze chciał dodać drugą rzecz, o której jak zdążymy, to też wspomnimy, ale która też tu jest istotna. Jeśli na stronie internetowej zamieścimy materiały niedostępne materiały, to Google ich nie zindeksuje. Jeśli to będzie jakiś dokument, na przykład PDF, który jest niedostępny, to Google potraktuje go jako obrazek i informacja zawarta w takim dokumencie nie będzie indeksowana w Google. Także
1: pozdrawiamy tutaj wszystkich, którzy robią strony we Flashu. Gratulujemy tak wysokich samo pozycji w Google.
0: Jak Michał świetnie zauważył, te strony także nie mają szans na pierwsze wyniki w wynikach Google'a.
1: To co, Piotrze, zahaczymy o to prawo, czy jeszcze nie?
0: Nie, nie? Poprawię sobie, porozmawiamy szerzej później.
1: Dobrze, widzę, że tak chcesz zostawić te smaczki ustawowe na deser, więc dobrze. Teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i za moment przejdziemy do tej kwestii takiej nieco bardziej praktycznej, czyli porozmawiamy sobie o tym właściwie, na czym ta dostępność polega, o co należy zadbać, żeby dostępność była i komu się to może przydać. No i także będziemy rozmawiać na ten temat, jakie mamy narzędzia, dzięki którym możemy sprawdzać dostępność, dzięki którym możemy poniekąd nacisk wywierać na autorów stron internetowych i sygnalizować im, że z daną stroną jest jakiś problem. Czekamy oczywiście również na wasze telefony 223988027 wewnętrzny 938 Skype tyflopodcast.net. Jesteśmy do waszej dyspozycji do 21:00. Tyflopodcast w Radiu N. Dziś o dostępności stron internetowych. No i już jesteśmy z powrotem. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat dostępności stron internetowych. Czekamy oczywiście cały czas na wasze telefony, na wasze uwagi, na wasze komentarze jakieś odnośnie tego, o czym my tu mówimy. Może jakieś macie własne doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestie dostępności stron bądź niedostępności. Proszę bardzo, można dzwonić 223988027 wewnętrzny 938 Skype tyflopodcast.net. Wracamy do tematu. Teraz, tak jak mówiłem, nieco bardziej praktycznie spójrzmy na stronę. No to Piotrze, od czego właściwie zależy to, czy dana strona będzie dostępna, czy też nie będzie dostępna? Może kilka przykładów dla naszych słuchaczy.
0: No ja myślę, że to jest świetny pomysł. Powiemy o paru przykładach dostępności, lub raczej braku dostępności. Jeśli państwo macie jakieś własne doświadczenia, jakieś takie kuriozalne rozwiązania, ja na pewno tu o kilku powiem, na jakie sam się natknąłem, to chętnie wysłuchamy, bo my zbieramy sobie takie informacje i jeśli tylko możemy komuś wytknąć, że na jego stronie jest taki babol posadzony, no to robimy to z przyjemnością w nadziei, że ten ktoś...
1: Że się nie obrazi, tylko poprawi.
0: Poprawi. Dokładnie. To tutaj może pokrótce wspominamy o dokumentach PDF? Może pokrótce,
1: wspomnijmy, bo to jest istotna strony. Rzecz.
0: Element strony i szczególnie stron tych publicznych, tych, które powinny być dla nas dostępne, a niestety bardzo często jest tak, że dokument PDF jest niedostępny. I teraz powiemy, już chciałem powiedzieć, niedostępny dla osób niewidomych, bo sobie nie mogą przeczytać treści takiego dokumentu.
1: Też, ale nie tylko.
0: Tak jest. Nie jest dostępna treść, bo jej tam nie ma. Dokument PDF to jest takie sprytne rozwiązanie, które sam w sobie może posiadać kilka warstw. Jedną z tą podstawową warstwą dokumentu PDF jest grafika, czyli dokument najczęściej zeskanowany, czasami sfotografowany, zapisany jako PDF, jest umieszczony na stronach publicznych, ale nie tylko, bo często w sklepach gdzieś tam cenniki czy opisy produktów, instrukcje są właśnie w dokumentach PDF bez tej warstwy tekstowej, a to właśnie ta warstwa tekstowa to jest to, co widzą na przykład programy odczytu ekranu. I w tym miejscu byśmy skończyli, gdybyśmy mówili o osobach niewidomych, ale chcemy wam pokazać, że problem dotyka wszystkich użytkowników. W jakiej sytuacji? Ktoś powie, jak? Przecież oni przecież widzą na ekranie. No owszem, że widzą, ale to nie wszystko. Wyobraźcie sobie państwo, że macie potwierdzenie z banku w PDF-ie. Nie ma problemu. Każdy sobie spojrzy na taki dokumencik. No jedna stronka, wszystko się wyświetla na ekranie elegancko. Ale co w sytuacji, gdy na przykład dostajemy jakąś książkę, opracowanie naukowe i musimy odnaleźć konkretny fragment. No w tym momencie każdy z nas skorzystałby z komendy znajdź, wyszukaj, różnie się nazywają. Naciskamy Ctrl F i w tym momencie nic się nie dzieje, bo nie mamy czego wyszukiwać. Dokument nie mając treści nie może być przeszukany. Czyli Po pierwsze, jeśli chcemy coś znaleźć, to musimy przeczytać cały dokument, żeby odszukać konkretną informację. No i tu mamy pierwszy problem. Drugi problem mamy w momencie, gdy już tą informację znajdziemy i teraz chcemy ją sobie skopiować. Chętnie byśmy to zrobili, zaznaczyli sobie dany fragment tekstu i skopiowali na przykład do jakiegoś edytora tekstu, ale tego nie zrobimy, bo tekstu nie ma. I właśnie taki problem swego czasu nawet ku ogólnemu rozbawieniu podczas jednej z debat właśnie z ministrem Bonim i w obecności premiera, sam premier Donald Tusk jednemu z prelegentów wytknął, że dokument, który otrzymał, jest niedostępny, bo premier nie może go sobie przeszukać. Tak więc świadomość cieszy, że premier ma taką świadomość. Teraz chcielibyśmy, aby taka świadomość spłynęła w dół na jego urzędników i aby większość dokumentów naszego rządu, a właściwie wszystkie, stały się wreszcie dostępne. Ale to tak o dokumentach miało być pokrótce, a jak zwykle wyszło więcej, więc skoro o więcej, to Michale, może opowiesz o naszym ulubionym przycisku i przycisku osób słabowidzących, czytaj więcej.
1: Właśnie, czytaj więcej. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Zresztą powiem szczerze, że jeżeli chodzi o czytaj więcej, to nawet mieliśmy dosyć duże boje z przekonaniem do naszej wizji i wizji nie tylko naszej, ale no wizji standardów. Ludzi, którzy wydawałoby się, że na temat dostępności no, mają wiedzę. Ale o co chodzi? Już mówię. Okazuje się, że strona, która ma bardzo dużo linków takich samych, czyli właśnie na przykład strona jakiegoś serwisu informacyjnego, która wygląda w ten sposób. Jest sobie wiadomość jakaś, i jest link poniżej, czytaj dalej, albo czytaj więcej, lub jakiś podobny. I takich linków jest kilkadziesiąt. Strona taka może przysparzać problemy pewnym grupom użytkowników. Ja na przykład mam no, z własnego podwórka, żeby daleko nie szukać. To są chociażby osoby z dysfunkcją wzroku, osoby niewidome, posługujące się programami odczytu ekranu. Bardzo duża część programów tego typu umożliwia tworzenie sobie tak zwanych list linków. Te listy linków to są po prostu elementy, to wyświetla nam się takie okienko dialogowe, w którym możemy sobie sortować zawartość strony po różnego rodzaju elementach, czyli po przyciskach, po linkach, po innych jeszcze kontrolkach. I teraz dajmy na to, wyświetlamy sobie listę linków z takiego portalu informacyjnego. Okej, wszystko świetnie, tylko że oprócz linków właściwych dostajemy jeszcze kilkanaście linków, które zatytułowane są czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej, czytaj więcej. I w tym momencie powodzenia, jeżeli będziemy w stanie się rozeznać, do czego prowadzi dany link. A załóżmy, że nas nie interesuje treść. My po prostu chcemy szybko nawigować po tej stronie, szybko coś odnaleźć i nie przedzierać się przez jakieś naprawdę ogromne połacie tekstu. Chcemy sobie zastosować takie narzędzie. Dokładnie. Chcemy sobie zastosować takie narzędzie. Nie możemy.
0: Analogiczna sytuacja występuje w przypadku osób słabowidzących, które korzystają z programów powiększających, które to programy oczywiście w zależności od ustawienia i potrzeb osoby słabowidzącej, ale jednym z ustawień jest właśnie wyświetlenie bardzo małego fragmentu ekranu. I teraz w momencie, gdy osoba słabowidząca trafia na taki odnośnik, który jest podpisany jako czytaj więcej, te odnośniki nigdy nie są w treści, prawda? One są gdzieś zawsze pod akapitem, także dookoła nic nie ma. Nie wiadomo, czego ten odnośnik dotyczy. Czytaj więcej, czytaj dalej, którego artykułu.
1: Tak samo odnośniki typu kliknij tutaj.
0: Dokładnie. Jeszcze pół biedy, jeśli taki odnośnik znajduje się, powiedzmy, jest na zasadzie końcówką zdania. Czyli zdanie się tam kończy, tam aby zobaczyć coś tam, kliknij tutaj. Wtedy jeszcze w miarę łatwo jest się zorientować, że to jest tylko rozumiem, że to jest fragment zdania, więc jakiejś całości można się z tym szybko zapoznać, bo to jest kwestia zapoznania się z jednym zdaniem. No ale już na przykład to, o czym mówię, dotyczy osoby słabowidzącej, ale w momencie, tak jak mówił Michał, gdybyśmy wylistowali sobie takie linki, no to już koniec, bo mamy 50 linków o nazwie kliknij tutaj. A propos tytułowania stron, to jest taka kolejna rzecz, z którą często się spotykamy, że strony posiadają źle zatytułowane swoje, czy inaczej, albo nie posiadają tytułu, albo mają błędnie podany tytuł strony, albo wszystkie mają ten sam tytuł strony.
1: Często właśnie można spotkać się z taką sytuacją, że wszędzie jest ten sam tytuł, niestety.
0: Dokładnie. I teraz co to oznacza? Z jednej strony mamy, znowuż zaczynamy od naszego podwórka, czyli osoby z dysfunkcją wzroku. Gdy szybko poruszamy się, nawigujemy po serwisie, to często sobie sprawdzamy, jak się okno nazywa, tak? Mamy skrót insert T, chyba we wszystkich programach odczytu ekranu działa tak samo, odczytując nagłówek okna, jego tytuł w przeglądarce i wtedy od razu, jeśli jest strona przygotowana poprawnie, w prawidłowy sposób, wiemy, jesteśmy w zakładce kontakt, jesteśmy w zakładce aktualności, jesteśmy w zakładce o nas i tak dalej, i tak dalej. Ta informacja wyświetla się jak gdyby na górnej ramce, która stanowi obramowanie samego okna przeglądarki i z tych informacji korzystają także osoby widzące. Tak więc jeśli ktoś ma przed oczami ogromną stronę, gdzie po prostu tak naprawdę treść istotna dla użytkownika stanowi mały wycinek samego okna, na pierwszy rzut oka widzi tylko pełno odnośników, różnych banerków itd., itd. Aby zorientować się, gdzie się użytkownik znajduje, patrzy się na górną krawędź okna przeglądarki i wtedy, aha, wiadomo, jesteśmy w kontakcie, jesteśmy w zakładce o nas itd., itd.
1: Ale ja jeszcze mam jeden przykład, taki bardzo uniwersalny, Piotr. Nie wiem, czy bardziej uniwersalny, czy nie, ale myślę, że nie tylko ja jestem takim trochę bałaganiarzem. Trochę. Miałeś kiedyś otwartych 40 zakładek?
0: No nie, ale już wiem, do czego zmierzasz.
1: Właśnie. Ja tak mam, proszę Państwa, czasami. Ja sobie lubię dużo pootwierać zakładek w przeglądarce. Akurat korzystam z Firefoxa. I lubię sobie mieć to otwarte. I się później między tym przełączać. Nagle okazuje się, że tak mi się niepostrzeżenie to około 40 zakładek zrobiło. Fajnie. Tylko teraz, jeżeli te zakładki, bo zwykle jest tak, że dana zakładka to jest po prostu tytuł danej strony. Więc jeżeli ja mam zatytułowaną stronę, no nie wiem, strona główna, tylko i wyłącznie, albo powiedzmy Onet, a otworzyłem sobie kilka kart w Onecie, bo na przykład coś mi było potrzebne z Onetu, z jednego działu, z innego i jeszcze z innego, no to ja w tym momencie nie wiem, co to znaczy. I w tym momencie, żeby nie było, nie chciałbym, bo nie pamiętam, więc nie chcę sugerować, że Onet ma z tym problem. To był po prostu tylko i wyłącznie przykład. Więc ja to nikogo palcem nie wytykam. Natomiast no, jeżeli mamy tych okien naprawdę dużo, to prawidłowe tytułowanie tych stron internetowych, prawidłowy nadawanie prawidłowego atrybutu title, no to bardzo pomaga.
0: Kolejne dwa przykłady z tym atrybutem związane. Jeden prozaiczny i przyziemny. Jeśli dodajecie sobie Państwo stronę do ulubionych, ona automatycznie dostaje nazwę taką, jaka znajdowała się właśnie w tych znacznikach title, czyli ten tytuł strony, jaki się wyświetlał lub nie, taki jest automatycznie wstawiany. My go oczywiście możemy sobie zmienić, ale po co? Jak gdyby on tam był poprawny, to nic by nie trzeba było zmieniać. To jest raz, dwa. Jeśli zapisujemy sobie strony na dysku, zdarzają się takie sytuacje, ja tak robię od czasu do czasu, zapisać całą stronę internetową na dysku automatycznie nazwa albo katalogu, albo jeśli to jest jeden plik, także zostaje przypisana nazwa, która znajduje się jako tytuł. I trzecia rzecz, najczęściej tytuł wyświetla się jako odnośnik w wynikach wyszukiwania. Czyli jeśli na przykład szukamy kontaktu do, nie wiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach, kontakt, jeśli wpiszecie takie zapytanie w wyszukiwarce, a wyskoczy Wam strona, nie wiem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to w tym momencie, w sensie taki odnośnik, Wy nie wiecie, czy wejdziecie na stronę ZUS-u,
1: główną, czy na stronę kontaktu, czy na stronę kontaktu
0: i tak dalej. Dokładnie. A gdy strona będzie zatytułowana pod stronę konkretnie kontakt, tam ZUS Tarnowskie Góry, przykładowo, tak? No to wiadomo, będzie, wystarczy, że będzie kontakt. I wtedy, oho, wiecie, ta strona bezpośrednio prowadzi do kontaktu. Jeśli takiego opisu nie ma, no to potem mamy w wyszukiwarce, nie wiem, 3-4 podstrony z danego portalu i potem możemy dalej szukać wyników w obrębie tego portalu, bo nigdy nie mamy pewności, jaka podstrona nam się wyświetli.
1: No właśnie, ja myślę, że to jest kilka szkół na temat konstruowania tego tytułu strony. Ja jednak byłbym za tym, żeby jakby tytuł składał się z dwóch elementów, czyli nazwy działu oraz nazwy strony internetowej, bo po prostu niekoniecznie adresu, ale po prostu jakiejś nazwy, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, kontakt, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tarnowskie Góry, bo sam tytuł kontakt później na przykład w takiej sytuacji, o której mówiłem ja, albo czyli wiele okien, wiele zakładek, albo o której mówiłeś ty, czyli dodawanie strony do ulubionych, tak z automatu, no to w tym momencie może nas także zmylić.
0: Dokładnie, bo będziesz miał 10 zakładek kontakt w ulubionych albo po prostu pootwieranych kart. No co, może tyle, dajmy spokój tym tytułom.
1: Tytuły są ważne, ale wszystko jest ważne, więc teraz może przejdźmy dalej do kolejnej rzeczy.
0: Może powiedzmy o czymś, co jest bardzo ważne dla wielu osób. Osób, które często sobie nie zdają sprawy nawet, że mają z tym problem. To znaczy, porozmawiajmy o kolorach i porozmawiajmy może o czcionkach i tak dalej. Przede wszystkim czcionki na stronach internetowych powinny być jednolite. One nie powinny być różne, pstrokate, powykręcane we wszystkie strony i tak dalej, bo to wszystko nastręcza ogromnych problemów osobom z dysfunkcją wzroku. Czasami nie wiadomo, czy przy dużym powiększeniu one patrzą na jakiś abstrakcyjny obrazek, czy to jest tekst i tak dalej, bo tam wiją im się jakieś robaczki na ekranie, a to przecież nie o to chodzi. Ale czcionki to nie jest problem tylko osób z dysfunkcją wzroku. Czcionki, jeśli są źle zastosowane, to mogą przykładowo nastręczyć wielu trudności dyslektykom. Jeśli na stronie znajduje się jakiś artykuł, to taki tekst w takim artykule czy akapicie nie powinien być justowany. Ponieważ jeśli w jednej linii...
1: Jeszcze może powiedzmy naszym słuchaczom, o co chodzi z wyjustowaniem tego tekstu, bo może nie wszyscy mają pojęcie.
0: Okay. Justowanie, czyli szczególnie justowanie obustronne do obu krawędzi, do lewej i prawej strony, polega na tym, że jeśli patrzymy na akapit tekstu, to tekst wyświetla się równo, czyli dosunięty jest do lewej i do prawej strony, stanowiąc jak gdyby jednolitą kolumnę. Ładnie to wygląda w sensie graficznym, ale pojawia się problem, ponieważ w linijkach nigdy nie ma takiej samej liczby znaków. Prowadzi to do sytuacji, że odstępy między nie tylko wyrazami, ale także między literami, między znakami są różne. I takie właśnie różnice, które występują między poszczególnymi linijkami, w odstępach między znakami, osobom z dyslekcją z dysleksją mogą nastręczyć wiele trudności. One po prostu nie rozumieją, czy inaczej mogą nie zrozumieć tego, co w takim dokumencie, w takim akapicie się znajduje. To jest jak gdyby kwestia czcionek. Tutaj kwestia kolorów teraz jest o wiele bardziej delikatna, bo dochodzimy do sytuacji, o której mówiliśmy na początku, czyli o wielu grupach odbiorców. Posłużmy się jednym przykładem daltonizmu. Dla większości ludzi daltonizm to jest jasna sprawa, ktoś nie rozpoznaje kolorów, kropka, koniec. Nieprawda. Odmian daltonizmu jest dość sporo. Występują trzy najczęściej występujące takie problemy czy rodzaje dysleksji.
1: Daltonizmu.
0: Przepraszam, daltonizmu oczywiście. I pod tym kątem można próbować coś dobierać, aby strona była dostępna dla osób właśnie, dla daltonistów. No ale tu jest znowu problem, bo ktoś nam powie, a takie kolory, to potem nie taki kontrast i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie należy odpowiednio wypośrodkować tak, aby ta strona była dostępna dla jak największej grupy ludzi. Jak mówimy o kontraście, to znowu dochodzimy do koloru i kontrastu. Osoby słabowidzące przy różnych wadach wzroku różnie reagują na różne kolory i różne kontrasty. Jeśli zbierzemy grupę 10 osób, to z dużym prawdopodobieństwem prawie każdy z nich powie nam, że jeden woli mieć napisy czarne na białym, drugi powie, nie, co ty, lepiej będzie, jak będą białe na czarnym. Trzeci się odezwie, co wy mówicie, lepiej będzie, jak będzie żółty na czarnym, albo nie, czarny na żółtym. Ktoś znowu powie, że żółty na niebieskim, albo na odwrót. I tak dalej, i tak dalej. Więc najlepszym, optymalnym chyba rozwiązaniem byłoby przygotowanie na stronie możliwości. Nie, wróć. Każda strona powinna móc dać się zmienić przy pomocy ustawień przeglądarki i ustawień systemowych, powinna móc się dać zmieniać pod względem właśnie tła.
1: Tak jak sobie tego życzy użytkownik.
0: Tak jak sobie tego życzy użytkownik. Obojętnie, czy będzie korzystał z inwersji, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Tak, każda strona powinna móc się dać zmodyfikować i co w tym przypadku najistotniejsze, bo pewnie większość się da, tylko najistotniejsze jest to, żeby one się dawały modyfikować bez uszczerbku na treści, jaką zawierają. Teraz jak wspomniałem już o kontraście, to trzeba powiedzieć, że kontrast jako taki to wcale nie jest tylko domena osób z dysfunkcją wzroku, bo mieliśmy bardzo fajną, z punktu widzenia sytuacji była mało fajna, ale teraz z perspektywy czasu okazuje się dość zabawna. Otóż tak naprawdę odpowiednie dobranie kontrastu istotne jest dla wszystkich. Dla wszystkich, bo przykładowo właśnie historia, o której chcę powiedzieć, miała miejsce, jest oparta na faktach. Jedna pani przygotowywała prezentację dla trzech prelegentów i aby wszystko było jasne i tak dalej, aby prelegenci wiedzieli, co się dzieje i tak dalej, przygotowała bardzo ładną taką rozpiskę, wszystko kolorami pozaznaczała i tak dalej. No i wydrukowała to na czarno-białej drukarce.
1: O,
0: i w tym momencie, ponieważ kontrast był żaden, przez to, że zastosowała w sposób nieprzemyślany kolorystykę, nic z tego nie było wiadome. Idąc dalej, czasami po prostu informacja może nie zostać wydrukowana, bo kontrast będzie za mały. I na jednokolorowej, chciałem powiedzieć, na czarnej drukarce po prostu tekst może się nawet nie wydrukować. Dlatego

0: być tak, że będzie posiadał tylko jedyny wyróżnik. To znaczy, że tym wyróżnikiem nie będzie tylko albo krój czcionki, nie będzie tylko kolor, nie będzie tylko wielkość czcionki. Zawsze, jeśli chcemy wyróżnić jakiś element, powinny być dwa wyróżniki. Przykładowo, jeśli w kodzie HTML wykorzystamy znacznik H1, czyli oznaczymy jakiś fragment tekstu jako nagłówek, to wcale nie oznacza, że ktoś, kto będzie posługiwał się wzrokiem, on będzie wiedział, że to jest nagłówek H1.
1: Bo z tego co wiem, to jest to jakoś wyróżnione, ale niezbyt widocznie w przeglądarkach.
0: Dokładnie, a poza tym każda przeglądarka może wyświetlać
1: to inaczej, oczywiście.
0: Myślę, że lepszym przykładem tutaj będzie odnośnik, tak? Pamiętajmy, czy inaczej, zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki, odnośnik powinien mieć przede wszystkim kilka kolorów, tak? Inny w momencie, gdy jest po prostu odnośnikiem jeszcze nieodwiedzonym, inny kolor, jak będzie odnośnikiem już odwiedzonym, tak? Powinien zmienić swój kolor, ale kolor nie powinien być jedynym wyróżnikiem. Czyli jeśli mamy odnośnik, to ten odnośnik na przykład powinien mieć inny krój czcionki, albo powinien posiadać podkreślenie, albo jakikolwiek inny sposób, który osobie na przykład, która przez to, że został zastosowany nieprawidłowy kontrast, albo jest daltonistą, to samej różnicy kolorów nie wychwyci. Także to jest taki, myślę, prosty do wprowadzenia element do jakiegoś tam szablonu CSS i który swobodnie może być wykorzystywany przez osoby, które publikują treści w internecie, w danym portalu i tak dalej. Także to jest taka rzecz dość prosta i tak dalej, i tak dalej. Teraz, Michale, co, może wspomnimy o Flashu, tak?
1: No, o Flashu już wspominaliśmy, ale myślę, że o tym akurat nigdy dość. Nie to, żeby Flash nie był, a właściwie inaczej, nie to, żeby Flasha nie dało się uczynić dostępnym, bo są pewne techniki, które powodują, że te elementy flashowe mogą być dostępne.
0: Nie tyle strona we Flashu, co myślę menu we Flashu dostępne będzie, bo jeśli wiesz, będzie jakaś animacja albo inne tam wodotryski na stronie, no to one tak czy siak nie będą dostępne.
1: To znaczy tak, tylko inna sprawa. Ilu webmasterów tworzących strony we Flashu dba o to? Bo sam w sobie Flash, ja bym Flasha jako takiego tak, że to jest taka bardzo zła technologia i do niczego się nie nadaje, to ja bym go aż tak nie skreślał, bo z tego co czytałem, to naprawdę Flasha wykorzystuje się w różnych sytuacjach i niekiedy on jest całkiem przydatny. Natomiast prawda jest też taka, że kiedy wykorzystuje się tego Flasha, to bardzo rzadko kiedy myśli się o jego dostępności. Na stronach Adobe są informacje na temat tego, jak tworzyć dostępne elementy flashowe i jeżeli webmaster jest człowiekiem świadomym, no to z tego skorzysta. Oczywiście wtedy musi liczyć się z tym, że na iOS-ie ta strona mu nie zadziała. I tu jest jeszcze jedna, myślę, że dosyć istotna.
0: Na iOS-ie, czyli powiedzmy, jakby ktoś nie wiedział, chodzi tutaj Michałowi o technologię wykorzystywaną przez firmę Apple w tabletach, iPadach, w iPhone'ach czy odtwarzaczach iPod Touch.
1: I tu jest jeszcze jedna istotna rzecz, tak a propos tego Flasha, która myślę, że nie tylko tyczy się Flasha, ale tyczy się wszystkiego tego, co jakby wykracza poza HTML i ewentualnie CSS. Czyli wszelkie aplety Javy, JavaScripty i inne dodatki, które obecnie tworzą takie bardzo dynamiczne, interaktywne strony. Sprawa wygląda w ten sposób, że oczywiście jeżeli ktoś chce tworzyć tego typu rozwiązania, to może, dlaczegożby nie. To nie powinno mieć wpływu na dostępność strony. Jeżeli jeszcze dodatkowo zadba o dostępność tych elementów, to już będzie w ogóle super. Natomiast strona pozbawiona tych elementów

0: powinna nic nie po... inaczej, nie powinna nic stracić na swojej funkcjonalności. Jeżeli uruchamiam sobie stronę, na przykład z włączoną wtyczką NoScript w Firefoxie, bo tak chcę, bo na przykład chcę, żeby mi ta strona wczytywała się szybciej, to ja powinienem móc zrobić to samo na tej stronie, co z włączoną obsługą JavaScriptu, z włączonym flashem, z włączonymi wszelkimi wodotryskami. Ona nie powinna niczego stracić na swojej funkcjonalności. To jest również istotna rzecz z punktu widzenia tworzenia dostępnych stron internetowych.
1: Myślę, że takim elementem najbardziej chyba znanym i popularnym jest po prostu, który taki jest wręcz symbolem, tak mi się wydaje, braku dostępności, jest CAPTCHA. CAPTCHA, która jest, innymi słowy, tokenem, albo jeszcze innymi słowy, po prostu kodem obrazkowym. Czyli jest to coś takiego, z czym Państwo się spotykacie w różnych sytuacjach. Najczęściej, jeśli chcecie wysłać gdzieś jakiś formularz, czy to przy zakładaniu konta, poczty elektronicznej, czy w ogóle wysyłając jakikolwiek formularz, najczęściej takie obrazki są dorzucane po to, aby zweryfikować, czy z tego komputera, czy że tego formularza nie chce wysłać jakiś automat. I zdumiewająco często okazuje się, że kurczę,
0: no się nie da tego.
1: Trzy czwarte ludzi to maszyny.
0: Niestety.
1: Nie tylko osoby, które korzystają z programów odczytu ekranu, nie są w stanie sobie przeczytać obrazka, bo właśnie jest obrazkiem, nie posiada żadnej treści, ale także osoby sprawne, osoby widzące mają z tym problem, bo tu jakieś rozciapane, rozmazane i tak właściwie nie wiadomo, czy to jest jeden, czy to jest siedem, czy co to właściwie, o co to chodzi, czy to jest o, czy to jest zero, i ludzie się irytują i tak dalej, i tak dalej. A rozwiązanie jest banalne, pomijając fakt, że jak się okazuje, CAPTCHA nie stanowi obecnie żadnego zabezpieczenia. Rozwiązanie jest banalne, czyli po prostu inteligentne CAPTCHA. Działa to na takiej zasadzie, że nie ma obrazka, za to jest jakieś zadanie logiczne do rozwiązania. Jest to albo pytanie, albo jakieś równanie matematyczne, które należy podać jego wynik i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo...
0: Z tymi inteligentnymi pytaniami, Piotrze, to ja bym też był tak troszeczkę ostrożny. Oczywiście ja wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Wątpisz w inteligencję.
0: Ja nie wątpię w inteligencję. Ja kiedyś musiałem rozwiązać taką inteligentną CAPTCHA na jakiejś stronie, zdaje się, w języku fińskim.
1: Okej, okay, ja to
0: czy w jakimś innym języku.
1: To jest kwestia, bo słuchaj, czasami jest tak, że nie pamiętam, kto o tym wspominał. W każdym razie mniej więcej chodziło o to, że była CAPTCHA logiczna na forum dla matematyków. I pewne jest po prostu jak dwa razy dwa, że tam Kowalski zwykły z ulicy by nie wszedł, ponieważ zadanie było po prostu dość takie naprawdę solidne.
0: Całeczkę obliczyć jakąś na przykład.
1: Wymagało odpowiednio obszernej wiedzy, no ale to wiadomo, to są sytuacje takie dość rzadkie, bo jednak te logiczne CAPTCHA są dość fajne. A poza tym, wiesz, no fińska CAPTCHA, obojętnie jak ona by nie była, gdyby była właśnie zadaniem matematycznym.
0: Dokładnie, gdyby była zadaniem matematycznym, to myślę, że nie byłoby w tym momencie problemu. Coraz mniej czasu nam zostało, a jeszcze do omówienia mamy trochę zagadnień, Piotrze, więc myślę, że jeżeli chodzi o takie przykłady dostępności i niedostępności, to tyle. Teraz powiedzmy sobie nieco na temat tych standardów dostępności, czyli my tu mówimy takie mądre rzeczy, słuchacze słuchają, wszystko jest fajnie, ale skąd my to wiemy, że tak powinno być?
1: Słuchają albo już śpią dawno. Ale pomijając już tam zainteresowania, to jest tak, to nie jest sytuacja nowa. To nie jest tak, że Myśmy sobie wymyślili, że to trzeba działać tak czy siak, bo nad tym już myślało troszkę ludzi wcześniej i ci ludzie swoje przemyślenia, pewne wnioski, doświadczenia przelali na papier i w ten sposób powstały pewnego rodzaju standardy. Standardy, które powstały w kilku miejscach na świecie i w różnych miejscach na świecie wykorzystywane są różne standardy. W Stanach Zjednoczonych, Michale, to jest jak...
0: Sekcja 508, jak dobrze pamiętam.
1: Sekcja 508.
0: Japonia ma swoje dokumenty odpowiednie, na przykład też dotyczące dostępności.
1: Wykorzystywane są także ich lokalne specyfikacje. I taka specyfikacja, która jest uznana na świecie, wykorzystywana jest albo w oparciu o nią powstały między innymi wspomniana przez Michała sekcja 508, czy materiały wykorzystywane u naszych zachodnich sąsiadów, to są wytyczne konsorcjum W3C. To konsorcjum powołało grupę, która utworzyła już wspominane dzisiaj przez Michała, utworzyła takie wskazówki WCAG, Web Content Accessibility Guideline. Obecnie one są w wersji 2.0, także nie są to jakieś martwe przepisy, bo one co jakiś czas są uaktualniane i tak jak wcześniej Michał też wspominał, że pewne rzeczy nie były brane przez twórców tych standardów pod uwagę, tak w miarę uświadamiania sobie pewnych faktów, w miarę postępu technologicznego, te wytyczne też się zmieniają.
0: Piotrze, mamy telefon, więc może odbierzmy. Halo, kogo witamy?
2: Dobry wieczór, jak zwykle ostatnio Paweł się kłania.
0: Dobry wieczór, Pawle.
2: Bardzo serdecznie.
1: Witamy, Pawle.
2: Ja tak dosyć króciutko, jakby dwie czy trzy kwestie, które moją uwagę jako osoby niewidomej zwracają. A mianowicie, no dla mnie, już o tym mówiliście, dla mnie przekleństwem ostatnich czasów, można powiedzieć ostatniego roku, półtorej roku, jest Java niestety, która mąci bardzo mocno, można by powiedzieć coraz mocniej. Co niestety bardzo mnie martwi, gdyż nawet w ostatnich dniach zauważyłem, że w wypadku ustawień wyszukiwania Google się to zmieniło. Do tej pory były to zwykłe checkboxy i pola combo, które sobie można było tam, powiedzmy sobie, ustawiać tak jak się chciało, więc niestety ta Java bardzo nam mąci, a ponieważ jest to taki element, który często uaktywnia się dopiero, gdy podświetlimy go myszką i możemy sobie coś tam dalej działać.
0: Ale to, Pawle, mówisz o Javie czy o JavaScriptie? Chyba o JavaScriptie bardziej.
2: No być może. No tutaj jakby jest kwestia mojej ignorancji w tym względzie, więc tutaj proszę o wybaczenie, więc niech będzie, że jest to JavaScript. I to jest coś, co wkracza coraz bardziej we wszystkie, jak i również kwestie bankowe, mam na myśli oczywiście bankowość elektroniczną i właśnie ustawienia różnego rodzaju. To niestety jest o tyle niepokojące, że nawet NVDA, który ogólnie radzi sobie z tym dosyć dobrze, lepiej niż te screen readery płatne, i tutaj rzeczywiście jakaś tam uwaga pod adresem twórców tychże płatnych screen readerów by się należała, żeby jednak coś z tym zrobili. I to mnie niepokoi o tyle, że staje się to na tyle powszechne, iż myślę, że z czasem może to zagrozić nawet takim codziennym czynnościom, jakie dokonujemy właśnie chociażby przy przelewach elektronicznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, o czym zaczęliście teraz mówić, temat dostępności u nas w kraju, powiedzmy, został tak nieco szerzej poruszony, czy jest nieco szerzej poruszany od mniej więcej 2-3 lat, powiedzmy sobie. W sensie takim, że dosyć dużo się o tym mówi i czy to są różnego rodzaju publikacje, konferencje, akcje w pewnym sensie propagandowe mające na celu, no oczywiście, uświadomienie przede wszystkim twórcom stron, w czym tkwi problem. Dla mnie najbardziej bolesne jest to, że tak naprawdę ja osobiście jakoś szczególnie nie zauważyłem, aby wiodące, czy to portale, bądź to społecznościowe, bądź takie stricte użytkowe, czy też po prostu inne strony jakoś do tego się dostosowywały.
0: I tylko to, wiesz to jest... co, Pawle, przepraszam, że ci przerwę, ale chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy ty nie masz takiego wrażenia, zresztą może Piotr też coś powie na ten temat, że o dostępności jeszcze nadal mówi się w kontekście pewnej jakiejś grupy niepełnosprawności. Tak, tak, żeby dokładnie. Nie być gołosłownym, słuchajcie, wczoraj, zupełnie przypadkowo, trafiłem na reportaż w pewnej stacji radiowej, tej stacji radiowej na ostatnią literę alfabetu, która się zaczyna i się na nią kończy zarazem. I tam był reportaż dotyczący tego, jak internet przeglądają osoby niewidome i że i wniosek płynący z tego reportażu był taki, że no, trzeba by było jakoś te strony dla osób niewidomych w pewien sposób przystosować. Że dobrze by było, żeby coś takiego zrobić. A to przecież jeżeli usłyszy o tym jakiś tam powiedzmy webmaster, no to on stwierdzi, że w sumie no niewidomi, no okej, no jest to jakaś tam grupa, ale nie tak znowu liczna. A jeżeli dostanie informację, że no tak naprawdę problem dotyczący dostępności dotyka znacznie większej ilości użytkowników, nie tylko niewidomych, nie tylko słabowidzących, nie tylko jeszcze jakichś tam, no to myślę, że będzie to zdecydowanie bardziej taki przekaz niosło ze sobą.
2: No i chociażby właśnie dlatego Piotr wspominał o tych w zasadzie bardzo wielu grupach docelowych. Mi się osobiście wydaje, że oczywiście to jest trochę może przesadzę, ale w pewnym sensie u nas troszeczkę jeszcze podejście do osób niepełnosprawnych jest takie pełne obaw i tak dalej, żeby te osoby nie poczuły się urażone, że ktoś tak wypytuje o ich potrzeby, problemy i tak dalej, i tak dalej. A przecież samych niewidomych jest dosyć sporo w kraju, nie mówiąc o ludziach z innymi niepełnosprawnościami, więc być może poniekąd to jest oczywiście zaledwie jakiś tam procent całości, też się to z tym wiąże. Na zachodzie to wygląda troszeczkę
1: przepraszam,
2: inaczej.
1: Przepraszam, Pawle, to nie jest zaledwie jakiś tam procent, bo jak wspominałem na początku audycji, to jest 25% ludzi, których brak dostępności dotyka w różny sposób.
2: No więc tym bardziej powinno to w jakimś tam sensie dotrzeć do tych wszystkich, którzy są nie tylko decydentami w tych kwestiach, ale przede wszystkim do ludzi, którzy się tym zajmują i umieją komuś, kto sobie jakąś tam stronę zamawia, wyjaśnić, że widz polega na tym, że nie tylko ma być ładnie, kolorowo, migająco, etc.
0: Ale ma być użytecznie.
2: No więc właśnie. Najgorsze w tym wszystkim wydaje mi się jest to, że w pewnym sensie jesteśmy w takim jakby punkcie zawieszenia, ponieważ jakaś świadomość już jest, a ciągle brakuje takich jednoznacznych działań, które by coś zmieniły, a jednak ten postęp cały czas w jakimś sensie istnieje, chociażby właśnie te JavaScripty, które nie tylko nam, ale osobom nawet słabo zorientowanym, w pełni sprawnym, widzącym, a słabo zorientowanym w tym, jak korzystać z takich właśnie elementów wyskakujących ni stąd, ni zowąd i tak dalej, się orientują. I myślę, że nasza audycja tutaj dużo wnosi. No, pozostaje tylko ubolewać, że nie odbywa się to, że tak powiem, gdzieś w jakimś programie, który w tych godzinach ma największą oglądalność w kraju i słuchalność. Ale może z czasem dojdziemy.
0: Może z czasem i do tego dojdziemy. Dobrze, Pawle, bardzo serdecznie dziękuję ci za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Dobrej nocy.
0: No to teraz myślę, Piotrze, bo czas nas goni, jak my się rozgadamy, to, ale zresztą temat jest taki, że o tej dostępności to moglibyśmy myślę, mówić przejdźmy. Dużo. To przejdźmy teraz do narzędzi. Przejdźmy. Do narzędzi.
1: Dobrze.
0: Do Paweł narzędzi.
1: Wspomniał on.
0: No, słucham.
1: Halo, słychać mnie?
0: Tak, tak, słychać cię, wszystko jest w porządku, kontynuujmy. Okay.
1: Jak Paweł wspomniał, że ludzie mają problemy z jednej strony techniczne, tak, że sami musieliby posiadać odpowiednią wiedzę, żeby pokonać pewne trudności, to tak samo powinni posiadać jakąś wiedzę, aby móc uwiarygodnić to, o czym mówią, tak? Że to nie jest tylko ich problem, że dana strona jest niedostępna, bo panie, bo mnie tu nie działa, tylko muszą...
0: A pan się zapyta, a co panu nie działa? W czym jest problem?
1: Dokładnie, więc muszą mieć możliwość konkretnego wskazania, co, gdzie nie gra. I na szczęście są takie narzędzia, jest parę takich narzędzi, które są, że tak powiem, powszechnie dostępne i każdy sobie z takich narzędzi może skorzystać. My na co dzień korzystamy z różnych narzędzi. Tutaj może zacznijmy sobie od takiego najpopularniejszego rozwiązania, tego najbardziej firmowanego przez organizację W3C. Michał, może ty o tym opowiesz?
0: Proszę bardzo. Organizacja W3C oferuje przede wszystkim dwa narzędzia dotyczące sprawdzania semantyki kodu, czyli HTML i CSS. Oferują walidatory W3C, właśnie walidator sprawdzający zarówno składnie HTML, jak i składnie CSS. Można analizować za pomocą tych walidatorów pojedyncze strony. Natomiast jest jeszcze takie narzędzie, które nazywa się Unicorn. Teraz nie będę podawał adresów, bo to po prostu no, mija się, myślę, że nawet z celem, ale ten walidator Unicorn, oprócz tego, że jest w stanie sprawdzić nam stronę za jednym zamachem, oczywiście też pojedynczą, pod względem HTML, jak i CSS poprawności, to jeszcze ma taki walidator, takie narzędzie sprawdzające, które analizuje daną stronę pod kątem dostępności dla urządzeń mobilnych. Ono jest z tego, co udało mi się kiedyś pobawić, bo to wcale nie jest takie proste. Jak bawiłem się Unicornem, to tam przypomniały mi się czasy złote modemu, bo kiedy rozpocząłem analizę, to mogłem sobie zrobić kawę i tą kawę wypić i dopiero mi się pojawił wynik, więc kiedyś mi się udało pobawić tym narzędziem. I z tego, co zaobserwowałem, to tam duży nacisk jest kładziony na to, czy właśnie strona nie jest przeładowana różnego rodzaju skryptami, szczególnie JavaScriptami. Czy nie ma z tym problemu?
1: Ja bym nie chciał, żebyś ty tutaj straszył naszych słuchaczy, bo podkreślmy, to dotyczy narzędzia Unicorn, które rzeczywiście działa dość wolno. Ale żeby też nie demonizować i nie używać takiej strasznej nomenklatury, jak to działa? Wchodzicie sobie Państwo na taki adres walidatora, na przykład HTML, gdzie jest po prostu okienko edycyjne, pole takie, gdzie wpiszecie adres strony internetowej, którą chcecie zbadać. Po wpisaniu adresu po prostu naciskacie Enter i strona jest analizowana. Po chwili dostajecie odpowiedź. Pod polem edycyjnym znajduje się informacja, czy błędy zostały wykryte. Jeśli tak, to
0: ile?
1: Ile, jakiego typu są to błędy. Tak. Także jest to dość proste w użyciu. Kolejna taka bardzo fajna rzecz to jest wtyczka. Wtyczka darmowa, wtyczka do programu Firefox. Wtyczka nazywa się Wave. Wtyczka umożliwia kilka ciekawych rzeczy, ale powiemy tylko o dwóch. Jedna, mianowicie wystarczy sobie przy pomocy Firefoxa, jeśli mamy tą wtyczkę Wave zainstalowaną, wejść na stronę internetową, która sprawia nam trudności, i wtedy z menu kontekstowego wybieramy sobie tą wtyczkę Wave i tam jest taka opcja pokazania wszystkich ostrzeżeń i błędów na stronie. Po jej wybraniu strona jest analizowana przez wtyczkę Wave i dostajemy po chwili informacje, które wyświetlają się bezpośrednio na tej stronie, którą wczytaliśmy, gdzie są błędy, jeśli jakieś są, gdzie znajdują się jakieś ostrzeżenia, na co by trzeba było zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo fajne narzędzie. Fajne jeszcze z jednego powodu, ponieważ posiada taką opcję tylko tekst. Jeśli chcielibyście komuś pokazać, na przykład, że ta strona jest źle zaprojektowana, bo ktoś wykorzystał tam prymitywne formatowanie i nie umiecie tego wytłumaczyć, o co chodzi, to ta wtyczka powoduje to, że jeśli wybierzecie opcję tylko tekst, że z ekranu zniknie cała grafika. Pozostanie sam goły tekst, tak jak widzi go program odczytu ekranu. Czyli wtedy będziecie mogli komuś wytłumaczyć, o patrz, słuchaj, tak czyta program odczytu ekranu i ja z tego nic nie rozumiem, bo to jest jakieś tam...
0: No to jest po prostu źle zrobione.
1: Posadzone. Nic nie wiadomo.
0: Dokładnie. Zresztą, jeżeli ktoś nie lubi Firefoxa na przykład, to ze strony www.webaim.org może też sobie skorzystać z możliwości, jakie oferuje ta wtyczka, przynajmniej z części. I tu będąc jeszcze przy okazji takich serwisów, w których możesz podać adres, to ja myślę, Piotrze, że nie zostawimy tego narzędzia, nad którym my tak siedzimy na sam koniec, co? Powiemy teraz.
1: No, ja słów myślę, kilka. Że powiedzieć możemy.
0: Na temat utility. Zresztą nasi słuchacze no, już nieraz zapewne słyszeli to słowo utility, a walidator, utility, a wygraj iPada. No, iPada już nie można wygrać, bo już iPady rozdane zostały, ale utility jak najbardziej jest, ma się dobrze i czeka na to, żeby każdy mógł z niej skorzystać i przeanalizować stronę pod kątem dostępności.
1: Zgadza się. Utility jest bardzo fajnym narzędziem, bo jako jedyne narzędzie na świecie jest w stanie skontrolować nie tylko jedną stronę internetową, ale cały serwis, to jest raz. Dwa, nie wykorzystuje tylko jednego walidatora czy dwóch, tylko wykonuje 23 najróżniejsze analizy, sprawdza najróżniejsze rzeczy i jednocześnie jest w stanie sprawdzić, czy nasza strona nie tylko czy jest dostępna pod różnymi względami, ale także czy spełnia pewne wytyczne właśnie zawarte we wskazówkach składających się na wytyczne WCAG 2.0, o których nie zdążyłem powiedzieć, bo Paweł nam przerwał i już dzisiaj nie zdążę. Ale wszystkich zachęcamy do skorzystania z usługi Utility jeszcze z jednego powodu. Jeśli przeanalizujecie jakąś stronę internetową, czy jakiś serwis internetowy, możecie analizować w tym momencie do 50 podstron danego serwisu, to nie zostaniecie jak gdyby z samą informacją na ekranie, czyli nie musicie iść do urzędnika z jakimś laptopem i tak dalej, żeby mu pokazać, słuchaj pan, tu jest to i to źle, tylko dostajecie raport, dostajecie link do raportu, który możecie wysłać osobie, która odpowiada za budowę danej strony internetowej i ta osoba dowie się z takiego raportu przede wszystkim, na ile taka strona jest dostępna, czyli prosta informacja, jest lub nie jest dostępna, na ile jest dostępna, co nie gra, a także w tym raporcie będzie się znajdował raport szczegółowy, który będzie zawierał dokładne informacje, co w tej konkretnej stronie należy poprawić i jak to zrobić. To jest jedyne tego typu narzędzie, które powie wam, jak daną rzecz na błędnie skonstruowanej stronie można poprawić. Także informatycy, którzy nie mają bladego pojęcia na temat dostępności, bo nikt im tego nie powiedział, to nie jest często ich wina, to nie jest ich zła wola. Nie można tutaj po wszystkich wieszać psów. Oni po prostu sobie najczęściej z tego nie zdają sprawy, że
0: jest problem.
1: Dostępne strony internetowe. Tak, więc wyślijmy im taki raport i spróbujmy im uzmysłowić, chłopaki, jak wy to poprawicie, to już nie będzie tylko tak, że to będzie dostępne dla mnie, ale to będzie dostępne dla 25% ludzi, dla których to wcześniej nie było dostępne. Czyli jeśli to jest strona internetowa sklepu, będzie 25% więcej klientów, to jest 1/4. Jeśli to będzie publiczna strona internetowa, która ma obowiązek, wierzcie mi na słowo, dostosowania strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, to ona będzie dla nich dostępna. I to w tym momencie składamy w wasze ręce. Macie narzędzie i róbcie z niego użytek, bo naprawdę narzędzie jest funkcjonalne.
0: Jest tego warte. Poświęciliśmy na przygotowanie jego no naprawdę trochę czasu, ale myślę, że było warto, bo naprawdę teraz po prostu aż przyjemnie widzieć efekty, aż przyjemnie po prostu obserwować to, co tam się dzieje, że to narzędzie jest użyteczne, jest używane przez ludzi, że no, te raporty, które są generowane, odnoszą jakiś tam skutek. Bo sam, Piotrze, jakiś czas temu mówiłeś mi, że na przykład pewna pani z jednego z urzędów, jak dobrze pamiętam, po prostu przekazała taki raport do webmastera z informacją, że no proszę to poprawić. No, webmaster poprawił i od razu strona stała się lepsza. Także walidator pisane przez v.utilitya.pl to jest adres strony internetowej walidatora Utilitya, usługi Utilitya. Utilitya.pl to jest adres strony internetowej samej Utility, samej firmy Utilitya. Zachęcamy, żeby tam też sobie poczytać, bo tam sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć a propos dostępności, a propos tego, co tam się dzieje. Zatem zachęcamy do korzystania, zachęcamy do analizowania
1: To teraz stron. Jeszcze, Michale, musisz obiecać słuchaczom, że kiedyś się jeszcze spotkamy i opowiemy im, dlaczego wszystkie prawne instytucje publiczne, instytucje polskie publiczne mają prawny obowiązek dostosowania stron internetowych. Także nie za tydzień, nie za dwa, ale
0: kiedyś. Na pewno kiedyś się jeszcze spotkamy. Jeszcze tak króciutko, Piotrze, myślę na koniec, bo ty jeszcze chciałeś powiedzieć o jednym rozwiązaniu dotyczącym sprawdzania dostępności, prawda?
1: Jest jeszcze bardzo fajne narzędzie. Też jest to wtyczka do Firefoxa. Ma taką słodką nazwę, tam Juicy Studio. Jest to taka wtyczka, która też sprawdza kilka różnych elementów, ale takim najistotniejszym jest możliwość zbadania sobie kontrastu danej strony internetowej, czyli kolorów między tłem a czcionkami. Jest to o tyle fajne, że można sobie co chwileczkę tam zmieniać ten kontrast strony, budując oczywiście tą stronę, tak? I kontrolować, czy już jest ok, czy jeszcze nie, czy należałoby to inaczej dobrać, czy linki, jak się po odwiedzeniu zmieni ich kolor, czy będą kontrastowe, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Także Juicy Studio polecamy także czy waszej uwadze i w ogóle dostępność jako taką, jako zagadnienie poświęcamy waszej uwadze, bo podkreślam jeszcze raz, to wszystko poniekąd leży w naszych, w waszych rękach, jeśli się nie będziemy dopominać, jeśli nie będziemy głośno krzyczeć, to po prostu przejdą obok nas i nikt nas nie zauważy, nas i naszych potrzeb, i zostaniemy w lesie. Żyjemy w demokratycznym kraju, więc róbmy z tego użytek, dopominajmy się o nasze prawa.
0: I tym bojowym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Piotrem Witkiem rozmawialiśmy na temat dostępności stron internetowych, na temat tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję Ci za współudział w dzisiejszej audycji i zdrowia życzę, bo dziś tak zakatarzony trochę. Miejmy nadzieję, że szybko Ci to minie.
1: Dziękuję bardzo i miłego wieczoru i miłej nocy wszystkim życzę.
0: Ja również. Spotykamy się ponownie już za tydzień. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N w następny poniedziałek po godzinie 19. My słyszymy się jeszcze wcześniej, bo w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry lub dobry wieczór. Dzisiaj znowu podcast na zewnątrz, bo znowu będzie o czymś, co może się przydać również na zewnątrz, choć niekoniecznie, nie tylko. Mowa o takim sposobie przypięcia smartfona, ale nie tylko smartfona, bo na przykład niektórych przynajmniej tych dyktafonów czy rejestratorów audio do człowieka na wysokości klatki piersiowej. Po co? No z różnych powodów. Na przykład smartfon, to coraz więcej mamy różnych aplikacji do rozpoznawania tekstu, obiektów w czasie rzeczywistym. I taki smartfon przypięty, można powiedzieć, do człowieka i w cudzysłowie patrzący przed nas, może nas informować o różnych rzeczach. A my możemy sobie, powiedzmy, iść trzymając w jednej ręce laskę, z drugą mieć wolną. Niestety to rozwiązanie nie jest do końca takie bezpieczne, jakby się mogło wydawać, ale o tym za chwilkę. No ale nawet myślę, że w domu takie rozwiązanie mogłoby się przydać, chociażby po to, aby powiedzmy, umieścić smartfona właśnie w takich szelkach i, no nie wiem, podawać mu kilka kartek przed smartfona i nieco, no w miarę jakoś na dokładnie robić, powiedzmy, rozpoznawać tekst, który jest przed nami. Można też przyczepić dyktafon na te szelki, przynajmniej niektóre takie, które mają gwint, czyli wejście na statyw. I w ten sposób również można, powiedzmy, nagrywać coś, mając obie ręce wolne. I teraz, jak te szelki wyglądają i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Ile kosztują? No, zacznę od najważniejszego, czyli od ceny. Bo ceny są różne. Te, które ja mam, kosztują no, 20 zł bez złotówki albo bez grosza. Jakoś tak. 19 zł chyba z groszem. Firmy Massa. No nie jest to jakaś znana firma, ale generalnie szelki spełniają swoje zadanie. Wyglądają na dość solidne. Ale z drugiej strony to naprawdę nie ma co się zepsuć. Po prostu działa. Jak to działa, jak to wygląda i w ogóle o co chodzi? Do czego w ogóle te szelki służą? Te szelki służą tak w ogóle oficjalnie według producenta i jakby tych, którzy najczęściej te szelki używają, do rejestracji przez kamerki typu GoPro albo inne takie różnych wyczynowych aktywności. Typu jazda na rowerze, na motorze, na jakiejś hulajnodze, pewnie jakieś biegi, no różne takie rzeczy. No właśnie, które wymagają od użytkownika zajętości obu rąk. No i jakby jednocześnie dość solidnego przymocowania urządzenia do człowieka, tak? I rzeczywiście, zwłaszcza jakiś rejestrator, myślę, że może być używany niemal wszędzie, włącznie z jakimiś atrakcjami wesołomiasteczkowymi, tymi bardziej ekstremalnymi, w których wywracają człowiekiem do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. Ceny, jak powiedziałem, są różne. Można za to dać 20 zł, 60 zł, ponad 100 zł. Ja widziałem dwa takie zestawy. Jeden ten, który mam za 20 zł i taki za 60 zł. Zaraz powiem o różnicach. Tak, na razie powiem, jak to w ogóle jest mniej skonstruowane. Znaczy jakby idea, o ile mi wiadomo, w każdym albo w większości zestawów jest taka sama. Jest taki pas z gumy biegnący wokół klatki piersiowej i dodatkowo są pasy, które biegną od pleców do właśnie klatki piersiowej przez ramiona w taki sposób, aby ten cały sprzęt był jak najbardziej właśnie stabilny. I to jest wszystko z takiej rzeczywiście elastycznej gumy jak szelki albo nie wiem, no guma taka krawiecka. I to się może, no podejrzewam, nawet dwukrotnie rozciągnąć bez większego problemu. Może i dłużej, ale nie sprawdzałem. I no przynajmniej te, które mam i te, które widziałem, te szelki mogły się rozszerzać, zwężać niemal w każdym miejscu. A jak to dokładnie wygląda, już opisuję. Tak w ogóle, jak się w ogóle tam przypina smartfon i tak dalej, i tak dalej. Zasadniczo szelki jako takie mają tak zwaną szybko złączkę. Szybko złączka to jest taki rodzaj przypięcia, który wygląda jak takie płozy, szyny, jak to nazwać, nie wiem, długości jakichś 3 cm. Same są w odległości jakichś 4 cm jedna od drugiej. I w to się wkłada takie też dwie, no takie dwa elementy, które do tego pasują rzeczywiście. I kiedy to się jakby włoży do końca, to musi tak aż zaskoczyć. I są dwie takie blokady, które trzeba rzeczywiście dość mocno ścisnąć, potem popchnąć i to dopiero się wyjmuje. I to nie ma prawa. To się prędzej rozwali niż to się przypadkowo wyjmie. Nie ma opcji, żeby tego przypadkowo wyjąć. I na te płozy można wpiąć albo kamerę GoPro. Z tego co wiem, to ona ma właśnie taki system zaczepów. W zestawie, który kupiłem, na te płozy wpina się adapter na gwint. To znaczy taki adapter, który ma na końcu gwint. I z boku po lewej stronie ma śrubę, taką plastikową, ale wygląda dość, no nie wiem czy solidnie, ale jest dość duża. Gwint na tej śrubie się obraca w osi poziomej, czyli on może być albo pionowo w górę ustawiony, albo poziomo, jakby patrzy przed nas, albo w dół, tak? Znaczy oczywiście w każdej z pozycji pośrednich, tu nie ma żadnych jakichś takich, nie wiem, zaskoków. To po prostu się obraca na tej osi i pod dowolnym kątem można tę śrubę przykręcić i wtedy to się nie ruszy, ten gwint. I z kolei do tego gwintu jest, czy można nakręcić albo właśnie któryś z rejestratorów, Zoom, H1, H2, H1N, H2N, H4 i tam jeszcze parę innych, Olympusy z serii LS, chyba DM nie mają tego gwintu, tak mi się przynajmniej wydaje. Tascamy, no te takie semiprofesjonalne rejestratory audio. Natomiast w zestawie na ten gwint nakręca się adapter na smartfona. I to jest moim zdaniem najsłabsze ogniwo tego całego interesu, to znaczy nie najsłabsze pod względem mechanicznym, bo to jest metalowe, znaczy jest trochę plastikowe, ale ma niektóre metalowe części. Jakby samo to urządzenie jest dość solidne, natomiast sposób przypięcia tego smartfona to już nie jest taki gwint, no bo nie może być smartfon, nie ma żadnych elementów takich, powiedzmy, na które można to nie wiem, przykręcić. Więc smartfon się umieszcza między dwoma takimi, nie wiem jak to nazwać, szczękami czy czymś takim, które są na sprężynie. One obsługują smartfony od, zdaje się, 50 cm do 9 cm szerokości. Te jakby szczęki są pokryte też taką, z jednej strony jest taki prostokąt z pianki, z drugiej strony jest mały element z gumy, więc nie ma opcji, żeby smartfon porysować. Natomiast przestrzegam przed, może nie przestrzegam, ale no trzeba uważać na wkładanie smartfonów w pokrowcach typu książeczka. Dlatego, że zwłaszcza jeżeli będziemy przesuwali ten pokrowiec w tych szczękach, które go trzymają, te szczęki go trzymają rzeczywiście dość mocno. I ten pokrowiec, jako że takie pokrowce są z reguły wykonywane z jakiegoś materiału a la sztuczna skóra, no to jest się w stanie bardzo szybko wystrzępić i podrzeć. Bo to naprawdę jest dość solidnie trzymane. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, w której jakiś zwinny kieszonkowiec byłby w stanie ten smartfon z nas no jakoś zerwać, tak? Bo to nie, on nie jest jakoś umieszczony w jakimś pokrowcu specjalnym czy czymś takim. Tylko on jest rzeczywiście tylko zatrzymany na tych szczękach. I jest możliwe, ja go teraz tutaj włożyłem, jest możliwe, żeby go wziąć, szarpnąć i on po prostu wyleci, tak? Więc no, powiedzmy, chodzenie na zewnątrz z takim czymś, no wymaga jakiejś uwagi z naszej strony. Natomiast, no, powiedzmy, sytuację w domu albo sytuację w jakimś miejscu, gdzie jesteśmy raczej pewni, że się nic nie stanie, no można próbować. Natomiast no rzeczywiście jest to jakby najsłabszy element tego całego interesu, bo ani gwint, ani tym bardziej, może nie tym bardziej, ale po prostu ani gwint, ani ta szybko złączka, no to nie są elementy, które da się łatwo wyjąć. I teraz tak, w związku z tym, że ten adapter na smartfon jest nakręcany na gwint, w ogóle wszystko, co jest nakręcane na gwint, no to jest możliwość, że my sobie będziemy nakręcać tego smartfona, czy tam powiedzmy rejestrator, i on będzie przykręcony w momencie, kiedy jest no, ustawiony jakoś pod dziwnym kątem. Dlatego jest na gwincie taka jakby nakrętka, nazywana kontrą, która działa w ten sposób, że nakręcamy sobie najpierw tą nakrętkę i potem to urządzenie, które rzeczywiście chcemy na ten gwint nakręcić. I jeżeli już mamy prawie to nakręcone, zostały nam powiedzmy ostatni obrót, nie cały, ale no powiedzmy, gdy to tak dokręcimy do końca, to będzie pod jakimś takim dziwnym kątem, to można tą kontrę odkręcić w taki sposób, aby rzeczywiście ona jakby przykręcić kontrę do tego urządzenia i wtedy to urządzenie rzeczywiście nie będzie się ruszało, będzie jakby przykręcone i po to jest nakrętka, która jest na gwincie. I rzeczywiście w ten sposób można smartfona umocować niemal w dowolnym, pod dowolnym kątem, pionowo, poziomo, obiektywem do góry, obiektywem w dół, no w przeróżnych naprawdę konfiguracjach to wszystko ma szansę działać i rzeczywiście to się będzie raczej trzymało. No, tylko tak jak mówiłem, najsłabszym ogniwem jest ten rzeczywiście adapter na smartfona. Jakaś kamera czy rejestrator audio będzie się tu znacznie lepiej trzymał, bo on ma to coś na gwint, na statyw. Gdyby znaleźć, powiedzmy, może są takie, nie wiem, może są do niektórych smartfonów takie, nie wiem, na przykład pokrowce, którymi można taki smartfon przyczepić do standardowego statywu kamerowego. Jeżeli w tym pokrowcu ten smartfon dobrze siedzi, to wtedy można śmiało taki pokrowiec kupić i przyczepić go do tego gwintu i wtedy rzeczywiście ten problem zostanie rozwiązany i smartfon będzie bardzo dobrze i bardzo bezpiecznie siedział w tym pokrowcu. Natomiast no to na pewno, jeżeli w ogóle są takie rzeczy, to są dedykowane do jakichś tam poszczególnych smartfonów i tego trzeba po prostu szukać samemu. Jak wyglądają jeszcze te szelki, co one mają? No właśnie, tak jak mówiłem, gumy, które idą od, jakby opasują człowieka w klatce piersiowej i w ramionach. I teraz jak to dokładnie wygląda? Z tyłu na środku pleców, mniej więcej na wysokości kręgosłupa, no pewnie u różnych ludzi będzie to różnie, ale jest taki plastikowy prostokącik, z którego wychodzą trzy gumy. Dwie te opasujące, jakby jedna w prawo, druga, jakby jedna z prawej, druga z lewej wychodzi, one jedna kończy się klamrą, druga kończy się takim jakby panelem z przodu plastikowym, z takiego rzeczywiście bardzo grubego plastiku, do którego to wszystko jest umocowane, te wszystkie gwinty, statywy i tak dalej, i tak dalej. Druga to jest taka zwykła klamra, jak w plecakach, którą można sobie odpiąć i zapiąć. I trzecia idzie sobie w górę. Ta trzecia jest regulowana. Zresztą regulowana jest również ta, która wychodzi z prawej strony i kończy się klamrą. Tę gumę też można sobie regulować. Jej długość konkretnie sobie można regulować. Czyli do szczupłych osób i do takich bardziej lepiej zbudowanych. Ja należę zdecydowanie do drugiej kategorii. Ja jestem dość duży, powiedzmy, wszerz. Choć niekoniecznie wzdłuż. Jestem, można powiedzieć, średniego wzrostu, ale dość rzeczywiście no duży. I nie ma problemu, żebym ja się tym opasał. Jeszcze jest jakiś zapas, więc naprawdę no nie wiem, czy znalazłaby się osoba, znaczy na pewno znalazłaby się osoba, ale trudno, myślę, znaleźć taką osobę, na której naprawdę by to nie dało rady tego umocować. Teraz na trzecia guma, która idzie do góry, ona też jest, jej długość jest regulowana. I ta guma ma w moim przypadku około 15 cm. I ta guma kończy się też takim plastikowym prostokątem, powiedzmy, z którego wychodzą dwie gumy, z których jedna idzie na prawe ramię, druga na lewe ramię. Te gumy też regulują, można ich regulować długość i one dochodzą do tego właśnie panelu przedniego, w którym spotykają się wszystkie te cztery gumy, to znaczy dwie, które nas jakby opasują i te dwie, które idą przez lewe i prawe ramię. Dlaczego jest ta guma pojedyncza z tyłu na górze? No chyba dlatego, żeby jak najwyżej te szelki się z tyłu zbiegały. Jakby wszystko zmierza ku temu, żeby nie było możliwości przesuwania się tego sprzętu, który mamy umieszczony na piersi, w żadną stronę. W prawo, w lewo, w górę, w dół. No żeby to było jak najbardziej stabilne. I to rzeczywiście jest stabilne. Widziałem takie szelki też za 60 zł. One różniły się tym, że te gumy miały oplecione jakimś takim materiałem. Ja nie wiem, czy to był materiał oddychający, czy jaki jeszcze. Nie wiem. I panel oprócz tej szybko złączki po lewej stronie miał kieszonkę. kieszonkę na jakieś akcesoria, baterie, nie wiem, coś takiego. Tam można by, myślę, takiego mniejszego smartfona zmieścić, na pewno starszego iPhone'a. I może jeszcze coś oprócz iPhone'a. Natomiast cały ten panel nie był z plastiku, tylko był z takiego grubego materiału, jak się robi, nie wiem, pokrowce na aparaty. Tam wewnątrz oczywiście było jakieś usztywnienie tego, natomiast no właśnie było pokryte takim materiałem. No i podejrzewam, że to wyglądało jakoś fajnie i może rzeczywiście było oddychające. Natomiast ja niedawno w tych szelkach przesiedziałem ponad 1,5 godziny, myślę, że ze 2, w niezłym upale i nie odczuwałem jakiegoś większego dyskomfortu z tego powodu, że mam te szelki na sobie. Więc myślę, że to nie jest takie też najgorsze. I naprawdę za 19 zł polecam wszystkim, którzy szukają jakiegoś takiego rozwiązania na przypięcie smartfona do siebie z różnych powodów. Smartfona albo, tak jak mówiłem, jakiegoś rejestratora, kamery, może ktoś używa. I rzeczywiście te szelki, moim zdaniem, są w pewnych sytuacjach godne polecenia. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, coraz więcej jest aplikacji, coraz więcej będzie aplikacji na smartfony, które rzeczywiście no, jakoś są przydatne w podróży, które wymagają użycia kamery przede wszystkim. I generalnie to wszystko ma szansę działać i jakby ma szansę być użytkowane no właśnie w taki sposób. I jeszcze gdyby właśnie to komuś udało się znaleźć jakiś sensowny sposób na przyczepienie samego smartfona, tak żeby to wszystko było bezpiecznie, no to w ogóle byłoby to rozwiązanie idealne. Na razie no jest nie do końca idealne. I cóż, i chyba tyle z mojej strony. Niezbyt długo, ale mam nadzieję, że komuś się ten podcast do czegoś przydał. Oczywiście jak zwykle czekam na komentarze wszelkiego rodzaju. Również te krytyczne. I cóż, do usłyszenia w następnym Tyflopodcaście. Przypomnę, nazywam się Tomek Bilecki. No i do usłyszenia.
4: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dobry wieczór, Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie Tyfloradia będziemy rozmawiali o telewizorach i telewizji. Bardziej o telewizorach, o tym, na co zwrócić uwagę, wybierając telewizor taki, który mógłby jak najlepiej służyć osobom niewidomym i słabowidzącym. I mówiąc o pod pojęciem telewizor rozumiem no, wszystko, co się z tym wiąże, szereg bardzo szerokich, bardzo rozmaitych kwestii, o których będziemy z moimi gośćmi rozmawiać. Audycję realizuje Michał Dziwisz, a gośćmi programu są Kamil Żak i Adrian Wyka, których serdecznie witam.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. I też powiem, że spotykamy się w związku z kolejnym numerem czasopisma kwartalnika Tyfloświat, który się 2 tygodnie temu ukazał i w całości został poświęcony właśnie telewizji. I moi goście, Adrian i Kamil, napisali ciekawe artykuły na temat wyboru telewizorów, na temat przystawki Apple TV, internetu z UPC, internetu z Orange, dlatego tych dwóch operatorów, bo po pierwsze dlatego, że moi goście właśnie takie łącza, na takich łączach się znają i takie internety, że tak powiem, posiadają, mają, a poza tym no są to dwaj najwięksi, chyba najbardziej ekspansywni. Nie chcę mówić, że najbardziej sensowni, bo to można by dyskutować, co to znaczy najbardziej sensowni, ale operatorzy, którzy są, mają ugruntowaną renomę, pozycję i dużo oferują. No ale to gdzieś tam sobie na boku, może nie na boku, ale pod koniec audycji, którą gdzieś tak przewiduję na jakieś 2-2,5 godziny, porozmawiamy. No to może zacznę. Aha, oczywiście audycja jest na żywo, można się z nami kontaktować. tyflopodcast.net/zoom.
0: I jeszcze Facebook i kontakt tyflopodcast, to tak jeszcze no tak, dopowiem.
6: Tak, dziękuję bardzo. No to może zaczniemy od tego, bo no sporo osób już niewidomych te telewizory, smart telewizory udźwiękowione, udźwiękowione kupiło, ale jeżeli ktoś nie śledził tematu, to pytanie pewnie do Kamila w pierwszym rzędzie. Na co należy zwrócić uwagę, kupując taki telewizor i od czego w ogóle zacząć? Jakie pytania tutaj są najbardziej istotne? O czym powinniśmy wiedzieć? Jakbyś to powiedział, przybliżył temat?
7: No najważniejszy jest budżet, czyli ile możemy na niego wydać, ile chcemy wydać na taki telewizor. Obok tego kryterium jest miejsce, czyli gdzie chcemy mieć ten telewizor umieszczony, czy jest to jakiś mały pokój, czy duży salon, czy po prostu takie pomieszczenie przeciętne. Czy to ma być telewizor, który będzie stał, czy będzie powieszony na ścianie, na wieszaku po prostu. No i oczywiście w dalszej kolejności, jaką telewizję chcemy odbierać. Czy wystarczy nam naziemna, czy jest u nas zainstalowana jakaś antena wcześniej po poprzednim telewizorze, czy będzie to nowa instalacja satelitarna czy kablowa, bo od tego zależy po prostu zestaw złączy, jaki będzie potrzebny w telewizorze. I to jest pierwszy zestaw najważniejszych takich kryteriów potrzebnych do oceny, jaki mniej więcej odbiornik kupić.
6: Ale czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że w tej chwili właściwie każdy, nawet z tych, no nie mówię o zupełnie najtańszych za 1000 zł, ale powiedzmy od 1500 zł wzwyż, tam gdzieś do 2-3 tysięcy, czy za tą cenę można powiedzieć, że już właściwie każdy telewizor ma interesujące nas złącza, czy może się tak, takich głównych producentów, czy jednak trzeba uważać?
7: Trzeba uważać nie tyle na cenę i na producenta, co na konkretne modele, ponieważ niektóre modele, na przykład w Samsungu, bo o nim wiem najwięcej, niestety nie mają złącza anteny satelitarnej. Jest złącze naziemne tam i kablowe wspólne, to jest wiadomo, złącze RF takie tradycyjne.
6: To właśnie, o to może wymień, jakie te złącza, jakie są twoim zdaniem minimalne złącza, które i co one jakby robią, tak żebyśmy wiedzieli, co to, okay. o czym mowa.
7: Czyli jeżeli chcemy mieć szansę na przykład zmiany z naziemnej na satelitarną telewizji lub z kablowej na satelitarną, albo odwrotnie, jeżeli mamy satelitarną, to potrzebne są tak. Złącze antenowe naziemne lub kablowe, to znaczy to jest ta sama wtyczka albo antena kablowa, albo po prostu naziemna. Drugie, złącze anteny satelitarnej, takie przekręcane, ono troszeczkę inaczej wygląda, to jest też taka wtyczka koncentryczna, ale dokręcana. No i złącze CI+, które posłuży do podłączenia karty od operatora, która umożliwi odbiór sygnału kanałów, które będziemy mieli w naszym abonamencie, jeśli zdecydujemy się na wykupienie telewizji satelitarnej lub kablowej. W przypadku telewizji naziemnej to złącze nie jest potrzebne, bo wszystkie kanały są nadawane na... Sygnał jest otwarty, niekodowany, więc jakby niepotrzebny jest żadny moduł dekodujący i karta.
6: Mm-hmm. A czy to jest tak, że jeżeli byśmy korzystali, ktoś na przykład nie korzysta z telewizji kablowej, satelitarnej, to on jeszcze musi kupić jakąś specjalną antenę do telewizji naziemnej? Czy to jest już jakby wbudowane w taki telewizor?
7: Znaczy nie, no trzeba mieć antenę.
6: Osobno jakby.
7: Która spełni jakby wymagania odbiorcze.
6: Odbioru telewizji naziemnej. Mm-hmm.
7: Tak. Może, jeżeli jesteśmy w jakimś większym mieście lub wiemy, że blisko po prostu nadajników jakichś takich tak ogólnopolskich jesteśmy gdzieś tam blisko, no powiedzmy tak do 40-50 km, to wystarczy jakaś antena pokojowa, taka lepsza, ale powiedzmy, że to okólna, którą można postawić. Jeżeli nie jest to możliwe, no to najlepiej po prostu wyprowadzić na dach taką antenę właśnie zewnętrzną, bo ona wtedy na pewno zapewni nam dostęp do wszystkich czterech tych multiplexów, chyba w tej chwili są cztery do wszystkich kanałów, jakie są nadawane w otwartej telewizji naziemnej cyfrowej, DVB-T2.
8: A ja mam właśnie dodatkowe pytanie. Czy jeżeli telewizor, wymieniłeś teraz fajnie DVB-T, czy jeżeli telewizor ma DVB-C i DVB-S, to automatycznie oznacza, że jeżeli jest to DVB-S, to jest też ta wtyczka do anteny satelitarnej, czy niekoniecznie?
7: Tak, znaczy w tę stronę to tak działa. To znaczy, jeżeli masz wtyczkę satelitarną, to na pewno masz też drugą wtyczkę naziemną. Odwrotnie jest to, niekoniecznie w ten sposób działa. Czyli jeżeli masz, zawsze masz wtyczkę kablową i naziemną.
8: Chodzi
7: nie
8: mi zawsze o specyfikację masz telewizora, nie? Że w specyfikacji wyczytuję, że mam DVB-S i to oznacza, że ta wtyczka jest, tak?
7: To znaczy, że jest wtyczka satelitarna.

0: takie typowo. No i dalej już zależnie od potrzeb, czyli jeżeli po prostu to nam wystarczy, no to może być to telewizor najtańszy, który będzie miał, najczęściej już mają, tak, jedno złącze USB i dwa złącze HDMI, to jest taki standard w najtańszych 32-calowych telewizorach. No i co, tak HDMI, jest, i ta... po HDMI i można tak podłączyć jest... komputer, laptopa, jakąś konsolę do gier, czy też dekoder, jeżeli ktoś jest do tego zmuszony, niestety. No a po USB no to najczęściej jakiś dysk, pendrive czy coś tego typu. I reszta zależy już od oprogramowania telewizora, na co pozwala, co odtwarza, jakie formaty i tak dalej.
1: Wiesz, to znaczy ty mówisz zmuszony, ja oczywiście to rozumiem i z naszej perspektywy jakby powiemy sobie, dlaczego nie właśnie dekoder, ale tak jak obserwuję ludzi, to jednak osoby widzące, to ludzie no też przez to, że co oferują kablówki, raczej mają te dekodery i nie robią z tego problemu, że to jest osobne urządzenie, że to jest osobny jakby pilot i tak jak robiłem taki, może za dużo powiedziane, research, ale taki rekonesans wśród szeroko rozumianych znajomych, którzy jakoś tam telewizory mają, to w ogóle nie wiedzieli, że jest coś takiego, że może być karta tylko w telewizorze, zamiast, a nie gdzieś tam w dekoderze. Raczej się właśnie spotyka z tym, że jeżeli ktoś ma telewizję satelitarną i albo kablową, to raczej ma po prostu dekoder i już, i tyle. Tak, mi się przynajmniej wydaje. Wiem, że u nas to jest inaczej. Jakby
0: tak, tak, ale trzeba powiedzieć też, dlaczego tak jest. Dlatego, że dekodery mimo wszystko, mimo właśnie ograniczeń, które sprowadzają się dla niewidomych, oferują jednak pewne rzeczy, których nie uzyskamy, mając sam telewizor i kartę, tak? Lepszy dostęp do telewizji hybrydowej, czyli dekoder ma też podłączenie do internetu, tak? Oprócz, nie wiem, przewodnika telewizyjnego wyświetlają się jakieś dodatkowe informacje zaciągane z internetu, tak? Dosyłane przez telewizję, tak, dodatkowo. Mamy biblioteki VOD z filmami, serialami, gdzieś tam wykupowane dodatkowo u operatorów, czy na przykład spotkałem się z tym w Polsat Boxie, bo miałem tam jakiś czas, 2 lata prawie, mowę.
2: Można nagrywać na przykład w chmurze, można odtwarzać tam ileś kanałów też wstecz,
0: tak? I tak, jest Replay TV do 7 dni, to jest. U nas też można to zrobić, używając dysków albo aplikacji mobilnych, ale to trzeba się bawić.
2: I trzeba dużo nagrywać, nie? Bo...
0: Tak, i nie wszystko się też uzyska, więc za dekoderem jest argument i on jest niezbity, natomiast coś kto woli, tak?
2: I ma jeden poważny minus dla nas, no to właśnie to, że nie jest udźwiękowiony. No i tutaj Kamil dobrze mówi, że wtedy wchodzi w grę karta CI, nie?
0: Tak.
1: No tak, i też to, że gdzieś tam wtedy, no to już taki powiedzmy ogólny argument, że mamy wszystko obojętnie, czy widzimy, czy nie, wszystko mamy jakby w jednym pilocie, jeżeli ktoś no, nie nagrywa specjalnie, to...
0: To, znaczy, to też jest rozwiązany ten problem, dlatego że telewizory raczej mają piloty w tej chwili, które potrafią się z tymi dekoderami sparować.
2: Albo nawet odwrotnie, to bardzo często dekodery są takie.
1: Tak. Mhm.
2: Dekodery mają takie piloty, które można bez problemu parować z telewizorami, nie? Więc dostajesz pilot do dekodera i automatycznie on też obsługuje cię w jakimś zakresie telewizora.
0: Jest synchronizowana głośność telewizora z głośnością dekodera, bo wcześniej to się bardzo rozjeżdżało, tak? Telewizor na 100, dekoder na 30 i czemu to jest tak cicho, nie? Teraz już ten problem raczej znika przy pilocie uniwersalnym. No tylko, że tyle, że nie mamy dostępu do mowy. Marzy mi się, jeszcze pewnie trochę czasu upłynie, ale jesteśmy blisko tego, żeby po prostu dekodery były oparte na jakimś systemie w rodzaju Androida i wtedy problem ten właściwie zniknie.
1: To znaczy, wiesz, to już teraz poniekąd się dzieje, bo te nowe dekodery chyba właśnie Canal Plus i być może Netty, nie pamiętam, to już w takich informacjach prasowych można wyczytać, że to są dekodery właśnie o Androida oparte, tylko nie wiem, czy to jest tak, że to jest tak jak, nie wiem, telefon Blindshell jest oparty na Androidzie, który jakoś tam jest zamknięty i tak naprawdę nie mamy do niego dostępu, czy to jest tak, że te dekodery mają normalnie ten system Google TV taki otwarty, że możemy sobie zainstalować albo włączyć
0: To chyba tam. Od Androida 11 przynajmniej nawet taki zamknięty Android musi te ułatwienia dostępu zawierać chyba w jakiejś tam części, więc nawet gdyby to byłby to zwyczajny dostęp, tak, do listy kanałów, do przewodnika telewizyjnego i do tych podstawowych zastosowań, to już by było coś.
2: Znaczy super by było, gdyby faktycznie wprowadzając dekodery na Androidzie operatorzy nie wycinali funkcji jakichś tam, tylko po prostu je zostawiali tak jak są, nie? Dostępne w Androidzie faktycznie. Bo
0: to by nam dało... systemu.
2: Dokładnie, tak. Bo to by nam dało dużo szersze możliwości. Teraz jest troszeczkę taka moda, że oni sobie dostosowują wszystko pod siebie. Do tego
0: tak
2: stopnia,
0: było
2: że...
0: w telefonach też tak było swego czasu u operatorów. Dokładnie. Teraz

0: co kompletnie znikło, więc jest też nadzieja i na to.
1: Bo to też trochę jest tak jak w telewizorze, nie? Mamy Google TV, ale ten w tych telewizorach to Google TV z moich informacji wynika, że to też nie jest tak do końca, nie? Czy teraz to jest Android TV?
0: No właśnie ja teraz w sumie nie wiem, co się w co przekształciło. Bo
2: chyba Android w Google TV, ale trochę mi się chyba Google, chyba teraz jest Google TV.
0: W sprzedaży. Widziałem ostatnio fajny telewizor z poprzedniego roku z Androidem 9, tak? Mhm.
2: A, czyli to już trochę stare.
0: Więc ja tak naprawdę nie wiem, co wchodzi, co wychodzi, bo duże zamieszanie jest w sumie na rynku tak naprawdę. Pod tym
2: no tak, i jeszcze o tych portach, no to HDMI to też dobrze, żeby było, ale to już też chyba raczej jest to HDMI ARC, tak? Czy jak to się nazywa? ARC, dobrze mówię? ARC
0: to już jest wersja 2.1 HDMI 2... chyba, tak? Dobrze mówię?
1: Wydaje mi się, że dobrze mówisz. Że 2.1.
0: No, albo przynajmniej 2.0B. Bo
1: tak, 2.1 to jest chyba IRC już, nie?
0: Tak, to już jest IRC.
2: Tak. Mhm. Ale to już też raczej telewizory jakby mają, nie?
1: To znaczy, tutaj też nie jestem pewny,
0: nie do końca,
1: czy te
0: bo
1: najtańsze
0: telewizory mają właśnie HDMI 2.0 lub 2.0B. Średnio półkowce i wyższe mają przynajmniej jedno wejście HDMI 2.1 i dwa wejścia HDMI 2.0. Na pewno telewizory lepsze mają już wszystkie trzy lub nawet wszystkie cztery wejścia w wersji 2.1.
2: A to jaka to jest różnica jakby między tymi wejściami w praktyce? Co to?
0: Dla niewidomych niewielka dźwięk.
1: To jest kanał zwrotny tak naprawdę, nie? Bo ten IRC powoduje to, że możesz przy pomocy jednego urządzenia przesłać dźwięk do drugiego, czyli na przykład na soundbara. Podpinasz sobie wszystko w telewizor, plus tym IRC-em wysyłasz sobie na soundbara cały dźwięk z wszystkich urządzeń, które są podpięte na pozostałych wejściach.
0: Tak, można tak zrobić, tak, że z komputera na przykład przez telewizor, bo tak podpinasz jeden dźwięk. Jeżeli w komputerze, w laptopie masz jedno wyjście audio, używasz go do czegoś innego, na przykład do mikrofonu, no to jest to jakieś zastosowanie, tak, tego.
1: Tutaj też chodzi chyba o soundbar bardziej, bo jeżeli mamy na przykład cztery urządzenia, powiedzmy konsolę, właśnie, nie wiem, jakieś kino domowe.
0: Tak, żeby ten głośnik szedł do tego urządzenia dźwiękowego, które chcemy wykorzystać, które jest jakby najlepsze, czy najbardziej nam
1: dokładnie
0: odpowiada.
1: A soundbary najczęściej mają jedno, dwa HDMI, to chyba się nie spotkałem, żeby miały więcej, nie, więc trzeba by to
0: nie
1: przepinać.
0: Nie używam. Nie mam, więc nie mogę się wypowiedzieć tutaj na ten temat. Po prostu uważam, że jest to średnio potrzebne. No,
2: szkoda, że tu nie ma z nami Radka Morawskiego, który lubi takie właśnie te wszystkie Dolby Atmosy, soundbary, jakieś tam wielokanałowe, różne rzeczy. Nawet o tym napisał taki artykuł. Nie do końca, no takie telewizja od A do V, o audio i o wideo, tam o tym więcej pisze w Tyfloświecie. No ale nie mógł dzisiaj ani być z nami, ani też niestety nie będzie mógł zadzwonić. No dobrze, czyli jakby porty mamy mniej więcej omówione, a teraz my tutaj nie widzimy, ale powiemy o tym przekątna ekranu.
0: Znaczy to jest istotne, tak? Dlatego, że
2: sami nie oglądamy.
0: Nawet nie to, że sami nie oglądamy. No nie zamontujesz sobie 43 telewizora w małej sypialni, gdzie masz 2 metry po prostu od nie wiem, boku szafy do okna, tak? Bo wyglądałoby to dość śmiesznie, on by był przytłaczał ten pokój. A poza tym też byłoby się nawet niewygodnie poruszać, tak?
1: Więc i w drugą stronę chyba trochę też, tak? Jak masz dużą ścianę, tak, powiedzmy 2-3 metry.
0: Jeżeli masz salon typu 7 metrów na najdłuższej ścianie i montujesz tam telewizor, no to 43 cale wyglądają tam dość śmiesznie. I w dźwięku, i w otoczeniu, i że tak powiem wizualnie też.
1: Znaczy mi się podobał bardzo argument Kamila właśnie bodajże z Tyfloświata, który poruszył, że im większy telewizor, tym rozstaw głośników jest szerszy i to jest bardzo dobra uwaga tak naprawdę, tak, bo ten dźwięk wtedy dużo lepiej do nas dociera. Mhm.
0: Tak, ale to odczujesz to w dużym pomieszczeniu, bo w małym...
1: Tak, oczywiście.
0: Nie.
2: No tak, oczywiście, że to jakby ta proporcja telewizora do pomieszczenia to jest oczywiście ważna, istotna sprawa. Możemy przyjąć, że co, że taki 55-calowy telewizor to jest takie coś już teraz średniego, nie? Taki, nie chcę mówić standard, oczywiście.
0: Do takiego pokoju 4x5 metrów to jest, że tak powiem, i dla wzrokowców, i dla niewidomych jest okej. Okay. Tak średnio, nie? 55 cali. Troszeczkę większy pokój, tak 5x6, 6x7, to już będzie 65 cali tych.
1: Chociaż ja się spotkałem z opinią, że im większy telewizor, tym lepiej, dlatego że też nie można od telewizora za daleko siedzieć. No tutaj wchodzimy już trochę w dywagację, jak to jest.
0: Za daleko i za blisko. Są jakieś tam wyliczenia na tych wszystkich portalach typu videotesty.pl.
1: Bo jeżeli kupimy duży telewizor...
0: Jest napisane, jak daleko powinno się siedzieć od odbiornika przy danej przekątnej ekranu.
1: Dokładnie. Tutaj też chodzi o te wszystkie HDR-y i jak ten obraz dobrze wygląda, bo tak naprawdę im siedzimy dalej, tym obraz nam się bardziej rozmywa, więc nie ma znaczenia wtedy, nie mają znaczenia te zastosowanie tych wszystkich technologii, tak gdzieś czytałem, więc dobrze jest siedzieć w miarę blisko, żeby wszystkie szczegóły były dobrze widzialne, a nie żeby były rozmyte gdzieś tam właśnie też przy użyciu tej odległości dalszej, nie? Więc tak, też spotkałem się z takimi opiniami, że że telewizor nie może być za mały. Może tak.
2: No tak. Chyba, że musi być mały właśnie z racji na budżet albo na wielkość pomieszczenia nawet. Oczywiście, bardziej tak. Jeszcze. No, jasne.
0: Albo na warunki, tak? Bo nie każdy może kupić nawet 32-calowy, bo spotkałem się tak z... Nawet pisali ludzie na listach dyskusyjnych, tak? Że mam taką małą szafkę i tam był 24-calowy telewizor. Co teraz zrobić, tak?
2: No tym bardziej, że powiedzmy, że no, coraz są telewizory małe, ale coraz trudniej jest coś znaleźć mniejszego w ogóle.
0: Tak. Bez kombinowania, żeby to spełniało jakieś tam multimedialne minimum, to coraz trudniej właściwie, tak.
2: Że te 32, a nawet 40, 43 to jest takie właśnie...
0: Znaczy no, 32 są telewizorami już smart, ale tak, już słabsze procesory i już gdzieś tam...
1: No widać, że one są takie już wyjściowe, no to już jest taki rynek schodzący gdzieś tam.
0: Tak, a ja bardzo walczyłem o 32-calowy Samsung z 2017 roku i dwie sztuki ostatnie, które widziałem na Polskę, po prostu uszkodzone były i niestety teraz już ciężko dostać dobry 32-calowy telewizor, tak moim zdaniem w tej chwili, który coś tam by miał ciekawego.
2: Mhm. I teraz dochodzimy do firmy, to znaczy jakie w tej chwili firmy warto brać pod uwagę, zważywszy na stopień z jednej strony skomplikowania, ale też możliwości, na razie powiem udźwiękowienia, nie chcę mówić smart TV, bo potem powiemy sobie, co to jest to smart TV, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, ale tak powiedzmy na razie uprośćmy, że chodzi nam o gadający telewizor.
0: Wszystko, co jest smart TV, to wszystko to, co nie jest tradycyjną telewizją analogową, w tym również system telewizora. Jeżeli to jest jakiś system, który ma aplikacje, jakiekolwiek dodatkowe, to już jest jakiś tam element smart TV, tak?
1: I ma możliwość połączenia z siecią.
0: Tak, to jest taka definicja wyjściowa. Bo są jeszcze telewizory takie HD Ready, takie fajne 32-calowe za 500-600 zł. Jeżeli ktoś naprawdę niczego innego nie potrzebuje, nie chce, można go kupić, podłączyć i to będzie też działać.
2: Mhm. A jeżeli chodzi właśnie o firmy, to co mamy do wyboru? I jakie systemy tym samym?
0: No ja wiem, znaczy wiem, znam dwa, więc mogę o dwóch się wypowiedzieć. Znam Samsunga i znam LG. I w przypadku telewizji, no znowu tego użyję słowa telewizji tradycyjnej, nie tam hybrydowej i tak dalej, obydwie firmy śmiało można, to już rzecz gustu, co kto woli, kupić, bo sprawdzą się w obydwu tych firm telewizory do tego zastosowania. Właściwie tak samo. No LG jest trochę bardziej wybajerowanym systemem od Samsunga. Samsung jest trochę bardziej minimalistyczny, na przykład, nie wiem, LG jest więcej list ulubionych, kanałów, więcej opcji do przestawiania i tak dalej. W Samsungu jest tego troszeczkę mniej, ale generalnie zastosowanie typowo do telewizji obydwa sprawdzają się tak samo dobrze.
2: A czy jest jakaś taka w ogóle szansa, że musimy jeszcze pytać sprzedawców, znaczy inaczej, nie szansa, czy musimy pytać sprzedawców o to, czy telewizor jest udźwiękowiony, czy zawiera voice guide, przewodnik głosowy, czy w tej chwili wszystkie nowe telewizory, zarówno Samsung, jak i LG, ten przewodnik głosowy zawierają?
0: Wszystkie telewizory, które mają smart TV, tych dwóch firm, są już, zawierają już ułatwienia dostępu.
2: Mhm. Czyli tutaj nie ma problemu, żebyśmy kupili i by się okazało, że no jest smart TV, a nie ma ułatwień dostępu gdzieś tam. Już teraz takiej sytuacji nie ma.
0: W przypadku Samsunga i LG nie wiem, jak jest na przykład z Sharpem, z Toshibą.
2: No tak, bo to Sharp...
0: Nie wiem, co mają za systemy.
2: Sharp i wydaje mi się, że to wszystko jest Google TV. Że to właśnie jest już jest ten Android. Wszystkie te Xiaomi, TCL, Sharp.
0: Xiaomi to wiem, że jest androidowy, googlowski. TCL też.
2: A jak, nie wiem jak, nie, Philips ma chyba swój system. Philips i Panasonic, one mają jakieś swoje systemy i tutaj może tego byśmy chyba nie polecali, bo...
0: Znaczy niektóry... widziałem, jednego Philipsa widziałem chyba z Androidem, ale to tylko jedno.
2: Tak, a może teraz już Philipsy też mają Androida. Bo tutaj może, tu mogę się mylić, to od razu mówię.
1: No właśnie, ale warto też wspomnieć, że Samsung generalnie ma swój system. Tizen, tak?
2: Tizen.
0: Samsung ma swój system, tak, on... System jest fajny. Też. Tylko system LG ma WebOS, który chyba nawet w tej chwili, z tego co wiem, udostępniają innym firmom na zasadzie...
1: Nie wiem, też właśnie słyszałem, że Samsung udostępnia, dzisiaj czytałem taką informację, więc...
2: A to tak, nie mają, nie? Być telewizory chyba Akai i jeszcze jakieś...
1: Tak, tylko to jakieś takie firmy właśnie...
0: W jakimś TCL-u czy w czymś takim, w którymś jakimś takim innej firmy widziałem, że jest WebOS, też taki jak LG.
1: Aha, bo w TCL-u ja widziałem Google TV znowu.
0: Tak, to właśnie nie wiem, nie pamiętam w jakim, gdzieś mi się taki jeden model przewinął, mnóstwo tego przeglądałem, już teraz nie pamiętam, bo się miesza, tego dużo jest.
2: Tak, no ja od razu powiem.
0: Dlatego nie powiem w jakim konkretnie, ale wiem, że spotkałem się, że jest WebOS TV w jakimś telewizorze, który nie jest firmy LG. O.
2: I tak, no ja od razu powiem, że my, no niestety nikt z nas nie miał do czynienia bardziej mocno z tym systemem Google TV. On generalnie powinien być dostępny też. Tak,
0: ja słyszałem nagrania osobiście, nagrane, że tak powiem, przez kogoś, kto tam nie widzi, na Xiaomi LED TV, nie pamiętam czy 32, czy 43, czy 55, czy 50, ale powiem tak. Dla mnie to brzmiało trochę topornie, ale to było obsługiwane, że tak powiem, przez tego użytkownika i jestem skłonny uwierzyć w to, że jeżeli bym miał mieć taki telewizor, bo nie miałbym wyboru, to podejrzewam, żeby to jakoś dało się obłaskawić.
2: Co więcej, ja myślę, że takie topowe, bo zapomnieliśmy jeszcze o jednej marce, która ma... o tym też nie powiem, albo nie, od razu, bo jeszcze dla kogoś, kto, a wśród osób niewidomych wielu ma iPhony, też komputery Mac, ważne jest AirPlay i to jest tak, że technologia przesyłu, technologia AirPlay 2, telewizory Samsung ją posiadają, telewizory LG ją posiadają.
0: Nie wszystkie, ale jednak tak.
2: Telewizory androidowe już nie, tam jest ten Google Cast, ale Sony jest wyjątek, bo właśnie w telewizorach Sony też, nie wiem czy we wszystkich, ale no w takich średnio wyższych na pewno tak, w tych Sony Bravia jest też AirPlay, mimo że Sony to jest system Google TV i raczej chwalony. W ogóle telewizory Sony no, są jakoś tam chwalone.
0: No właśnie, dużo ludzi... Chcę powiedzieć coś, co jest ważne. Gdybym wcześniej jakkolwiek znał Androida i kupował telewizor, to ja bym się bardzo mocno zastanowił, czy dopłacać do marki za Samsunga, czy też LG, czy kupić telewizor, który ma i więcej złączy, jest trochę ciekawszy i ma lepsze głośniki, lepszy dźwięk, parę lepszych rzeczy z Androidem za tę samą cenę. Bo niestety Samsung i LG są po prostu drogimi firmami i tyle.
2: Drugimi, chociaż też powiedzmy, no to też nie jest, znaczy drugimi, nie, zależy co za ile chcemy kupić, ale to jest tak, że tam za te 2-2,5 tysiąca spokojnie kupimy i LG i Samsung, być może za tą cenę kupimy coś lepszego z Android TV. Na plus Androida przemawia to, że bo ten system poprzedni Android, jakkolwiek on tam się nie nazywał, Android TV czy Google TV, w każdym razie poprzedni telewizyjny Android sprzed, no nie wiem, 2 lat, był dosyć krytykowany. Mówię o takich ogólnodostępnych artykułach na portalach, jakby pisanych z perspektywy osób, które widzą. Był krytykowany ten Android za taką toporność, za nawet do tego stopnia, że no nie przystosowanie gdzieś tam do języka polskiego, więc tym bardziej był pewnie ta dostępność tam jakoś kulała, bo być może trzeba byłoby instalować jakieś rzeczy, zmieniać języki, syntezy, coś tam. Teraz powinno...
0: Powinno być lepiej, natomiast jak ktoś zna już Androida takiego z telefonów, z tabletów,
2: no to na pewno
0: urządzeń, to podejrzewam, że znaczy jestem prawie pewny, żeby kupił telewizor, który oferuje więcej złączy, lepsze głośniki, lepszy wyświetlacz, jest na przykład albo lżejszy, albo lepiej konfigurowalny z tym Androidem, bo wiedziałby, z czym się będzie mierzył.
2: No tak, tym bardziej jakieś właśnie TCL albo... No,
1: no właśnie, tylko myślicie, że te telewizory z Androidem, one faktycznie są udźwiękowione? I że to jest pewne.
0: Znaczy nie, ja mówię to, co słyszałem, tak? Słyszałem Xiaomi, który po prostu sobie gada, więc
1: no tak, ja się na przykład bo ja teraz stoję przed wyborem telewizora i też rozważam głównie Samsung LG, ale w pewnym momencie zjechałem troszeczkę na TCL-a, no bo faktycznie można kupić lepszy telewizor o lepszych parametrach, jakoś tam, w podobnych cenach, tak jak mówisz, więc przekopałem różne instrukcje i tam jak włączyć na przykład gadacza, to jest to wszystko fajnie rozpisane. Ja się tylko zastanawiam, na ile to jest, wiecie, pewnik, nie? Że potem przyjeżdża do nas urządzenie i się okazuje, że no nie działa to tak dobrze, jak w pozostałych telewizorach.
2: Wiesz, no może być problem taki, jak zawsze w Androidzie, to no pewnie Kamil bardziej to doprecyzujesz, bo ja tak nie wszystko pamiętam, że może być tak, że ten gadacz się włącza, ale na przykład się włączy po angielsku, z angielską syntezą i potem to przy też. Zmianie syntezy, czy przy zmianie języka się na przykład wywali synteza, bo coś tam.
0: Albo jeszcze inny numer, to się włączy, ale to musi włączyć osoba widząca, bo trzeba ileś tam rzeczy zatwierdzić, tak? Bo jest nakładka producenta i tak dalej. Co ja zrobiłem, bo ja trochę się bałem LG, bo chciałem właśnie 32-calowy dobry telewizor do sypialni, a telewizor LG okazał się znacznie lepszy od tego, co oferuje Samsung. Pojechałem sobie do sklepu i tam mi podłączono to urządzenie. Podłączono, pokazano mi, jak się uruchamia przewodnik głosowy. Jak już wiedziałem, że to po prostu funkcjonuje i działa, no to to samo urządzenie, które ja widziałem, które, że tak powiem, uruchamiałem, zostało mi spakowane i przywiozłem je do domu i tyle. To jest jedyny najlepszy sposób, żeby w ogóle coś się przekonać, nie? Jeśli się da. No nie wiem, czy w każdym sklepie tak można, ale generalnie to miałem taką możliwość.
2: No to tak, w każdym sklepie można, tylko znaczy w każdym, no pewnie będzie można. I ci handlowcy sklepów typu Euro, oni są raczej tacy raczej uczynni, raczej nie powinni robić żadnych problemów. Natomiast problem jest taki, że potem na przykład wiesz, to jest egzemplarz wystawowy, dostaniesz inny egzemplarz, niby taki sam i tam już jest.
0: Nie. Ja miałem odpakowywany, przy mnie był. On był odpakowany przy mnie i ten sam później wziąłem do domu.
2: A,
0: wystawowek się po prostu nie bierze, bo one wiszą w powietrzu wysoko. To tak nie działa.
2: No tak.
0: Chyba, że wyraźnie sobie zażyczysz, tak? No bo mi powiedziano właśnie w jednym sklepie, że owszem, jest ten telewizor z serii M z 2017, ale on ma lekko pęknięty wyświetlacz, tak?
2: Tak. Nie, rozumiem. Jakby nie zrozumiałem tego, że konkretnie na tym egzemplarzu kupionym już to jakoś tam, czy takim,
0: który znaczy jeszcze... Przed zapłatą, bo mogłem się z tego wycofać. Oni po prostu mieliby dodatkowe urządzenie, którego nie sprzedali, ale sprawne, bo przecież sami je obsługiwali. Jeszcze za nie zapłaciłem.
2: Tak.
0: Więc na to poszli po prostu. Nie wiem, czy wszędzie się tak da. Nie wszędzie pewnie, podejrzewam. A jeżeli jest więcej dostępnych egzemplarzy na magazynie, to myślę, że to nie jest problem.
2: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o... jakby można tak uprościć sprawę i powiedzieć, że obsługa, sterowanie, nawigacja, jakby specyfika, wygląd, interfejs tych systemów Smart TV, Tizen i WebOS, Tizen, Samsung Tizen, LG WebOS, że to są takie jakby podobne systemy? Można tak to uprościć, powiedzieć w pewnym sensie?
0: Czy mają wspólne elementy, tak? Tak jak inne systemy gdzieś tam mobilne, czyli mamy tak pasek aplikacji, które możemy uruchamiać, tak? Mamy ustawienia.
2: I już teraz coś w rodzaju takiego ekranu głównego, który stara, to też z różnym skutkiem gdzieś tam, ale takiego ekranu domowego, który stara nam się podpowiadać, wyświetlać najczęściej używane albo aplikacje, albo nawet zawartości filmowe z jakichś usług. To różnie to działa, ale w tę stronę idą te systemy tak ogólnie.
0: Tak. Nie wiem, jak jest w przypadku Samsunga, może... Jak Adrian szukasz, to może wiesz, ale w LG, tych nowych modelach, zwłaszcza tych 50 cali i wyższych, bardzo jest coś, co mnie niepokoi, czyli wyświetlanie reklam w systemie. Nie tam, że masz reklamę w internecie, w przeglądarce, czy też w programie na żywo, ale w samym systemie
1: coraz częściej wyświetlają się, tak.
0: Tak, jest tego coraz więcej. I to faktycznie jest nawet odczuwalne w pracy z czytnikiem ekranu, ponieważ byłem u mojego przyjaciela, któremu wybierałem telewizor właśnie i okazało się, że właśnie mu się wyświetlają te reklamy, bo ma telewizor podłączony do internetu. Pyta mnie, jak to wyłączyć? Mówię, jeszcze nie wiem.
2: Ale na czym polega to, że wyświetlają w sensie, że one są mówiące? Nie, że...
0: Znaczy te reklamy to są
2: takie banery, jakby, tak?
0: Takie właśnie jakieś... banery, tak, i czytnik tam czyta jakieś głupoty przez chwilę. to potem znika. Tak? To się robi przy włączaniu telewizora, przy jakimś tam dłuższym nieużywaniu, czasem przy przełączeniu kanału. Taki trend wciskania reklam wszędzie, gdzie tylko się da.
2: No ale to jest takie, zupełnie odbiegnę od tematu, bo jestem zbulwersowany dzisiaj. Przez Google Asystenta czasami uruchamiam radio na jednym z głośników. Akurat nie Sonos, tylko na JBL-u. I od pewnego czasu TuneIn Radio już nagminnie wciska, uruchamia przed radiem reklamy jakieś angielskie, i to takie minutowe albo dwuminutowe. I to...
0: A ty masz wersję darmową czy tą pro?
2: Darmową.
0: A, no to może się
2: wciskać. No tak, no ale w głośniku, ja rozumiem, kiedyś to było w aplikacji, gdzieś tam, to kiedyś były banery, kiedyś było trochę reklam, no ale nie było tak, że jak się z asystenta wybierało jakąś usługę, a akurat sporo tych głośników tylko ma, szczególnie tych takich googlowskich, ono szeroko rozumianych googlowskich, czyli opartych gdzieś tam o Google Home, działa w ten sposób, że korzysta jako radio tylko z TuneIn Radio.
3: Bo pamiętajmy, że TuneIn jest bardzo amerykańsko-centryczne. To jest katalog ukierunkowany przede wszystkim na Stany Zjednoczone, na to, co tam jest do zaoferowania, do tego stopnia, że oni mają jeszcze te jakieś swoje mecze futbolu amerykańskiego,
0: no inne rzeczy tego
2: typu. Takie podcasty, jakby... I to niestety się robi problem, tak? Bo kiedyś TuneIn to był taki wręcz synonim radia, w sensie takiego katalogu do radia, aplikacji do radia.
3: I powiem szczerze, ja bardzo liczę na to, że przestanie tak być, ale nawet nie ze względu na reklamy, bo ja rozumiem, że się muszą z czegoś utrzymać, ale tam jest inny problem. TuneIn bardzo brzydko postępuje z różnymi stacjami radiowymi. Na przykład bez ostrzeżenia usuwa niektóre stacje z katalogu, to jest rzecz jedna. A rzecz druga jest taka, że na przykład odmawia dodawania nowych stacji do katalogu. I obecnie na przykład trzeba się bardzo napocić, żeby w ogóle własną stację internetową do katalogu dodać. Oni dodają przede wszystkim stacje naziemne, stacje duże, chyba że ktoś ma już tam założone konto dawno, dawno temu. No to wtedy nie ma większego problemu. Przecież Radio Nowy Świat, zdaje się, że Radio Nowy Świat miał taki problem, że do wszystkich katalogów byli dodani, ale TuneIn ich odrzucał cały czas. Potem się okazało, że ktoś po prostu miał konto założone na TuneIn, miał zarejestrowaną jakąś tam swoją stację radiową, no i się z Nowym Światem podzielił po prostu tym kontem. Więc ja mam nadzieję, że TuneIn będzie albo jednym katalogiem z wielu, które będą w tych głośnikach, albo po prostu, że oni jakoś znikną z tych urządzeń, bo to nie jest nic dobrego.
2: To jest w ogóle temat wart gdzieś tam zbadania i w sumie muszę to popytać o to tych dystrybutorów Audioclan i Horn, czyli dystrybutorów głośników typu Sonos, typu Yamaha, takich różnych Bose, różnych głośników sieciowych. Czy to jest tak, że z jakich katalogów, bo ja w sumie wcześniej na to nie zwracałem uwagi, pewnie wiele osób nie zwracało uwagi. TuneIn, Radio Browser, coś tam, to właściwie katalog, obojętnie jaki, ważne, że znajdę radio. A okazuje się, że ten TuneIn jest bardzo inwazyjny i to jest problem, tak? Jeżeli jakiś głośnik wspiera tylko TuneIn, a nie wspiera niczego innego. No, ja w Sonosie mam taki właśnie problem, może inaczej, bo tam tych katalogów jest dużo i zaczęło się od tego, że kiedyś ten TuneIn był, zaczęło się pojawiać taki przed każdą stacją radiową, taka, przed każdym otworzeniem radia, taka mini, nie reklama, ale taki
3: anons, jingle.
2: Taki jingle, TuneIn. Tak. No i dobrze, mówię, to rozumiem, okej. Okay. Wyłączę sobie ten TuneIn. Czyli wyłączyłem usługę TuneIn, korzystałem z Sonos Radio i z czegoś tam jeszcze do radia, no ale to TuneIn zostało. I teraz nie wiem dlaczego, nie? Powiem szczerze.
0: Okej. Okay.
2: Czyli być może to jest jeszcze jakaś umowa, nie wiem, coś tam związanego z Sonosem. To oczywiście nie dotyczy wprost telewizora, chociaż dotyczy i nie dotyczy, bo tak naprawdę telewizory też mogą mieć swoje aplikacje, albo które można zainstalować, albo takie, które już są wbudowane do obsługi radia i też do końca nie wiemy, z jakich katalogów one skorzystają, żebyśmy się nie zdziwili, że potem mamy jakieś właśnie reklamy futbolu amerykańskiego przed odtworzeniem stacji radiowej do telewizora gdzieś tam.
0: Tak, bo tak może być. No właśnie, to omówiliśmy już sobie wstępnie, tak, ten te kryteria dla tych telewizorów 32 cale i czy mają przewodnik, tak?
2: To... Mhm. A czy dla osób słabowidzących, no nie wiem na ile to śledziliście, zgłębialiście albo może wiecie, mają znaczenia, znaczenie jakieś parametry wyświetlaczy?
0: Znaczy duże znaczenie mają, dlatego tak, w matryce IPS mają po prostu na przykład mniejsze kąty, można uzyskać mniejsze kąty widzenia niż matryce VA, tak? Wiadomo, że matryce OLEDowe są lepsze niż zwykłe matryce LEDowe. Tak samo QLEDowe, tak? Więcej widać i że wiem, dokładniej i dalej. Tak, tam w tych telewizorach QLED w zależności
1: bardziej od... Bardziej chodzi o czerń, nie? Tutaj,
0: też.
1: Bo tak naprawdę...
0: Znaczy w OLEDach jest najlepsze, ale na przykład już w jaśniejszych pokojach to się gorzej sprawdza, tak? Z tego, co czytałem.
1: Tak, no właśnie, każda z tych technologii
0: jestem w stanie potwierdzić, bo ja zupełnie nic nie widzę.
1: No bo się opieramy tylko na tym, co czytamy, nie?
0: Tak, dokładnie. Więc też
1: znaczy, generalnie można powiedzieć tak, że są LEDy, potem są te Quantum LEDy, czyli właśnie wszystkie QLEDy, QD Nano i tak dalej, to w zależności od producenta, a potem mamy OLEDy, tak? I to mniej więcej generalnie chodzi o typ podświetlenia. OLED podświetla, każdy piksel jest podświetlany osobną kropką LEDową tak zwaną, czyli tą organicznym LEDem, czyli OLED. A Quantum LED, czyli QLEDy, to są jeszcze mniejsze kropki od LEDów, więc tak naprawdę ten obraz jest dlatego dokładniejszy, że mamy jakby ten obraz precyzyjniej, przez to, że coś jest mniejsze, jakby mniejszy obszar jest podświetlany odpowiednim kolorem światła i tak dalej.
0: Tak, i zależnie od warunków oświetlenia w naszym pomieszczeniu warto wybrać konkretnie albo QLEDa, albo OLEDa, jeżeli na tym nam zależy, jeżeli ktoś używa wzroku.
1: Warto też pamiętać, że na przykład OLEDy jeszcze charakteryzują się tym, że się lubią wypalać. To polega na tym, że jak często...
0: Ten problem podobno jest coraz mniejszy, ale jeszcze rok temu czytałem, że komuś się wypaliło logo jednej z popularnych informacyjnych stacji telewizyjnych, po czym pojawiła się drugi artykuł, tak, że się wypaliło logo konkurencyjnej stacji telewizyjnej informacyjnej.
1: Ciekawe by było, jakby się wypaliły w tym samym miejscu dwa loga.
0: Tak.
1: W każdym razie... Też czytałem o tym, że o ile w OLEDach jest właśnie przez to, że można wygaszać sobie te piksele, ta czerń jest faktycznie czarna, o tyle jest problem w drugą stronę, chyba z jasnością, że ciągle ta jasność jest jeszcze nie do końca taka, jakby ją oczekiwali.
0: Tak, także to ma znaczenie i warto... Oczywiście w warunkach tak.
1: No i to też jest kwestia budżetu, że tu się jeszcze wejdę w
0: tak,
1: ten.
0: No fakt, bo OLEDy są jednak drogie. To są
1: i
0: najwyższe serie.
1: Przypuszczam, że te bardzo drogie OLEDy, tam po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, pewnie się lepiej zachowują niż OLEDy w tych takich
0: za
1: półkach.
0: Za 4-5 tysięcy, tak, bo są takie już.
1: Bo też tak można dostać, dokładnie. Więc czasami lepiej dodać te 5-6 tysięcy za telewizor z wyższej półki, ale jednak LED... tak, lub QLED, niż dawać 4000 za OLEDa, który jest z najniższej półki i tak naprawdę możemy być bardzo rozczarowani później.
0: Czy od pewnego pułapu nie uzyskamy jakby wiele więcej, tak? Cenowego. No. A powiedzmy, że tak to telewizor do domu, no to dla mnie jest już absurdem telewizor za, nie wiem, 10-12 tysięcy do domu. Tak? Chyba, że ktoś po prostu nie ma co zrobić z pieniędzmi, ale to już jakby każdego indywidualna perspektywa.
2: No i też pytanie, jakim kto jest, no jakby nas to nie dotyczy, ale jakim, jeżeli ktoś widzi, no to jakim jest kinomanem w sensie takim, z czego korzysta, bo to też są treści z różnych jakby
0: tak,
2: usług,
0: jakości
2: bo nie
0: treści,
2: serwisów, ale właśnie treści mają różną jakość i jakby no chyba, nie ma chyba specjalnego sensu do zwykłej telewizji, nie wiem, informacyjnej TVN24 Polsat kupować telewizora z wysokiej klasy, znaczy wysokiej, bardzo wysokiej klasy, tak? To jest jakby trochę, to tak trochę no jakbyśmy kupili do telewizji informacyjnej całe kino domowe, właściwie
1: to jest
2: nie
1: trochę tak,
2: co,
1: jakbyśmy
2: nie?
1: kupili sobie Porsche i jeździli nim tylko do sklepu za róg, no. Mniej więcej. To się więcej się wyda pieniędzy na tak zwane paliwo niż na to i na ten samochód, niż na to, ile to nam jest potrzebne. I tutaj tak samo, tak? Wiadomo, że im droższy telewizor, tym ten obraz będzie ładniejszy, ale też, tak jak Kamil mówi, odpowiednie treści są ważne. No w pewnym momencie tak naprawdę to już nawet serwisy streamingowe jeszcze nie oferują takich jakości treści, żeby były w stanie się dobrze wyświetlać. Więc tutaj jakieś płyty Blu-ray.
0: Jeżeli ktoś kupuje płyty UHD, Okej, okay. Jeżeli go na to stać i ma tego mnóstwo, to będzie go stać też na taki telewizor, bo ma taką pasję i kolekcję.
1: Dokładnie, ale od pewnego momentu tak naprawdę tylko płyty w pełnej rozdzielczości Ultra HD, czyli Blu-raye tam i tak dalej, oferują tą jakość, którą jesteśmy w stanie no, w komfortowych warunkach oglądać sobie na telewizorze za 11 tysięcy, powiedzmy. Więc...
0: Ale jednak jest coś, co mnie ciekawi. Ja nie mam takich budżetów. I to dopiero wchodzi do nowych Samsungów na przykład, czy też do LG tam, tak? Śledzenie tam, śledzenie tego obiektu na ekranie. Jak to działa w telewizorach Samsung? Jestem ciekaw, tak? Bo, że słychać, że jest to tak odtwarzane przez te głośniki, że na przykład słychać, że tak, nie wiem, u góry ekranu przesuwa się, nie wiem, helikopter i go słychać, tak? Z dźwięku. Jakoś tam działa na zasadzie sztucznej inteligencji. I takiego urządzenia nie mam, ale kiedyś zamierzam sobie to przetestować, bo to jest akurat z naszego punktu widzenia ciekawe.
1: To na pewno.
2: No tak, tylko znowu, odpowiednie treści, nie? Gdzieś tam. I to chyba,
0: no,
2: chyba
0: no właśnie nie wiem, czy koniecznie odpowiednie treści właśnie, bo
1: to chyba jest zrobione przez algorytmy już odpowiednie, że tak. I sztuczną inteligencję, że każdą treść, którą masz, jakby ten dźwięk jest symulowany. Powiedzmy, głupi, trywialny przykład, ale jeżeli masz polityka, który jest wyświetlany w górnej sferze telewizora, to ty ten dźwięk słyszysz faktycznie, jakby był wyżej niż inny polityk, który byłby na przykład przy dolnej krawędzi, tak?
0: Tak, no tak, na tej samej zasadzie jest przecież generowany dźwięk stereo z głośniczków telefonów, gdzie jeden głośnik jest na ogół pełnowymiarowym głośnikiem, natomiast drugi jest zwyczajną słuchawką, którą przykładamy na ogół do ucha, ale pole jest tak wyrównywane tego dźwięku, że jeżeli trzymamy telefon przed sobą z ekranem tak ukośnie pochylonym, tak dłuższymi bokami w dół i w górę, to mamy rzeczywiście wrażenie, że te głośniki grają równo. I na podobnej zasadzie jest to zrobione w przypadku tych właśnie telewizorów, które obsługują te śledzenie obiektu przez dźwiękowe.
1: Więc tak zmierzając może powoli do jakiegoś takiego pytania, które mi się nasuwa. Jakbyś miał, Kamil, teraz kupować telewizor, kupowałbyś bardziej LG czy Samsung, czy szukałbyś czegoś jeszcze innego?
0: Znaczy ja bym już chciał testować coś nowego. Natomiast jeżeli miałbym komuś polecić telewizor, jeżeli szuka telewizora małego, to 32-calowy LG LM6370 lub starszy LM6300, jeżeli znajdzie. Natomiast każdy inny większy Samsung chyba, że komuś zależy na konkretnej rzeczy, tak? Typu na przykład odtwarzanie multimediów z USB. No LG-ki odtwarzą więcej, bo Samsung ma, ostatnio się wycofał z różnych obsługi różnych kodeków dla starszych plików, choćby AVI. Nie ma DivX-ów różnych i tak dalej. Jeżeli ktoś ma jakieś takie pliki, no to sobie na Samsungach tego nie podtwarza, chyba że przez komputer. No to już wtedy zależy od indywidualnych zastosowań. Ale jeżeli chodzi o telewizor najmniejszy, no to tylko LG. Później już każdego indywidualna decyzja.
1: Samsung ma też problem chyba z odtwarzaniem technologii Dolby, nie? Dolby Vision?
0: Nie ma w ogóle tego.
1: No właśnie.
0: Jest tylko, tak samo jest z HDR-em. Któryś tam jest. Jest HLG i HDR10. A jeszcze tego trzeciego formatu HDR nie ma. Tam jest, nie pamiętam teraz jego nazwy.
1: 10 plus chyba.
0: Tak. Więc to takie są smaczki już dla już uszczegółowionych ludzi. Natomiast do typowej telewizji to nie ma znaczenia zbyt dużego.
2: Mhm. A czy te systemy Smart TV, one, bo to często też producenci jakoś tam reklamują możliwości, to tak się gdzieś tam kojarzy, no, że to osobie niewidomej mogłoby ułatwić głosowe wybieranie, sterowanie usługami, dyktowanie. Jak to wygląda w tych systemach?
0: Samsung ma swojego Bixby i czasem robi miejsce dla asystenta Google w droższych modelach. LG ma swoje... Thank you.
2: Przy czym tak, Bixby po polsku nie działa w ogóle.
0: Nie. Trzeba wydawać mu komendy po angielsku i jakoś to działa. Jeżeli ktoś nie denerwuje się, że musi mówić po angielsku do urządzenia, to nie ma problemu. Można sobie przełączyć kanał na konkretny numer, ustawić głośność, tak, ustawić power of time i inne takie proste rzeczy. Natomiast ja to wolę w LG, dlatego że to jest fajnie i naturalnie zrobione, że to, co już działa, to faktycznie działa, tak? Jeżeli powiem do mojego tam telewizora, wyłącz tam telewizor za 15 minut, to on policzy, to teraz 15 minut się wyłączy. Jeżeli bowiem wyłącz telewizor o 22, to wyłączy o 22.00, a nie tam z minutami czy wcześniej, czy tam o drugiej. Jeżeli bowiem wyłączy o 22.45, to też wyłączy 45.
2: I co w takim LG-ku jeszcze możesz, no właśnie, wyłącz, pewnie przełącz kanał na numer, tak, jakiś?
0: Tak, włącz konkretną głośność, otwórz aplikację, coś wyszukaj, tak.
1: Zmiana źródeł też się da?
0: Tak, tak, przełącz na HDMI 1 na przykład, tak, HDMI 1, ja mam ten 32-calowy LG, który mam, dlaczego je właśnie polecam, no bo on jest właściwie pełnoprawny taki jak te Samsungi większe, bo on ma 3 HDMI, 2 USB, ma DVB-S, DVB-C, DVB-T i to wszystkie w wersji 2, więc no sporo tam upchnęli, tak? Wiadomo, to jest telewizor mały, wolniejszy procesor ma i to troszeczkę dłużej reaguje, no ale to ma być tak urządzenie do sypialni, gdzie włączam film z dysku na przykład albo nagrany program wcześniej, bo też właśnie ma nagrywanie na USB, co w 32-calowych modelach innych film w ogóle już się nie spotyka tego. I te polecenia działają tam dosyć sensownie, tak? Tak, rozpocznij nagrywanie o 13.30, zakończ nagrywanie o 15.20 na przykład.
2: Skąd on wie? Aha, to nagrywanie tego, co jest włączone, w sensie danego tego, kanału.
0: Tak, albo kanału, tam numer taki i taki. Mhm. Możesz, tak? Można. Jeżeli masz podłączone dyski, dobrze skonfigurowany telewizor i źródła, to jak najbardziej.
2: Przy czym to nagrywanie, to od razu uprzedźmy, to jest tak, że on nagrywa tylko w takim formacie, który obsługuje, nie możemy tego wyprowadzić potem z dysku, prawda? To jest jakiś zszyfrowany.
0: Nagrywa w takim formacie, jakim jest to nadawane przez dostawcę treści naszego kablowego, czy też satelitarnego, ale samo nagranie jest zabezpieczone w taki sposób, że tylko na danym urządzeniu odtworzymy te nagrania. Co więcej, jeżeli na przykład urządzenie, nasz telewizor z jakichś przyczyn ulegnie awarii i zmienia mu płytę główną, no to nasze nagrania są nie do odtworzenia, tak? Przy użyciu legalnych metod przynajmniej.
2: Mhm. Czyli to jest raczej tak, że nagramy, żeby po prostu potem odtworzyć i kasujemy raczej. To nie takie, że sobie nagrywamy do kolekcji gdzieś tam naszej.
0: To znaczy możemy, ale to jest na zasadzie kolekcji tu i teraz, w naszej lokalnej kolekcji, tak? Powiedzmy, mam tak zrobione w przypadku moich obu telewizorów, że są jakieś tam filmy czy też seriale z audiodeskrypcją, które się pojawiają tu i ówdzie, więc sobie je nagrywam. I czasem mogę do nich wrócić wtedy. Mhm.
1: Trochę jak w przypadku dekoderów, nie?
2: Do no tak,
0: telewizora. Tak, tylko że jest to jednak bardziej elastyczne, bo dekoder ma gdzieś tam określoną pojemność tego dysku. To jest urządzenie, które jakby nie jest nasze, więc nie możemy ani go tam zmienić, ani jakby parametrów czy coś. Tych nagrań nie możemy aż tylu zrobić. Nie wiem, nagrać cały sezon serialu, bo nie mamy czasu go oglądać wtedy, kiedy on jest odtwarzany, tak? Na przykład.
1: No i jasne, tak, chodziło mi o kodowanie bardziej, nie? Że kodowane jest na danym urządzeniu.
0: Tak, to tak samo w tym sensie. No to w tym sensie rzeczywiście tak samo.
2: I tak sobie teraz myślę, że jeżeli ktoś ma Androida, używa na co dzień telefonu właśnie z Androidem.
0: Staram się.
2: Tylko jest to główny system jego, znaczy główny, albo no tak, jest to jego system pierwszego wyboru, myślę, że dla niego ten telewizor z Google TV to będzie jednak dobry wybór o tyle, że to jest to samo konto Google, być może jakiś wspólny, bo zastanawiam się właśnie nad sposobami, jakby nad ekosystemami, to znaczy w jakim przypadku, jaki ewentualnie telewizor jest lepszy, to znaczy jaki producent daje więcej, w takim sensie, że jeżeli mamy gdzieś mamy kontakt, które się gdzieś tam mogą dane synchronizować, albo nie wiem, przypuszczam, że jak Samsunga ktoś używa, czy Androida i Samsunga, no to jego pierwszym wyborem powinien być Samsung, bo jest to konto Samsung, być może można z telefonu ja trochę wymyślam, bo nie wiem, powiem szczerze, być może z tego telefonu Samsung można lepiej sterować, myślę, że takie słuchawki Samsung Buds dokanałowe, które są, o wiele prościej można połączyć z telewizorem, ileś rzeczy można zrobić na pewno łatwiej w ten sposób, nie? Gdzieś tam.
1: Znaczy tak pewnie myślę. Sporo rzeczy się robi po koncie po prostu, nie? Więc jeżeli mamy podpięte na koncie Samsung coś tam, no to jesteśmy w stanie zarządzać tym wszystkim. To trochę tak jak w smart domu, nie wiem, jak Kamil tutaj. Wiem, że Kamil tak. Ma parę urządzeń.
0: No mam tak, głównie Samsunga. Samsunga ma aż 3 urządzenia, no 3 smarty, nie?
1: No, więc pewnie też możesz tym zarządzać z telewizora Samsunga? Czy właśnie takie coś jest dla nas dostępne?
0: Inaczej, nie tyle z telewizora nie próbowałem. Jest tam jakiś panel, ale ja to robię przez konto Samsung, a na telewizorze to jest takie pomocnicze, tak? Wyświetliło się powiadomienie, że skończyła, tak, pralka skończyła, suszarka skończyła i tak dalej.
1: I to jest czytane.
0: I to jest czytane i to jest normalnie powiadomienie w systemie na telewizorze. Z telefonu ustawiam całą resztę ze SmartThings z aplikacji. Natomiast trochę tak się zaczyna dziać, że te systemy zaczynają się nieco na siebie otwierać, bo na przykład Xiaomi na moim telefonie, który kupiłem niedawno, zapytało mnie: wybierz swoją aplikację do zarządzania smart domem. Możesz wybrać Xiaomi Mi Home albo na przykład SmartThings, która jest tego typu kategoryzowaną aplikacją do zarządzania urządzeniami typu smart home.
1: Bo teraz w ogóle wchodzi standard Matter, który jakby agreguje wszystkie te od Apple'a, od Google'a, od Samsunga, od LG. Tam bardzo dużo jest producentów i być może to się skończy finalnie tak, że te wszystkie urządzenia będą między sobą działać, więc...
0: Czyli to się zaczyna już powoli dziać, dlatego że byłem kompletnie zaskoczony tym, że to tak się, że to można tak zrobić, bo myślałem, że tak, dobra, do kamerki, tak, do pokoju dziecka będę miał osobną aplikację Xiaomi. Do telewizoru, a do pralki, do suszarki będę miał konto i aplikację Samsunga. Natomiast jak to się zintegruje, no to będzie dużo, tak? To już będzie bardzo duże ułatwienie, bo przecież wiadomo, że raczej, chyba że coś się uprze na jedną firmę, ale raczej kupujemy pod kątem cech i funkcji niż bardziej niż firmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że taki jest bardziej rozsądny zakup.
1: No dokładnie.
2: No, tak,
1: ja jak wyposażałem dom, mieszkanie, no to właśnie tak zrobiłem, nie? Że mam dwa urządzenia od Samsunga, a na przykład lodówkę mam od LG, więc trochę tak jest.
2: No tak, no, cech, fajnie by tak było, że można tak sobie elastycznie to dobierać pod kątem cech i funkcji i pewnie tak to się robi. Natomiast no, dla nas też, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś tam no, ma znaczenie ta dostępność, tak? Czyli jakby interfejsy, aplikacje i gdzieś tam możliwości. Tak,
0: tak i więc... dlatego lepiej jak kupisz jakiegoś Xiaomi telewizor, który jednak tę dostępność może nie ma idealnej, takiej nawet dobrej jak zwykłe tam Google czy Apple, ale na tyle przyzwoitą, że nie przestrzelisz, podstawowe rzeczy obsłużysz. Tak właśnie miałem z kamerką, z monitorowaniem pokoju małego, bo kupiliśmy Motorola i się okazało, że to jest kompletnie niedostępna aplikacja. Mówię, dobra, no to będziemy, kupimy sobie kamerę IP Xiaomi i faktycznie to tak działa. Jest wykrywanie ruchu, tak, wykrywanie płaczu, to wszystko jest czytane w aplikacji, można otworzyć dźwięk z tego pokoju, jeżeli nas tam nie ma i to, o co mi chodziło, osiągnąłem od razu praktycznie.
2: Aplikacja na Androida czy na iPhone'a?
0: Jedna i druga.
2: Aha, i działa, w sensie dostępna jest jako tako.
0: To nie jest dostępność dla osoby, która, nie wiem, chce mieć wszystko przycisk i co to jest, ale
2: tak,
0: to jest...
2: Tak, taka literalna, ale używać czas, można. Używać można, jesteś w stanie.
0: Jestem
1: ale
0: w stanie
1: to
0: tego używać.
1: Ta aplikacja Application Mi Home, nie?
0: Tak, tylko że ona jest w iOSie, jest jeszcze w wersji beta, z tego przynajmniej tak piszą.
1: No to jest błąd, to jest raczej...
0: To jest w ogóle chyba jakiś błąd, nie wiem.
1: Błąd w nazwie, bo tam bardzo
0: błąd
1: długi czas...
0: Błąd zostało, ale działa
1: tak,
0: to.
1: Wiecie, bo to długi czas w ogóle było Xiaomi Home i tak było, potem była...
0: A to jest aplikacja Xiaomi Mi Home Beta, pisze.
1: Tak, potem była Xiaomi Mi Home samo i w pewnym momencie wjechało Xiaomi Mi Home Beta, więc to jest chyba jakiś bug.
2: Nie, no ja mam... Nie wiem, z którą aplikacją, ja mam z Xiaomi bardzo złe doświadczenia, ale nie z Androidem, bo Androida testowałem i naprawdę było ogólnie bardzo okej. Okay. Natomiast pomagałem komuś konfigurować opaskę tą Xiaomi Mi Band coś tam i tam jest, nie wiem, chyba to jest ta do zdrowia chyba aplikacja Xiaomi Health coś tam i tak topornej, ciężkiej w obsłudze, ale nawet dla osoby widzącej, dziwnej aplikacji, na siłę jakby przeportowanej z Androida na iPhone'a, no nie widziałem i się poddałem w pewnym momencie przy założeniu konta, przy ustawieniach, przy czymś tam, po prostu same, no ale to może miałem pecha i o innych aplikacjach to mówimy. No jak mówicie, że jest
1: nie,
2: to używalne,
1: aplikacja,
2: to spoko.
1: Ja mam oczyszczacz powietrza na tej aplikacji i ona jest... No, tak jak Kamil mówi, no to nie jest tak, że mamy wszystko zaetykietowane, ale faktycznie no sporo tam jest, nie? Takich rzeczy, da się włączyć i wyłączyć.
0: Jeżeli tak, no, przy kamerce masz coś tam, obrazek PNG, jakieś coś tam audio, musisz się domyślić, bo to jest po angielsku, musisz w to kliknąć, może zadziała, musisz się uczyć, jak to działa, ale jak się już nauczysz, to działa.
2: No tak. A jeżeli kupimy taki telewizor i wiadomo, jeżeli
0: ja to mówię, jakiegoś takiego no-name'a, którego okej, fajnie jest, ma 3 HDMI, ma 2 USB, ale kosztuje, nie wiem, tam 900 zł, no to mi się zapala za trampkę, no tak, że to jesteś podejrzany.
2: No, no, ale jakby będę kontrolować, kupimy telewizor sobie i chcemy się połączyć, no jedna z pierwszych rzeczy, połączyć się z siecią Wi-Fi, co zawsze, no nie jest to jakoś tam bardzo, bardzo wdzięczne, mówiąc delikatnie, z takiego pilota. Jest w ogóle gdzieś możliwość, żeby, nie wiem, podłączyć do telewizora klawiaturę albo jakoś sparować
0: jest.
2: I to...
0: Do obu, do LG i do Samsunga, jak najbardziej.
2: Ale to jak to trzeba?
0: Co, po USB. Ja robię to po USB, po kablu, bo klawiaturę mam, znaczy mam bezprzewodową, ale na USB.
2: Aha, no tak właśnie myślałem, że czyli taka klawiatura na USB, jak ją podłączysz do telewizora, to wtedy ona jest wykrywana i możesz hasło, na przykład hasło Wi-Fi
0: wprowadzisz wtedy hasło, poruszasz
2: się po klawiatury.
0: Poruszasz się po systemie, wprowadzasz hasło, chodzisz po menu, wybierasz kanały, wszystko robisz klawiaturą komputerową, tylko musisz wyczaić, że tak powiem, które klawisze są aktywne, bo nie wszystkie, wiadomo, że nie używa wszystkich, ale strzałki, enter, escape, menu, znajdziesz. I w Samsungu, i w LG. Nie wiem, jak w androidowych telewizorach,
2: no
0: ale
2: tak.
0: Tych dwóch znajdziesz.
2: Czyli jakieś takie obsługi klawiatury specjalnie tu nie trzeba wtedy włączać, że tam jakoś właśnie
0: nie,
2: rozumiem.
0: Ona jest,
2: że
0: ona jest
2: powinno
0: wykryta
2: to działać.
0: I tyle.
2: A powiedzmy jeszcze, jak, pewnie być może to zależy od pilota, chociaż może nie, jak ktoś kupuje telewizor, albo no, jak włączamy przewodnik głosowy?
0: W obu przypadkach, czyli w LG i Samsungu, przytrzymujemy przycisk wyciszenia, z tym, że zależy to już od pilota, tak? Bo, no bo możemy mieć pilota tradycyjnego Samsunga, który ma klasyczny przycisk wyciszania. Mało tego, ma osobny przycisk menu ułatwień dostępu. Taki pilot. A możemy mieć pilota tego minimalistycznego, czy też ten nowy solarny, albo ten trochę starszy, który ja mam.
2: To właśnie mówisz tego, to może opowiedz o tych pilotach troszeczkę Samsunga i pilotach LG. Jakie tutaj, co wiesz na ten temat?
0: Piloty LG, ten taki tradycyjny, który mam do mojego LM6300, właściwie pod kątem przycisków, czyli klawiatury numerycznej, zmiany kanałów, głośniej, ciszej, włącz, wyłącz zasilanie, to one są właściwie w takim sensie są tradycyjne, bo na obu tych pilotach są te przyciski. Tylko w pilocie Magic, czyli tym nowszym, tym, który ma Bluetooth i ma mikrofon do poleceń głosowych, dochodzi właśnie ten mikrofon. To, że on jest po prostu troszeczkę większy, no i ma w sobie dodatkowe oprogramowanie, które się tam aktualizuje przy pomocy Wi-Fi telewizora. Ten pilot, bo też ma w sobie odpowiednie oprogramowanie. Ale układ przycisków to wszystko jest bardzo podobne. Natomiast w przypadku Samsunga tak nie jest, dlatego że te klasyczne piloty, one są wypełnione dużą ilością przycisków. Mają oczywiście strzałki, te wszystkie menu i tak dalej, przyciski kolorowe do tych funkcji dodatkowych w telewizorze. Ale te piloty, te minimalistyczne, te nowe, te smart piloty, jak ja to mówię, nie mają już klawiatury numerycznej w ogóle. A przycisk głośności spełnia trzy funkcje. Właściwie to cztery. Bo to jest taki przycisk, ten przycisk i przycisk zmiany kanałów i wybierania przewodnika telewizyjnego lub też listy kanałów. One dwa na tych pilotach tworzą taką jakby zapałkę leżącą od lewej do prawej krawędzi pilota. I lewa strona tej zapałki to jest wszystko, co związane z dźwiękiem i właśnie z menu ułatwień dostępu. Czyli jeżeli taki przycisk popychamy do przodu od siebie, jeżeli tak jakbyśmy chcieli poturlać go po tym pilocie do przodu, zgłaśniamy dźwięk. Jeżeli go popychamy do tyłu, do siebie, to zciszamy. Jeżeli wciskamy go raz od góry, włączamy lub wyłączamy wyciszanie. Jeżeli przytrzymujemy ten wyciszacz od góry dłużej, uruchamiamy menu ułatwień dostępu. I teraz podobnie jest z tym przyciskiem prawym do kanału. Jeżeli raz krótko wciskamy go od góry, wywołujemy program telewizyjny, przewodnik telewizyjny. To on już zależy, jego treść od tego, jakiego mamy dostawcę kanałów i telewizji. Jeżeli popychamy go do przodu, to kanał góra. Jeżeli do tyłu, tak jakbyśmy chcieli go poturlać do tyłu, tą prawą stronę, tą prawy przycisk, no to kanał w dół. Jeżeli go przytrzymujemy, wywołujemy listę kanałów. Tą, którą zaczytujemy sobie z tego sygnału, który mamy od naszego nadawcy telewizyjnego lub też z telewizji naziemnej. I tę listę tam możemy wtedy edytować, tam też jest dostęp do ulubionych i tak dalej. Także dwa przyciski spełniają 6 lub 7 funkcji. Nie ma klawiatury numerycznej. Osobnym przyciskiem wywołujemy taki pasek z przyciskami numerycznymi, po których chodzimy strzałkami lewo-prawo i je wpisujemy, wciskając OK. I do góry wywołujemy przycisk gotowe, żeby wprowadzony numer kanału aktywować. Trochę to jest takie karkołomne, ale można się do tego przyzwyczaić. Z tym, że mi to nigdy do końca nie przypadło do gustu i używam aplikacji SmartThings w telefonie, która ma klasyczną taki numpad, klawiaturę numeryczną do wprowadzania numerów kanału, bo jest to po prostu szybsze. To tyle o pilotach, mogę powiedzieć, z moich doświadczeń.
2: A to chyba już to mówiłeś, a mi umknęło, to sterowanie głosowe w LG-ku to jest, na to przy, to jest przycisk jest, osobny.
0: Tak, ale to jest dodatkowy przycisk. Ten pilot jest na tyle duży, że to, ten jeden przycisk jest dość, one są upakowane dość gęsto, ale on się tam spokojnie mieści, bo ten pilot jest taki większy troszeczkę. No i mikrofon jest tuż przy wyłączniku, na samym przedzie pilota.
2: A w tym klasycznym pilocie LG to nie ma tego głosowego. Dobrze
0: tego
2: mówię?
0: Nie ma. Tego nie ma, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wpisać w wyszukiwarce, wpisać dane polecenie. Chociaż to już się trochę mija z celem, tak? Bo lepiej
2: no tak,
0: wykonać daną
2: funkcję. To nie o to trochę chodzi.
0: Tak.
2: No i ten Google z kolei, o którego nie znamy, Google TV, to też chwali się tym sterowaniem głosowym w takim sensie, że możemy wyszukiwać treści, które on miałby nam odtworzyć z usług,
0: tak, jeżeli on polega na asystencie Google, to ja jestem w stanie uwierzyć, że to działa, dlatego że...
2: Wiesz co, ja też jestem w stanie uwierzyć, że to działa, tylko ja trochę... Ja wiem, że może ty jesteś bardziej androidowy, ale ja trochę znałem Google asystenta na iPhone'ie. Ja go na początku nawet używałem, byłem zachwycony w ogóle, że coś takiego jest i w pewnych sytuacjach on dalej spełnia swoją rolę, ale... To są tak zawodne usługi, tak Google Assistant, przynajmniej na iPhone'ie, nie wiem jak na Androidzie, często wyświetla jakieś applety, czyli takie, że trzeba gdzieś tam coś kliknąć, bo on nam wyświetla taką mini przeglądarkę z wynikami, albo nam wyświetla coś z jakiejś usługi, której nie subskrybujemy, albo myli te usługi. No ja nie jestem zadowolony i o ile w 2019, kiedy ten Google Assistant startował w styczniu, to byłem zachwycony, że w ogóle można cokolwiek, bo tam można było, to ja mam wrażenie, że teraz to działa gorzej niż kiedyś i przez te 4 lata nic się ten Google Asystent nie nauczył. Zresztą o Siri tak samo się mówi.
0: Myślę, że jest... w przeciwieństwie do Siri to ten asystent Google się sporo nauczył, ale Siri też się sporo nauczyła. Tyle, że jeszcze nie umie słuchać po polsku.
2: Owszem, ja nie chcę mówić, że w ogóle te usługi typu Google Assistant, Alexa, cokolwiek, że one się nie uczą, tylko mówię o tym, jak to wygląda z polskiej perspektywy, z polskim językiem i z polskimi treści, ze wszystkim tym, co można w Polsce...
0: Czyli jest coraz lepiej, dlatego że ja pytałem, pytając na przykład o pogodę czy o transport,

0: mówiąc do telefonu proste pytanie, bo gdzieś tam się spieszę. Po prostu to jednak jest tak, to jest gdzieś tam system zamknięty. Nawet jeżeli się uczy, to zamknięty. I jeżeli zadajesz mu pytanie, to musisz maksymalnie precyzyjnie zadać to pytanie. I to jest to, że nie każdy to po prostu ma czas
1: umie,
0: tak.
2: Pytanie, jak jest z tym asystentem Google w telewizorach, no bo...
0: Tego nie wiemy.
2: Bo to jest troszeczkę tak, że o ile jest asystent Google w telefonach po polsku, o tyle na przykład na głośniki, ja mam Sonosy, do tej pory się nie doczekaliśmy w ogóle asystenta Google, z tego co ja wiem, na głośnikach jakichkolwiek w wersji polskiej, tak?
0: Ja bardzo was przepraszam, ale bym potrzebował 15-minutowej przerwy.
1: Dobrze, to my w tym czasie sobie porozmawiamy, zaraz powiem o czym. O Apple
0: TV. Jestem na nasłuch, ale wracam za mniej więcej 15 minut.
1: Dobrze. No i tak, z tym Google asystentem tak to jest.
2: Więc
1: że...
2: pytanie właśnie, czy w telewizorach też nie jest tak, że jest asystent Google fajnie, tylko że on jest też po angielsku na przykład, nie?
1: Tak, może tak być. No ja tak też w Sonosie gdzieś tam musiałem przestawić sobie język głośnika po to, żeby w ogóle móc z tego Google asystenta oczywiście po angielsku korzystać, bo on wcześniej w ogóle, bo to jest też problem taki, że one terytorialnie są ograniczone i nawet jak u nas nie działają, to nawet po angielsku, znaczy jeżeli one te usługi nie działają i nawet po angielsku nie możemy ich używać, nie?
2: No właśnie, tak Sonos właśnie... wprowadził swoją usługę teraz, Sonos Voice chyba się to nazywa. Mhm. I tak. Ona terytorialnie jest po polsku, w Polsce dostępna, tyle tylko, że jest po angielsku, tak?
1: Więc no tak.
2: To jest już duży plus, nie trzeba kombinować z tą regionalizacją, tak właśnie jak w przypadku Alexy czy Google Asystenta. Nie?
1: To prawda. To może teraz opowiesz o nieco innym rozwiązaniu, bo mówimy tak o telewizorach i jeszcze do telewizorów za około 15 minut wrócimy.

0: udźwiękowiony, nic w nim nie można, a jakby chciałem móc się cieszyć tymi wszystkimi fajnymi streamingowymi serwisami, które gdzieś tam się pojawiają, czyli właśnie Netflix, HBO Max, Disney i tak dalej. No i zastanawiałem się, czy wydawać na jakby pieniądze na telewizor jakiś tam te 2-3 tysiące powiedzmy, czy spróbować wejść w Apple TV. No i długo biłem się z myślami, powiem szczerze, długo, bo też wiele osób mówiło, że kup od razu telewizor, będziesz miał w pełni udźwiękowione aplikacje i tak dalej. Niektórzy twierdzili, że nie wszystkie. To już dla mnie była taka lampka, która gdzieś tam się zapaliła, że no fajnie, że będę miał, tylko może się okazać, że nie akurat to, z czego chcę skorzystać, to nie będzie dostępne. Wybrałem się do znajomego, który miał Samsunga udźwiękowionego i nie wiem, czy to była kwestia tego konkretnego modelu, czy tak to działało, ale no, o ile Netflix, YouTube fajnie, o tyle na przykład HBO już był duży problem, żeby z tego skorzystać. Wtedy jeszcze Disney w Polsce nie było, więc nie byłem w stanie sprawdzić. No więc postanowiłem kupić to Apple TV, no i powiem szczerze, że jestem z niego zadowolony. To znaczy decyzja o zakupie telewizora mogła zostać odsunięta gdzieś tam w przyszłość, bo za kwotę, ja się zdecydowałem na wariant troszeczkę droższy, czyli ten 64 GB. O tyle tylko, że go kupiłem taniej, bo w jakiejś ofercie outletowej bodajże, więc 100 zł taniej. Więc za 900 zł kupiłem sobie urządzenie, w którym mam no, naprawdę bardzo dużo możliwości oglądania różnych rzeczy, czyli właśnie Netflix, YouTube, Player, HBO, Disney teraz. I do tego jeszcze mogę też wysyłać sobie jakieś streamy z komputera, z MacBooka. Mogę, mam taką aplikację, w której mogę sobie jakby udostępnić w komputerze cały dysk i ta aplikacja mi sortuje muzykę, filmy, seriale i troszeczkę to wygląda tak jak w serwisach streamingowych, więc no ja jestem z tego rozwiązania naprawdę zadowolony. O ile chodzi o dostępność tych aplikacji, powiem tak. W momencie, kiedy pisałem na przykład artykuł, ta aplikacja Disney była super dostępna, HBO Max również. Pojawiła się jakaś aktualizacja, która spowodowała, że te aplikacje są odrobinę gorzej dostępne, ale nadal jestem w stanie z nich korzystać, więc to nie jest tak, że całkiem jakby straciłem możliwość korzystania z danego serwisu, tylko tyle, że no, pewne rzeczy robi się nieco inaczej. Trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, tak? Więc jakby nadal mi się to
1: sprawdza. A czy w ogóle można kupić, czy jest to zasadne kupić urządzenie Apple TV, jeżeli nie ma się innych urządzeń Apple? Chyba nie bardzo. Czy...
0: Znaczy powiem szczerze, nie wiem, jakby się to zachowało, gdybym nie miał telefonu, nie miał konta i tak dalej, aczkolwiek wydaje mi się, że można by było z tego skorzystać. Wystarczyłoby sobie założyć konto, no i
1: nie, potem już... ogólnie, tak, ja wiem, że można, zastanawiam się, na ile by to było wygodne, bo to powiedzmy, no, u nas jeszcze jest ta kwestia dostępności i o ile, że wszystko się da, to jakoś to wiadomo, ale no chociażby w Apple jest tak, że można pewne rzeczy też wprowadzić między właśnie z klawiatury iPhone'a, z klawiatury sparowanej też w sumie chyba takiej bluetoothowej z Apple TV. W sumie też byśmy mogli z klawiatury, ale no z iPhone'a byśmy nie mogli, tak? I właśnie, a jak w ogóle dostępność, znaczy dostępność, nie tyle dostępność, ile nawigacja, czy ten system Apple TV to jest coś podobnego do iOS-a? Jakbyś to porównał?
0: Troszeczkę to jest podobne, do tego stopnia, że aplikacje jakby na ekranach mamy posortowane w wierszej kolumny, więc jest 5 kolumn, no i tam potem kolejne wiersze. No i poruszamy się po tym lewo-prawo albo na kółku nawigacyjnym, z czego ja na przykład wolę korzystać bardziej, czyli przy pomocy takich fizycznych przycisków, lub jest tryb nawigacji, gdzie możemy miziając, że tak powiem, w lewo-prawo, czyli ten tak zwany gesty swipe'u góra-dół, możemy się potem jakoś tam precyzyjnie poruszać. Z tym, że to, ponieważ jakby sama nawigacja jest na takim, no na mniejszej powierzchni, jest to mniej wygodne jak dla mnie i dla mnie lepiej jest sobie wyłączyć tą funkcję tej nawigacji i korzystać tylko z klasycznych przycisków, tak? Powiem ci szczerze, że ja na przykład szukając różnych aplikacji, dużo częściej korzystam albo z wpisywania z pilota, albo właśnie z

0: klawiatury, którą mam sparowaną Bluetoothem, niż spisywania z telefonu. Nie wiem, jakoś nie wiem czemu. To jest możliwe. Jest oczywiście wygodne też z telefonu, ale pierwszym moim wyborem jest szybkie wpisanie tam z, powiedzmy, z tego z pilota lub wzięcie klawiatury i wklepanie tego niż używanie telefonu.
1: No i też ten system tvOS, on ma trochę to, tę niedogodność, że niestety w pewne, on działa, on się zachowuje inaczej niż to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam te więcej tych treści telewizyjnych jest jakby dostępnych od razu pojedynczych, a tutaj właściwie no w Polsce nie wiem jak to jest, tak chyba nie bardzo to jest, no
0: znaczy,
1: jest to tak,
0: to już jest
1: czy to już...
0: kwestia, to już jest kwestia tej właśnie aplowskiej regionalizacji, tak? Tak jak nie mamy różnych usług na telefonie, udogodnień, tak nie mamy możliwości korzystania z niektórych rzeczy, ponieważ no, nasi usługodawcy w Polsce tego nie oferują. Ale przypuszczam, że chodzi ci tutaj na przykład o możliwość obsługi pewnych, nazwijmy to, hubów telewizyjnych z poziomu aplikacji TV. No to jeżeli jest aplikacja międzynarodowa, tak jak Disney lub HBO, no to to jest dostępne, tak? Synchronizuje się to fajnie. Ja oglądając na przykład, nie wiem, serial na HBO, dostaję informację w aplikacji TV, że HBO udostępnił nowy odcinek i że mogę sobie go zobaczyć. Polega to na tym, że wybieram sobie aplikację TV, wybieram sobie ten odcinek i jestem przekierowywany automatycznie do oglądania już w tej konkretnej aplikacji. Nie wiem, czy to w Stanach wygląda inaczej. Przypuszczam, że wygląda to dokładnie w ten sam sposób. Ale jest tak, że faktycznie powiadomienia, pewne synchronizacje pomiędzy tymi niektórymi hubami są no całkiem sensownie dostępne.
1: To też teraz się troszkę, bo jest ta aplikacja TV, a ten serwis Apple TV Plus to jest też w tej aplikacji właśnie, o której mówisz, czy to jest jeszcze osobna aplikacja,
0: nie,
1: ten
0: to
1: serwis
0: jest,
1: Apple'owski?
0: To jest w tej aplikacji.
1: W tej aplikacji też.
0: Jest tam odpowiednia sekcja i tam mamy dostępne, no trochę tak, że są tam Apple TV Originals. Można tam kupować też, bo nie wszystkie, wiadomo, filmy na przykład są dostępne do oglądania w Apple'u, ale można sobie też kupić na przykład w takiej formie klasycznej wypożyczalni, na przykład, nie wiem, na 48 godzin. Powiedzmy tam za niższą stawkę, za wyższą cenę możemy sobie kupić na stałe, że dany film jest dostępny. I to jest fajne i niefajne. Fajne jest o tyle, że różni to na przykład od takiego klasycznego oglądania w streamie, że to jest faktycznie tak, jakbyśmy mieli takie wydanie pełne Blu-rayowe dostępne na naszym koncie w Apple, nie?
1: Tak, bo też się właśnie mówi a propos jakości, że Disney Plus i Apple TV Plus to są serwisy, które mają najlepszą jakość. Tych, jak ktoś ma taki dobry telewizor i dobry sprzęt audio, taki to kino domowe, jakiś tam pięciokanałowy, pięć głośników, to właśnie te Disney i HBO też, ale Disney i Apple TV to są chyba najlepsze jakościowo rozwiązania takie. No oczywiście trzeba dobry internet też mieć, o czym troszkę powiemy.
0: Powiem szczerze, że to nawet trochę słychać. Ja mam... Super rzeczą jest to, że ja z Apple TV mogę po AirPlayu wysłać sobie na przykład dźwięk na moje Sonosy, które mi stoją pod telewizorem. I fajne jest to, że słychać różnicę w jakości dźwięku na tych głośnikach. To znaczy ja czasami mam wrażenie, pomimo tego, że mam dwa głośniki stereofoniczne, mam takie wrażenie, jakby ten dźwięk był trochę bardziej uprzestrzeniany. I jest różnica w dźwięku pomiędzy Netflixem, pomiędzy HBO, pomiędzy Disneyem i pomiędzy Apple. I faktycznie Apple i Disney, tyle ile mogę ocenić dźwięk, wydaje się, że jest lepszy. Jest to ta wiarygodność tego dźwięku jest dużo dokładniejsza. Jest czystszy, jest mniej zakłóceń, mniej takich artefaktów, na przykład na niskich tonach, na wysokich tonach. Widać, że ten dźwięk faktycznie jest no, tak całkiem sensownie odtwarzany.
1: A jak to wygląda, bo te filmy Originals Apple TV Plus, one są, to są filmy po angielsku, rozumiem. One nie są w żaden sposób tłumaczone.
0: Znaczy są z napisami jedynie, tak?
1: Z napisami. Mhm. I te napisy można co, voice-overem pewnie czytać.
0: Tak, voice-over bez problemu te napisy odczytuje, więc mamy takiego lektora jakby, no, takiego naszego lektora. Ja tak, oglądałem...
2: A propos właśnie napisów.
1: O, witamy ponownie.
2: Wróciłem. Znaczy ja cały czas słyszałem, tylko
1: tak, po prostu... Tak, się... dobrze.
2: A propos napisów i Netflixa, choćby na iOS-ie, przynajmniej mówię o Apple TV, gdzie mamy filmy w jednym lub dwóch językach i jeszcze trzeci jest na przykład, wyświetlane są napisy albo w ogóle do dwóch z tych trzech, to bardzo fajnie w przypadku voiceovera i Netflixa działa, bo mi jeżeli te napisy były dostępne, to wszystkie ładnie odczytywało w tym języku, mm-hmm. który wybrałem.
1: Tak, to potwierdzam.
3: To ja polecam wam taką sztuczkę. Ja parę razy na coś takiego się skusiłem i powiem szczerze, że no całkiem fajnie. Oczywiście to dla tych, którzy znają jakoś tam język, ale może nie na tyle, że chcieliby tak bardzo wszystko oglądać powiedzmy w języku angielskim, ale można zastosować taką kombinację, że włączamy sobie napisy polskie dla danego filmu czy dla danego serialu, ale za to sobie wybieramy ścieżkę z angielską audiodeskrypcją, bo powiedzmy sobie szczerze, tego jest więcej niż rzeczy polskich.
2: Więc jest mnóstwo.
3: Tak, więc...
0: Powiem ci, Michale, właśnie, że ja tak oglądam i super rzecz jest z Apple TV, ja mam tak zrobione, że dźwięk audiodeskrypcyjny leci mi na głośniki, mhm. a w uchu mam słuchawkę z napisami.
3: Tak, i to jest bardzo fajne, bo nawet jeżeli powiedzmy nie wszystko zrozumiemy z tej audiodeskrypcji, co może się zdarzyć, no ale za to jest już to jakaś dodatkowa informacja, a tę główną treść i tak zrozumiemy, bo ona będzie po polsku. Więc ta kombinacja jest całkiem fajna.
0: Tak, i też ciekawie wygląda na przykład włączenie napisów do dubbingu czasami, dlatego że zdarza się, czy do lektora, dlatego że zdarza się, że voiceover radzi sobie z napisami, które opisują jakieś rzeczy dodatkowe. Na przykład, nie wiem, że coś dzieje się 3 miesiące później. Lektor tego nie przeczyta, a to jest w napisach zawarte.
3: No i jeszcze jakieś różne rzeczy dodatkowe, kiedy mamy te tak zwane napisy rozszerzone.
2: Rozpoznawania tekstu na obrazie, podejrzewam, tego nowego.
0: Być może tak.
2: Tak, tak. Natomiast wracając do źródła, ja jestem trochę dziwny. Dla mnie urządzenie, które jest wyłącznie, służy do jakiejś tam agregacji bądź streamingu, z urządzenia A do B, gdzieś tam plików gdzieś tam cyfrowych, ale jakby nie odbiera sygnału telewizyjnego, a mówimy na to na przykład Apple TV, no to dla mnie to TV to trochę jakby nie to, tak? To się inaczej powinno w ogóle nazywać. I co innego, dla mnie czymś innym jest w ogóle rozważanie zakupu telewizora, tak? Czy ty potrzebujesz telewizji tradycyjnej, czy ty chcesz oglądać jak najwięcej serwisów streamingowych w swoim ekosystemie, bądź w
1: tylko
2: tym,
1: wiesz, to się też zmienia, bo coraz bardziej te dostawcy światłowodów, oni też oferują, o czym też sobie powiemy, te IPTV, te dekodery, i to jest telewizja przez internet w sumie. Więc
2: tak, ale to jest telewizja, to są kanały, ja mówię o telewizji linearnej.
1: To jest, to jest kwestia linearna, nielinearna. No, Apple sobie tak to kiedyś tam wymyśliło, a jeszcze teraz to w ogóle, ale przecież to pierwsze to Apple TV 3, które kiedyś Mikołaj Rotnicki o nim opowiadał lat temu, tam może nie 10, ale z 8, no to w ogóle to było jeszcze inne urządzenie. To był taki odbiornik z AirPlayem, z tym z pożyczalnią, z iTunesem, tak? I w zasadzie tyle, tak? To i tak, no teraz to jest coś innego. Bo
0: no wiecie, Apple wymyślił sobie tak, że w Stanach, może dlatego to jest też Apple TV, że w Stanach to generalnie telewizja ta tradycyjna, tyle, że przesyłana przez internet miała być, nie? To potem się, że tak powiem, nie dogadali z dostawcami treści. I zostało nam takie coś, jak nam zostało, ale jednak...
1: Znaczy oni tam częściowo się dogadali, bo tam w Stanach, ja do końca nie pamiętam, tam to, i tak tego jest więcej, nie?
0: Tak,
1: tam, to jest tam jakoś, jako
2: tak. Michał, co uzyskujesz od operatorów, to jest nic innego, jak po prostu tak dostęp do tych treści danego tam, czy HBO, czy Netflixa, czy czego innego tam wybierzesz, ale konto musisz mieć swoje i ty po prostu jakby zyskujesz dostęp, tak? To jakby nie jest jakaś nowa telewizja, nowy kanał, coś na żywo, chyba że po prostu to jest taki kanał typu, nie wiem, Polsat Sport Premium, gdzie masz pay-per-view live, tak? Czyli płacisz na żywo w danym momencie. To wszystko inne to dla mnie jest już jakiś tam albo replay, najwyżej replay TV, albo streaming w takiej czy innej formie. Lokalny bądź gdzieś tam online. Czy bierzemy Apple TV, czy jakiś Android, czy cokolwiek innego, to już jest bardziej kwestia tego, co kto potrzebuje, jaki ma ekosystem, jakie ma potrzeby, tak? Myślę, że to dla mnie taki wybór. Więc ja na przykład w ogóle Apple TV nie rozważam, skoro na iPhone jest aplikacja do tego, do czego potrzebuję.
1: Mhm. A jeżeli chodzi jeszcze o Apple TV, to jakich, no to wymieniłeś mniej więcej, ale jeszcze jakichś aplikacji używasz na tym Apple TV? HBO, Disney, no Netflix oczywiście pewnie.
0: Używam YouTube'a, używam Playera. Aplikacja Infuse, czyli taka do wysyłania.
2: Jak z Playerem? Jak to wygląda? Bo player to na Windowsie jest tragiczny, w sensie przeglądarkowym to tam ciężko z tym.
0: Znaczy player jest spoko, powiem szczerze. Spoko i niespoko. Player ma swoje, jakby player, sama aplikacja playera strasznie obchodzi pewne parametry Apple TV, które oni narzucają im. Więc na przykład ja, player to jest jedyna aplikacja, na której nie jestem w stanie wysłać dźwięku do Sonosów, tak? Jak mam wybrane źródło Sonos, to player sobie to obchodzi i wyświetla i dalej gra mi na telewizorze. To jest jedna rzecz. Ale mogę odtwarzać, mogę przewijać, mogę odczytać sobie informacje, mogę zmieniać odcinki w miarę szybko. To wszystko jest w takich drzewkach jak na Netflixie, jak na innych serwisach, więc to jest spoko. Nie bardzo wiem, może tego nie ma, albo jest niedostępne. Na przykład zmiana dźwięku, zmiana włączenia napisów, no ale sam player, że tak powiem, jako usługa, nie oferuje tutaj nie wiadomo czego, bo ja się nie spotkałem na playerze w ogóle na przykład z audiodeskrypcją, więc tutaj nie ma sensu tego zmieniać, nie?
1: No player ogólnie, nawet osoby takie widzące z portali mniej lub bardziej specjalistycznych typu iMagazine.pl, no wskazują, że ten player jest kiepską aplikacją. Pamiętam rok temu był duży wywiad z kimś od playera z grupy TVN i były takie obietnice, że powstanie specjalna nowa aplikacja, taka natywna pod Apple, pod wymagania Apple TV, że jednak to wtedy jeszcze o tym Google TV tak się nie mówiło, a było wiadomo, że jednak no, sporo tych użytkowników gdzieś tam playera, znaczy playera, no tak, aplikacji to są też użytkownicy iPhone'ów, użytkownicy właśnie Apple TV, no i nie powstała, znaczy powstała aplikacja, która jest takim jakimś klonem, no pewnie robią aplikację globalną, a zupełnie nie oferują tych dodatkowych usług, które wsparcia dla tych funkcji systemów poszczególnych, niestety.
2: Myślę, że to jest kwestia oszczędności. Jest zwykłe portowanie kodu.
1: Oczywiście.
2: Nie ma stosowania.
3: Player to jest taka aplikacja, z której da się korzystać, ale po prostu palma pierwszeństwa w tragiczności działania aplikacji multimedialnych, aplikacji telewizyjnych, to moim zdaniem, to już nawet nie na Apple TV, ale bo chyba nawet jeszcze się nie doczekaliśmy, ale po prostu to, co robi TVP, no to woła o pomstę do nieba.
0: Tak, TVP jest tragiczna. TVP w ogóle, ich aplikacja jest na każdym urządzeniu chyba działa źle. No, nawet na przykład.
1: To zawsze tak było? Przepraszam, czy to się pogorszyło jakoś?
3: Długo TVP nie miało chyba nawet swojej aplikacji. Oni w ogóle...
2: Oni mieli kiedyś aplikację TVP Stream.
3: Tak. I to się jakoś
2: porzucono,
3: dało,
2: ale to się dało.
3: Tak.
2: Nie wiem zupełnie dlaczego porzucili kompletny aktywny projekt aplikacji. Zrobili nową, która jest beznadziejna.
3: Nie, no jest tragiczna. Po prostu o ile tam tych aplikacji polsatowskich, o ile playera da się używać, Kanal Plus to już jest w ogóle przyjemność w korzystaniu. No to naprawdę, to po prostu aplikacja TVP, czy TVP Sport zresztą też, jest naprawdę tragiczna. Jest po prostu tragiczna.
2: Akurat ja mam TVP Sport, ale to jest tragedia.
1: Ale na iPhonie czy na telewizorze?
2: Na iPhone'ie. Ja używam na iPhone'ie. Na telewizorze nie próbowałem. Ja odpuściłem sobie na Samsungu instalowanie aplikacji po pierwszych 4 czy 5 próbach słyszenia ciszy albo bezsensownych komunikatów z kodu programu.
1: No, no czyli to... troszeczkę jakbyś potwierdzał to, co mówił Adrian.
2: Tak, dlatego mówię, telewizor do telewizji, a jakieś urządzenie typowe do streamingu. Jak najbardziej.
1: Jeżeli przy czym też to nie jest tak, znaczy nie jest tak, ja tego nie neguję, co mówicie oczywiście, ale jak właśnie pytałem o to Radka, o którym mówiliśmy tutaj w audycji, no to on mówił, że to nie jest tak najgorzej, bo on na Samsungu, no tak, YouTube, na pewno Netflix, któryś z tych dostawców typu, nie pamiętam teraz, czy HBO, czy Amazon Prime,
2: I też
1: Apple Music, bo akurat on Apple Music używa, więc to Apple Music na Samsungu mówi, że
2: tak,
1: spoko.
2: Tak, ale to jest od Apple, tak? Mówimy o kilku dużych aplikacjach.
1: Tak, no, czyli generalnie no, jest ta zasada, no niestety ta, co wszędzie, to co gdzieś tam kiedyś o tym mówił kilkukrotnie to Mikołaj Hołysz w tych przeglądach podkreślał, że jeżeli aplikacja jest robiona przez te duże firmy, ale na rynki międzynarodowe wszystkie, to jest aplikacja raczej dostępna, a jeżeli to jest coś lokalnego, typu właśnie player czy coś tam, no to bywa z tym niestety różnie.
3: Pamiętajcie, że bardzo często jest tak, i to trzeba o tym pamiętać, że tych aplikacji nie robią sami zainteresowani. Bardzo często jest tak, że wynajmowana jest jakaś firma, która taką aplikację robi i taką aplikację później utrzymuje i rozwija. I teraz bardzo dużo zależy od tego, jakie warunki postawi zamawiający. I mam wrażenie, że u nas to jeszcze po prostu nie weszło tak do kultury zamawiania pewnych rzeczy.
0: Żeby one były dostępne.
3: Tak, uwzględnianie tej dostępności gdzieś tam w zapisie tych warunków konkretnej aplikacji, gdzie jeżeli jest to aplikacja ze środków publicznych, no to już mamy taki wymóg, tak, że ona ma być dostępna, że ona ma być zgodna
0: Patrz, TVP.
3: No właśnie tak, TVP. TVP to właśnie bardzo skutecznie to obchodzi. Zresztą chyba w ogóle tam, jeżeli chodzi o aplikacje telewizyjne, to był jakiś wyjątek, ale powiem szczerze...
2: Ale w ogóle wystarczyłoby nawet nie tyle, że dobra, tam bądźcie dostępni tu i tam i tak dalej. Nie, tworzycie aplikację pod Android Google, pod iOS Apple, spełnijcie te warunki Apple, te warunki Google, wszystko.
3: Kamilu, ja widziałem kilka procesów tworzenia aplikacji i to tak nie działa. Widziałem kilka procesów tworzenia aplikacji od środka, jak się takie rzeczy robi. I teraz wam powiem.
1: A tym bardziej, że się robi wszystko, żeby aplikacja była uniwersalna,
3: I teraz właśnie chcę o tym powiedzieć, bo to wygląda tak. Przychodzi sobie menedżer projektu i mówi, dobrze, słuchajcie, mamy dwie opcje. Możemy zrobić każdą aplikację natywną, ale będzie to nas kosztowało tyle, tyle i tyle. Ale jest taki sposób, żeby było taniej. I biznes zawsze, jak słyszy, że będzie taniej, to jeżeli biznes nie ma pojęcia o tym, co to za sobą to taniej niesie w konsekwencji, to zawsze powie tak.
2: Tak, i wszędzie jest niedopracowany.
3: Dokładnie.
0: Ale
3: i
0: u nas
3: tak
0: nie ma
3: działa.
0: Tej kultury, o której ty też, Michał, mówisz.
3: Zgadza się.
0: Bo to jest trochę tak. Mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, transmitowane na antenach telewizji publicznej, ale także w telewizji, w tej internetowej, TVP Sport, tak, w aplikacji. Mamy gościa niewidomego, który relacjonuje, ma komentarz w TVP Sport. Tylko i wyłącznie jest dostępna ścieżka dźwiękowa, dostępna w TVP Sport. I osoby niewidome nie są w stanie sobie w komfortowy sposób poradzić z włączeniem tej ścieżki.
3: Zgadza
2: tak,
3: się.
2: To dla kogo ona
0: To jest dla mnie kuriozalne po prostu, że nikt nie wpadł na to, że dając szansę odsłuchania ścieżki komentarza tworzoną przez osobę niewidomą, tak naprawdę osoba niewidoma nie jest w stanie z tego skorzystać.
2: Tak, czyli to trochę jak z toaletami dla niepełnosprawnych. Tak, prosimy dzwonić domofonem albo jechać po klucz.
3: Albo tak. Prosimy
0: albo wejść po
3: klucz się zgłosić.
2: Tak, albo wejść po schodach, tak? Tutaj to pani nie ma kluczy na górze. Także to jest coś tego typu właśnie.
1: A na telewizorach LG aplikacje pewnie podobnie dostępne, to znaczy jak się trafi pewnie te podstawowe Netflix czy coś tam, to...
0: Kamil tutaj ma doświadczenie, bo ja na przykład miałem szansę się pobawić zeszłorocznym modelem i powiem szczerze, byłem mega zaskoczony, że YouTube, HBO, Disney mi wskoczyły bez problemu.
2: Ale jak z Netflixem?
0: A Netflix mi nie wskoczył.
2: No właśnie... Czy to jest mój pech, przypadłość, bo parę niewidomych osób napisało mi wprost, czy na Facebooku, czy na listach, no używam Netflixa, działa, tak? Ja na dwóch telewizorach, z 2019 moim i na 2021 mojego tego przyjaciela testowałem i w obu przypadkach nastąpiła cisza.
0: Ja też miałem ciszę na modelu z 2021.
2: I Netflixa. Teraz nie wiem, właśnie Netflix, a tak. Ten Netflix jednak jest tam gdzieś istotny. Dlatego tutaj.
0: Więc ja byłem bardzo zaskoczony, że to właśnie. Tak, ja byłem bardzo zaskoczony, że to właśnie Netflix nie działa, bo.
2: Ale ja obszedłem to, bo steruję z iPhone'a odtwarzaniem, a zalogowałem się raz na profilu i spokój. Aha. Otwieram apkę, przerzucam dźwięk na telewizor, znaczy odtwarzanie na telewizor i tyle. I LG działa też w końcu. Tylko, że to trzeba wtedy z kimś widzącym wprowadzić sobie login, hasło i to...
0: No tak, tak.
2: Dopóki się nie wysypie telewizor i cały system nie pójdzie do resetu, no to będzie działać latami nawet. Już 2 lata działa.
1: Mhm. A jakie jeszcze, nie wiem, bo tak no, o dostępności aplikacji mniej więcej powiedzieliśmy, o tym, co to jest to Apple TV i o telewizorach tak ogólnie też. Jakie jeszcze, o tym nagrywaniu trochę też, jakie jeszcze funkcje takie smart mają te telewizory, o których warto powiedzieć, albo których, z których możemy, albo nie możemy skorzystać. No, aha, no o przewodniku, o tym, jak to się nazywa, przewodniku po programie, no to powiedzieliśmy, że on jest czytany, że tam informacje...
2: To jest świetne. Tak. I tu jest właśnie to, dlatego chcę trochę o tym powiedzieć, bo dużo właśnie tracimy, najwięcej jakby mamy dekoder, dlatego że te harmonogramy w telewizorach są bardzo rozbudowane i jeżeli mamy na przykład tak ulubiony serial, który jest emitowany o tej samej porze, możemy ustawić sobie na sztywno nagrywanie go zawsze w tym konkretnym czasie, w tych dniach tygodnia. Co więcej, Samsung nawet nie musi się włączyć w sensie takim, że nie będzie tam odtwarzał i grał, tylko on w tle sobie odpali ten kanał, nagra na dysku i włączy. Nawet nie będzie pokazywał nic na ekranie, jeżeli nas nie ma w domu. Druga rzecz, nawet nie tyle funkcja smart, co ja to nazywam bardzo fajnym pomijaczem reklam. LG nazywa to live playback, Samsung nazywa to time shift, czyli jest sobie program na żywo, włączamy time shift. W tym momencie program zostaje zatrzymany u nas na telewizorze i jest nagrywany na dysku. I jest sobie odtwarzany, tak? Powiedzmy, zaczynają się reklamy. Nasz nas przerwał nam, przerwają nam reklamy. Uruchamiamy te funkcje, idziemy zrobić co potrzeba, wracamy, przewijamy te reklamy i mamy jakby, nie tracimy czasu, bo nawet jeżeli spóźnimy się, nie wiem, na koniec tych reklam, to przewiniemy tam, gdzie możemy kontynuować, ale jak już na przykład będzie druga przerwa reklamowa, możemy wyrównać z odtwarzaniem na żywo, bo zdążymy. To jest coś, co ja sobie bardzo po prostu cenię.
0: Mi się to podobało w telewizji Lutuzi właśnie, że mogłem zastopować nagranie, no i pomimo tego, że to było niedostępne oczywiście, to była fajna rzecz, że można było zastopować nagranie, ono sobie leciało, to się tam wszystko fajnie buforowało, a ja sobie potem tylko reklamy przewijałem.
2: Tak, właśnie na tej zasadzie tego używam w obu telewizorach.
1: Taki time shift i przewijanie programu to wtedy musi być dysk twardy, bo to jest tak nagrywane w tym momencie.
2: Tak,
1: jakby.
2: To jest buforowane, w LG to chyba półtorej godziny, w Samsungu do 90 minut, w LG do 2 godzin i chyba 20 minut albo 10. Nie pamiętam teraz.
0: A dysku, Kamil, używasz klasycznego talerzowego?
2: Tak, talerzowca tam... Przy Samsungu mam 2-terabajtowy, a przy LG-ku mam 1.
0: I powiedz mi, czy on się cały czas kręci i ty słyszysz, że on szumi?
2: Nie, nie. To jest dwupółcalowiec, który mam pociągnięty po 5-metrowym kablu USB za biurkiem, za komodą. Tego nie widać. On sobie tam leży w kącie, po prostu nawet go nie słyszę. Mhm. Leży pod moim biurkiem, bo... No tak miałem robione meble i sprzęt, żeby te kable pochować. Więc nawet wiem, kiedy on się kręci, jeżeli to sprawdzę, ale telewizor nie używa go, jeśli nie musi.
0: O to mi właśnie chodziło, czy on działa cały czas, czy nie. Więc.
2: LG sobie lubi więcej pokręcić niż Samsung, ale jednak też nie przesadza z tym. No i właśnie, kolejna rzecz właśnie, którą jestem w ogóle mega dobrze, że tak jest jeszcze, że taki telewizor trafiłem. Jak kosztował on tam 1300 zł wtedy, a to wszystko ma, nie? To samo co Samsung, dwukrotnie droższy. Tyle tylko, że większy. Gdzie tego samego w tym segmencie już Samsung nie oferuje, tak? Tylko ten prostsze, dwa najprostsze modele, 32-calowe. Dlatego to podkreśliłem, że jeżeli ktoś chce mały telewizor, ale lepiej wyposażony, no to tylko ten LG zostaje.
1: A teletekst, czyli potocznie telegazeta, to jest w ogóle udźwiękowiona funkcja, czy to jest, czy nie?
2: Nie.
1: Czy to w ogóle istnieje jeszcze?
2: Oczywiście, tam reklamy są i różne rzeczy i tak dalej. Pogody, horoskopy, to co było, kto chce, to ma. Natomiast dla nas jest to chyba jedyny element, że wiem, tych tradycyjnych usług telewizyjnych, które są niedostępne w tych telewizorach, niezależnie od tego, czy będziemy mieć dekoder, czy bezpośredni dostęp do sygnału w telewizorze.
0: Pytanie, czy to nie jest jakoś graficzne przedstawiane, nie?
2: Znaczy, to jest chyba tekst. Ale to jest jakoś, nie wiem, jak to jest w ogóle przesyłane, jak to jest
3: to
2: tam
3: To musi
2: wysyłane.
3: Być tekst, bo pamiętajcie, że DVB Viewer bez problemu to odtwarza, więc to
2: tak,
3: musi być
2: to
3: tekst.
2: To jest tekst, więc telewizor ma pewnie taką sobie przeglądareczkę, która tego nam nie udostępnia, a mogłaby. Podejrzewam, że dałoby się to zrealizować jakoś tam przy użyciu odpowiedniego interfejsu, który by po prostu kursorem nam na to wchodził lub czytał automatycznie daną stronę, jeżeli wpiszemy jej numer.
0: To byłoby fajne.
1: No tak. Dobrze, to teraz może chwilkę porozmawiamy jeszcze o, jeżeli nie wiem, o internecie, czy co, o czymś jeszcze a propos telewizorów, o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy, takim istotnym.
2: Ja bym chciał powiedzieć o zawieszaniu tych telewizorów.
1: O zawieszaniu się, tak? Systemów.
2: Nie, nie, nie, nie, nie systemu, nie. O fizycznym.
1: O zawieszaniu na ścianie, przepraszam, tak. Okej.
2: Że tak powiem, zależy jakie kto tam ma potrzeby i możliwości, ale są takie wieszaki, które tylko pozwalają na ruch w odchylenie pionowe, czyli góra-dół ekranu telewizora. A są też takie, że tak powiem, na ramiona, gdzie to może mieć znaczenie, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś jest widzący i, nie wiem, łóżko jest pod kątem i tak dalej. Warto to sobie też dobrze dobrać. Nawet to może mieć dla osoby niewidomej znaczenie, tak? Gdzie mamy z tyłu dostęp do kabli.
1: Tak.
2: Jak są ustawione złącza, tak? Czyli właśnie, jeżeli kupujemy telewizor, bo ja sam kupując nawet na to uwagi zupełnie nie zwróciłem i przypadkowo mi się dobrze ułożyło, bo Samsung ma większość złączy ukierunkowanych bliżej prawej krawędzi telewizora, natomiast ten LG, którego mam, to wszystko jest bliżej lewej krawędzi. Tak mi się poukładało, że te kable naturalnie idą tam, gdzie powinny. Natomiast jeżeli mielibyśmy sytuację odwrotną, no to taki telewizor wieszany na ramieniu, na takim lekko odsuwanym od ściany, albo nawet mocno, ale po prostu wygodnie, pozwoli dobrze takie kable umieścić, żeby po prostu nie przeszkadzały, gdzieś tam nie wisiały, żeby tego nie haczyć, zwłaszcza w małym pokoju. To jest akurat też taki istotny temat, na który zwróciłem właściwie uwagę, pisząc ten artykuł całkiem niedawno.
0: Tak, i te ramiona też bardzo często mają możliwość prowadzenia kabli, więc ja na przykład mam taki uchwyt, że mogę sobie, są takie korytka po prostu już na samym wieszaku pociągnięte, że te kable faktycznie z tyłu są zabezpieczone, nieważne z której strony idą, nie?
2: Tak, to jest właśnie to. No i jeszcze jak ktoś lubi tam gdzieś mieć te wybajerowane, droższe telewizory, no to Samsung, powiedzmy sobie o tym, że ma ten swój One Connect. Czyli telewizor jest postawiony lub zawieszony, od telewizora odprowadzany jest jeden kabel do takiej skrzyneczki. A ta skrzyneczka ma zarówno zasilanie, jak i wejścia HDMI i wejścia też na kable antenowe. Czyli w jednym miejscu mamy telewizor, od niego jest odprowadzony jeden kabel, w inne miejsce bardziej dogodne do umieszczenia pozostałych kabli, ale to występuje tylko w tych najdroższych modelach chyba, nie wiem, czy od QN80 w tej chwili i w tych modelach najwyższych 2 czy 3, 4K i tych samych tych 8K. Bardzo drogie urządzenia, ale niemniej rozwiązanie jest ciekawe. Nie wiem, czy LG ma jakiś odpowiednik tego. Chyba nie ma.
0: Chyba nie ma. Też się nie spotkałem.
2: No to o telewizorach to chyba wszystko, tak z tego co...
1: No tak się wydaje. A jeszcze zapytam, jakieś telewizorów z twardym dyskiem to raczej nie ma chyba wśród tych marek, o których my mówimy, nie? Takich, że mają dysk wbudowany.
2: Można znaleźć, tylko nie wiem, czy to są nowe modele, bo rzeczywiście jest taka kategoria urządzeń. Były takie telewizory.
1: No wiem, że są te niemieckie telewizory, ale one są zupełnie nieudźwiękowione, więc to nas nie dotyczy. Są niemieckie lewe telewizory, takie bardzo premium za tam kilka, a nawet kilkanaście tysięcy i one mają chyba taki swój właśnie specjalny, znaczy no tak swój wewnętrzny, taki swój system operacyjny i one, tak przypomniało mi się, one mają dysk twardy. Od razu jakby. No ale to taka tylko ciekawostka.
2: A, no właśnie. I jeszcze mi się przypomniała ostatnia rzecz. DLNA w telewizorach, czyli transmisja po sieci lokalnej multimediów, na przykład z komputera. Fajna sprawa, bo na przykład nie muszę przenosić dysków, czy nie wiem, szukać czegoś. tylko z jednego pokoju, na przykład z komputera stacjonarnego, mogę sobie rzucić jakiś film, który mnie konkretnie interesuje, na telewizor ten mały w sypialni. Jeżeli mamy dobrze skonfigurowaną sieć, dobrą infrastrukturę domową, router jest sensowny i wszystkie urządzenia się widzą, to stwarza naprawdę bardzo duże możliwości. Jeżeli dobrze jest telewizor uzieciowiony, to szczególnie mi się to sprawdza w przypadku LG, dlatego że on ma dwuzakresowe Wi-Fi, czyli ma 5 GHz i 2.4. Samsung niby lepszy, niby droższy, ale ma tylko 2.4 i to dużo gorzej troszeczkę chodzi. Ale mają obydwa też wejścia LAN, więc można po kablu, jak ktoś chce. Aczkolwiek paradoksalnie Wi-Fi jest szybsze, bo kable są 100 megabitów, a Wi-Fi N jest nawet do 350. Także to jeszcze to mi się
1: przypomina. A DLNA, ono dotyczy tylko Windowsów zasadniczo?
2: Nie, to jest uniwersalny protokół streamowania, czy też udostępniania plików multimedialnych w sieci.
0: Ja po DLNA właśnie wysyłam sobie do aplikacji Infuse na Apple TV.
2: Tak.
0: I ona mi hostuje dokładnie cały dysk w ten sposób, że to sobie wysyła po DLNA, a potem sama aplikacja już wyświetla to u siebie. Zaciągając z dysku, wyświetla dodatkowe informacje z sieci, na przykład potrafi zaciągnąć opisy w seriali, opisy odcinków i tak dalej, więc
2: tak, no to jest kompleksowe rozwiązanie od Apple, to tak właśnie oni działają, nie? Jak ktoś już...
0: Znaczy nie, to nie jest kompleksowe
1: to nie od Apple,
0: bo Infuse to jest dodatkowa aplikacja, wiesz, zewnętrzna, taka, no taki trochę jak Netflix, tylko do tego, co masz na dysku.
2: Jeśli potrafi znaleźć takie rzeczy, to ciekawe w sumie.
0: No bardzo fajne, bo to wystarczy to tylko włączyć.
2: Kiedyś były takie do odtwarzaczy tych wszystkich takich komputerowych, że tak, oprócz tego, że mieliśmy plik z filmem, no to on szukał napisów.
1: Napisów,
2: tak,
1: nie?
0: Kiedyś ja miałem taki telewizor starszy jeszcze w domu rodzinnym i tam była aplikacja na komputer, to się nazywało Samsung PC Hub chyba, czy jakoś tak. I to polegało na tym, że też się pokazywało na komputerze na przykład katalogi. Katalog z filmy, katalog seriale, katalog muzyka. I potem to się wszystko stronisowało do telewizora i można było sobie pobierać, że tak powiem, wyświetlały się miniaturki, wszystko się wyświetlało i można było odtwarzać z dysku z komputera. Ja miałem tak zrobione przez długi, długi czas i tylko po kablu LAN-owym właśnie wtedy to wszystko szło, bo jeszcze Wi-Fi wtedy szło tak toporne.
2: Było dość długie i było wolniutkie, więc ten kabel miał dużą przewagę jeszcze wtedy.
0: Ale pamiętam, że pliki MKV wtedy wysyłałem i to naprawdę fajnie działało.
2: Tak, no i właśnie to.
0: I to też było pewnie właśnie w DLNA realizowane. Nie?
2: Tak, dla mnie właśnie to były te elementy istotne. No, większość pewnie osób nie zwracałaby na to uwagi, no bo telewizor ma tak głównie odbierać telewizję, ale takie właśnie smaczki wychodzą później przy użytkowaniu, jeżeli mamy więcej urządzeń, które można gdzieś tam ze sobą zgrać.
0: A jak jest, Kamil, z słuchawkami w tych telewizorach? Na przykład jakbyś chciał...
2: Tak szczerze, to nie ma fizycznych wtyczek. Właśnie jest w TCL-ach, jest chyba w niektórych Sony, ale Samsungi i LG jakoś nie chcą.
0: Chociaż... A słuchawki bluetoothowe?
2: Nie podpinałem jeszcze, ale będę musiał spróbować. Bo nie miałem takiej potrzeby.
1: Nie no, bluetoothy to powinny działać raczej, na pewno. No, Samsung wręcz przy tych swoich dokonałówkach nowych Samsung Buds reklamuje, że gdzieś tam są wykrywane i od razu właśnie, że można do telewizora, że coś tam, więc to ponoć powinno działać.
2: Jeśli jestem mobilny, no to nie trzymam się telewizora, tylko tak odpalam albo UPC TV Go, albo aplikację jakąś z po prostu WOT i z telefonu, tak? Mhm. Jednego czy drugiego odtwarzam, bo się oddalam od tego telewizora częściej. Więc tego po prostu nie testowałem, nie miałem takiej okazji ani potrzeby jeszcze.
1: A internet, teraz wiadomo, do telewizji trzeba mieć porządne, szybkie, możliwie szybkie łącze internetowe. I z czego korzystacie? Opowiedzcie o tych operatorach właśnie, o UPC i o Orange'u. Jak to wszystko wygląda?
2: Do UPC... Ma ogólnie przyswoite parametry tego połączenia. Powiem tak, mają bardzo wysoką bezawaryjność, przynajmniej w moim przypadku.
0: Ja korzystałem przez 10 lat, też potwierdzam, że u mnie też było bezawaryjnie.
2: Mega, to znaczy wiadomo, byłem uprzedzany o przerwach technicznych i tak dalej. raz czy dwa się zdarzyło w ciągu 3 lat, że no tam przez 10 minut były jakieś przerwy.
0: To ja dodam, akurat, że ja przez 10 lat nie miałem żadnej awarii w UPC.
2: To jest akceptowalne dla mnie, zrozumiałe. Znaczy u mnie była jakaś tam infrastruktura gdzieś tam, ten, więc podejrzewam, że odłączali coś na chwilę. Mhm. Się rozbudowują, bo teraz ten... jedyny właśnie mankament UPC to jest ten upload, czyli po prostu wysyłka do sieci, która jest, no, no, jest po prostu, nie oszukujmy się, niska.
1: Bardzo niska.
2: I podejrzewam, że 5G, kiedy już, że tak powiem, częstotliwości zostaną przydzielone operatorom, zostaną wykupione, no to ten transfer może się będzie mógł schować po kablach z UPC względem komórkowego 5G. Czasami. Pod kątem porównywania tego. Natomiast to łącze jak łącze, naprawdę szybkie, routing sensowny, pingi dobre i tak dalej, czyli do jakiegoś pobierania plików, do oglądania, czy też do korzystania przez wiele osób od sieci do nas, bardzo przyswoicie, z wysyłką już trudniej, bo jeżeli po prostu będzie 3 aktywnych użytkowników, no to będzie słaby podział łącza, tak do maksymalnie 2 MB na osobę, to jest troszeczkę mało przy wielozadaniowości, tak, i przy tej jakby ekspansji robienia wszystkiego zdalnie, co obecnie ma miejsce.
1: I rozumiem, że to obojętnie, czy mamy światłowód, czy to jest łącze koncentryczne, to chociaż nie, w sumie UPC ma światłowody? Mają też, nie?
2: Znaczy,
1: bo tak nie słyszę o światłowodach UPC jako takich.
2: Oni się chwalą, że mają, i owszem, ich sieć jest prowadzona światłowodami, natomiast w budynkach oni montują...
0: Tak, bo to jest to FTB, nie? Czyli Fire Transfer to Byte, czyli do budynku tak naprawdę doprowadzone są światłowody, a potem już lecą koncentrykami.
2: Tak, i owszem, mają światłowód, ale po kablu koncentrycznym jest prowadzony sygnał telewizji i internetu po budynkach, do mieszkań, czy też do lokali użytkowych typu firmy. No i właśnie, biznes ma szansę gdzieś tam podwyższyć te transfery wychodzące za jakąś tam opłatą, natomiast użytkownicy indywidualni takiej możliwości nie mają.
0: Bardzo szkoda, że nie mają właśnie, bo generalnie UPC ma całkiem sensowne to łącze. Ja przez długie, długie lata korzystałem z UPC i byłem bardzo zadowolony zarówno i z telewizji, jak i z internetu. No ale te dla mnie w pewnym momencie te transfery uploadowe 40 megabitów przy najwyższym łączu to jest no zdecydowanie za mało, tak jak dla mnie, więc ja przeszedłem na Orange i paradoksalnie zyskałem też nawet na pingach na przykład. Tak?
2: Powiedz mi, czy to jest faktycznie około 300 megabitów, nie wiem, 230, wysyłki 220.
0: Wiesz co, ja mam na kablu 306 mega uploadu i 930 mam downloadu.
2: No za overheadem to będzie gigabit, tak? Do 941 to jest max, co uzyskasz, ale tak. Jeżeli jest 306, to naprawdę świetny wynik.
0: Na iPhonie uzyskuje 270, 280.
2: No to już kwestia karty, tak?
0: Po Wi-Fi.
2: iPhone'a i odległości.
1: To jest i tak niesamowite, takie małe urządzenie.
2: A grzeje się, jak wysyła? Takie ilości? Mocno się grzeje?
0: iPhone? Nie, tak. Wiesz co, nie. Nie jakoś specjalnie.
2: No będę miał okazję sprawdzić na mojej 8, mam nadzieję, że będę miał okazję. Bo w środę będę miał właśnie instalację.
1: No, to ciekawe.
0: Instalację czego?
2: Instalację światłowodu od Orange, bo ja jestem taki, że stwierdziłem, że trudno, jeżeli będę musiał mieć 2 operatorów, to miał będę, bo chcę mieć telewizję od UPC, a internet z Orange.
0: Rozumiem. To jest takie rozwiązanie.
1: No tak. A dostępność tych aplikacji UPC, Orange, jak tutaj to wszystko wygląda, zarówno jeżeli chodzi o takie, o gdzieś tam telewizję, ale też o aplikacje takie do głupiego zapłacenia rachunku, jakiejś tam obsługi konta, jak to wszystko wygląda?
0: Znaczy mój Orange jest aplikacją całkiem sensownie dostępną. Sporo tam rzeczy mogę zrobić.
1: Właśnie co w ogóle można, co ona potrafi, ta aplikacja? Zarządzanie kontem, tak pewnie?
0: Tak.
2: Ja tylko UPC powiem tyle, że nie ma tam typowej aplikacji do płacenia rachunków czy zarządzania kontem. To się przez przeglądarkę robi, przez ten profil mojej UPC. Natomiast jest aplikacja do telewizji mobilnej UPC TV Go, która właśnie jest czymś takim jakby IPTV, tylko że no, przez logowanie przez UPC, to tam jest lista kanałów, niektóre. Większość jest dostępna tych, co w pakiecie, który mamy wykupiony, ale jeżeli chodzi o płatność rachunków, no to tam przelew lub karta. Ja mam stały rachunek, więc po prostu mam ponawiam przelew albo robię zlecenie stałe, zależy jak tam wychodzi. Ale tak jest najkorzystniej, bo wszystkie te inne opcje typu karta przechodzą przez jakieś Blue Media czy inne takie i tam są prowizje, więc to nie warto z tego korzystać chyba.
0: No dokładnie, w Orange jest dokładnie tak samo. O ile można zrealizować płatność, o tyle przechodzi to również przez Blue Media i tam są doliczane prowizje, więc ja też mam zrobione stałe zlecenie, więc właściwie z tej aplikacji nie korzystam. Wiem, że mogę sobie tam sprawdzać parametry usług, czy one działają, czy nie działają, czy są jakieś awarie. Mogę sobie tam włączać różne usługi dodatkowe. No niektóre działają lepiej, niektóre działają gorzej, te sekcje, ale generalnie aplikacja jest tak, no całkiem, powiem szczerze, jak na Orange, to jest całkiem dostępna, bo korzystam z niektórych usług od Orange.
1: I... Nie jest to, co w przypadku Orange Flex.
0: Tak, no nie jest to. Jest też aplikacja Orange TV Go i powiem szczerze, że ta aplikacja już jest dużo gorsza, dlatego że na przykład ja mam problem ogromny z zalogowaniem się do tej aplikacji, nie? Więc ona się lubi wylogować.
1: A to ona, to jest co? To jest telewizja w aplikacji, tak? Rozumiem?
0: Tak.
2: To jest takie coś jak UPC TV Go, czyli masz listę
0: jak
2: kanału.
0: Jak UPC TV Go teraz działa? Bo ja się urwałem, że tak powiem, jak było Horizon Go, więc...
2: I na Androidzie, i na iOSie to jest podobnie dostępne. Nie jakoś super zabójczo, ale to, co chcesz, odtworzysz. Przynajmniej z kanałów, a tych filmów i tak dalej tam nie testowałem.
1: Mhm. No bo tam są te wypożyczalnie jeszcze coś tam. Mhm. A telewizja przez Orange, jak to w ogóle wygląda? Bo ty masz, Adrian, telewizję od Orange'a, nie? Też.
0: Tak, znaczy no to jest to, o czym mówił Kamil, czyli ja generalnie jestem takim sporadycznym oglądaczem telewizji. Więc jest tam dekoder, to jest telewizja IPTV, czyli leci to wszystko po łączu internetowym. Nie ma żadnej typowej wkrętki, że tak powiem, antenowej ani nic z tego typu. No i jest dekoder, który jest jak to bywało za dawnych lat, czyli trzeba się nauczyć pewnych rzeczy na pamięć, tak? Orange nie oferuje możliwości wzięcia sobie karty CI, więc to jest takie bardzo analogowe rozwiązanie analogowe z dawnych lat, jak osoby niewidome korzystały z różnych rzeczy.
2: Nie? Ja w UPC mam nawet multiroom na dwa telewizory, więc ja bym wolał z tego, jeśli nie będę musiał, nie rezygnować, bo akurat to się sprawdza dobrze. W obu przypadkach nie mam też trudności z sygnałem. Dekoder można by się nauczyć, ale jak nie trzeba, to nie chcę.
1: No tak.
0: Pewnie, że tak.
1: I pilot, rozumiem, tego dekodera Orange też taki dostępny.
0: Klasyczny. On wygląda trochę, znaczy on wygląda bardzo podobnie do tego, co było kiedyś. Samsungi miały takie piloty, nie wiem, kojarzycie pewnie, forma takiej trochę wyglądała jak taka łódź.
2: Taka okrągła z tyłu, grubsza, szersza i z przodu taka cienka.
0: Tak. Coś takiego. To jest właściwie identyczne, oznaczenia są identyczne. Zresztą jest też przycisk do włączania Samsunga bezpośrednio i to potem działa tylko z Samsungiem. No to jest właśnie to też, o czym Kamil mówił, że u mnie na przykład tym pilotem nie da się obsługiwać telewizora, tak? Czyli mam te regulacje głośności niezależne. Na dekoderze i na telewizorze. Być może to jest kwestia tylko tego dekodera, bo jest też drugi dekoder dostępny. On jest w droższym pakiecie, że tak powiem, trzeba sobie za niego dopłacić. On jest od Samsunga, więc być może tam już jest to realizowane inaczej. Nie wiem, nie mam.
1: A to czym się różni ten, że więcej kanałów masz, tak? W tym pakiecie droższym, jakiś dekoder lepszy?
0: Nie. Po prostu możesz sobie do pakietu telewizyjnego dokupić za dodatkową opłatą dekoder, który ma możliwość właśnie nagrywania na dysk zewnętrzny.
2: Z nagrywarką po prostu. Tak, UPC też jest taka możliwość.
1: I wtedy...
0: Tylko on nie ma dysku tak jak UPC, nie? Tylko tam dysk trzeba sobie jeszcze swój dodatkowo dokupić, z tego co wiem.
1: No super. Aha, i wtedy to się obsługuje jakby z tego pilota, jest jakieś menu takie dekodera i po prostu funkcje takie jakby smart w dekoderze, nie w telewizorze, tylko w tym dekoderze.
0: Tak, dokładnie, przypuszczam, że właśnie tak. Na przykład w porównaniu do UPC ten dekoder, który teraz mam, tam jest coś takiego, co się nazywa multinagrywarka. To jest niby nagrywanie w sieci. Z tym, że na przykład nie można zrobić takiego triku, że że można sobie cofnąć kanał do tyłu, nie? UPC buforuje na bieżąco dzięki temu, że ma dysk, buforuje na przykład na bieżąco wszystkie programy, które oglądamy i można w każdym momencie nawet przewinąć te, nie wiem, minutę do tyłu, jak coś chcemy powtórzyć czy coś. Tutaj trzeba robić tak, że trzeba jakby dać pauzę, włączyć, to się dopiero wtedy zaczyna rejestrować i wtedy można przewijać do momentu, w którym zostało spauzowane. To też się przekonałem dopiero po jakimś czasie, że to w ten sposób działa, bo byłem święcie przekonany, że no jak jest taka multinagrywarka zdalna, gdzieś tam sobie to nagrywa, to że oni to też buforują na bieżąco, a jednak nie.
2: Właśnie, a propos UPC, to znaczy buforuje ci tylko ten konkretny kanał, który w danym momencie oglądasz? Czy wszystkie, całe pasmo jest gdzieś tam buforowane?
0: Nie, buforuje tylko ten, który oglądasz.
2: No właśnie, bo kiedyś sobie czytałem na forum i też mi się marzy nawet taki telewizor, ale ceny ich są zbyt wysokie, a u nas operatorzy tego nie oferują. Podwójny tuner HD, to znaczy, że jeden kanał kodowany możesz oglądać, a inny jednocześnie nagrywać. Ale zarówno karty CI, które operatorzy wszyscy właściwie w Polsce udostępniają, znaczy i tak samo te dekodery, tego multistreamu nie obsługują, mimo tego, że są takie karty i są takie moduły.
0: To ja powiem troszeczkę inaczej, bo nie chyba, tego. Chyba ci nie zrozumiałem. Jak oglądasz kanał na przykład powiedzmy Polsat, to on jest na bieżąco buforowany i jednocześnie możesz sobie nagrywać inne kanały. Tam chyba w UPC to były 3 kanały nagrać plus ten, który jest buforowany, nie? Czyli 4. Ale nie ma czegoś takiego, że on buforuje ci wszystkie programy, które są. Także możesz się w danym momencie na niego przełączyć, na przykład powiedzmy na TVN i możesz sobie go cofnąć, nie?
2: Tak, nie, właśnie, bo chodzi o to, że jeżeli masz kanał darmowy, oglądasz, jeżeli jeden z tych kanałów jest kanał darmowy, a drugi kodowany, to działa bez problemu. Problem przy karcie CI pojawia się w momencie, kiedy masz dwa kanały kodowane i jeden chcesz oglądać teraz, a drugi równocześnie nagrywać, bo tego ci nie umożliwi żadna karta u żadnego operatora w Polsce, o jakich wiem. Ani satelitarna, ani kablowa, niestety. Ale wiem, że takie moduły i takie karty są i za granicą są dosyć powszechnie stosowane. Podejrzewam, że to kwestia po prostu ograniczenia możliwości takim osobom jak my, którzy lubią szukać i tak dalej.
1: A ta multinagrywarka Orange do sieci też w sensie, że potem możesz, ale to tylko z tej aplikacji, potem to z tego dekodera odtworzyć, tak? Czy jak
0: tak,
1: to?
0: Tak.
1: To nie, że jakoś to.
0: Nie masz dysku fizycznie, tylko nagrywasz w chmurze u nich gdzieś tam, nie?
1: I pewnie nie, to jest nie, przez jakiś czas dostępne tylko potem. Czy to może masz jakieś ileś, to jest, masz konto swoje, czy to jest taka jakby, że tam przez tydzień możesz potem, nie wiem, odtworzyć i to znika?
0: Chyba nie znika. Jest to normalnie dostępne.
1: Aha, ale rozumiem. Tylko jakby z poziomu twojego konta i tego urządzenia pewnie, tego dekodera.
0: Tak. No to urządzenie ma swój numer seryjny, ma swój identyfikator, którym się identyfikuje u nich w sieci, więc...
1: Tak, a jeszcze jest ta funkcja, to już tak nie dotyczy jakby telewizji, ale to UPC V3, tak?
2: To jest
1: specyficzna rzecz, ciekawa.
2: Ja osobiście nigdy nie skorzystałem, ale no nie wyłączyłem tego u siebie, bo mi to osobiście nie przeszkadza. Polega to na tym, że każdy router każdego klienta, który się na to zgadza, jest też dostępny dla innych klientów UPC w dowolnym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do sieci UPC. Oczywiście każdy taki klient może się zalogować swoim hasłem i loginem do takiej sieci. No na przykład co to oznacza? Że na przykład ja wyjeżdżając z domu i jadąc gdzieś tam do innej miejscowości, gdzie mam dostęp do jakiegoś kogoś, kto ma też UPC, mogę podłączyć do jego sieci tego Wi-Fi i tam o obniżonych oczywiście parametrach, tam jest chyba 5 megabitów jest na upload i 50 czy 60 na download, ale mogę korzystać jako klient UPC też z takiego Wi-Fi, gdzie na przykład nie mam dostępu w ogóle do innego internetu, to się może sprawdzić.
0: Też z tego nigdy nie skorzystałem.
2: No nie miałem akurat takiej potrzeby, ale jest to dość ciekawe.
0: Znaczy, bo to zwykle miało niby działać tak, że ty powiedzmy siedzisz u kogoś w domu, kto nie ma UPC, ale sąsiad ma, to ty tak, możesz właśnie się to... mi połączyć z tym sąsiadem, nie? Bo wiadomo, że jak jesteś u znajomych, no to znajomy ci raczej da dostęp do Wi-Fi swojego.
2: Do internetu,
1: tak. No tylko prawda jest taka, że to w sumie jeżeli jesteś u kogoś, to raczej ten ktoś też, jeżeli sąsiad ma, to raczej, to teraz oczywiście może się zmienić, ale zwykle To bywało do niedawna tak, że jeżeli sąsiad ma UPC, to ty masz UPC raczej, w tym sensie, że no, często operatorzy mieli wyłączność jednak w blokach, w różnych mieszkaniach, klatkach schodowych, znaczy w klatkach schodowych. I to no, dopiero od niedawna gdzieś tam jest tak, że ludzie, niektórzy nie mają, szczególnie jeżeli wynajmują mieszkanie przez krótkotrwały czas, no to gdzieś tam bazują na szybkim już internecie mobilnym, no albo teraz, tak jak gdzieś tam Kamil opowiadałeś przed audycją, że jest u ciebie w domu dużo operatorów do wyboru, tak? No jeszcze niedawno wcale nie było, zresztą w wielu miejscach nie jest to jeszcze z różnych powodów oczywiste niestety.
2: To znaczy teraz już tak będzie powszechniej, dlatego że no, mamy ten program operacyjny Polska Cyfrowa i tak dalej.
1: No tak, ale to tylko przy tych łączach takich, wiesz, jak jest światłowy, tak jest takie normalne łącze. Nie?
2: Tak, gdzieś ale to będą łącza doprowadzane do miejsc, w których obecnie albo nie ma internetu, albo jest mobilny, czyli tam, gdzie wejdą nowe łącza,
1: tak,
2: albo będą,
1: tam, gdzie
2: albo,
1: nowe,
2: będą
1: tak.
2: Albo będą rozszerzane stare, to nie będzie tak, że jeden operator, jeżeli obłożył budynek infrastrukturą, to będzie wyłącznie jego własność. To będzie teraz współdzielone. Musi być zagwarantowany dostęp dla wszystkich, którzy tego chcą w danym miejscu. I to akurat są dobre zasady, bo każdy będzie mógł skorzystać z tego, z czego chce. I to na przykład będzie rzeczywiście światłowód do domu, tak jak jest w Orange'u, a nie takie gdzieś tam trochę ściemniane, szemrane jak w UPC, że to nie jest tak naprawdę światłowód, tylko zwykły internet po kablu.
1: Mhm. Zachęcamy w komentarzach słuchaczy, żeby opowiedzieli gdzieś tam o swoich internetach, o jakichś być może jeszcze innych możliwościach. My tu mówiliśmy o tych głównych operatorach, takich jak Orange, jak UPC. Ja pewnie mógłbym gdzieś tam coś powiedzieć o swojej Inei, ale trochę chyba nie mam co, bo nie mam niestety światłowodu. No Inea jako w sumie chyba pierwszy operator w Polsce chwali się tym, że gdzieś tam głównie w Poznaniu pewnie ma... Tam, gdzie ma światłowód, to ma, a ma tych światłowodów sporo, ma łącze symetryczne, jeden na jeden i to za całkiem niezłe pieniądze. Ona tam czasami jest nie zawsze jeden na jeden, coś tam, te parametry są czasami niższe. Nawet
2: ale w rankingach ta Inea wypada wysoko.
1: Ale w rankingach tak, Inea wypada wysoko. No ja niestety nie jest mi to dane, nie mogę się tym pochwalić. U mnie jest instalacja stara, koncentryczna i pewnie to się nie zmieni o tyle, że musiałby ktoś po prostu się zdecydować na to, znaczy w sensie administracja budynku, a że jest tak, że jakby ziemia należy do miasta, a budynek jest podzielony pomiędzy ileś tam osób, to komuś by musiało na tym zależeć, tak? Musieliby się wszyscy zgadać, po prostu ktoś musiałby temat pociągnąć, a że nie mogą jakby napisać projektu skutecznie na wymianę gdzieś tam elewacji i inne rzeczy, to jest, skoro ten internet kablowy, no tam gdzieś ile u nas jest, do 250 mega, no to nie jest oczywiście źle, chociaż to nie jest to, co może teraz być, no to jakoś tam ludziom działa, no to wiemy, jak to wygląda, jak komuś aż tak nie zależy, ktoś nawet nie wie, że to może działać lepiej, no to nie podejmie jakby tego wyzwania, żeby gdzieś tam coś mogło działać lepiej. Tak, pewnie są po prostu inne priorytety, więc ja tak no niestety o tych słyszę tu i ówdzie, że tam ktoś ma Ineę taką szybką, że coś tam albo właśnie Orange, no ale niestety nie mogę tego niestety doświadczyć. Ale być może inni właśnie nasi słuchacze opowiedzą coś o przygodach albo o tym, jak są zadowoleni z takich operatorów jak Vectra, jak Netia, jak no, pomniejsi Astanet, Toja i inni.
0: Vectra mają moi rodzice. Ja w związku z tym też długi czas z tego korzystałem. I powiem szczerze, że dla mnie Vectra działa średnio. Tam ciągle jakieś awarie się zdarzają, transfery są takie, no... ryzykowne, że tak powiem, bo potrafią być wysokie, ale potrafią być też bardzo niskie. Bardzo duże pingi, przynajmniej u moich rodziców, więc tak szczerze mówiąc...
1: Ale to jest światłowód? Nie, to klasyczny internet.
0: To jest ten sam, czyli doprowadzane światłowód do klatki. Mm-hmm.
1: No Vectra bardzo, ja nie wiem do końca, czy to jest do domu, czy to jest też tak jakoś jak w UPC. Vectra, ale to pewnie przez to, że Orange swego czasu mocno w Warszawie inwestował gdzieś tam, czy i miał nawet dla Warszawy osobne jakieś tam niższe, naprawdę bardzo dobre ceny światłowodów. Wiem, że Vectra też potem wyskoczyła i nawet takie miała ogólnopolskie reklamy światłowodów gdzieś tam w Warszawie do jakiegoś tam 1-2 GBS, co coś.
2: Wiem, teraz też tak jest. Teraz są, reklamy są w całej Polsce. Nawet w telewizji są emitowane te reklamy, wektry, ale tam jest max 90 megabitów w uploadu, no to...
0: No tak, właśnie tam... ci wszyscy operatorzy generalnie, którzy z telewizjami kablowymi ja się spotykam, to oni oferują ten asymetryk bardzo taki...
1: Bardzo, tak.
2: Zbyt duży.
1: Nie wiem, jak jest z Netią, ale Netia chyba podobnie do Orange'a.
0: Być może tak, no.
2: Znaczy ja powiem tak, jeżeli już pliki wykorzystywane, że tak powiem, przez zwykłych zjadaczy chleba są duże, tak, coraz większe, czy to są filmy w 4K z telefonów, czy cokolwiek, no to takie łącze jest śmieszne, nawet dla osoby, która nie wykorzystuje go profesjonalnie, czy do pracy.
0: Pewnie, że tak. Zwłaszcza, że przy 3-4, tak jak mówisz, 5 urządzeniach, to się...
2: Urządzeniach, a użytkowników, z których każdy ma co najmniej
1: tylko też, no prawda, tylko powiem no, tak

0: bo może być, bo no może tak, być bardzo różnie. Są operatorzy i operatorzy. I te internety, dostępy do internetów potrafią być bardzo różne. Ja na przykład ze swojego operatora jestem stosunkowo zadowolony, aczkolwiek też podejrzewam, że następnym podejściu, jeżeli tylko będę mógł, no to zdecyduję się na Orange Światłowód, bo mam w tym momencie łącze 40 na 60, w sensie upload 40, download 60 megabitów. Nie jest to jakieś porywające. Nie jest to porywające. Mam niskie, za to mam niskie pingi, bo do polskiego internetu mam pingi rzędu 6-7 milisekund, więc...
1: U mnie osiągalne 22-23.
2: Ja na Orange mam 3.
0: A no, no widzisz, no widzisz, no to jest jeszcze lepiej.
2: Tylko ja... mówimy o kablu, ja mówię o kablu.
0: Tak,
2: nie?
0: Tak, tak,
2: o
0: oczywiście, kablu, oczywiście. Ja na przykład mam jeszcze stały adres IP i tu trzeba na to zwrócić uwagę, bo ja, powiem szczerze, trochę się z jednego tylko powodu obawiam internetu od Orange'a i na to osoby, które pracują zdalnie, i biorą często udział w jakichś telekonferencjach, muszą się z tym liczyć.
1: Orange ma taki swój duży NAT, który albo coś blokuje, albo nie. Jeżeli blokuje, to macie pecha.
0: To nawet nie o to chodzi. To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że adres IP się zmienia. I adres IP zmienia się w ten sposób, że połączenie się rozłącza. To już nie jest to, że co 24 godziny, bo ta sesja potrafi się utrzymywać przez kilka dni. Bo kiedyś to było tak na samym początku, podobnie jak w przypadku tej słynnej Neostrady, że tam się co 24 godziny to rozłączało. Ja powiem szczerze, ja chyba nawet bym tak wolał, żeby to tak działało, a teraz z tego co wiem, to Orange bardzo różnie to traktuje. On to rozłączy raz na przykład raz na 3 dni, raz na 2 dni, raz na 5, bardzo różnie.
1: Z tego co wiem, to można sobie wykupić taki adres chyba, nawet chyba w Orange'u.
0: Chyba właśnie to dotyczy tylko firm.
2: Chyba tak, może chyba tak dotyczy to tylko i wyłącznie.
3: Może tak być, niestety.
0: I to jest rzecz, która na przykład no, mnie trochę niepokoi, bo wyobraźmy sobie, robimy audycję i nagle po prostu następuje rozłączenie chwilowe, no ale następuje też zerwanie transmisji. I to...
1: Tak, o ile to jest gdzieś tam do przeżycia w przypadku jakiejś tam audycji, gdzie możemy się ponownie połączyć, tak w przypadku, gdzie ktoś potrzebuje stałej transmisji, bo coś przesyła, jakieś ważne dane, gdzie to się może pociąć, no to już jest problem.
0: Wtedy. Dokładnie, także na to trzeba zwracać uwagę i trzeba się z tym liczyć. Oczywiście te łącze, które oferuje Orange, no to jak ja słyszę tu, o czym opowiada Adrian, o jakich prędkościach, no to ja sobie mogę o takich pomarzyć, ale z kolei...
1: No to jesteś w stanie pojąć moją decyzję.
0: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że podejrzewam, że ty nie masz akurat takich potrzeb, że musi ci to działać stabilnie. Natomiast... Nie. Też prawda jest taka, i to też warto pamiętać przy wyborze takiego lokalnego operatora, i to jest też dosyć istotna sprawa, jeżeli się coś dzieje, a czasem się dzieje, jeżeli jest jakiś problem, to uzyskamy informacje szybciej. Zazwyczaj, bo wiemy do kogo zadzwonić i...
3: No tak, i nie kiedy... ma tego też przedzierania się tak. Przez te infolinie.
0: No ty, Michale, coś o tym wiesz, prawda?
3: Tak.
0: Ostatnimi czasy.
1: A tak, i masz o zgrozo lokalnego operatora.
0: Tylko, że ten lokalny operator to już się taki trochę duży zrobił.
3: No mój to już nie jest taki, mój to się zrobił taki już jak, nie wiem, powiedzmy Toja czy ktoś, czyli taki...
2: Ja wam powiem, jak to w Orange wyglądało, bo w trakcie remontu stało się tak, że miałem mieć wymieniany światłowód w ten sposób, że miał być pociągnięty do mieszkania, do konkretnego punktu w tym mieszkaniu, jakby od nowa, tak? Bo ja miałem światłowód ciągnięty przed remontem, potem był remont. W ogóle goście, którzy wymieniali mi drzwi w mieszkaniu, ścięli mi ten światłowód przypadkiem. No ale ja też wiedziałem, że chcę pociągnąć ten światłowód od nowa. No więc słuchajcie, przedarcie się do gości, żeby w ogóle umówić taką usługę przez tego maksa całego i tak dalej, to już jest duże, dość duże wyzwanie.
0: Bo to są wszystko podwykonawcy, tego nie robi Orange. To są firmy lokalne, które się tym zajmują i no niestety nie ma bezpośrednio kontaktu do tych ludzi.
2: Tak, i wysyłacie zlecenie, dostajecie informację, no tak, że panowie będą o tej godzinie i teraz nagle się okazuje, że wy potrzebujecie się z nimi skontaktować. I ząk, bo nie bardzo jest jak się z nimi skontaktować.
1: Znaczy tak, ja nie mam w tej chwili kontaktu. Jedyne co mogę robić, to dzwonić pod ten cały numer.

0: numer wsparcia Orange, ale ja nie mam informacji do numeru żadnego kontaktowego, nie mam niczego w tej chwili do tych techników, którzy mają być. Więc to
1: no
0: faktycznie...
1: ja technika od siebie, od internetu mam w kontaktach. Bezpośrednio. Aha. Od człowieka, który zarządza routerami i też mam kontakt do głównego administratora sieci. Więc gdyby tam się coś działo, to no to wiem po prostu do kogo uderzyć i to też jest myślę, że dość ważna rzecz. Zależy oczywiście, no co mamy lokalnie. I też powiem szczerze, trzeba dość mocno filtrować różnego rodzaju opinie, bo gdybym ja się sugerował opiniami dotyczącymi mojego obecnego dostawcy internetu, to bym się w życiu nie zdecydował. Tylko kwestia była taka, że większość tych opinii, które były wystawiane, dotyczyły internetu bezprzewodowego. A tu państwo dostali dotację z jakiegoś programu typu Polska Wschodnia czy podobnego.
2: Bezprzewodowego, czyli radiówki.
1: Radiówki, tak. Tak zwane radiówki, tak. A dostali jakieś dofinansowanie i położyli swoją własną sieć światłowodową na osiedlu, w którym mieszkam, na którym mieszkam. I tu zaczęło się to rzeczywiście, i to zaczęło działać dobrze. Ja korzystam z tego internetu już ładnych parę lat i naprawdę, jeżeli, to jest tak, jeżeli tu się coś sypie, to się sypie gruntownie, ale zazwyczaj to wszystko po prostu działa i nie mam wielkich powodów do narzekania. Więc ja też jeszcze zachęcam, żeby przeglądać sobie, przejrzeć to, co mamy lokalnie, jakie mamy opcje internetu. No, chociaż tak naprawdę no, fakt jest faktem, że większość w tym momencie to, co zaproponował Orange, to po prostu bije na głowę.
3: Znaczy dużym minusem w tych usługodawców takich ogólnokrajowych jest to, że z nimi się tak średnio jest w jakiejkolwiek kwestii dogadać można, nie?
0: No dodzwonić się do UPC to jest tragedia w tej chwili.
3: Bo ja nie wiem, dlaczego na przykład nie można wprowadzić pakietu nawet dla osób prywatnych, żeby można było sobie wykupić
1: stały adres IP.
0: Choćby stały adres IP.
3: Tak?
0: Albo wyższy upload, jeżeli ktoś
3: dokładnie
0: potrzebuje.
3: To też nie, byłoby, nie, potrzebuje. Też nie byłoby tak, że nagle oni się, nie wiem, czy oni się boją tego, że wszyscy nagle by sobie wykupowali. No na pewno by nie kupowali większego uploadu wszyscy, tylko ci, którzy naprawdę by tego potrzebowali. Nie? Więc uważam, że to jest do zrobienia.
1: To znaczy to jest, wiecie co, to też jest kwestia taka, że im większa sieć, tym więcej różnych zabawek, które tą infrastrukturą zarządzają. I o ile gdzieś tam powiedzmy dla takiej lokalnej sieci czy sieci miejskiej to takie konfigurowanie i zmienianie parametrów dla użytkownika jest rzeczą stosunkowo prostą, no to jak każdy administrator zacznie grzebać przy różnych regułkach dotyczących ograniczeń dla tego i jeszcze dla tamtego użytkownika, może się po prostu zrobić niezły galimatias. I ja podejrzewam, że to o to tu po prostu chodzi.
0: Tak, a druga przyczyna jest też taka, że no po kablu koncentrycznym i tych protokołów, które się stosuje, po prostu ograniczenia są zbyt duże narzucone, więc oni nie mogą po prostu zaoferować wszystkim łącza gigabit na 300, no bo w większości tych lokali, gdzie mają po prostu doprowadzony dostęp, są kable, nie światłowody i to po prostu no, nie miało prawa by chodzić, tak? U wszystkich, więc zlimitowali wszystkich uczciwie tak samo i tyle. Jak to wygląda? Bo gdyby to były rzeczywiście światłowody całej sieci, tak jak ma to być w Orange, to podejrzewam, że nie byłoby aż takich ograniczeń, tak? Bo co to jest 40 megabitów? To jest dość mało. Dlatego po prostu tak to nadal wygląda tam, gdzie są położone kable, a nie światłowody i jeszcze długo tak będzie.
2: No pewnie tak, pewnie tak.
0: To tak jeszcze zaczęliśmy... tylko tak krótko powiem tylko o trzecim operatorze, z którym zakończyłem. Akurat w przypadku dostawy internetu umowę, ale w plusie. Tak, on spełnił i jeżeli ktoś by potrzebował, nadal by spełniał swoje zadanie. Kiedy ja się dużo przemieszczałem i od czasów LTE, kiedy to LTE rzeczywiście weszło, to się sprawdzało. Na ogół był dostęp do tego dobry i co by tam nie mówić o cenach, czy też nie wiem, o pewnych ograniczeniach, no to to, co potrzebowałem, to działało. Teraz będzie 5G i też jestem ciekaw, jak to będzie działać, bo na razie mam tylko w taryfie telefonicznej. ale też jestem ciekaw, jak to będzie działało, zwłaszcza w przypadku wysyłki. To sobie będę testował w ciągu też najbliższych tam, powiedzmy, miesięcy.
2: No tak, pewnie o internecie mobilnym też trzeba by kiedyś, nie mówię, że w tym samym gronie, ale zrobić jakiś podcast, to pewnie kolega Robert Łabęcki dalej jakoś tam to bardziej śledzi, ale tutaj też się zmienia i w sumie nie wiem, być może to jest ryzykowne, ale być może jak ktoś nie ma możliwości kablowych, to być może już są takie opcje zakupu abonamentów, chyba gdzieś są, mobilnego internetu bez limitu, jeżeli ktoś miałby 5G, to ciekawe, jak to by się w praktyce, zaznaczam, w praktyce komuś sprawdziło i ile z takiego internetu można wyciągnąć i jak właśnie telewizor podłączony do internetu, jakieś tam filmy i wszystko na nim by na przykład działało. Ale to temat na inną audycję. I tym sposobem kończymy nasze rozważania dotyczące telewizji. Tak jak mówiłem, zachęcamy w komentarzach do jakiego pozostawiania jakichś swoich opinii, być może pytań, być może podzielenia się informacjami jakimiś na tematy, które tutaj, o których mówiliśmy, które zasygnalizowaliśmy, pewnie o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy. Może ktoś podzieli się wrażeniami z Google TV w telewizorze, którego używa. Audycja niedługo pojawi się oczywiście do odsłuchania i ściągnięcia z serwisu tyflopodcast.net. O telewizji i internecie w kontekście telewizji opowiadali Kamil Żak i Adrian Wyka, którym dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Audycję realizował Michał Dziwisz, prowadził Michał Kasperczak. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. To już 20 odcinek z moim udziałem, a ja przygotowałem dzisiaj dla Państwa kolejny polski magnetofon. Model produkowany, zdaje się, na pewno w drugiej połowie lat 80. Był to chyba 88 czy 89 rok, jakoś tak, wtedy kiedy pojawił się ten model w ofercie firmy Unitra, a dokładniej oddziału Unitry ZWM w Lubartowie, czyli zakłady wytwórcze magnetofonów, gdyż tam została znaczna część produkcji magnetofonów kasetowych, proszę Państwa, przeniesiona. Tak jak mamy na przykład szpulowe, produkowały przede wszystkim zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie, tak zakłady wytwórcze magnetofonów w Lubartowie zaczęły produkować magnetofony i gdzieś nawet się doczytałem, że prawdopodobnie część z tej firmy jakby się tam do Lubartowa właśnie przeniosła. Powstała filia właśnie w Lubartowie, która zajęła się produkcją magnetofonów, proszę Państwa, kasetowych. I dlatego też pewne modele zostały tam przeniesione, między innymi MK232P już tam powstał, o którym mówiłem w swoim pierwszym podcaście. A my dzisiaj będziemy mówić o magnetofonie MK250. To był na pewno czysto polski produkt. Nie była to żadna licencja. Mechanizm też był z Lubartowa. Wzorniczo był to taki magnetofon płaski, czyli już właśnie tak jak były te magnetofony, najpierw mieliśmy te płaskie MK125, MK122, które powstały, znaczy między innymi tam jeszcze było kilka innych, które powstały w 70-tych latach na licencji francuskiej firmy Thomson. Później na licencji firmy Grundig niemieckiej mieliśmy te takie walizkowe, te wszystkie Grundigi, Kasprzaki. A tutaj z powrotem wrócono jakby do formy płaskiej. Nazwa tego magnetofonu dodatkowo jest Lelek. Ten magnetofon występował też w wersji MK450. Wizualnie był identyczny, tylko tyle, że był jeszcze do niego, miał jeszcze budowany licznik i na pewno tamtego, ale możliwe, że tego też można było używać jako pamięć masowa do komputerów tamtych dawnych na kasety. No bo jak wiadomo, w dawnych czasach gry komputerowe były, proszę Państwa, na kasetach. I na pewno ten MK450 miał jeszcze jakieś dodatkowe wejście. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam detali, bardzo przepraszam, ale jako raz w życiu widziałem tylko ten MK450 i to przez 15 minut. Natomiast tym MK250 dysponowałem, znaczy akurat nie tym egzemplarzem, bo mój egzemplarz niestety nie ocalał. Potwornie, proszę Państwa, straszył. To znaczy straszył, no. Zwalniał strasznie, tak jak miał wciągnąć kasetę za chwilę. No i niestety też mi wciągał, więc model nie był jakoś super udany moim zdaniem. Ale niektórzy z tego, co słyszałem, nie skarżyli się na te magnetofony, więc widocznie no może mi się jakiś taki feralny trafił. Co jeszcze było śmieszne, to to, że kurczę, w dzień zakupu poszedł tak naprawdę do serwisu. Już tam nie pamiętam, co tam było uszkodzone, ale pamiętam, że tylko jeden był w sklepie na półce i nie działał. Nie pamiętam, czy w ogóle nie działał, czy poprawnie nie działał. No w każdym bądź razie pamiętam, że w moim jeszcze, jak była gwarancja, trzeba było wymienić silnik. Ten magnetofon, tak jak udało mi się go trafić, na szczęście nie jest w złym stanie. No, czy się nic nie będzie działo, to tak naprawdę, proszę Państwa, zobaczymy. Bo to nie jest Technics, to nie jest, kurczę, jakiś taki magnetofon, któremu można naprawdę zaufać. Praca mechanizmu jest, kurczę, już sama taka, jakby się miał za chwilę ten mechanizm rozpaść. Zaraz spróbuję to Państwu zademonstrować. Właśnie zrobiłem tak, że otworzyłem klapkę, wcześniej już, dlatego Państwo nie słyszeli teraz, komorę kasety i zamiast kasety włożę tam zooma. Uwaga! Start! Zamykam. Teraz nagrałem szum mechanizmu. Ok, wyłączę, proszę Państwa, bo jeszcze naprawdę się to cztery rozpadnie i będzie niefajnie. Aha, jeszcze jakby tak dla informacji, ten MK450 nazywał się Orlik z kolei. Ten MK250 nazywał się Lelek, tak jak mówiłem. I no nie wiem, na pewno MK450 mógł służyć jako pamięć masowa. Ten nie wiem, czy mógł. Jaki jest układ klawiszy? Układ klawiszy, proszę Państwa, jest jak najprostszy, banalnie prosty, tak jak w każdym jednym pierwszym, lepszym jamniku. Od dobrej marki począwszy, na bazurówkach skończywszy. Od lewej strony pierwsze nagrywanie, oczywiście nie wciśniemy, bo nie ma kasety. Drugi start. Nie będę wciskał, proszę Państwa, bo sami Państwo słyszeli pracę tego mechanizmu. Ale mój też tak pracował, więc on tak od nowości pracował, więc obok startu jest przewijanie w lewo. Na chwilę wcisnę. Stop. I przewijanie w prawo jest obok. Stop. Przewijanie w prawo niestety nie działa. I tutaj było właśnie po zakupie. Osoba, od której kupiłem, pisała nawet, że przewijanie w prawo nie będzie działało. Ale nam przewijanie w prawo do niczego nie jest podczas prezentacji potrzebne, więc ja już się nie bawiłem w naprawę, ani już nikogo nie prosiłem o pomoc. Obok mamy stop, który również służy jako eject. Właśnie nacisnąłem i dlatego otworzyła się taśma. A obok jeszcze pauza. Nad tymi klawiszami jest, proszę Państwa, oczywiście kieszeń kasety. Nad kieszenią mamy suwak. Suwak służy do barwy, tonu, do regulacji niskich. Chyba nie wiem właśnie, czy tutaj się reguluje się tylko wysokie, czy na samym początku niskie, a zaraz po nich wysokie, jak w Grundigu. To sprawdzimy sobie podczas prezentacji, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Nad nim jest taki sam suwak do ściszania i rozgłaśniania. Nad nim jest jeszcze, proszę Państwa, głośnik, a jeszcze nad nim w lewym górnym rogu jest mikrofon. Takie szczeliny, głośnik jest bardzo widoczny, mikrofon też jest widoczny. Po lewej stronie mamy, proszę Państwa, trzy gniazda i uwaga, małego jacka. Konfiguracja ich jest bardzo śmieszna i całkowicie inna, dlatego że najdalej od nas jest gniazdo, które jest sygnowane, zdaje się, jako głośnik zewnętrzny albo gniazdo słuchawek. Słuchawki można podłączyć, wtedy słuchawka będzie grała tylko jedna. Tak jak w Rundigu, jeżeli chcemy, żeby grały dwie, musimy spreparować odpowiednią przelotkę, o której tam kiedyś opowiem. Swojego czasu były na rynku takie dostępne, ale wiem, że z nimi jest coraz trudniej je trafić, ale no, można to z pomocą osoby widzącej takie coś spreparować, więc no, jest to do zrobienia. Obok jest drugi mały rzek, drugie gniazdo małego rzeka i uwaga, te dwa gniazda tworzą wyjście liniowe. Z tym magnetofonem dostarczany był, proszę Państwa, kabel, który posiadał z jednej strony, właściwie to dwa kable były dostarczane. Z jednej strony te dwa kable posiadały, jeden z nich posiadał z jednej strony dwa małe jacki i z drugiej dwa małe jacki, a drugi z jednej strony posiadał dwa małe jacki i wtyczkę 5-wolcową. Ja tam szczerze mówiąc nie wiem, czy te kable były razem z magnetofonem, czy zostały one dla mnie spreparowane, jak byłem mały, bo pamiętam, jak go dostałem, miałem 3 lata. No i miałem takie kable, natomiast czy one były razem, czy kupowało się oddzielnie, to ciężko mi powiedzieć. Czy w ogóle były tylko z rzekami, a 5 bolców mi wlutowano, no nie wiem, przepraszam, nie pamiętam. To jest jeszcze na tyle śmieszne, że można podłączyć oczywiście gniazdem słuchawkowym jako wyjście liniowe, i wtedy będzie nam, proszę Państwa, grało tylko w jednej kolumnie, jeżeli wzmacniacz będzie stereofoniczny, no bo jeżeli radio będziemy podłączyć do jakiegoś radioodbiornika, który ma głośnik w środku, jak to było bardzo dużo polskich odbiorników, takich domowych, stacjonarnych, z drewnianą obudową bardzo często, ale nie tylko. Jak się chciało podłączyć do jakiegoś monofonicznego radioodbiornika, który służył jako wzmacniacz, na przykład produkty polskiej Diory typu Śnieżnik, Taraban, Śnieżka, Kontesa albo nie wiem, czy Ślązak miał możliwość. No, w każdym razie było dużo takich radioodbiorników, które właśnie miały dwukierunkowe wejście, wyjście liniowe. DIN można było z radia nagrywać i przez radio odtwarzać. Mimo wszystko jakość dźwięku była trochę lepsza aniżeli w takim przenośnym magnetofonie. Także no tak Polacy, znaczy no kombinowało się w tamtych latach po prostu w ten sposób i tyle. Natomiast jeżeli chciało się podłączyć gniazdem liniowym do jakiegoś stereofonicznego radioodbiornika typu Radmor Amator, no oczywiście tutaj głowica była mono, więc mieliśmy, proszę Państwa, odbiór mono, to trzeba było zaopatrzyć się właśnie w taki śmieszny kabel, żeby z jednej strony była wtyczka 5-wolcowa, a z drugiej, czyli DIN-u, a z drugiej dwa małe jacki. Wtedy jeden się wkładało w to gniazdo głośnikowe, a drugi w to gniazdo, które było obok. Efekt był następujący. Kiedy się włączyło i przesuwało się suwakiem dotyczącym głośności, jeżeli się zrobiło całkiem w lewo, to dźwięk, proszę Państwa, był w jednym głośniku słyszalnym, w prawo w drugim, a na środku w obydwu. Także tak to było śmiesznie zrobione. Obok jest, proszę Państwa, trochę przerwy i jest gniazdo małego jacka. No, gniazdo małego jacka, tu jest napisane radio, mikrofon. Czyli z jednej strony można podłączyć mikrofon zewnętrzny i ja tutaj nie mam w tym momencie na stole żadnego mikrofonu zewnętrznego, ale podłączę na chwilę, proszę Państwa, słuchawki Sennheiser HD555, których użyję jako mikrofonu. Można tak zrobić. Kiedyś była taka śmieszna historia, ponieważ potrzebowałem na takim magnetofonie nagrać coś z telewizji. Nawet pisałem o tym w komentarzach przy jakiejś okazji. Mianowicie przykładałem ten magnetofon do telewizora, do Heliosa. Tego Heliosa już, proszę Państwa, nie posiadam, ponieważ wyzionął ducha. Albo też później takie słuchawki z takim blaszanym pałąkiem walkmanowe, które mi się kiedyś popsuły, zamiast założyć na uszy, zakładałem je na telewizor i dzięki temu no, lepsza jakość trochę była odbioru, aniżeli poprzez przyłożony mikrofon, dlatego że uszkodził mi się kiedyś ten kabel, pamiętam, nie można było tego zrobić inaczej, byłem zmuszony zrobić tak, ale już lepiej było, aniżeli poprzez przyłożenie całego magnetofonu do telewizora i stanie z nim podczas całego programu telewizyjnego, który chciałem w chwili obecnej nagrać. No, oczywiście nie było to jakoś super, ale wiadomo, że w tamtych latach się po prostu kombinowało, jak się tylko dało. No już jak się założyło te słuchawki, to można było odejść przynajmniej od telewizora i to się spokojnie nagrywało. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że z prawej strony nie mamy nic, jest tylko gniazdo służące do wetknięcia kabla sieciowego, tradycyjne. Pod spodem, proszę Państwa, mamy na górze, ja teraz nie będę go odwracał, żeby mnie gdzieś kurczę nie popiściło, ale wytłumaczę Państwu, jak to jest. Mamy klapkę baterii. Otwiera się tą klapkę tak, że są, znaczy przesuwając się, jakbyśmy dotknęli na dalej od nas, znajdziemy klapkę i jak się przesuniemy trochę bliżej nas, będą takie dwa mocowania, na które trzeba nacisnąć i klapkę można otworzyć. Nie otwiera się całkiem, nie będę już tutaj całkiem tym manewrował, żeby sobie czegoś nie już bardziej nie popsuć. Chociaż jego chyba już bardziej i tak nie można popsuć, ale jeszcze tylko jedna rzecz. Baterie wchodzą 5 sztuk R14, tak jak do Grundiga i Wilgi. Przy Wilze nie mówiłem, bo przy Wilze jest tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o włożenie tych baterii, to mamy nie tak, że idzie jedna za drugą, tylko mamy tak, że jak magnetofon odwrócimy dnem do góry, to po prawej stronie będziemy mieli gniazdo na jedną baterię i wkładamy ją minusem do góry. Po lewej stronie mamy taki otwór prostokątny. Wchodzą tam dwie baterie, jedna za drugą i pod nimi też dwie, też jedna za drugą. I musimy zrobić tak, że najpierw te, które są wyżej jakby, wkładamy plusem skierowanym do tej pojedynczej dziury, a te pod nimi minusem skierowane do tej pojedynczej dziury. Tutaj nie ma, proszę Państwa, sprężynek, tylko są takie blaszki. Pod tą klapką jest jeszcze jedna klapka i ta klapka pozwala dostać się nam do pewnych podzespołów mechanizmu. Nie będę teraz otwierał, tam jeszcze nawet jest przy tej klapce znamionowa tabliczka, gdzie jest ostrzeżenie, żeby przed zdjęciem pokrywy sprawdzić, czy wyłączony z gniazdka, czy tam wyjąć sznur, nie pamiętam w tym momencie. Chyba wyjąć sznur i tam chronić przed wilgocią i coś tam jeszcze, teraz już nie pamiętam. I tam jest prawdopodobnie, z tego co wiem, tam jest dostęp do paska napędowego. Nie wiem do czego jeszcze. Wiem, że na przykład do ustawień prędkości, do ustawień obrotów dostępu tam nie ma. Żeby uzyskać dostęp na przykład do mikrofonu czy do tych obrotów, musimy rozkręcić magnetofon od spodu. To znaczy w lewym i prawym dolnym rogu są dwie śrubki, które musimy odkręcić oraz dwie jeszcze na górze są tak samo, tylko że pod bateriami. Czyli trzeba tę klapkę otworzyć i wtedy rozkręcić. Wtedy zdejmie się górną obudowę i zdejmie się, te klawisze są założone na takim mocowaniu, na takim pręcie metalowym. Ten cały pręt się zdejmuje i tam jest dostęp, nie pamiętam, czy głośnik jest przykręcony do pokrywy, do tej przedniej, do tej wierzchniej części obudowy, czy jest pod nią tam zespolony. W tym momencie już nie pamiętam tego. To, co Państwu mówię, to wiem po tym, że po prostu kiedyś musiałem ustawić w starym magnetofonie swoim prędkość i potrzebne było znalezienie tego czegoś przed wieloma, wieloma laty. Chociaż ten mój magnetofon to w ogóle nie trzymał obrotów, to jeszcze co innego. Tak jak powiedziałem, Państwu zwalniał i no, straszył w ten sposób. I ja niestety tutaj nie zaprezentuję Państwu z niego utworów w całości demonstracyjnych, dlatego że właśnie chciałem to przed chwilą zrobić, przygotowywałem kasetę i podczas przygotowywania wciągnął mi taśmy, więc model, no jak sami Państwo słyszą, niedopracowany dosyć. Wobec tego ja tak tylko krótko nagrałem coś na nim, powiedziałem i odtworzę z niego i też odtworzę kawałek nagrania demonstracyjnego i kawałek nagrania też odtworzę nie przez głośnik zewnętrzny, tylko nie przez głośnik wewnętrzny, tylko przez Zooma. No bardzo Państwa przepraszam, ale prezentacja tego może nam zniszczyć demonstracyjne kasety. Raz, raz, raz.
6: Raz, raz, raz.
5: Podłączę ten magnetofon jeszcze do Zooma i posłuchamy chociaż kawałek. Mam nadzieję, że tej taśmy nie zniszczy. Najpierw może jeszcze posłuchamy próbki szumu, czyli zrobię tak, że tak jak powiedziałem, bo nie będę w stanie nagrywając na Zoomie mówić i prezentować jednocześnie, więc będę musiał się, proszę Państwa, wyłączyć. Więc podłączę ten magnetofon tym podwójnym gniazdem liniowym, o którym Państwu wspominałem. Odtworzę najpierw jakby na pojedynczym liniowym, więc będzie słychać tylko w jednym kanale. Pokażę też barwę tonu, no na szumie niestety, czyli bez kasety, a później zrobię to tak, że podłączę tym podwójnym, dołączę drugie, do drugiego gniazda tę drugą wtyczkę i też najpierw przesunę suwak głośności, to usłyszą Państwo, że będzie raz w jednym, raz w drugim, a później przesunę barwę tonu.

0: Nie, to było, proszę Państwa, wciśnięcie przewijania. Jednak Państwa w błąd wprowadziłem. Jednak jest tak, że barwa tonu reaguje też podczas tego podwójnego liniowego. Dobrze, wobec tego chwila prawdy. Włączamy to, proszę Państwa, ryzykuję i włączam fragment nagrania demonstracyjnego. No może nam, może mi tej kasety nie wciągnie. Dzięki Bogu niech wciągnął, aczkolwiek zaufania do tego grata, szczególnie po tym, co zrobił podczas nagrywania pierwszej próbki, nie mam. Myślałem, że posłuchamy w całości, ale no, przyznam się szczerze, boję się. I to jest niestety, proszę Państwa, tyle, ile mogę Państwu pokazać, bo to jest tyle, ile ja mogę temu sprzętowi niestety zaufać. Zapomniałem Państwu jeszcze wspomnieć, iż magnetofon ten posiadał w zestawie futerał. Nie pamiętam, jak ten futerał wyglądał. I jako, że posiadał ten futerał i można było prawdopodobnie go jakoś na pasku nawet nosić, można było użyć tego dyktafonu, że się tak wyrażę, jako taki prototyp dyktafonu. A ponadto jeszcze miał gniazdo mikrofonu zewnętrznego, więc tym bardziej można było w ten sposób ten magnetofon tak wykorzystać. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Piąty czerwca 2024, środa, a skoro środa, godzina 20, nawet 09 chyba już prawie, no to czas najwyższy na Tyflo Przegląd. Dzisiaj cztery osoby, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz, Paweł Mazarczyk i ja, czyli Tomasz Wilecki.
3: Witajcie.
2: I zaczynamy oczywiście podsumowaniem tego, co dzisiaj się będzie działo i o tym, co się dzisiaj będzie działo, opowie Michał.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Mobile MPK na iOS z aktualizacją i wsparciem dla VoiceOvera. Nowości w grach. Nowy odtwarzacz książek oparty o Androida. Mozilla eksperymentuje z opisywaniem zdjęć sztuczną inteligencją w Firefoxie. Barrier Break stworzyło dostępny pasek z kursami akcji. Najbardziej dostępny dron na świecie. Serwis streamingowy Max ruszy w Polsce 11 czerwca. Znamy ceny pakietów. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
4: Tyflo Przegląd jest audycją na żywo, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na różne sposoby. Można zadzwonić pod numer 663-883-600, powtarzam 663-883-600 lub wysłać pod ten numer wiadomość głosową na WhatsAppie. Można również napisać do nas wiadomość tekstową, używając formularza na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub aplikacji na system Windows od Dawida Piepera. Czekamy również na kontakt pod transmisjami na Facebooku oraz YouTubie. Staramy się także zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda. Zachęcamy więc Państwa do dzielenia się z nami newsami, pytaniami czy komentarzami.
2: To jeszcze na pewno nie wszystkie informacje, bo rzutem na taśmę w ostatniej chwili jeszcze dorzuciłem informację, że Google Gemini jest dostępny w Polsce. No a teraz już przechodzimy do newsów. Na początek coś, co zahacza się po poprzednią audycję, czyli Mobile MPK na iOS, który ma aktualizację i to taką dla nas przynajmniej chyba dość istotną aktualizację. Mobile MPK, czyli no, aplikacja nowa dla posiadaczy iPhone'a, dla Androidowców. No bardzo już stara aplikacja, choć aktualizowana, czyli mobilny rozkład jazdy autobusów, bardzo dużo miast, chyba 60 w Polsce, tam jeszcze jakieś inne kraje chyba są, choć niedużo. No tak czy inaczej, co z tą aktualizacją?
3: Z tą aktualizacją jest tak, że poprawiła dostępność, jeżeli chodzi o obsługę voiceoverem. Ale, żeby nie być gołosłownym, to my tu mamy wiadomość od naszego słuchacza, a przy okazji jednego z twórców Tyflo Podcastu, Wojtka Dulskiego, który to zrobił jakiś czas temu audycję na temat Mobile MPK na iOS-ie. No tam sporo krytyki było i ja jestem bardzo ciekaw, czy ta właśnie krytyka tej aplikacji jakoś tam się przyczyniła do tego, że jednak ta wersja wyszła z poprawkami dla VoiceOvera, czy też było dużo innych zgłoszeń od różnych użytkowników. Tego nie wiemy, fakt faktem, że jest lepiej, a jak jest lepiej, no to sami posłuchajcie w tej wiadomości, jaką nagrał nam Wojtek.
5: Dobry wieczór, dobry wieczór. Kilka słów o aplikacji Mobile MPK dla systemu iOS, o której z Michałem mieliśmy przyjemność jakiś czas temu, całkiem niedawno, rozmawiać w Tyflo podcaście. Aplikacja doczekała się aktualizacji. Mam wrażenie, że to głównie tutaj zmiany w zakresie dostępności dla czytnika ekranu VoiceOver. Największą zaletę tej aktualizacji stanowią. No i słuchajcie, chciałem wam pokazać kilka takich najciekawszych rzeczy i zacznijmy sobie od ekranu głównego, na którym znajdziemy teraz
6: Metropolia GZM, przycisk, sprawdź aktualizację, przycisk, ustawienia, przycisk, zakładka ulubione, obraz, zakładka manu, aktualnie wybrane, obraz, zakładka wyszukaj połączenie, obraz, rozkład przystanku, przycisk, rozkład linii, przycisk. Rowery miejskie, przycisk. Mapa, mapa, przycisk. Mapa, mapa, przycisk.
5: No, czyli słyszymy, że na przykład mamy literówkę w słowie menu, bo jest manu. Słyszymy, że powtarzają się nazwy elementów na liście, ale są to takie w gruncie rzeczy moim zdaniem drobne drobnostki, nad którymi się nie warto jakoś tam skupiać. Z takich ważniejszych rzeczy. Mamy już możliwość przerzucania się między ekranami przy pomocy gestu paginacji, czyli mówiąc po ludzku, możemy sobie po prostu trzema palcami przeciągnąć w lewo.
6: Strona 1 z 3.
5: I się zmieniła, jak słyszeliście, strona.
6: Strona 2 z 3.
5: Prawo.
6: Strona
5: 3 z 3. Jeszcze raz
6: w prawo.
5: Mamy do dyspozycji przycisk. Takie trzy.
6: Strona
5: 2 z 3.
6: Mapa, mapa, przycisk.
5: Teraz sobie wejdźmy na ekran, gdzie są przystanki.
6: Rozkład przystanku, przycisk.
5: Otóż to.
6: Mobile MPK,
5: pamiętacie, ci, którzy słuchali naszej audycji, że było tam takich kilka dziwnych, niezaetykietowanych elementów. Teraz już wiemy, że...
6: Bytom Ruckiego, 269 metrów 98 stopni w prawo.
5: Dostajemy komunikat o nazwie przystanku oraz o położeniu naszym względem tego przystanku.
6: Bytom Szpital nr 1, 293 metry 3 stopni w prawo. Bytom Sandomierska, 320 metrów 161 stopni w lewo.
5: Pewnie gdybyśmy się ruszyli, gdzieś byli na zewnątrz, te informacje na bieżąco by się aktualizowały. Teraz wejdźmy sobie na przystanek.
6: Bytom Mickiewicz, Bytom Plac Sobieskiego.
5: Pozwolicie, że wezmę taki przystanek, który w moim mieście jest takim większym węzłem komunikacyjnym. I tutaj nastąpiła jedna bardzo ważna zmiana, to znaczy te informacje o odjeździe, o numerze linii, o opóźnieniu, o kierunku, to wszystko zostało zebrane do kupy zusammen. Przedtem to było tak rozrzucone w tego co pamiętam w trzech różnych wierszach. A teraz posłuchajcie.
6: M16 w kierunku Gliwice, centrum przesiadkowe. Odjazd za 2 minuty. Odjazd o 19.39 z przystanku Bytom Plac Sobieskiego. 1. M102 w kierunku Bytom Dworzec. Odjazd za 9 minut. Odjazd o 19.45. Opóźniono 1 minuta z przystanku Bytom Plac Sobieskiego. 1. M1830 w kierunku Bytom Dworzec. Odjazd za 9 minut. Odjazd o 19.46 z przystanku Bytom Plac Sobieskiego. 1.
5: Myślę, że teraz wygląda to fajnie. Jest tam tych informacji sporo, ale z dwojga złego wolę taki system przestawiania tych danych. Teraz sobie wejdźmy.
6: Ekran wygaszony. Katowice, Piotra Skargi, 19.15.
5: Wejdźmy teraz sobie w linię 830. Pokażę wam dość ciekawą rzecz.
6: Chorzów X, 19.27. Chorzów X, 19.30.
5: Mamy tutaj po prostu trasę tego autobusu i zobaczcie.
6: Wyrazy, szybkość, mów, wyraz, Chorzów, rynek, 19. 19, znaki, D, Z, I, E, W, I, E, T, N, A, S, T, A, spac, 3, 0.
5: Czyli godzina jest tutaj w formie słownej przedstawiona, natomiast minuty w formie liczb. No, można i tak. Jak sobie klikniecie w daną...
6: Chorzów X1920, Chorzów Rejna 19, Chorzów Metalowców 1932.
5: To tutaj zostaje wyświetlony w formie takiej kolumnowej rozkład tej danej linii dla tego przystanku i uważam, że teraz całkiem prosto, całkiem łatwo da się w tym połapać. Klikam sobie gdzieś tam na ekranie.
6: Zmień dzień. 12.09 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. 12.21 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. 12.33 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. 12.45 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. 12.57 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. 13.09 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy.
5: Była 12, teraz jest 13. Zejdę jeszcze w dół, pokażę wam, że... Kiedy mamy aktualną godzinę...
6: 18.32 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. 19.09 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. 19.44 opóźniono 3 minuty linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy.
5: O właśnie, to nawet widzicie, że macie informację... O opóźnieniu.
6: 19.56 linia obsługiwana przez pojazd niskopodłogowy. Przycisk.
5: Także myślę, że naprawdę wygląda to bardzo ciekawe, ciekawie. Z takich zmian, które ja zauważyłem, to tyle. Fajnie, że aplikacja rozwija się pod kątem dostępnościowym. Wielkie dzięki tym, którzy zgłaszają te błędy. I również dziękujemy oczywiście twórcom, bo ja jestem mile zaskoczony. Ciekaw jestem waszych komentarzy, waszych opinii, jak wam się korzysta z tego programu po tej aktualizacji. Pozdrawiam.
2: No to muszę sobie zaktualizować, bo mi bardzo brakowało tej aplikacji na iOS-a, bo jakkolwiek Timeforbus ma swoje zalety, no to interfejs mi się zdecydowanie bardziej podoba Mobile MPK na Androidzie. I chyba teraz już ten interfejs iOS-owy jest bliski temu, co na Androidzie tam mam. Nawet na Androidzie chyba nie były podawane nawet te kierunki, więc tutaj jest lepiej. Ale z drugiej strony być może to kwestia tego, że u mnie w telefonie, którym posiadam kompas, to jest obsługiwany tylko przez jakieś bardzo nieliczne aplikacje. No tak czy inaczej bardzo, bardzo mnie to cieszy. I może teraz, bo na początku akurat tak się złożyło, że mamy sporo takich maratonów newsowych, to może na razie sobie zacznijmy od newsów takich pojedynczych i zatrzymamy się nadal przy systemach mobilnych, ale nie w smartfonach, tylko w czytnikach książek, w odtwarzaczach książek, bo pojawiło się nowe na Androidzie.
7: Dokładnie. Urządzenie od firmy chińskiej, firmy, która prawdopodobnie wymawia się jako Bron, w skrócie nie wymówię jej pełnej nazwy. Natomiast firma, którą możecie się zastanawiać, odtwarzacze książek z Chin, firma, którą możecie znać nawet o tym nie wiedząc, bo to urządzenie nazywa się E16, Evo E16 i jak wspominałem, to jest następca urządzenia, o którym jak najbardziej możecie wiedzieć, no bo jeśli słyszeliście o Orionach, zarówno tych dysypowanych przez firmę ECE czy Altix, no to już o tej firmie słyszeliście, bo oni już od jakiegoś czasu te odtwarzacze swoje produkują i po prostu później inne firmy je dystrybuują na rynki międzynarodowe. I tak w różnych krajach one mają różne nazwy. Ten pierwszy nasz Orion to było urządzenie E5, ten Orion z internetem to było E10, Orion Stereo to jest bodajże E12. W niektórych krajach one właśnie mają cały czas te nazwy oryginalne, właśnie jako Evo, E5, E10 są sprzedawane, no a w innych krajach po prostu mają nowe nazwy. I tym sposobem właśnie pojawiło się nowe urządzenie, na razie chyba właśnie dostępne tylko w Chinach. No i co my o nim wiemy? Włączę sobie tłumaczenie, bo z jakiegoś powodu zapomniałem to zrobić wcześniej. Natomiast co możemy o tym urządzeniu powiedzieć? No pierwsze, czym się chwali producent, to jest właśnie informacja, że to jest ich pierwsze urządzenie oparte o system operacyjny Android, bo wcześniej ich odtwarzacze były po prostu na bazie Linuxa. Natomiast właśnie na tej najnowszej wersji postanowili się na system Android. No i mamy specyfikację. Długość 16 cm, głębokość około 8 cm, wysokość 3,8 cm i waga 236 gramów, więc no to jest troszeczkę cięższe urządzenie na przykład od SensePlayera, który tam ma bodajże 150 gramów, z tego co sprawdzałem wcześniej. Powód tej wagi zaraz będzie się okaże. No właśnie, jeśli chodzi o dostępne funkcje, no to pierwsza informacja jest właśnie, że urządzenie posiada Androida. Czy będziemy mogli na nim jakieś aplikacje uruchamiać? Nie wiem, takiej informacji na stronie tutaj nie ma. Natomiast mamy jakąś grę wbudowaną, w której zarządzamy jakąś ziemią chyba. Jest tylko napisane, że możemy grać przeciwko innym osobom lub przeciwko robotowi, że tutaj przypuszczam, że chodzi po prostu o walkę z komputerem. I ktoś się może zastanowić, no czemu w tym takim urządzeniu się pojawiły jakieś gry. No, z jednej strony czemu nie, a z drugiej strony nie powiedziałem wam o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o wyglądzie fizycznym tego urządzenia, bo mamy na stronie zdjęcie. I słuchajcie, okazuje się, że firma postanowiła wybudować to urządzenie w obudowę takiego mniejszego joysticka. Jak ktoś kiedyś trzymał taki typowy kontroler do gier w ręku, na przykład, nie wiem, do PlayStation czy do Xboxa, gdzie mamy takie odstające uchwyty, za które my ten kontroler łapiemy, no to urządzenie, wyobraźcie sobie taki mniejszy kontroler wielkości, powiedzmy, smartfona, grubości też właśnie podobnej, przybliżonej takim smartfonom, bez tych uchwytów, więc takie mniejsze urządzenie. Na którym mamy taki klasyczny wygląd pada bez gałek. Tutaj nie mamy gałek, ale z lewej strony mamy krzyżak, mamy cztery strzałki i przycisk OK. Z prawej strony mamy cztery przyciski w kształcie takiego diamentu. Z przodu urządzenia mamy spusty, ale na tym urządzeniu też mamy klawiaturę numeryczną. Ja się zastanawiam, czy tutaj producent nie zrobił czegoś takiego, że no, jest dużo takich mini konsolek, które są też czasami wyposażone w Androida. No i one właśnie tak wyglądają, że mamy taki malutki kontrolerek i mamy na środku wyświetlacz. Bardzo często jest to wyświetlacz dotykowy, a oni tutaj postanowili właśnie może wziąć taką obudowę, pozbyć się tego wyświetlacza i w jego miejsce wbudować klawiaturę numeryczną, która pewnie nam gdzieś pozwala różne informacje też wpisywać. Z jednej strony to jest dziwne, z drugiej strony wydaje mi się, że to może być wbrew pozorom całkiem wygodne, dlatego że no przez to te przyciski będą dosyć duże i korzystałem z aplikacji streamingowych na swojej konsoli i to jest bardzo fajne, że na przykład możemy sobie w bardzo łatwy sposób przewijać czy przeskakiwać między ścieżkami w jakimś pliku, no wyczuwając takie bardzo duże przyciski, a nie na przykład szukając gdzieś czegoś strzałkami, więc jeśli interfejs tego został zrealizowany sensownie, no to wcale nie jest taki głupi pomysł. No i pytanie, co jeszcze będzie można z nim zrobić? Może jakieś jeszcze emulatory dałoby się zainstalować, no ale to już jakby ktoś bardziej chciał pójść w gry, ale nawet po prostu do odtwarzania i nawigowania po multimediach myślę, że to no całkiem ciekawy i myślę, że wcale nie głupi pomysł. Mamy wbudowaną pamięć 16 GB i dużą baterię o pojemności 4000 mAh. To jest bardzo dużo. Konkurencyjne odtwarzacze mają o połowę tego, przez to też nie są aż tak ciężkie. Natomiast jeśli na tym urządzeniu nie będziemy w stanie, nie wiem, odtwarzać materiałów przez kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin, no to będę bardzo rozczarowany. Przypuszczam, że jeśli system został dobrze zoptymalizowany, no to tutaj powinniśmy mieć do czynienia z bardzo dobrą żywotnością. Możemy słuchać przez internet e-booków, audio, czyli tutaj przypuszczam, że może chodzić o podcasty, muzyki, radii internetowych i tak dalej. Wszędzie tutaj mi tłumacz mówi strony internetowe. Pytanie, czy tutaj faktycznie nie byłaby jakaś przeglądarka internetowa? Nie wiem, takiej informacji tutaj oficjalnie nie ma.
8: Ale natomiast wiesz, wziąwszy pod uwagę, no, że stoi to na Androidzie, to może tam po prostu googlowskie usługi dostępności będą jakoś
7: zaimplementowane. To w ogóle byłoby super.
8: Że w ogóle będziemy mieli dostęp do wszystkiego, no bo w sumie czemu nie?
7: Tak, zwłaszcza, że tutaj przycisków mamy dosyć dużo, więc myślę, dokładnie, że nawet jakąś nawigację, nie wiem, po nagłówkach, czy nawet pisanie na tej klawiaturze dałoby się całkiem sensownie zrobić. Mamy wbudowaną aplikację pogody. Następnie mamy wymienione formaty. Jeśli chodzi o pliki tekstowe, jest to TXT, HTM, HTML, MHT, Microsoft Doc, DocX, czyli pliki Word, EPUB, PDF, AZW, czyli pliki Kindle'a amazonowego, RTF, MOBI, PRC, BIG5 i jeszcze jakieś inne. Natomiast formaty audio to MP3, WMA, FLAC, APE, APE, AAC, OGG, RA, Real Audio. O, ciekawe, czy ktoś jeszcze korzysta.
8: Właśnie.
7: M4A, M3U, czyli tutaj playlistę, i tutaj mamy też ETC, więc tych formatów może być więcej. Możemy też odtwarzać dźwięk z plików wideo, tak jak zresztą na poprzednich odtwarzaczach tej firmy, to od początku było wspierane i tutaj możemy to robić na przykład z plików RM, RMVP, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, MPG, MPEG, FLV i jeszcze jakieś inne. Mamy wbudowany mikrofon i możemy też podłączyć mikrofon na wejście liniowe lub na mikrofon, czyli tutaj pewnie jest jakiś dedykowany jack do mikrofonu. Wspierane formaty nagrywania to WAV, MP3 i AAC. Możemy sobie nagrywać przypomnienia głosowe, więc jeśli sobie nagramy jakieś przypomnienie, to urządzenie nam się włączy i po prostu otworzy nasze nagranie. Możemy aktualizować oprogramowanie przez internet i urządzenie jest w stanie automatycznie ustawiać swój czas. I to wszystko, o czym pisze producent. Jestem ciekawy, co z tym urządzeniem zrobią, czy jeszcze jakieś funkcje będą dodane. Samo to, że to jest na Androidzie i tutaj pominąłem jeszcze jeden punkt i to jest chyba też nowość, jeśli chodzi o urządzenia tej firmy, bo tego chyba wcześniej nie było. Mamy tutaj oczywiście też wbudowany Bluetooth, a co za tym idzie, możemy podłączyć sobie głośniki czy słuchawki Bluetooth i słuchać sobie materiałów też przez słuchawki. No właśnie, no tutaj informacji nie jest jakoś dużo, natomiast jeśli urządzenie będzie wycenione przystępnie, a generalnie urządzenia tej firmy, no jeśli chodzi o sprzęt Tyflo, to raczej mają całkiem przystępne ceny, no to może być ciekawie. Ciekawe w ogóle, czy ten sprzęt się pojawi jakkolwiek na polskim rynku. Będziemy musieli temat obserwować. Ja nie wiem, czy też nie spróbuję do nich napisać, zapytam się, jakie mają plany, jeśli chodzi o to urządzenie, więc jeśli będę miał dla was jakoś więcej informacji, no to na pewno damy znać. Natomiast jak widać, temat odtwarzaczy na niewidomych cały czas gdzieś idzie do przodu, rozwija się. No mieliśmy Sense Playera, mamy Wiktora nowego, no i okazuje się, że konkurencja tutaj nie śpi i nawet właśnie od stajni producenta Oriona, tak to nazwijmy, też mamy nowy, w miarę współcześnie wyglądający sprzęt.
8: Mamy kolejne informacje od naszych słuchaczy. Tym razem jest to informacja od Piotra dotycząca kolejnych filmów z audiodeskrypcją. Tym razem w ramach Krakow Film Festival. I ten festiwal co prawda już się zakończył, jeżeli chodzi o działanie kinowe. Natomiast do 16 czerwca w ramach usługi KFF VOD można jeszcze te filmy, które były w ramach tego festiwalu prezentowane, obejrzeć. I one są z audiodeskrypcją oraz napisami rozszerzonymi, więc jeżeli jesteście ciekawi, to wejdźcie sobie na stronę Kraków Film Festiwalu i sprawdźcie, co tam można ciekawego obejrzeć, jakie to produkcje, no bo rzeczywiście audiodeskrypcji nigdy nie za dużo. Ale to nie wszystko, co do nas napłynęło, bo przed momentem dostaliśmy wiadomość głosową na WhatsAppie, tym razem od Szarlotki.
9: Witajcie. Ja chciałam powiedzieć, że też pisałam opinię, a właściwie zgłoszenie błędów dostępności w aplikacji Mobile MPK. No i gdy już te poprawki zostały wprowadzone, to dostałam wiadomość mailową od dewelopera, że poprawki zostały uwzględnione i że można aktualizować aplikację i wyraża nadzieję, że będzie mi się dobrze korzystało z tej aplikacji. Ja postanowiłam, bo uważam, że naprawdę teraz dużo, dużo się poprawiło, przynajmniej według mojej oceny, te przyciski i te błędy, które ja zgłaszałam, zostały naprawione, pozbycie się tych wszystkich obrazków, które tam były niepotrzebnie czytane, przyciski, które były niezaetykietowane i tak dalej, i tak dalej. No i chciałam napisać opinię w App Store. No i napisałam, że jestem bardzo wdzięczna deweloperowi za wprowadzenie tej dostępności, że ułatwia ona mi funkcjonowanie z tą aplikacją, co mi tam ułatwia sprawę i tak dalej, bo chciałam podkreślić i zachęcić dewelopera w ten sposób, aby jednak tą dostępność i o tą dostępność dbał, że osoby niewidome też korzystają z tej aplikacji. No i jakież było moje zdziwienie, gdy pierwszy raz moja opinia, a już takich wystawiałam wiele w App Store, została odrzucona, ponieważ narusza według automatu, bo tak było napisane, że automat tam stwierdził, że moja opinia narusza regulamin App Store i nie zostanie ona upubliczniona i że naruszyłam podpunkt L. Co ciekawe, podpunkt L w ogóle wspomina o chmurze rodzinnej, czy tam o zakładaniu rodziny. Coś takiego było tam napisane, więc naprawdę bardzo mnie to zdziwiło. A natomiast jeśli chodzi o recenzję, no to mówi o tym podpunkt K, a nie podpunkt L. No to ja już po prostu byłam całkiem rozzłoszczona, no bo dlaczego, kurczę, opinię, którą wystawiłam, została po prostu niesłusznie odrzucona moim zdaniem. No i że oczywiście, jeśli się z tym nie zgadzam, to mogę do nich napisać. No a najdziwniejsze jest to, że widziałam już naprawdę wiele opinii, które obrażały innych ludzi, Ukraińców na przykład, i zgłaszałam te opinie jako naruszające regulamin i nic z tymi opiniami się nie działo, bo sprawdzałam, Apple z tym nic nie robił. Natomiast moja opinia, która naprawdę nie wyrażała niczego złego, nie wiem, nic nie było tam złego mówionego, a jednak właściwie pisanego, a jednak została zablokowana, więc no, można się czasem naprawdę zdziwić. No. W każdym razie pisało, że regulamin tam, no, Unia Europejska oczywiście, że to dotyczy Unii Europejskiej, tych nowych zasad, także no, cóż, i takie rzeczy się zdarzają. No i zastanawiam

0: mogło być słowo, nie mam zielonego pojęcia, ale tak niestety działają te wszelkie algorytmy moderacji treści, a podejrzewam, że...
1: Zwłaszcza, że teraz to może być w ogóle jakaś sztuczna inteligencja.
0: No właśnie o tym chciałem powiedzieć.
1: Która sobie może zmyślać, a zmyślać do w każdą
0: stronę. Więc ja przypuszczam, że jeżeli nawet spróbowałabyś zmienić trochę tę opinię i zachować jej sens, tylko po prostu gdzieś tam napisać ją innymi słowami, to osiągnęłabyś taki efekt, że przeszłaby bez większego problemu. Bo tu ewidentnie mam wrażenie, że algorytm zawiódł, a że te algorytmy moderacyjne zawodzą bardzo często, to jest akurat prawda. Już też nieraz spotkałem się z jakimiś takimi rzeczami dotyczącymi, no zwłaszcza Facebooka, że ludziom zupełnie za nic banowali jakieś posty, które absolutnie nie były agresywne, nie obrażały nikogo, a za to mnóstwo różnego rodzaju trollerki, takiej ewidentnie, która zasługiwałaby po prostu na bana. Sam niejednokrotnie zgłaszałem różnego rodzaju treści do Facebooka, które ewidentnie miały na celu no chociażby jakąś no, mowę nienawiści albo inne rzeczy tego typu. No, nic nie zostało z tym zrobione. Wisi sobie to bez większego problemu dalej, więc ta moderacja jest naprawdę kiepska.
2: Może tym słowem, które się nie spodobało algorytmom, był Android?
0: Może.
2: Może jakieś porównania do wersji Mobile MPK na Androidzie? Ale nie, życzę powodzenia i też, żeby nie było, że tu tylko jakąś pustą substancję dokładam. Czy się warto kopać z koniem? Ja myślę, że na swój sposób warto. Oczywiście rozumiem to, że nie chcesz wkładać w to mnóstwo energii, bo energii mamy wszyscy ograniczone ilości i pytanie, które bitwy sobie wybieramy, że chcemy dalej walczyć, a które nie. Natomiast tak jak tu Michał mówił, myślę, że może przeformułowanie na początek wystarczy, a dalej no, trzeba będzie pomyśleć. Miejmy nadzieję, że to jednorazowy epizod w twoim życiu.
3: Zwłaszcza, że pozytywne recenzje akurat dla deweloperów są bardzo ważne, bo dokładnie, one ustalają też rankingi na App Store na przykład, więc no właśnie.
2: No jak deweloperzy tak wyszli do nas frontem, to warto im pomóc.
0: To też warto frontem.
1: Tak. Tak jest. Kolejny news. Tym razem... szukam czegoś takiego, żeby znowu nie było od Piotrka, to może Michał. Dostępny pasek z kursami akcji.
0: Tak jest. Ciekawe. To dla tych wszystkich, którzy próbują grać na giełdzie i dla nich ważne są kursy akcji aktualizowane w czasie rzeczywistym. No są z tym różnego rodzaju problemy, z tego co wiem. Ja nie wiem tego z praktyki, bo nigdy nie grałem na giełdzie, więc wierzę jedynie na słowo i to, co przeczytałem, że rzeczywiście problemy dostępnościowe tu ewidentnie są. I że użytkownik niewidomy no chciałby mieć dostęp do informacji dotyczących zmian tych kursów akcji w czasie rzeczywistym. Ja podejrzewam, że to szczególnie może być istotne na tych wszystkich forexach, gdzie tam to się zmienia bardzo, bardzo dynamicznie. Jeżeli ktoś rzeczywiście próbuje swoich sił w takich miejscach, no to może to faktycznie być istotne, bo te akcje potrafią się tam dosyć szybko zmieniać. No i jest sobie taka, zdaje się, firma, która zajmuje się dostępnością. Oni się nazywają Barrier Break i oni na prośbę jednego z użytkowników, który właśnie na giełdzie gra, co ciekawe jest z zawodu też prawnikiem, no, stworzyli takie narzędzie, które może posłużyć do tego, żeby nas informować, jeżeli chodzi o akcje. Problemów z tym narzędziem jest kilka. Ja mam wrażenie, że to jest taki bardzo duży prototyp, który dopiero może być zaczątkiem czegoś, co ktoś sobie weźmie i przystosuje do swoich potrzeb, a zaraz wam powiem dlaczego. Bo ten tak zwany, oni to nazwali Accessible Stock Ticker, to na chwilę obecną działa sobie w wersji demonstracyjnej. On jest dostępny również jako projekt open source na GitHubie, więc każdy może sobie go pobrać, może sobie go uruchomić. No i teraz tak, ja sobie otworzę w ogóle tego stock tickera i jak on tutaj wygląda. O, właśnie się nie chce otworzyć. Czyli całkiem możliwe, że przestał działać. tak właśnie przestał działać.

0: działać. I tyle z tego dema. Natomiast ja się nim bawiłem wczoraj i podlinkuję oczywiście to demko w komentarzach pod audycją, żebyście mogli spróbować go sobie przejrzeć. Tam wyświetlane były tak naprawdę trzy kursy. Kursy trzech spółek, nie wiem, czy jakichś przykładowych, czy zupełnie fikcyjnych. Nawet tego nie sprawdzałem i były dostępne trzy przyciski. Można było sobie wybrać, jak mamy być informowani o tych zmianach. Po pierwsze, można sobie informowanie o tych zmianach w sposób dynamiczny wyłączyć. Więc po prostu ten pasek siedzi cicho, nie przeszkadza, co no, przydałoby się w bardzo wielu różnych sytuacjach, kiedy sobie przeglądamy jakąś stronę internetową i tam się coś dynamicznie aktualizuje, no to zdecydowanie fajnie, że jest taka opcja, że można sobie to wyłączyć. Natomiast ten pasek ma jeszcze dwa dodatkowe tryby. Pierwszy to informowanie o tych zmianach w czasie rzeczywistym bez względu na to, co się dzieje. Nieważne, co my robimy, on po prostu będzie gadał i będzie nam aktualizował te informacje dotyczące tych zmian kursów. Natomiast druga opcja to jest taka opcja pośrednia, czyli on będzie się odzywał tylko wtedy, kiedy nasz czytnik ekranu nie będzie nic ważnego robił, nie będzie czytał żadnych informacji, więc on nie będzie po prostu nam przerywał. Czyli to taka rzecz pośrednia, no jeżeli chcemy być w miarę na bieżąco, to okej, ale jeżeli nie jest to dla nas gardłową sprawą, no to po prostu on będzie siedział cicho, jeżeli my będziemy czytali coś innego. No i właśnie, mamy tam wyświetlone w tym demku trzy kursy. Ja sobie myślę, że zdecydowanie fajnie byłoby móc sobie wybrać, co my tak naprawdę chcemy śledzić, co chcemy kupować, co chcemy sprzedawać, no bo tylko te kursy nas będą interesowały. Tam nie znalazłem żadnej możliwości wyboru, więc ja podejrzewam, że to jest w zasadzie demo bardziej dla webmastera niż dla końcowego użytkownika, że ten pasek możemy wykorzystać jako taki komponent na naszej stronie internetowej, jeżeli jesteśmy jakimś na przykład domem maklerskim i zamieszczamy informacje o akcjach, no a jakie to będą akcje, to już sobie użytkownik będzie mógł zdefiniować w profilu swoim, bo wtedy będzie decydował, jakie akcje go interesują, co tak naprawdę jest dla niego ważne. Bo nawet i w tym samym demku na GitHubie podczas procesu instalacji nie znalazłem nawet żadnej informacji odnośnie tego, skąd te dane są zaciągane, jak one są tak naprawdę procesowane, co się z nimi dzieje, gdzie można sobie takie informacje pobrać, więc to ewidentnie jakaś taka bardzo koncepcyjna robota. Niemniej jednak fajnie, że w ogóle ktoś podjął ten temat, bo podejrzewam, że dla części osób może to być przydatne. My kiedyś robiliśmy audycję na temat gry na giełdzie, to już było lata temu, natomiast temat wiecznie żywy i w dobie różnych problemów finansowych, no każdy chce jakoś tam podbudować swój budżet domowy, no więc jeżeli ma jakieś doświadczenie albo chce go nabyć, no to taki pasek z pewnością okazałby się przydatny. Czy się przyjmie? No to jest sprawa zdecydowanie zagadkowa i dyskusyjna, natomiast no, jest jakieś rozwiązanie i przypuszczam, że jeżeli webmasterzy jakichś różnych portali maklerskich będą zainteresowani dostępnością, no to mają jakiś komponent, który mogą rozwijać i który mogą dostosować do swoich potrzeb, bo niestety końcowy użytkownik, taki, który chciałby sobie z tego korzystać na własne potrzeby, no to niestety to nie jest ta półka, to nie będzie coś dla niego. No chyba, że jest programistą i sobie napisze cały mechanizm otaczający ten pasek dostępności.
1: No i kolejnym takim rozwiązaniem, które zobaczymy, czy się przyjmie, to jest opisywanie zdjęć sztuczną inteligencją, które tym razem Mozilla chce tutaj wprowadzać. I ciekawe, jak Mozilla to znowu prywatnie, lokalnie i fajnie, czy jak to ma wyglądać?
2: Właśnie lokalnie, to jest cała geneza tego planu. Zacznijmy od początku, jeśli ktoś kojarzy chyba to, nie wiem, może rok 2019, a może to było później mniej więcej, Chrome był pierwszą taką przeglądarką, która zaoferowała nam możliwość opisania automatycznego niezaetykietowanych obrazków. Natomiast to oczywiście dzieje się w chmurze Google czy w chmurze Microsoftu, jeśli akurat z przeglądarki Edge korzystamy. I no właśnie, każdy niezaetykietowany obrazek jest gdzieś wysyłany do tych chmur, żeby został opisany. No i też te opisy nie są jakieś bardzo szczegółowe, no bo to jest gdzieś cały czas robione starszą troszkę technologią. Natomiast myślę, że to jest na pewno coś, co może nam w wielu sytuacjach się przydać, bo takie rozpoznanie no może nam chociaż coś powiedzieć, co jest na takim zdjęciu, czy odczytać tekst. Natomiast można teraz też zdjęcia opisywać lokalnie i chyba najlepiej to pokazuje firma Apple, która z powodzeniem przynajmniej w, no niestety nie w języku polskim, ale w innych językach jak najbardziej, no chociaż w polskim też w jakimś tam mniejszym stopniu wykorzystuje właśnie rozpoznawanie obrazów, żeby też nam podawać takie krótkie, jednozdaniowe opisy tego, co znajduje się na jakichś zdjęciach, oczywiście też połączone z modelem OCR, żeby nam więcej o tym mówić. No i wracamy do Mozilla, która, jak zresztą wiele teraz firm, postanowiła inwestować w sztuczną inteligencję w różnych rodzajach. Widzimy to na wiele sposobów. Pierwszą taką rzeczą, którą Mozilla zaimplementowała, która właśnie dziś była ze sztuczną inteligencją związana, coś co zresztą działa z powodzeniem, to jest funkcja tłumaczenia stron internetowych, która działa już w przeglądarce. Dzięki temu mamy w Firefoxie mechanizmy, które pozwalają takie modele pobierać. No w tym przypadku to były modele do tłumaczenia i one z powodzeniem na urządzeniu nam działają. Kiedy Firefox ma nam jakąś stronę przetłumaczyć, to w tle automatycznie pobiera model danego języka, no i to tłumaczenie jest po prostu wykonywane. No i zaczęto się zastanawiać, co jeszcze można zrobić właśnie używając takiej lokalnej sztucznej inteligencji. No i wracamy właśnie tutaj do punktu wyjścia, a mianowicie generowania opisów, bardzo krótkich obrazów używając właśnie sztuczną inteligencję. Mamy post na blogu Mozilla Labs, czyli to jest taka właśnie sekcja Mozilla, gdzie różne eksperymentalne funkcje są testowane, które bardzo szczegółowo opisuje jak to wszystko zostało wygenerowane. Tutaj i tak ten model, który został stworzony, wykorzystuje technologię VIT do rozpoznawania zdjęć oraz GPT-2, które można uruchamiać lokalnie, to jest jakaś zdestylowana wersja GPT-2 dokładnie, żeby to wszystko dało się zrobić. Te modele udało się skompresować do tego stopnia, że ważą mniej niż 200 MB i można je bez problemu na dysk po prostu ściągnąć i zapisać, żeby działały na urządzeniu. I w tym sposobem już takie rzeczy są testowane. I tutaj mamy podany taki przykład. Mamy zdjęcie osoby stojącej przy jakimś torcie. Co ciekawe, to jest w ogóle dobry przykład, jak z jednej strony pisać, z drugiej strony nie pisać opisów alternatywnych, bo tekst alternatywny na tym zdjęciu właśnie mówi nam, że jakaś osoba stoi przy torcie, natomiast ta grafika oprócz tego samego zdjęcia też porównuje nam trzy różne opisy tego tekstu. Jeden wygenerowany właśnie tą nową technologią Mozilla, modelem przed kompresją i opisem, który został napisany przez człowieka. I tak ten nowy model Firefoxa tutaj właśnie nam daje, po prostu podaje prosty opis, że jakaś osoba stoi przed tortem, na którym są świece. Bardzo podobny opis nam daje model przed kompresją, a opis ludzki wygenerowany przez człowieka, napisany przez człowieka nawet, tutaj jeszcze zwrócił uwagę na to, że to tort jest jakoś udekorowany, a te świece są długie. Więc to widać, jakie te opisy będą takie no zbliżone do tego, co mamy na iOSie, jeśli jedno, dwa zdania. Tutaj zresztą pracownik Mozilla przyznaje, że takie mniejsze modele no nie mają aż takiej dokładności jak opis ludzkie i nie generują też takich długich opisów jak na przykład GPT-4o, i tutaj też mamy pod spodem opis wygenerowany przez GPT-4o, nawet dwa opisy, jeden taki typowy jak na GPT, jak ktoś testował, taki na kilka zdań bardzo barwny, a drugi, kiedy został poproszony o jednozdaniowy opis. Natomiast wiadomo, GPT wymaga dostępu do internetu, więc na to się nie nadaje. Ale do testów zapowiada się, myślę, że bardzo fajnie, zwłaszcza, że to będzie wszystko uruchomione na urządzeniu. Natomiast żeby to przetestować, będziemy niestety musieli jeszcze poczekać, bo na ten moment ta opcja pojawi się w wersji testowej, czyli w wersji Nightly Firefoxa 130. Na razie jesteśmy w wersji stabilnej na Firefoxie 126, więc jeszcze to jest testowane i to na razie będzie testowane tylko w narzędziu do czytania i redagowania plików PDF, bo w tym narzędziu możemy też wstawiać różne zdjęcia i jeśli takie zdjęcie wstawimy, no to Firefox nam automatycznie zaoferuje możliwość wstawienia automatycznie wygenerowanego opisu jako tekst alternatywny. Jeśli w to klikniemy, no ten model zostanie pobrany, no i wtedy ten opis zostanie nam wygenerowany. No i jest to zrobione w taki sposób, żeby to najpierw przetestować, zanim to zostanie wypuszczone szerzej. Finalnie plan oczywiście jest taki, żeby ta funkcja była udostępniona dla użytkowników czytników ekranu. Przypuszczam, że to też na początku będzie w wersjach Nightly. No i przez to, że też pewnie z czasem będzie pojawiać się jeszcze więcej funkcji opartych na różnego rodzaju sztucznej inteligencji, to Mozilla jeszcze chce zaimplementować jakiś mechanizm zarządzania wszystkimi modelami, które zostały pobrane w ten sposób na dysk, no bo właśnie mamy to rozpoznawanie obrazów, które no gdzieś ma te 200 MB, mamy różne języki, na razie nie mamy łatwego sposobu, żeby takie modele pobrać sobie z jakiegoś ekranu ustawień lub usunąć takie, które na ten moment nie potrzebujemy. Plan jest taki, żeby też właśnie taką funkcję zaimplementować. No natomiast myślę, że jest na co czekać, kiedy to będzie dostępne szerzej, czyli no właśnie podobnie jak w Chromie, że będziemy mogli po prostu nawigując po stronie albo może z menu kontekstowego sobie takie opisy generować, no to na pewno dam znać, bo myślę, że to jest jak najbardziej funkcja na plus i, no i raczej krok naprzód.
0: A tymczasem zajrzyjmy do kolejnych wiadomości, które do nas wysyłacie na WhatsAppie. Tym razem wiadomość od Marcina.
3: No, witam serdecznie. To po tej stronie Marcin, tak jak zawsze, jeśli chodzi o temat sztucznej inteligencji, tak jak mówię, nigdy tutaj nie przestaję, że tak powiem, rozwijać się w tej kwestii i pisać, jeżeli mam swoje jakieś takie zdanie na pewien temat. Słuchajcie mnie Państwo, kochani. Mam informację z ostatniej chwili. No, wyszła wersja Suno 3.5. Właściwie jest to aktualizacja Suno V3. Pewnie Państwo wiecie, bo niektórzy słuchacze albo i prowadzący tego podcastu mieli okazję przetestować na pewno. Czy ona jest taka dobra, jak mogłoby się wydawać? No tego nie jestem w stanie określić, bo trochę mi się wydaje, że robi halucynacje przy określaniu gatunków muzyki, ponieważ kiedy ja chcę, żeby dany gatunek muzyki był zagrany na konkretnych instrumentach, przykładowo chcę zrobić hip-hopową piosenkę w oparciu o orkiestrowe brzmienia i troszkę cięższe tam sample perkusyjne, no to mogę powiedzieć, że Suno definiuje jedynie gatunek muzyki i stara się zinterpretować, natomiast reszty no nie bardzo chcę tutaj jakby przy reszcie nas posłuchać. Są negatywne komentarze na temat wersji 3.5, ale mam dla Państwa dobrą informację, ponieważ w ostatniej chwili, w ciągu ostatnich dwóch dni szykuje się zapowiedź Suno V4 i tutaj dobra informacja, o tym już wcześniej kiedyś mówiłem przy rozmowie na FaceTime'ie. Miało pojawić się audio to audio, miało się pojawić tworzenie piosenek z każdego dźwięku. No i oczywiście mamy to. Takie coś będzie miało miejsce Są jakieś testy, są jakieś już powoli jakieś zapowiedzi. Można powiedzieć, że coś się szykuje, jednak no, kiedy to będzie, kiedy możemy przetestować tą wersję jakby Sony V4 jako Early Access, no tego nie wiem. Na razie testują wybrani użytkownicy w zamian za coś tam, za jakieś opublikowanie czegoś na sieci społecznościowej. Nie jestem w stanie tego do końca powiedzieć, ale no już testy Suno V4 jako tako nieoficjalnie już są i wybrani, bardzo wybrani użytkownicy tutaj testują, można się nagrywać, można nagrywać melodię na keyboardzie, można śpiewać, można coś robić, byleby powstała jakaś tam piosenka. Jak to będzie, jeśli chodzi o prawa autorskie, no tego nie wiem, no ale myślę, że tu oryginalne melodie, oryginalne utwory, oryginalne, wszystko oryginalne jak najbardziej tu wchodzi w grę. Suno stawia tak naprawdę, tak jak już wiadomo, na oryginalność, nie naśladujemy żadnych artystów, nic nie robimy w związku z innymi artystami, których mamy niby naśladować. Nie. Robimy wszystko tak, jak leci. Kiedy Suno V4, to się jeszcze okaże. Nie wiadomo. Póki co czekam na Early Access. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo, Marcinie, za tę wiadomość, a to nie koniec waszych głosów, bo mamy kolejny
1: tak,
0: telefon.
1: Tak, tylko jeszcze dodam, że testowałem ten V3,5. On taki, no, mam trochę mieszane uczucia. Z jednej strony trochę wokal niby lepszy, z drugiej różne rzeczy, które mi kiedyś wychodziły bardzo ciekawie, teraz jakoś tak straciły na jakiejś takiej kreatywności. Jeżeli mu wpisuję jakieś rzeczy, które są trochę ze sobą sprzeczne, na przykład, nie wiem, Mozart, disco polo, metal i nie wiem, coś tam jeszcze dziwnego, i tuba na przykład, to kiedyś dostawałem rzeczywiście takie coś, co było troszkę inne i ciekawe niejednokrotnie. Natomiast w tym momencie dostaję prawdopodobnie albo sam metal, albo samo coś i on jakby stracił na takiej możliwości bycia bardzo takim elastycznym. Także no dla mnie trochę szkoda, ale no tak to już chyba musi być.
2: A propos rzeczy związanych z AI, to tutaj jeszcze myślę, że mogę szybko dodać, że Eleven Labs już publicznie wypuścił możliwość tworzenia efektów dźwiękowych, bo to wcześniej było pomału wypuszczane do różnych użytkowników powoli. I no właśnie, teraz każdy może sobie to przetestować i od momentu, kiedy my to pokazywaliśmy jakiś czas temu, to pojawiło się trochę więcej opcji, można sobie długość tych dźwięków ustawić, tam jest kilka suwaków, można zdecydować, jak sztywno ma się naszego promptu trzymać, jeśli nam te dźwięki nie wychodzą. No i co ciekawe, ten model się trochę poprawił od czasu, kiedy ja go testowałem jakiś, nie wiem, miesiąc, dwa temu, bo na przykład jest w stanie wygenerować mowę, no oprócz samych dźwięków, więc jeśli chcemy na przykład, żeby jakiś tłum ludzi jakieś hasło wykrzykiwał, na przykład takie testy robiłem, można łączyć mowę z efektami dźwiękowymi, te efekty, które dostajemy.
1: Po polsku też?
2: Tak, po polsku też. Także tutaj też jakieś aktualizacje, jak widać, się pojawiają. Jeśli nie widzieliście tej opcji, a chcielibyście się pobawić, no to można. Jedna taka generacja zajmuje nam 200 znaków z konta i dostajemy chyba 4, czy albo 4 próbki za każdym razem.
1: Tak, chyba 4, a 200 znaków to jest na tyle mało, że naprawdę można nawet na tym darmowym koncie kilkadziesiąt przecież takich promptów wysłać, więc... Nieźle.
0: To prawda. Można się bawić i myślę, że w różnego rodzaju produkcjach, chociażby dla nas, no to takie rzeczy jak najbardziej się mogą przydać.
1: Zwłaszcza, że oni chyba nawet się przyznają do tego otwarcie, że jakieś takie krótkie instrumentale, czy jakieś takie, nie wiem, dżingielki, dźwięki na powiadomienia, coś takiego, to jest szansa, że to będzie całkiem nieźle zrobione. Ja się bawiłem właśnie jakiś tam notification, to te notification było, rzeczywiście. To były różne takie dźwięki, więc jeżeli ktoś by chciał mieć swój dźwięk na powiadomienia, to myślę, że spokojnie ograniczyć mu, nie wiem, do sekundy na przykład i proszę bardzo, można.
0: I coś się stworzy. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
4: Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie.
0: Dobry wieczór, Pawle.
4: Chciałem się was zapytać, ponieważ używam VLC Media Player do odtwarzania plików multimedialnych na komputerze i on był kiedyś fajnie dostępny. Nawet była wtyczka do NVDA, która ułatwiała korzystanie z niego. A teraz jak jakiś utwór mi się odtwarza, to ja otrzymuję komunikat brak dostępnych kontrolek i właściwie poza zwiększeniem i zmniejszeniem głośności nic nie można zrobić. Poprawia się to trochę jak dam insert R, czyli rozpoznawanie ekranu. Natomiast szukam jakiejś takiej alternatywy programu, który by mi na przykład pozwalał łatwo skoczyć do czasu konkretnego w utworze.
0: Szczerze mówiąc, to zdziwiłeś mnie, że coś takiego się z VLC stało. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie włączył ci się na przykład jakiś tryb pełnoekranowy. Bo może tu jest problem.
4: I jeżeli się włączył, to w jaki sposób ewentualnie można go byłoby wyłączyć?
0: Tego nie wiem, ale może jakiś na przykład
2: Altenter? F11 albo Altenter, właśnie, najczęściej.
0: Bo to może to być problemem. Jakoś nie widziałem, żeby się ludzie skarżyli na VLC. Inna rzecz, że on jakoś przesadnie super dostępny to nigdy nie był, bo to ten interfejs jest robiony w QT, więc tam pewne takie jakieś bardziej zaawansowane opcje, to wymagały na przykład zabawy chociażby myszką obiektową, tą nawigacją obiektową, żeby tam człowiek miał absolutną pewność, co właściwie robi, ale VLC to zawsze był bardzo fajny odtwarzacz z prostego powodu, że on najzwyczajniej w świecie wspierał tak po prostu sam z siebie bardzo dużo różnych formatów plików. A jak ktoś jeszcze opanował wiersz poleceń i te różne przełączniki, no to tam cuda dało się robić z tym programem jako takim pośrednikiem. Natomiast przeskakiwanie do konkretnego czasu w utworze, no to stary dobry Winamp chociażby.
4: Fubar. Fubar też. Oczywiście kojarzę, ale
5: pod
4: to już...
5: player.
2: Właśnie chciałem
1: ale
2: player
1: Fubar
2: też
1: chyba
2: polecić.
1: Wtyczką, tak mi się wydaje.
2: Tak.
5: Tak, Fubar z wtyczką, ale ta wtyczka chyba jeszcze działa z tą wersją 2.0 nową, także...
2: Chyba tak.
5: Jak to się nazywa? Jump? Nie, coś tam box. Timebox. Timebox?
2: Sigbox chyba.
5: Sigbox. Sigbox. No, ale pod player też.
4: Mhm. Dobrze, to ja sobie przetestuję te odtwarzacze i dziękuję uprzejmie za poradę.
0: Dzięki, Pawle, za telefon. Do usłyszenia.
4: Do widzenia.
1: O, teraz. Natomiast tak jeszcze a propos przewijania takiego szybkiego, tudzież dostawania się do jakiegoś konkretnego czasu w Fubarze, to ja sobie zrobiłem kilka skrótów, bo Fubar oprócz takiej standardowej, takiego standardowego czasu na przeskok ma jeszcze ileś innych. Sekundę, chyba 3 sekundy, 5 sekund, 30 sekund, minutę, 2 minuty, 10 minut. Ja sobie właśnie zrobiłem skrót o 5 sekund, skrót o minutę i skrót o 10 minut. I teraz ja się często poruszam w takich długich, długich plikach po parę godzin i mając właśnie takie skróty, dość szybko jestem w stanie, no że tak powiem, rozejrzeć się po pliku i bardzo szybko no to wszystko mi tam działa, więc jeżeli ktoś właśnie chciałby poruszać się po jakichś większych odcinkach czasu, podejrzewam, że niekoniecznie wszystkim będzie potrzebne przemieszczanie się o 10 minut, ale no nie, pół minuty, minutę to już tak może myślę, że się przydać częściej, to polecam sprawdzenie sobie, pod co można podpiąć w Fubarze te skróty, bo jest tych opcji sporo, włącznie z tym, że można na przykład ustawić sobie pod konkretny skrót przestawienie na kartę dźwiękową konkretną, co też w niektórych sytuacjach może być bardzo przydatne. Z kolei to też informacja dla użytkowników Chromecastów. VLC z kolei umie rzeczywiście odtwarzać dźwięk na urządzeniach z Chromecastem, na przykład na głośnikach z Chromecastem, czyli już nieprodukowanych głośnikach Google Home i Google Nest, chyba nieprodukowany, to znaczy Google Home na pewno nie jest produkowany. Nest wydaje mi się, że też przestał być, ale dostępne one są jeszcze i to w jakichś bardzo niskich cenach, typu 100 zł. Jakiś Google Home, ten mały widziałem za chyba 80 zł. A to są takie małe głośniczki, które czasami do jakichś takich celów typu, żeby coś grało, nie wiem, w kuchni czy gdzieś, jak najbardziej się nadadzą. Także no też, gdyby ktoś chciał sobie rozbudować system w domu, no to też można, myślę, to polecić. Czy przechodzimy do newsów następnych, czy jeszcze mamy coś?
0: Chyba możemy przejść dalej.
1: Chyba przechodzimy. No przechodzimy, przelatujemy do drona, dostępnego drona podobno. Piotrze, co to za dostępny dron?
2: Tak, osoby niewidome i drony to chyba nie pierwsze skojarzenie, które można mieć, no okazuje się, że jak najbardziej da się. O tym dronie dowiedzieliśmy się dzięki kanałowi The Blind Life, który już w Tyfloprzeglądzie raz się pojawił i to też było związane wtedy ze sprzętem wideo, mianowicie o bardzo fajnym gimbalu, który jest w stanie tak obracać statywem, żebyśmy zawsze byli fajnie zakadrowani. I poniekąd ten dron właśnie nam może pomóc w podobnej sytuacji. Mówimy tutaj o dronie, który nazywa się Hover Air X1 i producent reklamuje go jako dobry dron do robienia sobie selfie, czy takich właśnie zdjęć z lotu ptaka, ale to myślę, że można spokojnie powiedzieć, jest wierzchołek góry lodowej, bo jak najbardziej ten dron nie służy nam tylko do robienia selfie. To urządzenie jest bardzo malutkie, złożone jest w wielkości dwóch smartfonów połączonych ze sobą, tak to właśnie opisuje pan z tego kanału, więc można go spokojnie nawet do kieszeni sobie schować, gdybyśmy chcieli go sobie gdzieś przetransportować. I jest też bardzo prosty w obsłudze, bo mamy tak naprawdę na nim tylko dwa przyciski. Przycisk zasilania i przycisk zmiany trybu pracy. I właśnie po uruchomieniu tego urządzenia napotykamy pierwszą rzecz, która dla nas jest bardzo fajna, bo to urządzenie w sumie nie wiem, czy ma ekran. Chyba nie ma. Natomiast ma głośniczek i będziemy przez ten głośniczek słyszeć nie dość, że dźwięki, ale też po prostu urządzenie będzie do nas mówiło, jaki tryb sobie wybraliśmy. A tych trybów jest kilka. Urządzenie po prostu może nas kadrować i śledzić nas z przodu, żeby było widać naszą twarz. Możemy mieć widok z lotu ptaka, więc będzie na nas patrzeć z góry. Może patrzeć się na nas z boku. Może się obracać, żeby taki bardziej ciekawy ten wideo był, taki bardziej panoramiczny. Mamy tych trybów kilka, producent też co jakiś czas nowe tryby dodaje. Można też, jeśli ktoś trochę widzi, można sobie skonfigurować na przykład, jak blisko to urządzenie ma nas lecieć. No mniej więcej wybieramy sobie jeden z tych trybów, naciskamy drugi przycisk, rozpoczyna się 3-sekundowe odliczanie i jeśli trzymamy sobie tego drona w dłoni, to on po prostu nam z naszej dłoni wystartuje. No i zakładając, że ustawiliśmy go sobie tak, żeby po prostu było fajnie widać nas, naszą twarz i nasze otoczenie, no to on po prostu automatycznie poleci do góry i ustawi się centralnie przed nami na kilka metrów, czy tam na metr, na dwa, żeby po prostu nas było dobrze widać, ale też żeby ten dron gdzieś nie wszedł, nie wpadł w coś nawet i po prostu jeśli my się będziemy poruszać, no to on będzie za nami podążał. Nie ma w ogóle z tym problemu, możemy spokojnie chodzić, czy szybko, czy wolno, ten dron bardzo fajnie nas śledzi. Widzący recenzenci narzekali, że jeśli ktoś na przykład jechał na jakiejś elektrycznej hulajlodze, na motocyklu, no to czasami był z tym problem, jeśli oddaliliśmy się za bardzo, to ten dron po prostu się zatrzymywał i musieliśmy do niego wrócić, natomiast jeśli po prostu gdzieś idziemy, no to z tym, czy chodzimy po pokoju nawet, no to z tym nie ma największego problemu. Nie będzie też takiej sytuacji, że nawet jeśli nie widzimy, że wpadniemy na niego, no po pierwsze wiadomo, drony słychać, no i tego też, no jak to dron wydaje z siebie dźwięki, nie jakieś bardzo głośne, ale jak najbardziej jest słyszalne, można w filmie to usłyszeć zresztą. No ale właśnie nie ma problemu, nawet jeśli jesteśmy osobą całkiem niewidomą, no to w niego nie wpadniemy. Urządzenie nagrywa na wbudowaną pamięć, która ma 32 GB. Możemy nagrywać w Full HD 60 lub 30 klatek na sekundę. Też sobie można tą rozdzielczość zmienić, jeśli ktoś, komuś nie zależy na aż tak wysokiej rozdzielczości. No i kiedy już sobie takie nagranie zrobimy i chcemy, żeby ten dron do nas wrócił, no pytanie, jak my to zrobimy, jeśli jesteśmy osobą niewidomą? Nie ma z tym największego problemu, bo po prostu zatrzymujemy się, wystawiamy dłoń przed siebie do góry, kamerka na dronie to widzi i po prostu ten dron automatycznie, kiedy wykryje, że wystawiliśmy dłoń, po prostu będzie pomału do nas podleci. Nawet jeśli nie widzimy, no to będziemy słyszeć, że zbliża się do nas coraz bliżej. No i będziemy też czasem czuć po prostu wiatr tych śmigiełek na tym dronie i będziemy wiedzieć, że on do nas podlatuje i po prostu na naszej dłoni wyląduje i możemy wtedy sobie te zdjęcia z niego zgrać. Też nie musimy się obawiać o to, że jakoś możemy się tymi śmigiełkami skaleczyć, albo gdyby ten dron w coś z jakiegoś powodu wleciał, to raczej też mu nic nie będzie, dlatego że całe urządzenie jest opatrzone klatką bezpieczeństwa, więc nie jesteśmy w stanie tych śmigiełek ręką dotknąć, więc nawet jak one się obracają, no to nie ma ryzyka, że coś by nam się stało. No właśnie, żebyśmy się w jakiś sposób skaleczyli. Oczywiście musimy jakoś te zdjęcia z tego drona zgrać. No i jak to często bywa, jest do tego aplikacja. Urządzenie łączy się z naszym telefonem po Wi-Fi, tworzy swoją sieć Wi-Fi. Aplikacja, co ciekawe, tutaj też zauważył to, ten kanał jest w pełni dla nas dostępna. Nawet jest w jednym momencie w filmie pokazane, jak to jest wszystko czytane z voiceoverem. Więc nawet jeśli nie widzimy, jesteśmy w stanie sobie te klipy wyeksportować, ściągnąć na telefon, zmienić ustawienia tego drona. Mamy też animacje, jak te różne tryby śledzenia wyglądają, więc jeśli jesteście osobą słabowidzącą, chcecie zobaczyć, jak te różne plany, które można ustawić, jeśli nie chcemy, żeby ten dron po prostu leciał przed nami, można sobie to w aplikacji podejrzeć. No i jeśli będziemy mieli telefon cały czas połączony z urządzeniem, no to możemy oprócz samego obrazu nagrywać dźwięk. No i to jest też ciekawe, dlatego że no, urządzenie jest głośne. Same w sobie nie ma mikrofonu, a jednak tutaj producent dodał możliwość nagrywania dźwięku. I trzeba powiedzieć, że to działa całkiem fajnie. Przynajmniej w tym filmie, nie wiem, czy tam to zostało dodane w poście, tak zwanym w postprodukcji, czy to jest coś, co aplikacja robi automatycznie. Przypuszczam, że to może być automatycznie wykonywane, bo dźwięk jest pobierany z naszego telefonu, a nie z samego drona. I co za tym idzie, przynajmniej w tym klipie była wykorzystana sztuczna inteligencja, żeby po prostu pozbyć się tego dźwięku latającego drona. I to działało bardzo fajnie. Ten człowiek sobie gdzieś chodził, mówił do kamery spokojnym głosem, nie musiał krzyczeć tego pisku drona, nie było w ogóle słychać, ta redukcja szumu była taka naprawdę przyzwoita, jakiś, to ewidentnie jest jakiś nowszy algorytm oparty o jakieś uczenie maszynowe. Więc jeśli faktycznie to jest coś, co się dzieje automatycznie w aplikacji, no to spokojnie myślę, że osoba niewidoma byłaby w stanie, jeśli musimy z jakiegoś powodu robić jakieś materiały, wideo, żeby nas było widać, no to myślę, że tutaj jak najbardziej będziemy w stanie to zrobić i nawet mówić do kamery. Nie ma z tym największego problemu. No i ostatnia kwestia, gdzie to można kupić, ile i ile to kosztuje. Jest kilka sklepów, natomiast jeśli chodzi o ceny, no to podczas wyszukiwania spotkałem się z kilkoma cenami. I teraz tak, pierwsze wyniki, które dostawałem od Google'a, to były wyniki na portalu AliExpress i tamten dron kosztował złoty 200, więc wcale niedużo. Spodziewałem się, że to będzie wchodziło w tysiące ten koszt, no bo raczej takie lepsze drony tyle kosztują, a tutaj no, nie jest jakoś dużo. Natomiast znalazłem też przynajmniej w jednym polskim sklepie bodajże mekadron.pl, też chyba ten sam dron właśnie, no, nazywa się zgadza. przeszkadza, więc chyba tak. Natomiast tutaj ten dron już kosztował złoty 1300, więc dużo więcej, no, rozbieżność jest, ale jest też link do oficjalnego sklepu producenckiego, gdzie można to urządzenie jak najbardziej zamówić z europejskiego magazynu z darmową dostawą i tutaj to urządzenie kosztuje około $100, $99, więc no też nie jest jakaś bardzo wygórowana cena, około powiedzmy to niecałe 400 zł na ten moment, więc więc no to 1300 zł to nie jest, myślę, że to jest najbardziej prawdopodobna cena, ile to urządzenie może kosztować. No nie zastanawiałem się nigdy nad tym, do czego osobie niewidomej może się taki dron przydać, no ale okazuje się, że jak najbardziej całkiem ciekawe zastosowanie dla tego typu sprzętu można znaleźć i fajnie, że są takie sprzęty, które no, są dla nas dostępne.
0: W sumie tak naprawdę, jeżeli zależałoby nam na tym, żeby jakikolwiek filmik nakręcić, gdzie jesteśmy my widoczni, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. No ewentualnie ten gimbal, o którym kiedyś mówiłeś,
2: tak.
0: Dzięki czemu po prostu on będzie nas śledził i nie będzie takiej opcji, żebyśmy gdzieś tam wyszli z kadru.
2: Dokładnie.
0: To naprawdę jest bardzo ciekawe rozwiązanie. A tymczasem mamy kolejny telefon. Dawno nie dzwonił do nas Maciek. I Maciek zdaje się, że w poprzednim Tyflo-przeglądzie próbował się dodzwonić, ale już schodziliśmy z anteny i się nie udało. Ale teraz Maciek
6: cześć,
0: dzwoni wcześniej.
6: Dobry.
0: Cześć.
6: Tak, akurat w tamtym tygodniu dosłownie na styk jeszcze miałem nadzieję, no ale cóż, życie tak czasem bywa. Po prostu do domu późno wróciłem i tak. Natomiast z czym ja dzwonię? Po pierwsze, jeśli chodzi o te nieszczęsne odrzucanie opinii w App Store, no ja, prawda, już się tutaj kiedyś swego czasu skarżyłem, że miałem takie odrzucenia. Tyle, że mi tak naprawdę żadne powiadomienia, przepraszam, nie przychodziły. Nic w ogóle nie dostałem żadnej informacji za co. A tutaj widzę, że Charlotte dostała, także... Ja uważam, że powinnaś napisać tak naprawdę, bo ja wątpię generalnie, żeby w ogóle cokolwiek trafiło do człowieka, że to generalnie właśnie tak jak ty, Michale, mówisz, że jakieś tam słowo klucz musiało mu nie podpasować.
0: Ta pierwsza linia to jest prawdopodobnie sztuczna inteligencja, to się nie ma co łudzić.
6: No, zwłaszcza, że pomyliła punkty, prawda, LSK i odwrotnie, znaczy no właśnie.
0: Dokładnie.
6: Więc ja podejrzewam, że to nawet nie trafiło do jakiegoś człowieka, więc tak czy inaczej warto by napisać swoje zastrzeżenia tutaj, wyrazić i powinna ta opinia wlecieć do App Store'a. No, a nawet jeśli nie, no ja zawsze sobie tak robiłem, przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie, że sobie kopiowałem świeżo jeszcze, no niby wrzut na moim koncie będącą opinię, ale jeszcze nie opublikowaną po prostu do notatek, żeby w razie czego, no bo ja to już jestem bardzo uczulony na to, i wyczulony, i uczulony. Więc tak, no, warto generalnie pisać. Co, zachęcam. Co do MPK Mobile, fajnie się zaczyna robić rzeczywiście. Aplikacja rzeczywiście coraz fajniej dostępna. Wiadomo, jakieś jeszcze zostały resztki, artefakty obrazków, dziwnych rzeczy, coś. Znaczy ja mam na pewno. Natomiast jeśli chodzi o podawanie tych komunikatów i tak dalej, bardzo fajna sprawa. Swoją drogą do ekipy Time for Bassa muszę napisać, żeby tam... Bo jakoś tak ja lubię te dźwięki voiceovera, a jak jest, jak się przewija te listy, nie? Te, w sensie ekrany, żeby gdzieś tam szybciej dojść, powiedzmy, jak mamy więcej linii i tak dalej, to ten voiceover nie ma żadnych dźwięków, nie wydaje. Jak jest gest potarcia, też się tam w sumie tylko jest sama mowa, a w sumie szkoda. Jakoś tak więcej mi to daje, więc będę musiał napisać. Co do Play'a, no dalej aktualizacji takiej sensownej nie ma, żeby to było dostępne. Znaczy inaczej, przed zalogowaniem to coś tam już niby jakieś przyciski są czytane. Nie to, że tam przycisk trybu interakcji, obszar trybu interakcji, przycisk i tak dalej. Gdzieś tam już coś się dzieje, ale to nadal po pierwsze ten tryb interakcji się włącza. Nadal. Znaczy ja sobie to wyłączyłem na pokrętle, więc już powiedzmy jest z tym lepiej i flikać normalnie mogę. W tej aplikacji, dla tej aplikacji to wyłączyłem, natomiast no dalej gdzieś tam deweloperzy się z tym niestety bujają, nie mają póki co chyba zamiaru tego, nie wiem, czy nie mają zamiaru naprawić, czy co, w każdym razie. No i opinię dałem do App Store'a też, zobaczymy co będzie. To mi kazali oczywiście pisać na jakiś tam OK, pomoc, małpa, Play 2, coś tam, nie wiem. W każdym razie, no ja tak się zbieram, żeby napisać, bo to przecież tak nie może być, bo było, nie było niewidomych klientów Play'a, zapewne gdzieś tam sporo jest. No i wiecie, to już nawet Orange Flex nie było, było jak było z nim, ale nie było aż tak niedostępne, jak jest Play 24, bo wiadomo, jak mieliśmy send BTN link, send link BTN, coś tam, jeszcze jakieś dziwne rzeczy, no to mieli...
0: To się było, można zorientować, do czego to jest.
6: Do czego to jest, tak. Nie wiem, sklep, tab... 3 of 5, nie wiem, SIM card tab 2 of 5, no wiadomo, to ogarniemy temat, albo settings BTN, coś tam, number podkreśnik, settings podkreśnik BTN, coś tam, no to to wiemy, nie? A jak tutaj mamy sam obszar trybu interakcji, przycisk, no to trochę lipa. Właśnie a propos Orange Flexa, to się dostępność bardzo jego poprawiła, oj bardzo, bardzo się poprawiła. Tam jedyne jeszcze chyba elementy, które zostały, i najważniejsze, że oni w końcu, jeszcze trochę opieszale, ale jak się do nich pisze na czacie, to finalnie wprowadzałem już te poprawki. Ja na ten przykład zgłosiłem swego czasu tam taki jeden błąd do sympatycznej pani Julii, która mnie obsługiwała, że co to było? A, środki premium, saldo środków premium nie było w ogóle wyświetlane, były jakieś tam dziwności i trzeba było sobie klasycznie radzić, robiąc screena i tam live tekstem się posługiwać, żeby odczytać, więc dobrze, że chociaż tej możliwości nie zablokowali, żeby robić zrzuty ekranu, nie? Bo to było rzeczywiście, niestety przez długi czas w tej aplikacji to tak się trzeba było poruszać, tak się trzeba było tam odnajdować, nie? Bo po prostu treści tekstowych było jak na lekarstwo. A teraz rzeczywiście nie dość, że się zaczyna to poprawiać, przyciski są prawidłowo opisane, treści tekstowe tam, gdzie mają być, to są. No i ten błąd z środkami premium, ile tam ich mamy, też został naprawiony, no... Chyba po miesiącu od zgłoszenia, czy po ponad lekko miesiącu, ale jednak został naprawiony. Jak na nich, nawet szybko, stosunkowo. Więc pozostaje mieć nadzieję. Ja jeszcze nie chcę robić audycji o Orange Flexie, bo tam jeszcze parę rzeczy zostało do poprawy. Natomiast w tym, jak się chce wybrać nowy numer, przenieść do Flexa, to tam jest jeszcze cała jedna wielka lista pozwoju widziana jako jeden element i to chyba jeszcze milczący element dla voiceovera. Oczywiście wybierz przycisk, jest dostępny, ale to się wybierze któryś z tych numerów. A to jednak gdzieś tam może być ewentualnie kluczowe i parę rzeczy tam jeszcze jest takie nie do końca dorobione, jakby trzeba było. Natomiast jak już to zostanie wszystko ogarnięte przez nich jak trzeba, to ja bym się bardzo chętnie pokusił o zrobienie po prostu audycji o Orange Flex, bo w sumie warto, mimo że gdzieś tam jeszcze te ceny trochę windują w górę, to znaczy wyzbywają się tych najtańszych pakietów, planów i tak dalej, to wciąż to jest jeszcze chyba opłacalne, wydaje mi się, jakoś tam w miarę, zwłaszcza, że karty SIM, eSIM drugie i trzecie w planie dostajemy za darmo, poniekąd można powiedzieć, więc cały czas jakoś to tam oferta atrakcyjna chyba jest, więc jak to się jakoś tam ogarnie, to myślę, żeby audycję zrobić. Co jeszcze? Właśnie, PassKeys, klucze dostępu, czyli bezhasłowe logowanie. To, o czym kiedyś żeśmy sobie w naszej audycji rozmawiali odnośnie bezpieczeństwa, mniej lub bardziej udanej, ale o co chodzi? Tak, nie pamiętam, czym zostałem zainspirowany w sumie, natomiast zacząłem sobie sprawdzać, czy w aplikacjach, w których jeszcze nie było tych kluczy dostępu, zostały one wprowadzone. No i jakież było moje zdziwienie, jak odkryłem, że WhatsApp to ma, że WhatsApp to ma w ustawieniach logowanie bez i bezpieczeństwo. Jakoś tak w każdym razie no, w tego typu sekcjach się znajdują zawsze te wszystkie uwierzytelniacze dwupoziomowe, składniki uwierzytelniania dwupoziomowego, umowego i tak dalej.
0: Oni się zresztą tym nawet chwalili w ostatnich aktualizacjach, że to wprowadzili.
6: Ale co, PASKIS?
0: Tak.
6: WhatsApp?
0: Tak.
6: A to nie wiem, to gdzieś to chyba mi umknęło w ogóle, ale w tym część logu, w tym App Store, tym oficjalnym.
0: Zgadza się.
6: Aha, no to mi gdzieś to w ogóle chyba uciekło. A widzisz, ale to tak, nie wiem, to jakiś instynkt, intuicja mnie chyba pognała, żeby tam zajrzeć i rzeczywiście jest. No sobie myślę, dobra, jak na WhatsAppie jest, a co by nie mówić, warto sobie to skonfigurować. Nawet jeśli nie logujemy się na komputerze, bo zakładamy, że mamy kompa z Windowsem i tam skanować jakieś QR-kody i cudawianki na kiju, a to nie zawsze się to chce. Lub jest możliwość, bo jak powiedzmy ktoś nie ma monitora, no to średnio. A swoją drogą, a propos właśnie kodu QR i WhatsAppa, to nie wiem, co oni ostatnio zrobili i czego to jest kwestia. Natomiast z innymi rzeczami tego typu się nie spotkałem, aż potem próbowałem na mObywatelu to sprawdzić. Ale o co chodzi? Jak kierujesz aparat iPhone'a na kod QR WhatsAppa tej wersji powiedzmy Macowej, mnie tam swego czasu wylogowało, no i trzeba było się zalogować ponownie, no to jakie było moje zdziwienie, jak VoiceOver mi zaczął mówić, że tam na środku, że tam jeden twarz po prawej stronie, na tam krawędź, no te komunikaty. I jak się okazało, że na środku tak telefon zawibrował, tak się WhatsApp zaczął przeładowywać i tak się ładnie kod zeskanował, więc...
0: Czyli ta twarz była de facto kodem.
6: Ta twarz była de facto kodem i teraz ja właśnie nie wiem, co oni z tym zrobili, czy rzeczywiście świadomie to wykorzystali na chwałę dostępności, żebyśmy w końcu nie mieli tego problemu, jakby czy co, ale rzeczywiście to zadziałało. Dwa razy mi to zadziałało w ten sposób, bo aż nie dowierzałem i się wylogowałem, albo chyba tak i rzeczywiście to zadziałało. No a na innych QR-kodach to nie chciało zadziałać. Ja myślałem, że to już jest jakaś magiczna funkcja znowuż aparatu VoiceOvera i generalnie kwestia dostępności samego iOS-a, ale się okazało, że to chyba WhatsApp coś zmajstrował pozytywnego w tym zakresie. No, więc jeśli chodzi o taki dostępnościowy feature'ek, to fajnie w sumie, że jest. Aż ciekaw jestem, czy inni też go zaznali. No i te paskisy jeszcze. Kwestia tego, że sprawdzam, no co, Amazon ma Twixer, jak to pan Chrobok ładnie mówi, zamiast Twitter też ma. Amazony mają, eBay i tak dalej. PayPal, no dobra, niby dla Ameryki. Ja dostałem możliwość wygenerowania sobie tego klucza w pęku kluczy i zachowania go, ale już zalogować się już nim nie mogę, więc... Nie wiem, albo jest na etapie wdrażania i coś jeszcze im nie pykło, albo nie wiem, o co chodzi. Bo kiedyś to w ogóle opcji nie miałem, a ostatnio jakoś chyba właśnie idąc za ciosem WhatsAppa w PayPal dla iPhone'a sobie to ogarnąłem. Chciałem ogarnąć, oczywiście jest. Na stronie internet w serwisie webowym też. Więc no nie wiem, coś im tam nie pykło ewidentnie. No i gdzie jeszcze zauważyłem? W Uberze i w Bolcie. Także jeżeli ktoś coś i tak we FreeNow i w iTaxi niestety nie. Natomiast w Uberze i w Bolcie już tak. No Bolt jest dla mnie teraz w ogóle nie bezużyteczny, bo kiedyś jak ładnie do mnie dojeżdżał, tak teraz jestem wykluczony, jestem poza rejonem, obsługiwanym rejonem, także dziękuję bardzo. Ale Uber na szczęście jeszcze mi został, FreeNow też jest, więc chociaż tyle. Tak, to odnośnie paskisów i zachęcam generalnie do tego, żeby sobie to ogarnąć. To przeważnie właśnie w zabezpieczeniach konta, w tego typu rzeczach, w logowanie bezpieczeństwo. Tam, gdzie jest hashtag bezpieczeństwo, hashtag zabezpieczenia, tego typu sprawy, to tam się znajdą klucze dostępu i to jest to. No bo właśnie, jak nie na komputerze, to na smartfonie, prawda, czy Androidzie, czy iPhone'ie, gdzie już mamy Face ID, Touch ID i tak dalej, to warto sobie to włączyć, zwłaszcza, że już potem nie jesteśmy proszeni ani o żadne hasło, ani o żaden kod uwierzytelniający, ani o nic, a bezpieczeństwo to nam fajnie podnosi. No i co? Ostatnia kwestia to jest chat GPT na Maca. Bo wy zdaje się, nie wiem, czy mówiliście o tym, że już
0: że aplikacja powstała, to mówiliśmy, natomiast jakoś się bardzo na niej nie skupialiśmy.
6: Mhm. No to ja może trochę poopowiadam. W sumie takie wrażenia wstępne, znaczy wstępne. No już się to nią trochę bawię, bo dostałem dostęp jakoś powiedzmy 2 tygodnie temu chyba. No i co? Znaczy dostęp do niej to taki trochę dziwny, bo tam jak jest to user menu, coś tam wyskakujące menu na stronie, no to tam sobie w to trzeba wkliknąć i dopiero tam będzie, najpierw było download app for macOS, a teraz jest normalnie pobierz aplikację chata GPT na macOS, tak się ładnie już nazywa. No i jak się w to enternie, no to się ładnie pobierze. Ja byłem na tyle zdesperowany, że próbowałem szukać po zewnętrznych źródłach, no i znalazłem owszem, tylko że cały czas miałem, że ja jeszcze moje konto nie dostało dostępu, no ale jak już dostało finalnie, no to apka generalnie całkiem powiedzmy używalna, dosyć fajnie, no mogłoby być lepiej oczywiście, bo czemu nie? Kwestia jest taka, że i tylko właśnie ważna rzecz jest taka, zanim się rozgadam, że dostępna wyłącznie dla Maców z procesorem Apple Silicon, z M-kami. Dla Inteli nie. I w sumie to nie wiem, czy to się ma w najbliższym czasie zmienić, czy też nie. Natomiast no, natywne wsparcie jest dla Silicona, dla M-ek, a nie ma dla Inteli. Zwrócił mi na to jeden z niedoszłych użytkowników, no tak to się wyrażę, bo niestety nie mógł zainstalować. Błąd mu wywaliło i tyle, mimo że miał możliwość pobrania już z panelu, zdaje się, webowego, to niestety nie mu wywaliło błąd.
0: No tak, bo pewnie po przeglądarce wykryło, że Safari, tak, no to okej, okay, to masz tak, użytkowniku, a że nie ta architektura, no to niestety.
6: To niestety, a szkoda, bo no co... jeszcze przed redesignem interfejsu, bo dotychczas było całkiem spoko, jeśli chodzi o obsługę serwisu webowego. Tam wszystko było ładnie zaetykietowane, zanim interfejs nam się spolszczył. To wszystko było dostępne, attach file, coś tam i inne przyciski, które tam były, chyba były zaetykietowane. A teraz coś przy redesignie poszło nie tak, nie po drodze z dostępnością i no i teraz się nam przyciski pozbawiły etykiet na stronie już po zalogowaniu, a szkoda. No a apka ma, bo no właśnie na iPhone'a apka jest ładnie poetykietowana i na Maca apka też jest ładnie poetykietowana. Apka na razie póki co chyba mało ma skrótów klawiaturowych, ale jeden jest zasadniczy, fajny, przydatny, dobrze, że jest. Mianowicie command S, nie od save, nie od zapisu, niczego, tylko jak sidebar, czyli pasek boczny z historią naszych czatów generalnie. No i dzięki temu od razu też mamy pole wyszukiwania. Nasze rekordy z historii są w ogóle w formie listy, w który się trzeba zainteraktować, wejść z nim w interakcję i generalnie działa fajnie. Za pstryknięciem command S-a nam się pasek boczny pokazuje, jak ukrywa, więc jak nie chcemy historii do naszych czatów wcześniejszych, no to sobie go ukrywamy i mamy wiadomo, i mamy pole z no do wpisywania wiadomości na czacie. No i byłoby wszystko fajnie, bo przycisk typu wyślij, przycisk typu dyktowanie, tryb głosowy mamy, czego na webie niestety nie mamy, na iPhone'ie mamy, tutaj też mamy, więc można, oczywiście po wyrażeniu zgody do dostępu do mikrofonu, żeby nie było na dostęp do mikrofonu. Jeszcze jest ten stary tryb głosowy, ja jeszcze bynajmniej nie dostałem dostępu do tego nowego, z tym trybem wideo, z tymi emocjami. I tymi
0: tego to chyba jeszcze nikt nie dostaje.
6: Tak, więc jakby no to jest, na iPhone'ie mi się tylko komunikat raz pojawił, że coming soon, więc...
0: Coś te kilka tygodni im się przedłuża, no ale czekamy.
6: Im się przedłuża, tak. No to tak samo jak Bo ciekawe w sumie, czy już ci darmowi użytkownicy, czy już macie w ogóle apkę na Maca, to też w sumie, bo to też miało być w kilku najbliższych tygodniach, ale coś właśnie, nie wiadomo jak to jest. No i co? I fajnie jest rozwijane menu, jak jest dołącz chyba właśnie plik, jest chyba to jak przycisk. To jest fajne rozwijalne menu, które zawiera takie opcje jak prześlij plik, jak zrób zrzut ekranu. Co ciekawe, to jest pod menu, to jest menu też rozwijalne. Mamy te, w sensie, że to jest takie no, pod menu, które jak po rozwinięciu może zrobić zrzut całego ekranu, to jest na końcu, ale dosłownie wszystkich otwartych okien, które mamy w apce, mało tego, nawet jeśli mamy sekcję ustawienia, typu, no nie właśnie, nie wiem, ogólne, mówię o ustawieniu,

to on zaczyna do nas nawijać po angielsku, mimo że my tam mamy język apki polski, wszystko polskie, nam ładnie po angielsku zaczyna nawijać, więc trzeba go każdy raz... To tak jak te pierwsze wersje Be My Eyes'a w sumie, Be My AI były, więc to tak, taki troszkę powrót do przeszłości niedawnej. Jeśli chodzi natomiast o automatyczne odczytywanie tego, co do nas czat pisze, to tego niestety nie mamy. Ani jeśli chodzi o pierwszorazowy odczyt, bo na webie mamy tak, że pierwsza wiadomość jest odczytywana, a potem kolejne zdaje się, że już nie. Natomiast tutaj żadne nie są odczytywane i trzeba sobie każdorazowo wchodzić do nie pamiętam jak się ten obszar ekranowy nazywa. Zbiór, kolekcja, no coś takiego. W każdym razie to trzeba się tam każdorazowo wchodzić w interakcję z tym i sobie to odczytywać, no nie? Więc to takie jest troszkę mało wygodne, no ale można. Co jest jeszcze mało wygodne? No na stronie, w serwisie webowym mamy to wszystko ładnie sformatowane w HTML-u. Jest wszystko, jeśli są nagłówki, no to są nagłówki, jak są jakieś listy, bo on sobie coś tam punktuje, to są listy, to są linki, to są i tak dalej. Tutaj tego poniekąd nie mamy. Znaczy nie można po tym nawigować z czytnikiem ekranu, w sensie że L to łącze, X to lista i tak dalej, bo no nie obsługuje tego formatowania. Natomiast linki w jakiś sposób tam są namierzalne, można to sobie, tylko to jest tak, że jak się wejdzie w interakcję już stricte z daną pozycją, to ona jest jakby takim niby czystym, acz sformatowanym tekstem, że tam niby są jakieś te linki powiedzmy pozagnieżdżane. Coś jak ktoś korzysta z Ulyssesa na Maca, no to jest coś takiego, że jak się option w prawo idzie i się trafi na słówko, które już tam jest tym linkiem i patrzy się w WOSpację, no to wtedy nam się ten link otwiera, to wtedy dajmy na to wygenerowany obraz nam się pobiera i tak dalej, więc no takie średnio intuicyjne, ale się da. Jeszcze taka jedna funkcjonalność, która niby jest, a jakoby jej nie było, to jest skrót klawiaturowy, który można wywoływać takie okrajone okienko tego GPT, mianowicie option spacja chyba, tylko że on tam koliduje ze zmianą układu klawiatury, coś tam tego, więc ja sobie to przemapowałem, zmieniłem ten skrót, chciałem na chyba option shift spacja, to nie działało już. Niby zrobiłem command shift spacja i to akurat działa. No spotlight command spacja, więc command shift spacja, niechaj będzie GPT. No ale to też nie działa. I to działa tylko wtedy, kiedy aplikacja jest otwarta. A ja na przykład jestem sobie w, nie wiem, jakiejś Safari, w jakimś czymś, a i tak mam w tle otwartą GPT. No więc to trochę się mija z celem, no bo okej, przywołam sobie okienko, które nie dość, że jest okrojone, to jeszcze ta aplikacja musi być otwarta. No okej, zrobi się coś, co się ma zrobić, no ale to takie jest średnie, bo jakby aplikacja miała tę możliwość, że zagnieździłaby się tam gdzieś w pasku menu, w tym pasku statusu, tak jak wiele innych aplikacji, nie wiem, Clean My Mac, nie wiem, NordVPN i tak dalej, Hammerspoon choćby nawet, no to by miało sens, bo aplikacja by sobie gdzieś tam była na tym pasku menu, a być może by działał skrót. No a tutaj na razie póki co tego jeszcze nie ma. No, jedynym powiedzmy szybkim dostępem do apki to jest, żeby ona sobie była w doku, po prostu WOD i literki CH, Enter, no i odpalamy sobie czata. No nie, no wygodniejsze niż włożenie w apkę, czy w folder z aplikacjami, prawda, czy gdzieś tam szukanie w Spotlightie i tak dalej. No to jeszcze nie do końca działa jak ma działać, ale ogólnie, no gdyby działał ten skrót rzeczywiście i gdyby rzeczywiście dla użytkowników Intela ona też była w sumie i gdyby była sobie w tym pasku menu, to moim zdaniem całkiem fajna, rozsądna alternatywa, no zwłaszcza, że mamy te przyciski poetykietowane, mamy tryb głosowy w tej apce, no i całkiem fajnie działa, no właśnie, no i gdyby jeszcze ten był automatyczny odczyt przez czytnik ekranu tych przychodzących wiadomości, no nie? No i gdyby jeszcze ten HTML, gdyby to jeszcze było ładnie sformatowane, no to naprawdę byłaby petarda, ja bym już w sumie nie korzystał w ogóle z wersji webowej, no to i tak prawie nie korzystam, bo się przyzwyczaiłem, ale pewne upierdliwości tak naprawdę

0: są, więc no, cóż na nie poradzić. No, i to chyba by było na tyle wrażeń. Oczywiście model 4O jak najbardziej. Oczywiście sobie z tego
1: Szybko działa,
0: korzysta
1: szybko działa.
0: i całkiem sympatycznie rzeczywiście działa. Fajnie, że w sumie, no, że Be My Eye chyba rzeczywiście jest też w tym modelu, bo gdzieniegdzie jakoś, powiedzmy, zwłaszcza wieczorami, no to pewnie jest duże obciążenie, gdyż jakiś ruch i tak dalej większy. No bo wiadomo, Ameryka wtedy się bawi i tak dalej. Ale jeżeli to, powiedzmy, jest jakieś takie, nie wiem, rano, przedpołudnie, naprawdę bardzo szybko odpowiada to.
2: Ja w ogóle mam wrażenie, że w końcu Be My AI faktycznie przełączyło się na to 4O, bo ostatnio musiałem trochę testów porobić tą aplikacją i miałem wrażenie, to akurat było na Windowsie tym razem, że te odpowiedzi przychodziły szybciej.
1: I na Windowsie, co ważne, to jeszcze od razu warto o tym wspomnieć, nie trzeba już go prosić, żeby odpowiadał po polsku. Już
0: O,
1: teraz
0: to jest fajnie.
1: odpowiada po polsku.
0: Aha. A to też super. No właśnie, bo jeszcze jak żeście o tym mówili za poprzednim razem, to tak właśnie było,
1: Tak,
0: że
1: aczkolwiek
0: po angielsku.
1: interfejs dalej po angielsku. I L
0: Aha.
1: nadal nie da się pewnie pisać. Żebyś
2: Nie
1: wiedział.
2: da się.
0: Aha, no
2: Niestety.
0: fajnie.
2: Ale skoro rozmawiamy, jeśli ktoś szuka fajnej, dostępnej aplikacji do rozmawiania z czatem GPT, to zarówno na Windowsie, jak i na Macu, mówiliśmy jakiś czas temu o tej aplikacji, ale myślę, że warto powtórzyć Wollama, Wollama od Cheekima, czyli tego samego człowieka, który stworzył VOCR. No to jest aplikacja, która faktycznie rozpoczęła swój żywot od działania właśnie z Olamą, czyli takimi lokalnymi modelami, ale też możemy jak najbardziej sobie w ustawieniach dodać klucze API zarówno do czata GPT, tutaj też jest 4O wspierane, czy do czegoś, co się nazywa Open Router, czyli takiej usługi pośredniczącej, która nam może wysyłać te zapytania czy do GPT, czy do Clouda, który co ciekawe w swoim regulaminie zabrania użytkownikom indywidualnym tworzyć sobie klucze API, czy do Gemini Google'owskiego. Także można się też w ten sposób tym bawić. To jest aplikacja o tyle fajna, że no, aplikacja stworzona przez osobę niewidomą dla niewidomych, więc odpowiedzi mamy w fajnym polu, tylko do czytania. Wszystko jest czytane automatycznie, jeśli tego chcemy. Są dźwięki, można załączać zdjęcia, jak ktoś chce. Także Wollama, jeszcze raz powtarzam, mogę spokojnie polecić.
0: I co by, rozumiem, to w takim układzie byłaby taka w sumie jedyna słuszna i sensowna alternatywa, zwłaszcza dla użytkowników jeszcze na Intelu, no nie? Bo rozumiem, że ona na
2: Tak.
0: Intela normalnie wspiera.
2: Tak,
0: Aha.
2: wspiera, tylko wiadomo, trzeba sobie wygenerować klucz API i też aplikacja nie jest podpisana, czyli za pierwszym razem, kiedy ją otworzymy, macOS nam powie, że nie jest zidentyfikowany deweloper, trzeba kliknąć OK i później znów z menu kontekstowego jeszcze raz wybrać opcję Otwórz.
0: No tak, to jest taka niedogodność, ale no fajnie, że alternatywa jest. A tak swoją drogą, bo tam jakieś pogłoski krążyły, że jak ten model 4O wyjdzie, to że on ma być niby tańszy czy coś? Że
2: Jest.
0: tam. Ale mówisz, ale no bo tak jak ja mam tego plusa i tak dalej, no to to jest, ja tam cały czas mam jakby te $20.
2: No to swoją drogą tutaj była mowa o tańszym, w sensie kosztów API na przykład. I tutaj faktycznie jest duża różnica.
0: Czy o tych
2: No tak,
0: tokenach i tak dalej, tak?
2: tak, no na swoim przykładzie ci zapytania do VOCR-a, które do rozpoznawania zdjęć, które mi kiedyś wyliczał, jak które by kosztowały powiedzmy, nie wiem, 2 centy, cent 73 centy, czasami jakieś dłuższe opisy, no to teraz, nie wiem, cent 50, cent 20, czasami nawet mniej.
0: A, no to
2: Że
0: faktycznie.
2: faktycznie wychodzi taniej.
0: Aha. O, myślałem, po prostu miałem taką nadzieję, że troszeczkę jakieś takiej obniżki stricte planu plusa się doczekamy, no ale.
1: Nie, bo tu masz dostęp do tych wszystkich modeli, więc
0: Do
1: tak
0: tych wszystkich, bo jest
1: naprawdę,
0: 4, tak, jest 4,
1: no.
0: 3,5 i 4O, no tak, no.
1: Dokładnie,
2: No
1: więc
2: i
1: to.
2: jako pierwszy pewnie dostaniesz dostęp do tych funkcji wideo, kiedy one się w końcu
1: Tak,
2: pojawią,
1: tak.
2: bo to też było powiedziane.
0: No właśnie, bo w API ona już zdaje się jest, no nie?
2: Jeszcze
0: Czy
2: nie.
0: nie? Jeszcze nie. A to PikiBot to w sumie z czego on korzysta w takim układzie?
2: Nie wiemy, na pewno jest 4O, no bo po prostu tego w API nie ma.
0: A,
2: Nie mówił deweloper,
0: okej.
2: z czego on akurat korzysta.
1: Chociaż co ciekawe w PikiBocie, ja dziś akurat z Piotrem Witkiem rozmawiałem, co ciekawe właśnie w mojej szufladzie, a właściwie w jego szufladzie będzie PikiBot, będzie
0: O,
1: małe
0: fajnie.
1: demko PikiBota, to już tak zaspoiluję. Natomiast właśnie Piotr też testował tego PikiBota na różnych materiałach i co się okazuje, on na pewno pewno w jakiś sposób rozpoznaje mowę z tych materiałów wideo. Bo jest w stanie potem też opisywać to, co tam się dzieje na tych materiałach, jeżeli chodzi o ścieżkę audio. Więc to ciekawe, co tam tak naprawdę, jak to zostało zrobione. Bo no, ja też bardziej bym przypuszczał, że najprawdopodobniej on sobie to sampluje w jakiś sposób, ten obraz na poszczególne klatki. Wyciąga sobie z materiału wideo ileś klatek i je po prostu rozpoznaje. I potem jakąś taką sumaryczną odpowiedź generuje. Ale no, ta ścieżka audio to jest też ciekawe. Co tam siedzi.
3: Być może to jest potem też do Whispera wrzucane. I to jest gdzieś tam dodawane.
1: I na podstawie tego wszystkiego jest kompilowana jakaś zbiorcza odpowiedź.
0: A czy on przypadkiem sobie nie bierze tego z Claude'a? Wiecie, czy Claude ma obsługę wideo? Ten od Anthropica?
3: Chyba nie. Bo... To znaczy, nie wiem, czy pamiętacie, chyba w tamtym roku jeszcze, gdzieś w Tyflu Przeglądzie też pojawiło się coś do obsługi wideo. Tam do chyba też iluś tam sekund, co prawda, ale że to też z GPT chyba wtedy 4 korzystało, więc podejrzewam, że to rzeczywiście może być coś na zasadzie, tu masz kilka zdjęć, one zostały wykonane w takiej kolejności, że najpierw to, potem to, potem to i co to wszystko może przedstawiać. To ja to sobie tak wyobrażam, że to może działać.
0: Mhm. Znaczy pytanie nie do końca moje.
3: I tu masz od tego jeszcze ścieżkę dźwiękową, w sensie tu masz transkrypt z tej ścieżki dźwiękowej i weź to zbierz do kupy i powiedz, o co tu może chodzić. Być może to jest tak zrobione.
0: Mhm. Być może i tam gdzieś tam powiedzmy jakieś pokłosia transkryptu chodzą w grę. Pytanie nie było bezzasadne, dlatego że akurat ta taka troszkę wpadka Pikibota była, bo tak chciałem. Bo o Be My Eye się już wiedzą, powiedzmy u mnie w rodzince, no czacie GPT też. Tak się teraz podśmiechujemy troszkę, bo zawsze mówię, jak mama jakieś ma wątpliwości, siostra, zapytaj czata GPT. No w każdym razie... Chciałem pokazać i właśnie Pikibota, jak on to lubi sobie filozofować i rozkminiać na swój sposób różne rzeczy. No i tak cykamy fotki, jak tam siostrzeńca przyszła, powiedzmy, w sprawach kosmetycznych. No i tam kosmetyki leżały na stole, kosmetyczki tam też i jakieś tam jeszcze dzbanki do herbaty. Coś no, panowało delikatnie mówiąc nieład. No i chciała siostrzeńca, żebym je to sfotografował, nie? I sprawdzić, jak ta aplikacja pisze. Oj, to tak nie po GPT. Towskiemu opisała, że szkoda gadać. I wniosek na sam koniec siostrzeńca mówi, no, gdybyś miał się tym sugerować, to byś skończył źle. I ja sobie myślę, ale o co chodzi, nie? I tak patrzę dopiero w ustawieniach, a to mi się cholerstwo przełączyło na Claude'a, jakiś model, więc no tak myślałem, że to... No. Więc jakieś takie dziwności świata. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o DeepL'a. W sumie ja nie myślałem, to gdzieś tam jakiś problem większy będzie. A się okazało, że tam jedna pani miała taką zagwozdkę. Co to właściwie jest i dlaczego? No bo do DeepL'a, do aplikacji również weszła ta usługa DeepL Writer, czy Write, Write. No, poprawiacz tekstu, no nie? Mówiąc
1: kolokwialnie. Ciekawe swoją drogą, czy się kiedyś polskiego w nim doczekamy, bo na razie nie ma.
0: Tak, no niestety. Na razie, prawda, niemiecki dwie odmiany, angielski dwie odmiany, niemiecki i chyba tyle. Natomiast no, został zintegrowany do apki. No i właśnie mamy teraz, pierwsze jest translator chyba. Chyba tak to się nawet po polsku ładnie nazywa, po polsku. A potem jest właśnie chyba Write, czy no chyba jest właśnie Write. No, więc jakby kto pytał, no to jest właśnie ten asystent poprawiający tekst. Mało tego, no, tak, jak to była beta, to było darmowe dla wszystkich, wszystko było fajnie. A teraz, no, jest... DeepL Writer wersja darmowa, ale jest też wersja pro, czyli nie dość, że musimy sobie, znaczy musimy, nikt nie każe, ale chcemy sobie, wykupujemy sobie usługę stricte, jeśli chodzi o tłumaczenia, ale jeśli sobie tam powiedzmy, jak za miesiąc 8,99 euro, a w rozliczeniu rocznym jeszcze taniej wychodzi gdzieś tam, powiedzmy, no to jeszcze sobie musimy, jak chcemy, bez limitu, no... Żeby nam teksty poprawiało, no to też dodatkowo sobie musimy zabulić za to, więc to już się stała też usługa z podziałem na Free i Pro. No i co, wersja na Maca też to zostało zaimplementowane. W sumie nie do końca tam pamiętam, jak się teraz do tego dostać, ale można, bo też to sprawdzałem nawet. sobie. No i zakładam, że dla Windowsa też. No i tak, więc jakby ktoś to, to właśnie jest to do... No do pisania tekstów, do poprawy tekstu pisanego, nie?
1: A ja tylko przypomnę o wtyczce DeepL-a dla Chroma, która naprawdę, no, gdyby nie to, że od czasu do czasu mnie z jakiegoś powodu wyloguje z siebie, to naprawdę dla mnie to jest najwygodniejsze narzędzie do tłumaczenia i rzeczywiście, no po prostu robi dobrą robotę.
0: Bo jakość tego jest naprawdę fajna. Ja sobie porównałem dzisiaj jeden z artykułów na Mac Rumors tam odnośnie do tego, że tam OpenAI i znaczy byli i czterech tam byłych pracowników chyba i jeden obecny plus tam z Google, ktoś tam ostrzega przed zagrożeniami płynącymi ze sztucznej inteligencji i tak dalej. No to tłumacz Apple'owy poradził sobie na taką, no nie wiem, czwórę z minusem, trzy plus powiedzmy, że. A DeepL naprawdę ładnie na pięć z minusem sobie tak to fajnie ogarnął, że naprawdę. Więc różnica jest. I ja bardzo żałuję, bardzo ubolewam nad tym, że nie ma jeszcze tego rozszerzenia dla Safari na Maca. Znaczy, właśnie, bo niby coś się na iPhone'a teoretycznie pojawiło, ale jak to do końca ma działać? Cholera, nie wiem, dlatego że w ustawieniach sobie jestem w sumie na etapie wymiany wiadomości z tym, supportem DeepL-a, bo co ciekawe, po polsku sobie piszemy, bo ja tam na końcu wiadomość napisałem, że no, żeby sprawdzić użyteczność DeepL-a, piszmy sobie po polsku i tak dalej, haha, no.
1: No więc, zresztą mamy Polaka w załodze DeepL-a, Tomasz Zieliński, czyli informatyk zakładowy, to jest jeden z programistów, z ludzi, którzy w ogóle zaczynali pracę w DeepL-u i zakładali to. Może nie jest to założyciel, ale jest to jeden z już długich stażem
0: pracowników. To w sumie też ciekawe, może tam tych kolonialnych Niemców nauczył polskiego przy okazji, więc może tam support. No, w każdym razie, no, jestem na etapie, że tak powiem, badania tematu, bo nie wiem w sumie, o co chodzi. No, włączyłem sobie w ustawieniach niby to rozszerzenie, żeby było, no, a potem jak się wkliknie w ustawienia strony, jest niby DeepL, ale to w sumie nic na mnie robi, jak się to wkliknie, więc zupełnie nie wiem, o co chodzi. No, ale teoretycznie...
2: To jest w Chromie czy w Safari?
0: W Safari.
2: No w Safari jest na ten moment taki błąd, który zgłaszałem kilka razy. Miejmy nadzieję, że może w macOS 15 w końcu to poprawią. Ze wszystkimi rozszerzeniami, jeśli jakieś rozszerzenie otwiera swoje okienko, to po prostu VoiceOver go nie widzi. I teraz możesz próbować tabulatorem chodzić. Jeśli są jakieś przyciski, do których można dojść tabem, no to może ci się uda. Czasami trzeba przycisk rozszerzenia kliknąć 2-3 razy, tak z Bitwardenem. Czasami mam problem, jak jakieś hasło dodać. Niestety jest taki błąd. A jeśli to nie pomoże, a chcesz coś zrobić, no to ewentualnie OCR po prostu.
0: No, a na iOSie? Masz jakiś patent?
2: Na iOSie, wiesz co, na iOSie to akurat nie korzystam aż tak z rozszerzeń, ale z tego co pamiętałem, to chyba powinno po prostu działać, tam też nic nie widać.
0: Bo właśnie tutaj mi to nie działało, no, nie działa. Nawet na macOSie właśnie nie testowałem, tylko właśnie na iOSie. Zobaczmy, na macOSie jakkolwiek zadziała, no bo właśnie, skoro jest ta synchronizacja po iCloudzie i że na każdym urządzeniu niby, to teoretycznie chyba na Macu też powinienem mieć do tego dostęp, nie? Czy nie? Ciekawe to.
2: Rozszerzenia do Safari są dystrybuowane z aplikacjami. No pytanie, czy tak DeepL zrobił. Musiałbym sprawdzić, bo aplikację zainstalowaną.
0: No nic, no będę temat w każdym razie zgłębiać. Ja już się wypowiedziałem chyba, co miałem się wypowiedzieć na dany temat. Także dzięki wam wielkie, zwłaszcza dawno mnie tu nie było. No i tak. Trzymajcie się.
1: Dzięki Marcinie. Dzięki za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Tymczasem mamy od Mateusza takie pytanie. Witajcie. Poszukuję ekspresu do kawy automatycznego, dostępnego dla osoby niewidomej ze sterowaniem smartfonem. Czy jakieś modele polecacie? Z tymi aplikacjami to ja szczerze powiedziawszy, do tego typu urządzeń to jednak mimo wszystko sugerowałbym się, zwłaszcza w przypadku ekspresów do kawy, gdzie jeszcze możemy spotkać urządzenia wyposażone w fizyczne przyciski, to ja mimo wszystko sugerowałbym się bardziej trzymać tego, a aplikację traktować bardziej jako dodatek, która nam może nieco więcej różnych ciekawych rzeczy powiedzieć. Natomiast tak sięgając do archiwum Tyflo Podcastu, to mamy na przykład taki ekspres Nivona Caferomatica 769. Posłuchaj sobie, Mateuszu, tej audycji, to z Karolem Olejnikiem ją robiłem i ona jest z 2021 roku, z października konkretnie, więc no już trochę czasu minęło, natomiast jak dobrze pamiętam, to tam była aplikacja do tego ekspresu, więc posłuchaj i sprawdź, czy to ten poziom dostępności ci odpowiada, przy czym warto pamiętać, że to się mogło zmienić, zarówno na plus, jak i na minus. Także tego trzeba niestety zawsze być świadomym przy okazji takich aplikacji. Ja sprzętów AGD obsługiwanych samą aplikacją, a kompletnie niedostępny w żaden inny sposób, no raczej bym nigdy nie rekomendował, bo to może się różnie z tym dziać. Mamy kolejny telefon, jest z nami Patryk.
4: Jestem?
1: Jesteś.
4: No to witam bardzo serdecznie i chciałem tutaj powiedzieć a propos tego drona, bo tak się zastanawialiście, po co się to może przydać. A choćby w prostej, prozaicznej rzeczy, na przykład często jak ja sobie chcę zrobić zdjęcie selfie, no to często jak trzymam ten telefon, no to wiadomo, ręka chodzi i czasami ciężko jest zrobić idealnego selfie. No i na przykład jak gdzieś jestem, no to chcę sobie zrobić zdjęcie na Facebooka, no jest taki problem, że jak mam kogoś widzącego, no to proszę, żeby mi to zdjęcie zrobił, nie? A tutaj mając tego drona i mając apkę, no to mogę sobie ustawić te zrób mi zdjęcie centralnie na mnie, no i w tym momencie wypuszczam sobie tego drona, stoję sobie w miejscu, no i ten dron za mną chodzi, no i robi mi to zdjęcie i tak samo na przykład...
1: Patryku, to ja ci wejdę od razu w słowo. Pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz robić samostatyczne zdjęcie, to masz jeszcze tańsze rozwiązanie w postaci tak zwanego selfie sticka. I jak masz ten aparat sterowany za pomocą pilota bezprzewodowego, to jesteś to w stanie bez problemu zrobić. Ja taki selfie stick jakiś czas temu sobie kupiłem, testowałem to, jakby wiesz, posługując się tymi wskazówkami voiceovera, że tam twarz na środku i tak dalej, i tak dalej. I te zdjęcia wychodziły naprawdę całkiem nie najgorsze. Więc no ten dron to raczej do filmów wideo, ale oczywiście no masz rację. Jesteśmy w jakimś fajnym miejscu, chcemy coś nakręcić chociażby na Face'a, czy na TikToka, czy no, gdzieś tam się podzielić ze znajomymi. No to w takim przypadku to się przyda oczywiście.
4: Poza tym, nie wiem, jesteśmy gdzieś na takim wyjeździe, na przykład, nie wiem, jesteśmy sobie, nie wiem, w górach, nie wiem, na meczu, gdziekolwiek, to bardziej moim zdaniem byłby poręczniejszy taki mały dron, który się zmieści do kieszeni, niż taki selfie stick, moim zdaniem. Jak gdzieś na przykład jestem, nie wiem, na spacerze w górach, na jakiejś wycieczce i coś, i chciałbym sobie, nie wiem, jestem na szczycie góry i chciałbym sobie zrobić selfika z tej góry, no to ten, nie wiem, no ja nie wiem, jak ten selfie stick wygląda, więc ciężko by mi powiedzieć. No
1: to jest taki mały statywik, wiesz, to jest taki mały statyw, który po prostu sobie rozkładasz. On też nie jest jakiś bardzo duży. W dwóch rękach go zmieścisz. Więc to jest po prostu coś takiego, rozkładasz to, mocujesz na tym telefon i masz takie maleństwo w postaci pilota z jednym przyciskiem, łączy się to po Bluetoothie, klikasz, no robi tak. Zdjęcie i już.
4: No być może. Natomiast mówię, ja widzę zastosowanie właśnie takie.
1: Ale oczywiście, ja się z tobą zgadzam, tylko po prostu tak do samych zdjęć jako takich to podałem taką alternatywę, która również może się sprawdzić i będzie tańsza.
4: No jasne. Natomiast teraz chciałem, głównie będę pytać w tym momencie, bo chodzi o to, że ja korzystam z Google Chroma i często w Chromie, na Windowsie oczywiście czytam, bo na iOSie to jakby jest sprawa jasna. Na Windowsie mam w Chromie niby ten tryb, on się nazywa tryb czytnika, czyli taki reader, że można sobie strony wyświetlić w czytelny sposób. Problem polega na tym, że jak kliknę w menu kontekstowe i tam wybiorę sobie ten tryb czytnik, to jest tam nazwane jako funkcja eksperymentalna. Problem polega na tym, że jak kliknę w tą funkcję, to tak niekoniecznie cokolwiek mi to coś daje, bo czy tam na instalki.pl, czy gdzieś jakieś artykuły na jakichś tam stronach, no nie do końca chce mi cokolwiek działać. W sensie wybieram sobie ten czytnik z menu kontekstowego, funkcja eksperymentalna czytnik, no i w tym momencie co, no mam stronę taką, jaką miałem do tej pory, nie widzę, żeby co cokolwiek zmieniło. Nawet w ustawieniach eksperymentalnych gdzieś tam w Chrome znalazłem, żeby ten czytnik był zawsze widoczny i otwierany, no ale jakoś to nie chce działać. I teraz jest pytanie takie, czy ten czytnik działa tylko na tych stronach, które faktycznie, że ja trafiam na strony, których akurat reader nie obsługuje, no bo to też zależy od, jak jest strona sformatowana, czy po prostu w Chrome ta funkcja może w języku polskim nie chce działać i jakie jest rozwiązanie na ten moment, bo no, jak sobie czytam jakieś artykuły czy coś, no to mimo wszystko jednak chciałbym widzieć tę stronę taką sformatowaną w Chromie i jak to teraz w ogóle wygląda, no bo niby funkcja jest, ale jakoś nie działa.
1: Ja się tym, szczerze mówiąc, kiedyś bawiłem i to mi jakoś działało nawet, ale już dawno tego nie testowałem, ale skoro są jakieś z tym problemy, to może poszukaj jakichś innych wtyczek do Chroma, których jest
4: jakiś Mercury
1: troszkę.
4: Reader kiedyś.
1: Tak, na przykład, albo Print Friendly, albo jakieś inne rzeczy tego typu. No może coś z tych ci zadziała.
4: No bo mówię, no bo na mobilnym Chromie no to działa fajnie, natomiast ja mam wrażenie, że ten Windowsowy to coś tak, w Firefoxie mi to lepiej działało.
1: Bo co z tym czytnikiem, czy z tym widokiem wydestylowanym, to się kiedyś jeszcze chyba nazywało jakoś tak. Tak, nazywała się ta funkcja tak po polsku, widok wydestylowany. I rzeczywiście kiedyś to działało dobrze, to pamiętam. Potem mi to zniknęło, ale nie miałem jakoś potrzeby, żeby aż tak bardzo tego szukać. Więc zarzuciłem to, szczerze mówiąc. No chyba, że ktoś z was ma jakieś doświadczenia z tym. Ale cisza.
4: Ale cisza.
2: Ano.
4: Ja to w ogóle się zastanawiam, czy jeszcze raz nie dać szansy Firefoxowi, bo ja jakiś czas temu tego Firefoxa testowałem na starszym komputerze, a teraz mam nowy komputer, to stwierdzam, że może sprawdzę tego Firefoxa, jak on będzie działać na...
1: Patryku, zawsze dobrze jest mieć dwie przeglądarki, albo nawet i trzy, i sobie porównywać.
4: Tym bardziej, że skoro Firefox coś wprowadza a propos opisywania zdjęć, gdzie te opisy Google'a, googlowskie w Chromie, no nie są.
2: No i Firefox ma ten tryb czytania i on działa, dosyć często z niego korzystam.
4: Tak, wiem właśnie. I ma jeszcze jeden bardzo fajny tryb, nie wiem czy w Chromie on jest, on się nazywa tryb podglądu, to się F7 robi, bo często są na stronie jakieś takie elementy, których niekoniecznie da się enterem kliknąć, tak zwane klikalne, ale nie do końca klikalne i właśnie Firefox sobie akurat z tym niestety daje radę. Nie wiem czy w Chromie też to nie ma tego trybu. Ale wiem, że Firefox, były strony, gdzie faktycznie, no i Firefox przede wszystkim ma to włączenie z tych styli. Do Chroma chyba jakieś rozszerzenie, nie?
1: Tak, jest rozszerzenie. Tak.
4: No, ale Firefox ma to wbudowane, więc no, muszę dać szansę, muszę sprawdzić. Natomiast teraz tak, kolejna sprawa, to jest właśnie, tutaj poruszał słuchacz, nie pamiętam kto to był. A propos tych paski, tych kluczy, o co właściwie z tym chodzi? Bo ja się natknąłem na tą opcję w kilku usługach, że mogę sobie to włączyć, ale nie mam pojęcia, jak sobie taki klucz ten bezpieczeństwo dodać. I o co w tym tak naprawdę chodzi? No bo tam wybrałem, że na przykład chcę, że mam iPhone'a, ale jak zakończyć dodawanie takiego klucza bezpieczeństwa? Nie wiem.
1: Wiesz co, no, myślę, że nie będziemy teraz tutaj tłumaczyć całego tego działania. To musiałbyś sobie na przykład na kanale YouTube chociażby czy Kacpra Szurka, czy Mateusza Chroboka obejrzeć. Tam jest wszystko wytłumaczone, jeżeli chodzi o paskisy, jak to dokładnie działa, co
4: ale
1: na co pozwala.
4: Sprzętowy czas,
1: nie, czy... właśnie nie. Właśnie chodzi o to, że nie, że jakby telefon czy jakiekolwiek inne urządzenie zastępuje ci ten klucz sprzętowy. A działa to bardzo, no, na, w zasadzie na tej samej zasadzie. Tak krótko mówiąc, ja nie wchodząc już tu w szczegóły.
4: Ja byłem na etapie dodawania i coś tam się pojawiło takiego, co mnie po prostu zatrzymało. Ja nie wiedziałem, co robić dalej.
1: Też kiedyś w audycji z Maćkiem Walczakiem pokazywaliśmy te paskisy, ale to
4: gdzie
1: na
4: to jest?
1: Co nie pamiętam dokładnie już teraz tytułu, ona jest sprzed kilku miesięcy o bezpieczeństwie haseł chyba i tam też próbowaliśmy
4: to może
1: coś...
4: Może ja to posłuchać muszę.
1: No to posłuchaj sobie, aczkolwiek no to były jeszcze czasy, kiedy te paskisy dopiero były wdrażane, więc tam się też mogło troszeczkę zmienić. Natomiast myślę, że posłuchać rzeczywiście tak czy inaczej warto.
4: Bo ja właśnie tu byłem na etapie dodawania tego do Apple'a i tak naprawdę no nie wiem w sumie o co w tym chodzi, jak co dodać w ogóle. Także tutaj, no nie wiem, muszę jeszcze się w to wdrożyć, no bo cały czas do konta Apple wpisuje hasło. A fajnie by było tego hasła nie wpisywać.
1: Do konta Apple jakiś... to chyba tak czy inaczej trzeba będzie, bo czy Apple jako
4: ale
1: takie...
4: Ale tam coś widziałem z paski.
1: Wiesz co, nie chcę teraz zgadywać, czy oni to już wdrożyli, czy jak to tam jest. Na pewno Google to wdrożyło, na pewno Google obsługuje paskis. Jako metodę logowania.
4: Okej. To ja natomiast jeszcze chciałem zapytać tutaj do Piotra a propos z tematami gier trochę związany temat. Czy już pojawiła się aktualizacja do Forcy, która naprawia ten bardzo niemiły błąd
2: niestety nie. Też czekam. Sprawdzałem nawet przed audycją. Niestety nie.
4: I teraz jeszcze taka mi naszła refleksja, no bo ja ostatnio miałem okazję sobie posłuchać właśnie streamów z Forcy właśnie tutaj naszego kolegi z Niemiec, Kevina, który sobie w to grał i w ogóle, no ja uważam gościa za totalnego perfekcjonistę, jeżeli chodzi o tą grę, bo naprawdę on zna się na tym, ja nie wiem, to jest dla mnie po prostu taki wyjadacz, taki pasjonal, że po prostu jak powiem Piotrze, ja tutaj biję do audycji PG-13, która była zrobiona tam trzyczęściowy taki pseudo, no nazwijmy to takie streamy związane z tym Forza Motorsport, gdzie po prostu gościu po tak naprawdę po paru miesiącach był w stanie perfekcyjnie sobie tymi samochodami jeździć, w ogóle perfekcyjnie w to grać. A ja nawet po prostu mam problem z opanowaniem, zwłaszcza tych samochodów, które są w karierze, po prostu no jak hamuję i zaczynam hamować, kiedy skręcać. I gdzie, a on po prostu widzę, że radzi sobie z tym świetnie. Dlatego jest takie pytanie, czy on może nie nagrał jakiegoś podcastu o Forcy, nie wiem, po angielsku, czy choćby nawet po niemiecku, to nie wiem, najwyżej by się przetłumaczyło to jakimś czymś, ale
2: nie,
4: to jest człowiek,
2: nie nagrał,
4: który powinien to zrobić.
2: Jedyne, co mogę powiedzieć, to są po prostu i to nawet myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, setki godzin ćwiczenia, po prostu ta gra go tak wciągnęła, że dużo jeździł i stopniowo wszystkie te asysty sobie wyłączał. Jest serwer dla niewidomych graczy Forzy, tam co tydzień się spotykają na wyścigach, niestety te wyścigi są dosyć późno, bo tak najczęściej to są dla
4: no
2: nas
4: ja nigdy
2: tak
4: się nie udało mi tam załapać, tam ta Sara też tam jest i ona tam nagrywa.
2: No trochę ludzi tak, trochę ludzi tam jest, natomiast no, też to jest tą kwestią, no to jest gra, której można się uczyć długo i można ją zgłębiać tak naprawdę tak mocno, jak się chce, tak? I do tego się można, jak widać, właśnie bardzo długo uczyć.
4: No na pewno niestety osoby widzące mają na mi taką przewagę, że jednak one chyba są w stanie wiele szybciej się tego nauczyć. No bo na przykład taka, ja nawet byłem świadkiem tego, że po prostu ja nie umiałem sobie poradzić z jakimś samochodem, a taka osoba widząca po prostu wzięła mojego pada do ręki i ona była w stanie skręcać tym autem po prostu bez problemu.
1: Patryku, przede wszystkim osoby widzące widzą, a co za tym idzie, mają jakby ten szerszy kanał dostępu, tak? Więcej bodźców są w stanie przyjąć. My musimy polegać tylko na słuchu i na pomocach, które oczywiście no tam są, ale to są pomoce. To jest jakby coś dostosowane no, dla nas, co nam ma tylko pomagać. Pomaga. No, więc no trudno, żeby to działało inaczej.
4: Ale pierwsze, jak tak będziesz z Kevinem jakby rozmawiać, znaczy moim zdaniem on byłby o wiele większym, lepszym kandydatem do uczenia czegokolwiek niż pan, nie wiem jak on się tam nazywał, ten pan, co zrobił ten driver set dla Forcy, ten Sneak, on chyba ma taki ten nick. Wiesz, Piotrze, o kogo mi chodzi.
2: Tak, tak.
4: No to uważam, że naprawdę Kevin mógłby to zrobić o wiele lepiej, bo ja bardzo go zresztą lubię jako taką osobę, która streamuje, która gdzieś tam mówi w ogóle. Najlepiej go rozumiem, jeżeli chodzi z tych wszystkich streamerów angielskich. Ja ze zrozumieniem Kevina zresztą, z którym miałem okazję wiele razy też rozmawiać na Discordzie World of Warcraft, naprawdę świetnie go rozumiem i to jest człowiek, który świetnie tłumaczy, także on by się sprawdził jako osoba robiąca podcasty do Forzy. Także możesz mu to kiedyś zasugerować, żeby mógłby coś takiego zrobić.
1: Dobrze, naprawdę... Patryku. A czy jeszcze masz do nas jakąś sprawę? Bo wiesz, my jeszcze trochę mamy tu tematów.
4: Wiem. No myślę, że to wszystko w przyszłym tygodniu, jakby ktoś nie wiedział, WWDC.
1: My wiemy i nawet będziemy robić audycję.
2: Tak, możemy, myślę, że już powiedzieć, że tak. Będzie podcast.
1: Tak, w poniedziałek po 21.
4: iOS 18. Myślę, że będzie niedługo.
2: Będą komentarze na gorąco. Zapraszamy tak gorąco.
4: Aczkolwiek czytałem dzisiaj, że nie dla wszystkich. W sensie nie wszystkie funkcje sztucznej inteligencji będą dostępne dla wszystkich, którzy nie mają telefonów z tym przedrostkiem Pro.
1: No to, bo Patryku, pewnie... zobaczymy, to już jest niedługo, więc myślę, że nie ma co spekulować. Wszystkiego się dowiemy w poniedziałek.
4: I ja wyczekuję z niecierpliwością.
1: Okej, no to do usłyszenia w takim razie.
4: Do usłyszenia.
1: Trzymaj się.
3: No to chyba przechodzimy do kolejnego tematu. Ja go sobie zaraz znajdę, ale już go mam. Mona for Mastodon dostaje nowe skróty klawiszowe.
2: Tak, to będzie krótka wiadomość. Mona, która swoją drogą dostała nagrodę Złotego Jabłka AppleVis, czyli nagrodę, którą raz w roku portal rozdaje. Użytkownicy mogą głosować na aplikacje, które ich zdaniem są przykładem, jak robić dostępne aplikacje na iOS-a. No w tym roku właśnie VoiceVista i Mona taką nagrodę dostały. I deweloper się odwdzięczył, dodając kolejne nowości, które myślę, że nam się jak najbardziej przydadzą, bo oto w najnowszej aktualizacji, no właściwie przedostatniej najnowszej aktualizacji, bo dzisiaj pojawiła się kolejna, o niej powiem za sekundę, zostało dodane dużo skrótów klawiszowych na ekranie pisania nowego postu. To zarówno w wersji na iOS-a i na Maca. Na Maca znajdziemy te skróty otwierając menu post. Na pasku menu, kiedy jesteśmy w oknie pisania, no a na iOSie wystarczy przytrzymać klawisz command i wtedy te skróty nam się wyświetlą. W dużym skrócie, co te skróty nam pozwalają? No na przykład możemy sobie ustawić poziom prywatności, bo w Amazonie możemy ustalić, czy dany post ma być widoczny publicznie też na lokalnej osi czasu naszej instancji, czy ma być widoczny tylko dla osób, które nas obserwują, czy ma być wiadomo bezpośrednią, czyli widoczny tylko dla osób, które są wspomniane w danym poście. Teraz można to Ctrl Shift i cyframi od 1 do 4 sobie to ustawić. Ponadto mamy skróty do załączenia multimediów, wstawienia ankiety, wybrania języka postu. To myślę, że coś, co wielu osobom może się przydać, jeśli piszecie w kilku językach na Mastodonie. Co tam jeszcze można? Można te ankiety wstawić. No generalnie większość poleceń, które ma przyciski na tym ekranie pisania postu ma teraz skróty klawiszowe. Myślę, że to jest jak najbardziej bardzo, bardzo przydatna funkcja i to zresztą nie jest jedyna nowość, bo tylko mi uciekła strona, muszę sobie ją otworzyć. Okej. Możemy sobie w ustawieniach w wersji na Macu bezpośrednio zmienić język aplikacji. Wrażliwe multimedia są automatycznie zamazywane, no to na VoiceOvera to po prostu mamy przycisk, tak musimy sobie to wyświetlić, ale później pojawiła się też wersja 6.5 i ta wersja pojawiła się dzisiaj. I tutaj została dodana ciekawa nowość. Nie wiedziałem, że zewnętrzne aplikacje mogą coś takiego zrobić, chociaż no, dawno nie miałem takiej sytuacji, że musiałem to zrobić, a mianowicie możemy sobie z poziomu Mony założyć konto na dowolnym serwerze Mastodona. To jest, myślę, że też fajna sprawa dla osób, które zastanawiają się no właśnie, co to w ogóle ten Mastodon jest, jak to wszystko działa. Teraz na ekranie dodawania konta do aplikacji na dole też mamy przycisk utwórz konto. Domyślnie będzie ono utworzone na serwerze Mastodon Social, czyli na tym dużym, największym oficjalnym serwerze, ale to nie jest jedyny serwer, który możemy wybrać, bo oprócz tego, że tam mamy pole edycji, żeby ustalić naszą nazwę użytkownika i adres e-mail, mamy też przycisk akcje. Jeśli tam wejdziemy, no to możemy sobie kliknąć takie polecenie wybierz serwer i tam, co ciekawe, będziemy mieli wyświetloną listę takich najbardziej popularnych serwerów Mastodona, posortowanych według języków, które mamy dodane na naszym urządzeniu, więc u mnie na przykład wyświetlił mi się zarówno nagłówek dla angielskich serwerów, jak i polskich. Na polskiego wyświetlił mi się serwer pol.social, więc z poziomu Mony możemy teraz na tym serwerze sobie utworzyć konto. Też możemy przeczytać o tych wszystkich serwerach. Ich opisy będą nam się z tego miejsca wyświetlać. Także no, jeśli dopiero zaczynamy przygodę z Mastodonem, to się nam może przydać. A gdybyśmy stwierdzili, że jednak nie chcemy mieć konta przynajmniej na tym serwerze, na którym mamy, no albo po prostu no, chcemy nasze konto z jakiegoś powodu usunąć, no to też z sekcji ustawień konta możemy wysłać polecenie do naszego serwera, żeby nasze konto zostało trwale usunięte. Także też z poziomu Mony możemy to w łatwy sposób wykonać.
1: Tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: No, dobry wieczór, Andrzej z tej strony podobnie.
1: Dobry
5: wieczór. Ja obiecuję, że króciutko, mam jedną uwagę i dwa pytania. Króciutkie. Pierwsza z kwestii to jest właśnie taka uwaga. Przepraszam, że ingeruję w waszą audycję, ale mam taką uwagę do słuchaczy, którzy nas słuchają. Taka prośba, jak dzwonicie już do Tyflo Radia, to starajcie się jakoś zwięźle wyrażać swoje uwagi, jakieś opinie i ewentualne pytania, bo niektórzy naprawdę rozciągają te wypowiedzi, a my tutaj jako słuchacze czekamy na te pakiety informacji, tyflo informacji, które prowadzący mają do zaprezentowania. Ta audycja rozrasta się do niebotycznych rozmiarów i to naprawdę troszeczkę wytrąca tego z równowagi. Więc właśnie taka prośba o streszczanie się. Dlatego ja teraz tylko przechodzę do kwestii numer dwa. Mam tutaj pytanie, czy państwo w studio wiecie, co się dzieje z serwisem Cool Blind Tech? Bo zauważyłem, że tam już od chyba 15 września ubiegłego roku nie pojawiają się żadne newsy. No i trzecia kwestia, czyli kolejne pytanie. Z ostatnimi czasy z różnych stron świata dochodzą do nas newsy, że gdzieś tam na uniwersytecie takim a takim w Stanach Zjednoczonych, w Australii, gdzieś w Japonii opracowano robotycznego psa przewodnika. To opracowanie jest już w fazie testów. Testy odbywają się pomyślnie. Myśli się o tym, żeby to wdrożyć na jakąś tam masową skalę produkcji. No ale mimo wszystko to się tam jakoś gdzieś tam rozbija, a tymczasem ja ostatnio miałem okazję obejrzeć filmik, no obejrzeć, wysłuchać filmik z manewrów wojskowych w Chinach, gdzie na poligonie zaprezentowano takie roboty czteronożne, które były w stanie poruszać się z dosyć dużą prędkością. One normalnie, słychać było tam na filmiku, że biegały w takim rytmie czyli te kroki były dosyć szybkie. Tam jeden z tych robotów miał na przykład na grzbiecie zamontowany karabin, był wyposażony w szereg różnych czujników i kamer, czyli był przystosowany do, powiedzmy, walki miejskiej, można go było wysłać gdzieś tam w zabudowania, on był w stanie wykrywać różnych przeciwników w postaci ludzi czy tam jakichś tam innych określonych celów, czołgi, jakieś tam ewentualnie stanowiska karabinów i był w stanie je likwidować. Więc widać, że tutaj te militarne zastosowania tego typu rozwiązań jednak mają przewagę w stosunku do zastosowań w takim wymiarze jako pomoc ludziom.
1: No ale to nie jest wcale nowość. No GPS chociażby, tak? Pierwsze zastosowania wojskowe, potem dopiero technologia cywilna. Żeby daleko nie szukać, internet, tak samo.
3: To jest rzecz pierwsza, rzecz druga jest taka, no bo wszystko zazwyczaj rozbija się o ceny, no bo ile taki robot, podejrzewam, że dość dużo właśnie będzie kosztował. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, pytanie, czy ten robot na przykład nie jest, znaczy ja nie wiem, być może nie jest, ale na przykład trzeba go jakoś, nie wiem, skalibrować przed, powiedzmy, wyruszeniem. Jakie łatwe jest programowanie czegoś takiego, żeby on w ogóle wiedział, co jest czym, bo wiecie, to się tak fajnie ogląda na filmiku, że to tak super wygląda, natomiast jak często się przychodzi już do faktycznego produktu, to się często okazuje, że coś tu jest trudne, coś tu jest uciążliwe, albo coś jest czasochłonne, no a przede wszystkim drogie. Albo na przykład, ile bateria starcza w takim czymś.
6: I też powiecie, chciałbym.
3: To są takie rzeczy, o których się często nie myśli, ale to często podobno występuje. Tak samo jak te pierwsze anteny satelitarne, nawet te dla wojska, z końca lat 80. to były ponoć bardzo duże. Znaczy, no stosunkowo oczywiście, jak na dzisiejsze sprzęty, no to powiedzmy było parę kilo noszenia.
6: No i też warto zwrócić uwagę, ja się trochę przyglądam takim niektórym projektom, teraz w Hiszpanii widziałem minimum dwa takie projekty. I znaczy nie, że testowałem, tylko wiem, że istnieją i wiem, że oni gdzieś tam z tym jeżdżą, coś próbują przedstawiać na razie pomysł, demonstracje są w bardzo laboratoryjnych warunkach. No i się okazuje, że bardzo ciekawe pytania są tutaj stawiane, przykładowo, czy to w ogóle powinien być pies? Czy taka forma, taki wygląd tego robota, to jest to, co nam rzeczywiście da te wymierne korzyści, których szukamy? Czy może trzeba by przemyśleć jakąś inną formę? Inny
2: tak
6: kształt.
2: Jak to urządzenie Glide na przykład, tak? Które bardziej przypomina taką jakby małą walizkę z rozsuwaną rączką, tak? Dzięki czemu jest trochę mniejsze.
6: No Glidance, teraz z takich najnowszych prowadzących urządzeń, my o tym mówiliśmy a propos, zdaje się, SiteTech Global, czyli tej konferencji takiej, która się zawsze w grudniu odbywa o sztucznej inteligencji w służbie osobom z dysfunkcją wzroku. I tam było przedstawione urządzenie, taka jakby laska, która właśnie ona nas nie ciągnie za sobą, tylko ona nadaje nam poniekąd kierunek, a to my decydujemy, jak szybko chcemy iść. I okazuje się, że to urządzenie, no tak wygląda na to, że najbardziej jest obiecujące z tych prowadzących nas urządzeń gdzieś tam, bo i jakieś dofinansowania przeróżne dostało i już jest data premiery, już można pierwsze takie rzeczy gdzieś tam w przedsprzedaży kupić. Już jeździ, twórca w ogóle sam jest osobą niewidomą, od tego zacznijmy, co też nie jest bez znaczenia, bo no zna te potrzeby od podszewki. I gdzieś się już odbywają jakieś pierwsze prezentacje, więc ja bym raczej patrzył na przykład w stronę tego urządzenia, które tak naprawdę już najdalej jest, jak chodzi o ten proces komercjalizacji.
5: No właśnie, pozostaje kwestia, ile to czasu jeszcze zajmie, zanim faktycznie wypracuje się jakieś rozwiązanie, które będzie w stanie dotrzeć globalnie do osób niewidomych i będzie w stanie poradzić sobie, powiedzmy, nie wiem, no z doprowadzeniem takiej osoby do jakiegoś konkretnego celu, z omijaniem przeszkód.
1: Ja myślę, że jeszcze to potrwa dosyć długo, bo przecież te wszystkie detektory przeszkód, tego typu technologie o zastąpieniu białej laski czymś innym mówi się od wielu lat. I tak naprawdę nie ma na chwilę obecną technologii, która by to umożliwiała. Są jakieś rzeczy, które no, mogą być jakąś nakładką, które mogą nam pomóc jakoś tam rozszerzyć chociażby zasięg tej białej laski, wykrywać przeszkody, których ta biała laska nie będzie w stanie wyczuć. Natomiast no, tutaj nic tego na ten moment nie zastępuje. Być może dlatego, że najzwyczajniej w świecie my jako niewidomi no, nie jesteśmy aż taką grupą docelową, dla której chciałoby się robić jakieś intensywniejsze badania i prace. I być może gdyby właśnie to była jakaś, powiedzmy, bardziej większa grupa, na której, kolokwialnie mówiąc, można zbić większy kapitał, to zostałoby coś stworzone. A może też nie. No, to jest wiele pytań, na które tu nie odpowiemy.
5: No właśnie, ten aspekt finansowy zawsze zgrywa, tylko dziwi mnie. Znaczy, ja bym w ogóle nie zadawał tego pytania, tylko dziwi mnie troszeczkę to, że słyszymy o takich projektach jak Waymo z San Francisco, gdzie tam autonomiczne pojazdy wożą ludzi i one sobie są w stanie poradzić w ruchu ulicznym z różnymi tam zdarzeniami na drogach i tak dalej i dowieźć ludzi do celu, a tutaj no, problem jest z wypracowaniem jakiegoś rozwiązania, które byłoby w stanie bezkolizyjnie i bez problemu doprowadzić osobę niewidomą do jakiegoś celu. No dla mnie jest to troszeczkę takie no, kontrowersyjne i niezrozumiałe.
1: I są, i nie są, bo o ile mówi się bardzo często o tych różnych autonomicznych pojazdach, to też równie często mówi się o tym, że one jednak jeszcze cały czas ulegają jakimś wypadkom. Także zdarzają się wypadki śmiertelne. Więc to jeszcze nie jest chyba ten moment, żeby tej technologii można było nomen omen ślepo zawierzyć.
5: Tesla jest tym najgłośniejszym przykładem. Dobrze, obiecywałem, że nie będę przedłużał, więc przypominam jeszcze, powiedzcie, co z tym serwisem Cool Blind Tech, jeżeli wiecie. I to z mojej strony wszystko. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Dzięki za telefon. Dzięki. No ja nie wiem.
6: Nie ma oficjalnego pożegnania, po prostu ktoś robił i przestał robić.
1: Przestał.
2: Tak, przeglądałem sobie tą stronę, tam ostatnio, tak kilka dni pod rząd się jakieś bardzo proste poradniki pojawiały, tak mam wrażenie, że po części pisane czatem GPT, więc chyba nie wiem, czy komuś się po prostu już nie chciało.
1: Albo się właściciel domeny zmienił, ewentualnie domena poprzednia, czyli Blind Cool Tech, tak? Podobny serwis, zresztą inspiracją on był dla mnie do stworzenia Tyflo Podcastu, to też tak w pewnym momencie przestał w ogóle się rozwijać, nastała tam kompletna cisza i w ogóle jakiekolwiek informacje na temat tego, dlaczego tak się stało, to gdzieś można było usłyszeć od twórcy tego serwisu w wywiadzie w innym podcaście, on się bodajże Blind Bargains nazywał i nazywa zresztą, bo on cały czas jest rozwijany i to było na zasadzie, no cześć, a dlaczego właściwie nie rozwijasz już Blind Cool Techu? A bo zmieniłem pracę i nie mam czasu. Aha, okej. Okay. To mniej więcej tak, no. Takie są, słuchajcie, te projekty hobbystyczne, że czasem po prostu coś się zmienia w życiu jakiegoś autora, i no niestety nie ma już czasu, ani chęci, ani woli na prowadzenie czegoś takiego. Dlatego no, dobrze, że my tu, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast, mamy cały czas to finansowanie ze środków PFRON-u i jesteśmy w stanie dla was tę audycję robić.
3: To się zgadza. To teraz kolej na nasz standardowy punkt programu, czyli o pakiety newsów. I może zacznijmy sobie od takiego pakietu niezbyt może cyklicznego, ale ostatnio jako już kilka razy się w audycji pojawił, czyli nowości z targów Side City, o których będzie osobna audycja, ale póki co kilka nowości jeszcze Paweł tutaj znalazł na Tyflo Przegląd.
6: A, to miło wiedzieć, że będzie osobna audycja, bo ja chętnie sobie porównam, bo śledzę różne redakcje w różnych krajach, które o tym wydarzeniu donoszą i każda zwraca uwagę na coś troszkę innego. No ja dzisiaj się powołam znowu na trzy źródła, jak zwykle na wywiady Christiana Stahlberga z podcastu Sideviews, tym razem na rosyjskojęzyczny podcast Tiflo Info i na kolejne wydanie brytyjskiego RNIB Tech Talk. Może zacznę od tego, co Tiflo Info gdzieś tam odkryło, znaczy odkryło Tiflo Info, no osoby współtworzące podcast, które były na wystawie. I no, to z takich ciekawych rzeczy, których się w sumie nie spodziewałem, były nowe Seiki, monitory brajlowskie japońskiej firmy Seika, czy raczej nie, japońskiej firmy chyba Nippon Telecom, czy Nippon Electronics, Seika, tak się nazywa linia tych produktów, linia linijek brajlowskich. No i z tej linii pokazane zostały nowe modele pod nazwą Seika Plus. Seika 2 Plus. Seika Plus 2. Seika Plus 2. I to są monitory brajlowskie w trzech rozmiarach, staje się 16, 24, 40 znaków, które to mają, tadam, Androida pełnego i kartę SIM. I to do tego stopnia pełnego Androida, z tego co Adi Kusznir, też współtwórca firmy, czy twórca firmy Access Mind, między innymi stojącej za tymi komputerami z Braillem, które tak wychodzą, wychodzą i wyjść nie mogą na bazie frameworka, i odkrył, że tam do tego stopnia ten Android jest oryginalny, że w ustawieniach się znajdą jakieś aplikacje Xiaomi, że na ekranie domowym jakieś niezaetykietowane przyciski. No czyli okazuje się, że firma po prostu postawiła na to, żeby wziąć Androida takiego, jakim on jest. Nie wiem, czy bezpośrednio z jakiegoś Xiaomi, czyli tam z tą ich nakładką graficzną, czy też nie. Natomiast no, na pewno nie było to optymalizowane stricte pod użycie przez osoby z dysfunkcją wzroku. No i producent też chyba przewiduje raczej używanie tego do celów jakichś takich prostych, żeby za bardzo w tym nie dłubać, nie grzebać. Znaczy sklep Play pewnie jest, ale no, zdaje się, że na tym urządzeniu też nie można zbyt szybko pracować. No, Adi nie był specjalnie zadowolony. Również zaprezentowany był wywiad z przedstawicielami firmy Leyland z Łotwy. Ja o nich już wspominałem, wymieniając różnych wystawców na Side City. Natomiast oni są z Łotwy i oni tworzą różne takie systemy do zarządzania kolejkami, w sensie jak czekamy gdzieś w kolejce na jakiś numerek czy coś. No i oni stworzyli dostępnościowy moduł do swoich kiosków. I rzeczywiście pokazali przez chwilkę, jak to działa. To jest moduł, który można dokupić już do istniejącego kiosku. I jak rozumiem firmy Leyland, to nie jest tak, że do dowolnego kiosku i to jest tam jakimś standardem kompatybilne. Ten moduł oferuje nam przyciski, one są też w Braille'u pooznaczane. No i możemy sobie odpalić syntezę mowy. I tam można wybrać język. Demonstrowane były angielski i niemiecki. Można wybrać rodzaj usługi. No to oczywiście wszystko jest przykładowe, było tam na stoisku, tak? Z jakiej usługi chcemy skorzystać, no ale jeżeli będziemy w jakimś urzędzie, czy w przychodni, czy gdziekolwiek indziej, no to po prostu będziemy wybierać różne rodzaje okienka. No i otrzymujemy numer i jesteśmy prowadzeni. To jest w ogóle system ciekawy. Nie wiem jeszcze do końca, jak się z nim czuję. Mam dość mieszane uczucia, bo samo urządzenie posiada wiele głośników jakby z różnych stron i on najpierw zaczyna klikać tymi głośnikami w tą stronę, w którą my mamy iść, czyli generuje nam taką ścieżkę, tak? Nie wiem, najpierw przyklika głośnikami u mnie, a potem gdzieś tam z prawej, gdzieś tam z tyłu, czyli ja muszę skręcić w prawo, potem dalej. Jakby wyznacza mi tym klikaniem ścieżkę, jaką ja muszę przejść, żeby dostać się do poczekalni. No i potem wywołany zostanie mój numerek i znowu tym klikaniem jestem prowadzony do okienka, gdzie tam muszę coś odebrać albo jakąś sprawę załatwić. No taki mają na to pomysł. Nie wiem, czy w takim układzie da się w ogóle jakieś słuchawki wpiąć, bo nie miałoby to chyba większego sensu. No, słyszy oczywiście cała rejestracja. Ja już kiedyś opowiadałem historię o tym, jak to w Austrii w imię RODO, a system jakiś tam niebywale dostępny, oparty o AKP-le, wywoływał pacjentów po nazwiskach. Co no w czasach RODO naprawdę mogli już się postarać bardziej o jakieś anonimizowane numerki. Natomiast no, w taki system, ale okej, ktoś coś działa, no trzeba się też cieszyć, bo jeżeli mamy wymóg dostępności, żeby kioski były dostępne, to fajnie, że cokolwiek jest robione. To, że system można by udoskonalić, to jest inna rzecz. Była też firma Bambuk, firma, która ma nam do zaoferowania tandemy elektryczne. Tandem elektryczne, no wiadomo jak to tandem, trzy koła, dwa siodełka i no tam miejsce na torbę. Ponoć radzi sobie nawet nieźle w terenach takich lekko górzystych, typu nie wiem, jest miasto, które ma dużo takich wzniesień i potem upadków znowu, obniżeń terenu. Także bambuk, takie rowery są za około 10 tysięcy euro do kupienia, firma niemiecka. No, a jeśli chodzi o RNIB TikTok, to oni zwrócili uwagę na firmę Beyit z Turcji, o której ja również mówiłem, no i potwierdzili to, co ja myślałem, czyli firma sprzedaje na rynek międzynarodowy tabliczki i dłutka o różnych wielkości, od jakichś 2-3 linii po 27 staje się linii i dłutka, można było to na miejscu kupić za kilka euro tak naprawdę, w zależności od rozmiaru, to tam były 2, 3 euro, 5 euro, dodatkowe euro za dłutko, no i było to coś takiego, co raczej każdy mógł ze swojej kieszeni wyciągnąć, zapłacić i sobie przynieść jakąś, przywieźć jakąś pamiątkę z targów. Także całkiem fajnie. Jakieś linijki, ekierki, takie rzeczy też tam mieli. No i

0: tych komórek DOT, czyli takie komórki, jak są na przykład w DOT Watchu, w tym zegarku koreańskiej firmy, one mają taką niefajną właściwość, że kiedy odświeżamy tego Braille'a, to trzeba, no nie można trzymać rąk na monitorze, bo jeżeli przytykamy te punkty rękami, to może się okazać, że niektóre się nam nie podniosą i się nie odświeżą. Także taki jest mankament. Natomiast, no co jeszcze? Mamy aplikację Braille Pen Sync, która pozwala nam na synchronizację kontaktów, kalendarzy i poczty do odczytu offline z naszym smartfonem, czy Androidem, czy iOS-em, bo oczywiście monitor współpracuje zarówno z iOS-em, jak i z Androidem, jak chodzi o funkcje typowe monitora brajlowskiego. Natomiast ma też tą synchronizację. No mi się przypomina rok 2000, nie wiem, trzeci, aplikacja ActiveSync i synchronizowanie danych do użytku offline z komputera, czy z laptopa, czy stacjonarnego, z palmtopami, tak, z PDA, z urządzeniami typu jakieś PacMate'y, jakieś Pocket PC 2003 i tak dalej, tak zwane palmtopy. No ciekawe, czy to znajdzie swoich zwolenników w roku 2024.
1: Ja tylko, jeśli mogę na chwilę wejść słowo.
0: Jasne, jak najbardziej.
1: Wspominaliśmy o tym urządzeniu kilka audycji temu, natomiast no, nie mieliśmy aż tylu informacji, ale jeśli kogoś by ten sprzęt interesował, jak najbardziej można go kupić w Polsce. I co ciekawe, on kosztuje u nas około 13 tysięcy złotych, natomiast cena obejmuje też zestawie iPhone'a 15.
0: O!
1: Czyli to może być całkiem sensowna opcja, jeśli ktoś szuka dofinansowania, bo to się chyba liczy jako sprzęt brajlowski wszystko.
0: No, chyba, tak.
1: Więc ciekawy tak. pomysł.
2: Najprawdopodobniej tak, no jako po prostu zestaw.
1: No właśnie, więc taki ciekawy pomysł. Tak? Także
0: kiedyś już takie zestawy były, na początku chyba aktywnego samorządu wiele firm oferowało takie zestawy, bo i Altix to miał, i ECE dało się to zrobić. Także, no, były takie, pamiętam, wiem, że były bardzo popularne iPhone chyba SE.
2: Z Focusem.
0: Z Focusem 14 w ogóle, tak?
2: Tak.
0: Tak, tak. No, więc, no, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Jakiś joystick też jest z przodu, dwie spacje.
1: Odliczając cenę tego iPhone'a, jeśli to samo urządzenie kosztuje powiedzmy około, nie wiem, to będzie 9 tysięcy za 24-znakową linijkę, to nie jest jakaś bardzo zła cena chyba. W sumie.
0: No, miejmy nadzieję, że będzie nam dane ten test, ten sprzęt jakoś przetestować, może na łamach Tyflo, czy podcastu, czy Tyflo Świata. Byłoby to ciekawe. No też jest odczytywanie z karty pamięci plików TXT i PDF, więc można też książki czytać. Także tutaj jak najbardziej takie rzeczy są. Wiemy już, co zamierza Canon i to jest też bardzo ciekawe. Przepraszam. Bo nie wiedzieliśmy, co Canon ma wspólnego z niewidomymi. Wiemy, że ma wspólnego dużo ze skanerami, z drukarkami. No okazuje się, że oni poszli w drukarki do drukowania wypukłych rzeczy. I no mieli już taki sprzęt do drukowania na przykład jakichś rodzaju różnego tablic, szyldów typu znaków drogowych i tak dalej. No i teraz postanowili to rozszerzyć i drukować różne takie wypukłe, dotykowe graficzne rzeczy, jakieś grafiki, jakieś nawet teksty chyba gdzieś tam Braillem, coś tam. Są to jakieś wielowarstwowe rysunki, czy też wypukłości. Tworzone taką specjalną farbą, która pęcznieje pod wpływem naświetlania promieniami ultrafioletowymi. Także no jest to bardzo ciekawe. Nie znam się na tej technologii, też nie potrafię do końca wyjaśnić, jak to działa. No natomiast jest to nastawione ewidentnie Arizona, tak się nazywają te drukarki, na biznes, na sprzedawanie tego, nie wiem, czy samych drukarek, czy raczej no, drukarek pewnie, może nie produktów z tych drukarek, szkołom, muzeom, różnego rodzaju instytucjom publicznym, które by chciały jakieś wypukłe tablice czy plany u siebie w budynkach wprowadzić. Także no tym się teraz zajmuje Canon, to też miło słyszeć. Kondo de Renda również byli i co się okazuje, już nie tylko możemy tam kupić wytrzymałe tytanowe laski, ale także ich końcówki. Same końcówki do lasek można kupić, one są kompatybilne bardziej nawet niż z Ambutechem, to ze Swarovskim. Swarovskim. Zawsze robię ten błąd. To są te końcówki Jumbo, te takie, z których oni są gdzieś tam bardzo, bardzo znani. One są do wkręcania na śrubkę i do zawieszania na haczyk. Także dla

0: każdego coś miłego. No i czy coś jeszcze mnie tak jakoś bardzo zaskoczyło z tej oferty, którą tam widzieliśmy? Chyba nie, chyba... Aha, no do Rango. O Rango już mówiliśmy, to ten wykrywacz przeszkód z Francji. Jakiś powstaje, znaczy już jest w sprzedaży do niego headset, bo do tej pory trzeba było parować ze smartfonem, żeby przez słuchawki podpięte do smartfona podawane były dźwięki wykrywanych przeszkód z tego Rango. Takie trochę dziwne połączenie. No a teraz za cenę 320 euro powstaje headset NOR, który no na razie właśnie jest takim wyjściowym dla Rango, ale plany są wielkie. Jest testowane wykrywanie obrotu czy położenia i obracania głowy, czyli to, co robią też AirPodsy poniekąd i co robiły Bose'y, co robiły Soniacze. Ma to być wykorzystywane być może w przyszłości do różnych apek typu Voice Vista. Zobaczymy. Dużo jest w tych słuchawkach jakichś sensorów, czujników, więc firma jest dość enigmatyczna co do tego, co będzie możliwe. Nie chcą za dużo zdradzić, ale w najbliższym czasie mamy się tego wszyscy dowiedzieć. No i to chyba tyle, jak chodzi o to, co właśnie było prezentowane. Także zobaczymy. Wywiady jeszcze będą wychodzić, a to nie jest ostatnie źródło, z którego, jak mniemam, skorzystam.
1: A tymczasem zaglądamy do waszych wypowiedzi, bo są, owszem, mamy na przykład wiadomość od Bartka.
2: Witajcie. Rzeczywiście w aplikacji Play24 po wyłączeniu trybu interakcji można zalogować się w sposób klasyczny, czyli normalnie wpisując kod PIN. A mam takie małe pytanie de facto od mojego kolegi, bo ta sytuacja, z którą do mnie dzwonił, też mnie troszeczkę zdziwiła. Mówi, że po otwarciu ustawień w iPhone'ie pojawiają mu się dziwne opcje. Coś związanego z dźwiękiem i moja jedyna odpowiedź na ten problem to jest taka, że wcześniej wszedł prawdopodobnie właśnie w ustawienia związane z dźwiękiem i po zamknięciu ustawień i po ponownym ich otwarciu została zapamiętana ostatnia pozycja. Upewnijcie mnie, czy jest to możliwe? Pozdrawiam.
1: Jak dobrze pamiętam, to zwykle kiedy zamknie się ustawienia, no to wracamy, chociaż... Ha. To jest dobre do sprawdzenia. Na pewno jak zamkniemy je za switchera, to wtedy wychodzimy na samą górę. Ale na takie rzeczy to ja nawet nigdy nie zwracałem uwagi. Nie wiem, ktoś z was...
3: No właśnie, ja też nie. Jedyne, co mi się kojarzy z dźwiękiem, no mogą być sytuacje, kiedy iOS nam jakieś dodatkowe opcje daje na górę samą listę i to na przykład sytuacje, no mamy przycisk do naszego Apple ID, ale na przykład możemy zobaczyć komunikaty jakieś związane z bezpieczeństwem, jak musimy coś uaktualnić, czy właśnie jak jest dostępna nowa wersja systemu, to też się może wyświetlić tam na górze. No a jeśli chodzi o dźwięk, no to tak samo jeśli mamy podłączone słuchawki AirPods, no to ich ustawienie też nam się automatycznie wyświetlą na górze listy, właśnie zaraz nad przełącznikiem trybu samolot, więc no, to jest jedyna rzecz, która mi do głowy przychodzi.
1: Tymczasem mamy kolejny telefon, Sławek jest z nami tym razem.
4: Tak, witam. Słuchajcie, no kilka drobnych rzeczy, mianowicie pierwsza sprawa, tutaj Andrzej, słuchacz, mówił o tym, że dlaczego jeżdżą tam samochody autonomiczne czy taksówki, a my niewidomi nie mamy takiej możliwości, żeby się tak orientować w terenie. Ja kiedyś dzwoniłem na Politechnikę Gdańską do wydziału bodajże elektroniki, tam jest katedra rozpoznawania obrazu. No i facet mi powiedział, że proszę pana, no jeżeli pan by za sobą ciągnął ogromną skrzynię, w której by był agregat prądotwórczy plus kilkanaście kart graficznych i komputer wyposażony w jakieś no, bardzo duże moce obliczeniowe, bo tak to się dzieje w tych samochodach, to pół samochodu to jest właśnie do rozpoznawania tej rzeczywistości, no to oczywiście miałby pan ten sam efekt, ale po prostu no, chyba nie chce pan za sobą ciągnąć takiego ekwipunku, prawda? Więc dlatego to jest tak, a nie inaczej. Tego po prostu się póki co nie da przeskoczyć. Druga sprawa, ekspresy do kawy. Tu się zgadzam z Michałem, że rzeczywiście takie, które mają, oparte są całkowicie na dotyku i do niego potrzebna jest aplikacja na smartfona. Rzeczywiście możemy mieć czasami problemy. Także też polecam Nivonę, mam już chyba drugą z kolei, bardzo prostą, z przyciskami. A w ogóle polecam też ekspresy tak zwane kolbowe. Ktoś, kto bardzo lubi różne rodzaje kawy, lubi eksperymentować i jest koneserem kawy, wie, że ekspres kolbowy, nie ma lepszego ekspresu niż kolbowy po prostu. Nie wyciśnie się z automatu tyle, co z ekspresu kolbowego. Można oczywiście go podkręcić, jak ktoś mówi, jeśli chodzi o komputery, ale lepiej nie, bo można zepsuć całe urządzenie. I do tego po prostu kupić osobno młynek taki żarnowy, gdzie jest 16-17 ustawień grubości mielonej kawy i po prostu rozkoszujemy się kawą. No, możemy sobie eksperymentować z tej samej kawy, wyciskać różne bukiety smakowe. Także albo właśnie taki prosty ekspres automatyczny z młynkiem, albo młynek żarnowy osobno i ekspres kolbowy, do takiego ekspresu kolbowego nawet można wsypać do tej kolby i ubić normalną herbatę. Powiem, że wychodzi taka petarda, że aż język cierpnie, więc jak ktoś ma jakieś problemy z sercem, to nie radzę. Natomiast bardzo dobrze smakuje yerba mate z tego kolbowego ekspresu. Wiele więcej wyciska, no bo wiadomo, to jest ciśnienie 15 barów, wiele więcej wyciśnie z tego yerba mate niż takie normalne zaparzanie w tym kubku. Trzecia sprawa co do zdjęć. No ja tu jestem dość sceptyczny do tego, podchodzę, to znaczy jeżeli chodzi o zdjęcia, dla osoby widzącej liczy się kontekst, a nie to, że się zrobiło zdjęcie. Więc to, że mamy drona, czy mamy ten kijek, prawda, na którym sobie umieścimy telefon, to nam to specjalnie nic nie daje, bo dla osoby widzącej liczy się kontekst, czyli jak ta nasza twarz wygląda, czy mamy odpowiednio ustawioną głowę, oczy, czy nasze włosy są odpowiednio uczesane. My po prostu bladego pojęcia nie mamy o tym. Jak sami będziemy chcieli coś takiego zrobić, to możemy naprawdę niezłą głupotę wrzucić do netu, więc raczej bym odradzał, chyba że nam sztuczna inteligencja nami pokieruje tak już naprawdę na 100% i wtedy być może, że to ma sens. Podobnie zresztą jak na przykład robienie jakiegoś widoku tym dronem, to tak samo. No, tutaj się liczy tak samo kontekst, a nie to, że my sobie możemy tym dronem coś tam zrobić. No bo to tak jakby głuchemu dać mikrofon i on by miał nagrać nam dźwięki przyrody albo jakąś muzykę. No to możemy sobie wyobrazić, co by z tego wyszło. Kolejna rzecz, którą chciałem wspomnieć, to tam też była mowa o zastąpieniu białej laski. No ja sobie osobiście tego nie wyobrażam. Znaczy laska jest przedłużeniem ręki po prostu. Czyli czego nie możemy zmacać ręką, to musimy zmacać laską. I teraz na przykład wyjście z pociągu, prawda, czy z autobusu. No jak my możemy się zorientować, czy my postawimy dobrze stopę, tak? Czy na krawężnik, czy może wlecimy między peron a pociąg, tak? No, kto nam ma to powiedzieć, nie wiem, w jaki sposób ma nam to zasugerować, ale pierwsze primo to oczywiście biała laska jest informacją dla społeczeństwa, tak, że to jest osoba niewidoma i nawet z tego powodu lepiej z tego nie rezygnować, bo przy jakiejkolwiek kolizji, kraksie można dostać zwyczajnie w łeb od kogoś, kto nie będzie wiedział, że my nie widzimy.
5: Tak, zwłaszcza jeżeli nie widać, że nie widzimy, bo czasami jakby to widać tak, na pierwszy rzut oka, ale są osoby, po których tego rzeczywiście nie widać tak od razu. I
4: no ja mam znajomego, który ma tak dziwnie ustawione gałki oczne, że kiedyś stał na przystanku i komuś się wydawało, że on się na niego gapi. No i podszedł do mojego kolegi i mówi, co się gapisz? przywalić ci. On powiedział o wiele gorzej, no ale... A potem dopiero się zorientował, że on nie widzi. Nie, mnie zauważył białej laski, po prostu miałeś schowaną za sobą. Także to nie są żarty.
1: Ale inne sytuacje, no to chociażby kierowcy, tak? Biała laska też jest dla nich właśnie jakąś tam sygnalizacją.
4: Oczywiście. Ja to tak samo mówię ludziom, którzy mają psa przewodnika, że no jeżeli... Okej, możesz schować nawet do kieszeni tą laskę, jak sobie idziesz chodniczkiem, ale jeżeli przekraczasz jakiś parking albo nawet drobną przecznicę, no to wyciągnij tego kija i pokaż, bo po prostu kierowcy też nie są nauczeni tego, jak ten pies wygląda, jak on jest tam w tej uprzęży. Czasami się dziwią w ogóle, co to jest za zjawisko, tak? No tych piesków nie jest tak dużo. Nie jest tak dużo, żeby wszyscy mieli pojęcie, że aha, no tak, to wiadomo, że o to chodzi, że to jest asystujący i że to jest pies przewodnik osoby niewidomej. A teraz jeszcze chciałem powiedzieć coś na temat czata, bo to jest rzeczywiście przełom. Przełom też w muzyce. Kiedyś, jak osoba niewidoma chciała na jakimś instrumencie grać, no to miała problem i z nutami, miała problem z tym, żeby ktoś ewentualnie to zagrał po prostu w jakimś wolnym tempie i żeby nauczyła się tego, co akurat sobie wymarzyła, tego, co chciała. A w tej chwili, bo też mam zainstalowanego czata GPT-4 Omni, otóż on potrafi nam przeczytać nuty, przeczytać tabulaturę. Jeżeli nie potrafi z jakiegoś pliku czytać, to sugeruje nam, na jaki plik to zamienić, tak jak mi ostatnio, czyli na przykład z GP3 na Music XML. I zaczyna nam czytać. Na przykład w przypadku gitary, bo akurat ja jestem gitarzystą, ale to się tyczy wszelkich instrumentów. Normalnie mamy to napisane, albo on nam może głosowo powiedzieć, na przykład pierwszy próg, struna druga, palec trzeci, tam trzeci próg, struna pierwsza, palec drugi. Nie dość tego, możemy mu potem możemy z nim negocjować, co nam odpowiada, co on mówi i w jaki sposób nam to przekazuje, że na przykład nie mów tam, czy to jest ćwierć nuta, czy pół nuta, to mnie nie interesuje, mów tylko nie wiem, próg drugi, struna A, próg trzeci, tam struna G i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, dobrze, postaram się. I za chwilę po prostu, no to jest coś, na co się czekało latami. Dosłownie, no można powiedzieć, że mamy nauczyciela w kieszeni, no jeżeli ktoś ma...
5: Tylko zawsze trzeba pamiętać o tym, że tak, to wszystko potrafi rzeczywiście halucynować i zmyślać. To nie dzieje się zawsze, to nie dzieje się regularnie, ale potrafi naprawdę wymyślać rzeczy, których nie ma na takich obrazkach i nie ma na takich tekstach.
1: Tak, gdzieś ostatnio widziałem, słuchajcie, takie badania, że 40% odpowiedzi czata GPT ma jakiś element halucynacji.
4: Wiecie co, to znaczy tak, tutaj akurat jeśli chodzi o te sprawy dotyczące muzyki, nauki, jakiegoś utworu, no to zawsze się możemy wesprzeć, czy to MIDI, czy jakimś oryginalnym wykonaniem, tak? I tutaj nie damy się tak łatwo wyprowadzić czatowi gdzieś na manowce.
5: Nie, no pewnie, tylko tak wspominam, bo po prostu wiele osób rzeczywiście próbuje korzystać z tego czata jak z OCR-a i tak troszkę bezrefleksyjnie. A, fajnie czyta, no to znaczy, że to jest to. A tymczasem naprawdę potrafi wymyślać.
1: Na przykład ostatnio słyszałem, słuchajcie, że pomylił zaproszenie na komunię z zaproszeniem na ślub.
5: Także takie rzeczy mu się zdarzają i po prostu trzeba o tym wiedzieć, jakkolwiek ja się z tym zgadzam, że to jest narzędzie rewolucyjne. Oczywiście, że tak, aczkolwiek nie pozbawione wad.
4: A jeśli chodzi o właśnie te różne urządzenia takie do wykrywania przeszkód, ja myślę, że to jeszcze chwila i to będzie passé, ponieważ już widać, sztuczna inteligencja, jeśli korzysta z połączenia wideo w czasie rzeczywistym, jak po prostu może nam opisać to, co się dzieje. I to nastąpi bardzo szybko. Nie będzie potrzebne żadne ultradźwięki, jakieś różne interpretacje, jakieś zakładanie słuchawek. To zupełnie będzie zbędne. Po prostu będzie
1: pod warunkiem, że nie będzie halucynować, bo w tym przypadku to skutki mogą być opłakane.
4: No to trudno. To trudno, najwyżej wejdziesz do jeziora.
5: Tutaj jest kilka takich, kilka założeń, dlatego że czat musi mieć swój czas na wygenerowanie odpowiedzi. Ten czas nie jest póki co zerowy. Internet
4: tak,
5: też musi być raczej...
4: 50 milisekund chyba w tej chwili, tak.
5: Dość dobrej jakości musi być internet, a tak. Zwłaszcza gdzieś jedziemy, to z tym różnie może być. I no, podejrzewam, że prędzej czy później powstaną zapewne jakieś modele lokalne, tylko to pewnie jeszcze chwilkę czasu to zajmie. No, także to ja jeszcze nigdy, znaczy nigdy nie mów nigdy, no tu jest coś takiego, że moim zdaniem, no to się wszystko dopiero tworzy, rodzi. Ileś różnych rozwiązań nadal gdzieś tam ludzie proponują i zobaczymy, co się przyjmie, a co się nie przyjmie, tak? No bo mimo tego, że jest rzeczywiście ten czat, no to ja przynajmniej nadal używam, przepraszam, programów typu OCR, jakiś Lookout na Androida, czy inne jakieś. No i to jest rzeczywiście nadal w użyciu, po prostu OCR to OCR. Jeżeli trafi na coś, co częściowo rozpoznaje, to częściowo rozpoznaje, ale przynajmniej nie zmyślę, tak jak ten
4: powracając czat. Jeszcze
5: i to
4: do,
5: są po prostu do zupełnie innych rozwiązań. Tak, jakby
4: tak powracając rzeczy. Jeszcze na chwilę do nauki muzyki, no to naprawdę zachęcam do eksperymentowania, do tego, żeby ściągać sobie różne rzeczy, czy to w PDF-ie, czy w tym Music XML i po prostu próbować jak to działa, bo działa to rzeczywiście coraz lepiej. Nawet jeżeli mamy nuty zapisane w obrazie PDF, to są programy teraz fajne, które rozpoznają na przykład PhotoScore, ScanScore i one po rozpoznaniu mogą nam to zamienić właśnie na Music XML i potem to wrzucamy do czata czwórki. No i możemy się uczyć. No jeszcze powiem taką ciekawostkę, że są takie nożne przełączniki, które mają 4 albo 6 przycisków i im możemy podporządkować. To się podłącza na USB albo działa to też na Bluetoothie z komputerem. Możemy im podporządkować klawisze dowolne, jakie chcemy. I w tym momencie to jest bardzo dobre, bo jak ktoś jest czy gitarzystą, czy skrzypkiem, czy na przykład, nie wiem, pianistą, no to nie musi odrywać rąk od klawiatury, tak? Steruje nożnie po prostu tym, żeby przewinąć te nuty dalej, czy cofnąć się, czy zapauzować. Także no, technologia jest naprawdę rewelacyjna.
5: To jest jedno, poza tym ten czat też pamiętajcie, że pomaga w programowaniu. Tak jak ja na przykład kupiłem sobie ten mikser niedawno cyfrowy, pewnie też niedługo będzie jakaś o tym audycja, tak mi się wydaje. No i na przykład zrobiłem jakiś prościutki skrypt do tego, żeby mi najpierw czytał, a potem w ogóle dźwiękiem sygnalizował pozycję suwaka. Czyli ja przesuwam rzeczywiście suwak na kontrolerze fizycznym, on mi dźwiękiem no wypikuje, że tak powiem, jaka jest jego de facto pozycja, ile to jest na przykład w decybelach, tak? I jak jest 0 decybeli, to jest na przykład dźwięk troszkę dłuższy. I wtedy na przykład mogę dokładnie wiedzieć, gdzie jest dokładne 0, tak? Nie minus 0,5, nie minus 3, tylko dokładne 0. Oczywiście no to jest taka mała rzecz, tak? Natomiast no podejrzewam, że przy Music XML-u też można by go poprosić o stworzenie programu, który by ten Music XML wyfiltrowywał z niego pewne rzeczy i zapisywał nasze do pliku tekstowego, tak? I wtedy nie robiłby tego czat za każdym razem, tylko program, malutki program w jakimś Pythonie czy czym tam, który by po prostu robił konkretną rzecz z tym Music XML-em właśnie na przykład dla gitarzystów i takie skrypty pod konkretne rozwiązanie dla konkretnego człowieka pewnie mogłyby być tworzone przez takiego czata.
1: Właśnie to jest to, słuchajcie, bo czat GPT tak cały czas się gdzieś tam mówi, że zastąpi programistów. Ja myślę, że takich rzeczywiście programistów, którzy mają wiedzę, jak to wszystko działa, to jeszcze długo nie zastąpi. Tacy ludzie będą nieodzowni, zwłaszcza jeżeli trzeba gdzieś wejść niskopoziomowo. Ale ile jest takich sytuacji, że my potrzebujemy jakiegoś rozwiązania, które wykona dla nas pewne zadania, i rozwiąże nam jakiś konkretny problem. I w takich przypadkach, gdzie kiedyś trzeba było się rzeczywiście nawet i do tak prostych rzeczy uczyć jakiegoś języka programowania wysokopoziomowego zazwyczaj, ale jednak to nie jest naturalne dla człowieka, żeby w ten sposób się komunikować, no to po prostu tu możemy opisać, co my tak naprawdę chcemy zrobić, może nie za pierwszym, nie za drugim razem, ale za którymś tam podejściem rzeczywiście uzyskamy to, co chcemy.
4: Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Ja już nawet nie chcę się wypowiadać, co nas czeka, bo coś, co myślałem, że jest niemożliwe, nagle się okazało za miesiąc, że już, no, że to już działa, a także trudno powiedzieć, co będzie tutaj się działo za pół roku, a dwa lata, to jakby, no, to jest jakaś ogromna czasoprzestrzeń się wydaje. Także mówię to a propos programistów, no, jednak też tak niektórzy próbują zarzucać sztucznej inteligencji, że ona nie jest twórcza. No przecież to jest bzdura, no jak nie jest twórcza? Oczywiście, że jest. Jest jak najbardziej kreatywna i będzie bardziej kreatywna niż my, bo ma do dyspozycji o wiele większe zasoby. Także.
5: No właśnie, a propos tworzenia muzyki. Niedawno też poprosiłem algorytm o stworzenie rocka progresywnego lat 70. i stworzył no taką kompozycję, że proszę siadać. Naprawdę może konkurować z wielkimi tak, tego świata.
4: Tak jest. Dobrze, dziękuję wam bardzo. W takim razie to wszystko.
1: Dzięki Sławku za telefon. Dobrej nocy.
5: Tak, jeszcze a propos tych zdjęć i filmów, bo ja mam od jakiegoś czasu takie doświadczenia, no, mając dzieci i mając rodzinę widzącą, jakby no braci, ojca, matkę, tam teściów i tak dalej, i tak dalej. No i oni oczywiście raczej widzą, no i chcą zdjęcia. Chcą filmy z dziećmi, z nami, z takimi rzeczami, bo i jakby okej, okay, no sieć siecią, no ale takich sytuacji może być coraz więcej i myślę, że właśnie takie rzeczy jak jakieś gimbale, jakieś ewentualne drony, do takich zastosowań też się mogą coraz bardziej przydawać, żeby po prostu jakimś znajomym, bliskim, rodzinie takie rzeczy dawać. I właśnie ja od niedawna mam iPhone'a, znaczy od roku powiedzmy, niecałego, i tym iPhone'em od jakiegoś czasu robię filmy. I jak pewnie tutaj wszystkim wiadomo, również podczas kręcenia filmów, iPhone mówi no na razie tylko o twarzach, ale że no, trzy twarze na środku, czy tam w lewym górnym rogu, czy przy prawej krawędzi, czy coś tego typu. No i niedawno nasze dzieci miały jakieś tam przedstawienie w przedszkolu z okazji tam dnia mamy, dnia taty trochę też. No i nagrałem to, wysłałem to rodzinie i przez jakiś czas, znaczy, i no spytałem, jak to w ogóle wyszło, tak? No i dostałem, no jest filmik, fajnie tam dzieci śpiewają, fajnie tego, jakby było to, jakby mówiło się o dzieciach, no i potem się dopytuje, no ale to z kręceniem, w sensie, czy to mi się udało dobrze zrobić? A, bo to ty kręciłeś. W sensie, nie, jakby to już było na tyle dobrze zrobione, czyli te wszystkie automatyczne algorytmy do ustawienia tych jakichś ostrości, nieostrości, czegoś tam jeszcze, plus właśnie informacje o tych twarzach na środku, były już na tyle dobrze to wszystko działało, że coraz mniej zwraca się uwagi, że to robi osoba niewidoma, te filmy, te zdjęcia. Inną sprawą oczywiście jest to, co widać na tych zdjęciach, oprócz tych rzeczy, które chcemy zrobić. No bo na przykład, jeżeli zrobimy zdjęcie, nie wiem, twarzy dziecka, a obok siedzi ktoś i widać, nie wiem, ciągle, nie wiem, kawałek brzucha tego kogoś, bo tak, i można by to odrobinę poprawić, załóżmy, no to my oczywiście tego nie zrobimy i niekoniecznie to jest fajne do dodania, nie wiem, w sieć. Natomiast, no właśnie, myślę, że dla jakichś znajomych, dla rodziny, to może być naprawdę bardzo ciekawa opcja i takie właśnie różne dodatki do zdjęć, do filmu właśnie do takiej sytuacji mogą się przydać.
3: Ja tu jeszcze dorzucę szybką informację, że to rozpoznawanie twarzy też działa na przynajmniej psach i kotach, także jeśli macie jakieś zwierzęta i chcecie ich fotografować, to też można.
1: Potwierdzam.
5: Czyli pies ma twarz.
3: Tak.
1: Oczywiście. Okay. Kot też. Nie dyskryminujmy kotów.
0: Co ma ci iPhone powiedzieć, że morda w obiektywie?
3: No, właśnie tak.
5: Ale ciekaw jestem, czy rzeczywiście na przykład z czasem będzie mówił, o, dwie twarze, psi pyski, trochę bałaganu na środku.
3: Wiesz, jak już robisz zdjęcie, to tak, nawet no to już nawet można sobie to zwierzątko potem nazwać. Jeśli nazwiesz tą twarz, to się w szczegółach robi, to on wtedy, po pierwsze to skategoryzuje w odpowiednie miejsce, po drugie, jeśli mamy, akurat to po polsku niestety nie działa, ale gdybyśmy mieli język angielski czy inny wspierany język, to te proste opisy zdjęć, o których wspominałem wcześniej, będą te nazwy miały pod uwagę, czyli tak normalnie by powiedział, że osoba siedząca na łóżku obok psa, no to mi teraz powie Piotr siedzący na łóżku obok psa.
5: Ale bo... nie powie, jak kadruje, że Piotr na środku ekranu. To jeszcze nie.
3: To chyba, że wejdę w tą opcję eksploruj szczegóły na tym, ale niestety nie jest w stanie napowiedzieć, czy coś obcięliśmy. No to już faktycznie muszą okay. osoby widzące.
5: Ale być może coś tam będzie w przyszłości.
1: A iOS 18 nadchodzi.
3: No
5: tak jest. Ale póki co, najpierw zanim o nowościach ewentualnym iOS-ie, zresztą chyba ich nie ma jeszcze za dużo, bo to raczej tylko przecieki i zobaczymy, co będzie.
1: Będzie wszystko w poniedziałek.
5: Tak. Na razie nowości w grach, a ich chyba też kilka jest.
3: Tak, no bo tradycyjnie rozpoczął się nowy miesiąc, a co za tym idzie, mamy zestawienie nowości, które pojawiło się na portalu AudioGames.net. Trochę tych nowości jest, mimo to, że gdzieś staram się zawsze o jakichś nowych tytułach mówić wam o nich na bieżąco, jak to zawsze mówię, ale zawsze coś jeszcze się trafi i nie jest tak inaczej. Zaczynając od gry, która jest dostępna zarówno jako przeglądarka i jako skill dla asystentki głosowej od Amazona, tutaj nie mówię imienia, żeby komuś nie uaktywnić. Gra bardzo ciekawa, to jest chyba najbardziej zaawansowana gra pod tą asystentkę, z jaką się spotkałem, bo nazywa się Gocha Pets i w dużym skrócie mogę powiedzieć, że to są właśnie Pokemony na asystentów głosowych poniekąd. Z tym, że jak w Pokemonach gdzieś chodzimy po tym świecie i rozmawiamy z różnymi osobami, to jest to troszeczkę uproszczone, stąd też wzięła się ta nazwa Gacha, czy Gocha właściwie, bo chyba tak to należy czytać. Bo to są... Gocha to jest taka mechanika często widoczna w nowych grach, zwłaszcza mobilnych, gdzie mamy jakieś losowanie, dostajemy jakieś tak zwane lootboxy i coś z nich dostajemy losowego. Mamy mniej, bardziej rzadkie przedmioty i tak jest inaczej, bo w kilka takich rzeczy w tej grze jest, no zaczynając od jajek, z których wykluwają się te nasze stworki, z którymi będziemy podróżować. Jest ich kilkadziesiąt, jak nie więcej w tej grze, no i po prostu dostajemy na start kilka tych jajek, możemy też zdobywać więcej, albo wykupując sobie taki pakiet premium, który nam daje kilka korzyści, możemy też po prostu te jajka kupować na sztuki, ale też dużo ich dostajemy po prostu grając tą grę, więc jeśli ktoś nie chce wydawać pieniędzy na nią, można też bez. No i właśnie możemy sobie te jajka wykluwać, wtedy dostajemy informacje o tym naszym stworku. Każdy z nich ma swoje własne dźwięki. Mają dojść opisy szczegółowe. Tego na razie nie ma, ale autor opisu, deweloper obiecał, że jakieś tekstowe opisy też niebawem dostaniemy. Jeśli kilka razy trafimy na jakieś duplikaty, no to one po prostu spowodują, że ten nasz stworek będzie rozwijał się szybciej. Ale co możemy z nimi robić? No oczywiście możemy walczyć, jak to jest w Pokemonach i ten system walki jest naprawdę rozbudowany. Tutaj nie jest jakoś bardzo to uproszczone. Może mamy kilka ruchów, które możemy wykorzystać. Jeśli nasze stworki zdobywają nowe poziomy, no to z czasem nauczą się nowych umiejętności. Mamy tutaj taki typowy system kamień papier, nożyce, taki żywiołowy, przepraszam. Więc jeśli mamy jakiegoś stworka, który posługuje się na przykład wodą, no to jego ataki będą bardziej efektywne na stworka, które władają ogniem i tak dalej, i tak dalej. Taki standardowy, ale bardzo rozbudowany system. Mamy przedmioty, które możemy dawać tym stworkom, zarówno jakieś mikstury, które po prostu mogą je wyleczyć, ale też takie przedmioty, które mają wpływ na walkę. Też ich jest kilkadziesiąt ponad w grze. I co możemy robić? No możemy walczyć przeciwko innym graczom w arenie. Mamy nieskończone lochy i lasy, w które możemy wchodzić tam, schodzimy niżej i niżej w tym lochu, pokonujemy kolejne piętra. Co 10 pięter mamy bossy, które dadzą nam jakieś lepsze przedmioty. Mamy różne misje, które możemy wykonywać. Możemy tworzyć przedmioty dla tych naszych stworków. To są zarówno, to może być zarówno jakieś jedzenie, które możemy sami gdzieś gotować, lub jakieś inne przedmioty. Przedmioty też możemy ulepszać. No właśnie możemy gotować. Możemy łowić ryby nawet i później gdzieś te ryby, które złowimy, wykorzystać do tworzenia nowych potraw. Możemy znajdować przepisy nowe. No jest co robić w tej grze. I można właśnie grać zarówno otwierając ten skill w asystence Amazona lub na przeglądarce. Możemy też zalogować się do jednego konta i przełączyć się między tymi trybami, bo każdy z nich ma swoje zalety. Wersja przeglądarkowa, no wiadomo, gra się trochę szybciej, no bo po prostu klikamy w różne rzeczy, natomiast nie wszystko jest automatycznie czytane, tak jak to ma miejsce w wersji na Alexę, na asystenta, więc no musimy sami zdecydować, jak nam jest grać łatwiej, albo po prostu możemy się, tak jak wspominałem, między tymi dwoma trybami przełączać. Gra jest darmowa, więc myślę, że gorąco polecam. O Hadesie już mówiliśmy, no to myślę, że już nie ma na ten moment co dodawać. Natomiast gra Magic Research 2, chyba ktoś z was o niej wspominał, było na początku miesiąca demo, teraz już się też pojawiła wersja pełna, ale demo cały czas też jest dostępne, można je sobie ściągnąć z platformy Steam na system Windows. Jest też wersja mobilna, zarówno na iOS-a i Androida, natomiast tam wersji demo nie ma, więc tam musimy... No na Steamie gra kosztuje 30 zł, na iOSie chyba też, więc przypuszczam, że Android będzie też miał podobną cenę. No i co to za gra? To jest też taka gra po części RPG, po części inkrementalna, czyli to jest taka gra, której możemy coś sobie poustawiać i od niej na jakiś czas odejść, a w międzyczasie nam się różne rzeczy będą wykonywać. Jesteśmy magiem, możemy wybrać sobie, jakim elementem głównie chcemy władać, no i głównym celem gry jest odnalezienie kamienia filozoficznego, czy tutaj nawiązanie do Harry'ego Pottera, może poniekąd. Co mamy w tej grze do dyspozycji? Mamy ponad 120 różnych zaklęć. Możemy walczyć przeciwko wielu przeciwnikom. I to jest też ciekawe właśnie, jeśli chodzi o zbieranie zasobów, czyli many, żeby później wybudować jakieś nowe... akurat nawet nie tyle budujemy budynki, co stawiamy meble w naszej gdzieś pracowni, które nam dają różne efekty, pomagają zdobywać więcej many czy innych zasobów. Te rzeczy mogą odbywać się automatycznie, natomiast kiedy już zaczniemy walczyć, no to tutaj już musimy troszeczkę ingerować i na przykład w odpowiednim momencie wybrać odpowiednie zaklęcie, użyć miksturę jakąś, żeby się wyleczyć na przykład, więc tutaj jeśli toczymy z kimś walkę, no to musimy to zrobić sami, musimy tutaj pomóc naszej postaci. Także też bardzo fajna gra, gra bardzo dostępna, generalnie to jest interfejs webowy, ale autor wie, że osoby niewidome w jego grę grają. Pierwsza część na początku była trochę mniej dostępna, później stała się bardzo dostępna po wielu aktualizacjach, a tutaj jeśli chodzi o drugą część, no to już na start autor wiedział, że niewidomi będą grać w tą grę i tutaj już problemów z dostępnością na start nie mamy. Nie trzeba znać pierwszej gry, żeby zagrać w drugą, więc jeśli ktoś chce zacząć od tej, to można, a jeśli chcecie zacząć od części pierwszej, to na Steamie nawet można sobie kupić w zestawie obie części, czy w sklepie z aplikacjami do naszego smartfona, czy to jest iOS, czy Android. Następnie mamy platformę AudioCat, platformę estońską, która niedawno pojawiła się na rynku. To jest taki startup. W momencie pisania tego biuletynu Audio Games Gra była dostępna tylko na Androida, natomiast jakąś godzinę przed tym, kiedy rozpoczęliśmy tą audycję, ukazała się również na iPhone'ie. Pojawiła się informacja o tym na Apple Visie. I co to jest ten AudioCat? No to jest właśnie platforma, na której mają pojawiać się różne gry audio. Co ciekawe, w tej grze zakładamy konto, możemy sobie ustalić nazwę użytkownika i od razu jest nam tworzony taki wirtualny awatar, który jest też takim zwierzaczkiem, o którego my musimy dbać. U mnie to był taki latający kotek, jak to mi gra opisała. Nie wiem, czy wszyscy mają tego samego zwierzaka, czy po prostu maskotka tej platformy, czy może każdy dostaje coś innego wgenerowanego losowo. Natomiast no, mamy tutaj też taki element dbania o tego zwierzaka a la jakiś Tamagotchi. Możemy go karmić, możemy kupować mu różne przedmioty monetami, które zdobywamy grając w gry dostępne na platformie. Przynajmniej tak ma być na ten moment, bo ma być kiedyś, bo na razie to tylko właśnie widziałem opcję, żeby kupować jedzenie, innych rzeczy nie było. Jest powiedziane, że z czasem będziemy mogli sobie z tym zwierzaczkiem porozmawiać na głos i tutaj ma być jakiś chyba GPT albo jakaś inna sztuczna inteligencja wykorzystana, bo w materiałach demonstracyjnych, prasowych było powiedziane, że będziemy z nim mogli rozmawiać na wszystkie tematy, więc no nie wiem, jak to będzie wyglądało. Na start mamy dostępne gry dwie, taką prostą grę słowną, gdzie musimy wybierać słowa pasujące do definicji i jakąś prostą grę RPG. I szczerze mówiąc, ten interfejs, który zastosowali deweloperzy, nie powala. Bo po pierwsze, nie możemy zmienić sobie prędkości głosu. Używany jest tutaj głos systemowy. Głos sobie można nawet zmienić. Jesteśmy proszeni o wyłączenie voiceovera, kiedy jakaś gra się zaczyna. I wtedy przynajmniej na iPhone'ie, może na Androidzie jest lepiej, na iPhone'ie ta gra do nas mówi z domyślną prędkością, a te opisy są dosyć długie, niestety, takie przyjazne osobom, które chyba nigdy nie widziały ekranu dotykowego. Więc to się gra dosyć długo, nie da się niestety tego pomijać. I testowałem te dwie gry. W tej grze słownej raz była sytuacja, że wybrałem odpowiednie słowo pasujące do definicji swoją drogą tam, te słowa się wybiera w ten sposób, że gra nam co 2-3 sekundy czyta kolejną propozycję i kiedy słyszymy tą, którą chcemy wybrać, musimy stuknąć ekran, czytałyby się jakieś gesty albo po prostu jakieś menu, bo to jest bardzo powolny proces, no ale wybrałem odpowiednie słowo, powiedziało mi, że wybrałem złą odpowiedź. Natomiast w grze RPG bez włączonego voiceovera nie byłem w stanie wybrać ataku z listy. Co ciekawe, tutaj już możemy po tych atakach chodzić, przesuwając się lewo, prawo z wyłączonym z voiceoverem, ale musiałem voiceovera z powrotem włączyć, żeby zaatakować. Natomiast kiedy przeszedłem samouczek do końca, gra mi powiedziała, żeby przesunąć palec w lewo, żeby z niego wyjść i rozpocząć prawdziwą rozgrywkę. No to po prostu mi działać nie chciało. Nie wiem, czy to jest limitacja, jakieś ograniczenie wersji demo, czy nie, bo gra generalnie będzie dostępna w ramach abonamentu, który kosztuje 40 zł miesięcznie, więc nie mało, powiedzmy sobie szczerze. Za tą samą cenę na przykład możemy sobie Game Passa wykupić na komputerze i nie wiem, Forza na przykład pograć, ale no, jeśli to ma tyle kosztować, no to na pewno ten interfejs musi zdecydowanie zostać dopracowany. Autorzy obiecują, że mają być dodawane kolejne gry, nawet jakieś gry multiplayer, więc będziemy mogli grać z innymi graczami na platformie AudioCat. No na ten moment takich rzeczy nie ma. A to, co jest, niestety, no, działa słabo, ale jeśli chcecie przekonać się o tym sami, no to jak najbardziej sobie można tego AudioCata ściągnąć. Następnie mamy bardzo ciekawą grę, grę taką tekstową, przygodową bardziej, The Hajj Trail. I to jest gra, co ciekawe, edukacyjna, gra edukująca nas o jednym z pięciu filarów religii islamu, mianowicie właśnie tak zwanego Hajju, czyli pielgrzymki do świątyni Al-Kaba do Mekki. To jest no właśnie gra, w której musimy tą pielgrzymkę przejść i to właśnie w czasach średniowiecza, czy nawet właściwie nawet starożytności, kiedy ta pielgrzymka miała na początku miejsce, więc musimy odpowiednio zarządzać naszymi zasobami, naszą wodą, jedzeniem i tak dalej. Musimy w różnych momentach podejmować odpowiednią decyzję. Nie spotkałem się jeszcze z grą edukacyjną związaną z islamem, co jest nawet o tyle, wydaje mi się, dla nas też ciekawe. Gramy po prostu z przeglądarki, więc można to zrobić na dowolnym urządzeniu. Gra jest po angielsku, no ale przez to, że gramy w przeglądarce, no to w sumie nie widzę przeszkód, żeby sobie jakiegoś tłumacza włączyć, czy to googlowskiego, czy to DeepL-a, czy czymś innym sobie to po prostu przetłumaczyć, więc no, na pewno ciekawy pomysł na grę. Następnie tutaj mamy informację o emulatorze RetroArch, o którym już w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że stał się dostępny na iOS-ie, natomiast po tej sytuacji nagle zaczęli się odzywać użytkownicy Androida i powiedzieli, że my też chcemy do deweloperów. No i deweloperzy powiedzieli, no dobrze, chcecie, to macie. I faktycznie i teraz właśnie RetroArch na Androidzie też już dostał funkcję dostępności. Na razie jest to dostępne w wersji testowej, tak zwanej wersji Nightly. Będzie link w komentarzu, żeby tą wersję sobie pobrać bezpośrednio. Jest to plik APK. Natomiast przypuszczam, że w najbliższych dniach, jak nie tygodniach, ta dostępność po prostu trafi też do wersji stabilnej do sklepu Play. Natomiast to wszystko działa analogicznie do tego, jak to jest na iOS-ie. Jest używany głos systemowy telefonu. Jeśli mamy włączony jakiś czytnik ekranu, na pewno TalkBack. Nie wiem, jak jest Jeshuo, szczerze mówiąc. Natomiast jeśli sobie tego RetroArcha uruchomimy z włączonym czytnikiem ekranu, teraz ta dostępność uruchomi się automatycznie, no i też tutaj musimy mieć albo jakiś kontroler podłączony do telefonu, albo klawiaturę Bluetooth, no i wtedy bez większych problemów możemy sobie tym RetroArchem się posługiwać. Są na Androidzie dostępne emulatory do konsol, które na iOSie dostępne nie są przez ograniczenia Apple'a, o których mówiłem, a to znaczy dla nas tyle, że jeśli mamy na tyle mocny telefon, no to nawet jesteśmy w stanie uruchamiać nowsze konsole takie jak PlayStation 2 czy Nintendo Wii. Więc jakby ktoś chciał sobie w Riven Heaven na smartfonie pograć, no to jeśli macie na w miarę nowy telefon z Androidem, to no to teoretycznie powinno się dać to zrobić. Następnie mamy grę mobilną Hypership AI. I to jest gra, w której jesteśmy pilotem statku, który gdzieś zgubił się w kosmosie i musimy dolecieć do domu, ale na tej drodze napotykamy przeciwników, których musimy pokonać, żeby to zrobić. Gra na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ciekawie, bo na początku przechodzimy przez taki tunel, na którym zdobywamy różne przedmioty, które ulepszają nasz statek, tam zwiększają na przykład siłę naszej broni, ale mogą też mieć negatywne efekty, na przykład przyspieszyć naszych wrogów. No a później właśnie rozpoczyna się sama walka i ja pierwszy raz przeczytałem informację o tej grze, to myślałem, że my w tym momencie będziemy tym statkiem celować sami i po prostu, nie wiem, celować na te wrogie statki tak, żeby dźwięki były na środku i strzelamy. Natomiast okazuje się, że rozgrywka jest dużo bardziej prosta, po prostu musimy odpowiednio szybko naciskać ekran, no i generalnie te pojedynki odbywają się losowo. Natomiast faktycznie oprawa dźwiękowa jest bardzo, bardzo przyjemna. Gra jest generalnie darmowa, natomiast jeśli gramy za darmo, to co jakiś czas będziemy widzieć reklamy. Można za jakąś symboliczną opłatą, teraz już nie pamiętam ile to kosztuje, te reklamy usunąć, jeśli ktoś chce. Jest 50 poziomów do przejścia, więc no, kolejna dziś ciekawa gra na iOS-a. Następnie mamy tutaj informację o grze Hunting the Dogs, w której strzelamy lub włapiemy kaczki do siatki. O niej już jakiś czas temu wspominaliśmy, więc myślę, że pominiemy. I na koniec mamy kolejną grę tekstową, gdzie podejmujemy wybory. Kolejną grę z swoją drogą 18+, Secret Island, gra w silniku Renpy, więc taki wieloplatformowy silnik do tworzenia takich noweli wizualnych, tak zwanych, dostępna zarówno na Windowsie, na Macu i Linuxie. Gra toczy się w współczesnym świecie fantasy, gdzie gramy potężnego czarnoksiężnika, najemnika, znaleźliśmy się na jakiejś nieznanej wyspie, jakieś kobiety nas uratowały. No i kiedy zaczynamy mieszkać na tej wyspie, to zdajemy sobie sprawę, że po pierwsze nie możemy uciec. W niektórych miejscach są jakieś bariery magiczne, które nie pozwalają nam przejść, no i po prostu musimy ustalić, gdzie jesteśmy, co się tu w ogóle dzieje, kim są ci ludzie. No a że to jest gra 18+, to tam też możemy wchodzić w związki i tego typu rzeczy. I to są nowości, natomiast jeszcze tradycyjnie mamy dużo aktualizacji. I tak na przykład w gra War Sim została zaktualizowana i możemy teraz poprosić naszych sojuszników, żeby zaatakowali jakieś wrogie królestwo dla nas. Nie muszą się na to zgodzić, ale jeśli się zgodzą, no to no właśnie możemy kogoś poprosić, żeby nas wyręczył. No i mamy też nowe spotkania, które mogą się nam zdarzyć w komnacie tronowej. No i jak zwykle poprawki błędów. Gra Wave of the Undead tutaj też często się pojawia i w najnowszej aktualizacji możemy rekrutować żołnierzy, którzy będą dla nas pomagać nam walczyć przeciwko zombie, no bo akurat to robimy w tej grze. Mamy też aktualizację trybu kampanii, więc jakieś nowe misje się pojawiły. Gra Asmar Quest, mobilne kolejne RPG na smartfony. Miało kilka aktualizacji w maju, które poprawiły dostępność jeszcze bardziej. Zostały dodane suwaki osobno, głośności muzyki i efektów dźwiękowych, no i parę innych mniejszych takich właśnie poprawek. Kilka modów się też poprawiło, mod dostępnościowy do Factorio miał kilka aktualizacji i tutaj mamy poprawki w narzędziu do budowania torów kolejowych, systemu autopilota naszej postaci czy samochodów, logistyki osobistej i opcji szybkiej podróży. Mod dostępnościowy do gry CrossCode też się zaktualizował i tutaj mamy dodał więcej dźwięków do menu zapoznawania się z dźwiękami, więcej zagadek i pojedynków w grze zostało prawidłowo omapowane, więc będą teraz dla nas bardziej dostępne i zostało dodane zabezpieczenie nad przepaściami, więc nasza postać nie wpadnie nam sama w jakiejś przepaści, będziemy dostawać jakieś ostrzeżenia dźwięki zanim to się stanie. O Hearthstone mówiliśmy, że pojawiła się nowa miniseria. Rozpoczął się nowy sezon przeplatanek, który co ciekawe bardzo przypomina dawny tryb starcia, który został w kwietniu z gry usunięty. Natomiast no właśnie tym razem tryb przeplatanek wygląda tak, że mamy do wyboru chyba 19 herosów i każdy z nich ma unikalne moce i unikalne talie, więc po prostu możemy grać przeciwko innym przeciwnikom właśnie w takim trybie a la starć, natomiast tutaj mamy pojedyncze pojedynki. Natomiast po tym zestawieniu miesięcznym pojawiła się nowa wersja modu Hearthstone Access. Nadal mamy dwie osobne wersje dla taką wersję główną i wersję ze wsparciem dla duetów. Jeszcze to nie zostało ustalone, natomiast obie te wersje zostały zaktualizowane. I co te aktualizacje nam przynoszą? No po pierwsze właśnie mamy wsparcie dla tej przeplatanki. W trybie ustawek ekran odblokowywania zdobywania nagród jest teraz dostępny. Wcześniej potrzebowaliśmy tego OCR-a albo nawet współrzędnych do dodatku Golden Cursor, tam ludzie sobie to wysyłali, a teraz z poziomu menu po prostu w modzie możemy wszystkie zdobycze sobie zdobyć, po prostu odblokować. Do pojedynków karczmowych możemy zapraszać teraz naszych znajomych. I też jeśli chodzi o te bójki, będziemy mieli informację, ile razy daną bójkę przeszliśmy i ile czasu zostało do jej końca. Także fajnie, cały czas Hearthstone Access też ma się jak najbardziej dobrze. W przeciwieństwie do Forzy, tak jak już wspominaliśmy, niestety cały czas mamy aktualizację, natomiast ta aktualizacja popsuła nam dźwięk informujący nas o tym, że trzeba hamować i jeszcze niestety to nie działa, nie pojawiła się nowa aktualizacja. Jak tylko to się stanie, to dam wam znać. Bardzo prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu może już coś będzie, no zobaczymy. Mortal Kombat się zaktualizował nawet dwa razy, bo tutaj w miesięczniku, w tym zestawieniu miesięcznym była mowa o aktualizacji majowej, która to dodała postać Mavado Cameo, czyli postać, którą możemy sobie zaprosić do walki. Natomiast wczoraj pojawiła się większa czerwcowa aktualizacja, w której rozpoczął się nowy sezon trybu inwazji. A także pojawiła się postać Homelandera, to już taka pełnoprawna postać, którą możemy sobie odblokować, jeśli mamy przepustkę Combat Pack wykupioną. I też wspomniała firma o poprawkach do czytnika ekranu. Jeszcze nie zdążyłem dojść, jakie te poprawki są, no ale fajnie, że cały czas tutaj jest na to uwaga zwracana i faktycznie z każdą aktualizacją ten czytnik ekranu działa coraz lepiej. Następnie Advanced Wars doczekał się nowych dźwięków zarówno dla jednostek i pól na mapie. Przypominam, to jest gra, w której dowodzimy różnymi jednostkami wojskowymi, pojazdami i pułkami żołnierzy. Mamy też ekran statystyk, kiedy zakończymy jakiś pojedynek. Nowa mapa została dodana i poprawki błędów. Gra Adventure to Fate Lost Island, czyli kolejne RPG na iPhone'a. Dostało kilka aktualizacji w maju, które dodało ekran, w którym możemy sobie przejrzeć wszystkich przeciwników, z którymi walczyliśmy w grze, wszystkie potwory. Poprawiono muzykę i dźwięki, jakieś nowe dźwięki zostały dodane i poprawki dostępności. Cały czas tutaj też autor tej gry dba o dostępność dla nas. Transport World Simulator się zaktualizował i co zostało dodane? Dodany komputer pokładowy, na którym możemy kilka dodatkowych informacji przejrzeć i parę jeszcze nowych rzeczy w niektórych pociągach skonfigurować. Dźwięki odległości stacji zostały troszeczkę zmienione, teraz będą odtwarzane troszeczkę szybciej, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby odpowiednio się przygotować. Jeszcze pojawiła się dzisiaj aktualizacja, w której to mamy kolejne poprawki błędów, no i jest jeszcze strona, z której możemy pobierać sobie dodatkowe pakiety tras i pociągów. Będzie link do tego, jest w tym zestawieniu i wczoraj też się pojawiły nowe zestawy do tego, pojawiła się nowa lokomotywa, chyba jakaś amerykańska. Pojawił się zestaw wagonów, też amerykańskich, zarówno towarowych, jak i pasażerskich oraz nowa trasa nadmiejska, chyba gdzieś brytyjska, także cały czas nowe trasy do tej gry są dodawane, cały czas nie mamy narzędzi, żeby te trasy tworzyć, więc niestety jeszcze na polskie koleje będziemy musieli poczekać. Gra Text Space też została zaktualizowana. Taka gra webowa, science fiction i teraz zostało dodane narzędzie, które pomoże nam zlokalizować części, których możemy potrzebować do stworzenia jakiegoś przedmiotu. Plan, narzędzie pomagające nam zaplanować podróż używając wrót. Nowa jakaś gra słowna do kasyna w grze i jak zwykle nowa zawartość i poprawki, drobne błędów. I podobnie w modzie Alter Eon kilka nowych miejsc, obszarów zostało dodane i zostały zapowiedziane kolejne nowości. Nowa klasa się pojawi. Dla wojowników jakaś umiejętność do tworzenia wojennych malowidł. I to jest chyba wszystko. Tylko jeszcze się upewnię, bo mi fokus uciekł. Był Alter Eon. No i tradycyjnie Sanctuary in Time też się zaktualizowało w wersji 1.47. Zostali dodani mistrzowie, czampioni do trybu areny. Jeśli pokonamy, to dostaniemy jeszcze większe nagrody. Możemy zmieniać kolor skóry naszych towarzyszy w laboratorium. No i mamy poprawki błędów i zmiany w balansie gry. Przepraszam, następna gra to Cyberpunk Dreams.

0: i sporo nowości, no i pewnie to będzie dopiero początek, no zaczął się czerwiec, zobaczymy, no co właśnie nam przyniesie czerwiec, jeśli chodzi o gry.
1: A WhatsApp nam tymczasem przynosi kolejne wiadomości, na przykład wiadomość od Mileny.
2: Witajcie, z tej strony Milena. Odnośnie kwestii, jeżeli wejdziemy w ustawienia i na przykład cokolwiek wejdziemy, czy Wi-Fi, zamkniemy aplikację ustawienia i ponownie w nią wejdziemy, no to po prostu będziemy na ekranie głównym ustawień, tak powiem. Czyli będzie tam opcje, tryb samolot, Wi-Fi, Bluetooth, bo ja sprawdziłam to przed chwilą. Pozdrawiam.
1: Okej, okay, no to dzięki za sprawdzenie w takim razie. Jeszcze no widzę, że tu Maciek nas już jakiś czas temu zasypał wiadomościami, ale to sobie proponuję, że te wiadomości odtworzymy na samym końcu, bo jest ich dosyć dużo, więc to będzie taka paczka dla wytrwałych. Natomiast mamy tu jeszcze takie dwie krótkie wiadomości od Sylwestra.
3: Co by tak z tą sztuczną inteligencją, co was tak kręci tą... ta sztuczna inteligencja, to może być zagrożenie dla wielu osób. To może być oszustwo sztucznej inteligencji dla wielu osób. Może to oszukiwać ludzi. Dlatego uważajcie, bo wam ostrożność zalecam.
1: Dziękujemy Sylwestrze za zalecenie ostrożności i zresztą niejednokrotnie my też wspominamy o tym, żeby po prostu korzystać z tego jako z narzędzia. No nie jest tak, że sztuczna inteligencja zrobi za nas wszystko i że jest remedium na wszystko, natomiast jest bez wątpienia dla nas bardzo pomocna.
0: Żeby rzucić przykład z dzisiaj, tak przygotowałem się do audycji a propos tego odtwarzacza E16, jak sobie opisałem z jego zdjęcia, tam było jedyne zdjęcie na stronie i on mi zaczął właśnie mówić, że tam jest jakiś joystick, że to wygląda jak kontroler. Tak w pierwszej chwili no, zastanowiłem się, co warto wtedy w takiej sytuacji zrobić. No po pierwsze dopytać się, chociaż to też nie zawsze nam da pożądany efekt, ale można zapytać, czy to naprawdę wygląda jak to, co nam opisało. No powiedział mi tak, opisałem to jeszcze raz. Opis był troszeczkę inaczej sformułowany, natomiast no, detale się zgadzały, więc no, no też można tak to sobie zweryfikować. Można to przepuścić przez kilka aplikacji, no wiadomo, jeśli mamy gdzieś obok osobę widzącą, no to można to po prostu poprosić o weryfikację. Ja to zrobiłem tak i miała rację GPT tym razem. Dobrze mi to urządzenie opisał, jak widać, więc radzi sobie, no ale właśnie warto to w wielu źródłach weryfikować, a jeśli zależy nam na tekście, który w jakimś miejscu może być zaszyty, tak jak wspominał Tomek, no to po prostu lepiej wtedy tradycyjnym OCR-em to przeczytać.
4: No i został już ostatni taki pakiet newsów. Podejrzewam, że troszkę mniej będzie technologicznie. Będzie można odpocząć od danych różnych cyfrowych, ale zobaczymy, bo newsy z Europy przygotował Paweł.
5: No nie do końca odpocznijmy od technologii. Ona gdzieś tam między wierszami się pojawi, natomiast bardzo między wierszami, bo po pierwsze od tygodnia, co mi jakoś umknęło w zeszłym tygodniu, mamy już nowy odcinek EBU in Action, czyli takiego, no jak na razie kwartalnego podcastu Europejskiej Unii Niewidomych, w którym to podcaście omawiamy przeróżne, no z perspektywy właśnie organizacji ważne problemy, które gdzieś dotykają nas osoby z dysfunkcją wzroku. No i w tym odcinku skupiliśmy się na wyborach do Parlamentu Europejskiego, które już w przyszłą niedzielę. No i oprócz tego, że oczywiście garść newsów z samej Unii, niewidomych co tam nowego, jakie kampanie, jakie akcje, w czym brali udział, jakie działania, no to mieliśmy wywiad główny, wywiad z przedstawicielem organizacji, która właśnie obserwuje te różne procesy demokratyczne w różnych krajach, nie tylko Unii Europejskiej, tak ogólnie Europy, oraz z politykiem szwedzkim, ze szwedzkiej lewicy, jeśli się nie mylę, który jest właśnie już od wielu, wielu lat aktywny w polityce i opowiadał o swoich doświadczeniach właśnie osoby z dysfunkcją wzroku, zarówno od strony głosowania w wyborach, jak i uczestnictwa w życiu politycznym w tej roli aktywnej jako polityk. Parę ciekawych rzeczy tam się pojawiło. Przykładowo No, Szwedzi, podobnie jak my, mają nakładki do głosowania i te nakładki, no to zawsze są problematyczne, bo tam tu się może karta do głosowania obsunąć, tu się coś jeszcze...

0: zadzieje z tym naszym, że tak powiem, krzyżykiem. Różnie być może, ja do końca tym nakładkom nie jestem w stanie zaufać jakoś. Natomiast tam jest jeszcze jeden dodatkowy problem. No bo w Polsce, jeżeli partie wystawiają kandydatki czy kandydatów, to te osoby mają już przypisane numery. I te numery się nie zmieniają, one są takie, jakie tam wyznaczyła dana partia polityczna. W Szwecji można sobie wygrać poniekąd wyższe miejsce na liście partyjnej. No działa to tak, że po prostu w miarę prowadzenia kampanii wyborczej te numery, te miejsca na liście dynamicznie się zmieniają. No i w tym momencie no nie da się zrobić karty do głosowania w momencie, kiedy do samej ciszy wyborczej te numery mogą się zmieniać, więc tutaj w ogóle nie ma jakiegoś specjalnie pomysłu na to, jak osoby niewidome można zaopiekować, że tak powiem, jakieś rozwiązanie im stworzyć. Jest to problem. Jest to na szczęście na którymś tam konkretnym etapie. Nie są to wszystkie możliwe wybory, no ale jednak jest to jakaś ważna część tego procesu. Znowuż też bardzo ciekawa opowieść o tym, jak wygląda praca osoby właśnie w takiej pozycji gdzieś tam partyjnej w Szwecji, że właśnie masz możliwość pracy ze swoim komputerem, co ciekawe. To mnie bardzo zadziwiło, że tam nie ma jakichś komputerów zabezpieczanych mocno, coś tam, że otrzymujemy komputer od partii czy od instytucji. No wydawałoby się, że tam jakaś ochrona danych byłaby na tyle ważna, że to no jednak na prywatnym komputerze mogło być troszkę zagrożone. A tu nie, tutaj właśnie nasz gość opowiadał, że jak najbardziej może pracować na swoim komputerze. Głosowania, to jest bardzo ciekawe, głosowania odbywają się na iPadach i aplikacja, czy powiedzmy interfejs, który służy do podejmowania w czasie posiedzeń parlamentu decyzji i głosowania w różnych sprawach, jest w 98% dostępny, czyli on jest sobie w stanie przejrzeć program posiedzenia, jest w stanie głosować w głosowaniu takim podczas obrad. Jest to ciekawe, bo właśnie rzadko mamy taki wgląd, jak to wygląda od środka. Ja to bardziej kojarzyłem z jakimiś sprzętowymi przyciskami, jakieś tam światło, nie wiem, zielone, czerwone, coś tam, a tu jednak się okazuje, że taki iPadzik po prostu włącza się voiceovera. No i co? Dołączamy do NATO, nagłówek. Dołącz Szwecję do NATO, przycisk. Dostępne czynności. Tak ja sobie to wyobrażam. Nie wiem, jak to wy. Też trochę podyskutowaliśmy na temat, co można by jeszcze zrobić. Gdzieś tam się internet przewinął w dyskusjach, na ile takie wybory można by zrobić w sposób bezpieczny. No, ciężkie są to tematy, takie dość trudne i zawiłe. Ale myślę, że warto wysłuchać. No i też mieliśmy gościa specjalnego, jeśli chodzi o kraj, z którym się łączyliśmy, bo zawsze w każdym odcinku się łączymy z jakimś krajem. No i tym razem była to Szwajcaria. Opowiedzieli troszkę o swoich działaniach, na przykład zorganizowali tam hackathon. Także jak chcecie się dowiedzieć więcej, no to możecie posłuchać albo przeczytać lub przetłumaczyć sobie transkrypcję. Druga rzecz, no gdzieś dalej się toczą jakieś dyskusje między Europejską Instytucją Zarządzającą Prawem Lotniczym a Europejską Federacją Psów Przewodników, jak chodzi o jakieś regulacje odnośnie tego, na jakich warunkach nasi czworonożni towarzysze mogą z nami podróżować drogą lotniczą. To również są dyskusje, które trwają i jest gdzieś wola, żeby się porozumieć, ale to wszystko jest jeszcze niedowyjaśnione, więc jest prośba, żeby przysyłać, będzie podany link w komentarzu, albo mailem bezpośrednio, albo wypełniając formularz, historię jakichś trudności, które przeżyliście podróżując z psami przewodnikami samolotem. Także jeżeli macie jakieś takie, to piszcie. No i na sam koniec Niemiecki Związek Niewidomych DBSV. Również ma ankietę, którą warto wypełnić odnośnie projektów, który rozwija. Projekt mający na celu udostępnić za pomocą właśnie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, jakichś doznań dotykowych, bardzo to jest enigmatycznie opisane, dziedzictwo kultury. Więc jeżeli takie tematy są wam też bliskie, to możecie wziąć udział w tejże ankiecie. I to wszystko.
1: Wspominałem, że od Maćka mamy sporo wiadomości, ale jedna to jest taka wiadomość w postaci pliku zewnętrznego. Jest to zaproszenie na pewne wydarzenie, więc myślę, że skoro jeszcze nie opuściliśmy tyflo aktualności, no to posłuchajmy, na co zaprasza nas Maciek.
2: Witajcie ponownie, kochani, jeszcze raz Maciek. Tym razem przychodzę do Was z tyflo wieścią, mianowicie z zaproszeniem od Fundacji Pełni Kultury na pewne wydarzenie, które otrzymałem mailem, które sobie teraz pozwolę odczytać. Dobry wieczór. Fundacja Pełni Kultury po raz piąty zaprasza na wydarzenie pod nazwą Tandem Sportu i Sztuki. Spotkamy się już 14 czerwca na placu na Groblach 20/19. Jak co roku będziemy jeździć na tandemach, tym razem po bulwarach wiślanych pod Wawelem. Następnie odbędą się warsztaty ceramiczne w studio Mediton, chyba się czyta, Meditau się pisze, na placu na Groblach 20/19. Wydarzenie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Podczas wydarzenia dostępna będzie audiodeskrypcja. Wydarzenie zorganizowane jest w ramach 25. Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Kocham Kraków z wzajemnością. Data wydarzenia: 14 czerwca 2024 roku. Program: 15:30, rozpoczęcie imprezy, powitanie uczestników i wolontariuszy. Od 15:30 do 18:00 przejazdy na tandemach. 16:30 do 18:30 warsztaty ceramiczne Dotykając Sztuki, Ręce Widzą i Pamiętają z Paolo Spalutto. Tak się ten pan nazywa, Paolo Spalutto. W studio Mediton jazda na tandemach. Idea imprezy polega na połączeniu obszaru kultury i sportu. Jazda na tandemach wymaga współpracy i synchronizacji między partnerami, co czyni ją świetnym sposobem na wzmacnianie relacji i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Warsztaty ceramiczne Dotykając Sztuki, Ręce Widzą i Pamiętają. Celem warsztatów jest uczestniczenie w niezwykłym doświadczeniu sensorycznym z gliną, które rozwijają kreatywność i ekspresję artystyczną. Koncentrujemy się na dotyku, fakturze i formie dzięki prostym ćwiczeniom. Używamy technik ręcznego formowania, na przykład formowania z wałeczków, budowanie z płatów gliny. Warsztaty zachęcają też do swobodnej twórczości i dzielenia się przeżyciami i doznaniami. Zapisy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10 czerwca na adres adrianwyka@gmail.com. Adrian Wyka, wszystko razem z małych liter, @gmail.com. W mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie. Czy jesteście Państwo osobą z niepełnosprawnością wzroku? Czy potrzebujecie asysty? Numeru telefonu i adresu mailowego. To znaczy, proszę, żeby takie informacje w tym mailu zawrzeć. Informacji, w której aktywności chcecie Państwo uczestniczyć. Tandemy, warsztaty ceramiczne, czy w obu tych aktywnościach? Jeśli będziecie Państwo z własnym asystentem, to prosimy o podanie takiej informacji. Chcesz zostać wolontariuszem lub asystentem? Daj nam znać i spędź ten dzień z nami. Ważne informacje. Impreza bezpłatna. Tandemy i kaski dostępne na miejscu. Do zobaczenia. W razie pytań prosimy o kontakt z Adrianem Wyką pod numerem telefonu 697-624-368. Powtarzam. 697-624-368. Pozdrawiam serdecznie. Anna Franik. Do tej pani też jest podany numer telefonu, gdyby ktoś chciał. 784-705-985. 84705985. Jak słyszeliśmy, jak czytaliśmy, zapisy do 10 czerwca, także czasu jest mało, raptem 5 dni, a w sumie to 4 za niedługo, a wydarzenie odbywać się będzie 10 w Krakowie, więc jeżeli tylko słuchają nas ludzie z Krakowa, no to serdecznie zapraszamy również przyjezdnych.
1: I tyle od Maćka, dziękujemy ci bardzo, chociaż do wiadomości naszego słuchacza jeszcze wrócimy.
3: A teraz przechodzimy w takim razie do technikaliów. W technikaliach nie mamy dużo newsów wpisanych przynajmniej. Zobaczymy, czy coś jeszcze się pojawi. I no, zaczynamy od informacji ode mnie, że Google wypuścił w Polsce już oficjalnie, bo wcześniej było to chyba w Stanach, nie pamiętam gdzie jeszcze, swojego następcę asystenta Google, czyli Gemini, aplikację Gemini, którą sobie pobrałem i troszkę sprawdziłem, ale tylko troszkę, dlatego że okazuje się, że jest u mnie jakiś problem. Był problem z asystentem, ale myślałem, że to jest problem no, typowo z asystentem, ale prawdopodobnie okazuje się, że jest to jakiś większy problem. Nie wiem w sumie z czym, ale no, Gemini też jest na niego niestety podatny, że tak powiem. I telefon nie za bardzo chce mnie słuchać. No, w takim sensie, że faktycznie jak do niego mówię, włączając tego nowego asystenta, to on teoretycznie słucha, ale potem do mnie nic nie mówi i tak jakby nie wpisuje tego, co do niego faktycznie mówię. Natomiast jak mu wpisałem w jakieś tam pole edycji, nie wiem, pogoda w Warszawie, no to podał mi te prognozy pogody. W zasadzie aktualną pogodę. Nie sprawdzałem jakichś rzeczy takich typowo związanych ze sztuczną inteligencją, żebym podał, nie wiem, najnowszy odcinek w Tyflo Podcaście, czy nie wiem, czy jakiś tam inny pomysł. No ale jest, więc można już pobierać. Przy okazji, jeżeli ktoś, tak jak ja, ma zrobione, znaczy wyłączone automatyczne aktualizacje aplikacji, to dobrze by było je włączyć, albo że nie, może nie to, że włączyć, ale przynajmniej zaktualizować aplikację Google, bo bez aktualizacji, przynajmniej w moim przypadku, no ten asystent nie bardzo chciał działać, nawet mnie poprosił, że no wymaga nas aktualizacja Google, żeby to działało, natomiast po aktualizacji aplikacji Google, no to rzeczywiście spytali mnie, czy chcę na pewno przejść ze starego asystenta na nowe Gemini. Powiedziałem, że no tak, więc dobrze. Więc no to już, tam jeszcze jakieś aktualizacja, tam polityka prywatności, coś tam, no i teoretycznie mam, jest pole do wpisywania, jest mikrofon, jest nawet przycisk do wysyłania zdjęcia, które prawdopodobnie może być przez ten Gemini rozpoznany. No i już, ja też mam to konto płatne, googlowe, więc trochę mam nadzieję, że będę miał dostęp do tego Gemini Pro, czy tam Advanced, jak oni tam go nazywają. I no, pewnie będę wymieniał telefon w jakiejś najbliższej przyszłości, więc być może w następnej audycji uda mi się coś więcej na ten temat powiedzieć. No, ale no, mam nadzieję, że jakieś testy już się pojawią.
1: To zajrzyjmy teraz do kolejnych wiadomości, bo do nas cały czas się nagrywacie. Rafał na przykład coś nam tu wysłał.
4: Nagrywanie bez przytrzymywania. Wyślij przycisk.
5: Dobry wieczór. Po drugiej stronie Rafał. No, tak, ale Sylwestrowi to chodziło o to, że się tak tym się jaracie. No. O to tu chodziło. Bo przytoczę przykład. Że mówicie, że nie wiem, tam napisaliście do czata jakąś tam informację, że tam podał, że nie wiem, jakąś opcję, czy jakieś ustawienie, cokolwiek, tak? Żeby, nie wiem, przydam taki głupi przykład tam. A teraz weź mi zaśpiewaj. No i nagle wam tam śpiewa, tak? Czy tam, no to jest taki jeden przykład z milionów przykładów, no i tak dalej. Że jakby nie wiadomo, co to było, a ja wam powiem szczerze, że dla mnie jakby ta sztuczna inteligencja nie istniała, to bym bardzo się cieszył. No i o to tutaj chodziło, no, że bo owszem, mówicie, że tam, że to, że korzystać z narzędzia i tak dalej, ale po prostu się robi w tym sensie się niebezpiecznie, że to jest do wszystkiego wpychane, do telefonów, do aplikacji, nie wiem, sorry, że to powiem, ale jeszcze trochę będzie toaleta ze sztuczną inteligencją, no. To jest dla mnie to trochę jest chore. No i o to tu chodzi. Że to padamy w skrajność. Popadamy. No to tyle.
4: Wyślij przycisk.
1: Czy wydaje mi się, że w takich kwestiach warto dyskutować na jakiekolwiek argumenty niż na emocje, bo trudno tu się nawet odnieść do czegokolwiek w tej wypowiedzi.
3: To znaczy inaczej, no, strach przed sztuczną inteligencją jest faktycznie u wielu ludzi, natomiast moim zdaniem ten strach bardzo często wynika z tego,
1: że się czegoś nie zna.
3: Znaczy, to jest jedno, ale mi nawet nie o to teraz chodzi, ale on ma takie, mam wrażenie, podłoże, już za chwilę sztuczna inteligencja to będzie, dwukropek. Robiła to, to, to i tamto i w sumie na nas już nie będzie miejsca, tylko że to jest, no to jest trochę coś na zasadzie, gdyby babcia miała wąsy. Na razie nie ma. Czy będzie właśnie sztuczna inteligencja nas tutaj wypierała, tego nie wiemy. Mówi się rzeczywiście o tym, że zniknęli zawodów, zapewne to będzie prawda. Mówi się o tym, że ten rozwój to prawdopodobnie nie będzie tak, jak se wszyscy wyobrażamy i to pewnie też będzie prawda. Z drugiej strony niektórzy mówią, że no okej, zniknie ileś zawodów, pojawi się ileś nowych. No możliwe, że to też jest prawda.
1: Historia takie przypadki zna, chociażby czasy, kiedy wprowadzano maszynę parową.
3: Dokładnie. Jeszcze z drugiej strony się znowu mówi, że okej, to tak, tylko że te zawody znikną nie tak jak kiedyś w ciągu kilkudziesięciu lat, tylko kilku lat i na to nie jesteśmy przygotowani. I wiecie, o takich rzeczach się mówiło i pewnie mówić jeszcze będzie.
1: A z naszej perspektywy to po prostu ułatwia życie.
3: Dokładnie, bo po prostu no, mając tego typu narzędzia, często gęsto jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, które bez nich albo nie bylibyśmy w stanie zrobić, chociażby no, pierwszy z brzegu przykład z Tyflo Podcastu. Transkrypcje tekstowe odcinków naszych audycji. To jest robione po prostu dzięki sztucznej inteligencji, konkretnie Whisper. To jest sztuczna inteligencja, która no, nie jest modelem językowym, tylko jest modelem do po prostu przerabiania rzeczywiście audio
1: do rozpoznawania mowy.
3: Tekst. Natomiast tak jak mówiliśmy tutaj, no ChatGPT oprócz tego, że śpiewa, powiedzmy, no dobra, on jeszcze nie śpiewa, ale pewnie będzie niedługo, ale tworzenia, bo są jakieś grupy nieraz, no, gdzie są przytaczane jakieś teksty sztuczne, jakie tam, nie wiem, opowiadania pisze, coś tam jeszcze, natomiast, no tak jak mówiłem, mi pisze narzędzia, które mi bardzo ułatwiają pracę chociażby, tak? To jest coś, bez czego mógłbym żyć. Pewnie, że tak, tylko coś, co by mi zajęło godzinę, zajmuje mi 5 minut, tak, na przykład. Oczywiście nie wszystko, bo no, sztuczna inteligencja ma swoje ograniczenia, przynajmniej na razie, zobaczymy, co będzie potem. I ja tu nie chciałbym wchodzić w to, co będzie za rok, dwa, dziesięć, bo tego nikt nie wie. Myślę, że włącznie z wielkimi tego świata i wielkimi świata technologii, bo po prostu no, badania trwają, badania super błyskawiczne na temat tej sztucznej inteligencji, bo po prostu wbrew temu, co się wielu ludziom wydaje, no sztuczna inteligencja i to, jak my ją możemy trenować, ma swoje ograniczenia. Niedawno przecież nie wiem, czy to gdzieś nam, pewnie wam nie umknęło, jaka zrobiła się sensacja, jak udało się bardzo dokładnie zbadać, czy w zasadzie zmapować, zeskanować milimetr sześcienny mózgu. Tak, nie że połowę, nie że cały, tylko milimetr sześcienny i to podobno było coś, co zajęło badaczom kilka lat, żeby to się udało. Także wiecie, z tą sztuczną inteligencją to jeszcze długa droga przed nami, tak mi się coś wydaje.
0: A z trzeciej strony istnieje taki nurt i w nauce gdzieś tam, jak krytyka tego, co teraz się nazywa sztuczną inteligencją, czyli duże modele językowe, będąc precyzyjnym, wedle którego jest to dość mocno, używając kolokwializmu, przehajpowany temat, na zasadzie takiej, że zrobiło się z tego takiego terminatora wszechobecnego, który nie wiadomo, co to może, nie wiadomo, do czego doprowadzi i nie wiadomo, co ten, a tak naprawdę jest trochę bardziej zaawansowaną wersją sprawdzania pisowni, tak, bo to jest model, który tworzy tekst na podstawie innych tekstów. No, przez konsekwencje też muzykę na podstawie innej muzyki, gdzieś tam obraz. I można by wejść w ten nurt. Jedni się z nim zgodzą, drudzy stwierdzą, że to propaganda. Natomiast dużo ciekawsze, myślę, będą argumenty z takiej dyskusji, podpartej tym, że ktoś to jakkolwiek się odniósł do tego, zbadał, przeanalizował. Można sobie poczytać, czy Corego Doktorowa, czy Emily M. Bender i ich pomysły na ten temat. I można, nawet jak chcemy krytykować to, co teraz się dzieje wokół AI, to można dostać dużo więcej ciekawszych argumentów w ten sposób.
1: I przede wszystkim rozmawiajmy właśnie w oparciu o jakieś argumenty, a nie argumenty w rodzaju, że sztuczna inteligencja nam wkroczy do toalety, bo tak naprawdę z naszej perspektywy, to jeżeli nam do tej toalety wkroczy, to będzie tylko im plus, bo będziemy wiedzieli, czy już ją należy posprzątać, tak zupełnie serio mówiąc.
3: Tak, natomiast to, co rzeczywiście moim zdaniem jest tego za dużo, to rzeczywiście upychanie wszędzie chatbotów w formie pomocy, które korzystają z jakiegoś GPT lub innych tego typu modeli, bo rzeczywiście w związku z tym, że to zmyśla i halucynuje, no to bardzo często daje odpowiedzi nie do końca prawdziwe, powiedzmy sobie. No i tak jak ostatnio Google, tak, zrobił w Stanach wyszukiwanie, z którego po prostu wszyscy się śmieją, bo to po prostu działa w sposób przezabawny momentami, a momentami tak tragiczny.
6: Nawet w jakimś banku czy jakiejś firmie ubezpieczeniowej w Stanach była taka sytuacja, że jakiś chatbot zaoferował śmiesznie atrakcyjną ofertę komuś, której tak naprawdę nie było. Natomiast ten chatbot to zaoferował, jakoś się udało tej osobie coś podpisać. No, po jakimś czasie firma się połapała, że coś jest ewidentnie nie tak. Ta osoba pozwała tą firmę do sądu. No i słuchajcie, okazało się, że sąd orzekł, na korzyść właśnie klienta. Więc firmy też muszą uważać. Zostało podpisane, firmy muszą uważać.
3: Także podejrzewam, że teraz zrobiła się trochę moda na takie rzeczy, bo to jest rzeczywiście chodzenie po linii najmniejszego oporu. Tak. No bo zaimplementowanie takiego czata jest po prostu tanie, tak? Ładujemy sobie jakieś informacje, pyk, dajemy jakiś widget na stronę, pyk, i to po prostu działa. Teoretycznie oczywiście. Podejrzewam, że im więcej się zrobi tego typu rzeczy, no tym więcej będzie takiego uważania mimo wszystko przez firmy. Ale tak czy inaczej, właśnie, nam Be My AI po prostu pomaga. Tylko trzeba wiedzieć dokładnie, jak to robić, żeby pomagało. I trzeba trochę przeczekać, podejrzewam tę modę. Pewnie zaraz wkroczy następna i będziemy się wkurzać na co innego. Także to chyba tak to już jest. To co, przechodzimy dalej? Przechodzimy dalej. Do serwisu streamingowego, żeby tak odpocząć od sztucznej inteligencji. Być może Max.
6: Tak, no kto wie, czy kiedyś Warner Brothers Discovery nie postanowią jakiegoś AI dodać do Maxa.
1: Tam też są, słuchajcie, algorytmy, które podpowiadają, no, co mamy obejrzeć.
6: A no w sumie tak. No właśnie, Max. Max, który w końcu pojawi się w Polsce w przyszłym tygodniu. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest coś, co już pojawiło się w Stanach w zeszłym roku i nawet wtedy o tym wspominałem, bo pojawił się artykuł, który opowiadał o dostępności tej usługi, która zastąpiła wcześniej w Stanach i na paru innych rynkach aplikację HBO Max. W dużym skrócie, dostępne powinno być wszędzie, tak zadeklarowała się firma i wtedy wspominałem, że to jest informacja, która za jakiś czas będzie dla nas w Polsce istotna. No i słuchajcie, ten czas właśnie nadejdzie w przyszły wtorek, no bo oto u nas też serwis HBO Max zostanie zamieniony w po prostu Maxa. Co za tym idzie, mamy pakiety. Teraz sytuacja wygląda troszeczkę inaczej niż wcześniej, bo jeśli chodzi o HBO Max, tutaj nie mówiąc o tym, jak to wygląda, jeśli ktoś to miał w ofercie ze swoją usługą telewizyjną. Jeśli ktoś chciał sobie tego HBO Maxa wykupić, no to po prostu był jeden pakiet za 30 zł, 19 jeśli ktoś zarejestrował się na start usługi. Natomiast w przypadku Maxa, jeśli zdecydujemy się na wykup tej usługi, to teraz będziemy mieli do dyspozycji pakiety 3. Zaczynając od pakietu najtańszego, który kosztuje 19,99 miesięcznie lub 199 zł rocznie. I co on nam daje? No daje nam dostęp do oglądania na dwóch urządzeniach maksymalnie, więc powiedzmy ktoś ogląda na komputerze, inna osoba na telewizorze. Treści w jakości Full HD, mamy dostęp do wszystkich treści i tutaj taka duża różnica między Maxem a HBO Max to jest to, że po prostu tych treści będzie więcej, będzie na start 1500 treści. W tym wszystko, co było dostępne w usłudze playera. No, a jeśli ktoś korzystał z playera, no to tam no, z dostępnością mogłoby być lepiej, zwłaszcza na przykład na telewizorach smart, tam na przykład na Samsungu, to w ogóle player jest niedostępny, więc jeśli ktoś szuka treści z playera, to myślę, że tutaj ta dostępność się powinna dosyć znacznie poprawić, jeśli chodzi. Oczywiście mamy też inne treści HBO, gry o Tron, jakieś polskie produkcje, trochę tego jest. Też jak sami nam opowiadaliście jakiś czas temu, z audiodeskrypcją na HBO Max ostatnio było coraz lepiej, więc myślę, że tutaj też powinno to być po prostu przeniesione. Natomiast wracając do pakietów, ten najtańszy pakiet będzie opatrzony w reklamy, których wcześniej nie było, no ale właśnie tutaj w najtańszym pakiecie będziemy jakieś reklamy mieć. Jest obiecane, że to będą jakieś minimalne ilości reklam. No mam nadzieję, że nie będzie tak jak w playerze, gdzie kiedyś miałem 5 minut reklam przed uruchomieniem materiału, to już nie wiem, trochę długo. Natomiast jeszcze dodatkowo będziemy mieli dostęp do telewizji linearnej, czyli po prostu, mówiąc po polsku, będziemy mogli sobie TVN oglądać w jakości HD, jeśli chodzi o ten pakiet podstawowy. Natomiast mamy następny pakiet, który będzie kosztował złote 30 i generalnie ten pakiet jest podobny do tego poprzedniego, czyli jakość Full HD. Maksymalnie możemy oglądać na dwóch ekranach, natomiast tutaj po prostu reklam nie ma. 29 zł, no prawie właściwie 30, 29,99 miesięcznie lub 299 zł rocznie. Mamy tutaj wszystkie materiały jak w pakiecie powyższym. Ponadto będziemy mogli też sobie pobierać do 30 tytułów na urządzenie offline, więc jeśli jedziemy gdzieś w dłuższą podróż, wiemy, że może być problem z dostępem do internetu, no to będziemy mogli sobie jakieś materiały pobrać. Ponadto tutaj też mamy kanały linearne, ale tutaj ich jest troszeczkę więcej, bo jest jeszcze HBO, HBO 2, HBO 3 i TVN, tutaj cały czas wszystko w jakości HD. Natomiast jeśli ktoś chce mieć jakość 4K, więc to było wcześniej po prostu oferowane w Maxie, w tym pakiecie podstawowym, no myślę, że tutaj bardziej rzecz dla osób, które mają gdzieś w domu osoby widzące, ewentualnie jeśli macie kino domowe lub jakieś słuchawki, które są w stanie odtwarzać dźwięk Dolby Atmos, bo to też jest ograniczone do tego pakietu najwyższego. Pakiet premium który kosztuje złote 50 miesięcznie lub 499, czyli 500 zł rocznie. No i tutaj no, mamy właśnie wybrane treści 4K. Dodałem do informacji, że ponoć tych treści jest stosunkowo mało, nawet w porównaniu do konkurencji, więc tutaj więcej treści mamy w Full HD, więc no, myślę, że jeśli jesteśmy no, osobą całkiem ideową, to ten pakiet może być tam niepotrzebny, natomiast możemy też w tym pakiecie oglądać na czterech urządzeniach jednocześnie, więc jeśli jest w domu rodzina, kilka osób ogląda, no to tutaj może to robić osób więcej. Możemy pobierać do 100 tytułów na urządzenie, w tym 30 filmów. I mamy tutaj też kanały telewizyjne, oprócz HBO 1, 2, 3 i no właśnie tutaj HBO 1, 2, 3 i TVN, więc tak jak w pakiecie tym za 30 zł. Natomiast jeśli ktoś chciałby, mamy tutaj też informację, że każdy z powyższych pakietów zaoferuje dostęp do transmisji z Igrzysk Olimpijskich. Nie wiem, czy tutaj chodzi tylko o pakiet za 30 i 50 zł, czy również ten pakiet z reklamami. Natomiast to tu cieszy. Olimpiada się zbliża wielkimi krokami. Zobaczymy, jeśli no, kogoś to interesuje. No to będzie można po prostu z poziomu maksa. Jeśli faktycznie ta aplikacja okaże się dostępna, no to myślę, że bardzo fajnie. No i jeszcze, jeśli ktoś by chciał więcej telewizji sobie oglądać z poziomu tej aplikacji, to będzie jeszcze dostępny dodatkowy pakiet kanałów TV i Sport za dopłatę 20 zł miesięcznie. I to możemy dokupić sobie do każdego pakietu i dostaniemy wtedy dodatkowe 25 kanałów i to jest TVN24, TVN24bis, CNN, Eurosport 1 i 2, TVN7, TVN, przepraszam, TTV, tak, TVN7, TTV, Metro, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, kanały Discovery wszystkie oraz DTX. No i będą dostępne relacje największych wydarzeń sportowych, wielkie szlamy, Puchar Świata w skokach narciarskich, więc no wszystkie rzeczy, do których prawa ma Eurosport, czyli Discovery. No także jeśli ktoś korzystał, jest tutaj informacja, że użytkownicy playera powinni, ci, którzy mają, opłacają tego playera, dostaną jakieś specjalne oferty, które pozwolą przejść na maksa w atrakcyjnej cenie. Osoby, które miały wcześniej HBO Max wykupione, na tych zasadach promocyjnych ponoć po prostu to zachowają, więc przypuszczam, że tutaj przejdziemy na ten pakiet HD, bo nie wiem, czy wtedy dostaniemy 4K, jakoś wątpię, no ale zobaczymy w przyszłym tygodniu. Nasze konta będą przeniesione automatycznie, jeśli korzystacie z przeglądarki, no to po prostu zostaniemy przekierowani, a w przypadku aplikacji mobilnych i na telewizorach po prostu musimy wpisać ten sam adres e-mail i hasło i nasze listy oglądanych, kolejka i ulubione po prostu będą automatycznie przeniesione. Także no, powinno być dostępnie. Myślę, że to na pewno ucieszy no właśnie fanów playera. A jak to będzie w praktyce, na przykład z audiodeskrypcją, no to wszystkiego dowiemy się w przyszły wtorek.
1: Ja bym sobie naprawdę życzył, żeby ktoś o kilka szczebli wyżej nakazał po prostu TVN-owi produkować więcej treści z audiodeskrypcją, bo akurat ta stacja no bardzo słabo tymi rzeczami stoi. Mamy jeszcze kilka wiadomości od was, więc posłuchajmy ich jeszcze. Tu Sylwester kilka rzeczy nam nagrał, mamy też parę treści pisanych, ale zacznijmy od naszego słuchacza.
7: Wiecie co, ja jestem eurosceptykiem. Ja 20 lat temu głosowałem przeciwko Unii Europejskiej. I ja nie jestem zadowolony z tej Unii Europejskiej. Dzisiaj miałem rację. A druga sprawa, iPady u nas w Sejmie używają też posłowie. A dokładnie 21 lat temu. A co do Pawła Masarczyka, który tak broni Europy? Nie ma co bronić.
1: No i tyle.
0: Okej. Okay. Dzięki, że się podzieliłeś opinią.
1: Jakby to, no, żyjemy, w żyjemy w demokratycznym kraju i
0: taką opinię też można w czasie wyborów poprzeć, jakby są takie ugrupowania.
1: Oczywiście, także. Że tak, więc okej, dziękujemy za głos w dyskusji. Natomiast teraz jeszcze zaglądając do waszych komentarzy tekstowych, to tu na przykład mamy takie pytanie od Matiego. Witajcie, a propos podróży samolotem. Mam do was pytanie, czy na loty osoby niewidome mają jakieś zniżki z przewodnikiem? No, nie.
0: Nie? Nic nie wiadomo o tym?
1: Być może jakiś konkretny przewoźnik coś takiego by wprowadził, ale...
6: Ja się nie spotkałem.
1: Ja też nie. Więc raczej nie. Nie ma tu na co liczyć w tej kwestii. I jeszcze jedna wypowiedź. To jest wypowiedź od Eweliny. Cześć. Ostatnia kwestia dotycząca Blind Quest Frost. Wreszcie udało się odmrozić Kliusa. Aby tego dokonać, należy zbudować miecz. Pozdrawiam. I my również pozdrawiamy.
3: No i to wszystko, co mamy przygotowane w notatkach i chyba to wszystko, co mamy w wiadomościach. A czy komuś z was coś jeszcze jakiś
0: ja myślę, że mogę dźwięczki puścić. Jesteśmy ponad 4 godziny już. To okay. Spokojnie można...
1: A jeszcze na koniec będą wiadomości od Maćka, także...
0: Zgadza się.
3: Okay.
0: No dobra, to jeżeli mogę prosić o prawo do odtworzenia dźwięczków.
1: To już nad tym pracuję.
0: Dzisiaj będzie właśnie tak podróżniczo. Ja się jednak trochę tej Europy przypnę, bo podróżowanie jest fajne i myślę, że tu się możemy w dużej części zgodzić. I chciałbym wam pokazać dżingielki, które osobom niewidomym mogą zwrócić uwagę i nie tylko na to, że będzie zapowiedź jakiegoś następnego przystanku, stacji, albo też po prostu jakiejś awarii, albo komunikatu po prostu, jakiegokolwiek komunikatu komunikacyjnego. Już jest.
8: SNCF, STIP-MIW.
0: I taki dźwięk na przykład się rozlega na stacjach i na przystankach i w komunikacji miejskiej w Brukseli. STIB, MIVB. Tak, i zawsze po takim dźwięku jest albo następna stacja, albo też po prostu jakiś komunikat, że coś będzie opóźnione, że jakaś awaria, że coś zmienia się rozkład, i tak dalej. Natomiast swojego takiego dżingielka, czy on jest odtwarzany przed zapowiedziami, tego nie wiem, ale jest na pewno gdzieś częścią jakiejś kampanii i brandu medialnego francuskich kolei.
8: Zoom spot SNCF.
0: Także dzisiaj taka mała podróż. No i wszystkich pozdrawiam.
8: Steve Zom.
3: No to ciekawe dźwięki, zwłaszcza ten drugi. Taki jest, mało bym powiedział, komunikacyjny.
1: Taki wokalizowany jakiś.
3: Tak. No ale widocznie to się podoba komuś, bo ktoś to musiał zatwierdzić. No dobrze, to my się w takim razie pożegnamy i zostawiamy Państwa z wiadomościami od Maćka. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w audycji Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, Tomek Bilecki, braliśmy udział.
1: Dobrej nocy. Witamy w czwartek.
3: Dobrej nocy.
6: Tak,
3: dobrej nocy życzymy. No i właśnie, do usłyszenia. Miejmy nadzieję za tydzień.
9: To jeszcze raz ja, Maciek się kłania, słuchajcie, nagadałem się, a nawet dobrze się stało, że zapomniałem o tym, o czym chcę powiedzieć, bo przynajmniej troszkę oddechu wam dałem na inne newsy i tak dalej, na słuchaczy i tak dalej, na współsłuchaczy i tak dalej, natomiast kwestia dotyczy perypetii z zastrzeganiem PESEL-u. Albo generalnie, jak wiemy, albo i nie wiemy, ale zakładam, że wiemy, od 1 czerwca obowiązuje nas zastrzeżenie, to znaczy sprawdzanie przez instytucje, zwłaszcza finansowe i telekomy, czy nasz PESEL widnieje w rejestrze PESEL i PESELi zastrzeżonych. No i generalnie ten, kto sobie zastrzegł ten PESEL i sobie o tym zapomniał, no to może mieć teraz z tego powodu lekkie problemy, no bo i banki sprawdzają, i inne podmioty finansowe sprawdzają, i jak mówię, telekomy sprawdzają, operatorzy komórkowi. No i miałem sobie w bodaj poniedziałek, dwa dni temu, taką sytuację, że sobie bardzo chciałem ja przetestować Allegro Cash, nowy, poniekąd nowy sposób, nowy stary, na Allegro nowy, ogólnie stary sposób płatności, że doładowujemy sobie konto, rachunek w Allegro, prowadzony swoją drogą w Ion Banku, i za jego pomocą możemy płacić z tego rachunku, jak już sobie go doładujemy. Przy okazji jest cashback, zwrot pieniążków wypłacanych na tenże sam rachunek. Tam od 100 zł czy do 100 zł, kurczę, nie pamiętam. Nie, od 100 zł chyba. Do 200 zł to jest za zakupy, to jest 1%. A chyba od... Albo do 100 zł to jest 1%, a od 100 do 200 to jest 2% cashbacku od każdego zakupu. Dobra, tego nie pamiętam teraz, nie chcę ściemniać bardzo jakoś. I potem się zakłamstwa smażyć w piekle, ale o co chodzi? Chciałem sobie to aktywować. No tylko, sobie myślę, akurat zrobiłem to umyślnie, bo ja tam wiedziałem, że mam ten PESEL zastrzeżony. Nie cofnąłem sobie zastrzeżenia PESEL-u. No ale dlaczego? Bo też płaciłem, też tym zastrzeżonym PESEL-em przez Allegro Pay sobie coś tam kupowałem, no nie? Czyli taki, no, formalnie kredycik konsumencki de facto, nie? No i akurat tam mi przeszło bez problemu. Natomiast tutaj sobie chciałem założyć Allegro Cash. No i co się okazało? Ups, PESEL, w ogóle ta informacja z mObywatela mi przyszła, że PESEL zweryfikowano, coś tam. Czyli nie dość, że mamy to powiadomienie mObywatelu, że nam weryfikują właśnie PESEL, to jeszcze jak jest ten PESEL zastrzeżony, no to sorry, nie załatwisz sprawy. No i doszło do tego, że sobie zablokowałem tę możliwość, no i trzeba było nawiązywać kontakt z Allegro, no żeby mi to zresetowali, ten wniosek i tak dalej. No to ja to zrobiłem, tam potem do mnie sympatyczna pani dzwoniła, tylko ja nie odebrałem. No i finalnie w sumie załatwiłem to na drugi dzień, bo akurat w poniedziałek byłem bardzo zajęty. Zrobiłem sobie to wczoraj, oj, i się na szczęście udało, tylko tam trzeba było odpowiedzieć na pytania weryfikujące. To już musiało być stricte przez telefon ze względów bezpieczeństwa, żeby doradcy Allegro wiedzieli, że rozmawiają z człowiekiem, przede wszystkim z właścicielem konta, który to robił, konta Allegro. No i generalnie no kwestia właśnie była taka, żeby się upewnili, nie? No bo finanse naszych klientów i tak dalej, względy bezpieczeństwa, no zweryfikowałem się, odpowiedziałem grzecznie na zadane mi pytania. No i mi to zresetowali, ja sobie tam PESEL cofnąłem jego zastrzeżenie, zrobiłem bez problemu. Także słuchajcie, no warto sobie to sprawdzać na każdym kroku, jeżeli załatwiamy jakieś sprawy, a no właśnie, czy właśnie w banku telekomu, czy u notariusza powiedzmy i tak dalej. No to warto ten PESEL sobie jednak odstrzec na chwilę, nie? Generalnie. A też się to bardzo prosto robi w aplikacji mObywatel, w sekcji usługi chyba najlepiej jest zastrzeż PESEL przycisk i tam potem zastrzeż PESEL jest przełącznik, prawda, włącz, wyłącz. Jeżeli damy wyłącz, to od razu się pojawi, na ile chcemy cofnąć zastrzeżenie PESEL-u, prawda, jeżeli włączony jest przycisk, nasz przełącznik, żeby zastrzec bezterminowo, czyli żeby nie cofnęło nam się to zastrzeżenie PESEL-u. Ale jak pójdziemy sobie dalej w prawo, no to będzie odpowiedni przełącznik, nie pamiętam jak on się nam tam nazywa, po którego włączeniu będziemy mogli sobie ten PESEL, czy cofnąć zastrzeżenie i on się nam automatycznie zastrzeże po upłynięciu danego czasu. Z usługi możemy skorzystać raz na pół godziny, czy nie możemy się bawić co 5 minut i sobie pstrykać przełącznikiem jak światełko, ale właśnie co pół godziny. No ale możemy sobie właśnie ustawić, że jeżeli my na przykład wiemy, że wizytę w banku to my mamy za 2 godziny, a nie chcemy potem o tym pamiętać i się szamotać, no to wybieramy sobie ten przełącznik, ten drugi, mówiący o, o tym, żeby automatycznie tam właśnie cofnąć potem zastrzec ten PESEL. No i nam się wybiera kalendarzyk, nam się pojawia iOS-owy, po prostu taki ten wybór kalendarza. I tam sobie wybieramy, możemy sobie wybrać datę, rozwinąć, prawda, i godzinę również. I to jest stricte interfejs iOS-owego kalendarza, więc no nie będę tutaj tego tak aż szczegółowo tłumaczył. No i potem mamy przycisk cofnij zastrzeżenie i voilà, gotowe. Od razu nam się pojawia komunikat, że PESEL jest niezastrzeżony już wtedy i tak dalej, że możesz go zastrzec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli my sobie chcemy, tam jest jeszcze przycisk anuluj tak naprawdę, już jak się ten cofnie zastrzeżenie PESEL-u, ale jak damy to anuluj, to nam się stanie to, że PESEL nam jakby się zostanie niezastrzeżony, bo chodzi o to, żeby anulować operację ponownego zastrzeżenia PESEL-u, więc jeżeli my nam zależy na tym, no to anuluj nie klikamy i wtedy PESEL już nam nie będzie, znaczy ponownie się nam zastrzeże. No i generalnie jeśli chodzi o zastrzeganie PESEL-u, to jest tyle. Co do Allegro Pay, co do Allegro Cash jeszcze, to powiem tylko tyle, że proces aktywacji całkiem, powiedzmy, przyjemny i dostępny. Tam jakieś się pojawiły chocki klocki z wyborem daty, podczas podawania daty ważności naszego dowodu. To po pierwsze, że trzeba miesiące cały czas jest suwaczek i klikać, znaczy przeciągać palcem w górę. Jak powiedzmy ktoś ma dowód ważny do 2033, powiedzmy, no to od teraz jest problem. I to jest po miesiącach stricte, nie też najpierw lata i tak dalej, więc no bo to też jest taki kalendarzyk iOS-owy znowu. No i potem wybieramy ten dzień, to już jest prosto, potem wybierz przycisk i już się to nam ładnie robi. Ale żeby aktywować w ogóle ten kalendarz, to trzeba po prostu nie dość, że wtapnąć w tą datę ważności, która jest swoistym niby teoretycznie anonsowana jako pole edycji. Jak sobie to wejdziemy, to nam się wprowadzi bieżąca data i możemy sobie w to stukać i tak się nic nie dzieje. Idziemy w prawo, jest obrazek, coś tam na dół, obrazek jakoś, czy down, arrow, chyba na dół obrazek. Po prostu jest to tłumaczone, znaczy zaetykietowane. Tapiemy sobie w to dwukrotnie i dopiero wtedy nam się kalendarz pojawia. Także to jest jedyny taki mankament podczas aktywacji Allegro Cash'a. A tak potem jest wszystko dostępne. Można sobie to wszystko tam zrobić. No i metody do ładowania tego rachunku, tam mnie troszeczkę pani na info wprowadziła w błąd, powiedziała, że może być Allegro Pay i karta również. A na razie jest tylko przelew i blik z kodem lub bez, jeżeli mamy zapamiętaną aplikację, przeglądarkę Allegro i tak dalej. Więc no, można, jest to dostępne. A no, potem po aktywowaniu tego Allegro Paya, no to Allegro Cash'a trzeba sobie jeszcze zrobić przelew weryfikacyjny na dowolną kwotę, którą się wpłaci na ten rachunek. Może to być złotówka, może to być 100, może to być 150 i tak dalej. Przy czym, no, jak chcemy złotóweczkę, to inna kwota, trzeba wybrać i tam sobie wpisać, bo tak to są predefiniowane. Ale no, działa. Można, ja to akurat robiłem, Santander akurat też ma tak fajnie, że nie trzeba się logować na serwis internetowy, można sobie kod blik od razu wpisać, więc de facto zrobiłem to niby Santanderem, ale blikiem. No i zostało mi to po krótkiej chwili aktywowane. W sumie na razie jeszcze nie kupowałem. Za pomocą tego, tam teraz do końca czerwca jest swoją drogą promocja, że można sobie tam, ten cashback jest dużo większy. No, zobaczymy w sumie, czy to się będzie sprawdzało, czy nie. I czy mi się tak w sumie będzie chciało, bo to jest de facto odwrotność do Allegro Paya, no nie? Od Allegro bierzemy środki, de facto się zapożyczamy, a potem spłacamy. A Allegro Cash odwrotnie, oddajemy jakby im w zastaw swoje pieniążki, do skarbca niczym i potem sobie z tego kupujemy. Ja, także no, ciekawie. I pamiętajcie, odstrzegajcie PESEL, bo zwłaszcza jakby ktoś chciał sobie w banku wypłacić pieniążki, trzykrotność kwoty minimalnej, kwoty wynagrodzenia, to ups, blokowani jesteście na 12 godzin we wszystkich placówkach banku i dopiero na drugi dzień sobie trzeba wypłacić po uprzednim odstrzeżeniu tego PESEL-u. Także no, uwaga na takie rzeczy. O tak, niskie zużycie energii. Aha, a jeszcze jedna rzecz a propos właśnie PESEL-u. Co zrobić, jeżeli zgubimy telefon, chcemy sobie wyrobić nową kartę SIM, PESEL mamy zastrzeżony. No bo nie ma co ukrywać. Najwygodniejszą metodą odstrzegania PESEL-u to jest właśnie apka mObywatela, nie? No ale jeżeli nie mamy dostępu do telefonu, nie możemy się zalogować, przez profil zaufany, bo jeszcze mamy dwuetapową weryfikację włączoną i tak dalej, nie możemy skorzystać z telefonu. No to cóż, jak ten PESEL odstrzec? Ano, właśnie, albo chyba tylko pozostaje urząd gminy, więc czy urząd miasta, w którym ten, więc trzeba bardzo uważać przede wszystkim, żeby telefonu nie gubić. Jeszcze taka szybka informacja, króciutka, właśnie odnośnie tego zastrzegania, znaczy właśnie tego scenariusza ze zgubionym telefonem. To był artykuł na serwisie cashless.pl, więc jakby ktoś był zainteresowany tym, tak sobie przeczytać.

0: serwisu cashless.pl. I ostatnia ode mnie krótka wiadomość, już, że tak powiem, nie zasypuję. Natomiast taka szybka porada, wskazówka na niedostępne pliki PDF, chyba że obrazki JPG również chyba, mam nadzieję, które otrzymujemy mailem. No, dzisiaj tak się zdarzyło, że dostałem sobie jakże dostępne pismo. Szczytem dostępności właśnie krakowskiego MPK było to, że właśnie odpowiedź na moją skargę odnośnie niegadającego autobusu i tak dalej przysłali mi w formie przepięknego PDF-a, aczkolwiek właśnie obrazka. No i ja tak sobie myślę, kurczę, jak to... Co tu zrobić? Wchodzę, ani wykryj tekst nie ma, ani nic, na Macu nie mogę tego otworzyć, na iPhone'ie jakoś tak kulawo, chociaż nie, z Maca chyba próbowałem na zajęciach dzisiaj, tak, na wyjątkowo nudnych zajęciach. Co? Po pierwsze GPT ładnie mi to rozpoznał, wyciągnąłem co to tam potrzeba, na szczęście nie pozmyślał, nie halucynował, ale co ważniejsze, na Macu, w mailu, w tym załączniku, nie otwieramy go, jakby, żeby nam się nie otworzył przynajmniej w podglądzie, tylko wchodzimy w interakcję i wtedy, jeżeli mamy live tekst włączony, tekst na żywo, w ustawieniach systemowych, no to wiadomo, polskich znaków nie będzie, ale z grubsza zapoznamy się z tym, jak już wejdziemy w interakcję z tym obrazkiem. W strzałki góra, dół, w shift, dół, no i potem, prawda, w góra, dół się przemieszczamy po tej treści rozpoznanej. Tak samo na iPhone'ie też nie wchodzimy w zawartość tego obrazka, nie wchodzimy w ten plik, tylko jak staniemy na nim kursorem VoiceOver, no to on nam powie być może albo zapipczy, w sensie komunikat być może, albo dźwięk w zależności od tego, jak mam ustawiony, i zaczynam ten tekst elegancko czytać, więc na taki sposób na te wszystkie niedostępne dokumenty w formie obrazkowej. No, fakt faktem, że polskiego to nie wspiera, te nam zamienia, EU nam zamienia na te i różne takie dziwne fanaberie, ale grunt, że działa, można sobie szybko sprawdzić. I wiadomość dla wytrwałych, na końcu zaproszenia się pomyliłem, nagadałem się, naczytałem się, oczywiście dobrze, tam w treści zaproszenia była poprawna data, oczywiście nie 10 się odbywają te warsztaty, to całe wydarzenie Tandem Sportu i Sztuki, natomiast 14 czerwca w Krakowie od 15.30 do 18.30, tak? Reasumując, no w każdym razie. To tyle tytułem sprostowania jeszcze. Życzę dobrej nocki, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Pa, pa.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja

0: Jakubowski, czyli studio tyflografiki, a będziemy właśnie o tyflografice rozmawiać. Cześć Marek.
1: Cześć Magda, cześć wszystkim. Jejciu, pierwszy raz słyszę ciebie, że tak no, elegancko, tak płynnie. Rewelacja, co chcę gadać. Cześć Michał, bo się przywitał.
0: Ale jesteśmy na antenie, miało być miło, tak, że się lubimy.
1: Będę udawał. Jedziesz.
0: O co w ogóle chodzi? Czym jest tyflografika? Czy mógłbyś powiedzieć nam tutaj wszystkim, o co tu chodzi? Skąd w ogóle wziął się ten termin? Co to jest?
1: Słowo takie mądre faktycznie i jak prowadzę zajęcia, czy tam na uczelniach, czy wśród jakichś tam pedagogów, czy gdzieś, to z reguły właśnie pada to pytanie, a z czym to się je? Jak to się smaruje po prostu, nie? Tyflografika u nas w Polsce jest słowem stosunkowo niedawno znanym. No, powiem z 18, myślę, że nie więcej lat. Natomiast jest to słowo bardzo popularne i określenie w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Austrii, no i oczywiście w Rosji, gdzie, że tak powiem, nieprawdopodobne ilości tego też powstają. I teraz co to jest ta tyflografika? Najogólniej mówiąc, kiedyś się mówiło, że jest to grafika przeznaczona dla niewidomych. Natomiast w tej chwili pod pojęciem tyflografika rozumiemy grafikę, którą wykonujemy dla odbiorcy niewidomego, słabowidzącego, czyli najogólniej mówiąc z dysfunkcjami wzroku. I tyflografika jest to specjalny rodzaj grafiki, który wykonany w skali według odpowiednich zasad i reguł, który pomaga osobie z dysfunkcjami wzroku zrozumieć świat, poznać rzeczywistość. Tak najogólniej można powiedzieć.
0: Czyli są pewne zasady. To nie jest tak, że każdy wypukły rysunek jest tyflografiką. Musi spełniać odpowiednie parametry, aby nią się stał.
1: Dokładnie tak, ponieważ niestety dość powszechne jest u nas w Polsce, ale na świecie również, wykonywanie czegoś tam na wypukło w założeniu, że to jest dla niewidomych. W Laskach pod Warszawą, w ośrodku dla niewidomych, jest taka bardzo mądra, przesympatyczna siostra Elżbieta Więckowska. Ona jest takim autorytetem, jeśli chodzi o tyflopedagogikę w Polsce. I ona ma bardzo ładne określenie tyflosiano. Jest to określenie na coś, co usiłuje się, w cudzysłowie powiem, wcisnąć niewidomemu jako tyflografikę. Czyli rachciar na wypukło tam zrobił jakiś plan, zrobił jakiś obrazek. Hurra, jaki ja jestem gościu, zrobiłem tyflografikę. A biedny, niewidomy dzieciaczek siedzi nad tym w pierwszej, drugiej klasie i główkuje, o co tu kurczę chodzi, z czym to się gryzie. Także robi się i poprawne tyflografiki, robi się też niepoprawne tyflografiki. Sorry, jestem nauczycielem, też jestem gadułą. W tej chwili na stole leży u mnie to, co przywiozłem z Ukrainy, pięknie wydane, za straszne pieniądze. Ministerstwo Oświaty Ukrainy, książeczki do nauczania początkowego. Tylko, że to no, nie nadaje się absolutnie do niczego. Dla widzących tak, fajnie zrobione. Dla słabowidzów też. Natomiast dla niewidomych jest to klasyczne tyflosiano. Specjalnie kupiłem, żeby móc pokazywać, jak nie należy robić tyflografik. Polskie też mamy takie dzieła, też pokazujemy, jak nie należy robić tyflografik.
0: No i zaraz też o tym porozmawiamy, ale jeżeli ktoś ma doświadczenia z tyflografiką, bądź chce zadać jakieś swoje własne, prywatne pytania, coś go tam dręczy i nurtuje, to są dwie formy kontaktu, które możecie tutaj uskutecznić. Jeden przez Skype'a, czyli tyflopodcast.net, tyflopodcast.net i telefon 123 834 835. To gdyby ktoś chciał, jesteśmy
1: fajnie, na dyspozycji,
0: audycja na żywo. Zapraszamy. A kto w ogóle wymyślił tyflografikę? Może nawet nie sama terminologia, chociaż to też jest ciekawe. No tyflo, no to wiadomo, od niewidomych się to wzięło.
1: Nawet brzydzieś.
0: Malutki rys historyczny, czyli w ogóle jak to się zaczęło, gdzie?
1: Tak. A gdzie się zaczęła tyflografika? Właściwie tyflografika to się zaczęła intuicyjnie. No nie było oczywiście tego określenia, ale jeszcze nie było szkół dla niewidomych. No, biednymi niewidomymi nikt się nie przejmował, natomiast ci, którzy mieli dobrze sytuowanych rodziców, pochodzili z bogatych rodów, mieli jakiś tam nauczycieli i takie pierwsze przedstawienia tyflograficzne, najprostsze, to jest rysunek palcem nauczyciela po dłoni, po ręce, po plecach, bo tych rodzajów tyflografik jest kilkadziesiąt, w zależności od
0: technologii. Ale o tym będziemy mówić.
1: Natomiast jeśli chcieliby nasi słuchacze zobaczyć tyflografiki, to takie naprawdę stare z klimatem,

0: zapraszam w kilka miejsc w Europie. No, koszula ciału najbliższa, czyli zapraszam do Muzeum Tyflologicznego w Ośrodku dla Niewidomych w Owińskach, gdzie mamy ogromną ilość różnego rodzaju map dotykowych, tyflografik, niektóre mają po prawie 200 lat, ale zapraszam przede wszystkim do Muzeum Tyflologicznego w Wiedniu, w Berlinie, w Petersburgu, w Madrycie. No to są takie, i w Brnie. To są takie najbardziej znane miejsca, gdzie możemy, jak ktoś ma cierpliwość i jest trochę zakręcony, interesuje go to, gdzie możemy godzinami oglądać, jak próbowano przedstawiać osobom niewidomym rzeczywistość przy pomocy różnego rodzaju wypukłych technologii.
1: Jakie to są technologie tak naprawdę? Jak to jest? No, jakoś możemy podzielić. No bo taka metoda z rysowaniem palcem gdzieś na dłoni, czy coś, co zresztą służy do dziś, zresztą służy do dziś, jest taką dosyć szybką, natomiast dość ulotną formą przekazywania. W jakich materiałach, jakimi technologiami to robiono? W jaki sposób się to robi i no, czym się różni jedna od drugiej? Jakie są mocne, słabe strony każdej z nich?
0: Ja myślę tak, że nie będę tutaj rzucał, wymieniał po kolei tych technologii, bo to byłoby nudne, ale myślę, że wskoczy na
1: to. Omówieniem od razu, o co chodzi w każdej technologii, nie? To by było
0: tak.
1: Ciekawe.
0: Myślę. Oj, to by nam zajęło audycję, bo jakbym miał wymienić.
1: Bardzo dobrze, ale my mamy czas.
0: Technologii.
1: No, ale proszę bardzo.
0: Ale pani prowadząca, kochana, spróbujmy w ten sposób. Zaczniemy od tej takiej strasznie dla mnie frapującej, mianowicie w Muzeum Berlińskim, w Szkole dla Niewidomych. Jest tyflografika, która ma 270 lat i jest to zwykły karton gruby, stary karton papieru. Trochę śmierdzi, bo ja go tam obmacałem dokładnie. Widać, że uświniony, widać, że używany, tłusty, brudny. I na tym są wyszyte drutem kształty figur geometrycznych. Mało tego, że są wyszyte te kształty figur geometrycznych, to opisane są elementy figur, czyli tam kąt A, kąt B, kąt C, oczywiście widzącymi literami, też zrobionymi z drutu. Ten drut jest zardzewiały, ale nie wszędzie zardzewiał. Palce dzieci były tłuste, brudne. I zwyczajnie ta tyflografika uchowała się genialnie. Jest to jedna z moich bardziej ulubionych tyflografik. No jest to tyflografika wykonana ręcznie, oczywiście, bo tyflografiki dzielimy na tyflografiki użyteczne, nieużyteczne, na takie, które mogą być i na takie, które są absolutnie niezbędne. Dzielimy na tyflografiki, które były wykonywane jednostkowo, tak jak te figury geometryczne, o których mówię, ale też możemy podzielić na tyflografiki wydawane w nakładach, czyli maszynowo. I tak naprawdę te tyflografiki wykonywane w nakładach, one jako pierwsze zaczęły tworzyć standardy grafik w Europie. No właściwie na świecie, można powiedzieć. Zanim powstało pismo Braille'a, żył sobie w Austrii taki dziwny pan Martin Kunz. Literatura podaje też drugie imię, Matthias Kunz. Pół Austriak, pół Szwajcar, trochę Żyd, trochę tam Niemiec. Właściwie bardzo dziwny człowiek. I on wymyślił, że będzie robił grafiki dla niewidomych i mapy. Mapa też jest tyflografiką. Jego pierwsza mapa, pierwsze grafiki, które no, mamy zaszczyt kilka mieć w ośrodku, w Owińskach, ale najwięcej jest w muzeum w Brnie. Kilkadziesiąt różnego rodzaju. I te jego pierwsze tyflografiki są fatalne. Są na wypukło zrobione, opis Braille'a nie było, czyli widzącymi wypukłymi literami, teraz powiedzielibyśmy pismem liniowym wypukłym. Natomiast konia z rzędem temu, kto będzie wiedział, o co w tych tyflografikach chodzi. A skąd to się wzięło? Ano stąd, że ten pan, on był nauczycielem zresztą, był też prawnikiem. On,
1: ale osób niewidomych czy widzących?
0: Tak, pracował z niewidomymi w Bazylei też, między innymi. Jemu się wydawało, że on wszystko wie, że jest najmądrzejszy. Niestety tak się wydaje wielu, którzy teraz robią tyflografiki. Natomiast ten pan został w trochę dziwny sposób zesłany na posadę nauczyciela do Alzacji, do miejscowości Ilzach. To nawet nie była szkoła dla niewidomych, to było, wiecie, taki zakład opiekuńczy, no coś takiego. I tam on zaczął robić te tyflografiki z niewidomymi. I od tego momentu one są dobre, bo tak naprawdę on stał się oczyma i rękoma niewidomych, a to, bo to nie byli wykształceni ludzie, tam nie było szkoły jako takiej. To oni mówili mu, co ma poprawiać, co ma robić, żeby to było dobre. I w większości europejskich, kiedyś się mówiło, zakłady dla ciemnych, można spotkać jeszcze mapy, czy jakieś grafiki zwierząt, figur geometrycznych, kwiatów, owoców. Wydawał całe serie. One później były już trochę opisywane pismem Braille'a, jak już się pojawiło. I z reguły tekstu było mało. One były przeznaczone do pracy ucznia z nauczycielem. To są bardzo dobre tyflografiki. Do tej pory można z nich korzystać.
1: A to są takie ryciny bardziej, że jest zaznaczony kontur?
0: Czy... Nie, właśnie nie. One są wytłoczone. Na przykład wyobraź sobie, że ty na przykład sobie siedzisz na fotelu, a ja biorę jakąś taką cienką folię i nakładam ci na buzię i dociskam. I ta folia zastyga na twojej buzi, ja zdejmuję, czyli twoja twarz jest w tej folii odkształcona trwale i idealnie. Oczywiście nie chciałbym tego na twojej twarzy robić, bo...
1: To coś takiego wiem, że robiono w laskach między innymi, na tak zwanych brajlonach, tak? Tak to się chyba nazywało.
0: Ale dokładnie trafiłaś i ta technologia nazywa się, jest to technologia termoformowania. Tylko to, co robiono w laskach, to czym studio tyflografiki zajmuje się, to jest właśnie termoformowanie na plastiku. Natomiast kiedyś nie było takich maszyn i tłoczono te tyflografiki, te mapy na specjalnych matrycach i na specjalnych prasach balansowych na materiale, który nazywał się preszpan. Dużo mądrych słów, ale preszpan to specjalny rodzaj grubego kartonu, który jak większość technologii wymyślili Niemcy. I z tego kartonu robili oni uszczelki do silników pierwszych parowych. No i tenże nauczyciel pogłówkował, pan Kunt, że może to by się nadawało. Na mokro, genialnie w tym się tłoczy i to zachowuje właściwości wytłoczenia. Braille'a jak zrobisz, to świata nie będzie, a Braille na tym zostaje. Taka trwałość jest.
1: Świetne, świetne.
0: Nie za bardzo one były, wiecie, wygodne, bo to były mniej więcej rozmiary 50 na 50. To znaczy w tej chwili powiedzielibyśmy, że było to zgodne z normami. Natomiast nie robiono większych, ale też nie robiono jakichś malutkich rzeczy. Przyjęto ten format i był on standardem, można powiedzieć, te 170 lat temu.
1: No ale to nie była jedna technologia i jedyna, z której korzystamy do dzisiaj. To wiecie, skoro co? Już się upieramy co do tych najważniejszych,
0: dobra,
1: to co tak w hierarchii jeszcze, będzie. Bo jeszcze... jeżeli coś było wyjątkowo niszowe i mniej istotne, no to rzeczywiście, dobrze, no,
0: ale opowiem,
1: pójdźmy na ustępstwo, można ominąć.
0: Opowiem o takiej niszowej rzeczy, bo ja sporo się szwendałem po Europie, po świecie, po tych różnych dziwnych miejscach, związanych z reguły z edukacją osób niewidomych. Ja ciągle mówię niewidomych, ale kiedyś nikt się nie przejmował słabowidzącymi, także... I w literaturze naukowej trafiały mi się, głównie to jest niemiecka literatura, no na przykład dyrektor szkoły dla niewidomych w Stieglitz, August Knie, pisał o książce z XVII wieku dla niewidomych, która była zrobiona na ludzkiej skórze. Jak przeczytałem ten tekst, to ciary po krzyżu mi poszły. Na te same informacje trafiłem w książce, w publikacjach, które pisał dyrektor szkoły dla niewidomych wtedy we Wrocławiu. Przepraszam słuchaczy. W Berlinie to był August Zeune, a we Wrocławiu był August Knie. W każdym bądź razie tenże Knie też pisze o tym, że podobno w XVII wieku gdzieś w Niderlandach zrobiono książkę dla niewidomych na ludzkiej skórze. Gdzie potem nie jeździłem, to pytałem różnych starszych, mądrych ludzi i każdy mi mówi, ty głupota, no kurczę, no tak, no na ludzkiej skórze i tak dalej. To jakaś wielka, ciężka księga była. Ale któregoś dnia pojechałem do Berlina, tak przypadkiem, Znaczy konkretnie nie do końca przypadkiem, bo szukałem takiej jednej starej mapy, ponieważ my wykonujemy w masowych różnych wydaniach mapy dla niewidomych, a ja z czystej ciekawości szukałem mapy dla niewidomych wydanej w 1900 roku w Königsbergu, czyli teraz w Królewcu. A wiedziałem, że ona w tym berlińskim muzeum powinna być. Muzeum kieruje bardzo sympatyczny chłopak, który jest niewidomy, dlatego jest kompetentny. I że tak powiem, tam sobie, no wypiliśmy kawę, gadamy, co było do obejrzenia, obejrzałem. Mówię, słuchaj, mówię, ale bardziej interesowałaby mnie ta mapa dzisiaj. On mówi, tu na wystawach nie mamy, może w piwnicach. Ale mówi, wiesz, w piwnicach brud, śmieci, bałagan, wilgoć. Mówi, my byliśmy zbombardowani w czasie II wojny, no wiele rzeczy uległo zniszczeniu. No tam naciskam, mówię, no daj klucz, kurczę, pójdziemy do tej piwnicy. Nie, bo co tam powiedzą? Summa summarum, obejrzałem te różne depozytoria. Już nie będę całej historii opowiadał. W każdym bądź razie, przeglądając te różne księgi, oczywiście też go pytam o książkę na ludzkiej skórze. Mówi, chyba żeś się drapał z kimś tam przez... i tak dalej, tylko że po niemiecku. I kurczę, przeglądam te różne dziwne księgi i wpadła mi w łapy takie strasznie opasłe tomisko, ciężkie jak sukienko. No tak odłożyłem, bo czasu mało, bilet na pociąg powrotny kupiony do Poznania, ale no tak coś mnie no inspirowało. No, wziąłem tą książkę jeszcze raz do ręki, otwieram, olbrzymia, dużo większa od zwykłej książki brajlowskiej i grubsza, otwieram i światło było kiepskie, ale na obu kartach z lewej i z prawej strony w równych rządkach wielkości około centymetr na centymetr kolorowe powycinane różne znaczki. Jakieś choinki, kółeczka, trójkąciki, no takie rzeczy przedziwne. Przewracam kartę za kartę. No więc właśnie cały czas ta książka mi po głowie chodziła. Mówię, kurczę, może, ale nic nie ma napisane po widzącemu, w ogóle nic nie ma napisane. Przewracam kartki, przewracam. Mówię, pierwsze co to wziąłem, skubnąłem narożnik. Mówię, jak skóra, to się nie będzie darło. No, niestety się naddarło, czyli że nie skóra. No, już się rozczarowałem, że to jednak nie znalazłem tej sławnej księgi jakiejś, nie? Ale potem zamykam tą książkę i otwarła się pierwsza kartka, która była zapisana i tam wyciętymi z kartonu literami wypukłymi, widzącymi, było napisane, że, ja przetłumaczę z niemieckiego, że to są psalmy Dawidowe wydane w 1737 roku w Arnhem przez organistę tam miejscowego kościoła, wykonane. I teraz tak, XVII wiek, zgadza się, i Niderlandy, zgadza się, no bo Arnhem, tyle tylko, że nie zgadzała się ta ludzka skóra. Ja próbowałem dogadać się z kolegą z Niemiec, mówię, ty może w ramach reparacji wojennych, to ja tą książkę, jak nie jest zaksięgowana, nigdzie skasuję i tak dalej, nie? No nie dało się dogadać. W każdym bądź razie porobiłem zdjęcia, ile się dało, bo intrygowało mnie, co też tam jest napisane. Bo te dziwne choinki, krzyżyki, trójkąciki, kółeczka, punkciki, wszystko w dotyku doskonale dostępne, tylko kolorowe. W każdym bądź razie przywiozłem te zdjęcia, no siedzimy tutaj z synem, z całą ekipą, kombinujemy, no znowu, zboczenie zawodowe. Ja tam szukałem liter. Natomiast syn mówi, ojciec, to są nuty, bo tu jest za mało znaków powtarzalnych jak na litery, a na nuty by pasowało. Koleżanka jest muzykiem z wykształcenia, wysłałem jej te zdjęcia i koleżanka mówi, jakieś dwa dni później dzwoni do mnie, mówi, odbierz pocztę, zagrałam ci to, co tam jest napisane. Mam to nawet w pliku, tylko musiałbym pogrzebać, ale do tyfloświata chętnie oddam. I w każdym bądź razie to był zapis nutowy dla jakiegoś niewidomego młodego organisty, no wszystkich psalmów Dawidowych, które grał na organach. Klimat nieprawdopodobny. Natomiast co mnie podrajcowało dalej, interesujące było to, że intrygowało mnie, skąd te kolorowe kartki i tak dalej, no to materiał, z jakiego były powycinane. I tu zrobiliśmy takie dość skomplikowane opracowania graficzne, bo wzorki wydawały się tworzyć całość. I okazało się, że te kartki były wycięte nożyczkami, czy też, bo bardzo precyzyjnie były wycięte, zresztą jednoznacznie rozróżnialne pod palcem. Były wycięte z kart Tarota, konkretnie Tarota Marsylskiego. Ja pojechałem do Holandii potem, pojechałem do Arnhem, byłem bardzo ciekawy, ta parafia istnieje i w dokumentach okazało się, że żona tego organisty została skazana, spalona na stosie za czary. Fajne klimaty, nie?
1: Pewnie dlatego, kart... został później taki mit o tej ludzkiej skórze.
0: Tak, na pewno.
1: Trzeba było jeszcze podkręcić i nałożyć.
0: Po prostu powycinano te wzorki i tak dalej. Także, no ale to też oczywiście, no jest to rodzaj tyflografiki jednostkowej w każdym bądź razie. Czyli, że możemy podzielić tyflografiki wykonywane na papierze, na kartonie. Jak, mówię o tych najbardziej popularnych.
1: Jak i czy nadal wykonuje się na kartonie? To jeszcze się zdarza? Nadal na kartonie
0: jest to najdroższa technologia. Z tego względu, że matryce muszą być bardzo specjalistyczne i niestety plastik, którego ja nie lubię za bardzo, no nie lubię, ale plastik jest najtańszy. I teraz jak ja mam do wyboru zrobić jakąś książeczkę, a dziesiątki tych książeczek robimy dotykową dla dzieci i zrobić tą książeczkę w nakładzie 20 egzemplarzy, a zrobić w nakładzie 1000 egzemplarzy, no to oczywiście, że wybiorę w tym momencie ilość. To nie znaczy, że to jest złe jakościowo, ale papier czy karton się lepiej ogląda. Jest bardziej przyjazny w dotyku.
1: Mhm. Ale też różne ilości faktur można chyba troszkę, no nie wiem, trudno mi ocenić, które, bo akurat z kartonowymi miałam chyba najmniej do czynienia.
0: Bo one są bardzo rzadkie, to prawda, już. Znaczy na pewno nie są używane. Ostatnie tyflografiki w grubym papierze jeszcze 20 lat temu robili Litwini i Rosjanie. W dużych nakładach.
1: Jak byłam u was w Owińskach.
0: Proszę?
1: Jak byłam w Owińskach, to owszem, oglądałam to jako
0: ciekawostkę. No więc właśnie. Taka ciekawostka śmieszna. Kiedyś przyjechali koledzy z Ukrainy i przywieźli mi narysowane reliefem w nakładzie wydane ikony. No to oczyma ni cholery nie mogłem się w tym rozpatrzeć, w dotyku to już w ogóle. Ale to pan, który to przywiózł, mówi, że one są bardzo czytelne. Mówię, że no to połóż pan swoje ręce i spróbuj. On był niewidomy. I mówię, powiedz mi pan, co tu jest na tym. A on mówi, bo ja to akurat zajęty jestem, mało mam czasu i tak dalej. Ale mówi, one były poświęcone przez Batiuszkę.
1: A, no to muszą
0: one być, muszą być wiadomo, to w ogóle nie podlega dyskusji.
1: To taka... Czyli już wiecie, co robić z tyflosianem. Poświęcić i będzie działało. A teraz tak. Kolejną metodą na pewno taką, którą ja kojarzę, oglądałam, to był sitodruk, tak?
0: Tak. Mam właśnie przed sobą, bo się bardzo starałem przygotować.
1: Jakąś,
0: kobiet
1: jakąś
0: się boję, a kobiet z Anglii w szczególności. Także...
1: Ja jestem z Irlandii, także to...
0: To już taki stary pedagog.
1: To ta druga wyspa, to trochę jeszcze bardziej na zachód.
0: W każdym bądź razie jest to technologia stosowana. Jak my mówimy sitodruk, używane jest też pojęcie w Rosji ściółkografia. Podobne do tego jest technologia termodruku. Różnią się trochę sposobem wykonania i materiałami, z jakich to się wykonuje. Natomiast co jest minusem? Każda technologia ma swoje plusy i minusy. Każda. Plusem jest to, że mogę zrobić warstwę reliefową, niezależną dla osób niewidomych, na warstwie dla widzących. Nie ma zakłóceń odbioru. Minusem jest to, że nie mogę zrobić 3D, tylko 2D. I czyli na przykład, jeśli chcę zrobić schemat, graf, szkic, plan ulic, to jest bardzo dobra technologia. Pod warunkiem, że jest prawidłowo wykonana, że ten lakier się nie obdziera od razu. Natomiast jak chcę wykonywać innego, my korzystamy z kilku rodzajów technologii, w zależności od tego, co chcemy pokazywać, a też często łączymy technologie.
1: A ten termodruk?
0: Termodruk, to może ja opowiem, jak to się robi. Sitodruk, najpierw powstaje plik graficzny. No, powiedzmy, że robimy jakiś tam plan jakiejś ulicy, czy też schemat dojścia gdzieś. No i oczywiście stosując się do parametrów, norm i standardów, nie tylko w przypadku Polski. Znaczy nasze normy były właściwie ustalone jako pierwsze w Europie kilka lat temu, bo w większości...
1: My się poznaliśmy przy tej okazji, kiedy...
0: A my się przy tej okazji koleżanką poznaliśmy, dokładnie tak. Tak było. Ale mi wspomniałaś, faktycznie.
1: Było tak.
0: I I w każdym bądź razie stosując się do tych norm, czyli odpowiednie parametry linii, parametry faktur, odległość faktur od linii, standardy opisu brajlowskiego, wielkość pisma Braila, zasady ułożenia na arkuszu, oznaczenie narożnika, tytuł i dziesiątki, dziesiątki innych rzeczy, na stronach Tyfloświata wiszą te zasady. Można sobie zdjąć w PDF-ie, poczytać. Opracowywali je przedstawiciele wszystkich ośrodków i Polskiego Związku Niewidomych kilka lat temu. No niestety ludzie nie stosują się do tych zasad i standard, który stosunkowo łatwo byłoby wprowadzić, no nie jest stosowany. Z drugiej strony około 20% dzieci uczy się w szkołach dla niewidomych i słabowidzących, reszta w szkołach masowych. Tam nie mają dostępu do czegoś takiego i zwyczajnie nie uczą tego. A dzieciak i w gimnazjum, i na maturze ma rysunki jako w materiałach egzaminacyjnych. No więc technologia druku na lakierze, czyli sito druku, polega na tym, że robimy ten plik, następnie robimy kliszę, z kliszy wykonujemy tak zwane sito.
1: Taka zwykła żelatynowa klisza, tak jak do rentgena czy czegokolwiek?
0: Podobne. Bo też są różne rodzaje kliszy. Ja na przykład wykonujemy swoje klisze, robimy sami je. Można zamawiać gotowe, można zlecać. Ważna jest zawsze ta jakość. I potem, jak już mamy sito, wiecie, problem jest w tym, że żeby omówić każdy element, to jest, ja mam taką serię wykładów na temat tyflografik, to każdej technologii poświęcamy około 3 godzin. W każdym bądź razie ważne jest, żeby lakier, który nadrukujemy przez tak zwane sito, natychmiast utrwalić specjalnym światłem ultrafioletowym. Natomiast termodruk z pliku drukujemy na arkuszu plik, ale drukujemy klejem. Specjalnym klejem, następnie posypuje się arkusz takim pyłem i wchodzi to do urządzenia, które roztapia ten pył i powoduje jego pęcznienie. Bardzo wysokie pęcznienie, ale znowu minus. Tą technologią termodruku możemy uzyskać wysokie wypukłości, ale one bardzo kiepsko trzymają się podłoża. Podobnie zresztą jest w sitodruku. To lubi się odrywać. A wiadomo, jeśli ja oderwę jedną kropkę albo dwie kropki w opisie brajlowskim, to już znaczy albo nic, albo zupełnie co innego.
1: Czyli jednak podatny na zniszczenie.
0: No to prawda.
1: Mamy też dosyć tani chyba sposób, czyli papier puchnący. Chociaż oczywiście jest różna jakość tego papieru.
0: Jest u was w Irlandii, bo taki arkusz papieru kosztuje tam około 8-10 zł.
1: Nie, ale jeśli chodzi o wyprodukowanie jednej takiej rzeczy, tak? Nie uruchamiając całego nakładu i w ogóle, tylko że ja na przykład...
0: Tu się z tobą zgadzam.
1: To jest danego rysunku, tylko i wyłącznie o to chodzi, bo jeśli chodzi o cenę tego papieru, jak też można się naciąć na to niestety, że producent wygrzewarki produkuje sam papier, który się nie nadaje do jego wygrzewarki.
0: Wiem, o jakim mówimy, to jest dziadowski po prostu papier.
1: To, żeby jest to nie bardziej niż dziadowski. Ja kupiłam cały zestaw i nie mam na czym pracować.
0: No niestety. Natomiast prawdą jest, że do jednostkowych wykonań to jest najprostsze rozwiązanie i najlepsze. Ale też pewne zasady powinny obowiązywać, bo o ile ty masz doświadczenie z tyflografiką, to nie ma problemu. Natomiast jeśli ja zaserwuję małemu dziecku jakieś tam wizje, gdzie przetworzę na wypukło to, co jest dla widzących, to ten bidulek się załamie po prostu, on nie będzie wiedział, o co chodzi.
1: Pamiętam gdzieś, ponad 10 lat temu to było, na pewno, bo ja byłam w szkole średniej wtedy, w Muzeum Sztuki była taka galeria dotyku tworzona i pamiętam, w jaki sposób ludzie reagowali, szczególnie małe dzieci, które nie widziały od urodzenia. To dla mnie było takie

0: obrazki, które dla mnie były normalnie czytelne, bo było wyraźnie to wszystko przetworzone. Dla dziecka niewidomego, które nigdy w życiu nie widziało żadnego rysunku, ani tyflograficznego, ani innego, no to była czarna magia. Jak jakiś prostokącik z jakimś kółeczkiem, a to, że to jest kubek, że stoi na stole, nie, no w ogóle, no gdzie, jak kubek, w ogóle o co chodzi? Więc to też jest na pewno kwestia, zresztą to będzie moje kolejne pytanie, dla kogo, jak, co, i czy są różne poziomy, ale jeszcze nie skończyliśmy omawiać tych poszczególnych technologii. Papier puchnący, czy mógłbyś powiedzieć, jak tak naprawdę to wygląda, jak wygląda obróbka tego papieru, czy
1: on
0: sam z siebie sobie nie puchnie?
1: Tak, plik przygotowujemy w komputerze, w jakimś programie graficznym. Następnie drukujemy ten plik na tym tak zwanym papierze puchnącym albo pęczniejącym. Po wydrukowaniu wkładamy papier do specjalnego urządzenia, gdzie pod wpływem światła, a przede wszystkim wysokiej temperatury, którą to światło daje, to wszystko, co zostało wydrukowane w kolorze czarnym albo w tonacjach koloru czarnego, daje nam wysokość linii, faktury, ewentualnie daje też drobne różnice w wysokości, co jest pożyteczne. Jeśli zastosujemy na przykład, zrobimy kontur Polski czarnym kolorem, a fakturę wypełniającą zrobimy szarym, to szary niżej się uwypukli niż ten czarny dookoła. Te tak zwane piecyki do uwypuklania są różne. Jest Zyfuse, jest Tactile Image Enhancer, jest australijskie urządzenie PIAF. To są te takie najbardziej popularne. Mam 7 różnego rodzaju urządzeń tutaj w Polsce i najlepsze jest to, które zrobiłem sam. Bo jest wytrzymałe po prostu, no oczywiście skopiowałem tam, z każdego wzoru wziąłem coś. Nie wygląda ładnie, ale prawie 30 tysięcy arkuszy tego papieru przepuściliśmy przez to urządzenie, robiąc Atlas Europy, Atlas Świata, Atlas Warszawy i to w dużych nakładach. Także ten papier puchnący, jak mówimy, to nie do końca jest to papier. Jest to, owszem, podłoże jest papierowe, natomiast jest pokryte cieniusieńką warstwą masy plastycznej, to jest też masa papierowa, z mikrokapsułkami alkoholu. No, słyszę niam-niam, ale te mikrokapsułki alkoholu, one są po to, że to oczywiście nie widać, ale one pod wpływem tej temperatury pękają przede wszystkim w tych miejscach, gdzie jest nadrukowany czarny kolor i uzyskujemy piękną wypukłość. Pod palcami jest równe, ładne, ale jakbyśmy to pod mikroskopem zobaczyli, to jest dziadostwo. Poszarpane, paskudne, no ale czułość dotyku jest taka, że daje to, jest to dobre w odbiorze, przyjazne.
0: Właśnie, jaka jest czułość dotyku?
1: Och. No nie pokażę przez Skype'a moich paluchów, ale ja sporo pracuję też fizycznie przy różnych urządzeniach i maszynach. I te moje paluchy są, jakie są. No ja potrafię Braille'a przeczytać dotykiem, ale bardzo powoli. I bym powiedział, że muszę sylabizować, nie? Natomiast chodzi o to, że czułość dotyku jest lepsza u małego dziecka. Czułość można wyćwiczyć. Natomiast u osób z cukrzycą na przykład, ta czułość jest ledwo. Stąd oni i problemy mają z Braillem, i problemy też z oglądaniem. Trudno powiedzieć o jakichś standardach, czy to w kilometrach.
0: Ja słyszałam od Australijczyków kilka lat temu, że oni robili takie badania i że generalnie podobno przeciętny człowiek jest w stanie rozróżnić odległość, która no wynosi przynajmniej 2 mm między punktami. Więc jeżeli punkty są oddalone od siebie 2 mm, no to jest to już wyczuwalne.
1: Przyjęliśmy jako standard taka na świecie to, co Braille wymyślił, czyli tą jego czcionkę. W standardzie tym Marburg Medium jest to uśredniona wielkość, gdzie są te parametry, o których mówisz.
0: Tak?
1: Tak, masz rację. Natomiast Ja znam, bo też robiliśmy eksperymenty, ja jestem okrutny w stosunku do
0: Właśnie, robiliśmy my sami, pamiętam, podczas zupełnie innego projektu w Owińskach, robiliśmy eksperymenty z pieniędzmi. Pamiętasz akcję z pieniędzmi?
1: Pamiętam.
0: Kiedy ja byłam zdziwiona, że ludzie nie korzystają z tych znaczków, na co cała ekipa zasypała mnie banknotami. No jak to? Niemożliwe, żebyś to rozpoznawała. My tylko po wielkości. A ja naprawdę myślałam, że wszyscy niewidomi z tego korzystają, ponieważ no, już musi być niesamowicie starmoszony banknot, żebym ja nie wyczuła tego znaczka.
1: Już, Madzia, masz przykład tego, że ty masz bardzo dobrą czułość dotykową, natomiast u innych może być dużo gorsza. I ja znam kilku kolegów niewidomych, którzy są profesorami, ale po prostu batem ich nie zagonisz do oglądania tyflografiki, bo mówią, że po prostu to jest za trudne, za skomplikowane, że tego się nie da po prostu oglądać, nie? A takie małe bajki od przedszkola, ćwiczone i szkolone w tym, znajdują w tym przyjemność, zabawę.
2: A teraz proponuję, żebyśmy odebrali pierwszy telefon, bo mamy słuchaczkę, jest z nami Ewelina.
3: Witam serdecznie, moje nazwisko Hernik.
1: Cześć Ewelina!
3: Cześć! Mogę mówić Marek, tak? Bo się no znamy pewnie, bardzo dobrze.
1: Jak fajowo.
3: Słucham?
1: Mówię, o jak fajnie, no pewno, że możesz.
3: Dobrze. Chodzi o to, że ja mam taki pewien pomysł, bo ja pamiętam, jak chodziłam do Owińsk jeszcze w latach 90., to był, jak pamiętasz, były takie zwykłe mapy. Na przykład jak było wypukłe morze, to były takie prążki, a jak góry to były, no, to coś takiego było. A ja mam taki pomysł, bo jakby na przykład, nie wiem, jakiś model, nie wiem, żeby na przykład wykleić na kartonie, nie wiem, wyciąć jakiś, nie wiem, model budynku, czy na przykład, nie wiem, model jakiegoś innego obiektu, nie wiem, i wykleić to na tym. Nie wiem, po prostu na kartonie, bo może to też jest jakiś pomysł dla osób niewidomych, które by, nie wiem, mogły jakoś zobrazować sobie, jak na przykład dany obiekt może wyglądać.
0: Ewelina, masz na myśli taką makietę kartonową?
3: Tak. Mam na myśli makietę.
0: Robi się też takie rzeczy i to jest naprawdę
3: fajnie.
1: Mi się podoba to, co Ewelina mówi, dlatego, że tak naprawdę tego powinni posłuchać nauczyciele z ośrodków dla niewidomych, którzy mówią, że nic nie można kupić, nic nie można zrobić.
3: A tam nie można.
1: Weź nożyczkę, wytnij, naklej. Pewno, że jest to tyflografika jednostkowa, ale jest.
3: Jeszcze oczywiście, że jest.
1: Ja może pamiętasz.
3: Jak najbardziej. Tak, powiedz mi.
1: Na emeryturze, pani Szczepańska, pani...
3: Tak, oczywiście, pamiętam, jak najbardziej.
1: Ona pomoce tak robione właśnie.
3: Tak, oczywiście, ja pamiętam. Ja pamiętam, no przecież. Tylko tak robione i to też jest dobry pomysł. Może to jest, wiesz, może to jest pracochłonne, może to jest czasochłonne, ale po prostu myślę, że to też jest jakiś pomysł, bo jak na przykład osoby niewidome mogą sobie wyobrazić obiekt danego budynku, czy danego jakiegoś, nie wiem, czy to na przykład kościół chcą zobaczyć, no to na przykład można było coś takiego zrobić, powiedzmy, nie?
1: No pewno. Ewelina, pamiętasz z maila?
3: Tak, jak najbardziej.
1: A to możesz do mnie napisać na maila? To będę miał twój kontakt?
3: Mogę.
1: Mogę podać teraz maila?
0: Ale proszę bardzo.
3: A dobra. Możesz.
1: Dobra. Biuro. Małpa. Dobra.
3: No.
1: niewidomi.com.pl To kom przez te pisane, nie?
3: Ja wiem. Tak.
1: Ach, niekoniecznie.
3: No, ja już go pamiętam, to jak tego, to ten. Dobra.
1: Teraz to, przepraszam prowadzących, aż mi się, ponieważ, że tak powiem, dawno się nie słyszeliśmy, aż mi się chce o wszystkim pogadać, no, ale no, nie bardzo...
3: Przepraszamy, teraz... naprawdę, o, przepraszamy.
1: No, ucieszyłem się bardzo. Zobaczcie, jakie...
0: Trzymacie się w ryzach, nie jest źle, spokojnie.
3: A jeszcze tylko tak na koniec... jeszcze tylko przeproszę prowadzących, naprawdę, ale no po prostu poproszę o chwilę prywaty, bo dawno się nie słyszeliśmy. Może pamiętasz ten plan tego, plan ośrodka, który był na dole tutaj w tym, jak się wchodziło do...
1: Do tej pory jest.
3: No, ja wiem, o co chodzi. No to właśnie to też jest tyflografika.
1: Tak.
0: Jak to jest wykonane, z czego i na czym?
1: A co Ewelina, opowiedz.
3: Jest wykonane z takiego, jakby, to jest wykonane z plastiku i tam jest opisane Braille'em, na przykład, nie wiem, tor saneczkowy. I ten tor saneczkowy jest też wykonane, są jakby cienkie prążki. To tak to wygląda.
0: A to jest plan cały, to jest plan całego ośrodka? Z budynkami,
1: tak,
0: z ścieżkami?
1: No tak, taki rodzaj makiety, gdzie właśnie tak jak Irina mówi, są wykonane maleńkie modele klasztoru, parku, alejek, ścieżek, dróżek, przejść, gdzie warta płynie. I jest to taki bardzo ogólny plan, bardzo dobrze czytelny. Jest to przykład tyflografiki jednostkowej, jednoegzemplarzowej. Mamy w ośrodku 3 takie plany się uchowały. 2 na strychu znalazłem. Zniosłem na dół, są używane teraz.
3: No, tak. Dobra, to ja po prostu bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: I napisz, Ewelina. No, na razie.
3: No,
0: i my też tobie bardzo dziękujemy.
3: Trzymaj się.
1: No, okej.
0: Bo tematu makiet jeszcze nie ruszyliśmy, ale tak będziemy powoli zmierzać w tym kierunku, dlatego że poszczególne techniki, o których mówimy, mają różne możliwości. I tak
1: ja mam taki pomysł, bo o ile ta tematyka budziłaby zainteresowanie, a trochę budzi, to weźmy się, umówmy, bo ja musiałbym koło 9 dzisiaj kończyć, ale ja jestem do waszej dyspozycji jutro, pojutrze, popojutrze, pojutrze, kiedy zdecydujecie. Można to jakoś podzielić na kawałki?
0: Oczywiście, że można podzielić, można coś dopowiedzieć, ale spokojnie, jeszcze damy.
1: Ja wam powiem, dlaczego mówię, bo jest to prawda wieczór, ale dostałem przed chwilą SMS-a od pani dyrektor naszego ośrodka, że jest jakaś pioruńsko ważna sprawa i mam do niej natychmiast dzwonić, znaczy w sprawie parku na pewno, bo tam przygotowujemy właśnie plany dotykowe tego parku i najpewniej chodzi o to. A to tak niby szkoła, praca się kończy tam o którejś godzinie, ale jak widzicie, pracujemy na okrągło akurat. Ale jeszcze jest czas.
0: Ale na razie jesteś dostępny na antenie, niestety pani dyrektor może dołączyć do słuchaczy i wtedy będzie wiedziała, że na pewno pracujesz, że nie poszedłeś na piwo.
1: Że ona słucha i dlatego też po prostu hałas zrobi.
0: W każdym razie tak. Może opowiedziałbyś o tym tłoczeniu na plastiku. Mówisz, że nie lubisz za bardzo plastiku, natomiast że jest to dobry materiał, jeśli chodzi o duże nakłady. Wydaje mi się, że też jeśli chodzi o wzorowywanie, bo tutaj możemy troszkę bardziej pobawić się wysokością tych obiektów i z tego powstają już troszkę takie bardziej makietopodobne rzeczy.
1: Możemy wykonywać naprawdę cuda. Maksymalną wielkość tyflografiki, jaką moglibyśmy my u nas zrobić na naszych urządzeniach, to jest około 2 metry na 1,5 metra. Byłoby to niemerytoryczne, bo nikt nie ma takich długich rąk. Ja na pewno. Może wy kobiety to macie długie ręce, ale my faceci to nie. W każdym bądź razie w tej technologii mamy możliwość uzyskiwania bardzo wysokich i nawet skomplikowanych wytłoczeń do kilkudziesięciu centymetrów nawet. Możemy modele robić, ale najpierw, żeby cokolwiek wytłoczyć, obojętnie, czy technologia jest tak czuła, że ja mogę położyć włos i on się uwypukli na tym. Natomiast oczywiście byłoby to męczące takie drobiażdżki oglądać. Procedury są takie. Najprostszy sposób. Pani nauczycielka wykonuje model ryby z modeliny, na przykład. Robi ten model, robi i chce, żeby go jej powielić razy 50 na zajęcia z przyrody. A ja mówię tak, kochana moja, ten model to ładnie wygląda dla widzących, ale czy pokazywałaś go swoim dzieciom? No co ty, po co? Przecież jest ładnie zrobiona. No nie, pokaż dzieciom. I potem się okazuje, że dzwoni i mówi, ty, tu się im to nie podoba, tu nie podoba, one nie wiedzą, że to jest ogon. A przecież tą płetwę widać, a oni mówią, że płetwy nie widać. Ja mówię, to usiądź ty z nimi i zrób ty ten model, niestety tak to wygląda, 2., 3., 15 raz, aż dzieciaki powiedzą, że to jest dobre. Ponieważ kobitka taka dość zapalona była, ona zrobiła tą rybę, faktycznie ta ryba wyglądała zupełnie inaczej niż ta poprzednia, nie? Ale wtedy w ciągu, żeby cykl produkcyjny jest szybki w tym urządzeniu, w ciągu faktycznie kilkunastu minut mieliśmy 60 kopii tejże ryby, dokładnie tej, no i mogło być to wykorzystywane na zajęciach. To jest jeden sposób. Drugim sposobem, ładniejszym, bardziej precyzyjnym, ale droższym, jest wykonanie modelu w wersji 3D w komputerze, czyli w programie graficznym, a następnie przy pomocy frezarek wykonanie modelu, wyfrezowanie. Znowu, najpierw grafik siedzi ileś godzin nad modelem. Potem trzeba go wyfrezować w specjalnych materiałach i to zajmuje nieraz kilka dni wyfrezowanie. I wtedy mamy gotowy model, który możemy zrobić z tym modelem to samo, co zrobiliśmy z modelem koleżanki z modeliny, prawda? Z tym, że tu możemy uzyskiwać, możemy nadawać faktury, jeśli potrzebne. Bo jeśli pokazujemy kształty, to niekoniecznie jest to potrzebne. No jest to droższa technologia, ale też jest to bardziej estetyczna technologia.
0: Ale też chyba inne zastosowanie, no bo w tym momencie nie wydasz z tego książeczki.
1: To prawda.
0: To jest taka forma tabliczki twardszej,
1: tak, robimy takie albumy. Teraz na przykład robiliśmy całą serię albumów. Jeden album dotyczy psów, rasy psów. Pokazujemy, drugi album tyczy właśnie przykłady ryb, potem kształty drzew powstały. One są wysokie, te reliefy. Dlatego książkę, gdybyśmy tego zrobili, tego by się nie dało zbindować. Są to oddzielne arkusze pakowane w kartony tematycznie.
0: Mhm. A teraz powiedz mi, no bo techniki chyba już z grubsza omówiliśmy, te, które są na bieżąco stosowane. Te, które są na bieżąco takie stosowane, takie podstawowe, chyba wystarczy, ewentualnie będziemy rozszerzać temat w jakimś kolejnym odcinku audycji. Natomiast dla kogo to jest? No już wiemy, że na pewno dla dzieciaków w ośrodkach, dla słabowidzących i niewidomych, natomiast tak naprawdę dla kogo? Znaczy, kto jest najlepszym te odbiorcą, czy też trzeba jakichś specjalnych umiejętności, czy tak naprawdę dla każdego, to czy znaczy, jest zróżnicowanie poziomów?
1: Jest, to znaczy musi być różnicowanie poziomów. Przede wszystkim jeśli jeśli nauczymy dziecko oglądać tyflografiki, od przedszkola jeśli będziemy uczyć, to dziecko będzie znajdowało przyjemność w tym oglądaniu. Ale jeśli maluchowi z pierwszej klasy damy arkusz mapy świata pod tytułem, prądy morskie tam na szelfie północnym, to ten dzieciak po prostu załamie się po 3 minutach. To jest tak duża ilość informacji dla osoby z doświadczeniem w oglądaniu tyflografiki. To też oczywiście wymaga czasu obejrzenie, ale ma sens. Natomiast wykonujemy tyflografiki w zależności od odbiorcy. Inne tyflografiki powinny być dla małych dzieci, inne dla, może ja źle mówię, dla małych dzieci, dla początkujących w oglądaniu tyflografik. O. Bo często byłem świadkiem sytuacji, kiedy drugoklasista dosłownie pokładał się ze śmiechu, niewidomy chłopiec, że siedzący i niego pan doktor fizyki, też niewidomy, nie mógł ugryźć tematu, co jest na tym obrazku. I ten drugoklasista mówi, ty skończyłeś podstawówkę już, a mówisz, no i szkołę średnią, i studia, i tak dalej. I nie umiesz? Jezu, jak ten mały się cieszy.
0: No tak naprawdę dorosłe osoby, które nie przeszły tego procesu uczenia, albo jeszcze ten nie wykonywano, albo w zbyt małych ilościach, albo też ktoś był w szkole integracyjnej, takiej na przykład jak ja byłam w 7-8 klasie, byłam jedyną integracją tej szkoły, absolutnie nikt się nie przejmował tym uczniem niewidomym. No. Ja musiałam sama zadbać o to, żeby wiedzieć, co jest na tablicy pisane, żeby ktoś mi to raczył przeczytać. A gdzie tam jakaś tyflografika? Miałam szczęście wcześniej i później. I gdzieś tam, też to szczęście, że kiedyś widziałam. To też jest troszeczkę inny odbiór.
1: To jest trochę inaczej, to prawda.
0: Ale jeżeli ktoś jest dorosły i nie widział od urodzenia, nie miał możliwości zapoznania się z tym, albo jak też jest z osobami, które straciły wzrok w wieku późniejszym, czy łatwiej im nauczyć się, teoretycznie, mnie się tak wydaje.
1: Ślady pamięciowe, albo ktoś, kto stracił wzrok, jemu łatwiej, ponieważ on widział, tak jak widzą widzący, słabiej lub tam lepiej lub gorzej, ale tak jak widzący, jemu łatwiej. Natomiast zwyczajnie ja jako nauczyciel największy nacisk kładę właśnie na edukację początkową, ona jest najważniejsza. Te wszystkie tyflografiki, mapy, grafiki dotykowe, reliefy, to ma służyć pomocy w edukowaniu dziecka. Osoba dorosła, która ma około 40 lat, to ona ma inne pomysły na zabicie czasu. Już po prostu zwyczajnie nie chcę często im marnować, chociaż znam takich, którzy po prostu są maniakami oglądania grafik reliefowych. Natomiast tyflografiki są najważniejsze w procesie edukacji szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. To nie podlega dyskusji.
0: No bo co to daje tak naprawdę? Jakie rodzaje są rysunków? Że ryciny jest łatwo przetworzyć, okej. Okay. A co ze zdjęciami, z malarstwem? No ja wiem, że to już jest takie bardziej może szczegółowe. Pewnie te rysunki to są raczej jakieś plany, schematy, tego typu rzeczy edukacyjne. No?
1: Bardzo słuszne pytanie i dobrze, że zostało zadane w tym odcinku, dlatego żeby to stanowi taką ładną całość. Jeśli pracujemy na tyflografikach dziecko nauczyciel, to ja pomagam mu oglądać tego zwierzaka, rozmawiamy, omawiamy strukturę, że tam to jest ogon podniesiony, to jest ogon opuszczony, na przykład, że na drugim planie jest jakby kawałek nogi. Ja mogę pomagać mu w ten sposób. Pierwsze tyflografiki, które były robione na świecie w nakładach, one były przeznaczone nie do samodzielnego odbioru przez niewidomych. One były przeznaczone do odbioru przez osoby we współpracy z pedagogiem, czy tam nauczycielem. Natomiast my u nas w studio tyflografiki stosujemy opisy audiodeskrypcyjne. Jest to nieodłączny element, jeśli chcemy, żeby osoba niewidoma była samodzielna w oglądaniu. Ja w tej chwili kończę artykuł do Tyfloświata. Będę szefowej wysyłał w poniedzieli. Tytuł ma być roboczy Tyflografika i audiodeskrypcja, dwie siostry. Bo tak naprawdę opis, tak, dobry opis audiodeskrypcyjny pozwala na samodzielność. Nie muszę jako ten belfer siedzieć nad uczniem, mogę. Ale on po prostu sam może pracować z tym rysunkiem. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli pokazujemy jakieś kształty budynków, elementy makiet. No jeśli chodzi o obrazy, to proponowałbym na osobny temat, bo dużo by trzeba na ten temat powiedzieć, jak to się pokazuje. Przygotowaliśmy takie kompleksowe, w Petersburgu robiliśmy akurat z tamtejszą szkołą dla niewidomych, takie wzorcowe przygotowanie obrazu do odbioru. Ale to nie jest jedna tyflografika, to jest kilkanaście tyflografik. To są modele, to są opisy dźwiękowe, muzyka, teatr, no dużo, dużo różnych elementów.
0: I też można to gdzieś odnaleźć, jakoś tam się z tym zapoznać?
1: Niestety nie, dlatego że to wyszło tylko w języku rosyjskim, a w związku z aktualną sytuacją polityczną nie ma możliwości udostępnienia. A to jeszcze 2-3 miesiące i minie, już będzie normalnie.
0: Wtedy już będzie można. Bo to faktycznie jest to troszeczkę inna półka.
1: Zupełnie inna.
0: Nawet samo odczytywanie, zresztą no, oczywiście zainteresowanie może być, może nie być i trzeba troszkę więcej wiedzy o samej sztuce. Zresztą tutaj też dochodzi jeszcze oddanie koloru, gdzie w przypadku zwykłego schematu nie ma takiej potrzeby, a tutaj próbuje się przynajmniej za pomocą na przykład faktur oddawać kolory na obrazie. Są takie próby, nie wiem, czy wy też robiliście podobne.
1: Francuzi kombinowali, różne bzdetne informacje płyną na temat niby z takich naukowych badań, że dotykiem czuje się kolor i tak dalej.
0: Nie, tutaj chodziło tylko o naniesienie faktur, które miały oznaczać, jeżeli już zapoznałeś się z opisem, jaka faktura ma oznaczać jaki kolor bądź jego odcień, to że mogłeś to znaleźć, moim zdaniem trochę mocniej to zaburzało odczyt.
1: Zgadzam się z tobą, ponieważ
0: samego obrazu niż...
1: ile mogę zastosować faktur na jednej tyflografice, 4, 5, góra, reszta będą słabo czytelne albo źle rozróżnialne po prostu. A pędzel malarza, no w zależności w jakim stylu on jeszcze malował, to są nieprawdopodobne ilości odcieni. Także zgadzam się z tobą, z twoją tezą.
0: To zaburzy w ogóle odczytywanie jakichkolwiek konturów, obiektów na tym obrazie. No to są nasze akurat prywatne opinie. Ja też zetknęłam się z takimi opiniami, że opisy audiodeskrypcyjne są nie zawsze dobre, dlatego że na przykład są bardzo rozwlekłe, że no bez przesady nie trzeba komuś tłumaczyć, że człowiek jest pokazany bokiem, że głowa jest po prawej stronie. I właściwie do mnie to trafia, w porządku. Natomiast wyobrażam sobie, że osoba, która przyszła i ogląda taki obraz na wystawie, taką tyflografikę, może akurat jest właśnie takim początkującym użytkownikiem i żeby jej nie odstraszyć, a żeby było jej łatwiej odczytywać, no to może taki opis jest jednak właściwy, nie?
1: Zgadzam się z tobą. Dokładnie 6 dni temu miałem okazję w Kijowie oglądać film z audiodeskrypcją. Oni dopiero raczkują w tym zakresie. I byłem zachwycony tą audiodeskrypcją, dlatego że film był straszny. Film tyczył wymordowania w 30-tych latach na Ukrainie przeszło 300 niewidomych wędrownych grajków plus ich przewodników, czyli dzieci. Po prostu komuniści wymordowali, bo uznali, że jest to grupa, która szerzy patriotyzm, uczucia religijne i tak dalej, i tak dalej. Dużo przyrody, dużo klimatów i po prostu autorka audiodeskrypcji miała do wyboru albo nie zdążyłaby opisać te nieprawdopodobne ilości szczegółów, albo nakierować się tylko i wyłącznie na pokazanie tych elementów, które przedstawiają grozę i strach tego filmu. Będę miał ten film za kilka dni na płycie. Bardzo chętnie się podzielę, mogę wysłać jakoś. Fajna rzecz. Powodyr nazywa się. Przewodnik. Wstrząsające wrażenie robi. Plus trochę inny...
0: Fajnie, że da się właśnie te rzeczy uzupełniać. Zresztą dobrze było, a robiliście na przykład jakieś obrazy z filmów? Był tego typu pomysł? Film, do którego była audiodeskrypcja i żeby na przykład przybliżyć, no chociażby postaci z filmu, można by przygotować tyflografiki.
1: Znowu rzeczywistość skrzeczy. Przygotowanie każdej tyflografiki to... ja w Tyfloświecie jest kilka moich artykułów na temat tego, jak się wykonuje tyflografiki i z reguły się ludziom wydaje, ach tam ciach, ciach, 15 minut i zrobione. A no to nieraz i tydzień, dwa i trzy powstaje jedna tyflografika. A ta nasza rzeczywistość chce, Jezu, do nauki geometrii potrzebna książeczka. Jak uczyć dziecko zegara potrzebna książeczka. Zrobić skrzyżowania do nauki orientacji przestrzennej. Tego, co jest potrzebne bardziej, jest po prostu więcej. Dlatego to eksperymentowałoby się, ale znowu odbiorca. No i przede wszystkim pieniądze. Bo skądś jako firma muszę wytrzasnąć pieniądze, żeby to zrobić, nie? Bo wiadomo, że tego się raczej no nie da sprzedać, ciężko.
0: A kto i w ogóle gdzie to robi tak naprawdę? No, że ty robisz, to wiemy, że studio
1: to znaczy się, w Europie jest w takim zakresie, no jesteśmy najstarszą i największą firmą w Polsce, jeśli chodzi też o ilości nakładów i o najróżniejsze rzeczy. Zajmujemy tym się od lat, mamy w tej chwili na stanie około chyba z 90 różnego rodzaju książek w matrycach, no i bardzo duże ilości albumów, schematów, planów, map. Robimy mapy na Zobaczyć Morze, robiliśmy na zamówienie rządów Gruzji i Armenii całe serię książek z ich brailem. Pracujemy dla krajów. Wymieniamy się po prostu, pracujemy z kolegami z Niemiec, z Czech, z Rosji, bardzo dobry nam się...
0: Atlas Świata był chyba też...
1: Też robiliśmy, tak. Także jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
0: Ale również schemat metra warszawskiego.
1: Też robiliśmy.
0: Widziałam takie prototypy.
1: W tej chwili kończymy robić tyflografiki do Muzeum Historii Żydów Polskich, robiliśmy tyflografiki do Centrum Nauki Kopernik, robiliśmy tyflografiki dla muzeów wiedeńskich, dla wielu muzeów narodowych w Polsce, tyflografiki dla obiektów muzealnych w

0: Laskach. Jest to sponsorowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i są to mapy dotykowe wszystkich parków narodowych w Polsce. W wielkim nakładzie. Także dotrze do ogromnej grupy osób niewidomych. 23 parki narodowe będą miały bodajże po 14 arkuszy. Różne tematy są poruszane w tychże właśnie mapach.
1: Od razu zaatakujecie, Marek, pytaniem.
0: Pytaj.
1: Bo tak mnie zaintrygowało. Robimy, robi się w ośrodkach różnych takich innych. A jaki udział mają w tym sami niewidomi? Bo tak już parę razy się ta kwestia przewinęła. Czyli, że jeżeli generalnie coś powstaje we współpracy z niewidomymi, no to z założenia powinno być lepiej. Nie zawsze tak jest. Ale jaki tak naprawdę realny udział mają niewidomi w powstawaniu tyflografiki
0: różnego rodzaju? Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda u nas w firmie. To znaczy wszelkiego rodzaju makiety, modele, czego byśmy nie robili, to powstaje taka makieta pierwotna, czy model pierwotny, który najpierw analizuje zespół w różnym wypadku. Na przykład, różne są te zespoły. Na przykład w przypadku wspomnianych przeze mnie parków narodowych, atlasów parków narodowych, tam jest grupa bodajże 12 osób, niewidomych i słabowidzących, którzy przewracają 30 razy, po poznańsku się mówi, na rymby to, co jest zrobione, dopóki nie uznają, że jest poprawne. Bardzo często odbiega to od tego, co myśmy zaprojektowali i zaplanowali. To w przypadku dopiero pierwszego modelu. Potem są próbne tłoczenia i te próbne, po oglądaniu tych próbnych tłoczeń następują jeszcze zmiany modelu. Także w zasadzie jest to, zawsze staramy się robić, żeby to było konsultowane w maksymalnie różnorodnej grupie. Tam będzie siedział zarówno mały dzieciak, jak i osoba dorosła. Ktoś, kto nigdy nie oglądał tyflografiki, ktoś, kto zęby zjadł na tyflografice. Chodzi o różnorodność opinii i ocen. Zawsze trzeba dążyć do jakiegoś konsensusu. No nie da się inaczej.
1: No nie da się inaczej. Zdecydowanie, bo później no, ten poziom będzie całkowicie niezrozumiały dla...
0: Ja od razu widzę...
1: I tak zawsze tak będzie, że poziom będzie niezrozumiały dla jakiejś grupy odbiorców, a dla jakiejś zbyt mocno uproszczonej ktoś będzie zawsze niezadowolony, ale fajnie, że akurat tak to wygląda u was, że ta grupa jest dosyć zróżnicowana.
0: Uh-huh. No dobrze, poproszę następne pytanie. Przepraszam za mój kaszel.
1: I za telefon dzwoniący gdzieś tam nie opowiada.
0: No nie mam wpływu, bo że tak powiem, to jest właśnie to, że jak się ma swoją firmę, to się pracuje 24 na dobę, a pora wieczorna to jest pora telefonów akurat.
1: Kiedy nie pracujesz, czyli można do ciebie zadzwonić w sprawach.
0: Wtedy można dzwonić w sprawach pracy właśnie i tego, co się robi, i tak dalej, także...
1: A powiedz mi, a kto się tym zajmuje? Mówiłeś o pliku graficznym, czyli pracują przy tym graficy, tak? Czy w ogóle można się wykształcić w tym kierunku? Są jakieś kursy, studia podyplomowe, czy to są osoby, które po prostu nabrały doświadczenia?
0: Nie daj Boże, żeby to był jakiś artysta grafik. Ktoś, kto o sobie tak mniema, on nigdy nie zrobi dobrej tyflografiki. To musi być ktoś, kto musi czuć problem. Ktoś, kto musi też mieć doświadczenie. I to musi być ktoś, kto będzie w procesie projektowania współpracował z osobą niewidomą. Nie ma inaczej. Ja mam przykład.
1: W sensie artysta grafik, w sensie nieformalnym użyłeś tylko mniemania.
0: Nie, w sensie ktoś, kto pokazuje mi dyplom i on mówi, że on jest artystą grafikiem. On
1: skończył
0: taką i taką uczelnię i on to umie zrobić. Potem się okazuje, że to nic z tego nie wychodzi, no to on jest oburzony, bo jak? On ma dyplom. A ja znam sporo osób i współpracujemy z różnymi takimi, którzy nie mają dyplomu, a są mistrzami świata. Po prostu czują problem, wiedzą o co chodzi.
1: No bo tu często walory estetyczne nie są najważniejsze. Ważna jest czytelność dla osoby niewidomej.
0: Tak?
1: I z tym, jak rozumiem, mają problem ludzie
0: tak,
1: po studiach.
0: Tutaj kogoś tam kolor boli, kogoś boli, że dlaczego ty chcesz dać czerwony koło granatowego, jak to wygląda, te kolory się gryzą. Ja mówię, ale dla osoby słabowidzącej to jest ładny kontrast. Przykładowo podaję oczywiście, nie?
1: Ale ty na przykład tego uczysz, czy gdzieś w jakiś sposób, czy ci ludzie sami przychodzą i może chcieliby się tym zająć na przykład?
0: Przewinęło się...
1: Bierzesz ich na próbę?
0: Chcących projektować przewinęło się dziesiątki osób. Z reguły były... pokazywało się, że

0: ich zbyt wysokie mniemanie, no i też kwoty, jakie podawały, no były nie do przyjęcia po prostu, nie? Ale to kwoty to jest, pieniądze to jest bardzo ważna rzecz, ale jeśli już się płaci, to się płaci za coś, co jest dobrze zrobione. A tu niestety po prostu ktoś musi to czuć. I tu no, nie ma dwóch zdań. Tego się nie da wymierzyć metrem, tam kilogramem. To jest coś, co... Myśmy robili kursy. Ja wielokrotnie robiłem takie kursy robienia tyflografik. Głównie dla nauczycieli, ale jeśli nauczyciel się orientuje, że on nad jakimś prostym rysunkiem musi spędzić 2 tygodnie i nikt mu za to nie zapłaci, to on mówi, to ja dziękuję. No to ja myślałem, że to w 15 minut się robi takie coś po prostu, nie? I no tu jest problem właśnie. Tu jest problem.
1: Może to wynika z tego, że jeżeli się na przykład pokazuje takie wygrzewarki, czy innego rodzaju technologie na targach, czy na różnego rodzaju prezentacjach, konferencjach, to tak fajnie wygląda. Możemy w prosty sposób, a to wcale później w prosty sposób się nie dzieje.
0: Magia, masz rację. 100% racji.
1: No to moje własne doświadczenie, to nie, że taka mądra jestem, bystra nagle tylko po prostu. No,
0: znam cię trochę, wiem, jak się zajmujesz.
1: Jak to wyglądał?
0: Twój partner robi, także tu dziwne nie jest akurat.
1: No tak, bawimy się tyflografiką. I to całkiem poważnie się bawimy.
0: To pożyczać, nie,
1: się pożyczać. Wielokrotnie mi się przydało na przykład przy no, coraz to następujących przeprowadzkach w całkiem nowe miejsce. Ta mapka wykonana na papierze puchnącym, no bo tylko tym dysponujemy, była absolutnie niezbędna. Absolutnie niezbędna. Ja akurat jestem takim wzrokowcem niewidomym. Ja muszę mieć zmapowaną rzeczywistość, zmapowane otoczenie. Ja uwielbiam wiedzieć, jak co wygląda, gdzie, co, kiedy. W momencie, kiedy obejrzę mapę, plan, makietę, to ja doskonale umiejscawiam się w terenie danym i daję mi to no, 300% informacji. Zwyczajnie, więc uważam, że to jest akurat świetne. Natomiast gdzie tak naprawdę są dostępne tego rodzaju rzeczy? No, mówimy o nakładach, że ktoś coś wyprodukował, że powstało. Nawet właśnie przez te fotografiki były przepuszczone, ale gdzie to wszystko jest? Czy można na przykład takie rzeczy wypożyczyć albo kupić? Czy ludzie tylko i wyłącznie z ośrodków mają dostęp?
0: To znaczy ośrodki generalnie zamawiają to rodzice. Można kupić nasze tyflografiki, to co my robimy. Można kupić w sklepiku Polskiego Związku Niewidomych, bo tam są dostępne. Ale można też kupić u nas w firmie. Wystarczy napisać na maila, wysyłamy wtedy wykaz. Można też mieć różne dziwne pomysły. Uwielbiamy dziwne pomysły i staramy się realizować. I wtedy nie zawsze pieniądze są najważniejsze. No gdzie można, to staramy się, my się staramy, żeby był zwrot kosztów, ponieważ my jako firma zarabiamy na trochę innych rzeczach, a te rzeczy robimy dlatego, że jestem nauczycielem, wiem jak to jest potrzebne i wiem jak to jest użyteczne. Dużo tyflografik pojawia się w różnych projektach. Wtedy one są lepiej lub gorzej dystrybuowane przez zawiadujących projektem.
1: No tak, no ale wtedy można większy rozmach.
0: To prawda, no tak, jak są środki finansowe, wtedy jest rozmach. I wtedy są duże nakłady.
1: A jakie w ogóle są ceny, tak orientacyjnie, jeżeli rodzic zamawia, no bo oni, jak rozumiem, przeważnie jakieś zestawy, no takie na poziomie szkoły, czy przedszkola,
0: czy szkoły. Zwykłe książeczki są w granicach gdzieś 50-60 zł. To jest zwykłe.
1: Za książeczkę na przykład jaką?
0: Tak. No na przykład niech będzie figury geometryczne, albo na przykład ptaki polski, albo na przykład, oj co tam strzelam, hieroglify. Zależy od, dziesiątki różnych tematów są po prostu, które mamy zrealizowane.
1: A plany i mapy? Atlasy?
0: To już zależy, ponieważ akurat na zamówienie tego nie robimy. Ale na przykład mapa Polski, w tej chwili bardzo ładny, startujemy z dużym nakładem, będziemy tłoczyć. Ona będzie to, będzie to zarówno mapa ścienna, jak i mapa taka zwykła na stół. Takie mapy gdzieś w granicach 30 zł.
1: To jest tłoczone w plastiku, tak?
0: Tak, termoformowane.
1: Aha, bardzo fajne. No to jest super informacja, że można również prywatnie, bo szczerze mówiąc tak podstępnie zadałam pytanie, bo byłam przekonana, że jednak no, głównie w ośrodkach można z tego skorzystać, ewentualnie jeżeli zwiedzamy wystawę w muzeum.
0: Nie, można i rodzice, najczęściej rodzice zamawiają, częściej nawet rodzice niż pedagodzy, bo szkoły nie mają pieniędzy.
1: No tak, a rodzicom zależy, żeby to dziecko mogło...
0: Tym, którym zależy, tak. Są różne kluby.
1: No jeżeli ich stać, no mimo wszystko.
0: No to prawda.
1: Chociaż ja z punktu widzenia właśnie osoby niewidomej twierdzę, że akurat materiał, który ma się na własność, którym można się pobawić w każdej chwili, jest zdecydowanie o wiele, wiele, wiele bardziej wartościowym materiałem niż nawet najlepiej wykonana tyflografika, ale która jest dostępna w ramach zwiedzania. Czegoś, że mamy dostępny tylko przez 5 minut, dlatego że nam tak na długo obraz nie zostaje w głowie. My potrzebujemy zwiesić się nad tym obrazkiem czasem po prostu zwyczajnie.
0: Nie ma dwóch rację.
1: Im dłużej mamy okazję przebywać w towarzystwie takiego materiału, im więcej mamy możliwości oglądania tego, wielokrotnego oglądania, tym ten obraz no, bardziej się wryje w pamięć zdecydowanie. Jeżeli to jest jakaś wycieczka i mamy nawet świetnie przygotowaną wystawę, ale raz, szybciutko to oglądamy, to kolejne, no tak naprawdę ten obraz, który zostanie w głowie, będzie mocno niepełny. Tak, mówię, takie moje doświadczenie jest własne, więc jak najwięcej powinno być wydawnictw i fajnie, że jeżeli a może ktoś nas słucha albo będzie słuchał, ściągnie podcast sobie ze strony, później kto obecnie bądź w przyszłości będzie decydował o przeznaczeniu pieniędzy państwowych chociażby na takie rzeczy, słuchajcie, zdecydowanie warto inwestować w nakłady, do których później mają dostęp prywatne osoby, dzieci, młodzież, dorośli, żeby to nie było zgromadzone tylko i wyłącznie w jednym miejscu, tylko żeby można było sobie to zamówić, wypożyczyć nawet może, nie kupić, bo też by była to, myślę, dobra opcja. Są też takie opcje, że na przykład jeżeli są biedne rodziny, to można to wypożyczyć?
0: Oczywiście. W wielu wypadkach dajemy za darmo też. No naprawdę, mówię, nam zależy na promowaniu tego materiału.
1: A powiedz mi, jakie ciekawe pomysły, dlatego że mówisz o ciekawych pomysłach, że jesteście bardzo otwarci na to, że ludzie mają jakieś swoje własne. Co tak naprawdę najbardziej cię zaskoczyło? Czego sobie ludzie zażyczyli? Co było takie intrygujące?
0: Intrygujące, ale też trudne. Ktoś chciał kiedyś, żeby zrobić tyflografiki uszu. Ale nie chodziło o takie zwykłe uszy, chodziło o kształt ucha z naniesionymi różnego rodzaju punktami pod kątem leczenia igłami.
1: Akupunktury.
0: Pod kątem akupunktury, tak. Mhm. Nic z tego nie wyszło, ale że tak powiem, bo ten pan też nie bardzo wiedział gdzie, co i jak, ale że tak powiem, no pomysł fajny, wyszło? Ciekawy. Proszę?
1: Czemu nie wyszło? To
0: ja
1: dobry pomysł.
0: Materiałów. Ja się nie znam na wielu rzeczach, ja musiałem wiedzieć, żeby chociaż jakiś rysunek, żeby dostać, gdzie to są.
1: A, czyli nie mieliście rysunku, no bo myślałam, że
0: Nie, to ten pan chciał akurat, ten pan był zapalony, ale jak już miał zorganizować rysunek, to powiedział, że on nie ma czasu, on się takimi rzeczami nie zajmuje i tak dalej. No.
1: No to był ktoś, kto chciał się uczyć, czy dopiero...
0: Chciał się uczyć. Podobno, ja nie będę nazwiska człowieka wymieniać. Różne dziwne pomysły ma, natomiast nigdy do końca nie realizuje. Ale pomysły są fajowe.
1: A to nawet ja mam pomysł, kto to jest. No. Nieistotne, nieważne. To są rzeczy prawda. Ale sam pomysł jest bardzo ciekawy, dlatego że niewidomi przecież jest mnóstwo ludzi, którzy zajmują się masażem leczniczym, rehabilitacją, ale również akupresurą. Nigdzie, akupunkturą chyba rzadziej. Słyszałam, że Japończycy to robią, natomiast w Polsce ja nie znam osoby całkowicie niewidomej, ale to, że ja nie znam, to jeszcze o niczym nie świadczy absolutnie. Natomiast takie zmapowanie tych wszystkich punktów i zrobienie do tego faktycznie materiałów, jak przebiegają merydiany, jak poszczególne punkty, żeby były rzeczywiście części ciała i to wszystko rozrysowane, myślę, że dałoby się to wykonać, a są materiały dostępne.
0: Dałoby się, tym bardziej, że oglądałem takie albumy w Petersburgu.
1: Tak, tak. Jakbym dobrze poszukała, to prawdopodobnie mogę ci nawet udostępnić materiały czarnodurkowe do przetworzenia.
0: Chętnie, tylko jest jeden mały, drobny problem. Ponieważ zrobienie matryc, przygotowanie, to jest kwestia kilkunastu tysięcy złotych. I potem wytworzenie z tego jednego obrazka.
1: Więc ktoś by musiał to być zainteresowany. Najlepiej jakaś szkoła.
0: To jest taka rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość po prostu.
1: Mhm. A skąd w ogóle się pozyskuje środki? To jest tak, że ty masz jakiś pomysł i idziesz, bądź ośrodek też zwraca się. Jaka jest droga? Czy też ktoś odgórnie ma pomysł?
0: Dziesiątki instytucji, kierując się jakością tego, co my wykonujemy, zwracają się do nas właśnie. Ujmują to w projektach Z reguły tak jest, że wcześniej piszą projekt, pytają, czy weźmiemy udział, czy będziemy wykonawcą w ich projekcie. I potem realizujemy, oczywiście merytorycznie to już my zajmujemy się tematem wtedy. Dziesiątki tego typu zleceń są w ciągu roku, takich dużych i setki małych zleceń.
1: No, czyli praca jest generalnie.
0: Ale ta praca nie przynosi dochodu, ta praca daje satysfakcję.
1: No wiadomo, dobra.
0: Stąd właśnie siedzę po nocach, bo kiedyś muszę pracować, a nie tylko sprawiać sobie przyjemność robiąc różne fajne rzeczy, nie? Nie, wygłupiam się, ale no, taka jest rzeczywistość.
1: No i insza chwilowo nie będzie, chyba że sobie jakoś...
0: Nie zanosi się. Nie
1: zanosi się, ale chyba projekty cały czas są.
0: Został milionerem, żebym zlikwidował firmę i robił w firmie tylko tyflograciki. O, moje marzenie.
1: Ale trzeba mieć swoje marzenia, właśnie bardzo dobrze. Zresztą myślę, że już sporo udało ci się to zrealizować. Prawda, ale a jak ma się do tego wszystkiego... A jak ma się do tego wszystkiego teraz coraz bardziej popularny druk 3D? Masz frezarki...
0: Nie spełnia funkcji, dlatego że to tylko tak na filmikach ładnie wygląda, że szybko coś się robi. To też trzeba zaprojektować najpierw. Ponadto te tanie drukarki 3D, one dają fakturę wszędzie. I można zrobić małe rzeczy. Małe rzeczy. I kwestia znowu na filmie, tak jak o tych targach mówiłaś, to ładnie wygląda. Owszem, są dobre drukarki 3D, mamy na Politechnice Poznańskiej, kosztuje około 90 tysięcy euro, a jest to drukarka próżniowa i tam, w tej próżni, ja mogę zrobić cuda. Ale też najpierw któryś tydzień muszę posiedzieć, żeby to zaprojektować. A to cudo też będzie miało rozmiar maksymalnie 2 na 3, bo te próżniowe drukarki kosztują majątek i przestrzeń mają małą. Także na chwilę obecną to nie spełnia funkcji.
1: Czyli to jest raczej taka forma zabawy. Ja się tego obawiałam, bo widziałam próbne wydruki i szczerze mówiąc, no, dla mnie było to tak mocno dalekie od na przykład makiety, no bo do czego mogłaby się taka drukarka przydać, oprócz tego, żeby wydrukować fizycznie jakąś figurkę czegoś, ale na przykład zrobienie makiety, coś raz, że obszar roboczy, dwa różnego rodzaju uszkodzenia. Te próbki, które są prezentowane najczęściej, to są rzeczy takie mocno, takie proste. To są jakieś wycięte płaszczyzny, kształty. Na przykład takie ciasteczko, piernikowy ludek czy miś, gdzie tak naprawdę jest niewiele szczegółów, więc no, nie ma się na czym wywalić ta drukarka.
0: Ja mam taką propozycję. Ja chciałbym podać teraz wszystkim taki przykład, jak można sobie samemu zrobić tyflografikę.
1: O, super.
0: Taką fajną, prostą. Każdy ma taką możliwość. A potem się rozłączymy, bo czuję, że głos mi już siada po prostu, naprawdę. Natomiast chętnie się umówię na następne spotkanie. Mianowicie, bierzemy arkusz papieru, może to być karton formatu A4, nie większy. Następnie bierzemy kubeczek, szklankę, wszystko jedno. Wlewamy do niej jedną część wody, jedną część soli i jedną część mąki. I mieszamy to wszystko. Powstaje takie rzadkie ciasto naleśnikowe. Rzadkie. Następnie bierzemy grubą strzykawkę bez igły. Nalewamy to ciasto do strzykawki i tu niestety powinna to robić osoba widząca. I no do tej pory koszt wytworzenia to są nawet nie grosze. I rysuję na przykład plan ulicy i schemat dojścia gdzieś tam na tej kartce tą strzykawką, tym ciastem. A potem wkładam to do mikrofali na 15 sekund i wyjmuję. I mam wypieczoną, trwałą, mocno związaną z podłożem schemat wykonany, no jakby nie patrzeć, tyflografika. Źle wyszło? Strzykawka, rysuję jeszcze raz, poprawiam. Bardzo prosty sposób, no musi być mikrofala i musi być ktoś z okiem, kto, że tak powiem, pod wskazówki osoby niewidomej będzie to robił. Ćwiczyliśmy to, prowadziłem warsztaty z tego na Ukrainie, rewelacyjnie wychodziło.
1: To jest strasznie sprytne, bo ja miałam wykonywane metodą domową różnego rodzaju plany, ale używaliśmy tam papierków, taśmy dwustronnej, różnego, żeby faktury też były różne, żeby można było oznaczyć sobie chodnik, ulicę, trawnik, budynki, no i wysokość tego i oczywiście tam zróżnicowanie, ale na to nie wpadłam nigdy.
0: No to właśnie bieda generuje pomysłowość. To nie jest do końca mój pomysł. To właśnie koledzy z południowej Rosji nauczyli mnie tego. Jeśli nie ma pieniędzy, to ludzie myślą, bo my idziemy do sklepu, tego nie ma. O Jezu, to jak ja mogę robić tyflografiki, jak tego nie ma? Można. Chociażby właśnie w taki prymitywny sposób, jak teraz powiedziałem.
1: No ale mamy XXI wiek, czyli tak naprawdę wydawało się, że teraz technologia, tak? Najprostsze metody zdają egzamin jednak.
0: Tak, ja zawsze jestem wielkim zwolennikiem właśnie takich prostych technologii, takich tam, gdzie można, no takich jednostkowych egzemplarzy na przykład, to jest to idealne, że tak powiem.
1: No ja też troszkę produkuję tyflografiki, bo przecież trójwymiarowe obrazki, chociaż nie wszystkie. Chociaż nie wszystkie są w ten sposób, dlatego że jeżeli już obiekt jest oblany tłem, no to dla osoby niewidomej nie będzie to tak mocno czytelne. Ale większość z tych obrazków i kartek świątecznych również, które robię w tej chwili, to jak najbardziej wszystko jest czytelne. Też się bawię metodą domową, jak najbardziej, też z papieru się wykonuje. Powiedz mi tylko tak jeszcze szybciutko, zanim całkiem ci głos padnie, oby nie. Jak sobie wyobrażasz, tak jak czujesz, że będzie, może też własne plany tyflografiki teraz, za parę lat, kilka, w jakim kierunku to będzie iść, czy się spopularyzuje, czy nie? Może jakieś nowe technologie, o których jeszcze nie mówiliśmy, a o których ty wiesz?
0: Nie spopularyzują się długo z tego względu, że wchodzi, u nas w Polsce jest, w wielu krajach Europy, tak zwana inkluzja, gdzie dzieci uczą się w szkołach masowych. Nauczyciele w szkołach masowych nie mają zielonego pojęcia o tyflopedagogice, o technologiach, o edukacji. Kursy i szkolenia, które robią, dają papierek, ale nie dają wiedzy i doświadczenia. I oni nie będą uczyć dzieci oglądania tyflografik, bo oni nie wiedzą, jak tego nauczyć. W ośrodkach taka edukacja jest prowadzona. Niemniej jednak to jest tylko jakieś raptem 20% osób.
1: No i też różnie w różnych ośrodkach.
0: To oczywiście, to masz rację. Dlatego rzeczywistość, użyję znowu mojego ulubionego słowa, skrzeczy.
1: Jak nasz dzisiejszy gość.
0: Czyli ja.
1: Dzięki ci, Marek, w takim razie. Już cię dłużej nie będę męczyła, chociaż...
0: Ale ja bardzo chętnie, jeśli będziecie chcieli kiedyś jeszcze, ja z wielką przyjemnością, naprawdę, bo edukację, wiedzę trzeba nieść. Jeśli się można dzielić... A mam pełno pomysłów na inne tyflografiki, jak robić, na inne metody takie prymitywne, domowe. Chętnie się podzielę.
1: Myślę, że tak. Jeszcze o tej edukacji ze wschodu też moglibyśmy sobie zrobić program. Myślę, że to też będzie interesujące, dlatego że tam dosyć dużo smaczków faktycznie.
0: Oj, to prawda. Jeszcze serdecznie chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy od pani dyrektor Marii Tomaszewskiej, która telefonowała właśnie do mnie w trakcie przerwy.
1: A słucha nas?
0: Nie słucha, ale odsłucha potem, natomiast prosiła, żeby przekazać.
1: To my również serdecznie pozdrawiamy.
0: Którzy ją tam znają, pamiętają, lubią czy nie lubią, że pozdrawia serdecznie wszystkich. I ja też zresztą.
1: I tym, że miłym akcentem kończymy audycję. Dzięki wszystkim bardzo. Dzięki tobie, Marku. Naszym gościem
0: ja
1: był Marek Jakubowski.
0: Do usłyszenia następnym razem.
1: Studio Tyflografiki prowadziła Magdalena Rutkowska, realizował Michał Dziwisz. Dzięki. Dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dwa płaskie magnetofony przenośne, bardzo poręczne, o modelach odpowiednio Sony TCM 939 oraz Panasonic RQ 2102. Te magnetofony wizualnie, znaczy wizualnie to nie, ale tak jakby jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle o wielkość, są bardzo zbliżone do tego magnetofonu polskiego, o którym kiedyś opowiadałem, MK250. Mianowicie mają też klawisze nad klawiszami, komorę kasety nad komorą kasety, głośnik, no i potencjometr głośności tak naprawdę, gniazdo mikrofonu, gniazdo słuchawek. Sony ma też dodatkowe gniazdo na zasilacz. Ja go kupiłem, ale kupiłem go z drugiej ręki, proszę Państwa, więc nie wiem, czy ten zasilacz był w standardzie, czy ten zasilacz był w oryginale jakiś tam konkretnie dedykowany, czy też osoba sprzedająca mi takowy zaproponowała. Jeżeli chodzi o Panasonica, Panasonic ma zasilacz wbudowany, przez co jest trochę cięższy, i tradycyjne gniazdo na kabel sieciowy. Te magnetofony, tak jak powiedziałem, są przenośne, bardzo poręczne i właściwie, no nie wiem, można by je stosować, załóżmy tak, żeby sobie gdzieś no, wziąć i posłuchać muzyki, bo ten na przykład teraz mam w ręku ten Sony, to ten Sony, proszę Państwa, to jest niewiele większy od kasety wideo, no trochę większy, ale tak bardzo, no bardzo niewiele, nie wiem z czym by to Państwu porównać, na grubość jest jakoś tak, nie wiem, około 5 cm, na szerokość około 10 i na długość około 15. No, Panasonic jest trochę większy, ale też bardzo niewiele. Oba są bardzo poręczne. I jeżeli chodzi o obsługę, to ja teraz je zbliżę, proszę Państwa, do mikrofonu i pokażę bez prądu, jaki dźwięk wydają przyciski. Pierwszy od lewej to jest nagrywanie. Nagrywanie nie wciśniemy. Drugi od lewej to jest play. Play już wciśniemy. Teraz mam w tym momencie w ręku Sony. Oba mają rączkę wysuwaną na krótszym boku, tak żeby można było łatwo je przenieść. Teraz wysuwam rączkę od Sony. A teraz, proszę Państwa, odłożę Sony i teraz przesunę rączkę od Panasonica. Panasonica odkładam, ponownie biorę Sony. Obsługa jest taka sama jak w każdym jednym jamniku. Od lewej nagrywanie, drugi od lewej play, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop łącznie z ejectem oraz pauza. Start. Stop. Przewijanie do tyłu. Stop. Przewijanie do przodu. Stop. Pauza. Teraz to samo zademonstruję, proszę Państwa, na Panasonicu. I kiedy to zademonstruję, to przejdziemy już do konkretów. Najpierw omówię Państwu dokładnie jeden, a później dokładnie drugi, ale ponieważ ich obsługa jest bardzo podobna i wygląd tak samo, więc postanowiłem to omówić w jednej audycji. Start. Stop. Przewijanie do tyłu. Stop. Do przodu. Pauza. No, tutaj proszę Państwa, akurat jeżeli chodzi o Panasonica, to obsługa jest wspierana elektronicznie, więc trochę inny dźwięk będzie wydawał, kiedy podłączymy do sieci, ale wydaje taki sam dźwięk jak tradycyjne jamniki z Panasonica, jednokasetowe tudzież dwukasetowe, które swojego czasu były, więc myślę, że jeżeli ktoś z Państwa takiego jamnika kojarzy, to będzie to umiał sobie wyobrazić, a nawet jeżeli nie, to i tak zaraz posłuchamy i tak. Dobrze, może proszę Państwa zacznijmy od Panasonica, z tego względu, że Panasonic ma możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci i ja już kabel zlokalizowałem. Przed chwilą, proszę Państwa, podłączyłem magnetofon do prądu oraz do miksera. Teraz jeszcze raz, proszę Państwa, przyłożę bliżej mikrofonu, tak żeby Państwo mogli usłyszeć pracę przycisków i mechanizmu. 3, 4.

0: Okej. Tutaj, jak Państwo usłyszeli, jest jeszcze niestety tak, że jeżeli podłączymy słuchawki, gra słuchawka tylko lewa, ponieważ tutaj podłączyłem magnetofon do stereofonicznego toru, w związku z czym, ponieważ lewy kanał może działać jako mono, prawy kanał wypnę. W ogóle zrobię jeszcze, proszę Państwa, tak, że teraz może, ponieważ magnetofon, właściwie oba te magnetofony mają oczywiście wbudowany mikrofon, więc ja może teraz odejdę od mikrofonu, proszę Państwa, z miksera, a uaktywnię mikrofon w magnetofonie i będę mówił jakby do niego. Na razie jest, proszę Państwa, bo teraz przybliżałem się do niego, na razie jest, proszę Państwa, na mono. No właściwie słyszą Państwo tylko jeden kanał. Ja już mikrofon z miksera wyciszyłem i teraz jeszcze wypnę jeden kanał w torze miksera, tak, żebyśmy mieli odsłuch na obydwu kanałach. Już to zrobiłem. No oczywiście warczy, bo szum mechanizmu, wiadomo. Trochę może jeszcze, bo to może trochę ściszę. Albo właściwie może tak zostać. Więc tak. Magnetofon, proszę Państwa, jakby go opisać. Na samym przodzie mamy rączkę, która się wyjmuje. Wyżej mamy klawisze. Tutaj nacisnąłem. Te klawisze wcześniej opisywałem. Jeszcze raz przypomnę, że jest od lewej pierwsze nagrywanie. Później jest start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop oraz pauza. W lewym dolnym rogu jest, proszę Państwa, mikrofon. Nad tymi klawiszami jest kieszeń kasety. W chwili obecnej kasety nie ma. Ja zrobiłem tak, że otworzyłem kieszeń, przesunąłem blokadę zapisu i nacisnąłem nagrywanie. A nie, to nic nie dało. Myślałem, że jak zrobię, proszę Państwa, pauzę, to przynajmniej takiego warkotu silnika nie będzie, ale też jest. Nad kieszenią jest, proszę Państwa, licznik. Nad licznikiem jest głośnik. Z prawej strony magnetofonu nie ma nic, a z lewej mamy potencjometr głośności. Jeżeli będziemy kręcić do siebie, zgłośnimy, od siebie ściszymy. Dalej jest, ja nie wiem, proszę Państwa, czy to jest jakaś kontrolka, czy gniazdo zdalnego sterowania. Już teraz nie pamiętam. Aczkolwiek chyba w tym, jeżeli nawet by było jakieś zdalne sterowanie, to podejrzewam, że chodziłoby tutaj tylko o odłączenie zasilania zdalnie. Ale no nie wiem, bo nie miałem nic takiego z tym magnetofonem. Wyżej jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego. Za chwilę podłączę mikrofon zewnętrzny, ale to jeszcze nie teraz. Powyżej jest gniazdo słuchawek, a jeszcze wyżej gniazdo sieciowe. Od spodu, proszę Państwa, najbardziej na górze mamy klapkę na baterię. Klapkę na baterię otwiera się w ten sposób, że naciska się taką blokadę i wkłada się cztery baterie R20 i ta klapka jeszcze ma dwie jakby szczeliny, znaczy właściwie nie wiem, jak to określić, takie miejsce, przez które można przeprowadzić pasek, ale paska też nie miałem, bo tak jak mówię, magnetofon kupiłem z drugiej ręki, ale technicznie jest sprawny i wizualnie zadbany. Dobrze, proszę Państwa, ja się może teraz spróbujemy zrobić tak, że weźmiemy jakąś kasetę, spróbujemy coś nagrać, a ja, proszę Państwa, wrócę do mikrofonu przy mikserze. Jestem już, proszę Państwa, przy mikserze i tak, ja nie wiem, czy ten magnetofon potrafi współpracować z kasetami chromowymi, bo tutaj no nie ma żadnych niby otworów detekcyjnych od wewnątrz, które by takową kasetę rozpoznawały. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie, to tutaj jest kwestia prądu podkładu, tak jak wielokrotnie już wspominałem. No, w sumie nic nie zaszkodzi, żeby spróbować coś na takiej kasecie chromowej nagrać. Przy okazji, jeżeli się nagra źle, to usłyszą Państwo, jak jest, jeżeli jest zły prąd podkładu i jak wyjdzie nagranie. Ok, proszę Państwa, teraz już nagrywa i możemy sobie zobaczyć. Aha, za blisko, bo tam mówiłem przy tamtym mikrofonie. To może pauzę. Pauzę wycisnąłem. Stop. O kurczę. Teraz dobrze, bo właściwie to... Ja tutaj niepotrzebnie próbowałem wciskać jednym i drugim, a to wystarczy tak naprawdę wcisnąć nagrywanie. Jak się wciśnie nagrywanie, to automatycznie powoduje przyciśnięcie nagrywania, przyciśnięcie przycisku play. Słuchamy. Tu może pauzę. Pauzę. Ok, proszę Państwa, teraz już nagrywa i możemy sobie zobaczyć. Aha, za blisko, bo tam mówiłem przy tamtym mikrofonie. Tu może pauzę. Pauzę wycisnąłem. Stop. O kurczę. Teraz dobrze, bo właściwie ja tutaj niepotrzebnie próbowałem wciskać jednym i drugim, a to wystarczy tak automatycznie.
1: Aha, to co, proszę Państwa, zrobiłem przed chwilą, to gdzieś zobaczyłem, że na YouTubie ktoś to prezentował, a mianowicie przyciśnięcie przewijania podczas odtwarzania, czyli przewijanie na podglądzie, tak jak było na przykład w technikcie RSBX404. Ja bym, proszę Państwa, tego nie stosował, bo nie wiem, czy to działa przypadkowo, czy była taka funkcja uwzględniona w instrukcji. Ale mimo wszystko takie przewijanie niszczy taśmę i nie polecam. Może już nie będziemy, proszę Państwa, robić eksperymentów, tylko włożę kasetę żelazową i na niej coś nagramy, zarówno z bliska, jak i z dalszej odległości. Ok, proszę Państwa, teraz włączyłem nagrywanie i może trochę odejdę od tego magnetofonu i zobaczymy, jak to się, proszę Państwa, nagra. Teraz wychodzę do drzwi, drzwi otwieram, teraz zamykam, ok, i teraz, proszę Państwa, wracam i posłuchamy sobie tego, proszę Państwa, w ten sposób, że teraz jeszcze, teraz siedzę przy magnetofonie, posłuchamy sobie tego, proszę Państwa, w ten sposób, że najpierw posłuchamy tak jak teraz, czyli poprzez podłączenie magnetofonu bezpośrednio do miksera, a później przesłuchamy przez głośnik magnetofonu. Stop. Ok, proszę Państwa, teraz włączyłem nagrywanie i może trochę odejdę od tego magnetofonu i zobaczymy, jak to się, proszę Państwa, nagra. Teraz pochodzę do drzwi, drzwi otwieram, teraz zamykam, ok, i teraz, proszę Państwa, wracam i posłuchamy sobie tego, proszę Państwa, w ten sposób, że teraz jeszcze, teraz siedzę przy magnetofonie, posłuchamy sobie tego, proszę Państwa, w ten sposób, że najpierw posłuchamy tak jak teraz, czyli poprzez podłączenie magnetofonu bezpośrednio do miksera, a później przesłuchamy przez głośnik magnetofonu. Stop. Ok, proszę Państwa, teraz włączyłem nagrywanie i może trochę odejdę od tego magnetofonu i zobaczymy, jak to się, proszę Państwa, nagra. Teraz pochodzę do drzwi, drzwi otwieram, teraz zamykam, ok, i teraz, proszę Państwa, wracam i posłuchamy sobie tego, proszę Państwa, w ten sposób, że
0: Teraz jeszcze, o teraz siedzę przy magnetofonie. Teraz siedzę przy magnetofonie. Posłuchamy sobie tego, proszę Państwa, w ten sposób, że najpierw posłuchamy tak jak teraz, czyli poprzez podłączenie magnetofonu bezpośrednio do miksera, a później przesłuchamy przez głośnik magnetofonu. Stop.
1: Ok, proszę Państwa, teraz zmieniam kasetę i teraz już, proszę Państwa, posłuchamy sobie próbek, ponieważ magnetofon oczywiście nie ma możliwości odtwarzania w Dolby, znaczy w jakiejkolwiek Dolby, więc posłuchamy sobie jak zawsze bez Dolby oraz w Dolby B. Posłuchamy też kasety chromowej, mimo iż i tak prawdopodobnie głowica nie jest przystosowana do współpracy z kasetami chromowymi, metalowej nie będziemy słuchać. A po odsłuchaniu tych próbek pokażę Państwu jeszcze nagrywanie z mikrofonu zewnętrznego. Tak więc teraz posłuchamy sobie tych próbek normalnie, a później posłuchamy sobie tych próbek poprzez wejście liniowe. Zapraszam.
0: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Teraz, proszę Państwa, słuchamy bezpośrednio z magnetofonu połączonego z mikserem.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Teraz, proszę Państwa, podłączyłem mikrofon zewnętrzny, a będzie to Shure C608 do magnetofonu i spróbujemy coś tym mikrofonem nagrać. Ja może teraz wyciszę mikrofon w mikserze i już powiem do Państwa z tego mikrofonu. Ok, proszę Państwa, teraz mikrofon już Shure'a włączyłem. No i tak, teraz można sobie trochę, no może nawet zdajmy słuchawki, żeby mieć większe pole manewru. I proszę Państwa, no jaki był sens stosowania, znaczy jaki był sens opcjonalnego podłączenia czy to do jakiegoś dyktafonu, czy do takiego magnetofonu, mikrofonu zewnętrznego. Otóż w wielu sytuacjach nagranie przez mikrofon zewnętrzny często było lepsze jakościowo, aniżeli nagranie przez mikrofon wbudowany. Może teraz zrobimy jeszcze tak, że odłożę ten mikrofon i zobaczymy. Ok, jasne, proszę Państwa, zobaczymy, jak będzie stał się odległości nagrywał. Teraz zamknę i otworzę drzwi. Znaczy się, teraz otworzyłem, teraz zamknąłem. Teraz nacisnę, proszę Państwa, teraz nacisnę stop. No, włączyłem z powrotem start, teraz pauzę. Wyłączyłem pauzę. I teraz, proszę Państwa, to odsłuchujemy, tylko ja jeszcze może zgłośnię mikrofon w mikserze. Tak, żeby mnie Państwo mogli słyszeć. Stop. Przewijam. Zaraz to znajdziemy. Start. Na samym początku jest nagrany trochę szum, dlatego że nie włączyłem mikrofonu. Ok, proszę Państwa, teraz mikrofon już Shure'a włączyłem. No i tak, teraz można sobie trochę, no może nawet zdajmy słuchawki, żeby mieć większe pole manewru. I proszę Państwa, no jaki był sens stosowania, znaczy jaki był sens opcjonalnego podłączenia czy to do jakiegoś dyktafonu, czy do takiego magnetofonu, mikrofonu zewnętrznego. Otóż w wielu sytuacjach nagranie przez mikrofon zewnętrzny często było lepsze jakościowo, aniżeli nagranie przez mikrofon wbudowany. Może teraz zrobimy jeszcze tak, że odłożę ten mikrofon i zobaczymy. Ok, jasne, proszę Państwa, zobaczymy, jak będzie stał się odległości nagrywał. Teraz zamknę i otworzę drzwi. Znaczy się, teraz otworzyłem, teraz zamknąłem. Teraz nacisnę stop. Włączyłem z powrotem start, teraz pauzę. Wyłączyłem pauzę. I teraz, proszę Państwa, to odsłuchujemy, tylko ja jeszcze może zgłośnię mikrofon w mikserze. Tak, żeby mnie Państwo mogli słyszeć.
1: Tutaj, proszę Państwa, mówiłem trochę za blisko tego mikrofonu, jednak jak się teraz okazało. Jakie jeszcze mogły być zalety mikrofonu zewnętrznego? Otóż jak dyktafon mieliśmy w kieszeni, można było sobie bardzo często mikrofon zewnętrzny przypiąć i wtedy można było swobodnie nagrywać, co się chciało z otoczeniem. Przejdźmy teraz, proszę Państwa, do drugiego magnetofonu. To był, przypominam, Panasonic o modelu RQ2102, a teraz zajmiemy się magnetofonem Sony TCM939. Pracę przycisków już nie demonstrowałem, także na początek podłączmy go w ogóle do miksera. Magnetofon, proszę Państwa, jak powiedziałem, ma obsługę taką samą jak Panasonic. Od lewej jest nagrywanie, start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop razem z ejectem oraz pauza. I tak samo w lewym dolnym rogu mamy, proszę Państwa, mikrofon. I tutaj po lewej stronie na samej górze jest gniazdo zasilania. Pod nim jest gniazdo słuchawkowe, a jeszcze niżej gniazdo mikrofonu zewnętrznego. Potencjometr regulacji głośności jest tutaj natomiast na drugiej ściance, czyli po prawej stronie, i tu jest tylko ten potencjometr, nic więcej. I tego Państwu nie powiedziałem, zapomniałem, tak jak tutaj jest w Sony potencjometr suwakowy, tak w Panasonicu mamy obrotowy. Teraz słuchamy próbek, tak samo kasta żelazowa bez Dolby i w Dolby B oraz chromowa bez Dolby i w Dolby B, już tak dla porównania, żeby było jedno po drugim. I też słuchamy najpierw bezpośrednio z magnetofonu, a później przez gniazdo liniowe, właściwie to słuchawkowe.
0: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Teraz posłuchamy po bezpośrednim podłączeniu do miksera. Po przesłuchaniu tych próbek zrobię Państwu krótką prezentację nagrywania. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Teraz, proszę Państwa, nagrywam mikrofonem wbudowanym i za chwilę sobie to otworzymy. Magnetofon z Sony. I jak Państwu wspominałem, magnetofon również ma możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego, który zaraz, proszę Państwa, wezmę. A, przy okazji się trochę oddaliłem. Zaraz podłączę ten mikrofon i zobaczą Państwo, jaka będzie różnica. Nagranie na Panasonicu prezentowałem wcześniej. Teraz, proszę Państwa, nagrywam mikrofonem wbudowanym i za chwilę sobie to otworzymy. Magnetofon z Sony. I jak Państwu wspominałem, magnetofon również ma możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego, który zaraz, proszę Państwa, wezmę. A, przy okazji się trochę oddaliłem. Zaraz podłączę ten mikrofon i zobaczą Państwo, jaka będzie różnica. Nagranie na Panasonicu prezentowałem wcześniej. Teraz, proszę Państwa, nagrywam mikrofonem zewnętrznym. Jest to Shure C608. C608. Teraz się odwróciłem. Teraz go trzymam przed ustami. Ok, odsłuchujemy. Także, proszę Państwa, to teraz może podłączę magnetofon i przesłuchamy tego, proszę Państwa, przez wejście liniowe. Teraz, proszę Państwa, nagrywam mikrofonem wbudowanym i za chwilę sobie to otworzymy. Magnetofon z Sony. I jak Państwu wspominałem, magnetofon również ma możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego, który zaraz, proszę Państwa, wezmę. A, przy okazji się trochę oddaliłem. Zaraz podłączę ten mikrofon i zobaczą Państwo, jaka będzie różnica. Nagranie na Panasonicu prezentowałem wcześniej. Teraz, proszę Państwa, nagrywam mikrofonem zewnętrznym. Jest to Shure C608. C608. Teraz się odwróciłem. Teraz go trzymam przed ustami. Ok, odsłuchujemy. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A my spotykamy się ponownie na antenie Tyflo Radia w programie Tyflo Podcast na żywo. Jak zawsze w Tyflo Radiu po godzinie 19 zajmujemy się wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i niedowidzących. Zajmujemy się technologiami i nie tylko, a dziś będzie rzeczywiście bardzo technologicznie, mobilnie i androidowo jeszcze w dodatku. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, Tomka Bileckiego. Cześć Tomku.
3: Witam serdecznie.
2: Ty od niedawna korzystasz z Androida, z telefonu, o którym także będzie trzeba kiedyś kilka słów powiedzieć, bo to jest telefon tani, a przy tym całkiem dobry jak na tę cenę i przy odrobinie samozaparcia nawet można powiedzieć, że użyteczny dla osób niewidomych, prawda?
3: Tak, ja korzystam mniej więcej od 3 tygodni w tej chwili. Telefon... Powiem na razie tyle, żeby tutaj nie zeszła audycja z tematu. Telefon za złotych 250 z Androidem, który jest sprzedawany przez sieć Plus, ale można go używać również z innymi kartami innych operatorów.
2: Tak, swego czasu będzie audycja o tym to właśnie.
3: Dodam oczywiście, że nie w umowie, bez umowy. No, to na też, jakikolwiek okres. To jest po prostu 250 zł za telefon, jakiś tam starter plusa na kartę.
2: Dokładnie. O tym telefonie będzie audycja, ale dziś skupimy się na jednej konkretnej aplikacji, która ma za zadanie ułatwić nam życie, rozpoznając to, co będziemy fotografować. Tak można w skrócie przedstawić ten program. A ty na pewno teraz nieco szerzej powiesz na temat aplikacji. I teraz jak to wymówić? Googles? Gogles? Czy jeszcze jakoś inaczej?
3: Nie wiem, jak to wymawiać. Ja mówię Gogles.
2: Dobrze, to w takim razie jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, jak się to pisze, gdyby chcieli sobie pobrać z sklepu Google'a.
3: Pisze się to Gogles, czyli, że tak powiem, gdzie indziej jest podwójne niż w wyszukiwarce. Gogglesso. Gogles. Tak to się pisze. To jest aplikacja darmowa od chyba od Google'a w ogóle, więc jest Google, Gogles.
2: I co ta aplikacja robi?
3: Ta aplikacja jest dosyć prosta, jakby w interfejsie. Chodzi o to, trzeba zrobić zdjęcie, wysłać do Google i Google rozpozna na tym zdjęciu loga, tekst oraz podobno, bo jeszcze tego nie sprawdzałem, kody QR. I chyba
2: tyle. Jeszcze też kody kreskowe ponoć potrafi rozpoznawać. Możliwe. Jeżeli ma gdzieś
3: chyba tak.
2: W bazie.
3: Chyba tak.
2: Można by to tak sobie trochę skojarzyć z taką aplikacją na iOS-a, która obecnie funkcjonuje w modelu subskrypcyjnym, czyli TapTapSee, ale to chyba nie do końca tak samo działa, prawda? Są pewne różnice.
3: Nie, nie do końca tak samo działa. Jest jedna istotna bardzo różnica. TapTapSee to są ludzie, którzy rozpoznają tekst i go po prostu wpisują na klawiaturkach. Znaczy tekst, to co widać na zdjęciu. Natomiast tutaj to jest silnik OCR Google'a, który po prostu rozpoznaje ten tekst. To ma oczywiście swoje wady i zalety. No, wadą jest to, że silnik, wiadomo, rozpoznaje mniej niż człowiek. Zaletą jest tempo rozpoznawania, które jeżeli mamy do dyspozycji no w miarę szybkie łącze, nawet 3G, no to po chwili mamy dosłownie rozpoznany tekst.
2: Czyli to nie jest tak, że na przykład wychodzimy sobie na dwór i chcemy się w cudzysłowie za pomocą naszego telefonu rozejrzeć po okolicy, żeby zobaczyć, co tam też mniej więcej ciekawego się dzieje. To nie będzie tak, że zrobimy zdjęcie jakiemuś, no nie wiem, temu po prostu, co jest przed nami, a Gogles nam opowie o tym, co tam zobaczyło nie. Oko naszego aparatu.
3: To znaczy, ja jeszcze nie patrzyłem, natomiast możliwe, ale obawiam się, że z tym będzie problem. Możliwe, że na przykład jeżeli by na jakimś budynku było logo jakiegoś czegoś, co on by miał, bo by na przykład stał przed budynkiem banku i odpowiednio skierował aparat, to możliwe jest, ale nie wiem, że na przykład Google rozpozna, że no tu jest logo banku jakiegoś tam, ale no obawiam się, że to by było, zwłaszcza dla osoby niewidomej, raczej trudne do zrealizowania.
2: Ale ty akurat tego nie sprawdzałeś, ale mamy sprawdzone nie. wieści, że ta aplikacja także potrafi czytać z ekranu naszego komputera i w ten sposób nam pomagać, prawda? Na przykład mówiłeś mi, albo ty, albo ktoś inny, że ktoś za pomocą tej aplikacji Windowsa zainstalował w ogóle.
3: To nie ja mówiłem, ale o tym też słyszałem z tego samego źródła. I a propos właśnie czytania, rozpoznawania, no to tak, z jednej strony jestem trochę pod wrażeniem tego silnika. Nie wiem, czy to jest kwestia silnika, ale w każdym razie mój telefon, jako że jest telefonem tanim, ma kamerkę, na którą masę osób psioczy, że jest kiepska, że robi niewyraźne obrazy, ona ma tam 3 megapiksele bodajże, więc no w porównaniu do najnowszych potworów Sonego czy innego takiego z, nie wiem, aparatami typu 12 czy 18 megapikseli to jest nic, co nie znaczy, że na moim telefonie aplikacja jest bezużyteczna, bo ja też sobie rozpoznawałem kilka razy napisy na ekranie jakiegoś tam urządzenia i jakoś to działało. Znaczy na jednym działało, na drugim nie. Generalnie rzecz biorąc, tutaj trzeba się odzwyczaić od tego, co trochę osób robi, zwłaszcza takich całkowicie niewidomych. Czyli jak mam jakieś urządzenie, to podświetlenie na minimum, jasność na minimum, wygaszacz ekranu dosłownie po chwili, to tak tu się nie bardzo da. Tutaj trzeba troszkę ten tekst doświetlić, żeby ten telefon go raczył zczytać. Przynajmniej mój. Może jakiś dobry telefon z dobrym aparatem może by miał mniejsze problemy, ale u mnie jest jak jest.
2: No i też jest kwestia odpowiedniego fotografowania, bo powiedzmy sobie szczerze, osoby niewidome niekoniecznie mogą mieć wiedzę w temacie tego, jak zrobić dobre zdjęcie, no bo skąd mają mieć tę wiedzę? Ty metodą prób i błędów zapewne już do czegoś doszedłeś, możesz się podzielić jakimiś kilkoma wskazówkami, jak robić tak zdjęcie, mogę, żeby było dobrze?
3: To znaczy, to w ogóle jest, chyba byłoby najlepiej omówić po prostu w trakcie robienia zdjęć, bo na dobrą sprawę.
2: Dobrze.
3: No, aplikacja ma niewiele więcej oprócz robienia zdjęć.
2: Dobrze, ja zatem skoro już jesteśmy po wstępie, to możemy przejść do prezentacji. Ok.
3: Dobrze, to ja sobie uruchomię telefon.
4: 19.8. Odblokuj poziomo Google.
3: Tak, aplikacja automatycznie nam odwraca telefon poziomo. I o tym trzeba pamiętać. I o ile pamiętam, również trzeba pamiętać o tym, żeby dobrze zorientować obraz. To znaczy, żeby nasze pudełko, czy co my tam chcemy rozpoznać, nie było w drugą stronę, bo wtedy już potrafi się program nie dogadać. Ale mam tu sobie butelkę jakąś, z czymś. Prawdopodobnie do łazienki. Zaraz zobaczymy, czy tak to jest w rzeczywistości. I teraz ustawiajmy aparat mniej więcej 20-15 cm nad tym, co chcemy tutaj sobie sfotografować. Najlepiej w ten sposób, żeby ten telefon był jak najbardziej poziomo i najlepiej w ten sposób, żeby do minimum ograniczyć drgania aparatu. Można sobie oprzeć łokieć na przykład o jakiś podłokietnik, jak gdzieś siedzimy, o jakiś stół, na którym jest postawione to coś, co robimy. Jakoś tak, żeby jak najmniej to drżało, aczkolwiek udało mi się nie raz i nie dwa zrobić zdjęcia całkowicie z ręki, takie, które aplikacja rozpoznała. I teraz aplikacja ma dosłownie trzy elementy na ekranie.
4: Przycisk 49, bez etykiety.
3: To jest przycisk, który nie wiem, co to jest, bo wciskanie go nie daje nic, o ile pamiętam.
4: Zrób zdjęcie.
3: To nie jest przycisk, ale to należy nacisnąć, żeby zrobić zdjęcie, aczkolwiek od razu mówię, że to na razie nie zadziała, bo zanim zrobimy zdjęcie, trzeba
4: przycisk menu
3: wejść do menu i w menu wybrać
4: zrób zdjęcie
3: sobie
4: przycisk z 4 widoczne, włącz lampę aparatu.
3: O właśnie, trzeba włączyć lampę aparatu. Oprócz tego w menu jeszcze mamy
4: ustawienia gogli.
3: Tu chyba nie ma nic jakiegoś tam wielkiego.
4: Pomoc.
3: Pomoc aplikacji uruchamiana w przeglądarce.
4: Włącz lampę aparatu.
3: I chyba tyle.
2: Powiedz mi, Tomku, czy ta lampa aparatu, ona jest aktywowana tylko na czas zrobienia tego jednego zdjęcia, czy na czas
3: na
2: całej
3: czas
2: naszej
3: zrobienia
2: sesji z programem?
3: Tylko tego jednego zdjęcia.
2: Aha, czyli tak naprawdę bez sensu jest używać
3: za każdym
2: tego przycisku
3: razem, to będzie
2: ekranie,
3: włączać.
2: Na ekranie głównym, bo i tak zawsze trzeba wejść do menu. No chyba, tak, że mamy dobre światło gdzieś, jesteśmy
4: przycisk
2: w pełnym słońcu.
4: Zrób zdjęcie.
3: Ale to musi być bardzo dobre światło, zwłaszcza w tym telefonie. Mhm. On jest mało czuły na... On w dziennym takim świetle robi rzeczywiście, jak rozmawiałem z kimś tam internetowo, to było to tak sobie widać. Trzeba rzeczywiście tam włączyć lampę tego aparatu i wtedy jest lepiej. No więc mam ustawiony aparat, telefon nad butelką, nad jakimś czymś, płynem łazienkowym. Nic mi tu chyba nie zasłania. Robię zdjęcie.
4: Pionowo. Wyniki Google.
3: I już rozpoznał.
4: Ultimate Color Text. Przejdź wyżej.
3: Tak, na razie mi tu rozpoznał tylko, że to jest Ultimate Color. A spróbuję go dać na drugą stronę, bo on wcześniej mi rozpoznał dokładnie, co to jest. Ja mam też dosyć wąski kąt patrzenia tego aparatu i teraz też trzeba
4: przycisk menu
3: wejść do menu.
4: Włącz lampę aparatu.
3: Włączyć.
4: Przycisk menu. Zrób zdjęcie.
3: Zrób zdjęcie. On robi taki cichy dźwięk wtedy, uwaga. Moment.
4: Przycisk 4. Zrób zdjęcie.
3: O, teraz. No,
4: przycisk 4.
3: On mi coś się...
4: Zrób zdjęcie.
3: O.
2: Teraz zrobił takie, taki tonowy dźwięk.
3: Tak.
4: 8824085777. Tekst.
2: No, tu wiele nie...
3: Też jakiś głowy. A czy powiem w ten sposób?

0: Nieraz i nie dwa to się przydawało.
1: Pionowo.
0: Teraz.
1: Wyniki gogli. Ultimate color text.
2: Ultimate color.
1: Gogle.
0: No, możliwe, że coś to oznacza. Tak. Na drugim pudełku już powinno być mniej problemu, bo jest mniejsze.
1: Przycisk, zrób zdjęcie.
0: Poza tym tutaj przycisk chyba menu. Będzie można coś pokazać, ale nie wiem.
1: Włącz lampę aparatu. Załaduj.
0: Teraz
1: włącz lampę aparatu.
0: Próbujemy. Właśnie, jeszcze w menu jest jedna opcja.
1: Przycisk, zrób zdjęcie. Pionowo. Wyniki Google.
0: Przy okazji.
1: It's that. Logo. That's text.
0: O właśnie.
1: Poziomo.
0: On najpierw powiedział tik-tak logo, bo rozpoznał logo tik-taka. I potem próbował jeszcze ten tekst rozpoznać, który tam jest. On zawsze mówi, czy to jest logo, czy to jest tekst, czy to jest jeszcze coś tam innego.
2: No a logo zazwyczaj jest charakterystyczne, więc podejrzewam, że dlatego on ma mniejsze problemy z rozpoznaniem właśnie logo niż tekstu.
0: Tak, ale zawsze, jeżeli rozpozna logo, no to powie tik-tak logo, a potem coś tam tekst, albo nasza tylko tekst. Więc no tak to mniej więcej jest. W menu jest jeszcze jedna opcja, której nie testowałem, ale która może...
1: Przycisk menu.
0: Może się komuś przydać.
1: Włącz lampę aparatu, załaduj obraz.
0: O właśnie, czyli mógłbym tutaj mu wybrać obraz, prawdopodobnie z, nie wiem, wcześniej zrobiony z aparatu,
2: zdjęć.
0: Z jakiejś pamięci, z czegoś.
1: Google.
0: No i próbować tą aplikacją ten obraz rozpoznać po prostu. Coś, jakiś tekst, cokolwiek z niego wyciągnąć. Jeszcze co można zrobić tą aplikacją, to jest już bardziej gadżet, no ale no powiedzmy. Ja jeszcze raz sobie dam tutaj to pudełko tiktaków, bo ono się bardzo fajnie skanowało.
1: Przycisk menu. Z cztery widok. Włącz lampę aparatu.
0: Włączam lampę aparatu, bo to za każdym razem trzeba robić, niestety.
1: Ustawienia gogli.
0: Taki... Pomoc.
1: Załaduj obraz.
0: Nie chcę Google. Załaduj obraz.
1: System Android.
0: Nie,
1: Google.
0: dobrze.
1: Przycisk menu. Z cztery widocznymi. Włącz lampę aparatu. Gogle.
0: Dobrze, i teraz.
1: Przycisk menu. Zrób zdjęcie.
0: Robię zdjęcie.
1: Pionowo.
0: On mi tutaj zaraz wyszuka, że...
1: Nie rozpoznano żadnych obiektów.
2: O, no, tym razem nie rozpoznał.
0: Tak. Tak, no czasem tej aplikacji się zdarza, ja mam też kiepski telefon, więc no...
1: Przycisk menu.
0: To tak niestety jest, no.
1: Ostatecznie... Włącz lampę aparatu. Google.
0: Ostatecznie te 250 zł z niczego nie wynika.
1: Przycisk menu. Zrób zdjęcie. Pionowo. Wyniki gogli. Nie rozpoznano żadnych obiektów.
0: Co to
1: poziomo.
0: Jest?
2: No teraz się obraził.
0: No, czasem, tak, na audycji widocznie się wstydzi, albo nie wiem co. Tak.
1: Przycisk menu.
2: No ale w każdym razie, no pokazaliśmy, że to działa, a to jest rzeczywiście, no fakt jest taki, że nie zawsze to działa. Ja nawet i na iPhone'ie czasem nie uzyskuję rezultatów takie, jakbym chciał. Może to
0: tak,
2: po prostu wynika
0: zgadza,
2: z jakiejś
0: dlatego,
2: niepewnej ręki albo z czegoś tego typu.
0: Mhm. Czasem tak jest. Poza tym, bo tu chciałem pokazać...
2: O, jest tik-tak, rozpoznaj.
0: W końcu. Jak ja to teraz... kliknę, to on
1: Google.
0: Wejdzie w Google i będzie szukał tego tiktaka. Po prostu w Google'ach.
1: Logo.
0: I tutaj po prostu mam otwartą wyszukiwarkę.
1: Przycisk 40. Tiktac. Szukaj. Tiktac. Edit text.
0: O właśnie. I tu mam normalną stronę google'ową, w której mogę to wpisać i tam, nie wiem...
1: Wyniki Google. Poziomo.
0: Mogę sobie to wyszukać, mogę coś tam sprawdzić na ten temat. No, taki trochę bajer, ale może przydatny komuś.
2: Może się komuś kiedyś przydać w jakimś sensie. To może jeszcze...
0: W zasadzie...
2: To może jeszcze, Tomku, spróbuj. Nie wiem, czy nam to teraz wyjdzie, ale może akurat... może spróbuj zeskanować jakiś fragment tekstu, zobaczymy. Jeżeli masz tam coś pod ręką.
0: Fragment tekstu. Fragment, to znaczy tak, mam rachunek ze sklepu.
2: Mhm. Były z nim problemy przed audycją, to już od razu mówię.
0: Tak, były z nim duże problemy przed audycją.
2: Raz się udało na prób chyba z 10.
0: To znaczy, raz się udało dlatego, że ja tu miałem go w różne strony obracane, bo nie pamiętałem po prostu, w którą stronę to wszystko trzeba było jakoś tam

0: wrócić. Czy ja tu mam cokolwiek...
1: Ostatnie aplikacje.
0: Z tekstem.
1: Google. Google, poziomo.
0: Mogę spróbować mu na przykład zrobić zdjęcie miksera i zobaczymy, co rozpozna na mikserze na przykład.
2: No właśnie. To będzie jakiś obiekt konkretny.
0: Dodaję go.
2: Zobaczymy.
0: Nadmikser. Też w jakichś 20 centymetrach.
1: Przycisk menu.
0: Oczywiście jak zwykle trzeba włączyć...
1: Włącz lampę aparatu.
0: Lampę aparatu.
1: Pomoc. Ustawienia gogli. Załaduj obraz. Włącz lampę aparatu. Gogle.
0: Dobrze.
1: Przycisk. Zrób zdjęcie.
0: Teraz na niektórych telefonach, tych, które mają autofokus, to jeszcze warto poczekać jakieś parę sekund, z 10, zanim ten autofokus się ustawi. Ja nie mam autofokusu, więc ja nie muszę czekać. I
1: przycisk.
0: Tylko mogę po
1: zrób
0: prostu
1: zdjęcie.
0: Zrobić... Zrób zdjęcie,
1: przycisk.
0: Tylko on mi coś się teraz
1: zrób zdjęcie.
0: Na mnie obraził. I nie zawsze reaguje na gesty.
1: Wyniki gogli. Linii. Tekst. Przejdź wyżej. Linii. Tekst.
2: Line in.
0: Możliwe, że musiał...
1: Poziomy.
0: Online in.
1: Gogle.
0: No, byłem rzeczywiście. Kamera była nad suwakiem głośności od wejścia jakiegoś tam liniowego. Więc no, coś z tego rozpoznał.
2: Tak, a to nawet można by zaryzykować, nawet można by zaryzykować takie twierdzenie, że ewentualnie można się próbować tym posiłkować do rozpoznawania jakichś rzeczywiście przycisków na urządzeniu, tylko że tu naprawdę trzeba by było sporej dozy cierpliwości i jednak nie jest to
0: tak.
2: 100% pewne.
0: Jeżeli chodzi też o rozpoznawanie tekstów z jakichś listów, kartek, jakichś tego typu rzeczy, to przynajmniej mój telefon...
1: Z czterymi bocznymi elementami.
0: Dobrze, teraz sobie ja cię szanuję, proszę. Dziękuję. W każdym razie, w odległości 20 cm, czyli w tej optymalnej do rozpoznawania liter, urządzenie widzi obszar tekstu 15 na 15 cm mniej więcej. Więc książki to się tym przeczytać po prostu i fizycznie nie da. No i jak mam ciągły tekst, to troszkę przekłamań tutaj jest. Więc do tego to się nie nadaje program.
2: Ewentualnie do tego, żeby się zapoznać bardzo tak na szybko, pobieżnie z jakimś fragmentem tekstu.
0: Tak, albo...
2: Ale na przykład sprawdzamy korespondencję, którą mamy
0: udawało,
2: w skrzynce. I chcemy wiedzieć, co to jest, co to tam do nas przyszło, a
0: tak.
2: Nie chce nam się uruchamiać skanera chociażby.
0: Tak, bo nieraz tak jest, że to jest po prostu, nie, faktura z jakiejś tam sieci, nie wiem, z operatora.
2: Ulotka reklamowa chociażby.
0: I wtedy, powiedzmy, ostatnio mi też coś tam przyszło, widzę, że jest logo operatora, faktura, coś tam, no to już wiem, co to jest. Nawet nie muszę sprawdzać dalej, bo już wiem. I powiem więcej. Nie patrzyłem jeszcze... aplikacji typu Text Grabber na Androida, natomiast porównując to z działaniem Text Grabbera na iPhone'ie 3GS oraz na 4S, mi się na żadnym z tych telefonów nie udało obsłużyć, znaczy nie udało mi się poprawnie zrobić zdjęcia Text Grabberowi, Text Grabberem. Natomiast tutaj, nawet w czasie tej audycji, jak było widać, no coś tam mi się udawało.
2: A to ja ci powiem szczerze i naszym słuchaczom, że mi się udało kilkukrotnie zrobić zdjęcie Text Grabberem, ale no niestety to nie jest takie do końca proste. To znaczy inni mają chyba więcej szczęścia w tej materii. Na przykład prezentujący te aplikacje u nas Piotr Witek, bo jemu to jakoś lepiej wychodzi, no ale może on po prostu ma lepsze zdolności manualne i jakoś, nie wiem, inaczej trzyma ten telefon,
0: możliwe.
2: Albo po prostu ręka mu się jakoś tam nie chwieje, co też może mieć i na pewno ma znaczenie i to duże. Natomiast rzeczywiście, no na przykład z Text Grabberem ja mam takie odczucia mieszane, jeżeli chodzi o te aplikacje, bo działa to tak różnie. No ta aplikacja też Gogles działa różnie, no ale ona jest darmowa, Text Grabber nie.
0: Tak jest. No i tak jak mówię, do jakichś rozpoznawania jakichś produktów, jakichś tego typu rzeczy, to się nieraz naprawdę potrafi sprawdzić.
2: A zatem podsumujmy raz jeszcze, aplikacja darmowa, program nazywa się Gogles, przez O jedno.
0: Nie, przez jedno tak. O, i ale 2G. 2G.
2: Tak, Gogles. Aplikacja za darmo do pobrania w sklepie Google na system Android. Jest coś też takiego na iPhone'a, ale szczerze powiedziawszy, czyta to syntezą tylko i wyłącznie chyba tą od Google'a. I na pewno twórcą tego nie jest Google. I działa to średnio. Możecie oczywiście sprawdzić, jeżeli macie ochotę. Aplikacja też jest do tak, pobrania za darmo z
0: aplikacja na iOS-a ma jedną bardzo ciekawą zaletę. Ponieważ sama robi zdjęcia co parę sekund, więc nie trzeba tutaj jakiś tam szukać przycisków, patrzeć
2: tak,
0: lamp dyskowych, nie wiadomo czego.
2: Tylko wiesz, to są dwie strony medalu, Tomku, bo ja nigdy nie wiem, kiedy ta aplikacja robi zdjęcie i już nieraz było tak, że ja się namachałem tym telefonem i nic nie udało się zrobić, nie uzyskałem żadnego efektu, aż w końcu po jakimś tam czasie przeczytała mi tam kilka literek, ale zupełnie nie wiem, od czego to zależy, nie sygnalizuje żadnym dźwiękiem, że o, teraz robię zdjęcie, a to by się przydało, bo bez tego no po prostu nie mam nigdy pojęcia, czy w danym momencie ta kamera jest włączona, czy ten obraz jest przetwarzany, no czy też nie i kiedy mam nie ruszać tym telefonem. W każdym razie programy są, tak jak wspomnieliśmy, za darmo. Zachęcamy do pobierania, testowania, no i oczywiście publikowania swoich wrażeń w komentarzach pod tą audycją. A program Gogles prezentował dziś Tomek Bilecki. Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za udział w audycji.
0: Dziękuję również.
2: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Tych wszystkich, którzy nie są z nami na żywo w tym momencie, witam bardzo serdecznie, no, w wersji nie na żywo, czyli w postaci pliku MP3, który oczywiście będzie sobie można pobrać za darmo z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, których kilku tu mamy, bo dziś będziemy rozmawiać o kolejnej edycji konferencji, to już 11. edycja konferencji Reha for the Blind in Poland 2013. Tym razem taki numerek ma ta konferencja. Jest to konferencja organizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych, a na konferencji byli i o swoich wrażeniach opowiedzą, tak jak wzmiankowałem wcześniej, moi dzisiejsi goście Michał Kasperczak, Mikołaj Rotnicki i Patryk Faliszewski. Witam Was bardzo serdecznie.
4: Witam serdecznie wszystkich.
2: No, Michale, czy się słyszymy? No, zdaje się, że rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję od jakiegoś technicznego chochlika, ale mam nadzieję, że Michał także za momencik z nami się połączy i będzie wszystko działało tak, jak działać powinno. Ale dobrze, to w oczekiwaniu na Michała proponuję, żebyśmy rozpoczęli naszą dzisiejszą audycję. Może na dobry początek opowiedzcie o takich wstępnych swoich wrażeniach. Jak w ogóle oceniacie przygotowanie tegorocznej Rechy, to jak to wszystko zostało zorganizowane, czy nie było takiego zbyt wielkiego chaosu, jak to, no, nie da się ukryć, często na tych konferencjach bywa, czy jednak to jakoś wszystko zgrabnie wyszło organizatorom?
5: Czy ja jestem słyszalny?
2: Jesteś już słyszalny teraz.
5: Ja słyszałem was przez cały czas w ogóle. Nie wiem dlaczego, co się
2: stało. No widocznie znowu jakieś techniczne chochliki nam tu psocą.
5: Dzień
2: ale
5: dobry.
2: Dobrze.
5: Zatem i rozumiem, że dzielimy się wrażeniami.
2: Tak, na dobry początek, tak.
5: Moim zdaniem, jeżeli chodzi o organizację, to na pewno było lepiej niż w niejednym roku. Chyba było w ogóle najlepiej. Po pierwsze dlatego, że to miejsce, którym był
6: pałac... Na których byłem konferencjach, tak.
4: Było najlepiej.
5: Tak, to też, czyli tu się zgadzamy. I miejsce, w którym była konferencja, bo w tym roku to było czwarte piętro Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, dobrze dobrane miejsce. Myślę, że lepiej niż to było w zeszłym roku w Multikinie Złote Tarasy, na trzecim piętrze w Złotych Tarasach, bo tam w zeszłym roku w Multikinie nie tylko recha się w kuluarach tego Multikina odbywała się, nie tylko recha, ale również inne jakieś wydarzenia, inne spotkania, i to było bardzo utrudniające orientację i poruszanie się po tym obiekcie w ogóle, gdzie ta konferencja była. Tutaj oczywiście nie było problemu, była jedna główna sala Skłodowskiej, potem sala Rudniewa i Kruczkowskiego. To były dwie takie boczne sale, do których które jakoś tak miały czasami otwierane przejścia do tej głównej sali właśnie Skłodowskiej. I w zasadzie to jest... i sala jeszcze, w której była wystawa, to była sala... Jeszcze jedna sala, teraz zapomniałem nazwy. Także myślę, że jeżeli chodzi o taką topografię, było nieźle. No poza tym, że trzeba było uważać, do jakiej windy się wsiada, żeby odpowiednio dojechać na to czwarte piętro.
6: Tak, windy w Pałacu Kultury i Nauki to jest osobny rozdział, na temat którego żeby w ogóle napisać książkę, bo windy mają...
2: Ale to może powiedzcie, o co chodzi z tymi windami dla tych, którzy nie byli.
6: Otóż wind w Pałacu Kultury i Nauki jest, no, dobre parę. Pamiętasz, Michale, może ile w sumie? Nie liczyłem.
5: Tego nie wiem.
4: No,
6: w każdym razie windy między sobą się troszkę różnią, bo oto na przykład jedna winda zawiezie nas maksymalnie do piętra 12, ale z pominięciem pięter na przykład 4 i 7. Któraś tam następna winda jeździ do piętra 13, nie staje tylko na piętrze 2. Któraś winda jeździ na przykład do piętra 27, ale jeździ od piętra chyba tam 5 czy 4. Tych wind jest trochę i trzeba sobie po prostu wejść w odpowiednią. Nie ma już obsługi ręcznej tych wind, nie ma pani windziarki, która nas wiezie i zarządza tym wszystkim, gdzie chcemy jechać. To jest już zautomatyzowane teraz, natomiast no, trzeba się troszkę poorientować. I my jako grupa, bo ja akurat byłem stety lub nie z grupą krakowską w tym roku, czyli tylko na jeden dzień, no zafundowaliśmy sobie przejażdżkę około 6-7-minutową, chyba z 4 różnymi windami, żadna z nich nie dowiozła nas na żądane piętro.
2: Czyli jak rozumiem, może jeszcze ty, Michale i Mikołaju, to zweryfikujecie, czy organizatorzy rechy udzielili jakichś wskazówek gdzieś w jakichś materiałach przedkonferencyjnych, jaką windą najlepiej się tam dostać, czy w ogóle zostały jakieś udzielone wskazówki tym wszystkim, którzy chcieliby się dostać na rechę, co oni mają zrobić, gdzie pójść, jak to wszystko zorganizować, żeby się tam bez większych przeszkód dostać, czy takiej informacji nie było?
4: No właśnie nie tak nie do końca za bardzo, bo ja sobie wiedziałem tylko, że mam wejść do Pałacu Kultury od strony ulicy Marszałkowskiej, więc to sobie wszedłem, poradziłem sobie, ale chwilkę mi zajęło, zanim ja w tym holu znalazłem jakąś osobę, powiedzmy jakiś tam punkt informacyjny, w którym się na samym początku myślałem, że pani za taką wielką, wielką szybą, nie wiem, ona po prostu siedzi w jakiejś kapsule i w ogóle mnie nie słyszy. Dopiero jak zlokalizowałem, że tak powiem, sitko w tej szybie, przez które do niej jakoś tam mówiłem, tak? I potem ona mi tłumaczyła mniej więcej, ja mówię, też powiedziałem, że są słabowidzącą i żeby mi chociaż jakoś tak wytłumaczyła, gdzie na początku mnie interesowała oczywiście szatnia. Minus szatnia, ale to już tak zupełnie na marginesie był taki, że niestety szatnia nie przyjmowała żadnych dużych toreb ani plecaków. Więc to trzeba było sobie targać ze sobą.
6: Przyjmowała za dodatkową opłatą.
4: No, to tak. No, ja jakoś sobie
6: 4 złote za godzinę chyba.
4: Dzięki znajomym poradziłem, jakoś. Ale no, to był jakiś tam trochę też problem, tak? Tym bardziej, jeżeli ktoś przyjechał, no podobnie jak ja, akurat na 2 dni. Ale potem odnalezienie, powiedzmy, właściwej windy to też nie była łatwa rzecz. Już nie mówiąc o tym, że te windy, no raz, nie są obrajlowione, dwa, nie są za bardzo wyraźne jakieś tam wskaźniki, czy ta winda jedzie, czy nie jedzie. Tam tak naprawdę jak naciskamy przycisk, to w danym miejscu to tych wind chyba tam jest ze 4, tak? I sprawdzenie, która w tej chwili się otwarła, do której możemy wejść i tak dalej. Nie? No, na szczęście ja nie miałem jakichś większych potem problemów, bo wszedłem we właściwą i na to czwarte piętro zajechałem, ale niemniej jednak wierzę tobie, Patryku, że mogliście mieć właśnie takie problemy, że
6: mogliśmy mieć, bo nam nie chodziło o piętro czwarte. Piętro czwarte jest piętrem takim chyba komunikacyjnym, jednym z tych, można powiedzieć, tranzytowych pięter, więc na nim się zatrzymują chyba wszystkie albo prawie wszystkie windy. Ale z piętrem drugim już nie było tak łatwo. Tam mieści się kawiarnia dość droga w Pałacu Kultury i Nauki, którą chcieliśmy sobie przy okazji odwiedzić część grupy i tu już tak łatwo nie było.
2: A Michale, jakie są twoje wrażenia? Ty byłeś przewodnikiem, także miałeś zadanie teoretycznie łatwe, ale czy w praktyce równie łatwe się okazało? No i niestety znowu z Michałem mamy jakieś problemy na łączach. No niestety, właśnie Michał nam zniknął z łącz. No niestety, dziś przed audycją komunikował mi jakieś problemy z internetem. Takie to, proszę państwa, życie i chochliki techniczne. Więc dobrze, znaleźliście się na już wystawie. To było piętro czwarte. Już tu Michał wspomniał o tym, że było tam kilka sal. Jak to było zorganizowane w tym roku? Były prelekcje i była też wystawa, tak?
4: Tak, wystawa była w sumie otwarta chyba trochę później, bo od godziny bodajże 14. No a konferencja jakby tradycyjnie się rozpoczęła jakimś tam dużym otwarciem przez szefa fundacji, pana Marka Klabarczyka, jakimś tam przemówieniem, tak, powitaniem gości. Potem było troszeczkę takich kwestii związanych z różnego rodzaju rozmaitymi nagrodami, czy to tam nawet dla członków samej fundacji, i potem też idole były wręczane, o których pewnie za chwilkę powiemy coś więcej. No a potem już się zaczęły sesje merytoryczne, na których było trochę kilka ciekawych wykładów. Na pewno jeden mnie zainteresował akurat ze względu na moją wadę wzroku, degenerację siatkówki. Jakieś ewentualne nadzieje tam się pojawiają w świecie medycyny. Jakieś nadzieje są na jakieś znalezienie, powiedzmy, jakichś tam leków na tą chorobę. Także tutaj jakiś taki, powiedzmy, pozytywny aspekt z tego na pewno wyniosłem. No a potem, mówię, gdzieś koło godziny 13, koło 13 już się zaczęły takie prezentacje również tych firm, które prezentowały sprzęt później na wystawie, która się odbywała już od godziny 14.
2: Czyli wystawa zaczęła się później niż te prelekcje. To było na zasadzie takiej, że...
6: No, takie z reguły. Mhm.
2: No tak.
6: Jak dobrze pamiętam.
2: Zgadza się. Także i tak było również w tym roku. A ciebie, Patryku, coś z tych prelekcji zainteresowało, czy ty w ogóle je ominąłeś?
6: Nie, ja na tych prelekcjach zostałem, dopóki nie rozpoczęła się wystawa. Można powiedzieć tak, ja to powiem wprost, przeczekałem na prelekcjach głównie po to, aby zobaczyć wystawę. Szczególnie, że akurat niefortunnie takie prelekcje, które mnie mniej interesowały, były w tym czasie dowystawowym, no ale cóż. Zwróciła moją uwagę pani tłumacz. Dziękuję, że znam angielski, powiem tak. Nie dowiedziałbym się zbyt wiele z tłumaczenia. Natomiast z samych prezentacji to chyba jednak mimo wszystko szkoła Perkinsa i dość ciekawa mogła się wydawać. Nie mówię, że wydawała się firma Creek Software.
2: Tak, bo to w ogóle nowość, to co oni zaprezentowali, nowość, to tak. Jest nowość, bo tak szczerze
6: Pierwszy
2: mówiąc,
6: rok.
2: Jakoś bardzo dużo tych nowości to chyba na resztę tegorocznej nie było, ale do sprzętu i do oprogramowania to myślę, że za moment przejdziemy. Teraz widzę, że, no właściwie słyszę, że Michał nam się pojawił, więc Michale, może ty co nieco na temat swoich wrażeń?
5: Ja cały czas tutaj jestem. Ja
2: tak, słyszę. Tylko nam giniesz po prostu momentami, no nie mamy z tobą kontaktu.
5: Nie wiem dlaczego właśnie, bo ja
2: internet,
5: nie rozłączam.
2: Kolego, internet.
5: Dobrze, czyli... Halo, tak? Jestem?
2: Jesteś.
6: Jest.
5: Dobrze, czyli no moje wrażenia, ja z kolei nie byłem na sesji merytorycznej w ogóle, I dopiero sobie później słuchałem po przyjeździe do domu tych prelekcji. Były ogólnie, wydaje mi się, że sesja merytoryczna była dosyć krótka w porównaniu z innymi latami. I co niestety, to mi się nie do końca podobało. Ja rozumiem, że gdzieś tam względy organizacyjne, to że trzeba się spieszyć i że często prelegenci rzeczywiście wydłużają czas swoich wystąpień, ale wyglądało to trochę tak, tak słuchowo niezbyt ciekawie, kiedy ktoś mówił. Właściwie każdy referat był ucinany, a tym bardziej był ucinany, gdy po tym referacie miała być prezentacja jakiegoś gościa zagranicznego, czyli gościa albo z firmy Perkins, albo z Shunano Kenshi, od Plextoka, albo z Dolphina, albo z tego Creek Software. I to niestety szkoda, że tak było, bo też te prezentacje gości zagraniczne nie były zbyt długie, a te takie bardziej, powiedzmy, merytoryczne, naukowe wystąpienia pomiędzy prezentacjami firm były jeszcze krótsze i trochę, tak jak kiedyś były za krótkie, bo trwały 20 minut, pół godziny, tak teraz trwały 10 minut albo niecałe 10 minut.
6: No i jak to się zwykło mówić, nadgorliwość gorsza od faszyzmu czasami.
2: No tak, podejrzewam, że...
6: Panowie postawili na organizację i na to, że Ordnung muss sein musi być wszystko na co do minutki, plus minus parę minut, no to też i tak było.
2: Dokładnie. Natomiast ja jeszcze dodam...
6: Michała chyba nie słyszymy.
2: Tak, Michała nie słyszymy ponownie, ale miejmy nadzieję, że za moment go usłyszymy. Ja natomiast dodam, że jeżeli ktoś miałby ochotę się swoimi wrażeniami z tegorocznej Rechy podzielić, to oczywiście może. 123-834-835 to jest nasz numer telefonu, to telefon stacjonarny, krakowska strefa numeracyjna. Jeżeli dla kogoś ta informacja byłaby istotna, jest także do waszej dyspozycji nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, pisany tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie, można do nas dzwonić, no i można się swoimi refleksjami dzielić. Więc jeszcze tak zapytam, bo ciebie, Patryku, nie było na drugim dniu konferencji, tak? Tylko byłeś na pierwszym. Okej, okay. To
6: nie
2: jeszcze
6: było,
2: może...
6: Nie, i nawet niestety tu też minus bardzo duży w kierunku organizatorów, niestety. Miałem nadzieję, że usłyszę go w jakiejkolwiek jakości strumieniu internetowym, który podobno z dużymi przerwami był w dniu pierwszym. Niestety nie było mi to dane, komunikat, że serwer jest niedostępny, był zgłaszany między 11 a 18, kiedy patrzyłem średnio co 10 minut, więc...
2: Natomiast co do tej jakości strumienia internetowego, bo miałem okazję się przysłuchać, to powiem tak, jakość tego nie była zła, natomiast niestety łącze zdawało się nie stawać na wysokości zadania, bo po prostu co jakiś czas tam mogło się to zaciąć. Michale, już jesteś z nami, w ogóle, więc jeżeli chciałbyś coś jeszcze dodać, to póki jesteś, to kontynuuj.
5: No nie, na razie chyba to wszystko, jeżeli chodzi o te informacje takie wstępne. Może dodam jeszcze, bo o tym nie mówiliśmy, że bo to na to zwrócił uwagę i to potwierdził, to gdzieś tam wcześniej też wiedziałem na początku, na otwarciu konferencji, Marek Kalbarczyk, że to już nawet nie jest wystawa technologiczna, to już nawet nie jest konferencja taka popularno-naukowa sesja, to jest po prostu spotkanie niewidomych. To jest największe w Polsce, a nawet mówił Marek Kalbarczyk, że na świecie, to jest największe spotkanie niewidomych i że oczywiście są większe wystawy takie technologiczne jak CISAN, jak Frankfurt, jak Side City i tak dalej, ale takie spotkanie niewidomych, że to jest rzekomo największe właśnie na świecie, a na pewno w Europie środkowo-wschodniej. I rzeczywiście mam wrażenie, że tej technologii takiej, w takim ścisłym rozumieniu tego słowa jest tam... Nie chcę mówić, że coraz mniej.
6: Trochę mniej.
5: Trochę mniej. Może nie tak, że coraz mniej bardzo, ale
6: nie,
5: na pewno jest
6: nie,
5: tak, że
6: przesady,
5: jeżeli...
6: ale...
5: Tak,
6: to jest otwarte na każdą sferę, można powiedzieć, życia. W tym roku
5: widziałem
6: przyrost jakichś
5: się...
6: takich szkół, ośrodków dla niewidomych, jakichś fundacji stricte takich. Nie wiem, czy tego nawet nie było więcej w tamtym roku, ale w tym roku były bardziej zauważalne.
5: I tak, zdecydowanie tak. W zeszłym roku było ich chyba więcej, natomiast...
6: Chyba było ich więcej, ale w tym roku były bardziej zauważalne.
5: Tak.
2: No dobrze, skoro nie konferencja, skoro nie wystawa technologiczna, spotkanie niewidomych, to czy ktoś z was jest mi w stanie powiedzieć, no i naszym słuchaczom również, co na to spotkanie jeszcze się składało? Mikołaju, czy ty kojarzysz, co oprócz tych prelekcji i wystawy technologicznej było na resztę tegorocznej?
4: Ja tylko mogę powiedzieć, z tego, co tak zaobserwowałem, bo też oczywiście nie byłem na wszystkim, ale no, jako takiej imprezie towarzyszy też szereg różnych innych atrakcji. No, ze względu na to, że to jest okres bliski tutaj Mikołajkom, bo też i zawsze jakiś tam święty Mikołaj się pojawiał, który jakieś nagrody rozdawał, jakieś cukierki, tak. Były konkursy.
5: To była tradycja z tamtego roku, chyba wcześniej tego nie było.
4: Gier planszowych, konkursy strzelania laserowego.
5: Ping pong dla niewidomych, tenis stołowy.
4: Ping pong dla niewidomych, chyba był też ten gabinet dotyku i dźwięku.
5: Dotyku i dźwięku, coś tam było. No też nie widziałem tego, ale wiem, że było. Tak.
2: Pojawił się także film z audiodeskrypcją, zgadza się? I był koncert Natalii Niemen pierwszego dnia.
5: Natalii Niemen w pierwszym dniu, tak. I czy po raz pierwszy chyba był film, był transmitowany? Czy mi się coś źle...
2: Ten film był chyba transmitowany przez przypadek. Ja mam takie wrażenie. Bo ten film był bardzo przesterowany i nie był transmitowany w całości. Więc to raczej ja bym tego nie traktował jako...
5: Ktoś zapomniał transmisję
2: włączyć. Tak, ja bym tego
5: tak
2: nie traktował
5: jak
2: jako coś
5: transmisji
2: zamierzonego.
5: Wyłączyć, możemy to spokojnie chyba powiedzieć...
2: W trakcie
5: tak
2: prób.
5: Jak ktoś zapomniał wyłączyć transmisji z prób koncertu Natalii Niemen. Kilka fajnych szczegółów też można było zaobserwować w strumieniu internetowym.
2: Słuchacze internetowi po prostu mogli posłuchać dodatkowych piosenek pani Natalii, jak sobie śpiewa, jak próbuje, jak rozmawia z ludźmi ze swojej obsługi technicznej. Takie po prostu smaczki gdzieś tam, które ja podejrzewam, że organizatorzy nie mieli tego w zamyśle, no ale dla niektórych na pewno byłoby to ciekawe. Wiadomo, że część niewidomych
5: w ogóle
2: na dźwięku jest skupiona.
5: Bo w zeszłym roku było za głośno podobno na Szcześniaku.
2: No to wiesz, to wy byście musieli być na tym, bo...
5: Nie, mi chodzi o internet. No tak, ale w internecie też pewnie było, bo to nie rok temu nie było.
2: W zeszłym roku nie było transmitowane.
5: Tutaj koncert stawiam, że za głośny nie był. Dlatego, że instrumentami były pianino i altówka łapana z mikrofonu, więc bez przesady. A wszystko podpięte było pod ten sam system nagłośnieniowy, z którego szła główna konferencja. I tu też chciałem cofnąć się troszeczkę do początku audycji. Główny punkt dla Fundacji Szansa w tym roku to za wybór miejsca, jak dla mnie. I nawet nie dlatego, że lepsze, że większe, że coś. Tylko dlatego, że sala stricte dostosowana do takich sytuacji jak ta konferencja. Tu nikt nie bawił się z mikrofonami bezprzewodowymi, ten system był automatycznie podostosowywany, on był po prostu dobry, tak. A ktoś narzekał, słyszałem taki komentarz, że w tej sali był duży pogłos i te filmy z audiodeskrypcją na żywo bardzo źle się słuchało.
2: Wcale się nie dziwię.
5: Aha,
2: wcale się nie dziwię.
5: Potwierdzasz niejako.
2: Tak. Siedząc z tyłu, trzeba było dość mocno analizować słowa. Mhm. Więc to pierwszego dnia, a co drugiego?
5: A drugi dzień był nieco inny, bo nie było w ogóle transmisji internetowej, nie było jako takiej dużej sesji merytorycznej, też zrezygnowano, już to w zeszłym roku trochę zrezygnowano, a w tym zupełnie, bo pewnie Państwo wiecie, że gdzieś tam, jakie to były lata, 2008-2009, to był drugi dzień, był głównie poświęcony na organizacje za wschodniej granicy. Było tak kiedyś, pamiętacie, że były tam wystąpienia z Ukrainy, z Rosji, gdzieś tam z Gruzji. No i teraz tego, nie wiem, w ogóle nie było tych organizacji. Może były, ale ja nie wiem. Mam wrażenie, że nie było tych gości z tylu ze wschodu, więc nie wiem, czy partnerstwo Fundacji Szansa coś jakoś tam nie wyszło, że po prostu już nie przyjeżdżają, czy po prostu może byli, a mi się wydaje, ale jakoś nie rzuciło mi się, żeby te organizacje gdzieś tam były. I drugi dzień to były panele. Panele, na których ja byłem tylko tak bardzo pokątnie sprawdzić, co tam się dzieje. To mianowicie były takie seminaria tematyczne o aspektach prawnych, o powiększalnikach, o DOSie i w ogóle czytnikach ekranu prowadzone przez Henryka Rzepkę, na przykład Michała Bałamuta.
6: No właśnie tego seminarium mi chyba szkoda, że nie byłem.
2: A czy właśnie, ciekawe, czy kojarzysz, Michale, na przykład, jaka była bardzo treść merytoryczna tego seminarium? O co tam chodziło?
5: Kojarzę o tyle, ja się pytałem, czy warto gdzieś tam na to iść i z naszej perspektywy, powiem tak, z naszej perspektywy nie warto. To raczej było takie pokazanie, przecież wiadomo, że na takiej konferencji są i pracownicy, urzędnicy czasami, zapewne rzadko, ale też są i jacyś pracownicy ośrodków i dla niewidomych, i rodzice, i często tam też dzieci, coś. To było takie pokazanie ogólne, że są powiększalniki, że są lupy, że osoba słabowidząca może to i może tamto, a że osoba niewidoma może obsłużyć komputer za pomocą DOS-a i linijki brajlowskiej i na przykład czegoś tam. To takie bardzo ogólne, takie podstawy. Być może można było tam jakieś pytania. Aha, bo dwa seminaria jeszcze prowadził Marek Kalbarczyk i Adam Kalbarczyk. To było Chcemy być tak jak inni i coś tam też, i coś jeszcze. I też było seminarium o między innymi współprowadzone przez Marka Tankieluna z Wrocławia, z Politechniki Wrocławskiej, było coś też o edukacji. Bo pamiętajmy, że to się tak mało przewinęło, ale tegoroczna recha, przynajmniej w zamyśle jako temat, podobnie zresztą jak 10 lat temu, o czym mówiliśmy we wspomnieniach, to była edukacja jako antidotum na lepszy start, na niedyskryminację, coś takiego.
2: Rozumiem. No.
5: Ale o tej edukacji tak dużo wcale nie było.
2: O, i właśnie znowu straciliśmy na moment Michała z łączy. Mikołaju, a ty co do tych paneli, byłeś na czymś, czy ty byłeś tylko pierwszy dzień?
4: Nie, ja przede wszystkim, ja byłem obydwa dni, natomiast ja sobie to tak po prostu podzieliłem, zrobiłem takie dwa wejścia przede wszystkim na wystawę. I w każdym dniu byłem, powiedzmy, po około 3 godziny i żeby sobie wszystko tak, znaczy w miarę wszystko to, co mnie akurat interesowało, w miarę dokładnie obejrzeć, bo to też jest tak, że są naprawdę dużo jest przecież zwiedzających i powiedzmy podchodzimy do jakiegoś stanowiska i się na przykład okazuje, że musimy w nie lada kolejce czasami poczekać, tak, no bo w danym momencie osoby stojące przy stanowisku też są przecież, nazwijmy to brzydko mówiąc, obsługiwane przez...
2: A było tak w tym roku? Były duże kolejki na stanowiskach?
4: W niektórych miejscach się robiły takie, powiedzmy, brzydko mówiąc, zatory, tak, więc ja akurat, no ze względu na to, że ja się troszeczkę jeszcze wzrokiem posługuję, to w danym momencie mówiłem, dobra, no to tutaj za chwilkę podejdę, a zobaczę, co jest jeszcze na innym stanowisku, więc taką strategię, powiedzmy, zwiedzania podjąłem.
6: Po niewidomemu było to mniej możliwe i się człowiek troszkę natykał na różne.
4: Tak, a to, czego nie zobaczyłem jakby w pierwszy dzień, no to sobie zostawiłem, powiedzmy, na deser na drugi dzień i tak sobie to, powiedzmy, rozplanowałem.
2: Rozumiem. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat tegorocznej konferencji i wystawy zresztą również, Half of the Blind in Poland 2013. To jest już 11. impreza tego typu. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Zanim przejdziemy do technikaliów i do wystawy, to jeszcze, Michale, skoro do nas wróciłeś, to może powiedzmy słów kilka jeszcze na temat idoli, bo co roku jest tak, że na resze dostają różni ludzie statuetki idola, wybierane jest to przez kapitułę. Jak to wygląda? Mógłbyś coś powiedzieć na ten temat? Na temat idoli?
5: Tak, jeżeli chodzi o statuetki idola były, jeżeli chodzi o działaczy i osoby, o urzędników, media, działaczy, były wręczane w pierwszym dniu jak zwykle. I tutaj, jeżeli chodzi o takie nasze technologiczne podwórko, no to gratulacje dla Marka Tankieluna z Politechniki Wrocławskiej i ze Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości, który został nagrodzony za wkład najogólniej rzecz ujmując, w udostępnianie brajlowskiej matematyki, nie tylko brajlowskiej, matematyki osobom niewidomym i słabowidzącym. Jeżeli chodzi o firmy, to pierwsze miejsce otrzymało, teraz przechodzę do drugiego dnia, do Idola w drugim dniu, i pierwsze miejsce przypadło Stowarzyszeniu Spojrzenie, działającemu przy Łódzkim Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Niestety jakoś nic o tym w stowarzyszeniu więcej nie wiem, także nie wypowiem się dalej. Drugie miejsce przypadło też osobie nam znanej, z kolei, tak jak Markowi Tankielnowi przedtem, bo Krzysztofowi Wostalowi, właścicielowi firmy szkoleniowej Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim. To w zeszłym roku już też dostał nagrodę, w tym roku też, czyli no, szkolenia i działalność Krzysztofa została, jakoś cieszy się chyba, nie wiem czy popularnością, chociaż sądząc po zleceniach też, ale na pewno cieszy się uznaniem, szacunkiem jakoś i Krzysiu, Krzysztof po raz drugi dostał nagrodę, z czego się cieszę. A jeżeli chodzi o produkty dla niewidomych, to pierwsze miejsce przypadło, w zeszłym roku też już coś dostali, a w tym roku ponownie, ale pierwsze miejsce tym razem, firma Transition Technologies i oprogramowanie Seeing Assistant Move. Co o tym myślicie? Dobrze chyba.
2: Ja myślę, że dobrze, bo w porównaniu do różnych działań, które się odbywają na rzecz osób niewidomych, jeżeli chodzi o polskie różne firmy, to trzeba przyznać, że Transition Technologies, mimo że to jest firma komercyjna jak najbardziej oczywiście, i tak naprawdę tworzenie aplikacji dla niewidomych nie jest, z tego co wiem, ich głównym celem zainteresowań biznesowych, to jednak gdzieś tam, powiedzmy, no wiadomo, że nie za darmo, ale tworzą te aplikacje, lepsze lub gorsze, głosy na ten temat są różne, ale nie da się ukryć, że no Seeing Assistant Move cały czas się rozwija, to nie jest tak, że ta aplikacja sobie powstała, wyszła tam jedna wersja i nic, i już więcej nic się z nią nie dzieje. Ostatnio był kolejny update, była kolejna aktualizacja, która wniosła tam ileś poprawek, ileś usprawnień.
6: Jakieś parę nowych funkcji jeszcze.
2: Tak, i jeszcze nawet jeszcze...
6: Szukaniem adresów po
2: Tak, dokładnie, chociażby to. Więc tak. To się cały czas rozwija i ja myślę, że jak najbardziej słusznie
6: dostaje. W przeciwieństwie do innego projektu z nazwą C w nazwie...
2: Którego już nie ma.
6: Seeing Assistant jak najbardziej się...
2: Ale swoją drogą właśnie w zeszłym roku to CU Mobile otrzymało Idola, tak?
5: Tak.
2: Dobrze kojarzę?
5: W zeszłym roku Idola oczywiście dostał nowe, no, platforma do sterowania głosowego telefonem o nazwie CU Mobile i CU Telefon, CU Phone. No i 3 miesiące minęły, a właściwie nie minęły, a operator zniknął z rynku, zupełnie się nie przyjął, także to taki dowód, jak spektakularnie nagłośnione działanie z taką mocną pewnością siebie, że to jest coś najlepszego, jedynego, niepowtarzalnego, wcześniej nieistniejącego, że to rozwiąże wszystkie albo większość problemów osób niewidomych, słabowidzących z telefonami. No, zupełnie się to nie przyjęło, zupełnie to jakby nie znalazło uznania wśród potencjalnych użytkowników, którzy mogliby być tym zainteresowani. Pewnie też dlatego, że projekt był niedoinwestowany, że został za wcześnie zaprezentowany w wersji bardzo niestabilnej, bardzo słabo działający, tak powinienem powiedzieć. I niestety rozwiązanie, niestety oczywiście dla twórców, rozwiązanie zniknęło, upadło.
2: Patryku Mikołaju, wy coś na temat Idoli powiecie? Jakieś wasze refleksje co do tego?
6: Jakieś moje refleksje, szkoda mi Kuby Tarakowskiego.
2: No tak, bo on także...
6: nie dostał.
2: Tak, bo on także
6: był nominowany. Parę Idoli, z którymi gdzieś tam się nie zgadzam, jednak te statuetki otrzymało. I tak troszkę nie wiem, co o tym myśleć. Ale to głównie to ode mnie. Na szczęście stoisko Niewidomi na Tandemach, już takie stanowisko w tym roku też było. Było popularne i tam to jednak odnieśli swój sukces. Gdzieś tam mimo wszystko dużo ludzi widziało, więc jest dobrze.
5: Ja dla porządku jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o idoli, to w drugiej wśród osób niewidomych, jako produkt dla niewidomych też z uznaniem cieszyły się atlasy tyflograficzne firmy Altix. Dlaczego, to zaraz o tym powiemy, kiedy przejdziemy do stoisk. I jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, to powiększalnik Clearview Speech firmy Optelek. Jak Optelek z reguły coś, no ale to jest potentaty, jeżeli chodzi o powiększalniki, zawsze coś prawie dostaną. Ale o tym sobie też powiemy, kiedy będziemy omawiać poszczególne filmy i poszczególne stoiska. I też dodam, jeżeli chodzi, tak już chwalimy organizację, rzeczywiście, ja powiem szczerze...
2: No i nie dowiemy się na razie, co powie Michał.
6: No i nie wiemy,
2: szczerze,
6: co Michał powie.
2: A chciał szczerze powiedzieć. Okej, okay. Mikołaju, to może ty.
6: Cenzura działa.
2: O, już jesteś, słychać? Jesteś. To możesz powiem coś szczerze, powiedzieć.
5: Tak, że po raz, że bardzo zawsze zabiegałem, żeby głosować na te, wybierać te produkty, które biorą udział w konkursie Idol. I nigdy to nie było możliwe. Zawsze na stanowiskach Fundacji Szansa informowano mnie, że albo już kart nie ma, albo coś tam, albo nikt nie wie. Było kiepsko, a w tym roku te karty udało mi się znaleźć i bez problemu. Akurat ja z tego nie skorzystałem, ale podobno były karty, to ciekawy pomysł, były karty w Braille'u też i się głosowało, jeżeli osoba niewidoma samodzielnie chciała zagłosować, to podobno zdrapywała...
6: Wymazywała sześciopunkt.
5: Tak, wymazywała sześciopunkt to znaczyło, że na coś tam głosuje w tym momencie.
6: No, to jest dość ciekawy pomysł.
5: No ale
6: trochę łatwy do niestety pomysł. Zrealizowania, ale bardzo ciekawy w sumie.
2: Ale przepraszam bardzo, w jaki sposób trzeba było ten sześciopunkt wymazać?
6: No, tak jakbyś chciał skreślić źle napisany znak w Braille.
2: Aha,
6: tak?
2: To trzeba było...
6: go, wydrapać.
2: Nie, no wiem o co chodzi, tylko...
5: Zniszczyć.
2: To, tak. Tylko po prostu, czyli przy jakimś konkretnym, czy nazwie produktu, czy nazwisku...
6: Był zrobiony już sześciopunkt
2: i trzeba było
6: teraz,
2: go...
6: które były zniszczone, te okay. Znaczyły jako głos.
2: No, jest to jakaś tam
6: jakieś wyjście.
5: Tak, też tak myślę. To teraz może powiemy sobie, kto był i kogo nie było, albo może wpierw
2: To jeszcze może Mikołaj się wypowie coś na temat idoli, skoro już tak ciągniemy ten temat.
4: Ja powiem, no, w dużej rozciągłości się z wami zgadzam. Jedną rzeczą, którą na pewno też tutaj żeśmy podkreślili, to właśnie to, że firma Transition Technology jest... Nie jest firmą, nie jest tyflofirmą, prawda? Jest firmą robiącą duże systemy tam do zarządzania jakimś tam branży energetycznej, a to jest właśnie ich taka działalność poboczna typu research and development, czyli takie badanie i rozwój. Dobrze, że a z drugiej strony takiej jakby społecznej odpowiedzialności biznesu, tak, i że jakieś pieniądze ta firma na to przeznacza. Druga kwestia, że też wykorzystuje obecne platformy, powiedzmy, sprzętowe, tak? No i coś dobrego dla niewidomych robią.
6: Dokładnie.
4: I zyskują dzięki temu coraz większą popularność, tak? Także...
6: Plus mają całkiem niezłą oprawę biznesową, jest to chyba, mam wrażenie, niegłupio przemyślane.
2: Tak, ja mam w ogóle takie wrażenie, że o ile na samym początku Sync Assistant Move został poddany dosyć ostrej krytyce, zresztą pewnie i słusznie, bo początki zawsze bywają trudne i widziałem różnego rodzaju opinie, niekoniecznie bardzo, bardzo chwalące Sync Assistant Move, o tyle już później no, coraz mniej takich opinii się pojawiało, a jednak no, skoro aplikacja jest nadal rozwijana, to znaczy, że ktoś z tego korzysta i autorom może się to nie zwraca, powiedzmy, koszt czasu włożonego w rozwój tej aplikacji, ale jednak gdzieś tam
6: ale
2: czują, że...
6: Ale chyba mimo wszystko to się opłaca, bo autorzy słuchają sugestii użytkowników.
2: Tak.
6: Przynajmniej tak mi się zdaje.
2: I to cieszy, więc... i oby tak dalej, także naprawdę trzymamy kciuki za Transition Technologies. Jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić, ja tylko jeszcze przypomnę, 123-834-835, to telefon tyflopodcast.net, pisany tyflopodcast.net, to Skype. Michale, ty chciałeś powiedzieć o nieobecnych, tak? Dobrze pamiętam?
5: Tak. Wpierw chciałem powiedzieć o nieobecnych, a potem o obecnych, bo wystawców oczywiście było trochę mniej niż w zeszłym roku i często na konferencjach Recha było tak, że może nie często, ale zdawa się tak, że niektóre firmy przyjeżdżają co 2 lata. No ale niektórych już takich znanych tyflo firm z zagranicy od kilku lat nie było, bo nie było już firmy Bones po raz kolejny. Pewnie dlatego, że dyktafony, odtwarzacze właściwie, Milestone, tak naprawdę miały tyle problemów, chociaż pomysł był ciekawy, ale one miały tyle problemów, że jakoś tak się nie do końca dobrze chyba przyjęły i to już jest, no, okres ich popularności już przeszedł do historii.
2: Ale czy te odtwarzacze, orientujesz się, czy one są w ogóle rozwijane jeszcze w jakimś stopniu?
5: Nie, wiem, że one są w sprzedaży, jeżeli chodzi w Madisonie na przykład, ale one, tam coś jest rozwijane chyba, ale to tak chyba, ja musiałbym to sprawdzić.
2: Okej. Okay.
5: Nieszczególnie chyba. Bo pamiętajmy, że ich też potencjał gdzieś tam tkwi w tym, co jest w Szwajcarii, w tych, że one tam mogą być jako takie, nie piloty, ale jako takie komunikatory do systemów jakichś takich.
2: One mają też te czytniki kodów, tak?
5: Tak, ale bardziej mi chodziło tam takie w komunikacji miejskiej i w muzeach takie audioprzewodniki, mhm, takie mogą być, że tam z jakąś kartą się przykłada, coś tam więcej słyszymy i to jest mocno tam rozwinięte. U nas zupełnie to się nie przyjęło, jakby nie zostało zaimplementowane, więc to, no i tam jeszcze inne problemy gdzieś tam, za słaby procesor na syntezę a cappella na przykład, tak. Czyli to jest bonus. Nie było firmy, też po raz kolejny już nie było firmy Code Factory hiszpańskiej, no i to oni, mam wrażenie, no bo co, no Symbian zniknął, Mobile Speak, czy Mobile Accessibility, właściwie ten produkt na Androida jakoś tam się rozwija, no ale on jest dostępny w Google Play i wydaje mi się, czytając tak newsy, że oni bardziej się skupiają na takiej działalności stricte deweloperskiej, jakieś aplikacje właśnie na Androida, jakieś badania, jakieś umowy z operatorami amerykańskimi albo hiszpańskimi telekomunikacyjnymi, jeżeli chodzi o właśnie o to, żeby w takim telefonie już od razu był wgrany właśnie Mobile Accessibility, a kiedyś Mobile Speak. Więc Code Factory już też nie było w ogóle po raz kolejny. Nie było też, no ale to oni byli rzadko. Nie było a cappella, czyli potentata w dziedzinie syntezy mowy. Nie było, no już teraz nie, Iwona Software, bo to teraz, no, ta marka Iwona występuje, ale została przejęta przez Amazon i to już jest też działalność zupełnie innego kalibru, nie taka sobie firemka, która ma syntezę SAPI i coś tam i nic więcej. Także Iwona Software, dawniej Iwo Software, też nie było.
6: To są profesjonalne systemy komunikacyjne, IVR i tak dalej, więc już też.
2: Aczkolwiek ostatnio czytałem taką informację, że Iwona swoje syntezatory, swoje głosy umieściła w telewizorach do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej. Natomiast z tego, co gdzieś tam wyczytałem, to zajmuje się produkcją tych telewizorów jakaś francuska firma, nie pomnę teraz nazwy. W Polsce nic o nich nie słychać, poza stroną Iwo Software, właściwie Iwona Software, która się chwali tą współpracą. No i tak naprawdę to jest tyle. To taka ciekawostka jeszcze a propos Iwony. Zresztą dla polskiego użytkownika ostatnio Iwona, nie wiem, czy wy kojarzycie, żeby coś Iwona zrobiła tu dla nas tak lokalnie? Chyba nie.
6: Nie, nowych i prawdopodobnie nie było. Teraz nie tak prędko zrobi.
2: Pojawiają się nowe głosy, ale zagraniczne, jakieś chyba skandynawskie, tak? Gdzieś
6: przede wszystkim technologia ewoluuje, polskie głosy są mało upgrade'owane, mało jest rozwijana ich dalsza jakość, nawet tego, co już jest. Polskie głosy są takie, jakie są i prawdopodobnie takie będą, bo niestety lub nie, przyszłość i większy zysk to Zachód. Ja się wcale nie dziwię.
2: No zgadza się, szczególnie teraz, kiedy właścicielem Iwony jest Amazon, który no liczy zyski. Więc tam na pewno odpowiednio prace są ukierunkowane, żeby wypracowywać te zyski jak największe. Michale, czy jesteś z nami?
4: Chyba nie ma.
2: O, chyba nie ma Michała. A szkoda, bo można by było powiedzieć dalej.
5: Jestem?
2: O, jesteś, już jesteś.
5: Jestem znowu. Się rozłączyłem, połączyłem ponownie. No i nie było Olympusa, bo oni od dwóch lat w zasadzie też nic nowego nie pokazali, więc... przepraszam, w tym roku pokazali ten Olympus LS14, ale tam się jakiś zmienił model takiego marketingu. Nie mam wrażenia, tylko tak po prostu jest, bo ten LS14 na przykład już też... można go było kupić tylko w sklepach muzycznych, a nie gdzieś tam w jakichś takich dawniejszych partnerach Olympusa. Tam to się coś pozmieniało i gdzieś tam, gdzieś Olympus stricte dla niewidomych też nie ma do zaoferowania. Te dyktafony już są tak popularne, Olympus, większość ludzi je ma, kupuje je, kupowała w tych wszystkich samorządach, homerach, Także no, oni nie mieli nic nowego do pokazania. To także nie było Wojciecha Maja i Madisonu i też Handy Techa zarazem, ale to też oni ich często, nie, oni tak co 2 lata się pojawiali i trudno się dziwić, bo Handy Tech właściwie nie ich technologia, choć oczywiście brajlowska, jest bardzo ciekawa. My dość sporo i w zeszłym roku w wywiadzie z Wojciechem Majem i my, pamiętam, z Patrykiem o tym mówiliśmy w podsumowaniu konferencji, to, no, to te technologie brajlowskie ich są na pewno interesujące, ale są bardzo drogie i no i
6: to nie będzie... One są statyczne, po prostu one w zasadzie nie ewoluują. To jest dokładnie to samo,
5: co było.
6: Coś, o czym powiem pewnie za chwilę troszkę szerzej, czyli Pappenmayer. To jest dokładnie to samo. W Pappenmayerze ludzie nawet tu z Polski, z jednego z zakładów podwarszawskich dla osób niewidomych, mają takie monitory po 20 parę lat i średnio chcą je zmieniać, bo one do tej pory działają. Tak, technologia Pappenmayera jest po prostu na tyle sensowna, ale też na tyle się ceni, że to już jeżeli ktoś potrzebuje solidnego rozwiązania, to kupuje, tak? I oni też niewiele mają w sumie do pokazania, aczkolwiek ich stanowisko było nawet interesujące, nie powiem, w tym roku.
2: Bo to jest rozwiązanie po prostu na lata, ale może zanim tak, przejdziemy do konkretnych wystawców, którzy byli, to jeszcze, Michale, chciałbyś o kimś wspomnieć?
5: Chyba, no nie było, ale to może to nie są jakieś sprawy bardzo istotne, aż tak nie promowały się te rozwiązania drukujące typu V+ i typu Index Braille, tak samo, no oczywiście Dolphin był, bo zawsze Dolphin jest, to jest taki partner wieloletni Altixu, który od zawsze przyjeżdżał, więc miło, że są, ale Dolphin, mam wrażenie, tak było, niczego nowego nie pokazali. Zresztą na prezentacji, która była publiczna na żywo w tej dużej sali, no to pan z firmy Dolphin zaprezentował Dolphin Guide,
6: który... Bardzo się skupił na Dolphin Guide jakoś.
5: Dolphin Guide, oczywiście ja tego nie używam, to nie jest dla mnie, ja dobrze, że taki program istnieje, tylko że on istnieje od 2009 roku. On owszem, tam są jakieś upgrade'y, całkiem niegłupie, ale to nie jest, tam nie jest nic nowego, szczególnie żeby o tym mówić jako tak...
2: Jako o takim przełomie, Michał, chciał pewnie Michał powiedzieć, niestety. Tak. Dobrze, więc w takim razie może już przejdźmy rzeczywiście do...
5: Także to nie jest nowość jakaś szczególna.
2: O, już się Michał pojawił. No, chochliki internetowe dziś nam szaleją. Dobrze.
5: Szkoda, że nie słyszę, kiedy mi zanikł ten internet, wtedy bym się
6: rozłączał. Co mi się w tej prezentacji podobało na pewno, Dolphin Guide'a, tak jeszcze króciutko myślę, to, że... Pan wystawca, który o tym rozwiązaniu mówił, nie zachwalał go jakoś szczególnie, tak? On mówił wprost, to nie jest droga, aby obsługiwać, to nie jest droga i sposób obsługi komputera przez niewidomego. To jest sposób, jeżeli zaczynasz, jeżeli jakoś znasz komputer, żeby się socjalizować i uspołecznić troszeczkę. I gdzieś otworzyć. I to był jedyny plus tej prezentacji.
2: A co w ogóle nowego? Bo wspomniałeś, Michale, że Dolphin Guide ma jakieś aktualizacje, ma coś. Czy na tej prezentacji było coś nowego? Czy zauważyliście coś nowego?
5: Aktualizacje to ja wiem tak z news, po prostu z takich nowości.
2: Tak,
5: z
2: ale chodzi mi o to, czy
6: z newsletterów i tak dalej.
2: Czy na tej prezentacji,
6: nie udowodniono, nie pokazano stricte nowych rzeczy?
5: Główne menu, pokazano główne menu tylko.
2: Rozumiem. Rozumiem.
5: I ideę tak bardzo ogólnie obsługi.
6: Tak.
2: Dobrze, zatem proponuję teraz, żebyśmy przeszli już powolutku do wystawców, do tych firm, które były, ale może sobie zrobimy właśnie muzyczną przerwę i do tematu powrócimy już za chwileczkę. Ja jeszcze raz przypomnę, że można do nas dzwonić 123 834 835, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić swoimi wrażeniami. Jeżeli był na tegorocznej konferencji Reha for the Blind in Poland, to proszę śmiało dzwonić. Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. Wracamy za chwilę.
3: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
2: Powracamy do naszej dzisiejszej audycji poświęconej kolejnej, 11. już edycji konferencji Reha for the Blind in Poland. Przypominam, konferencję tę i wystawę sprzętu zarazem, albo jak kto woli, spotkanie niewidomych, największe w Europie, organizuje Fundacja Szansa dla Niewidomych. Moi dzisiejsi goście to Mikołaj Rotnicki, Patryk Faliszewski i Michał Kasperczak. Oczywiście czekamy także na wypowiedzi wdzwaniane 123 834 834-835. Telefon tyflopodcast.net to Skype. Jeżeli ktoś ma ochotę coś dodać do tego, o czym mówimy, to zapraszam. Teraz, skoro już powróciliśmy na antenę i już mówimy o wystawcach, o sprzęcie, to proponuję, może Mikołaju, ty opowiedz co nieco na temat powiększalników, bo o tym mówimy dosyć mało, no bo my tu niewidomi, a ty jesteś jako słabowidzący, to na pewno co nieco ciekawego zaobserwowałeś.
4: Tak, przyjrzałem się rozmaitym powiększalnikom na kilku stoiskach różnych firm. Może zacznijmy od takiej kwestii, że czasami nie są to jakieś mega super nowości, ale tak naprawdę na tych stoiskach można po prostu sobie zobaczyć przynajmniej dużo ich po prostu w działaniu, tak? I to jest bardzo duży plus, bo tak codziennie no to nie ma za dużo możliwości po prostu ich zobaczenia, tak? Także przykładowo, pierwsza kwestia, którą z takich powiedzmy stacjonarnych powiększalników, o którym myśmy już wspomnieli, bo od Idola dostał, mianowicie Clearview

0: prosty, intuicyjny sposób, prawie że podobnie tak jak się to robi na różnego rodzaju tabletach czy smartfonach. No może nie są to takie typowe gesty, tak, jeszcze, ale na przykład no, podkładamy kartkę pod kamerę, dotykamy ekranu, robi się zdjęcie, potem przytrzymanie palca na ekranie powoduje nam powiększanie tekstu już rozpoznanego do naszych tam powiedzmy potrzeb. Pojawiają się również też przyciski takie plus minus, gdzie regulujemy powiększenie. A stuknięcie w dane słowo powoduje czytanie od tego słowa, tak? Także w tym powiększalniku akurat właśnie ta funkcja mowy, która została dodana, w duży sposób może ułatwić osobom słabowidzącym właśnie czytanie tekstu, bo nie tylko...
1: Czym on czyta?
0: Tak, on czyta, on robi tak, typowego...
1: Ale czym? Jaką
2: ale
1: syntezą?
2: Tak, syntezą
0: za chwilkę powiem, tak? Jest zaimplementowana synteza, co ciekawe, są zaimplementowane, jeżeli chodzi o język polski, dwie syntezy, bo jest i a cappella Ania, i Nuance Agata, do wyboru. I one, znaczy do wyboru, w sensie do wyboru użytkownika, bo użytkownik z tym modułem, z tego co się dowiedziałem, dopytywałem, dostaje tam nawet około 30 różnych języków i głosów łącznie. Oczywiście wszelkiego rodzaju kontrasty, powiększenia czcionek, wyostrzenia, jak również możliwość wyeksportowania tego przeocorowanego tekstu do jakiegoś zewnętrznego, powiedzmy, formatu. Istnieje też możliwość takiego multi powiedzmy skanowania, czyli ustawiamy, że skanujemy książkę i on wtedy wie, że z tych poszczególnych stron ma nam zestawić potem jeden całościowy dokument. Palcem poruszamy się też właśnie po ekranie dotykowym, przesuwamy ten tekst, przybliżamy, oddalamy, zmieniamy powiedzmy sposób jego odczytu takiego wizualnego, no i właśnie w łatwy, intuicyjny sposób możemy czytać również równolegle tymi syntezatorami mowy ten tekst. Także to jest Clearview Speech. Druga rzecz, którą widziałem, to akurat na stanowisku firmy Baum. Nie jest to jakaś mega nowość, natomiast pierwszy raz miałem okazję tak poznać to urządzenie z bliska, Visio Book. To jest taki składany, no nie mobilny, nie kieszonkowy, ale można powiedzieć przenośny, mieszczący się powiedzmy w jakiejś torbie czy w plecaku, formatu mniej więcej po złożeniu laptopa, powiększalnik, który ma ciekawą właśnie funkcję kamery, która może realizować trzy funkcje. Mianowicie ona jest zamocowana na takim powiedzmy swego rodzaju takim o trójkątnym przekroju takiego jakby wałka, tak? I ona może pracować w trzech pozycjach. Jeżeli skierujemy ją na siebie, to na ekranie wyświetlana jest po prostu nasza facjata, czyli może działać po prostu jako lusterko, dzięki czemu mówię, na przykład panie mogą się jakoś tam powiedzmy zobaczyć, umalować i tak dalej. Jeżeli kamerę skierujemy bezpośrednio w dół na kartkę papieru, to mamy ją w powiększeniu, tak? Możemy ją oglądać w powiększeniu, a jeżeli kamerę przekręcimy, żeby pokazywała obraz znajdujące się przed nami, no to możemy na przykład, będąc powiedzmy na jakimś wykładzie, zrobić sobie powiększenie tego, co akurat wykładowca pokazuje na tablicy, czy na przykład na rzutniku pokazuje jakieś slajdy, tak? Regulacja powiększenia chyba od 2 do 30 nawet razy, optyczna, możliwość wyboru różnego rodzaju trybów kontrastowych, także bardzo takie uniwersalne, w miarę przenośne urządzenie, chyba 3,5 kg waży. Co jeszcze? Mobilne powiększalniki. Mobilne powiększalniki widziałem i nowego Compacta HD, i nowego Ruby HD. To jest taka też obecny trend w ogóle w świecie, w ogóle wyświetlaczy. Mówi się cały czas o telewizji HD, jak również właśnie też wyświetlacze mobilnych, kieszonkowych powiększalników też jadą w tą wysoką jakość obrazu i rzeczywiście to się naprawdę sprawdza, bo miałem okazję sobie kilka z tych modeli tam potestować, popróbować właśnie na stanowisku bodajże firmy Altix. I też płynna regulacja regulacja powiększenia, możliwość zmiany kontrastu, przechowywanie również większej ilości zamrożonych zdjęć, można powiedzieć, czyli możemy pewne, powiedzmy, nie wiem, będąc w sklepie na przykład i chcemy sobie sprawdzić cenę, a nie wystarczy nam się schylić, zrobić to zdjęcie, a potem już cały powiększalnik podłożyć.

0: ich sobie pod wzrok i bliżej twarzy i zobaczyć tą cenę w powiększeniu, już nie kłócając przy jakimś tam nisko postawionym produkcie na półce sklepowej na przykład, tak, albo gdzieś tam powiedzmy na przystanku rozkład jazdy, jeżeli ktoś w taki sposób wizualny z tego korzysta. Także w mobilnych tych rozwiązaniach też się naprawdę dużo dzieje, jakość cały czas rośnie, wydłuża się też czas pracy na baterii, to już jest też ładnych kilka godzin ciągłej pracy. I one też robią się coraz lżejsze, bo nie da się ukryć, ale powiedzmy używanie mobilnego powiększalnika przez dłuższy czas, no też do pewnego stopnia męczy rękę, jeżeli trzymamy go, nazwijmy to, trochę w powietrzu. Oczywiście one też mają możliwość postawienia sobie na stole, na kartce papieru i tak bardziej stacjonarnej pracy. Także ta waga tutaj też ma tutaj też jakieś znaczenie. A jeszcze tak właśnie z perspektywy osób słabowidzących przejdę nieco do mowy, póki mówię akurat właśnie o sferze rozwiązań dla osób słabowidzących, to jeszcze bym powiedział kilka słów o programach powiększających. I to zarówno kwestia Magica od Freedom Scientific, jak również funkcji powiększania w programie Supernova. Ja tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo sobie cenię to, że mogę na Reha porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami producentów, tak? Jeżeli właśnie tutaj posłużę się językiem angielskim, mogę nieco więcej informacji od nich, powiedzmy, wydobyć. I tak miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem zarówno Freedom Scientific, jak również Dolphina. I wypytać ich o taką kwestię, no, która jest takim obecnym dosyć dużym problemem, mianowicie w momencie pojawienia się Windowsa 8 Microsoft zablokował pewne, ze względu bezpieczeństwa, jak również jakichś innych uaktualni całej globalnej platformy, wyłączył pewne możliwości, z których do tej pory korzystały programy powiększające po to, aby wygładzać czcionkę, czyli tworzyć ją w dużym powiększeniu, bardziej czytelną, bardziej wyraźną, ponieważ no, im większe jest powiększenie ekranu, tym bardziej ta czcionka jest mniej wyraźna, bo ona ma po prostu swoją...
1: Tu chodzi o wirtualne sterowniki graficzne, te tak zwane lustrzanki, mirror.
0: Głównie chodzi właśnie o tą kwestię. I teraz problem polega na tym, że do tej pory, czy w Windowsie XP, czy w Windowsie Vista 7, na przykład ta technologia od Supernowej, czyli od Dolphina, TrueFont, po prostu polegała na takiej w czasie rzeczywistym podmianie tych czcionek systemowych przez takie bardzo wysokiej jakości czcionki tutaj klasyczne, które oni dostarczają. I wtedy właśnie dzięki temu w powiększeniu te czcionki były bardzo czytelne. Niestety w Windowsie 8 tą możliwość już zablokowano, tak praktycznie bez ostrzeżenia, i oni teraz muszą naprawdę bardzo dużo czasu i pieniędzy inwestować w to, jakie konkretne mechanizmy można by jeszcze użyć w Windowsie po to, żeby jednak te czcionki tam zrobić. Na tą chwilę Magica na Windowsa 8 nie ma, być może będzie w przyszłym roku, ale to być może, dużo pracy czeka Freedoma, tak mi powiedział przedstawiciel tej firmy. Natomiast trochę lepiej radzi sobie Supernova, to znaczy ten moduł odpowiedzialny za powiększenie w Supernowej, gdzie on jakieś tam takie kształty typu jakieś składane z jakichś tam trójkątów, tak on mi to powiedział, są składane te litery, dzięki czemu w tym powiększeniu one nie są tak idealne jak te TrueFont, no ale już nie ma tej tak zwanej pikselozy w dużym powiększeniu. No widziałem na dwóch ekranach porównanie Supernova, duże powiększenie, i TrueFont jeszcze na Windowsie 7. Obok na drugim monitorze pan mi pokazał, jak to wygląda na tą chwilę z tymi tak zwanymi składanymi trójkątami na czcionki w Windowsie 8. No widać jednak różnicę, że osoba, która pracuje na dużym powiększeniu, nie jest to nieczytelne, ale widać, że jest różnica. Ale powiedział mi, że gdzieś tam w lutym lub w marcu wyjdzie wersja, która już to będzie chyba jakoś obsługiwał. W każdym razie problem jest niebanalny, ale tylko właśnie z tego powodu, że Microsoft dosyć mocno nagmerał, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, w swoich wnętrznościach, że tak powiem, związanych tutaj z nową wersją Windows 8, i dlatego z tego powodu są takie problemy, a większych problemów z obsługą z kolei na przykład właśnie tutaj screen readerów nowego JAWS-a pod Windows 8 raczej nie
1: mieli. To jest ten moment, kiedy dla niewidomych zostaje warstwa protokołowa, z której może korzystać na przykład NVDA i możemy czuć się uprzywilejowani.
2: Dokładnie. Ten UIA interfejs cały i podobne rzeczy. Natomiast
1: komunikacja ogólnie z systemem.
3: Wiemy coś, jak na przykład Zoom Text sobie radzi z 8? Też ma takie problemy w Windowsie 8? Chyba właśnie nie.
0: Wszyscy spotykają ten sam ogólnie problem, bo Microsoft po prostu... Prawda jest taka, że tak naprawdę te programy powiększające, jak również screenery trochę też, one screenery może w mniejszym stopniu, bo są te interfejsy, tak, kiedyś MSAA, teraz to User Interface Automation.
1: Tak, obydwu tych interfejsów dla starszych aplikacji i jakoś to...
0: Tak, natomiast w programach powiększających trzeba naprawdę niezłe programistyczne wygibasy robić, tak mówiąc kolokwialnie, żeby te czcionki były wygładzane po prostu, bo to się inaczej nie da.
1: No niestety, brak grafiki tak renderowanej trzeba czymś zastąpić.
0: Tak, natomiast niektórzy mi tak też takie głosy ogólnie mówię, słyszę, że po prostu Microsoft nigdy dobrze nie stworzył w jądrze systemu od samego zarania dziejów, nigdy dobrze dobrego renderowania grafiki nie stworzył.
1: Tak jak się ma wobec tego... Zupełnie zmieniłem trochę tok dyskusji przez tę naszą dygresję o sterownikach, ale jak się ma wobec tego lupa w Windowsie 8 na przykład?
0: Lupa w Windowsie 8 tak naprawdę ona...
1: Z perspektywy widzącego, takiego właśnie
0: powiem
1: jak ty
0: tak,
1: na przykład, Mikołaj.
0: Ona tak naprawdę, cały czas Microsoft twierdzi, że on tam coś udoskonala, dorabia, dorzuca, ale na dobrą metę od tych, nie wiem, od chyba Windowsa 98, kiedy pierwszy raz chyba z niej korzystałem, no drastycznie nie zadziało się nic, tak, bo to jest tylko i wyłącznie powiększenie, tak, lekkie jakieś tam wygładzanie jest, tak, tych czcionek, ale to jest jedyna rzecz, którą w ogóle ta lupa tak naprawdę w dużym stopniu oferuje, no nie oferuje tych możliwości takich, tych dodatkowych, jakichś tam automatycznych podświetleń pól edycyjnych i kursorów pogrubionych i tak dalej, i tak dalej. To już takie są szczegóły
2: ale to
0: wizualne.
2: Jest, Mikołaju, myślę, że bardzo ważne, o czym mówisz, bo no nie wiem, czy tu moi pozostali rozmówcy też się zastanawiali, ale ja się zawsze tak zastanawiałem jako no, osoba niewidoma, więc konkretnie, kompletnie nie czująca tematu osób słabowidzących, jak właściwie, czym to się właściwie różni i po co kupować program powiększający, skoro jest właśnie w Windowsie ta lupa.
1: No właśnie się też o tym zastanawiałem, stąd moje pytanie. Tak. Chciałem widzieć obiektywną opinię.
0: Tu jest po prostu pewna...
1: Bo zachowuje się jak widzący, który zauważy, że o, jest narrator dla niewidomych w tym momencie.
2: Więc po co kupować jakieś komercyjne screenreadery? Dokładnie. Ale dobrze, może przejdźmy dalej, skoro te kwestie mamy już wyjaśnioną. Czy coś jeszcze ze świata powiększalników, czy to
0: ze świata powiększalników i tych rozwiązań dla słabowidzących, no to chyba zasadniczo wszystko. No można oczywiście wspomnieć o pewnie, ale to też będziemy mówić pewnie przy Transition Technologies, o Seeing Assistant Home, gdzie są tam nowe funkcje się pojawiają, trochę udoskonalenia też funkcji powiększalnika, że tak powiem, takiego kieszonkowego, tak, tego Zoomu.
3: To możemy od razu przejść do tego stanowiska.
2: Dokładnie.
3: I opowiedzieć o firmie Transition.
0: Także w tym miejscu też rozmawiałem trochę z firmą Transition, mają trochę pomysłów, ja sam im podpowiadałem takie, powiedzmy, kwestie, z którymi borykają się, no wiadomo, nie tylko niewidomi, ale słabowidzący też, klasyczna taka kwestia dla osób żyjących w dużych miastach, rozpoznawanie numerów tramwajów i autobusów, tak żeby można było sobie jako osoba słabowidząca wycelować obiektywem smartfona w kierunku przedniej, powiedzmy, przodu autobusu, czy tam jego boku w jakiś sposób, i w bardzo szybki sposób można byłoby odczytać, jaka linia nadjeżdża. Na tą chwilę jest to na liście cały czas rzeczy, jak to się mówi, to do, czyli do zrobienia, ponieważ zagadnienie jest dosyć złożone. Technologicznie jest to już na dzień dzisiejszy no, takie OCR-owanie wykonalne, natomiast wszystko się rozbija o moc obliczeniową komórki, gdzie iPhone na tą chwilę nie jest w stanie z taką szybkością tego rozpoznać, powiedzmy w czasie rzeczywistym, no bo jednak jak tramwaj nadjeżdża, no to tego czasu na rozpoznanie dużo nie mamy, tak? A w tym czasie już tramwaj by nam odjechał, prawda? To tak już nawiasem mówię. Natomiast myślę, że możemy tak tutaj, będąc przy transition, przejść trochę też do kwestii Seeing Assistant Move, czyli praktycznie rozwiązania, które nazwijmy to godzi i kwestie tutaj osób niewidomych i słabowidzących. Aplikacja jest cały czas rozwijana, dodawane są nowe funkcje, ale też należy pamiętać o tym, że dodawanie tych nowych funkcji, nowych funkcjonalności, w szczególności dla osób, o ile dla osób, które są zaznajomione w ogóle z nawigacją satelitarną dla niewidomych, z systemami ułatwiającymi poruszanie się, dla takich już powiedzmy wytrawnych, którzy gdzieś tam kiedyś powiedzmy korzystali z, na przykład z Lodestone'a na Symbianie i są już, że tak powiem, takimi trochę wyjadaczami, to dodawanie tych nowych funkcji to jest, że tak powiem, kwintesencja jakby rozwoju tej aplikacji, ale nie zapominajmy, że są osoby, które dopiero pierwsze swoje kroki stawiają, czy to w urządzeniach mobilnych, czy to w iPhone'ach, czy to z nawigacją satelitarną, gdzie tu jest jakby ten próg uczenia się, tak? I z tego, co udało mi się rozmawiać z przedstawicielami firmy Transition, oni będą celować również w takie rozbijanie tego na osobne aplikacje. To znaczy podstawowa aplikacja Seeing Assistant Move nadal będzie rozwijana, natomiast pojawią się nowe takie, powiedzmy, aplikacje, które będą pewnego rodzaju uproszczenie, na przykład realizowały funkcję tylko gdzie jestem na przykład, tak? Albo jakie rzeczy są w pobliżu. Także powiedzmy pewne funkcjonalności będą w najbliższej przyszłości również prezentowane i udostępniane jako osobne aplikacje. Osobne funkcjonalności w osobnych aplikacjach do pobrania. Czyli skierowane dla osób właśnie takich, którzy dopiero raczkują w tej dziedzinie.
3: Nie wiem, czy ktoś może coś dodać. Tak, no ja dodam w ogóle, że bardzo mi się podobało, no pomijam rozmowę z przedstawicielami firmy Transition, potem opublikujemy w wywiadach z wystawcami.
2: Właśnie, bo dodajmy, że ty, Michale, nagrywałeś rozmowy z częścią wystawców i to nie jest tak, że my tylko dziś będziemy opowiadać, ale też w późniejszym czasie opublikujemy konkretne rozmowy, więc prosimy odwiedzać regularnie stronę Tyflo Podcastu, bo na pewno się doczekacie.
3: I co było takiego miłego, stanowisko Transition było bardzo oblegane. Pracownicy bardzo ładnie, tak miło i kompetentnie tłumaczyli ludziom, którzy przychodzili na stanowisko. Nie tylko takie kwestie związane stricte z orientacją przestrzenną, z wykorzystaniem GPS-a, tylko z tą aplikacją właśnie Seeing Assistant, na przykład Move. Oni bardzo, nie wiem do końca jakie mieli iPhone i co było na ich stanowisku tak fizycznie, ale byłem świadkiem, kiedy jakieś dwie panie słyszałem, a może tam ktoś było więcej osób, podeszły. No i pan z Transition na przykład opowiadał w ogóle, co to są iPhony, tak trochę doradzał, którego iPhone'a wybrać, czy iPhone 4 wystarczy, czy nie wystarczy, tam sobie tak dywagowali, bo jest 4, potem 4S, 5, 5S, 5C, tam jej tłumaczył, czym one się różnią, jak, co ma na co wpływ, jak tam z tym aparatem fotograficznym i to były takie kwestie, nie to jest ogólnie też z voice-overem, to nie były takie kwestie stricte jakby związane z aplikacjami GPS, na przykład z aplikacjami dla niewidomych. I to było jedna rzecz miła. Druga rzecz taka, że ci twórcy faktycznie no, wsłuchują się, i to potwierdzają osoby, które testują, wsłuchują się w głosy użytkowników, a też mniej więcej wiedzą, co się dzieje na rynku, bo tak gdzieś tam w rozmowie wyszło i ten główny programista, z którym rozmawiałem, stwierdził, że wyczułem, że jest w temacie, w sensie takim, że co jest na przykład, że My Way, czyli taka inna aplikacja GPS, się mniej rozwija, a Ariadna ma częste update'y i ona coś tam wnosi. I tak sobie rozmawialiśmy, czyli oni oczywiście tak dość rzetelnie podchodzą do tematu i no i wychodzi im to.
2: To skoro już jesteśmy w temacie nawigacji poniekąd i orientacji przestrzennej, to przejdźmy może do kolejnego urządzenia, które zostało zaprezentowane w nowej wersji, prawda? Czyli do Navi Eye.
3: Tak, Michał Kwaśniewski miał bardzo ładną prezentację. Na tym na żywo, to mi się, tylko że niestety została skrócona, bo z tych powodów czasowych. Ja nawet to byłem zdziwiony, bo ja akurat ten rynek śledzę, ale akurat to, że nowy nawigator jest, no to nie wiedziałem, bo ciągle się mówi, że będzie. Ja tak straciłem nadzieję, bo właściwie no, w zeszłym roku już coś miało być, potem coś tam. No ale rzeczywiście było urządzenie pokazane, nie w działaniu jeszcze, bo tam są problemy z dopracowaniem, jakby takim domknięciem jeszcze oprogramowania i na początku przyszłego roku ono ma do testów być przekazane użytkownikom, którzy testują je, ale nowy nawigator wygląda na pewno dużo ładniej, dużo lepiej i wizualnie i tak ogólnie jest prostszy w obsłudze od starego tego nawigatora. I to już nie tylko tego jednobrułowego, tylko tego nawigatora 4 z klawiaturą numeryczną i z tymi klawiszami funkcyjnymi u góry. Bo teraz nie mamy klawiatury numerycznej, tylko mamy taki na środku jakby klawisz Enter i takie strzałki góra, dół, lewo, prawo. I po prawej stronie 4 klawisze, powiedzmy, że funkcyjne. Jeden to jest klawisz taki wyjdź, takie escape, anuluj. Drugi to jest chyba jakieś takie zatwierdzanie albo menu, coś takiego. Trochę może mylę to, nie twierdzę, że tak proszę tego tak do końca dosłownie nie traktować, bo to też wszystkiego nie pamiętam. Trzeci klawisz coś tam robi jeszcze innego, a czwarty klawisz to chyba to jest prowadzenie, coś tam, czy zacznij prowadzić, albo pamiętaj trasę, czy nagraj trasę, a czwarty klawisz to jest sterowanie głosowe, bo nowy nawigator, jeżeli chodzi o, ma nowy procesor, taki smartfonowy, ma dużą pamięć operacyjną liczoną w giga 8, 16 albo 32, ma mieć sterowanie głosowe i będziemy mogli się z nawigatorem porozumiewać głosowo. Nie wiem, czy Tracker Breeze miał coś takiego, bo nie pamiętam.
0: Nie, o ile głosowo nie był. W Trackerze Breeze, w Trackerze można było tylko nagrywać punkty, tak? Natomiast nie rozkazywać im, że tak powiem.
3: Będzie miał syntezę, i Iwonę, i chyba też Agatę, jeżeli dobrze zrozumiałem, ale tego nie.
2: No to już nie będzie Gregora.
3: No z Gregorem to, bo teraz to jest tak, że jest część Iwona, a część Gregor. Chyba są te komunikaty, że chyba Gregor mówi takie TTS, a Iwoną są nagrane komunikaty, te takie stałe. Tak mi się wydaje.
2: Tak, dokładnie. Więc ale to trochę szkoda. Myślałem, że Grzesiek Złotowicz może podrasował trochę swoją syntezę i gdzieś tam będzie chciał to rozwijać dalej. No i bo w sumie z tego, co wiem, to Gregor był tylko w nawigatorze obecny. Nigdzie indziej nie było.
3: Też bardzo mi się też podobało w prezentacji tej na żywo, że Michał Kwaśniewski nie mówił tak bardzo ekspansywnie, że nawigator to jest najlepsze rozwiązanie, chociaż rzeczywiście odbiornik ma najlepszy na przykład i tak dalej, ale jakoś tak mówił, że jedni wybiorą trackera, drudzy pozostaną przy smartfonie, a ktoś tam wybierze też właśnie nawigator. To było takie...
1: Niestety z odbiornikiem miał rację.
3: W sensie, że...
1: Ja się naprawdę nie zdziwię, jak on jest najlepszy. Tego chipsa, nie używa żadnego.
3: To jest prawda, nie. Ja się może źle wyraziłem, ale to jest akurat prawda. Te U-Bloxy, to podobno to są rzeczywiście rozwiązania najlepsze. Tak, to jest prawda. bo w ogóle tak ten nawigator, on, i to mnie też zaskoczyło w tej prezentacji na żywo, pan mówił, że nawigator w przyszłości być może ma mieć też inne funkcje, takie jak mam odtwarzacz Daisy, coś tam jeszcze, czyli oni może taki chcą zrobić taki palm top, taki, może nie notatnik, ale taki nawigator plus jeszcze jakieś tam inne funkcje. Ciekawe to. Nie wiem, czy to jest na to zapotrzebowanie w sumie, ale no może, no jest to może jakiś pomysł, nie wiem.
2: To może teraz przejdźmy do Braille'a, skoro już przeszliśmy urządzenia do orientacji przestrzennej i oprogramowanie, to może teraz co tam ciekawego w świecie Braille'a się działo? To pewnie ty, Michale, i ty, Patryku, tam się rozglądaliście w tych kwestiach, tak?
1: Zapewne my, tak.
2: No właśnie, to co ciekawego?
1: W mojej opinii, będę bardzo nieoryginalny, ale w mojej opinii nic ciekawego, szczerze mówiąc. Ten rok nie przyniósł w mojej opinii nic ciekawego, jeśli chodzi o Braille'a.
3: Ale produktowo no coś tam zrobili, no tak, gwoli coś sprawiedliwości. Tam... pokazali trzy nowe modele Braille'a. Aż trzy. Podobne fakt. W 99%, takie same prawie.
1: Ale trzy. Tak. Znaczy nie, co by nie mówić, Braille'a...
3: Mówiąc poważnie.
1: Braille'eksy to są dość wygodne linijki, ja je lubię osobiście. Te starsze serie, mi się one podobały.
3: Mocno stacjonarne.
1: No tak, ale niestety jakość często wymaga stacjonarności, mam wrażenie.
3: Tak, to prawda, to oczywiście.
1: Po prostu no tutaj mamy to, co mamy, czyli chcemy linijkę, płacimy drogo i mamy ją prawie że stacjonarną, ale wtedy to jest dobra linijka, tak? Mamy to, czego oczekujemy, tak? Natomiast z reszty...
3: A jakbyś mógł opisać, czym się charakteryzują te Braille'eksy? Może nie wszyscy wiedzą, jakby co one mają takiego, czego nie mają inne urządzenia? Jak można by to je opisać tak pokrótce?
1: Bardzo solidna obudowa. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
3: Oczywiście. Jedna z najlepszych chyba na świecie. No Baum i Braillex to są dwie takie najlepsze na świecie, jeżeli chodzi o ceny i obudowy. Dobry Braille chyba też, dobre pola braille'owskie, mi się wydaje.
1: Bardzo dobre. Ja stawiam, że no parę dobrych lat to potrzyma. No mamy tę linijkę nawigacyjną na dole, to jest ciekawy patent.
3: Pasek tak zwany nawigacyjny.
1: Tak, pasek. Navigation to jest patent Papenmeiera faktycznie zrobiony, po prostu opatentowany. I że my mówimy, że patent w sensie rozwiązanie, nie, oni niestety mają na to dokumenty. Bardzo szkoda, bo to jest wygodne rozwiązanie. Co ciekawe, iGadgety bardzo mało z tym współpracują. One tak ten pasek traktują jako strzałki w górę, w dół, prawo, lewo. Może powiedzmy, pasek w Papenmeierach charakteryzuje się tym, że na przodzie linijki mamy taki śmieszny kontroler z igiełkami, który sobie możemy przesuwać w prawo cały, w lewo cały lub w górę i w dół, jakby możemy go do góry dodał taki przesuwak śmieszny, uniwersalny.
3: Tak dwustopniowo jeszcze jakoś tak.
1: On jest w ogóle z... Ten przesuwak i technologia automatycznego wykrycia, że się doszło do końca linii od Handy Techa, to są dwa najlepsze według mnie wynalazki w Braille'u. Jak dotąd, w monitorach.
3: Tylko ja się zdziwiłem, bo ja myślałem kiedyś, trochę się zawiodłem, bo ja myślałem, że ten pas...
2: Michale, możesz powtórzyć ostatnią wypowiedź, bo troszeczkę tu przycięło nam na łączu.
1: Przycięło.
3: Słyszymy? Słyszymy.
1: Tak, słyszymy.
3: Mówię, że ja troszkę się zdziwiłem, bo ja na początku myślałem, że ten pasek Braille'eksa działa tak, że jest nie tylko góra, dół, lewo, prawo, ale że możemy go tak do siebie docisnąć i taki enter zrobić, a tego nie możemy chyba.
1: Nie, tego nie możemy.
3: I to mnie tak troszeczkę jakby zdziwiło, bo ty mówiłeś, że w iPhone'ie, że w urządzeniach iOS-y on jest tak traktowany, no bo ogólnie sterowanie iOS-a z klawiatury i z Braille'a nie jest jakieś wbitne, to nie są, tam nic, tam za dużo, tam możemy tylko tak naprawdę robić to, co na dotykowym, tak na mniej właściwie, bo możemy co, lewo, prawo, góra, dół, stuknięcie dwa razy i koniec, nawet tam nie ma klawiszy, no nie, w Braille'u są, ale tak na klawiaturze na przykład nie ma klawiszy na dół. na wszystkie gesty. Natomiast z JOS-em rozumiem, bo testowałeś tego Braillexa jakoś z czytnikami ekranu, miałeś okazję.
1: I on no właśnie tak sobie. Działa. Niestety tam tak sobie. Nie było jak. Był podłączony do iPada, zdaje się.
3: Po niemiecku miałeś też iPada?
1: Tak, niemiecki iPad, ale to w sumie żaden problem da się. Można.
3: No tak, ja tak się śmieję.
1: Jak się pamięta menu, to można. Mm-hmm. Tak, iPad był po niemiecku i notatka testowa też była
3: po angielsku,
1: niemiecku.
3: Tak. Rozumiem. I Braillex, i te nowe Braillexy, bo kiedyś było tak, że one miały wbudowany taki notatnik, bardzo o skromnych możliwościach, ale jakiś
1: ale
3: tam
1: w sumie on mi się podobał, bo on był w zasadzie kwintesencją tego, czego się oczekuje od notatnika.
3: Tak, to mógł mieć troszeczkę więcej pamięci.
1: Więcej opcji edycyjnych jako takich.
3: I pamięci, tak. A teraz jego nie ma, bo twórcy stwierdzili, no z jakiegoś pewnego punktu widzenia słusznie, że notatnik to jest po prostu smartfon i że Braillex będzie się nam komunikować poprzez Bluetooth z Androidem albo z iPhone'em albo z komputerem i że to jest tylko terminal.
1: To jest przyszłość.
3: Po prostu.
1: I niestety ja tę samą wersję wydarzeń wyznaję. Jakoś wszystkie notatniki z serii Sense, o których może zaraz i też powiemy, jakoś mnie nie przekonują autentycznie po prostu.
3: No i designersko te Braillexy, one są trochę takie lżejsze, szczuplejsze, choć i tak są mocno stacjonarne, większe w porównaniu z tymi takimi innymi monitorami Focus.
1: Lud jest jeden Braillex, który miał kuwerty, nie wiem czy widziałeś.
3: Tak, ja. Oczywiście, że widziałem, tak, taką klawiaturę kuwerty dziwną, bo małą spację i ta klawiatura taka jakaś stara, nie podobała mi się za bardzo, ale taka jakaś
1: taka gumowata. Jak taki kalkulator albo taka kasa fiskalna
3: tak,
1: w sklepie.
3: Tak. Tak, tak, oczywiście, że tak.
1: Tak, ona tak.
3: Z kasą to mi się, z kasa i też niektóre, no ale tak trochę też maszyny do pisania stare.
1: Mhm, ale maszyny to już te takie droższe, takie też niby nowocześniejsze.
3: Oczywiście, tak.
2: Te tak zwane elektroniczne, tak?
1: Tak,
3: tak.
1: Nie, to jest taka kasa w sklepie, albo kalkulator taki większy. Tak, klawiatura Braillexa.
3: Tak.
1: Małe przyciski.
3: No i tak właśnie płytki, było
1: stanowisko. Wcisk taki, duże odstępy między tymi przyciskami. W sumie wygodnie się na tym pisało, pomimo całej kiczowatości wyglądu tego, to pomimo tego.
3: Ale okropne, bo to tak wystawało, jakby na tego Braillexa to było tak przyklejone jakoś ta klawiatura.
1: Tak.
3: Ja miałem wrażenie. To było takie ciekawe.
1: Ja myślałem, że tam kasę fiskalną mają.
2: Kasa fiskalna, no ale słuchajcie, to byłby jakiś przełom, kasa fiskalna dla niewidomych, czyli co? Czyli niewidomy sprzedawca zawodem przyszłości. No.
3: Wiecie, Braillexy w sumie zawsze, Braillexy oferowały takie stanowiska, pamiętacie kiedyś ten radiowy system mieli?
2: Sadi, tak, Sadi to się nazywało bodajże, czy Sadie, bo może to tak bardziej z francuska. Tak, to Michał Kijewski o tym opowiadał, natomiast on tylko o tym opowiadał, a chyba nawet tego nie demonstrował jakoś tak w praktyce. I to było bardziej, to był bardziej taki system dla, bo ja wiem, realizatorów, ale takich realizatorów w studiach nagrań bardziej niż w radiu, bo to tam nie było w tym materiale mowy o żadnej emisji, ni o niczym takim, tylko bardziej o kontroli poziomów, sygnałów na linijce na przykład i
1: no,
2: podobnych
1: to fajnie
2: rzeczach.
1: Jest.
2: Więc...
1: To było dość sensowne.
2: Więc tak
3: tylko,
2: to wygląda.
3: Ale to w Polsce tego nie używa, nie?
2: No bo w Polsce niewidomych radiowców jest mało.
1: W Polsce mamy mało realizatorów niewidomych, no. Szczególnie Braillowców jeszcze.
2: Dokładnie, więc to myślę, że dlatego.
1: Niemcy, studia tak, frankfurckie całkiem sensownie, jeśli o to chodzi, prosperują. Dużo wyżej od nas, dużo lepiej od nas. Po prostu. I tam to się może tak sprawdzić.
3: Także Braillex, mamy te trzy modele. Mamy ten model z QWERTY, model z klawiaturą Braillowską i model trzeci bez, aha, tylko z tym paskiem, bez klawiatury po prostu. I to mnie zaskoczyło też, że mi się zdawało, ale tu się mogę mylić, że w tych Braillexach, bo tak naprawdę tam jest ogólnie mało klawiszy sterujących, bo jest cursor routing, jest pasek i są po lewej stronie tak, i prawej takie góra-dół, dwa klawiszki takie i to jest koniec. I tak trochę mało mi tych klawiszy, ale może nie mam racji, może tak to właśnie.
1: Dlatego gdybyś miał klawiaturę Braillowską, można by było nadpisać opcję liter, punktów, tak, i na kombinacje odpowiednie, na przykład, nie wiem,
3: tak,
1: C jak
3: akordem,
1: kopii, V jak wklej, akordami robić po prostu.
3: No tak, to tym bardziej, że ta klawiatura Braille'a bardzo taka wdzięczna, bardzo mi się podoba w ogóle ta klawiatura Braille'owska.
1: Taka ergonomiczna, po prostu intuicyjna, ona tak, nie przeszkadza, no tak.
3: Także, no i cena Braille'a jeszcze, droga cena,
1: ile? 20 tysięcy?
3: Około 20, tak naprawdę modele cenowo zbliżone. Niewiele się różnią.
1: Plus minus tak, kilka stów, więc to...
3: Tak, tam 1000 może złotych, coś tam, ale to tak nie jakoś dużo. No i 3 lata gwarancji, to jest istotne. Dobra obudowa, to powiedzieliśmy, aha, no i ta funkcja...
2: Chociaż za taką cenę to z 5 lat można by się spodziewać co najmniej.
1: Ile czy kiedyś nie było 5?
2: I o jakiej No właśnie mi się też tak coś kojarzy, że te niektóre monitory, właśnie nie wiem, czy Braille'y, ale któreś miały właśnie 5 lat gwarancji. Ale Michale, o jakiej funkcji mówiłeś?
3: O funkcji Live, bo to jest cała seria modeli, teraz one się nazywają Braille'y Live. I to nie Trio, tylko Live. I to jest taka funkcja, do końca nie wiem, jak to się pewnie jakimś akordem robi, albo była mowa o przełączniku. Tam chyba osobnego przełącznika nie było, a może ja nie zauważyłem. Mianowicie taka, że Braille'y jest podłączony do portu USB naszego komputera, ale jednym przełącznikiem możemy go przełączyć w tryb komunikacji Bluetooth ze smartfonem. I w ten sposób sobie coś zrobić na smartfonie i kontrolować dwa urządzenia. To takie coś już było w Alwach WC640, tylko tam to było inaczej trochę, że dzielimy ekran i pół robi to, pół robi to, a tu mamy albo i to jeszcze niestety tak, że nie mogą być dwa urządzenia na Bluetooth, tylko jedno USB, a drugie Bluetooth.
1: No, myślę, że wystarczająco.
2: Tak, tym bardziej, że jednak połączenie te bluetoothowe z komputerem tych monitorów to tak różnie działa, te komputery później się tam wybudzają z tej hibernacji i to tak, jakoś mam wrażenie, że smartfony mają chyba to lepiej rozpoznane i lepiej zaimplementowaną tą łączność bezprzewodową. Mhm. Więc to akurat myślę, że całkiem słusznie, że komputer łączymy sobie z linijką przez USB, natomiast smartfona jakiegoś przez Bluetooth.
3: Czyli podsumowując, dla takich osób, dla których waga, wielkość nie ma większego znaczenia, a zarazem osób, które dużo korzystają z Braille'a, to taki Braille'ex, jeżeli ktoś ma możliwość sobie kupić, jest, no warto go zobaczyć i z nim troszkę poobcować, no bo to jednak duże pieniądze i nie wszystko każdemu musi odpowiadać, jeżeli chodzi o design, ale taki Braille'ex to jest no coś na lata, jak Patryk powiedziałeś, na lata.
1: Tak, sam się zastanawiam, szczerze mówiąc, jak fundusze będą, bo to jest zabawka... No godna zastąpienia spokojnie tej Alwy, która tu jest po mojej lewej stronie w tym momencie, tak?
3: No tak.
1: To jest już urządzonko sensowne. Co mamy poza tym w Braille'u? Poza tym w Braille'u mamy odgrzewane kotlety, fokusy.
3: No to już znamy. To już nie
1: tak,
3: ma co mówić.
1: Tak, też znamy.
2: A może był Focus 80, którego
3: był,
2: chyba nie
3: był. Właśnie był.
2: Nie było
1: ja
2: wcześniej.
1: Nie widziałem. Może ty, Michale,
3: był
1: widziałeś.
3: Był na Freedomie Scientificu.
2: I jak ci się, Michale, podoba 80-znakowa linijka brajlowska, designersko made in China?
3: 80-znakowa linijkę to ja w ogóle kiedyś tam już nie raz, nie dwa widziałem, a fokus to jest taki sam, jakbyś dwa fokusy obok siebie położył. No to jest to samo.
2: Okej.
3: Okay, no, fokus 80.
2: Rozumiem. Nie, myślałem, że skoro 80 to jakoś to solidniej wygląda, bo po prostu no fokusy, ja wiem, że to są budżetowe konstrukcje,
3: ona
2: ale...
3: Ona leżała na takim, przytwierdzona była na takim, w takim futerale, w takim czymś. Aha. I ja nie ośmieliłem się podnieść tej, wyrwać tego monitora. No, gdybym wiedział, że ciebie tak to interesuje, to bym poprosił o pokazanie, bym w ogóle bym sobie w powietrzu tym monitorem coś tamten machnął, jak on, jak to się go trzyma, tak jak go się.
2: To nawet wiesz co, nie o to chodzi, bo po prostu,
3: bo
2: raczej rzadko będzie się przenosić 80-znakową linijkę, ale tak powiedz mi, jakieś, nie wiem, lepsze dla ciebie wrażenie, lepsze na tobie wywarła ta 80-ka niż powiedzmy mniejsze monitory?
3: Dokładnie to samo.
2: Aha, okej, czyli...
3: Mówię, dwa fokusy. Mhm,
2: dobrze.
1: Czyli rolek nie ma w fokusach. To jest trochę smutne.
3: A to już tak, no nie ma, no bo oni zrezygnowali z rolek na rzecz tego, tych takich...
2: przycisków.
3: Powiedzieć, takiego przełącz... Przycisków
1: tylko
3: i
1: one
3: takiego
1: wykonują
3: przełącz...
1: to samo.
2: Tak, tylko że te przyciski jedne mają jakby... chodzą lżej, inne chodzą ciężej i jeszcze inne bardzo ciężko. I to tak, nie wiem, czy to tak ma być, czy
1: ja
2: to po prostu...
1: Ja wolałem rolki.
2: No wiadomo, rolki są...
3: No,
2: Rolki są całkiem wygodne.
3: Ale to jakoś ciekawe, że tych rolek prawie nigdzie nie ma. Ale odgrzewane kotlety, to w ogóle były odgrzewane kotlety, bo nie wiem, czy Patryk byłeś w Opteleku, bo tam Alwy mieli.
4: Byłem. Tam była Alwa BC640. Na głowie.
3: Jeszcze jakaś inna, BC640 jakaś tam. Mam wrażenie, że tak designersko, albo to była ta Alfa z tym audio feature packiem i ja zapomniałem, jak to wygląda z zeszłego roku, albo ten feature, jakoś ten feature pack był gdzieś indziej ułożony, albo to była jakaś Alfa BC640 coś tam. Pan mi mówił, ale tak jakoś średnio kompetentnie, miałem, ale może źle trafiłem po prostu. I tam ta Alfa taka inna jakaś była, ale to nie było nic nowego na pewno, bo Alfa nie pokazała niczego nowego. Tak w ogóle, od dawna.
4: Alfa nic nie robi nowego na razie.
3: No ja słyszałem, że Jarosław Urbański z Harpo mówił, że niby, że można się czegoś spodziewać, ale na ile to było takie, na ile to prawda, a no to jakby nie wiem.
4: No tak.
3: Więc może
4: no
3: pracują.
4: Ja się też nie dziwię, jak oni coś tam robią, tak, ale nic na razie dla nas do pokazania nie mają. Ciekawe.
3: Tak, oficjalnie nic nie ma. A to 2006 już.
2: No, czyli parę lat minęło. Ładnych. Czy coś jeszcze z Braille'a? Czy przejdziemy może teraz do notatników, skoro już idziemy tą ścieżką?
3: Był, ale był niewłączony, ale tylko już wychodziłem prawie, był Easy, no bo wiadomo, to jest też Harpo, ale to Optelek sprzedaje na zachodzie, Easy Link Touch.
2: Czyli produkcja nasza polska, brandowana przez Opteleka, tak?
3: Tak, czyli Braille Pen w wersji z tym dotykowym czymś tam, kursor routingiem, ale to tylko było wyłączone, więc ja nic nie mogę powiedzieć.
2: No, ale miejmy nadzieję, że za czas jakiś dostaniemy go do testów może.
3: Tak, na pewno. Ta konstrukcja nigdy do mnie nie przemawiała szczególnie, więc no ale ona jest tania na zachodzie, jakąś tam popularnością się cieszy z tego względu chyba i no i dobrze, że też była.
2: Co? Przechodzimy do, no przechodzimy co? Do notatników, tak?
3: To może Patryk, bo mówiłeś, że tych Braille Sensów niekoniecznie jakoś, że ciebie to jednak nie przekonuje.
4: No mnie to nie przekonuje, tak. Stoisko naszego rodzimego importera tychże, a zarazem dystrybutora, czyli ECE było nimi wypełnione i nie mogę powiedzieć, prezentacja jako taka była okej, tak? Kompetentnie, jak zwykle pana Konrada też można było gdzieś tam kręcącego się spotkać, wiecznie zapracowany. Nowy kajetek SD też był.
2: Tworzy się.
4: Od paru lat, ale się tworzy. Nawet przemawiał a kapelą. Podobno kilkaset złotych droższe, ale to już wiedzieliśmy chyba w tamtym roku też.
3: Tak to mi się coś zdaje. Negocjacje wtedy były, co się podpisali jakąś tam umowę. To mnie właśnie, no co mi tą wiadomość przyniosłeś na konferencji rok temu w piątek. Tak. I potem spotkałem pana Łukaszewicza, mi tam do mnie podbiegł i niech pan posłucha i mi do ucha krzyczącą a kapelę włączył.
4: No, czy jest się czym cieszyć, ja bym nie powiedział, szczególnie, że implementacja SMP Software została już niestety zrobiona, a nie implementacja normalnego SMP. No, ale kajetek jest kajetkiem, tak?
2: A coś nowego przez ten rok w kajetku powstało? Bo tam cały czas jakieś funkcje dochodzą.
3: Działający terminal, ta synteza po Bluetoothie i sterowanie Windowsem z kajetka.
2: Aha, no może to
4: nie
2: być.
4: Nie wiem, jak to działa, nie wiem na jakiej zasadzie to działa.
2: Ja się trochę boję.
3: Przemek Rogalski się tym bawił i mówił, że spoko, bo on jest Windowsowiec, czy był i mówił, że okej. Okay.
2: Ja się trochę boję opóźnień, wiecie co? Jako opóźnień wprowadzanych przez Bluetootha. Takich niewielkich, ale jednak. Ja mam takie wrażenie, że to może być. Zresztą zależy, jak to jest tam, jak są komunikaty przekazywane. Bo być może, jeżeli to są jakieś niewielkie paczki danych, jakiś sensowny protokół, to działa to fajnie, ale tak słysząc coś po Bluetoothie i to w dodatku jeszcze syntezator mowy, to trochę się opóźnień boję, ale
3: to się w ogóle
2: może
3: jakoś,
2: na wyrost.
3: Konrad Łukaszewicz to tłumaczył, to będzie w prezentacji, mam nadzieję, że to jakoś się w miarę nagrało, ale że to jakoś tak się chyba te klawisze sekwencyjnie dusi, to znaczy, że na przykład Ctrl Shift C, to chyba najpierw dusimy C, że niby Ctrl, potem S, to jest Shift, a potem, nie wiem, C?
4: C z którymś literkę? Funkcyjnym pewnie.
3: Być może.
4: Jakby nie mogło być na odwrót.
3: Jak, wiem, że to jakieś dziwne to było, ale, no ja też nie znam filozofii kajetka w ogóle. Znaczy nigdy nie używałem tego urządzenia poza prezentacjami na konferencjach, na wystawach. Także no być może właśnie fani. Co by nie mówić, to jest na pewno miłe, że kajety to jest taki produkt, który jakoś tam może być na zamówienie modyfikowany i na pewno twórca się liczy z użytkownikami, z tym, czego by chcieli. To na pewno gdzieś tam wśród tych fanów kajetka było sprawdzane.
2: Dokładnie, no i twórca wie, co robi z tym urządzeniem, bo zaprojektował je od początku do końca tak naprawdę, więc może sobie też pozwolić gdzieś na jakieś modyfikacje, co niestety nie zawsze ma miejsca, powiedziałbym dosadniej, że rzadko ma miejsce, albo w ogóle nie ma miejsca w przypadku sytuacji, kiedy coś importujemy. No wtedy możemy ingerować tak naprawdę tylko i wyłącznie jakość, o ile producent ten oficjalny, oryginalny pozwoli, możemy gdzieś tam lekko zaingerować w software, w warstwę oprogramowania tego urządzenia.
3: Ja bym chciał jeszcze... jest Braille, ale taki półelektroniczny, ale o tym sobie, no być może, ja mam mało do powiedzenia, ale może Patryk masz coś więcej.
2: Może Mikołaj coś testował, bo Mikołaj nam tu przycichł, tak?
3: Perkins.
2: Z Braille'a.
3: Perkinsa chciałem trochę też.
4: Szczerze ja maszyny, nie chcę powiedzieć, że omijałem bez przesady, ale jakoś nie skupiłem się na nich wybitnie.
3: Bo dla mnie maszyna...
4: Bo dla mnie maszyna brajlowska z dołączonym wejściem na słuchawki i wyświetlaczem, no to jest nic ciekawego, taki wolę mieć maszynę bez tego wszystkiego, analogową. No, tym bardziej,
3: Perkins
4: że w tamtym roku...
3: To już było.
4: W tamtym roku A, to już było, B, ten Perkins na przykład z polską diakrytyką sobie po prostu nie radził. Nie wiem, jak jest w tym roku.
3: No niby podobno teraz to się zmienia. Spuszczenie mocno i Perkins... No Perkins ewidentnie z Artixem jakoś tą współpracę coraz bardziej umacnia i chce tutaj w Polsce jakoś...
4: Przywrócić wiarę w Braille'a.
3: Tak, bo na prezentacji tam było, że mają się nauczyciele zgłaszać, jakie aplikacje by chcieli do tej maszyny i w ogóle. Tylko, a czy ty, Patryk, używałeś, bo ja powiem szczerze, ja nie lubię Perkinsa, w sensie takim, ja nie umiem za bardzo pisać na Perkinsie. Jestem przyzwyczajony, całe życie pisałem na tych maszynach brajlowskich, tych niemieckich, nie Perkinsa.
4: Pichty.
3: Ja jakby Perkinsa tak nie bardzo, on jest dla mnie za szeroko, te klawisze takie krótkie i bardziej na boki, niż wzdłuż.
2: Ja pisałem na Perkinsie swego czasu. Tak, do Perkinsów się trzeba przyzwyczaić, ale ja Perkinsa gdzieś tam nawet jeszcze chyba mam i powiem szczerze, że no, jedyną wadą tej maszyny, jak dla mnie, to jest to, że pracuje jak młockarnia, więc za moich czasów szkolnych, kiedy po prostu chodziłem do szkoły masowej, no to raczej nie było możliwości specjalnie, żebym z tym Perkinsem chodził i żebym na tym Perkinsie pisał, pomijając już wagę tej maszyny, ale po prostu poziom hałasu przez nią generowany. Musiałem się sobie radzić za pomocą właśnie też takiej małej maszyny. Bodajże
3: a kiedyś pichy. W szkołach 10 Perkinsów takich na przykład, albo w klasie 10 takich picht i wszyscy piszą na tym. No to tak...
2: Współczuję.
3: To tak jakoś...
0: Nie wiem, skoro jesteśmy przy szkole i powiedzmy Braille'u, ja co prawda Braille'owy nie jestem, ale na jednym ze stoisk, teraz nie pamiętam jaka to była firma, wiem, że to coś się nazywało TactiBoard. Urządzenie w sobie nie elektroniczne, ale polega to na tym, jakby do robienia rysunków, bardzo szybko robienia rysunków prosto, wypukłych. Nie jest to żadna wygrzewarka, nie jest to żadna drukarka, ale rozwiązanie polega na tym, że jest taka no, specjalna, można powiedzieć, tabliczka, która tam jest wyposażona w jakąś tam stalową płytkę, na tym jest taka specjalna guma i na to się wkłada takie specjalne folie cienkie. Zamyka się potem to taką ramką, która na brzegach ma pooznaczane też podziałki różnego rodzaju miarki, bo to głównie w matematyce można stosować. I można zwykłym długopisem, zwykłym jakimś nawet, brzydko mówiąc, ostrym narzędziem, tak? rysować rozmaite linie. Grubość ich zależy oczywiście od tego narzędzia, nazwijmy zaostrzonego, które mamy. Tak? I w ten sposób osoba, powiedzmy, widząca, czy na przykład widzący nauczyciel jest w stanie osobie niewidomej zaprezentować w sposób dość łatwy właśnie wypukłą grafikę.
2: Powiedziałeś, Mikołaj, o urządzeniu, które ja pamiętam sprzed 20 lat mniej więcej, bo te podkładki do rysowania są już znane od dawien dawna. Ja jeszcze tylko dodam. Tak, a to prawdopodobnie to jest to. Ja jeszcze tylko dodam to jako taką ciekawostkę, to z praktyki, że, proszę Państwa, nie trzeba kupować żadnych specjalnych folii. Bierzecie sobie zwykłą taką koszulkę, do której się wkłada dokumenty na przykład, przycinacie ją sobie odpowiednio, rozcinacie, przycinacie odpowiednio, jak tam sobie chcecie, i można na tym spokojnie rysować. Bardzo fajnie to działa.
3: Oczywiście. Chociaż uważam, że dobra folia, taka naprawdę dobra, robi... Tak. I do takich efektów jakichś dłuższych, takich bardziej...
4: Użycie biurowych folii do laminowania też jest w sumie okej.
2: Tak. To jeszcze jako taka ciekawostka, bo z pewnością zaraz by się mogło okazać, że do tego urządzenia, o którym mówi Mikołaj, jest specjalna folia, która gdzieś tam...
0: Tak mi powiedział ten przedstawiciel, tak, że jest taki zestaw jakichś takich specjalnych folii. Oczywiście tam jest pełno też różnych narzędzi, które umożliwiają rysowanie kółek, konkretnych tam, powiedzmy, linii pod jakimś kątem, no szereg różnych tam narzędzi, tak? No i to się mieści
3: na papierze,
0: tam,
3: też można rysować,
0: powiedzmy, walizeczce, ale z takich jeszcze, powiedzmy, dotykowych rzeczy, i może nawet kontynuując troszeczkę temat nie elektroniki, ale sporych rozmiarów obiekty, to były zaprezentowane makiety trzech stadionów z Euro 2012, stadionu w Poznaniu, stadionu w Warszawie i stadionu w Gdańsku. Te wszystkie trzy stadiony były robione przez jednego inwestora, przez grupę PGE, i ona właśnie też zadbała o to, żeby te makiety powstały. One są w pełni dotykowe, odlane z takiego mosiądzu. To były oczywiście drugie egzemplarze, które zostały wykonane. Notabene, mogę tutaj tylko tak powiedzieć, to taki rzeźbiarz z Poznania to wykonywał, z tego co pamiętam. Takie pierwotne rzeźby też są przy każdym ze stadionów. Także i w Poznaniu, i w Warszawie, koło stadionów wszystkich tych akurat trzech, takie makiety dla niewidomych istnieją. Tak? I tutaj akurat były też te trzy makiety razem zaprezentowane. Także można, fani niewidomi, fani piłki nożnej mogli, i nie tylko, mogli zapoznać się po prostu z tym, jak te stadiony wyglądają, zapoznać się również z opisami brajlowskimi tych obiektów. No taka ciekawostka, tak? A co jeszcze oprócz...
4: Niemniej tam skorzystałem.
0: A no właśnie. A no
4: z ciekawostki.
0: Właśnie. A jeżeli by jeszcze tak, w sumie obok tego właśnie stoiska z tymi stadionami, było stoisko takiego projektu Kino RP, który polega, to jest taka inicjatywa...
3: Trafiłeś tam w końcu, potem udało
0: tak,
3: się
0: tak, tobie. Tak, trafiłem to i to jest taka inicjatywa, częściowo też finansowana chyba z pieniędzy też publicznych, rekonstrukcja cyfrowa starych, no może już nie takich starych, no, ale ogólnie starszych filmów, powiedzmy tam z lat 60., 70., 80., takiej klasyki, zarówno kina takiego fabularnego, jak i komediowego, jakieś tam komedia Miś, tak, Poszukiwany, Poszukiwana, Ziemia Obiecana.
4: Ja bym sobie obejrzał, nie robi
0: smaka. I one zostały zrekonstruowane cyfrowo, czyli jakość tego obrazu, to tak z perspektywy osoby słabowidzącej i w ogóle nawet też widzących, jest znacznie lepsza, znacznie bardziej kontrastowa, ale wszystkie te produkcje, tam chyba z wyjątkiem bajek, bo to tam jeszcze chyba będą dorabiać chyba do tego, ale wszystkie te produkcje zostały już wydane z audiodeskrypcją. Także to też znowu jakiś kawałeczek sztuki, kultury dostępny dla niewidomych, no i obecny również właśnie na konferencji.
3: I skoro już mówimy o takich... od razu.
2: Dokładnie, tam chyba w cenie 40 zł tak mniej więcej, tak?
3: Blu-raye, a DVD 30, czyli aha, te Blu-raye całkiem tanie.
2: Dokładnie.
3: Nie, też nie bardzo drogie.
2: A skoro już jesteśmy przy tego typu rzeczach, które sobie można było czy podotykać, czy z którymi się zapoznać, widział ktoś z was ten Atlas, tak? Który wydała firma Altix? Ktoś z was tam dotarł?
3: Tak, Tyflografika, Fundacja Szansa dla Niewidomych miała, no wiadomo, zawsze mieli duże stoisko i bo to gdzieś tam blisko Altixu i na stoisku Altixu też były te atlasy. Nie było w tym roku, bo o tym chyba nie mówiliśmy, studia Tyflografiki Marka Jakubowskiego, więc jakby oni byli, też nie było tego takiego zakładu z Ostrowa, który robił mapy wielkopolskiego. Także jeżeli chodzi o rysunki, o Tyflografikę, no to była tylko Fundacja Szansa dla Niewidomych i książki, które oni wyprodukowali. Tych książek nie było dużo, bo to było wydanie drugie Świata na koniuszkach palców Marka Kalbarczyka i Piotra Adamczewskiego, taka książka kucharska. Był przewodnik turystyczny w kilku odsłonach, bo to tam różne regiony i jako całość w 8 tomach. Był jakiś tam zbiór takich różnych rysunków, ale to też tak wokół turystyki, wokół jakichś takich podróży, różne takie znane miejsca, znane tyflografiki, jak nie wiem, wieża Eiffla czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie mylę stoiska. I rzeczywiście, no, wyglądało to ładnie. Tyflografikę, no, to jest też taka rzecz, której trzeba się nauczyć. Każda tyflografika, są różne typy przedstawiania wypukłego różnych rysunków i to nie jest tak, że sobie podchodzimy, dotykamy i czasem jest tak, że domyślimy się, co to jest, ale może być tak, że dla kogoś to nic nie znaczy i trzeba się po prostu nauczyć odpowiedniej perspektywy i tego, co jest co i co jest jak przedstawiane. I to z jednej strony to pomoże nam w tym legenda, ale z drugiej strony też trzeba nabrać wprawy w interpretacji takich rzeczy na płaszczyźnie. Jedni to umieją, drudzy mniej. Natomiast na pewno oni też mieli na stoisku albumy, tą biografię Braille'a, Ludwika Braille'a, do tych geniuszów i Świat na koniuszkach palców w wersji, nie wiem, czy powiększonej, czy czarnodrukowej, czy nie powiększonej, ale czarnodrukowej. Bardzo ładnie wydane dwa takie albumy, no drogie, bo za 100 zł, no, ale rzeczywiście takie albumowe wydania, duże, więc to pewnie dlatego. No i trudno się dziwić, że ludzie do tych wydawnictw podchodzili i że być może dzięki temu te atlasy dostały po prostu nagrody później, dostały Idola, bo ludzie na to głosowali. No bo kto aż tak nie był zainteresowany technologią, a wiele osób technologią nie jest jakoś bardzo szczególnie zainteresowanych, tak jak my, którzy tam analizujemy to zawodowo, no to ludzie, takie atlasy, to było coś na tyle przystępnego, co każdy od dziecka po osobę starszą mógł się z tym zapoznać i co mogło wiele osób zainteresować.
2: Tak, no myślę. I wiadomo też, że nie każdy będzie miał okazję sobie wszystkie te budowle czy jakieś tam inne obiekty pozwiedzać, więc możliwość chociażby podotykania gdzieś tam, wyobrażenia sobie tego, no była z pewnością jakimś cennym doświadczeniem.
3: Tak, i pani akurat, bo to też tak różnie było, ale pani, która była przy tych brajlowskich atlasach, nie wiem czy z Altixu, czy z Fundacji Szansa, fajnie pani pomagała, opowiadała i to było miłe.
2: To powróćmy może teraz do technologii. Jakoś tak, Michale, Patryku, nie wspominacie zupełnie nic o screenreaderach, o Windowsie, o Josie.
3: Za chwilkę wspomnimy, ale ja już coś jest bardzo istotne.
2: Ja celowo o to pytam, ale okej, Michale.
3: Tak, za chwilkę o tym. Oczywiście możemy o tym też teraz mówić.
2: Dobrze,
3: ważną rzeczą jest to coś, bo nazwa mi umknęła, ale zaraz sobie ją przypomnimy, co prezentowała firma ECE, czyli te skanery OCR-ujące kamery, które robią zdjęcia, skanują i czytają. Bo kilka takich nowych urządzeń mieli. Jakiejś angielskiej firmy RIT. Firma nie pamiętam, a urządzenia to było Read, Easy Read, tak? Move, coś takiego. Patryk, nie wiem, widziałeś to?
4: Taki coś jak ten, tego, jak natomiast ten
3: Clear Reader.
4: Wiesz jak to jest, Michale, słysząc hasło OCR, słysząc hasło kamera, słysząc hasło czyta za ciebie, to odwracam się na pięcie.
3: Tak. Bo nie wierzymy do końca, że to jest wierzymy, że to jest szybkie, ale wiemy, że to jest szybkie i nic poza tym.
2: Ale nie wierzymy, że jest to bardzo dokładne, tak dokładne jak skaner.
3: Tak, no
4: za taką cenę.
3: Tak, koleżanka pokazała mi Perla, który rzekomo tak super rozpoznaje. Oczywiście Perl był tam angielski, bo mówię oczywiście, no bo niestety w laptopie nie było laptop, stanowisko na firmy Altix, gdzie był Perl, no to był laptop i nie było polskiego Perla, bo w ogóle nie było Perla i trzeba go, OpenBooka i trzeba go było szybko zainstalować. No więc zainstalowali tego OpenBooka, no i ktoś mi pokazał Perla, ale no niestety no jakoś rozpoznawanie. Ja mi się nie chciało słuchać, bo po prostu Eloquence zaczął do mnie mówić po polsku eloquence'owym głosem, no to ja nie umiem tego słuchać jeszcze w hałasie, ale tam przecież Perl wyświetla od razu to co zrobił zdjęcie, no i koleżanka mi powiedziała, że fatalnie. I to po kilka stron było pod rząd. I oczywiście to nie chcę przez to powiedzieć, że Perla się nie da dostroić, bo Magda Szyszka go używa i ogólnie go na jej potrzeby jakoś tam chwali do pracy. I fakt, że może tym Perlem na pewno rozpoznawali ten album, albo Świat na koniuszkach palca, albo Braille, to jest taki pewnie, tam mogło być dużo zdjęć w tej książce, więc też to mogło wpłynąć, albo jakieś takie kolumny, że ten tekst nie był jakiś taki zbyt wdzięczny do rozpoznawania. No ale tak, jak ktoś tak mniej wie, no to stwierdzi, że właściwie taki Perl, no to nic nie może. Mówię o takim tym, co było widać tak,
4: no tak.
3: Na żywo.
2: A jednak no, coś może, bo do specyficznych zastosowań na pewno te

0: Tak, Read Desk.
1: Też jakaś... Proszę?
0: Tak, tak, Read Desk. Read Desk.
1: Tak, Read Desk. A, tak, a trzecie to była też kamera, ale której nie mieli, która była nawet jeszcze droższa chyba niż to rozwiązanie powiedzmy, że stacjonarne, bo ta kamera chyba sama kosztowała z 10 tysięcy, no ale podobno taka kamera, że z daleka można robić zdjęcia slajdom, że ma stabilizację obrazu, że ma coś tam, coś tam, coś tam w HD i w ogóle i być może rzeczywiście to jest, no jest to tak dopracowane, może, że faktycznie to działa. Bo wierzę, że któryś z tych producentów, już abstrahując od ceny, w końcu, no wiadomo, Perl był pierwszy, to od kilku lat każda firma chce mieć w swojej ofercie takie rozwiązanie OCR-ujące, robiące zdjęcia, OCR-ujące i czytające. I to przecież mają i producent ma to Zoom Texta, i ten Read Desk, i teraz to coś od ECE, i tego nie ma w Polsce, ale GW Micro też ma coś takiego. Także wszyscy to mają i ja wierzę, że ktoś kiedyś, a to głównie za sprawą software'u jednak korygującego i dobrze dobranej kamery, takiej rzeczywiście może bardzo drogiej, stworzy coś, co faktycznie będzie bardziej działało niż nie działało. Szybkość tego czegoś z ECE, przepraszam, że tak nieprofesjonalnie mówię bez nazw, ale będzie to w nagraniu wywiadu z Konradem Łukaszewiczem. Szybkość tego rozwiązania...
2: Nasze potrzeby jest szybciej po prostu, tak?
1: Jest szybciej, teraz, ale i nawet jest szybciej niż Perl i to jest szybsze niż nawet ten Clear Reader. Faktycznie, działa to szybko, działało to dobrze. Aha, rozpoznaje ruchy, jak przekładamy stronę książki, także to robić samo co Perl. No i... I niby działa. Rzeczywiście nie zauważyłem, żeby nie działało. Jakieś kartki były podkładane i ładnie czytał wszystko. No tak robiło to rzeczywiście wrażenie. Natomiast no jak to w działaniu, jak to wygląda, to
2: trzeba poczekać. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
1: Ale myślę, że znając przychylność firmy ECE, mam wielką nadzieję na jakieś testy. Nie wiem, czy ja, czy ktoś, ale myślę, że będziemy to w przyszłym roku jakoś zgłębiać.
0: Więc teraz może wróćmy do tego pytania, które zadawałem, co tam w świecie screenreaderów, bo tak jakoś podejrzanie mało mówicie na ten temat.
1: A to prawda, bo mało też się dzieje, firma na przykład w ECE w ogóle nie jakoś nie wspominano, ja też nie pytałem o to, ale nikt sam od siebie nie wspomniał mi o Windows Ice, to znaczy o tym polskim Windows Ice
0: 8.3,
1: który jest dostępny, albo o tym, że jest, no teraz oni o betach nie wspominają oficjalnie, więc to może dlatego, ale jakby a miałem spytać i szkoda, że nie spytałem o Socialize, czy będzie na przykład spolszczany albo coś. Byłem ciekaw komentarza, nie zapomniałem o tym zupełnie, o ten program zapytać.
2: Też niestety. Jakoś nikt z nas nie pomyślał.
1: Właśnie, jakoś tak. I na temat, co, na temat Windows Ice'a nie było nic. O Dolphinie no to nie mówimy, bo to jako screen reader w naszych polskich warunkach on odstaje.
0: No właśnie, ja jestem bardzo ciekaw, jak ten Dolphin się rozwija, bo tak mówimy, że odstaje, ale czy on rzeczywiście odstaje?
1: No może...
0: Czy rzeczywiście, bo ja mam trochę takie wrażenie, że Dolphin zabrał się bardziej chyba za rozwój tego modułu, to o czym mówił Mikołaj.
2: Powiększającego.
0: I że ta synteza mowy jest jakimś takim dodatkiem troszeczkę. Może się mylę, ale...
3: Ja
0: tak
3: to się zgodzę z tym, co Michał powiedział, Michał Dziwisz właśnie, że oni na tą chwilę ich bólem głowy jest właśnie kwestie powiększenia i wyprostowywania czcionek powiększonym pod Windowsem 8. Mówił, że naprawdę potężne siły i pieniądze w to inwestują.
0: Czyli tak naprawdę z programu, który kiedyś miał nawet swoje wersje typowo czytające, pojawia się nam aplikacja bardziej powiększająca. W tę stronę wyewoluowali, no widocznie im się to biznesowo bardziej opłacało i tyle.
2: Ale i też chyba może słusznie, bo tu jest nisza troszeczkę. Duala nie ma, jest Zoom Text, teoretycznie jest Magic. Natomiast jak JOS-owców znam wielu uwielbiających, tak... No z Magiciem tak w Polsce różowo nie jest, jeśli
1: tak,
2: chodzi o
1: jest. Magic nie jest do końca stabilny, Magic jest krytykowany, no Artix mocno z racji wiadomo partnerstwa był taki okres, gdzie oni tego Magica, bo też cena, on miał niższą cenę, Dolphiny zawsze były drogie i Magic był mocno promowany swego czasu handlowo w Artixie i ludzie To jeszcze nawet ja pamiętam 2006-2007 rok, kiedy, nie, nawet piąty, kiedy Magic wchodził, jak wtedy współpracowałem z Altixem, no to

0: Ludzie dzwonili po tego Magica i bardzo krytykowali Magica. To był, no to był, i te problemy podobno są dalej. W Windowsie 8 jest, no to co Mikołaj z kolei opowiadał, był, bo mówiłeś, no jest źle i w Windowsie 7 też coś tam było. Także, no nie, z Magiciem to nie jest dobrze.
1: Okej, czyli o Windowsie jest cisza, a co z JOS-em?
0: Jest nowy JOS 15, to znaczy jakby Altix tak pewnie automatycznie mówi o tych polskich wersjach, bo jak zapytałem, nie pamiętam, już teraz nie wiem, czy to był Henryk Rzepka, czy ktoś z osób takich mniej zajmujących się JOS-em, no ale to od razu była, że JOS 14. Ja mówię, tak, JOS 14 po polsku, oczywiście, to prawda, ale już Freedom JOS 15. No i od razu na to przeszła rozmowa i rzeczywiście mam też takie krótkie nagranie Henryka Rzepki na temat JOS-a, ale w tym JOS-ie 15 za dużo nowości nie ma. No on tam pewnie technicznie jakoś tam został poprawiony trochę pod kątem HTML-a 5, innych tam jakichś szczegółów. Natomiast no, z takich stricte nowości, no to są dwie. Coś, co zauważą użytkownicy monitorów Windowsowskich bez konieczności instalacji uprzednio sterowników dedykowanych, na przykład do jakichś Papenmeierów, Humanwareów i tak dalej. W końcu to, bo to kiedyś tak było, potem oni się uwzięli na te takie podpisywane sterowniki przez Freedom, to jakieś tam były problemy, bo nikt nie chciał tego podpisywać tak naprawdę. I możliwość przełączania tablic brajlowskich łatwiejsza i też szereg innych takich opcji bardziej bardziej Patryk by to umiał się to opowiedzieć, takich opcji gdzieś tam dla osób bardziej korzystających tak z Braille'a nawet niż z syntezy. No i też ta obsługa dotykowa, obsługa ekranów dotykowych Windowsa 8, ale że na ekranach dotykowych się i na Windowsie 8 się nie znam, to nie potrafię stwierdzić, jak to tak naprawdę działa. No aha, i ten Vocalizer Expressive, oczywiście, jak ktoś lubi.
2: No tak.
0: Ale to nawet sam Henryk Rzepka stwierdził, że w iPhone'ie to jakoś działa, a tutaj z JOS-em no to jest jest to śmieszne.
1: Jeżeli chodzi o tego Windowsa 8 i JOS-a, to z tego co ja wiem, jeszcze nie instalowałem tej bety 15, ale tam się pojawił taki dodatkowy kursor, którym można oglądać, oglądać aplikację Modern UI.
2: Taki obiektowy. Tak, on jest taki obiektowy i jego działanie podobno jest niegłupie, słyszałem od użytkowników ósemkowych, ale nie wiem, nie bawiłem się też.
0: A z twojej perspektywy co o JOS-ie, tak testowałeś w ogóle 15?
2: Szczerze?
0: Nie.
2: Nie widzę w tym sensu.
0: Aha. Rozumiem.
2: Może przetestuję, jak będą bety polskie, no to siłą rzeczy przetestuję, tak? Natomiast wyznaczę sobie po prostu do tego stanowisko pracy, najlepiej z Windowsem 8, ewentualnie jakąś drugą maszynę z Windowsem 7, do tego dedykowaną. I wtedy coś się wypowiem, dlatego że na razie, no nie oszukujmy się, trend jest taki, że Firefox wychodzi średnio co 2 tygodnie, JOS średnio co pół roku. Mimo że Firefox nie robi w nim brutalnych zmian, JOS każdą wersją coś do Firefoxa musi nadgonić, bo Firefox się zmienia. I to jest dla mnie na razie jedyny problem JOS-a. A w rezultacie jak przyjdzie co do czego, to JOS 12, a w porywie nawet 11, widzi 90% tego, co powinien. Więc to jest dla mnie śmieszne i ciekawe i to jest jedyny ewentualnie problem.
1: Czyli taka jest ogólnie tendencja, że programy odczytu ekranu nie wprowadzają na chwilę obecną zbytnich jakichś innowacji, co najwyżej starają się gonić to, co jest w mainstreamie, tak?
2: Starają się przede wszystkim obsłużyć poprawnie system operacyjny.
1: Zgadza się, a przy ósemce no są
2: z tym dość ostre słowa, ale według mnie JOS, nawet JOS, który radzi sobie z tym naprawdę dobrze, z tego co widziałem po 14 już, dobrze w porównaniu do innych. Nawet JOS jest mocno w tyle, jeśli chodzi o 8.1. Od chociażby bardzo jestem ciekaw, kiedy będzie wsparcie dla wbudowanych głosów 8.1, które NVIDIA ma.
1: Czyli te głosy to nie są głosy SAPI? Tam powiedzmy głos nie. Paulina na przykład. To nie jest SAPI? Nie. Aha.
2: To nie jest SAPI.
1: No to cóż, to dobrze wiedzieć, bo ja byłem święcie przekonany, że to jest SAPI. Że to po prostu jest na zasadzie SAPI. Dobrze, więc mamy JOS-a. Co najwyżej jeszcze, tak ja z własnych jakichś tam obserwacji i a propos Windowise'a, to mogę powiedzieć, że Windowise ma od pewnego czasu nowe funkcje pomocy zdalnej, dzięki którym można na przykład przesyłać pliki albo tekst sobie kopiować z komputera zdalnego na docelowy i odwrotnie. To takie nowe funkcje. Jeżeli chodzi
2: jak to
1: o...
2: działa? Testowałeś może, Michał?
1: Nie, nie testowałem. Nie testowałem niestety, ale wiem, że to jest. Tu by się po prostu jacyś użytkownicy tacy stali Windowise'a musieli wypowiedzieć, a ja już nie jestem stałym użytkownikiem Windowise'a, bo się z tym programem po prostu rozstałem w pewnym momencie. Trzeba było powiedzieć dość. Dobrze, więc wróćmy może do tego, co jeszcze na 11. konferencji Reha for the Blind in Poland.
0: Wydaje mi się, że z grubsza rzecz biorąc o wszystkim, tak sobie jeszcze przejrzałem notatki, ale o wszystkim chyba powiedzieliśmy, tak mniej więcej. Z takich mniej istotnych więcej, rzeczy...
2: Reszta będzie pewnie w wywiadach, tak?
1: Tak. Zachęcamy was do obserwowania naszej strony, bo wywiady będą się sukcesywnie ukazywać. Nie obiecuję, że od razu, ale myślę, że w najbliższym czasie coś zacznie się pojawiać. Natomiast takie wasze końcowe refleksje na temat tegorocznej konferencji. Może jeszcze bym poprosił, Mikołaju, ty się w tym momencie mało odzywasz, to od ciebie zaczniemy.
3: Nie dużo było w kwestii brajlowskiej do powiedzenia z mojej strony.
1: A no zgadza się.
3: Ale tak, na pewno dobrze te konferencje, bo one z początku to one miały taki charakter niecoroczny. One dopiero od kilku lat, chyba od 2005 albo 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Nie, w 2005-2006 akurat nie było, od 2007.
3: Od siódmego są cyklicznie co roku i bardzo dobrze, że są. Moja tylko taka jakby uwaga jest do tego taka, że jest to troszeczkę niefortunny okres, bo to jest tak de facto zakończenie roku, gdzie cały świat pokazuje nowości, no zaczynając od konferencji ATIA gdzieś tam w styczniu, CSUN w marcu, ewentualnie Side City w kwietniu, maju. I aż może by się prosiło, żeby taka konferencja, po pierwsze z tego względu miała miejsce na przykład właśnie koniec maja czy czerwiec, tak? To jest jeden wzgląd, że wtedy możemy już te nowości, które się w danym roku pojawiają, już pokazywać tutaj w Polsce, a druga rzecz, no spora część z nas jednak tych sprzętów nie kupuje po prostu z własnej kieszeni w 100%, ale korzysta z dofinansowań, takich jak aktywny samorząd, czy tam likwidowanie barier w komunikowaniu się, a na przykład program Aktywny Samorząd, on właśnie startuje z reguły właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, tak, składa się wnioski, wtedy się podejmuje pewne decyzje.
1: I tak naprawdę to, z czym zapoznamy się na konferencji Reha, w roku 2013, tę wiedzę będziemy mogli wykorzystać dopiero w 2014.
3: Tak, gdzie już się okaże, że dopiero pewne nowości już z 2014 już też się pojawią, ale niestety nie tak blisko dostępne użytkownikom polskim do zobaczenia, do dotknięcia.
0: Tylko też pamiętajmy o tym, że to, przepraszam.
3: No, w każdym razie, no mówię, to jest ewentualnie może sugestia tutaj ewentualnie do organizatorów, aby rozważyć może jakieś tam, no i kwestia może pogody, tak, no może czasami już też były takie edycje, pamiętam chyba z 2 albo 3 lata temu była taka edycja, że trzeba po prostu było dojeżdżać przez niesamowite śniegi, prawda? No ale tutaj mówię, to już jest kwestia organizatorów, to jest tylko ewentualnie moja taka sugestia. Natomiast co ja sobie cenię na tej konferencji? Przede wszystkim to, że mogę porozmawiać z przedstawicielami bezpośrednio różnych firm, tak, z zagranicy. Można czasami się dowiedzieć nawet więcej niż od samych dystrybutorów. To raz. Druga kwestia, to, że te rzeczy można po prostu zobaczyć sobie, tak, zobaczyć, dotknąć, zapoznać się z tym, jak to tak naprawdę działa, a nie tylko z tego, co się słyszało, czy widziało, no nawet w podcastach, czy na stronach internetowych. No i trzeci taki aspekt, no już czysto społeczny. Ja na tegorocznej konferencji spotkałem mnóstwo znajomych, których znałem do tej pory tylko i wyłącznie z internetu, a tak była po prostu możliwość, mówię, uściśnięcia dłoni, pogadania osobiście, zamienienia kilku słów i to jest chyba najważniejszy taki walor, też taki społeczny samej konferencji. Tyle chyba z mojej strony.
1: Patryku?
2: No, wreszcie bardziej kompetentne osoby zabrały się za organizację takiej konferencji. To było widać, po prostu. Dużo wygodniej mimo wszystko się poruszało po tym wszystkim, pomimo że do szatni stał niezły ogonek i do stanowisk też były ogonki. Ludzie dopisali, jeśli chodzi o ilość. Na pewno w pierwszym dniu ich było dużo. I to było wszędzie widać. Mało jakiejś takiej dezorientacji było stosunkowo, jak na tę konferencję. To... No i tak jak Michał mówi, można by...
0: Nikt nie przeszkadzał na stanowiskach sobie, znaczy w sensie nikt nie zagłuszał się, tak jak kiedyś, że Fundacja tak. Szansa, pamiętasz kiedyś był taka F10 chyba, że w sali Szansa, na stanowisku Szansa dla niewidomych puszczali z głośników Altix, czy tam Szansa widzieć więcej, te takie promocyjne piosenki i zagłuszali wszystkich dookoła, to było coś strasznego. Teraz tego nie było. Nikt jakoś nie było, że ktoś przez głośniki puszczał syntę. Trochę tam Plextalk, właśnie mówiliśmy o Plextalku, ale tak naprawdę tam nic nie było. To linio.
2: Nic ciekawego, nic nowego.
0: Nic nowego. Tak. Czekamy na ten firmware, który tam są problemy trochę. I Plextalk tam jakiś głośnik miał i przez ten głośnik trochę puszczał głośniej, bo jakby syntezę i audio. Ale to nie było też jakieś bardzo dominujące. No i rower miał głośny jakiś taki klakson. Ale poza tym to nikt nic co by sobie nie przeszkadzał, tych ludzi było, mówisz, że dużo, ale moim zdaniem mniej. To ja nigdzie nie czekałem na żadne stoisko dłużej niż minutę, dwie.
1: Na koniec audycji mamy, tak. Zdaje się, słuchajcie, telefon, więc odbierzmy. Halo, kogo witamy? Halo? Czy się słyszymy? Oj, obawiam się, że się nie słyszymy, a wielka szkoda, bo jeszcze liczyłem, że na koniec pojawi się jakiś ciekawy głos w dyskusji, jeżeli chodzi o Rechę, no ale niestety nie było nam to dane. O, tu się ktoś rozłączył w międzyczasie. Dobrze, trudno się mówi. Jeżeli jeszcze ta osoba zdąży, to ja bardzo proszę o telefon 123 834 835, żebyśmy mogli przez moment jeszcze porozmawiać. Dobrze, no kontynuujcie, bardzo proszę.
0: Ja mogę właściwie się podpisać pod tym wszystkim, mogę przytaknąć temu wszystkiemu, co powiedział i Patryk, i Mikołaj. Bardzo lubię zawsze te wyjazdy na konferencje Recha i wywiady. No, z jednej strony te wywiady, które teraz robię, ale przedtem też takie te spotkania, jak mniej zawodowo tam po prostu jeździłem. Jest możliwość obejrzenia różnych produktów. I co do tego, co mówił Mikołaj, że te sprzęty jakby, że gdyby było wcześniej, to byłoby łatwiej, można by było kupić pewne rozwiązania. I tak i nie, bo to są trochę targi i to jest trochę tak, że jak przynajmniej w niektórych firmach, jak jest na targach, że nie wszystkie nowości prezentowane są w sprzedaży, tak już, szczególnie w polskiej wersji językowej. I to w ogóle, no my, na nas jakoś tam już znają dystrybutorzy i jakoś tam też wiemy pewnie trochę więcej, ale jest tak, że firmy te dystrybuujące są bardzo, trochę im się nie dziwię z perspektywy takiej handlowej, potem zawracania głowy przez klientów. Firmy są bardzo ostrożne, dystrybuujące w obiecywaniu, kiedy coś będzie, w mówieniu tak naprawdę o czymś nowym. Stąd, jak w Polsce jest JOS 14, to jest JOS 14, a nie JOS 15. Jak NPN coś do czytaka wprowadzi, no to może wprowadzić za rok, półtora, ale na razie o tym nie mówimy, no bo nie mówimy. Jest teraz to, co jest. O Windowsie nowym, już abstrahując od polityki teraz GW Micro, o Windowsie nowym też nie mówimy, no bo tu mamy 8.3, która się musi wersja przyjąć i nie mówimy o wersji 9 albo o tym, co będzie później. Czyli raczej pokazujemy to, co jest teraz, a nie mówimy o tym, co gdzieś tam jest planowane i nie odnosimy się jakoś do tego, co, co było właśnie na jakichś Atiach, Sisanach albo podobnych konferencjach. Chyba że rzeczywiście producent już jest to spolszczony i mamy to wypromować i sprzedać.
1: A trochę szkoda, bo uwaga. Myślę, że przez to jesteśmy gdzieś tam lekko w tyle za tą, za tymi światowymi trendami, bo warto by się było dowiedzieć o czymś, ale ja z drugiej strony to rozumiem, bo dystrybutor chce wtedy wyjść z twarzą, bo jeżeli zacząłby opowiadać o tym, co dzieje się nowego i że tu producent ma już wypuszczoną taką aplikację o takiej, a nie innej wersji, no a tu się nagle okazuje, że oni są o wersję w tył, no to ktoś może zacząć pytać, zadawać pytania, a dlaczego jeszcze to nie jest spolszczone, no. Czemu tak się dzieje?
0: Czasem to przynosi efekty, bo na przykład Plextalk, Shinano Kenshi, przecież oni całe lata przyjeżdżali, nie wiem po co na recha, kiedy nie mieli nic po polsku, ten tego Plextalka dużego PTR2 prawie nikt nie kupował. Ciągle na pytania do 2010 roku, 2011 włącznie i jak pytałem o to we Frankfurcie i inne osoby pytały w, na recha, nie tylko, że w ogóle nie było mowy, że Plextalk będzie spolszczony. No, gdyby się sprzedał, gdyby Alt coś tam, no to może, ale w ogóle to było tak, że raczej nie, ja, tym bardziej, że przecież były BookSense i Victor dość popularny, w życiu nie myślałem, że Plextalk będzie kiedyś spolszczony PTP.
1: Ale wiecie co?
0: Okazuje się, że jest.
1: Wiecie co, tak właśnie teraz jeszcze zastanawiam się o tym, o czym nie powiedzieliśmy i skoro już mówimy tu o innowacjach i o nowościach, to zapomnieliśmy powiedzieć o jednej nowości, która się pojawiła na resze tegorocznej, mianowicie o oprogramowaniu Clicker.
0: Ja o to nie tak, bo tak stwierdzi, nie mówiłem, nie poruszałem tego, bo tak zastanawiałem się, czy o tym wiemy coś. Nie, bo mówiliśmy przy okazji Idola trochę, nie mówiliśmy o. Nie, przy okazji prezentacji na żywo. Nie, to było poza anteną. Tak, to było,
1: tak to było poza anteną, więc może powiedzmy o tym, bo to jest nowość. Powiedzmy tyle, co wiemy, bo to jest jakaś jednak nowość. Jaka, czy dobra, czy zła, to może niech słuchacze osądzą, a my po prostu powiedzmy, ewentualnie skomentujmy. Czy ktoś z was może coś na temat Clickera? Konkretnie Clickera 6, bo tak zdaje się w pełni nazywa się ta aplikacja, tak. Powiedzieć.
2: Clicker 6, Clicker 6, jak kto woli. Oprogramowanie nowej w ogóle firmy, nieznanej mi jak dotąd, Click Software na rynku polskim, która weszła niedawno. Oni też tam bardzo sobie próbują zakorzenić się w partnerstwie z Altixem.
0: Bo to nie jest taka tyflo firma stricte, w sensie, że to jest bardziej taka domena działalności, którą Harpo prowadzi, tak mi się wydaje, czyli w sensie, że taka bardziej komunikacja dla osób z problemami nie tylko wzrokowymi jakby.
2: Niepełnosprawnościami, dokładnie. Clicker 6 ma teoretycznie pomagać uczyć dzieci do 12 roku życia, tak przynajmniej twierdzi producent, pisać. Pisać, w sensie układać przyzwoite teksty. Opiera to się głównie z tych funkcji, które zostały nam zaprezentowane, oczywiście, na różnych systemach przewidywania tekstu, autokorekty, na dołączaniu do tekstu, i teraz nie wiem, czy do konkretnych słów, czy ogólnie do tekstu, jako jeden z jego elementów, obrazków, mogących być przechwytywanymi z kamery internetowej.
0: Tam była też taka struktura pokazana, taka w sensie, że tam pan nawigował po takich akapitach, jakby po takich akapitach, które można było rozwinąć, nie takie podsumowania akapitów czytał jakby.
2: Tak. I on miał drzewo. Coś w rodzaju takiego...
0: Takie Daisy.
2: Tezaurusa z dziwną filozofią trochę zrobionego tak naprawdę, ten Click Software. To takie specyficzne jest. Nie widziałem tego na oczy jakoś tak więcej, tylko tyle, ile z prezentacji właśnie, niestety. Mówi to a cappellą w naszym polskim języku.
1: Natomiast z prezentacji, słuchając tego w internecie, ja mam pewne wątpliwości, czy to jest oprogramowanie rzeczywiście dedykowane osobom stricte niewidomym? Bo tam oczywiście ono może na przykład...
0: Myślę, że nie.
1: Bo ono może na przykład powiększać tekst, co zostało powiedziane w tej prezentacji. Może ten tekst powiększać, jakiś tam chyba jeszcze kontrast zmieniać. Natomiast
2: może ten tekst nam odegrać,
1: odtworzyć, mowy, tak, może.
2: Jest dostępny.
1: Ale pytanie właśnie, czy sam interfejs jest dostępny. To jest ciekawe.
2: Obawiam się, że nie, dlatego, że to jest właśnie na intuicyjność postawione, na jakiś tam ołóweczek, na coś tam, jakieś takie obrazki z tego, co tam wiem. Ale
1: być może na przykład dla osób słabowidzących, uczniów, to będzie coś przydatnego, co gdzieś tam pozwoli rozwinąć ich umiejętności. Myślę, że może to gdzieś tam być w takich czy innych miejscach przydatne. I myślę, że tym naszym dzisiejszym stwierdzeniem możemy powolutku kończyć dzisiejszą audycję na antenie Tyfloradia. Przypominam, że rozmawialiśmy o tegorocznej edycji konferencji Reha for the Blind in Poland 2013. Była to konferencja, przy okazji też wystawa i miejsce spotkania niewidomych z całej Polski, a być może jeszcze też z innych miejsc, ale z Polski na pewno. Całość organizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych. Mamy trochę nagrań z tej konferencji i tymi nagraniami się na pewno będziemy z Wami dzielić. Dziś to takie luźne przemyślenia moich gości, którym bardzo serdecznie dziękuję za obecność w naszym studio, a gościłem dziś Michała Kasperczaka, Patryka Faliszewskiego i Mikołaja Rotnickiego. Dziękuję Wam raz jeszcze.
3: Dziękujemy.
1: Kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia już jutro, zatem zapraszam bardzo serdecznie, a póki co dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobra, start za 5, 4, 3, 2, 1, start!
1: No to wystartowaliśmy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie wasz oraz mój dzisiejszy gość, czyli Dawid Pieper. Witaj, Dawidzie.
6: Witam wszystkich.
1: My już mieliśmy okazję się słyszeć niejednokrotnie, bo kiedyś rozmawialiśmy o napisanym przez ciebie programie Elten, kiedyś także sobie chodziliśmy po Srebrnym Labiryncie, czyli po grze twojego autorstwa. Natomiast tym razem będziemy mówić o projekcie, w którym bierzesz udział, który myślę, że dla niejednej osoby jest zaskoczeniem, nawet i dla osób niewidomych, które przecież dobrze znają swoje możliwości, ale szczerze powiedziawszy, to mi nie przyszłoby do głowy, żeby bawić się w konstruowanie rakiet i wypuszczanie tych rakiet. I właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać, o projekcie Infinity, w którym Dawid uczestniczy, a nawet, ty zdaje się, jesteś kierownikiem tego projektu, tak?
6: Tak, jestem pomysłodawcą, a co za tym idzie również kierownikiem się stałem tego projektu.
1: No to panie kierowniku, gratuluję w takim razie. Jeżeli nasi słuchacze będą mieli pytania, to oczywiście można do nas dzwonić. tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Dawidzie, ale zwykle to zaczynamy od początku, więc i ta audycja nie będzie wyjątkiem od tej reguły. Jak to się w twoim przypadku w ogóle zaczęło wszystko? Skąd w ogóle fascynacja rakietami? Bo to takie nietypowe hobby.
6: Ja odkąd pamiętam, interesowałem się astronomią, informatyką na większą skalę mniej więcej od kiedy byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej, czyli to było 9 lat temu. I kiedy wtedy zacząłem czytać troszkę o gwiazdach, astronomii i tych sprawach, jednocześnie zacząłem w podobnym czasie interesować się programowaniem. Od tej pory te dwie pasje mi towarzyszą i zawsze marzyłem o tym, żeby stworzyć coś, co pozwoli nam rozwijać również jako osoby niewidome astronomię i informatykę. I kiedy w końcu udało mi się znaleźć osoby chętne, postanowiłem skorzystać z tego i zaproponowałem budowę rakiety.
1: A dlaczego akurat rakiety? Nie wiem, nie interesowało cię, nie wiem, jakieś obserwowanie gwiazd za pomocą teleskopów albo coś innego? Czemu akurat rakiety wydały ci się takim dobrym pomysłem, w którym mogłaby wziąć udział osoba niewidoma?
6: Kiedyś zajmowałem się troszkę radioteleskopią, pomagałem w konfiguracji radioteleskopów na potrzeby osoby niewidome, żebyśmy również mogli ich użyć. Jednak uznałem, że nie tędy droga, ponieważ rzeczywiście obserwacje są ważne, ale z samych obserwacji nie wyciągniemy wszystkiego, a rozwijając rakietnictwo można tak naprawdę rozwijać w pewien sposób technologie, które pozwalają nam kiedyś polecieć w ten kosmos i go badać, nie tylko na niego patrzeć.
1: Czyli takim twoim celem końcowym to jest stworzenie jakiejś rakiety, która będzie w stanie, nie wiem, jakiś prom kosmiczny wynieść, tak? Dobrze rozumiem? Na orbitę czy gdzieś tam wyżej?
6: To są bardziej marzenia. Na razie takim celem, który bym chciał osiągnąć, chociaż to też nie takie proste, jest stworzenie po prostu badawczej rakiety, która chociażby jakąś satelitę wyniesie.
1: Okej, okay, no a satelitę też będziesz budował, czy to innym zostawisz, tak z ciekawości?
6: Oczywiście, że będę budował.
1: A, okej, okay. Super. Dobrze, to okej, okay. Postanowiłeś sobie, będę budował rakiety. No, okej, okay. Postanowić sobie można, ale co dalej? Jak dążyłeś do realizacji tego celu?
6: Przede wszystkim, odkąd zacząłem się interesować astronomią, jeszcze zanim w ogóle zaproponowałem ten projekt, dużo czytałem o rakietach, szkoliłem się, gdyż miałem nadzieję, że kiedyś uda mi się ten projekt zrealizować. Właściwie pierwszy raz pomyślałem o zbudowaniu rakiety, to pamiętam, to było w 5 klasie szkoły podstawowej. By być szczerym, nudziło mi się na lekcji, więc zastanawiałem się, co bym chciał zrobić i wymyśliłem, że zbuduję rakietę. I od tej pory pamiętam do dziś tą lekcję.
1: To jaki to był przedmiot?
6: Geografia, właściwie przyroda.
1: Okej, okay, rzeczywiście pamiętasz.
6: Więc wtedy postanowiłem zacząć rozwijać się w tym kierunku na tyle, by kiedyś móc zbudować tą rakietę, czytać dużo o istniejących rakietach, o teorii. Więc pierwszą rzeczą, jak wróciłem do domu, wcale nie było zabranie się do zadania domowe. Nawiasem mówiąc, wtedy nie zrobiłem zadania domowego właśnie z tej przyrody, tylko czytałem o rakietach.
1: A nauczyciel zrozumiał twoje tłumaczenie, że...
6: Wolałem nie próbować.
1: Aha, no, ale myślę, że wiesz, że no, nie wiedząc, że masz zamiar rzeczywiście tę rakietę zbudować, to mógłby nie zrozumieć, ale gdyby wiedział, że faktycznie uda ci się to zrealizować, to kto wie, może obyłoby się bez jakichś tam konsekwencji. No dobrze, to co czytałeś w takim razie? Gdzie w ogóle można sobie cokolwiek wyczytać na temat konstruowania rakiet? Co to jest? Internet? Jakaś fachowa literatura? Niekoniecznie dostępna w internecie. Skąd w ogóle brać taką wiedzę?
6: Podstawową wiedzę można znaleźć głównie na stronach osób, które zajmują się rakietnictwem. Tylko to jest bardzo podstawowa wiedza i myślę, że gdyby tylko z tej wiedzy skorzystać, to niestety by trzeba ją długo rozwijać i samemu badać. I myślę, że to jest spokojnie zabawa na kilka lat. Natomiast mi się udało skontaktować z ludźmi z Europejskiej Agencji Kosmicznej, którzy mi mogli udostępnić materiały o rakietach Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc specyfikacje i oprogramowanie sterujące łącznie z kodem źródłowym komputerów prawdziwych rakiet kosmicznych.
1: Ale jak ci się to udało? To tak oni każdemu udostępniają? Czy nie wiesz, jakoś musiałeś ich bardzo przekonywać? W jaki sposób to wyglądało?
6: Kilka razy brałem udział w różnych projektach z Europejskiej Agencji Kosmicznej i w ten sposób udało mi się zyskać z nimi kontakt.
1: Rozumiem. No okej, okay. No to mamy jakąś tam podstawową wiedzę. Powiedz mi, no bo konstruowanie rakiet, jak zresztą konstruowanie czegokolwiek, to jest, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja nie mam doświadczenia konstruktorskiego żadnego, ale wydaje mi się, że to jest dużo schematów. Mylę się czy nie?
6: Teoretycznie tak.
1: Czyli jest tych schematów trochę.
6: Tak, przy czym dla nas jako osób niewidomych to nie jest najlepszy sposób.
1: Właśnie o tym chciałem porozmawiać. No, jak sobie z tym radziłeś?
6: Ja szukałem długo metod, bo trzeba było jednak jakoś przedstawić to, co trzeba wykonać również grupie, również zaprojektować, sprawdzić. Więc zacząłem od rysowania ogólnego kształtu na najzwyklejszej w świecie rysownicy. Może nie jest to najlepsza metoda. Ale od czegoś trzeba było wyjść, a kiedy to mi się udało, to zacząłem bawić się i napisałem prosty program, który pozwala mniej więcej zaprojektować na podstawie rakiety na podstawie dźwięków i sygnaturę dźwięków, którą można określać grubość i inne parametry tej rakiety.
1: No to rzeczywiście ciekawe rozwiązanie. Ale skoro właśnie jesteśmy już przy kwestii rysowania, myślę, że no... Żaden z naszych słuchaczy nie miał okazji nigdy sobie dotknąć rakiety, takiej, która rzeczywiście jest w stanie gdzieś wzlecieć. Jak to wygląda? Możesz opisać?
6: To zależy od typu rakiety. Teraz przedstawię może wariant naszej rakiety w wersji dwustopniowej, czyli w takiej wersji, do której dążymy. Ona jeszcze nie jest przetestowana i jeszcze na razie, dopóki nie sprawdzimy absolutnie wszystkiego, nie puścimy jej w tej wersji. Chociaż teoretycznie można by ją puścić w tej wersji, przy czym mówię, wolimy się upewnić. Więc na dole mamy taką jakby, najprościej mówiąc, rurę, dookoła której znajdują się trzy stateczniki. To są tak jakby opisać statecznik. Coś w rodzaju takiego trójkąta, tylko że na dole tego trójkąta wydłużonego. Czyli takie wychodzące na bok trójkąty, na dole których trójkątów jest jakby prostokąt, jeśli w miarę obrazowo mówię.
1: No ja sobie jestem to w stanie przynajmniej na razie wyobrazić. Czyli mamy rurę, mamy te stateczniki, tak, na dole?
6: Tak. Na przeciwnej stronach rury, czyli między dwoma statecznikami z jednej strony i między dwoma z drugiej strony, znajdują się dwie mniejsze rury, czyli rakiety boczne, które są połączone z główną rurą takim systemem mniejszych połączeń, który jest rozrywany w trakcie lotu, kiedy są odrzucane. Czyli najprościej mówiąc, że to są takie cieniutkie rurki wypełnione ładunkami wybuchowymi.
1: Aha.
6: Te mniejsze rakiety mają swoje mikro, minimalne stateczniki, ale to jest naprawdę identyczny kształt, ale wysuwają się od rakiety może na 2 cm. Te boczne rakiety u góry kończą się, po prostu zaczynają robić się stożkiem i na końcu kończą się ostrym grotem. Natomiast ta główna rura idzie dużo wyżej niż kończą się te boczne i po jakiejś wysokości zmienia swój materiał, natomiast dalej zachowuje swój kształt. Na dole jest metalu, potem zaczyna się wykonana z kewlaru, to jest do tyku przypomina plastik. Potem zmniejsza swoją średnicę, ale nie tak, że jak stożek, tylko gwałtownie zmniejsza swoją średnicę, mniej więcej dwukrotnie. Dalej idzie w górę i na koniec kończy się stożkiem i bardzo, bardzo ostrym grotem.
1: Rozumiem. I te mniejsze jakby elementy, te mniejsze rurki, one się oddzielają od tej rakiety po co? To jest ten jeden ze stopni, tak?
6: To są tak zwane boostery, czyli dodatkowe silniki napędzające, które nadają pierwszemu stopniowi większy impet, a pierwszy stopień to jest ta większa rura, która jest pod tą mniejszą rurą i ta też jest odrzucana.
1: Czyli co tak naprawdę wzlatuje? Ta mniejsza rura?
6: Wszystko wzlatuje, tylko na pewnym etapie lotu jest odrzucane. Najwyżej dolatuje ta najmniejsza rura, która jest na samej górze, zakończona tym ostrym grotem.
1: A, rozumiem. Okej, okay. To już w tym momencie jestem sobie to jakoś w stanie wyobrazić. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, no jeszcze nie do końca, to proponuję po prostu dzwonić. Przypominam, tyflopodcast.net to jest... nasz namiar kontaktowy, jeżeli ktoś chciałby o coś Dawida zapytać a propos konstruowania rakiet. No bo ja nie słyszałem o drugiej osobie niewidomej, która zajmowałaby się tym. Okej, okay, więc pierwsze jakieś tam plany miałeś, napisałeś sobie program, za pomocą którego mogłeś wykonywać jakieś rysunki i co dalej?
6: Następnie próbowaliśmy eksperymenty. Pierwszą rzeczą, którą chcieliśmy sprawdzić, to jest wykonać model rakiety w skali 1 do 1 z kartonu, żeby jakoś to ogarnąć, że tak powiem, przestrzennie, a nie tylko rysunkowo. Skończyło się z lepszym lub gorszym skutkiem. Okazało się, że karton nie jest najlepszą opcją, bo naprawdę trudno mieć idealnie gładki karton, który można wykonywać pracę z dokładnością do milimetra, czego oczekiwaliśmy. Ale był to jakiś wstępny pogląd, do którego nawet włożyliśmy eksperymentalny silnik, żeby zobaczyć, co się stanie. Efekt był taki, że wszystko wybuchło. No ale jednak był to taki pierwszy test, taki model, mówię, to nie, trudno to nazwać rakietą. Rzekłbym model rakiety, wykonany
1: W przypadku tych działań, to tak jeszcze się wtrącę, tylko takie mam dziwne wrażenie, że z tym, że coś wybucha, to macie do czynienia chyba dość często, prawda?
6: Tak, niestety tak. Więc taka praca. To już nie robi takiego wrażenia.
1: Okej, okay, ale na samym początku to chyba jednak był stres, tak?
6: Pierwszy wybuch, jaki wykonaliśmy, to był wtedy, kiedy myśmy pracowali i nagle detonował, no właśnie, detonator, bez przyczyny. Przy okazji robiąc małą dziurę w ścianie.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście. Zaczęliście z hukiem.
6: Dziura w ścianie nadal jest.
1: No. Pamiątka w końcu.
6: Dokładnie.
1: Takie uwiecznianie już swoje dokonania.
6: Potem to już się przyzwyczailiśmy do tego, że co chwilę jest jakiś huk.
1: Okej, okay. Tu jeszcze się na chwilę zatrzymam, bo powiedziałeś my. Ty nie robisz tej rakiety sam. Kto ci pomaga?
6: Ja zebrałem grupę. W tej chwili nasza grupa jest dość nieregularna. Z takich członków, którzy są, nie odeszli, którzy są od samego początku, to mogę wymienić 3 osoby. Jest to Alicja Cypulska, Agata Damc i Michał Osiecki, którzy są z mojej klasy. Również nam pomagali lub właściwie pomagają przy tej rakiecie, chociaż trochę później, Damian Meyer, Piotr Giniewicz i Piotr Kaiser. To jest taka nasza grupa, która aktualnie nad tym pracuje.
1: Rozumiem. Oni też zainteresowani kosmosem, czy jak to się stało, że akurat właśnie taka grupa się pojawiła? Bo to naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, że kilka osób z jednej klasy ma tak sprecyzowane i tak dość egzotyczne zainteresowania.
6: Ja też tego nie rozumiem, ale wszyscy jesteśmy bardzo zainteresowani astronomią i tymi tematami. I w związku z tym udało nam się dogadać i robić ten projekt. Wątpię, żeby osoba niezainteresowana by kontynuowała ten projekt. Mieliśmy takie przypadki, ale po prostu osoby odchodziły od nas dość szybko, bo to jednak jest dużo pracy i dużo wolnego czasu zajmuje.
1: Ile tak mniej więcej w tygodniu poświęcacie na rakiety?
6: Zależy od tygodnia, ale w granicach czasem 12, czasem 18, czasem 20 godzin.
1: No to jest dość sporo, to trzeba przyznać. To rzeczywiście musi wam to po prostu sprawiać radość. Okej, no to wróćmy do historii. Pierwszy wybuch i co dalej?
6: Kiedy to wybuchło, to pamiętam do dziś, to było wieczorem, myśmy dostali termin próby wieczorem na poligonie, to pamiętam, że myśmy wracali do domu śmiejąc się.
1: Ale to wy na poligonie chcieliście wystartować tę rakietę z kartonu? Czy jak?
6: Tak. Aha. Myśleliśmy, że uda się ją wynieść na jakieś 20 metrów, bo jednak się nie spodziewam cudów po rakiecie z kartonu. Ale było jeszcze ciekawiej. Pamiętam, że kiedy wracaliśmy, to przez cały czas zastanawialiśmy się, czy nie lepiej było użyć tego paliwa rakietowego na rozpalenie grilla. Ale już zaraz po tym zabraliśmy się do pracy i uznaliśmy, że nie modelami droga. I postanowiliśmy zrobić małą, że tak powiem, rakietę. To już jest rakieta, ale bardzo mała, około metra wysokości. Myśmy ją wykonali z laminatów różnego typu i z metalu. Tokarz miał trochę roboty, dobrze, że się zgodził nam pomóc, znajomy tokarz. I powstała nasza pierwsza rakieta Infinity One, która jest zdolna, mam ją do dziś, trochę na pamiątkę, która jest zdolna do lotu na 700 metrów.
1: No to już całkiem sporo. No, nie kosmos, ale już gdzieś tam się wzbić jest w stanie. Bo dodajmy, że na razie te rakiety, które tworzycie, no to nie są takie rakiety, o których się mówi, że tam powiedzmy NASA wystrzeliwuje gdzieś. To nie są takie rakiety kosmiczne, które
6: potencjalny
1: są w stanie coś
6: zasięg,
1: wynieść.
6: Bardzo potencjalny zasięg tych rakiet to jest oczywiście suborbita, przy czym...
1: Suborbita, czyli...
6: Nie stać nas na paliwo. Suborbita to jest już kosmos, ale poniżej orbity.
1: Rozumiem.
6: Przy czym nie jesteśmy w stanie wykonać tego lotu z przynajmniej trzech przyczyn. Po pierwsze dlatego, że system musi być 100% niezawodny, bo inaczej nikt z nas się tego nie odważy zrobić. Po drugie dlatego, że trzeba dużo paliwa, a na razie nas nie stać. A po trzecie dlatego, że, i to jest w tej chwili tak naprawdę najważniejszy powód, dlatego, że system sterowania jeszcze nie jest przetestowany i jak my ją wystrzelimy na suborbitę, to ona może lądować, nie wiem, w Ameryce Południowej.
1: No tak, bo to już wtedy będzie w stanie się tak szybko i daleko przemieszczać.
6: Dokładnie.
1: Rozumiem. Wspomniałeś o tym, że no na poligonie testowaliście taką rakietę, czyli to już musiało być jakoś oficjalnie gdzieś załatwione, tak? No w końcu nikt na ładne oczy na poligon nie wpuści. No w jaki sposób tego typu rzeczy udało się załatwić? Też brałeś udział w jakichś projektach wojskowych? Że już znałeś ludzi z wojska, czy jak to było?
6: Przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego się udało dogadać. Poszliśmy po prostu najzwyczajniej na komendę, złożyliśmy dokumentację rakiety, również fotograficzną, przekazaliśmy wszystko, przyjechali obejrzeć tą rakietę, żeby wiedzieć, czy to nie jest jakiś nie wiadomo co, w sensie kawałek kartki, który ktoś powie, że może lecieć, żeby wejść na poligon. Trochę pism się podpisało, to się ciągnęło prawie miesiąc, ale od tej pory mamy już prawo wstępu na poligon i w tej chwili, kiedy chcemy robić lot, wystarczy tylko telefon. Dzień dobry, chciałbym polecieć na taki i taki pułap, czy jest termin wtedy i wtedy, dostaję odpowiedź tak albo nie.
1: Rozumiem. A były jakieś problemy z tym? Ktoś robił wam jakieś wstręty, obiekcje, czy tego typu rzeczy? Jeżeli tam widzą, że faktycznie podchodzicie do tego poważnie, to nie ma z nimi problemu.
6: Niektórzy tak, ale podejrzewając, że mogą to słyszeć, to chyba nie, no to lepiej nie wchodzić.
1: Nie, no to nie wymieniaj z imienia i nazwiska, no bo to...
6: Ale bywało, że mieliśmy problemy i to bynajmniej nie te strony, z której można by się spodziewać i to dość duże, ale jakoś się wszystko udało wyjaśnić.
1: A z ciekawości, nie mieli na przykład problemu z tym, że bierze w takim działaniu, w takich, no cokolwiek już niebezpiecznych rzeczach osoba niewidoma? Nikt na przykład nie miał co do tego jakichś obiekcji?
6: Absolutnie każdy kolejny urząd był zdziwiony, ale nikt nie robił problemów.
1: A, no to dobrze. To zdziwienie to jak najbardziej jest zrozumiałe, bo sam się trochę dziwię, ale szczerze powiedziawszy, no najważniejsze, że nikt problemów nie robił. Tu się Arkadiusz dopytuje, jakie problemy, czy mówili na przykład, że fake, czy jakie problemy, bo nie wiem, tak Arek tu zadał takie pytanie.
6: Nikt nie traktował tego jako fake, pewne osoby, ale powiem, nie rodzice i nie wojsko robiły, nam zakazały prowadzenie tego projektu, ponieważ jest niebezpieczny, ale jako, że te osoby w sprawie naszego prywatnego życia mają do powiedzenia, szczerze mówiąc, nic, to nigdy nie braliśmy tego poważnie.
1: A, w ten sposób. No to rozumiem. Najważniejsze, że no, z Dawidem rozmawiamy, słuchajcie, w tym momencie, na żywo, więc okazuje się, że to chyba nie aż tak bardzo niebezpieczny ten projekt, albo po prostu Dawid ma wiele szczęścia. Dobrze, to kontynuujmy. Pierwszy model, już taki poważniejszy rakiety się pojawił i co dalej?
6: Na tym modelu zaczęliśmy testowanie elektroniki naszej, którą równolegle stworzyliśmy, gdyż uznaliśmy, że zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, ta elektronika musi pięknie działać, musi być na tyle niezawodna, na ile to możliwe, żeby powtórzyć te same kroki z następnym modelem, czyli większa prędkość, większy pułap, znowu, żeby była niezawodna na tej prędkości, na tym pułapie i tak dalej, żeby odhaczać kolejne kroki.
1: I jak rozumiem, kwestią elektroniki zająłeś się ty.
6: Tak, ja się zająłem programowaniem i stworzyłem schematy. Natomiast nie ukrywajmy, osoba niewidoma najlepsza w lutowaniu nie będzie. Kilka razy mi się zdarzyło coś tam polutować, bo była sytuacja ekstremalna, ale wolę to zostawiać komuś innemu, więc ja pozostawiam informacje, co z czym, jak i gdzie zlutować, i piszę program, a resztę zwykle grupa robi.
1: No właśnie, czyli jaki jest podział prac? Może powiedzmy o tym. Ty kodujesz, programujesz komputer pokładowy rakiety, a co robi reszta?
6: Ja zajmuję się, jak mówiłem, projektowaniem zarówno elektroniki, jak i rakiety, więc bardziej się skupiam na takiej pracy teoretycznej, chociaż oczywiście praktycznie też pomagam jak mogę. Akurat w naszej grupie Agata głównie zajmuje się takimi rzeczami drobnymi, że tak powiem. Drobnymi pracami. Agata jest osobą, która nie ma prawie żadnych problemów z lutowaniem nawet najmniejszych elementów, więc siłą rzeczy trafiła to najgorsze zadanie chyba, bo jest przynajmniej na kogo zrzucać winę, jak coś się spali. Alicja się raczej zajmuje rzeczami takimi, które wymagają ostrożności, ale jednak nie jakiejś wielkiej precyzji. Michał natomiast tak się złożyło, że zajmuje się głównie wykonywaniem tych większych konstrukcji, jakieś rakiety i tak dalej. Może dlatego, że po prostu ktoś musiał. Ale to akurat, co teraz powiedziałem, to są takie w miarę stałe role, ale oczywiście się często troszkę to zmienia sytuacja.
1: Rozumiem. Okej, okay, no to w takim razie pytanie kolejne. Czy na przykład oddajecie część pracy w czyjeś ręce? A jeżeli tak, to jaka to jest praca? Czego na przykład nie jesteście w stanie zrobić sami przy budowie takiej rakiety?
6: Zdarza się. Przede wszystkim jest to praca dla tokarza, który musi wytoczyć nam odpowiednie elementy. Ja nie mam tokarki w domu. Ale jak mówiłem, mam znajomego tokarza, który w miarę tanio jest to dla nas robić, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I drugie, co trzeba robić, to jest frezowanie CNC, czyli bardzo precyzyjne wycinanie, gdyż tutaj może się wydawać, że ja teraz mówię o pułapach 700 metrów, 2 km, no może 10 km, to się wydaje, że to jest mało, ale jednak tutaj to już są dość duże pułapy, to są pułapy osiągane przez samoloty pasażerskie i tutaj każda nieścisłość może się skończyć kolejnym wybuchem. Więc my oddajemy to do CNC, maszyny, która nam wycina elementy według projektu z dokładnością do 700 mm.
1: Rozumiem. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o elektronice takiej rakiety. Przypuszczam, że to jest dość skomplikowana już rzecz, no bo tam trzeba sporo tej elektroniki, a poza tym jeszcze trzeba oprogramować komputer, który będzie tym wszystkim zawiadywał. Co my tam mamy z elektroniki, z układów takich w tej rakiecie? Za co one są odpowiedzialne?
6: Najważniejsze oczywiście jest mózg tego wszystkiego. Ja wykorzystałem taki mikrokomputer, to jest Raspberry Pi. To są miniaturowe, po prostu cały chipset, jest pamięć RAM, do tego procesor, chociaż tutaj troszkę modyfikowalny. To, co najważniejsze przetrwało z oryginału, to właśnie chipset i procesor. Do tego zestawy różnych czujników, które muszą coś wyciągnąć, gdzie ta rakieta jest, czyli mamy różne akcelerometry, awaryjnie nawigację GPS, żyroskopy, czujniki ciśnienia, temperatury i innych takich rzeczy. I układy wykonawcze, które sterują rakietą. Przede wszystkim na przykład sterowanie spadochronem, mogą sterować statecznikami, ustawiać lotki i podobne rzeczy robić.
1: Rozumiem.
6: Odrzucanie również oczywiście stopni i wyrzut spadochronu też.
1: No i jak to jest z oprogramowaniem takiego komputera? Jaki to jest system? Jak to w ogóle wygląda?
6: Ja zdecydowałem się użyć czegoś, co już jest stworzone tak jak bardzo, jak tylko można, czyli zamiast pisać od podstaw caluteńki system operacyjny, zrobiłem to tylko na komputerze awaryjnym i tam jest troszkę w assemblerze zabawy. Natomiast na komputerze tym podstawowym użyłem Linuxa Debiana, na który tylko napisałem swoje sterowniki i swoje moduły.
1: Sterowniki do czego? Do konkretnych tych mechanizmów w rakiecie, tak?
6: Tak.
1: Okej. To teraz w takim razie przejdźmy dalej, bo pierwsza wersja rakiety się pojawiła i to było wszystko, czy już teraz jesteście gdzieś dalej?
6: Nie, to były czasy, loty tej pierwszej wersji odbywały się od pierwszego, który miał miejsce 17 kwietnia do 18 czerwca ostatniego lotu. I od 18 czerwca, kiedy w ostatnim locie uzyskaliśmy już co trzeba, zaczęliśmy dalsze prace. i zbudowaliśmy kolejny model, tym razem jednak nie z kartonu, a ze wzmacnianej tektury, który był dodatkowo wzmocniony żywicą. I to jest model, który nazwaliśmy Lincoln One i który jest w stanie latać na 200, 300, 400 metrów. I na tym modelu testujemy nowe algorytmy, czyli to się stało dla nas takim czymś, z czego start kosztuje niecałe 100 zł, co samo nie jest tak cenne jak Infinity i coś, co jak się rozwali, to najwyżej powie się trudno.
1: Rozumiem, w ten sposób to robicie. No skoro mówisz już o kosztach, to też chciałbym o to zapytać, jak droga jest taka, no powiedzmy zabawa na razie, no wy się po prostu bawicie w tym momencie po to, żeby z tej zabawy coś za czas jakiś było. To, jakie to jest drogie i skąd brać środki na taką pasję?
6: Żebym nie skłamał, ja teraz robię podsumowanie finansowe z projektu. Ten projekt w tej chwili kosztował, trudno powiedzieć, około 15 tysięcy złotych rakieta. Ja tutaj nie doliczam paliwa, bo to zupełnie inna bajka. A środki pochodzą głównie od prywatnych instytucji różnych. Szukaliśmy sponsorów, którzy byliby zainteresowani i udało się znaleźć. Są osoby, które chcą wspierać ten projekt. Udało nam się w takim konkursie naukowym dostać do finału, który się odbędzie w październiku. Co również jest też czymś, co może na naszą korzyść działać, kiedy prosimy o wsparcie.
1: A instytucje, które was wspierały, tak były od razu chętne? Widzą w tym potencjał, czy musieliście jakoś bardzo mocno przekonywać?
6: Nie. Zwykle wystarczyło po prostu napisać zapytanie i dawali. Nawet się zdarzało, że widziały w telewizji projekt, w jakiejś gazecie i same się zwracały.
1: No tak, bo troszeczkę już o was w mediach było na temat projektu Infinity i rzeczywiście to daje jakąś tam informację i jest to no, pokrycie w tym, że faktycznie coś się dzieje, jakieś rakiety są, wy tam sobie tworzycie, wy pracujecie i rzeczywiście to wszystko działa. Wspomniałeś, że nie dotyczy ta kwestia paliwa. Jak to jest z tym paliwem? Co w ogóle, na co w ogóle takie rakiety są zasilane, że tak się zapytam?
6: To jest też trudne pytanie, ponieważ to zależy od rakiety. Generalnie za czasów lotów na Księżyc najpopularniejszym paliwem było po prostu wodór i tlen, ciekły wodór, ciekły tlen, które się spalały i to dawało tam jakiś tam impuls. Przy czym to paliwo już jest trochę nieaktualne, przede wszystkim z tego względu, że jest bardzo trudne do opanowania. Jest nie dość, że bardzo wybuchowe, co nawiasem mówiąc było widać w misji Apollo 13, kiedy wybuchło całkiem sporo rzeczy w wyniku detonacji zbiornika z ciekłym tlenem. Więc zaczęto szukać nowych rozwiązań i aktualnie chyba taką najbardziej przyszłościową i najczęściej używaną w misjach kosmicznych formą paliwa jest tak zwane paliwo hybrydowe, w którym wykorzystujemy tak zwany ciekły utleniacz, to jest zwykle podtlenek azotu, taka substancja, i coś, co jest spalane przez ten utleniacz. To różne eksperymenty były, na przykład w Australii odpalono rakietę, która jako paliwo wykorzystywała oczywiście podtlenek azotu, bo bez tego by się nie dało zrobić rakiety, a jako substancję spaloną mieszankę związaną z salami. Natomiast takich aktualnie najpopularniejszą rzeczą, którą spalamy, jest guma.
1: O, to ciekawe, o czym mówisz. To, czyli co, macie jakieś tam płachty gumy i ładujecie je do rakiety, podpalacie i to leci? Nie, no to chyba trochę inaczej wygląda.
6: Nie, to takie proste nie jest. W tej chwili aktualne rakiety, które myśmy robili, są oparte o paliwo sorbitolowe, czyli na bazie takiej substancji chemicznej, jaką jest sorbitol, oczywiście z licznymi dodatkami. I na tym paliwie na razie zostaniemy z tej przyczyny, że jest stosunkowo tanie jak na paliwo rakietowe.
1: Stosunkowo natomiast tanie, czyli?
6: W granicach 200 zł za kilogram.
1: A ile taka rakieta potrzebuje kilogramów, żeby jakoś tak na, no taką jak te wasze wysokości, wystartować?
6: Na 700 metrów niecałe pół kilograma. Natomiast na jakieś 1-2 kilometry to można liczyć czasem 3-4-5 kilogramów.
1: Rozumiem. No to już są jakieś tam koszty, no ale jeżeli są instytucje, które coś takiego wam finansują, no to tym lepiej, bo no z własnych środków chyba by było ciężko.
6: Raczej ciężko. W każdym razie, jeśli chodzi o to paliwo, my teraz pracujemy na sorbitolowym, chociaż my będziemy się też przesiadać na paliwo hybrydowe, jeszcze nie wiem kiedy, jesteśmy na etapie projektowania. Ale ja myślę, że sorbitolowe jest dobrym paliwem, tylko jest dość, że tak powiem, trudne do kontrolowania, ponieważ jak już się je zapali, to ma się bardzo małą kontrolę nad tym, co się dzieje. Ono jest używane, było między innymi w pierwszych stopniach wahadłowców kosmicznych, w rakietach bocznych wahadłowców kosmicznych, dokładnie to paliwo, przy czym ono nie jest dobre, jeśli chcemy kontrolować lot, więc ja również będę się przesiadać na paliwo hybrydowe, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku.
1: Jak wygląda takie paliwo? Jakiej to jest konsystencji?
6: Zależy, w którym etapie. Paliwo sorbitolowe, sam nie wiem, nie potrafię tego określić. Niby ni to maź, ni to ciało stałe. Takie nieco lepkie, ale zachowujące swój kształt i nie zostające na palcach.
1: A to jest w jakichś, nie wiem, bloczkach, kulkach, czy to po prostu, w czym to w ogóle się dostajesz, na przykład takie paliwo, jak przychodzi do
6: to jest pro, to ono przychodzi w formie osobnych substancji, które my musimy już połączyć w domu, tuż przed startem, gdyż transport paliwa już gotowego byłby co najmniej niebezpieczny.

0: trakcie kiedyś, czy nie?
1: Jeszcze nam się nie zdarzyło.
0: A, no i oby się nie zdarzyło. Bo to byłoby chyba dość niebezpieczne.
1: Podejrzewam, że to by był koniec pracowni rakietowej.
0: No właśnie.
1: Więc
0: miejmy nadzieję, że wam się to nie zdarzy. Ale to naprawdę dużej ostrożności wymagają tego typu prace nad tą rakietą. Czytaliście w ogóle gdzieś? Można, nie wiem, się zapoznać z jakimiś takimi podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy przy tego typu urządzeniach? Czy to musieliście wszystko na własnej skórze sprawdzać, że to tego to lepiej nie robić, bo...
1: Powiem tak, BHP napisało przepisy postępowania w przypadku rakietnictwa, co mnie zdziwiło, przy czym nie wiem, kto je pisał, bo gdyby ich przestrzegać, to nigdy by nie poleciała pierwsza rakieta, bo z tego można wyczytać, że jeśli zajmujecie się rakietami, to najlepiej papierowymi, a paliwo najlepiej kupić gotowe od specjalizującej się w tym firmy, nikt nie sprzeda gotowego paliwa, a najlepiej to jeszcze nie robić rakiet.
0: No, w sumie najbezpieczniej, tak? Ale mało kreatywnie.
1: Więc
0: to jakie są takie,
1: się nauczyć
0: to jakie są takie mniej więcej podstawowe przepisy obchodzenia się w ogóle z rakietą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? No, może coś, Dawidzie, praktycznie naszym słuchaczom opowiesz.
1: Jeśli pojawi się dym lub dziwny zapach, zwiewać.
0: Krótko i treściwie.
1: Nauczeni doświadczeniem.
0: Rozumiem, ale tak zupełnie serio, są jakieś specjalne środki ostrożności, które trzeba przedsięwziąć?
1: Czy trzeba, to zależy. Ja nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych prac nad rakietami. Myśmy się nauczyli doświadczeniem, że przede wszystkim, kiedy zaczynamy pracę nad rakietą, nad czymś, że tak powiem, bardziej niebezpiecznym niż na, nie wiem, szlifowaniem korpusu, to przede wszystkim nigdy nie podchodzimy do tego, co robimy. Im dłuższych narzędzi użyjemy, tym lepiej, bo już tam się zdarza, zwłaszcza kiedy na przykład projektuje się silnik, że detonator przypadkowo zrobi iskrę. Kiedyś tak się poparzyłem. I to jest chyba najważniejsze, co trzeba robić. Kiedy się coś miesza i tak dalej, na każdym kroku sprawdzać, czy nie wygląda to jakoś podejrzanie, nie pachnie przede wszystkim, nie pachnie podejrzanie, bo jak pachnie, to najlepiej po prostu przestać.
0: Jaki zapach jest podejrzany? Jakikolwiek, czy jakiś specyficzny?
1: Przede wszystkim najgroźniejszy zapach, jaki można poczuć, to zapach benzyny, bo to oznacza, że zaszły za szybko reakcje.
0: Rozumiem. Bo paliwo rakietowe, takie gotowe, ma jakiś zapach, czy nie?
1: Tak, ale bardzo słaby. Trochę słodki.
0: Rozumiem.
1: Ale nie polecam jeść. No.
0: Mówisz to po jakichś swoich doświadczeniach, czy...?
1: Tak. Mówię to po doświadczeniach, bo udało mi się przypadkiem kiedyś zjeść.
0: Aha, okej. Okay. Ale chyba jakąś niewielką ilość, co? Szybko się zorientowałem.
1: Wątpię, żeby więcej niż gram. Trochę słonawe w smaku.
0: Okej, okay. No to już wiecie, jak smakuje paliwo rakietowe, drodzy słuchacze. Więc lepiej rzeczywiście, jeżeli mielibyście zamiar się zająć takimi działaniami, to lepiej nie próbować. Okej, no to już wiemy, że trzeba zachować odpowiednie bezpieczeństwo, bo no, dla was jest to zabawa. Zabawa jest cokolwiek niebezpieczna, ale jakoś udaje wam się wypośrodkować te kwestie bezpieczeństwo, a przy tym, żeby jednak nie było tak śmiertelnie poważnie, prawda? No bo to chyba też nie o to
1: chodzi. Nie dałoby się, więc też nie można, nie wiadomo, chodzić przez cały czas trzymając w lewej ręce jakąś, nie wiemy, tarczę ze średniowiecza i założoną kamizelką kuloodporną. Rzecz po prostu w tym, żeby wiedzieć, kiedy na przykład być poważnym i kiedy co można zrobić, a nie ze śmiechem zacząć łączyć cokolwiek. Przygód tam się zdarzało, również jakieś wykupy, ale podstawowa zasada jest taka, żeby wiedzieć, co można zrobić i co nie spowoduje, że się skończy nieprzyjemnie.
0: No tak, bo to już rzeczywiście wtedy, no są to rzeczy niebezpieczne i są to rzeczy, z którymi nie ma żartów i nieostrożne obchodzenie się z nimi mogłoby być bardzo opłakane w skutkach. Z ciekawości, co da taką pasję wasi rodzice? Jak do tego podeszli na samym początku? No bo skoro w dalszym ciągu się zajmujecie tym, no to

0: To nie mają nic przeciwko, jak rozumiem, no ale...
1: Nie mówię, że byli jakoś strasznie uszczęśliwieni tym, ale jednak na szczęście nie ma z tym jakiegoś przeciwwskazań. Nawet zdarzyło się, że sobie coś przytrzymali albo coś zrobili, jakiegoś rodzica można było poprosić. Przede wszystkim każdy z nas pragnie wiązać przyszłość z rakietami, każdy iść na studia w tym kierunku, więc trudno o lepszy początek.
0: A to się zgadza, to się zgadza. Już od samego początku zaczynacie, no i rzeczywiście efekty mogą być imponujące, czego wam serdecznie życzę i myślę, że wszyscy nasi słuchacze również się do takich życzeń dołączają. A teraz moje pytanie następne. Jak wygląda kwestia startu takiej rakiety? Bo okej, macie taką rakietę, już dajmy na to, tam wszystko przygotowaliście, komputer jest zaprogramowany, przez napisany przez ciebie system. Swoją drogą to pisałeś w czym? W jakimś C, tak? Bo mówisz coś o assemblerze, ale tam większość to chyba C, tak?
1: Większość to jest C.
0: Rozumiem. No i okej, mamy taki komputer, wszystko już jest teoretycznie gotowe. No to co teraz? Chcemy tę rakietę wznieść w górę. Co wy musicie zrobić, jakie kroki przedsięwziąć, żeby taka operacja się udała?
1: To zaczynamy od wykonania paliwa, ponieważ ja nie... To zależy od ludzi. Ja wiem, że niektórzy robią od razu, jak przychodzi paliwo, od razu je wykonują i po prostu tankują silniki, kiedy trzeba. Ja jednak myślę, że nie ma co kusić losu, że ile można, tyle poczekać, więc paliwo robimy tuż przed startem. I to oznacza, że raczej nie istnieje ono dłużej w konsystencji, że tak powiem, paliwowej niż te 48-72 godziny. Więc to jest ograniczone ryzyko. Więc najpierw wykonujemy paliwo, później tankujemy silnik. Ja tutaj nie będę wchodzić też w procedury tankowania silnika, gdyż nie potrafiłbym chyba tego opisać słownie.
0: Ale tak przynajmniej mniej więcej. To przypomina tak, tankowanie tak... samochodu, czy jednak to trochę
1: ani trochę
0: skomplikowane?
1: Ani trochę. To zależy też od silnika. W największym skrócie chodzi o to, żeby wszystko ubić w silniku, ale jednocześnie ubić na tyle, żeby się dobrze tam ułożyło i uzyskało odpowiedni kształt, a jednocześnie, żeby ubijając nie dokonać jakiegoś naruszenia, które by to wszystko zdetonowało. Więc jest to proces zajmujący spokojnie z te 10 godzin.
0: Ile?
1: Z 10 godzin.
0: A, zrozumiałem, 110 godzin, to trochę się przeraziłem.
1: Ale nie, z 10.
0: 10 godzin. Ile paliwa tak potrzeba mniej więcej na ten silnik rakietowy, który wy macie? Ile tam tego wchodzi?
1: Szczerze mówiąc, ja nawet nigdy tego nie sprawdzałem.
0: Czyli co, czyli
1: my
0: tak
1: to robili
0: na oko, no tyle się mieści, to tyle ładujemy, tak? Czy jak to
1: tak
0: jest?
1: Dokładnie. Na nasze Infinity One leciała na jakieś 400 gramach. Lincoln One leci na tak na oko z 200 gram. Infinity Two będzie tankować z 2-3 kg.
0: No to już rzeczywiście sporo więcej. Okej, więc pierwsza rzecz, paliwo. Co dalej?
1: Kiedy paliwo już jest zatankowane, silnik już jest zatankowany, to trzeba uzbroić wszystkie systemy, załadować ładunki wybuchowe. Tylko tutaj też do pewnego stopnia, to znaczy wykonamy kieszonki z odpowiednim ładunkiem wybuchowym, na przykład nitrogliceryną. Wszystko już zrobimy, ale tego kabelka, który daje impuls, nie podłączymy, w sensie zasilania. O ile połączymy na przykład samą kontrolę naszego detonatora, że teoretycznie już wszystko jest, to tyle nie podłączymy zasilania. To zrobimy dopiero na samym końcu, bo
0: też z nauczeni doświadczeniem. Tak, żeby iskra nie poszła gdzieś tam niechcący.
1: Tak, ale mówię, to już nauka doświadczeniem.
0: Czyli V-start kiedyś był.
1: Na szczęście nie start, bo na szczęście silnika nie było w środku, ale było trochę przerażenie. Kiedy nagle rakieta zawyła i błysnął płomień.
0: Rozumiem.
1: Przynajmniej mnie przeraziło. No, w każdym razie to był akurat błąd w systemie, który podzielił przez zero. Później, kiedy już to zrobimy, to zabieramy się do tak naprawdę już przygotowania właściwie rakiety do startu, czyli przede wszystkim w tym momencie do rakiety wkładamy naszą elektronikę. Ona jest umieszczona na płytkach drukowanych, które po prostu są dokładnie takiej samej średnicy, co korpus rakiety. co sprawia, że wkręcamy je śrubkami i dzięki temu po prostu nie będą się w tej rakiecie latać pod wpływem przyspieszenia. I kiedy to już zrobimy, to w zasadzie rakieta jest prawie gotowa do startu. I na tym etapie już wykonujemy ostatnią diagnostykę, czyli uruchamiamy po raz ostatni przed wyjazdem systemy pokładowe, sprawdzamy wszystkie dane, wszystkie czujniki. To też są jakieś 4-5 godzin zabawy, żeby wszystko dokładnie sprawdzić. I wtedy zwykle idziemy spać, bo to zwykle jednego dnia przygotowujemy rakietę, a drugiego dnia z samego rana startujemy.
0: Rozumiem. To sama procedura startowa, jak to wygląda? Macie już tą rakietę, dzwonicie gdzieś tam do wojska, tak? Bo to trzeba poligon załatwić. Czy to ile czasu wcześniej takie rzeczy się załatwia?
1: Zgodnie z prawem polskim 3 miesiące, a w praktyce myśmy 4 dni wystarcza.
0: Rozumiem. A wspomniałeś też o tym, że no na przykład te rakiety latają już na takich wysokościach jak powiedzmy samoloty pasażerskie. O to przecież też trzeba zadbać.
1: Tak, i przede wszystkim to jest zaleta poligonów. Nad poligonem nie poleci żaden samolot. I dlatego właśnie robimy zwykle starty z poligonów, chociaż zdarzało nam się startować i ze szczerego pola.
0: I wtedy trzeba zawiadomić kogo?
1: Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ale to już jest zupełnie inny proces i to już w 4 dni się nie załatwi.
0: Rozumiem. Więc załóżmy, że formalności też już mamy za sobą, rakieta jest na poligonie. I co teraz?
1: No to rozstawiamy rakietę, ją trzeba złożyć. My ją rozdzielamy przed przyjazdem na kilka kawałków, no bo powiedzmy 3-metrowej rakiety nie przewieziemy w bagażniku. Więc ona jest składana, my to ustawiamy i wtedy wykonujemy start elektroniki i robimy lot na sucho, czyli mówimy na przykład elektronice, jesteś 2 km nad ziemią, podaj dane z czujników i w związku z nimi zaproponuj odpowiednie przedsięwzięcia i w ten sposób sprawdzamy, czy wszystko działa. Jeśli poda złe dane, będziemy mieli jakąkolwiek wątpliwość, że coś tu nie zadziała, to zbieramy sprzęt i wracamy do domu. Zdarzyło się tak do tej pory 2-krotnie. Jeśli wszystko zadziała ładnie, to możemy zacząć procedurę startową, czyli przede wszystkim podłączamy te zasilanie do tych wszystkich detonatorów i innych rzeczy. Kiedy to wszystko już będzie podłączone i gotowe, to wystarczy już tylko się odsunąć na bezpieczną odległość.
0: A jaka to jest bezpieczna odległość?
1: Trudno powiedzieć. Ja nawet nigdy nie liczyłem. To jest na oko bardziej. Jak większość rzeczy w takich względach. Nie bierzemy ze sobą miarki i nie liczymy.
0: No ale tak mniej więcej.
1: Ale myślę, 100
0: metrów, 50, 500.
1: Zależy od pułapu. Myślę, że teraz jak będziemy lecieć naddźwiękowo, a będziemy wkrótce, to na te 300-400 metrów się odsuniemy.
0: Rozumiem.
1: No i wtedy nadajemy sygnał start. Elektronika odpala silnik albo nie, zależnie czy zadziała. Raz nam się udało wpaść w małe przerażenie, kiedy silnik się nie odpalił i co teraz? Zbliżyć się czy niebezpiecznie? A kiedy już silnik się odpali, to już tylko się modli, żeby ta rakieta zadziałała, by rzuciła spadochron, wysterowała i A. wróciła na poligon, B. wróciła w jednym kawałku i C. nikogo nie zabiła lądując.
0: No, to już rzeczywiście są takie rzeczy, które nad którymi już wtedy to macie średnią kontrolę, tak?
1: To wtedy to już tylko nadzieja, że system pokładowy zadziała. Rozumiem. Jest łączność radiowa, ale myślę, że ta łączność jest, tylko że z doświadczenia wiemy, że jeśli na przykład rakieta nie wyrzuci spadochronu, to nikomu nie będzie czasu na to, żeby go wyrzucić ręcznie, bo po prostu zanim on to zrobi, to ta rakieta już będzie na ziemi w kilku kawałkach.
0: Jak bardzo można sterować taką rakietą w powietrzu?
1: Dość precyzyjnie. My będziemy dążyć, to jest naszym celem, a już jesteśmy coraz bliżej i być może potencjalnie już jesteśmy w stanie to zrobić. Jeszcze aż tak nie próbowaliśmy dokładnie mierzyć, ale w założeniach jest sterowanie w osiach poziomych, czyli prawo, lewo, przód, tył z dokładnością do 30 cm i w pionie z dokładnością do 5 metrów.
0: No to rzeczywiście, całkiem precyzyjnie. I teraz tak, ta rakieta, no to jest na razie taki projekt, żebyście wy potestowali wasze umiejętności, możliwości, ale docelowo, co ta rakieta, na przykład, nie wiem, będziecie chcieli za jej pomocą coś przenieść, strzelić w niej coś, no bo kogoś to chyba nie, ale coś, jak to będzie wyglądało?
1: Wszystko zależy od tego, czy nam się uda sterowanie spadochronem. My będziemy dążyć do tego sterowania spadochronem, dlatego że ustawić odpowiednio spadochron, by na wypadek, gdy wszystko inne zawiodło, rakieta wróciła do miejsca startu po prostu jak paralotnia. Jeśli to się uda, to mamy nadzieję, że będziemy mogli zwyczajnie tą rakietę puścić na 30-40 km, takie są plany. I na tym pułapie już wykonać badania, których, o ile mi wiadomo, nigdy w Polsce nie wykonano.
0: A jakie to będą badania?
1: Głównie promieniowanie kosmiczne. Głównie promieniowanie kosmiczne, skład atmosfery, dziurę ozonową. To już jest wysokość, przy której się zbliżymy do warstwy ozonu, więc ją również można mierzyć.
0: A, no to już rzeczywiście ciekawe rzeczy, o których
1: tak,
0: mówisz.
1: W tej chwili rekord Polski, jeśli chodzi o wysokość lotu rakiety, to jest 17 km. Nasza rakieta jest potencjalnie zdolna do lotu na 36, ale nie odważymy się na razie.
0: Bo trzeba na razie wszystko przetestować, tak?
1: Tak.
0: Rozumiem. To w takim razie chciałbym zapytać jeszcze o jakieś różne takie ciekawe sytuacje, które w trakcie tego waszego działania z rakietami wynikły. Co tam się działo takiego interesującego, o czym chciałbyś opowiedzieć? Może jakieś, nie wiem, zabawne sytuacje, pewnie tego nie brakowało, a może i niekoniecznie mniej zabawne też się zdarzały.
1: No, oczywiście i na tyle dużo jest tej pracy, i na tyle specyficzna jest to praca, że wypadków się nie zdarzało, nie bywało. Co mogę opowiedzieć? Tego dużo było. Jedną z rzeczy, która mi najbardziej utkwiła w pamięci, było, jak testowaliśmy pierwszy prototyp układu zapłonu rakiety. To było, nawet nie pamiętam kiedy, może nawet w zeszłym roku. To były takie początki i głowiliśmy się, jak tutaj by zrobić zapłon silnika, bo to nie jest taka prosta sprawa. Nie wiem, czy zapałka by coś dała na paliwo rakietowe, a nawet jeśli to nie jest dobry pomysł. Więc myśleliśmy, jak tutaj rozgrzać układ do tych 1200 stopni. I zaczęliśmy eksperymenty, w końcu coś wymyśliliśmy. I pamiętam, że puściliśmy napięcie, to wtedy był taki układ, który wymagał bardzo dużego prądu. Myśmy wtedy puszczali przez niego jakoś 36 V 80 A. No i nic. Nawet się nie rozgrzał. To pamiętam, że się stwierdziliśmy, że no trudno, nie działa, trzeba coś wymyślić. Poszliśmy do naszej miejsca, gdzie pracujemy, zaczęliśmy kombinować, coś tam, prawie już o tym nie myśleliśmy. Powiem tak, skończyło się na tym, że przynosiliśmy gaśnicę.
0: Pożar.
1: Nie aż pożar, dość szybko się zorientowaliśmy, ale łaskawie układ zadziałał.
0: Aha, no tylko tak trochę za późno.
1: No tak.
0: Coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy?
1: Co jeszcze się działo? Ja pamiętam, ale to akurat z takiej bliższej historii, to pamiętam, że próbowaliśmy stworzyć to, do dziś się śmieją z tego. Jakiś miesiąc temu, to już były wakacje, myśmy eksperymentowali i próbowali zrobić układ, który wyrzuci spadochron. Bo nasz był dość zawodny, postanowiliśmy zrobić nowy. I pamiętam, że założenie było takie, że przepłynie prąd i detonuje ładunek z nitrogliceryny. To kiedy włączyliśmy ten układ, to ja sobie spaliłem prawie rękę. Nie mogłem pisać przez kilka dni, bo co się stało? Otóż wybuchło prawidłowo, tylko nie wybuchło to, co ma wybuchnąć, tylko wybuchł akumulator.
0: No, to bolesne doświadczenie.
1: Do dziś zastanawiam się, jak to się stało.
0: No, ale miejmy nadzieję, że następnym razem, jeżeli będziecie z czymś takim działać, no to już mniej boleśnie się cała sytuacja skończy.
1: Zrobiliśmy nowy układ. No, ale jakby nie patrzeć, uznaliśmy, że tamty eksperyment zakończymy pełnym sukcesem. Wybuch był.
0: No tak, tylko trochę nie w tym momencie. A z jakichś takich mniej przerażających, a nieco bardziej zabawnych rzeczy?
1: Też bywało. Pamiętam akurat jedną z ciekawszych rzeczy, którą pamiętam, to kiedy myśmy startowali. To był ten jeden z kilku razy, kiedy startowaliśmy poza poligonem, bo nie dostaliśmy zgody z poligonu wtedy, a już mieliśmy zrobione paliwo, dość szybko się okazało, że nie będzie, to uznaliśmy, że jeśli my dostaliśmy termin za 2 tygodnie, to ja 2 tygodni nie odważę się czekać z gotowym paliwem, bo nie wiadomo, jakie będą konsekwencje tego. Więc pamiętam, że myśmy startowali wtedy z pola. Załatwiliśmy zgody na start, z tym akurat nie było problemu. Pojechaliśmy na to pole, No i pamiętam, że my już przygotowujemy się do startu, rozkładamy wyrzutnię, przygotowujemy się do wszystkiego. Już za chwilę mieliśmy zacząć odliczanie, jakieś ostatnie 5 sekund odliczamy na głos, czyli jakieś 40-50 sekund przed startem. I w tej chwili słyszę jakiś dźwięk, to ja się pytam, co się dzieje. No centralnie przed wyrzutnią przyjechał jakiś rolnik, gwałtownie przyspieszając. Do dziś zastanawiam się, co opowiada w rodzinie.
0: No tak, to rzeczywiście mogło być dość interesujące. Ale właśnie mówisz o wyrzutni, to jeszcze o to też chciałbym cię spytać, że tak w zasadzie pod koniec naszej dzisiejszej audycji, bo o tym nie powiedzieliśmy, jest rakieta i jest wyrzutnia. W waszym przypadku ta wyrzutnia to jest co?
1: To jest po prostu, są trzy pręty z podstawą, które kierują rakietę, żeby ona nie wystartowała w bok, że ona potem może zboczyć, bo już potem na tym mówię, kontroli nie mamy żadnej, ale żeby tych kilka pierwszych metrów ona poleciała do góry, czyli one nie pozwalają jej skręcić. Ona uzyskuje, wychodzi z tej wyrzutni, więc jest to po prostu zwykła metalowa konstrukcja, bardzo solidna. Nie ma tam jakiegoś systemu specyficznego, ponieważ ten system by się stopił w chwili startu rakiety.
0: Rozumiem, czyli taki stojak dla tej rakiety tak naprawdę, żeby ją tam umiejscowić w jakimś konkretnym miejscu i żeby po prostu poszła w górę. No dobrze.
1: Nie, na to czasem mówimy po prostu stelaż.
0: Rozumiem. A czy na przykład macie na tej rakiecie waszej zamontowane jakieś, no nie wiem, czujniki audio, czujniki wideo, żeby można sobie było tam później pooglądać to, co... Jak to wygląda z lotu ptaka, a właściwie z lotu rakiety?
1: Albo kamery, owszem. Kamery, owszem, ale do niej szczęścia nie mamy. Za pierwszym razem się spaliła po odbudowie, za drugim razem nie zadziałała, za trzecim nagrała, ale nie zapisała, za czwartym nagrała, ale się przypadkiem skasowało.
0: No to miejmy nadzieję, że za piątym się uda.
1: I do żeby, 5 razy sztuka.
0: Tak, do 5 razy sztuka i że będzie już tym razem wszystko w porządku i że wam się uda. To teraz...
1: Natomiast no? z mikrofonem sprawa jest o tyle różna, że próbowałem, bo również chciałem bardzo, żeby też pokazać innym osobom niewidomym, jak taka rakieta brzmi. Te nagranie jest z dużej odległości, nawet nie jestem pewien z jakiej, bo po prostu znalazłem je na dysku, które było na początku audycji. Wszystko, co jest przy rakiecie, wszystko, co jest na rakiecie, po prostu mikrofon nie wytrzymuje hałasu. Tam jest spokojnie z 200 decybeli, jeśli nie więcej. Więc niestety, myślę, że na moje możliwości nie da się tego nagrać. Wszystko, co próbowałem, uległo zniszczeniu.
0: Czyli po prostu jest to taki huk, że mikrofony nie wytrzymują.
1: Nie, albo membrana pęka, albo po prostu mikrofon nie działa, albo jest jakiś dziwny zgrzyt. Nie da się.
0: No to szkoda, bo mogłoby to dość ciekawie zabrzmieć.
1: Tak, nawet ja to zauważyłem na nagraniach jakieś NASA, jak startują rakiety, to jest jakiś taki cichy łoskot, łomot. To nic z tych rzeczy, to dźwięk rakiety jest bardziej syczący, tylko ja myślę, że oni mają dokładnie ten sam problem co my, że oni nie są w stanie nagrać tego dźwięku.
0: A miałeś okazję gdzieś tam się przysłuchiwać temu, jak startuje jakaś taka większa rakieta, bo może jak jest większa, to jakoś to inaczej brzmi.
1: Miałem okazję ściągnąć też od znajomych nagrania z odległości. Rzeczywiście z odległości od tej rakiety kosmicznej to jest identyczny dźwięk jak przy naszej.
0: Aha, w ten sposób. I to była jakaś taka już większa, tak?
1: To już była rakieta, która wynosiła statek kosmiczny załogowy.
0: A, no to... Rzeczywiście. Powiedziałeś o kosztach, 15 tysięcy to mniej więcej taka rakieta jak ta wasza, ale gdybyście się chcieli bawić w jakieś takie większe konstrukcje, które rzeczywiście mogłyby lecieć już w kosmos, no to chyba kwoty sporo większe, prawda?
1: Aż tak nie. Jak mówiłem, nasza rakieta jako górny człon jest zdolna do lotów suborbitalnych, czyli to już jest kosmos. Najdroższy wcale nie będzie rakieta, gdyż to jest podobna konstrukcja. Najdroższe będzie paliwo, gdyż to już będzie kilkaset kilogramów paliwa i to na pewno już nie sorbitolowego. Oczywiście można by, ale ja się nie odważę. To już by musiało być prawdopodobnie paliwo hybrydowe. Ja podejrzewam, że te 200 tysięcy to już by były koszty paliwa.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście, byłoby to już całkiem sporo, ale może, jeżeli jakieś tam organizacje, instytucje dojrzą w was nadzieję dla polskiego rakietnictwa, to także sypną groszem.
1: Też mam nadzieję, zwłaszcza, że polskie rakietnictwo, nie oszukujmy się, jest mało rozwiniętą dziedziną. Jak mówiłem, rekord Polski to jest 17 km. To jest rekord, który potencjalnie jesteśmy w stanie, bardzo potencjalnie się mierzyć. Więc ja bym raczej powiedział, że polskie rakietnictwo jest, ale jest mało popularne i mało rozwinięte.
0: A jak myślisz, dlaczego? To dlatego, że się po prostu ludzie tym nie interesują, czy jakie są?
1: Myślę, że bardziej o to chodzi. Jak ja rozmawiam z ludźmi, to rzeczywiście to jest, interesuje ich, że ja buduję rakiety, ale nie jest to tematyka, która by ich zainteresowała. Myślę, że brakuje nam ludzi, którzy by chcieli coś takiego zrobić, i przede wszystkim ci ludzie, którzy chcą to zrobić, którzy by chcieli, sami mówią, że największą przeszkodą jest brak sterowalności rakietami. Nawet nasze najlepsze polskie rakiety są po prostu niesterowalne. I dlatego też myśmy zaczęli nasz projekt.
0: Ale w jakim sensie niesterowalne? Czegoś tam nie da się zrobić?
1: Nasza rakieta będzie pierwszą rakietą, jeśli się uda, w Polsce, która będzie rakietą, w której możemy wybrać i kierować rakietą, żeby wylądowała w miejscu, w którym chcemy. Rakiety, nawet te największe polskie, nawet te 6-metrowe rakiety, po prostu lecą jak silnik zadziała.
0: Czyli tam nie ma w ogóle żadnej mechaniki takiej pozwalającej na określenie chociażby kierunku?
1: Co na określenie, tak, ale kierunku, czyli ja mogę zdecydować, lecimy teraz w prawo, ale nie mam kontroli, jak daleko ta rakieta poleci w prawo i tak dalej.
0: Do wyczerpania paliwa wtedy tylko, tak?
1: Tak, i stąd też nasz projekt, i to jest celem naszego projektu, żeby stworzyć pierwszą sterowalną rakietę.
0: No ale to jest też coś takiego, to może właśnie dlatego się w to nikt nie chce bawić, no bo taka rakieta, która leci sobie samopas i tylko w jakimś określonym kierunku, to jest dość niebezpieczna, jeżeli tak na przykład komuś by gdzieś tam spadła.
1: Jedna z takich bardziej pamiętanych przeze mnie rzeczy to było w trakcie pokazów rakietowych. Naprawdę wspaniałą rakietę, to była rakieta polska RTP-8. Wystartowała, ładnie leciała. RTP-8? Nie, to już RTP-9. Tak, RTP-9. Wystartowała, ładnie leciała. Tylko że niestety poleciała dalej, bo był wiatr. I tak jak powinna niestety lądować, o tyle systemy wtedy na to nie pozwalały, i lądowała daleko, daleko od poligonu, znalazła się długo, długo później, bo się okazało, że lądowała na działce jakiejś rodziny, która nawiasem sobie od razu pstryknęła zdjęcie i pisała, że UFO.
0: Okej.
1: Okay. I dobrze, że pisała, że UFO, bo przynajmniej wybuchła na tyle duża afera, że się znalazła.
0: Rozumiem. To... UFO nie odleciało, UFO sobie stało tam.
1: Tak. No, więc to jest problem, z którym my się zmagamy jako polskie rakietnictwo, i problem, który my próbujemy rozwiązać. I mam nadzieję, że pierwszy w pełni sterowany lot odbędzie się już we wrześniu.
0: To teraz chciałbym zapytać o takie plany na przyszłość, ale twoje. Ty mówisz, że swoją przyszłość chciałbyś w ogóle związać z rakietnictwem. Jakie są perspektywy dla osoby, która właśnie w ten sposób chce zarabiać na chleb gdzieś tam w przyszłości w naszym kraju? Jakie studia, czy jakie ewentualnie miejsce zatrudnienia? No, pewnie jakieś wojsko, tak?
1: Ja bym wolał jednak uniknąć wojska, ponieważ ja jednak bym się skupiał na, i się skupiam na cywilnych przeznaczeniach rakiet, a w wojsku oczywiście da się, i myślę, że nawet stosunkowo prosto, z tego co słyszałem, ale to nie jest coś, kierunku ja bym chciał iść. Ja nie mówię, że wojsko jest złe, to nic z tych rzeczy, ale jednak nie chcę od razu sugerować swoją działalnością, że będę wspierać tutaj jakieś akcje wojskowe. Ja miałem nadzieję, ale to też trzeba pomyśleć, o założeniu instytucji i, jak mówiłem, stworzeniu programu, który pozwoli ludziom robić jakieś własne systemy, jakimś uczelniom, na pewno się tym zainteresuje, jeśli powstanie. Różne uczelnie polskie, różne firmy polskie, żeby zrobić serię rakiet, która będzie je wynosić na 10, 20, 50, 100 kilometrów.
0: No tak, ale jeżeli ktoś w ogóle chciałby jakoś systematycznie, bardziej naukowo zgłębiać tę wiedzę dotyczącą rakietnictwa, to są jakieś studia w Polsce na przykład, które mogą mu pomóc, czy to już trzeba wiedzy szukać gdzieś za granicą?
1: Niestety nie mamy typowych studiów rakietniczych. Ja myślałem, ale to jeszcze za rok będę decydował, ale myślę o studiach w Wielkiej Brytanii.
0: Tam są kierunki tego dotyczące.
1: Również nie, ale bliższe. Nie ma na całym świecie kierunku typowo rakietniczego.
0: A jaki jest najbliższy, tak z ciekawości? Czego dotyczą typu kierunki?
1: Astronawigacja.
0: Aha, czyli wtedy to już można także się zajmować w ogóle gdzieś tam jakimiś takimi lotami kosmicznymi.
1: Dokładnie.
0: Załogowymi tak. Nawet.
1: Oczywiście i też o tym myślę. Jak mówię, moim marzeniem, do którego ja dążę, odkąd pamiętam, a co z tego będzie, zobaczymy, jest oczywiście zbudowanie statku załogowego, który poleci na orbitę.
0: No to już jest rzeczywiście duże wyzwanie. No i też duża, duża odpowiedzialność tak naprawdę.
1: Wiem, z tego sobie zdaję sprawę.
0: Bo w sumie no tam już lecą ludzie. Tu nie można sobie pozwolić na błąd.
1: Wiem, w każdym razie takich najbliższych planów chciałbym, powiedzmy, w ciągu roku od tej pory zrobić ten obiecany lot na te 30-40 km, czyli do górnych warstw, drugiej warstwy naszej atmosfery, czyli stratosfery, czyli tak zwanej optycznej już granicy kosmosu, a jeśli to się uda, to będziemy iść w stronę nie tyle optyczną granicę kosmosu, co fizyczną granicę kosmosu.
0: To Dawidzie, moje pytanie, jeżeli kogoś zainteresował projekt Infinity, jeżeli kogoś zainteresowało to, czym ty i twoje koleżanki, twoi koledzy się zajmujecie, to jak można obserwować wasze poczynania? Gdzieś na Facebooku macie jakąś stronę w internecie? Jak się w ogóle można dowiedzieć, co tam się u was dzieje?
1: To są dwie opcje, jeśli nie chce się do mnie pisać. Przede wszystkim jest strona facebookowa, po prostu projekt Infinity. Tylko że na tej stronie my już ją prowadzimy, nie będę tutaj mówił i oszukiwał, my ją prowadzimy typowo pod ludzi, którzy byli zainteresowani wspieraniem nas, więc tam będą ogłoszenia, że to i to zrobiliśmy, to i to nam wyszło, nie będą ogłoszeń to i to robimy albo to i to nam nie wyszło. Więc jeśli ktoś chce takie bardzo aktualne i takie na chwilę obecną, co wiadomo, co nie wychodzi i co wychodzi, to ja jednak zapraszam do obserwowania mnie na Twitterze.
0: No to co teraz wam wychodzi, a co nie wychodzi? Na chwilę obecną.
1: W tej chwili my pracujemy nad lotem naddźwiękowym, który chciałbym wykonać do końca sierpnia, ale już widzę, że szanse są małe, natomiast termin ostateczny to jest 10 września i poza niego nie wyjdziemy. Jeśli ten lot naddźwiękowy to będzie pułap około 3 km, jeśli ten lot naddźwiękowy się nam uda, bo jak nie to go oczywiście ponowimy, to chciałbym jeszcze przed finałem Explory w ramach możliwości, czyli przed październikiem, zdobyć pułap 7 km.
0: W ten sposób. No to rzeczywiście dość ambitne plany i oby się udały. A jakie są problemy?
1: Problem przede wszystkim jest, nie ukrywam, finansowy, gdyż dostaliśmy duże pieniądze, ale już się wykruszyły. No niestety. I drugi problem jest taki, że mamy bardzo ograniczone możliwości testowania aktualnie tego wszystkiego, gdyż wygląda na to, że my nie możemy zrobić startu Lincolna, gdyż w ostatnim starcie Lincoln One troszkę się rozbił i trzeba go odbudować. I chyba tym musimy się skupić w najbliższym czasie, czyli jutro.
0: Rozumiem. Jakie są... Czy w ogóle potrzebujecie w tym momencie, oprócz finansowej, no bo to już wiemy, że finansowej, ale czy jakiekolwiek inne wsparcie jest wam również potrzebne? Na przykład, no nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś konkretne umiejętności, to potrzebowalibyście go w waszym zespole, czy w tym składzie, jaki macie teraz, to radzicie sobie ze wszystkim?
1: Przede wszystkim bym nie powiedział, natomiast ten skład, w jakim jesteśmy na razie, jest grupą, że tak powiem, zamkniętą, przynajmniej do finału Explory, bo już nie chcę tutaj nic zmieniać ani w dokumentacji konkursowej, ani w niczym innym. A po finale Explory to zobaczymy, kto zostanie z grupy, kto odejdzie. Natomiast potem już zacznie się typowo taka praca nie pod konkurs i nie pod wytyczne konkursu, a pod typowo takie już działalność, w której próbujemy wejść, mamy plany wejść we współpracę z Akademią Morską i wynosić ich ładunki na powiedzmy te 10 km.
0: A jakiego
1: zamian
0: typu
1: za wsparcie.
0: To, jakiego typu to będą ładunki?
1: Jeśli się uda, bo to jest dopiero propozycja, chcemy próbować wejść we współpracę z Akademią Morską i Wydziałem Elektronicznym. To będą różne rzeczy, które jakieś badawcze, czujniki. Jak studenci spróbują zbudować coś, co można wynieść na 10 km, to nie jest taka codzienna sprawa mieć swój układ elektroniczny wyniesiony na taki pułap, więc to może być wszystko, byle było bezpieczne dla rakiety.
0: A są jakieś rzeczy, które mogą być niebezpieczne? Jakieś pewnie materiały wybuchowe, no ale raczej uczelnia czegoś takiego nie będzie wynosić.
1: Przede wszystkim rzeczy, które szerokopasmowo działają w radiowych częstotliwościach, które mogłyby zakłócić działanie nadajników i odbiorników rakiety. I wszystko, co mogłoby zakłócić czujniki rakiety. No na przykład, nie wiem, stacji nadawczej dla jakiejś stacji radiowej, to bym nie wyniósł. Gdybym zmieścił, oczywiście.
0: No tak, no zresztą trzeba by było jakąś tam koncesję, o koncesję się ubiegać chociażby, więc no to nie tak, że można sobie tak wszystko od razu wynosić na 10 kilometrów, a szkoda, bo tyfloradio byśmy mogli wtedy wpuścić w eter.
1: Spadłoby.
0: A po jakim czasie z ciekawości?
1: Gdyby zrobić dobry układ, to ja podejrzewam, że ile by mogło się utrzymać? 2 tygodnie, 3?
0: Co byśmy sobie ponadawali, to nasze. Okej. Okay. Żarty żartami, ale projekt, jakim się zajmujesz, to jest rzeczywiście ciekawy, no i tak jak mówię, niecodzienny. Ja przed momentem zajrzałem na naszego radiowego Skype'a, czy jeszcze ktoś może, oprócz Arka, który napisał, coś chciałby dodać, o coś zapytać, ale nie widzę żadnych pytań, więc myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Chyba, że jeszcze jest coś, o czym chciałbyś na koniec powiedzieć, o czym na przykład zapomnieliśmy, coś może jeszcze warto by było podkreślić?
1: Ja powiem tak, że gdyby ktoś był zainteresowany obejrzeniem rakiety, ja w tej chwili nie wiem nic pewnego, ale jak ktoś by był zainteresowany, niech da znać, najlepiej mówię na Twitterze, chyba Dawid Pieper, jedno słowo, taki mam profil na Twitterze, chyba najłatwiej. Bo zastanawiam się, czy nie zrobić gdzieś, no nie wiem, w Poznaniu, w Warszawie, typowego pokazu pod osoby niewidome z tą rakietą.
0: Jak wygląda taka rakieta?
1: Jak wygląda, może puścić na jakieś 100 metrów, no bo wyżej w mieście nie można. Mhm. Takie coś dla niewidomych, bo jak mówię, szukałem długo, ale o ile mi wiadomo, nigdy wcześniej nikt niewidomy nie zbudował żadnej rakiety, więc podejrzewam,
0: że w Polsce, ale też pierwszy. Na świecie, tak?
1: Na świecie.
0: No to, Dawidzie, to ja po prostu chylę czoła, gratuluję i czekamy na więcej. I czekamy na tę satelitę, którą kiedyś byś chciał zbudować i wynieść za pomocą rakiety.
1: Nadającą z orbity Tyfloradio.
0: No, na przykład. To już wtedy to się dogadamy. Jakieś tam miejsce sobie zarezerwujemy. Może jakoś po starej znajomości za dużo nas nie skasuje za pasmo. I wtedy wszyscy nasi słuchacze będą sobie mogli nastawić na odpowiednią pozycję i słuchać Tyfloradia. Niekoniecznie łącząc się z internetem. Ale już była audycja o tym, jak korzystać z obrotnicy, jak korzystać z zestawu satelitarnego, więc byłoby to tym prostsze. Dziękuję Ci bardzo, Dawidzie, za udział w dzisiejszej audycji. Ja przypomnę, że o projekcie Infinity, który to projekt polega na konstruowaniu rakiet. Rakiet, które wznoszą się w powietrze, prawdziwych rakiet, które od czasu do czasu także miewają różne przygody, między innymi coś tam wybucha, ale no, wszystko idzie w dobrą stronę, opowiadał właśnie Dawid Pieper, kierownik tegoż projektu. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witamy bardzo serdecznie. W kalendarzu dziś mamy środę. To jest 12 dzień czerwca 2019 roku. Ja nazywam się Michał Dziwisz i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyfloradia na żywo, albo tych słuchaczy, którzy będą później z nami niekoniecznie na żywo, bo będą tego słuchać z naszego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, czyli z serwisu www.tyflopodcast.net. Dziś moim gościem jest Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. W sumie nie wiem, nawet jak spojrzę za okno, to...
0: Nie, jeszcze dzień dobry, wiem, jeszcze dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Tak, jeszcze nam się dzień wydłuża, skracać się będzie dopiero za jakiś czas, także spokojnie.
3: Aczkolwiek pora, godzina już jest po 18, to raczej dzień dobry się powinno. Dobry wieczór, cześć.
0: No nie, no bez przesady, jeszcze chyba nie, zwłaszcza w obecnych warunkach, bo to za oknem słońce świeci, grzeje niesamowicie, także jest... O, właśnie słychać za oknem twojego wrocławskiego studia, zdaje się, albo to ode mnie z mikrofonu zbiera, że jakaś karetka chyba jedzie, albo...
3: Raczej od ciebie.
0: A, to ode mnie, dobra. Nawet nie wiem, od kogo coś tu się przebija. No ale w każdym razie, nie o tym dziś będziemy mówić. Nie o karetkach, nie o warunkach meteorologicznych, nie o tym, że żar leje się z nieba, ale tak czy inaczej uważajcie na siebie, to tak przy okazji tych upałów, bo to rzeczywiście nie trudno wcale o to, żeby sobie zrobić krzywdę na takim gorącu. Natomiast dziś będziemy mówić o urządzeniu, jakiego posiadaczem stałeś się nie tak znowu dawno. Urządzeń takich jest dużo i myślę, że to ta nasza dzisiejsza audycja to będzie taka po prostu audycja pokazująca przykład takiego urządzenia. A dziś będziemy mówić o urządzeniu, które się nazywa HK1 Mini Android TV Box Player. Oj, to chyba jednak coś u ciebie.
3: Teraz u mnie.
0: Teraz tak, zdecydowanie. HK1 Mini Android TV Box Player. Tak nazywa się to urządzenie. I to, jak sama nazwa wskazuje, jest przystawka taka telewizyjna z systemem Android, z systemem, który da się w jakimś tam stopniu udźwiękowić, no i możemy sobie taką przystawkę podłączyć na przykład do telewizora. I co my możemy za pomocą tego urządzenia zrobić, Krzysztofie?
3: Za pomocą tego urządzenia możemy sobie rozszerzyć telewizor do funkcji, których to nasz telewizor niekoniecznie posiada, bo podłączamy taką przystawkę do internetu i mamy całe centrum multimedialne. Jak ja to zawsze mówię, fajna sprawa jest dla osób, które nie potrzebują komputera po to, żeby, nie wiem, zrobić sobie prasówkę rano na Onecie, czy jakby obejrzeć jakieś filmy z Ipli, czy skądś tam. Więc niepotrzebny jest im komputer aż bardzo do tego, czy to laptop, czy stacjonarny. Wystarczy, że sobie takie pudełeczko podepną pod telewizor, zepną je z internetem i wszystko jest jak na dłoni. Także.
0: Bo to jest tak naprawdę taki mały komputer w naszym ręku, który ma Androida w wersji 8.9?
3: Jak jest jeszcze w pudełku, jak go wypakujemy z pudełka, to on jest na Androidzie 8.1 Oreo. Ale po aktualizacji robi się Android 9.
0: Aha, no czyli nówka, nowy system. Od razu powiedzmy, że jest to przystawka, która rozszerzy nam możliwości naszego telewizora, ale to nie jest tak, że ta przystawka zastąpi nam telewizor. My za pomocą tego narzędzia, tego sprzętu nie obsłużymy odbioru programów naziemnych.
3: Chociaż tutaj nasz kolega kolega Robert Łabęcki gdzieś tam wyczaił, że tak powiem, urządzenie z wbudowanym DVB-T.
0: Tak, ale ja mówię o tym konkretnym przykładzie.
3: Na tym się nie da.
0: Na tym się nie da. Są ponoć takie urządzenia, rzeczywiście Robert szukał takiego sprzętu. Jednym z urządzeń, które się udało znaleźć, to jest taka właśnie przystawka telewizyjna firmy Ferguson, natomiast ona była na bardzo, bardzo już leciwym Androidzie, bo to był Android bodajże 4.0 czy tam 4.1. No właśnie, więc to już naprawdę stareńki system i tej przystawki tak w zasadzie to już nie ma. Ona gdzieś tam na Allegro była chyba do dostania w jednym egzemplarzu, ale w chwili obecnej już nawet tego nie ma. Także pewnie gdzieś jeszcze są jakieś różnego rodzaju tego typu urządzenia i być może kiedyś uda nam się o czymś takim opowiedzieć, natomiast urządzenie, jakie dziś będziesz pokazywał, nie ma tunera ani DVB-T, ani DVB-S, czyli satelitarnego, ani DVB-C,
3: żadnego
0: czyli
3: innego,
0: kablowego.
3: Do którego anteny się do tego nie podłączy.
0: Dokładnie, tylko internet podłączymy. Ja przypominam, a właściwie to informuję, bo jeszcze o tym dziś nie mówiłem, że skoro jesteśmy na żywo, to możecie do nas dzwonić. 123 834 835, 123 834 835. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. No i teraz pierwsze takie moje pytanie już dotyczące bezpośrednio tego urządzenia. Jaka jest jego cena, Krzysztofie?
3: Cena jest stosunkowo mała, ponieważ ja kupiłem to urządzenie na Allegro i zapłaciłem za wszystko 144 zł razem z przesyłką, więc no, to nie jest cena powalająca, myślę, i na każdą kieszeń w tym momencie, żeby nie było. Więc tutaj jakby są urządzenia, które, o czym powiem za chwilę w trakcie prezentacji, są droższe i mają wszystko to, czego nie ma to, że tak powiem, rymując. Natomiast tak jak mówię, no 144 zł z przesyłką, całkiem fajna, przystępna cena, na każdą kieszeń polecam, jak najbardziej, jak ktoś lubi w ten sposób sobie zakupywać rzeczy. Ja, prawdę mówiąc, bardzo rzadko kupuję cokolwiek przez internet, bo jestem taką osobą, że ja muszę wziąć do ręki, jak to się mówi kolokwialnie, pomacać, a już parę razy przejechałem się na aukcjach internetowych, więc tutaj z taką trochę dozą
0: nieufności.
3: Nieufności jakby zakupiłem urządzenie, no ale przyszło.
0: Przyszło i działa.
3: Działa. Tak.
0: Z pewnymi problemami zaczęło działać, ale o tym za chwilę. Może teraz opowiedz, oczywiście, jak w ogóle ten sprzęt wygląda. Co my tam mamy?
3: Sprzęt sam w sobie wygląda bardzo banalnie, ponieważ, no, cóż on ma? Mając ustawione, może inaczej. Sprzęt jest wielkości paczki papierosów Marlboro mniej więcej i tej samej grubości. Nawet nie wiem, czy nie jest mniejszy, bo paczka Marlboro jest bardziej prostokątna, to jest bardziej kwadratowe, ale mniej więcej można do tego porównać. Grubością na pewno jest mniej więcej tak.
0: No paczka papierosów nie jest duża, czyli to rzeczywiście takie maleństwo.
3: Maleństwo, tak. I co to ma? To ma, patrząc od tyłu, jak mamy je położone przodem do nas, w wersji leżącej, że tak to nazwę, bo ciekawostką tego urządzenia jest fakt, że można je powiesić nawet. Z tyłu są otworki na właśnie jakieś śrubki czy coś, żeby po prostu gdzieś to powiesić. Więc jak ono leży przodem do nas, od tyłu mamy od lewej strony zasilanie, potem mamy Ethernet, gniazdo, potem mamy HDMI, no i gniazdo na jacka małego, gniazdo audio. Z boku po prawej stronie urządzenie posiada dwa gniazda USB i czytnik kart SD. I teraz, żeby było fajniej, to urządzenie oparte jest na procesorze czterordzeniowym. Wbudowanej pamięci RAM ma 2 giga i pamięć tak zwaną dyskową 16 giga. Więc całkiem fajnie, jak na takie małe coś. A to po to, że po prostu producent wyszedł z założenia, że minimalizacja wszystkiego dzisiaj króluje, no to czemu nie? Wbudował 16 pamięci dyskowej, 16 giga, żeby można było sobie z jakichś aplikacji filmowych, na przykład, nie wiem, no film nagrać czy coś, bo się też da.
0: No jasne.
3: Także tak to wygląda. Takie niepozorne pudełko. Te droższe mają jakieś przyciski do przytrzymywania, do parowania, do czegoś, ale to te droższe. Jak dzwoniłem do sprzedawcy, to mi powiedział, że no niestety, proszę pana, ale za tą cenę, proszę pana, to się tak nie da. No i zaproponował mi za 334 zł urządzenie w pełni jakby już, które posiada wszystko, co ja bym chciał. No ale to nie ma, co bym chciał, ale jak się nie ma, co się lubi, to i tak dalej, prawda? No cóż, urządzenie jako takie, tak jak powiedziałem, wygląda niepozornie, za to jest dużo aplikacji pisanych pod to urządzenie konkretnie, ponieważ jeśli chcemy coś zainstalować ze sklepu, tak po prostu, bo nam się spodobała aplikacja i chcemy, no to zawsze przy tej aplikacji, jeśli ono nie współgra z nią, to jest adnotacja, że ta aplikacja nie jest skonfigurowana pod to urządzenie i w zasadzie instalujemy je jakby na własną odpowiedzialność. Ja tutaj zrobiłem test z TeamTalkiem, zainstalowałem, oczywiście działa bez problemu, tyle że był problem z, tak jak ci mówiłem przed audycją, z założeniem nowego serwera, bo wszystkie pola powypełniałem i nagle nie ma przycisku zapisz.
0: Przycisk no cóż.
3: Zapisz.
0: Ale zanim jeszcze ekranem. Ale zanim jeszcze o tym, Krzysztofie, to chciałbym zapytać, czy my tu mamy w ogóle jakiś włącznik, czy po prostu urządzenie działa cały czas, kiedy podłączymy je do prądu?
3: Nie ma włącznika, podłączamy do prądu i on i to urządzenie już startuje po prostu, tak z marszu. Nie ma tu nic. Ono nie ma żadnych przycisków, niczego. Wszystko obsługujemy z pilota. Oczywiście potem, jak już jest urządzenie skonfigurowane, możemy pilotem je wyłączyć, tak jak normalne urządzenie androidowe i potem już włączać, wyłączać i tak dalej. Ale
0: i włączamy je ponownie też pilotem.
3: Też pilotem, tak. Ale jak podłączymy, załóżmy, nie wiem, zabrakło nam prądu, tak, to po przywróceniu prądu ono się odpali bez żadnego kombinowania pilotem. Przyszedł prąd, dzień dobry, jestem z powrotem.
0: I działa.
3: I już. I działa, dokładnie.
0: Okej, okay. Czyli tu żadnego jakiegoś tam, nie wiem, resetu, niczego takiego nie ma, o czym warto, żeby nasi słuchacze wiedzieli, no bo czasem
3: nie,
0: są
3: nie,
0: jakieś
3: nie
0: ukryte jakieś przyciski na szpilkę albo coś takiego, tu kompletnie nie. Nic. Dobra.
3: Nic, kompletnie.
0: To w takim razie teraz moje kolejne pytanie, zanim przejdziemy do kwestii prezentacji samego urządzenia i co to może. Tak pokażemy, myślę, pokrótce, jakie tu są aplikacje, jak to po prostu działa, bo tak naprawdę, no, chcąc pokazać wszystko, to musielibyśmy zrobić cały podcast na temat Androida.
3: A to
0: chyba nie o to akurat w tym konkretnym przypadku chodzi. Natomiast moje pytanie jest, Krzysztofie, takie jak z dostępnością, bo tu, zdaje się, są problemy.
3: Tak, tu są problemy. Niestety, muszę przyznać, że to jest rzecz na minus tego urządzenia, bo kiedy wypakujemy je z pudełka i podłączymy do prądu, no to urządzenie generalnie jest, no, Nie do użytku dla osoby niewidomej. Osoba widząca musi nam w tym pomóc, ponieważ no nie ma tu żadnego talkbacka. Jest oczywiście syntezator googlowy, pani nam się odzywa, ale tutaj jest ten syntezator z myślą o osobach niestety widzących, no bo osoba widząca na tyle, na ile potrzebuje, chociaż rzadko, to jednak widzące osoby używają od czasu do czasu syntezatora mowy, chociażby po to, żeby sobie nie męczyć oczu i coś przeczytać bez patrzenia na ekran, więc do tego służy tutaj ten syntezator Google, który jest zainstalowany od początku. Natomiast nie ma co tym syntezatorem sterować, więc nie ma tu talkbacka, nie ma tu nic, żadnego screen readera, który musimy sobie pobrać przy pomocy osoby widzącej. No ale jak już to zrobimy, no to mamy w pełni...
0: W jaki sposób wygląda to pobieranie tego screen readera? Czy możesz coś na ten temat powiedzieć? Bo być może ktoś z naszych słuchaczy chciałby kupić takie urządzenie. No i wtedy wiadomo, trzeba jakoś poinstruować tę osobę widzącą, co powinna zrobić, żeby pobrać tego talkbacka.
3: Mamy zainstalowany tutaj sklep Play i z tego sklepu możemy po prostu wszystkie aplikacje pobierać, tak jak na normalnym Androidzie. Co ciekawe, to urządzenie ma dużo zaimplementowanych rzeczy do jakby to powiedzieć, no chociażby Bluetooth, tak? Nie ma Bluetootha, ale jest sterowanie do Bluetootha.
0: Aha. Więc i fizycznie modułu nie ma, ale możliwość sterowania teoretyczna jest. No, podejrzewam, że to jest po prostu kwestia Androida, który musi jednak mieć obsługę tych różnych peryferii, które są, takich jak chociażby właśnie urządzenia bluetoothowe i prawdopodobnie dlatego jest tak, a nie inaczej.
3: Ty podałeś, Michale, nazwę tego urządzenia HK1 Mini Android TV Box Player, ale tak. Jak wejdziesz na Android, na, Boże, coś zawsze z tym Androidem mylę, na Allegro,
0: aha,
3: to nie jest pełna nazwa.
0: A jaka to jest pełna nazwa?
3: Pełna nazwa to jest Netflix HK1 Mini TV Box Player.
0: No prawdopodobnie dlatego, że można tam oglądać Netflixa, chociaż z tymi Androidami i z tymi przystawkami to podejrzewam, że nazwy mogą być naprawdę różne. I pytanie, ile to jest fantazja kogoś, kto tworzy takie urządzenie, ile to jest fantazja producenta, a ile jeszcze jakichś tam układów różnych. Szczerze mówiąc, nie znam dokładnie tego rynku, ale wiem, że tych TV boxów takich androidowych jest mnóstwo, również mnóstwo sprowadzanych też z Chin przez portal AliExpress i wiem, że po prostu no, te nazwy mogą być naprawdę przeróżne, więc jeżeli nawet komuś by się nie udało dokładnie takiej nazwy odnaleźć, to prawdopodobnie jeżeli znajdzie coś podobnego, to się podobnie to będzie zachowywać. No w końcu Android to jest Android, jednak mimo wszystko.
3: Dokładnie. Jak chodzi akurat o to urządzenie, mówiłem ci przed audycją, dzwoniłem do sprzedawcy, żeby się upewnić na pewno, co to ma, bo jak dostałem to urządzenie i podłączyłem, no to myślę sobie, no trzeba by zobaczyć, co to posiada. No i zacząłem chodzić po różnych zakątkach obsługi tegoż urządzenia. No i właśnie ten Bluetooth jest dzisiaj bardzo popularny, więc zacząłem szukać i sobie myślę, czemu tutaj nie ma Bluetootha, bo przecież normalnie w Androidzie każdym i urządzeniu, który dzisiaj już jest na rynku, no Bluetooth jest zawsze, to już jest nieodzowna jakby część, jakby taka integralna część każdego urządzenia. No w każdym telefonie mamy Bluetooth, nawet w starych mieliśmy, prawda?
0: No zgadza się.
3: Nie Nokiach. A tutaj nowe urządzenie, rzekłbyś nowoczesne i Bluetootha nie ma. No więc dzwonię do tego sprzedawcy i mówię, że jak to tak, że Bluetootha nie ma. A pan mówi do mnie, no wie pan, za 335 zł ma pan urządzenie HK Mini 5X i to wszystko ma. No ale cena mówi sama za siebie, nie?
0: No tak, prawie dwa razy tyle. Więc to rzeczywiście, no kwestia podzespołów, jakie tam są umieszczone w tych TV boxach. Krzysztofie, to ja mam do ciebie kolejne pytanie. Może coś o pilocie. Co my mamy, jak ten pilot wygląda, jakie mamy przyciski, co one robią?
3: Pilot jest jak taki pilot, powiedzmy, do sterowania, nie wiem, czy pamiętacie, swojego czasu były odtwarzacze wideo na VHS, więc tam był start, play, do przodu, do tyłu. Niektóre miały funkcję nagrywania, więc mniej więcej te piloty są niewielkie, więc to też jest taki tej wielkości pilocik. To ma 3, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 28, 30 przycisków.
0: O, to wcale nie taki mały ten pilocik.
3: No tak, tylko że te przyciski nie są wykorzystywane do końca, ponieważ z samych przycisków

0: że w Samsungach to tak standardowo jest ustawienie przycisków, tak wygląda. I od prawej strony mamy, od lewej strony mamy wyłącznik. Potem mamy przycisk, który nie wiem do czego służy, bo jakbym go nie naciskał, przytrzymywał, nic się nie dzieje, więc to pewnie jest do jakiejś aplikacji. Później mamy przyciski głośności do przodu, do tyłu. Jest ich 4 w rzędzie, ponieważ po prawej stronie przyciski służą do podgłaszania i ściszania, a zaraz obok jest przycisk, który służy do szybkiego wywoływania funkcji, które są zaprogramowane pod tym przyciskiem. W naszym przypadku jest to funkcja, to się nazywa All Apps, czyli wszystkie aplikacje.
1: Aha.
0: No i obok mamy przycisk, który nas bezpośrednio doprowadzi do ustawień urządzenia. Pod spodem mamy znowu 4 przyciski w rzędzie i one służą już bezpośrednio do obsługi aplikacji, czy to YouTube'a, czy to tam jakiegoś czegoś. Później mamy 2 przyciski po prawej i po lewej stronie na jakby brzegach pilota. Jeden służy do wycofania.
1: Ale dobrze, ale te przyciski 4 do tego YouTube'a czy innych aplikacji, co one konkretnie robią?
0: A to za chwilę pokażę.
1: Okej. Okay.
0: Bo to są przyciski, które wywołują konkretne funkcje w YouTubie, który to YouTube napisany jest też specjalnie pod to urządzenie. To nie jest jakiś tam YouTube ze sklepu. Bo te przyciski są jakby zrobione specjalnie po to, żeby one tu były. Chociaż chodzi mi o to, że jeśli gra jakaś muzyczka czy cokolwiek, i wywołam taki panelik tymi przyciskami, to właśnie nimi mogę zarządzać tym, co się dzieje w danej chwili na YouTubie. To później pokażę.
1: Okej.
0: I dalej. Mamy wycofywanie się z aplikacji. To są te po bokach na głównym panelu pilota. Po prawej mamy wycofywanie się, po lewej mamy szybki powrót do ekranu głównego, tam gdzie mamy... tak jak mamy pulpit w Windowsie. I potem mamy joystick. Joystick służy nam też w zależności od aplikacji, w jakiej jesteśmy. Jest wielofunkcyjny, czyli mamy w górę, w dół, w prawo, w lewo i w środku mamy zatwierdzanie czegokolwiek. Tutaj w joysticku mamy dodatkowo zatwierdzanie funkcji, które wybraliśmy nawet w ustawieniach tego urządzenia. Później są kolejne przyciski, też analogicznie po bokach pilota 2, służące też do chyba Netflixa w tym momencie, więc one za wiele nam nie dadzą. I później są już 4 rzędy przycisków zupełnie nie reagujących na nic. Bo ja jak dostałem to urządzenie, to aplikacje, do których nie mam jakby uprawnień, nie mam żadnego tam konta, abonamentu, to ja je po prostu wyinstalowałem, więc te przyciski jakby są dla mnie bezużyteczne. One służyły do, na przykład w przypadku Netflixa, do tego, żeby przerzucać się po rozdziałach filmu, po jakichś tam różnych, no cała obsługa po prostu filmu. No
1: rozumiem.
0: I mamy na dole w jednym z tych 4 rzędów wyciszenie dźwięku. Dodatkowo te przyciski, które mamy na górze, o których mówiłem, do podgłaszania i ściszania, to nie są przyciski takie, że sobie podgłoszę i ściszę tak jak w normalnym urządzeniu, tylko mogę sobie tutaj ustawić, co się ma dziać w danej chwili i to TalkBack trochę średnio obsługuje, muszę powiedzieć. Ja to pokażę, jak TalkBack jest w tym momencie okrojony, ponieważ jest taka rzecz, która mi się tutaj nie podoba, mianowicie to, że jeśli na przykład mam ustawiony ustawioną muzykę.

0: na 75% w YouTubie, to w momencie, kiedy włączę YouTube'a, to TalkBack robi mi się na full. Pod nim jest muzyka, czy cokolwiek tam z YouTube'a leci, ale jeśli teraz wyjdę z YouTube'a i wyłączę urządzenie i włączę ponownie, to nagle słyszę ciszę. Mówię, kurczę, co jest grane, ale dobrze, że u mnie w studiu jest dość w miarę dobry mikser do tego celu, dość czuły, i podgłaszam i słyszę TalkBacka gdzieś tam cichuteńko, matko, mówię, co się stało? Dlaczego? Zresztą po pierwszej instalacji TalkBacka też był dość cicho. No i zastanawialiśmy się ze znajomym widzącym, który mi tego TalkBacka instalował, dlaczego jest to tak cicho, przecież to jest nienormalne. No i nie doszliśmy. Ale jak ja przyjechałem z tym czymś do domu, zacząłem kombinować przyciskami. Się okazało, że ten TalkBack po wyjściu z YouTube'a i odpaleniu urządzenia ponownie automatycznie się ścisza do jakiejś dziwnej głośności, gdzie po prostu tego już prawie nie słychać. To trzeba było rozkręcić na full.
1: I nie da mu się wskazać w ustawieniach, żeby tego nie robił w żaden sposób?
0: Nie. Ale później już jak podgłosimy, to wszystko jest ok. Tylko że też nie jest tak fajnie, że tylko podgłosimy i już, bo on nam powie, że muzyka czy tam multimedia na 100, a on i tak jest cicho, więc trzeba przerestartować urządzenie, żeby on jednak zagadał już jak należy. Także potem już nie trzeba go wyłączać. Jak już urządzenie będzie chodziło cały czas, to i TalkBack będzie też tak jak trzeba. No,
1: czyli sporo takich różnych sztuczek trzeba jednak mimo wszystko, żeby ta aplikacja, a właściwie to urządzenie z aplikacją TalkBack nam działało tak jak trzeba.
0: Sam TalkBack, tak jak mówiłem, jest też bardzo okrojony, co mnie bardzo zastanowiło i bardzo mi się to nie podoba. Nie wiem, czy udałoby mi się innego TalkBacka zainstalować, ale ciężka sprawa, żeby to próbować, bo nie mam nawet pod ręką takiej aplikacji osobnej TalkBacka, żeby spróbować. Natomiast to, co pobrało mnie się ze sklepu, no to jest tragedia.
1: Bo to może jest, wiesz, bo to może jest modyfikacja Androida po prostu na te przystawki telewizyjne, to zdaje się ten Android TV cały. I tu prawdopodobnie o to chodzi, że i TalkBack jest jakiś tam zmniejszony, jeżeli chodzi o możliwości, dostosowany do tych przystawek.
0: No tak, tylko że ja myślałem, że jak wskażę mu w sklepie, że chcę TalkBacka, to on mi pobierze konkretną wersję, taką jak trzeba, a nie tą, wiesz... Bo przy każdej aplikacji, tak jak mówiłem, napisane jest, że jest nieprzystosowana. Przy tej nie było.
1: No to właśnie pobrał taką jak trzeba, no. Przystosowaną do tego systemu, jak widać. Ale ciekawe, czy na przykład komentary screen reader by tu działał na tym urządzeniu.
0: Myślę, że tak.
1: To jest ciekawe. To kiedyś tam w wolnej chwili możesz to potestować. Swoją drogą.
0: Oczywiście.
1: Swoją drogą, właśnie tak na marginesie, ostatnio szukaliśmy Shine Plusa i się okazało, że już tego programu, tak a propos alternatywnych czytników ekranu, okazuje się, że już tego programu nie ma w sklepie Google. Więc no, z jakiegoś powodu
0: jak
1: zniknął.
0: Jak ktoś nie zdążył, to trudno, bo. Ci,
1: to gdzieś tam pewnie jest pewnie w jakichś APK Mirrorach i podobnych miejscach, natomiast no w sklepie już nie ma.
0: Chyba że ktoś ma w swojej bibliotece, która już zawiera aplikacje zainstalowane wcześniej, czy tam coś, to może sobie z powrotem odzyskać. Tak samo jak nie ma klawiatury Dragon Swipe w sklepie, niestety. No ale tak. Ja ją mam, więc...
1: Więc możesz korzystać. No dobrze, to co jeszcze o takich jakichś rzeczach, na które nasi słuchacze chcący zakupić to urządzenie powinni wiedzieć, o których powinni wiedzieć?
0: Przede wszystkim fajna rzecz, bo tutaj mnie uczulił nasz kolega Robert na to, że niektóre urządzenia mają skłonności takie, że
1: oj, i chyba Mamy problem z łącznością z kolegą Krzysztofem.
0: Do telewizora.
1: O, już wrócił. Dobrze, bardzo fajnie, wróciłeś. Więc powtórz jeszcze raz, Krzysztofie, o tych rzeczach, na które uczulił nasz kolega Robert.
0: Kolega Robert właśnie uczulił nas na to, że jeśli mamy urządzenie podłączone pod HDMI, to niektóre z tych urządzeń i faktycznie zasięgnąłem języka, tak jest, jeśli wyłączymy telewizor, na którym oglądamy, to niestety zatrzymuje nam się film i niestety nie możemy dalej kontynuować po niewidomemu, że tak powiem, tego oglądanego filmu, więc telewizor musi być włączony. To urządzenie akurat nie ma takiego mankamentu, więc można sobie spokojnie wyłączyć telewizor i słuchać jakby filmu. Także tutaj ten problem nie istnieje.
1: No tak, bo mamy to wyjście na jacka, więc tyle dobrego.
0: Ale jest, pokażę tą funkcję. Wprawdzie ona nie działa w żaden sposób, bo próbowałem na wszelkie sposoby jakby zastosować funkcję, o której mówię, a jest to funkcja, która pozwala według opisu za pomocą urządzenia poprzez HDMI włączyć i wyłączyć telewizor i analogicznie odwrotnie za pomocą telewizora włączyć i wyłączyć urządzenie. Jakoś nie zadziałało mi to w żaden sposób, chociaż jest to zaznaczone. Nie wiem. Jakieś takie dziwne rzeczy są tutaj zaimplementowane, o których ja nie mam pojęcia w ogóle.
1: No dobrze, ale to w takim razie, skoro powiedzieliśmy już trochę teorii, to może teraz pokaż, jak to działa w praktyce. Jaka jest responsywność tego urządzenia, co my tu mamy, co możemy na przykład zrobić za pomocą tej przystawki.
0: Może zaczniemy od ustawień.
1: Dobrze.
0: Aha, co ważniejsze, urządzenie jest od samego początku zrutowane, więc możemy instalować na tym wszystko, co nam się zamarzy ewentualnie, na własną odpowiedzialność oczywiście.
1: Co najwyżej mogą być problemy z jakimiś aplikacjami bankowymi, ale raczej no, takich aplikacji nie będziemy chcieli tu instalować.
0: No raczej do sklepu. Powiem ci, że ja mam tutaj zainstalowaną aplikację Santandera i ona działa. Tylko, że komunikat, ja też zobaczymy, czy wyskoczy, bo nie zawsze wyskakuje, jest komunikat, który mówi o tym, że robię na własną odpowiedzialność to, co robię, czyli odpalam tę aplikację, ale ona się odpali.
1: Odpali.
0: W przeciwieństwie do telefonu Land Rover, który pokazywaliśmy, gdzie aplikacja, no niestety, nie da rady i już. Napisze, że jest zrutowany telefon i nie da rady, ale tutaj się odpala.
1: Okej.
0: No dobrze, więc ustawienia. I od razu powiem o TalkBacku, jak już te ustawienia ogarniemy.
2: YouTube, recome, ustawienia. Mediabox launcher po lewej, ustawienia po prawej, ustawienia.
0: I to mnie irytuje, bo ja nie lubię, jak mi za dużo Screen Reader mówi. To jest po prostu masakra. Może ktoś lubi, ile jest pozycji na liście. Ja po prostu tego nie potrzebuję. A tak jak mówiłem, okrojenie TalkBacka polega na tym, że niestety tego wyłączyć się nie da.
2: Sieć internet, decrease, na liście, 6 elementów, ustawienia. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: To też bym chętnie wyłączył, też się nie da.
2: Konta i logowanie, 5 kont.
0: No tutaj
2: naciśnij
0: wiadomo.
2: Przycisk aplikacje.
0: I tu
2: jest eksplorator plików
0: Pro,
2: 40 minut temu, na liście, 6 elementów.
0: To jest ciekawa informacja. Nie wiem, czy, bo przynajmniej ja się nie spotkałem w Androidach na telefonach, żeby nas informowało, ile minut temu korzystaliśmy z jakiejś aplikacji.
1: A to faktycznie interesujące.
0: Także to jest taka dosyć fajna rzecz.
2: Zobacz wszystkie aplikacje. Poco Airscreen, 119 MB, na liście, 52 elementy. No, naciśnij przycisk
0: tutaj
2: wyboru, by uaktywnić.
0: A widzisz, ja bym chciał coś powiedzieć, a on mi tutaj cały czas nawija. Nie mogę tego w żaden sposób ubić. I teraz tak, tutaj mamy aplikacje, które są pod ręką, są zainstalowane, ale są jakby pod ręką. Dodatkowo muszę zejść teraz na dół strzałkami, to znaczy w pilocie joystickiem.
1: Joystickiem.
0: Góra, dół.
2: Klawiatura. Pokaż aplikacje systemowe.
0: I tutaj mamy już całą bazę naszych aplikacji rozszerzoną.
2: A 15.12 Al.app Android Accessibility Android Services Library 36 Android Sharet Libre.
1: No właśnie, czyli tu już nawet chyba nie TalkBack, tylko to jest ten cały Android Accessibility Suite, bo faktycznie zmieniła się nazwa tego czytnika ekranu, tak?
0: Dokładnie.
1: Z TalkBack na Android Accessibility Suite.
0: Ale jak wpiszesz TalkBack w sklepie, to znajduje. Znajduje właśnie pod tą nazwą, więc tutaj nie mówi, że nie ma, tylko jest.
1: Jasne.
0: I tu właśnie natrafiłem na aplikację, o której wcześniej mówiłem.
2: Bluetooth. Bookmark Bluetooth 4,43 MB. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: No i tu jest już tych aplikacji ponad 60 albo nawet 80, które odinstalowujemy na własną odpowiedzialność, bo tutaj już są systemowe rzeczy. Więc tutaj musimy uważać, co robimy. No dobrze, to są aplikacje.
2: MediaBox Launcher.
0: Oj, wyszedłem.
2: YouTube, recommend, ustawienia, Bluetooth, 4,43 MB, na liście, 110. Zobacz wszystkie aplikacje, na liście, 6 elementów.
1: Jak się wycofujesz
2: naciśnij
1: z tego...
2: przycisk wyboru, by uaktywnić.
1: Z tego menu do poprzedniego ekranu?
0: Tak jak mówiłem, tu jest przycisk w pilocie do wycofywania się.
1: Rozumiem.
0: Także tutaj po prawej stronie, gdzie mówiłem, że są dwa przyciski, jeden jest do wycofywania się, drugi jest do szybkiego powrotu do ekranu, tego głównego.
1: Okej.
0: Okay. I dalej.
2: Ustawienia urządzenia. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: To jest ciekawa funkcja, bo właśnie tą funkcją zasugerowałem się, szukając Bluetootha.
2: Display, na liście, 14 elementów. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: I cóż my tu mamy?
2: Informacje. Naciśnij przycisk wyboru. Aktualizacja systemu, na liście, 10 elementów. Naciśnij przycisk nazwa urządzenia, uruchom ponownie. Stan, sieć, numery seryjne i inne informacje. Informacje prawne. Model, HK1 Mini. Wersja 9. Stan aktualizacji zabezpieczeń 5 lutego. Wersja jądra. Kompilacja.
0: I tutaj jest
1: i tyle.
2: Stan. Uruchom ponownie. Nazwa. Aktualizacja. Informacje poza listą. Informacje. Data i godzina. Język. Naciśnij przycisk wyboru.
0: Ja się
2: już wycofałem
0: stamtąd.
2: Klawiatura i autouzupełnianie. Swipe plus Dragon. Naciśnij przycisk dźwięk wyjścia.
0: A, i dźwięk. Tu
2: naciśnij przycisk wyboru,
0: rzecz.
2: By uaktywnić. Dźwięki systemowe włączone. Enforce Safen Volume włączone. Przełącz. Audio Device HDMI Bitstream. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. Zaznaczono przycisk opcji HDMI Bitstream na liście dwa elementy. Naciśnij
0: albo
2: przycisk. Nie zaznaczono przycisk opcji Zbliw Passthrough. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: Podejrzewam, że tego wejścia tu nie ma.
1: No całkiem możliwe, że tego wejścia tu nie ma. Ale może lepiej tego nie przestawiajmy, bo może się okazać,
0: nie,
1: że
0: nic
1: nagle
0: się nie stanie, już to robiłem. Po prostu nie ma. Tyle, że się zaznaczy, ale dalej będzie gadało do nas.
1: Jasne.
0: Nic się tu nie
1: mnie
0: wydarzy.
1: Zastanawia ta opcja, ten save volume, coś tam, która była, czy być może, czy eksperymentowałeś z tą opcją?
2: Audio Device,
1: czy Enforce na przykład,
2: Safe,
1: o właśnie,
2: dźwięki
1: Enforce
2: systemowe,
1: save volume, włącza,
2: Enforce Safe volume
1: czy
2: włączone,
1: przypadkiem
2: przełącz.
1: To na przykład nie powoduje
2: wyboru,
1: jakichś problemów z talkbackiem?
0: Nie, tutaj nie ma Ja nawet nie wiem, czym miałoby się to objawiać. Bo
1: nie, właśnie chodzi mi o te, wiesz, o te nagłe ściszanie talkbacka i tak dalej. Czy gdyby to wyłączyć, to chyba, że to próbowałeś już.
0: Próbowałem, to nic nie
1: dało. I nic nie dało. Okej, jasne.
0: Dlatego nie wiem, jak miałoby to ewentualnie reagować.
1: Nie, no właśnie dlatego audio Davice, taka moja po prostu HDMI hipoteza, ale jak
2: naciśnij
1: widać,
2: przycisk wyboru, mylna. Był dźwięk przestrzenny, nagłówek.
0: I teraz mamy tutaj następne fajne rzeczy.
2: Wybierz formaty, automatycznie, używaj formatów zgłaszanych przez urządzenie, zalecane. Naciśnij przycisk wyboru, zaznaczono, przycisk, nie zaznaczono, przycisk opcji, brak, nigdy nie używaj dźwięku przestrzennego. Nie zaznaczono, przycisk opcji, ręcznie, samodzielnie wybierz używane formaty. Naciśnij przycisk wyboru.
0: I pokazała nam się lista.
2: Wybierz formaty, aha, ręcznie, samodzielnie wybierz używane formaty, na liście, 12 elementów. Dolby Atmos, włączone, przełącz. AC3, Dolby Digital, włączone, przełącz. EAC3, Dolby Digital plus DD+, włączone, DTS, wyłączone, DTS HD, włączone.
1: No tak, i tu mamy te wszystkie
2: AC, włączone,
1: formaty,
0: formaty, które on
2: naciśnij przycisk
0: obsługuje.
2: Wyboru, by uaktywnić. Dźwięk, na liście, 14 elementów, wyjścia. Naciśnij dźwięk.
0: Ja sobie tutaj
2: dźwięki systemowe
0: zaznaczę.
2: Enforce Safe Audio Davice, dźwięk przestrzenny, nagłówek. Wybierz formaty, ręcznie, samodzielnie wybierz. Dolby Atmos, włączone. Wybierz, nie zaznaczono, uwaga, opcja automatycznie może nie działać, jeśli urządzenie nie zgłasza poprawnie swoich formatów, poza listą. Nie zaznaczono, przycisk opcji, wybierz automatycznie, używaj formatów zgłaszanych przez Dolby Atmos, wyłączone, przełącz. Dźwięk, wyjścia. Naciśnij sterowanie HDMI, pozwala telewizorowi sterować urządzeniami HDMI, włączone, przełącz.
0: To jest
2: na liście,
0: to, o czym
2: elementy.
0: Mówiłem, bo poniżej mamy takie funkcje jak...
2: Automat wyłączanie urządzenia, wyłączanie urządzeń HDMI za pomocą TV, włączone, przełącz.
0: Albo?
2: Autom wyłączenie TV, włączone, włączanie TV za pomocą urządzenia HDMI, włączone, przełącz.
0: W obu
2: naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: Te funkcje jakby, no nie działają, bo próbowałem i tak, nic tutaj, żadnej reakcji ze strony telewizora czy urządzenia nie zauważyłem, więc nie wiem. Jak to ma działać?
2: Wejścia na liście 14 pamięć. Naciśnij przycisk
0: no
2: wyboru.
0: Jak w każdym Androidzie wiadomo, można ją wyczyścić, można z nią tam różne rzeczy robić. Zresztą nie tylko w Androidzie.
2: Wygaszacz ekranu.
0: Tutaj...
2: Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
1: To typowo wizualne kwestie.
0: Tak, ale wygaszacza jako takiego nie ma, więc. Jakbym tu wszedł, to od razu przeniesie mi na główny ekran.
2: Lokalizacja. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: To jest też ciekawa funkcja, ponieważ no, urządzenie GPS-a nie posiada, ale jako, że ma Wi-Fi, no to można przez Wi-Fi jakby też lokalizację.
1: Jakaś tam szczątkowa ta lokalizacja będzie, tak?
0: Dokładnie.
2: Bezpieczeństwo i ograniczenia. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: Mamy naprawdę ograniczenia. Uwierzcie, że tu są ograniczenia ograniczone. Dlaczego? Ano, dlatego.
2: Nieznane źródła. Zezwalaj na instalowanie aplikacji ze źródeł innych niż sklep Play. Na liście, dwa elementy. Weryfikuj aplikację, blokuj instalowanie potencjalnie szkodliwych aplikacji lub wyświetlaj ostrzeżenie przed ich instalacją. Wyłączone,
0: i
2: przełącz. Naciśnij przycisk
1: no
2: wyboru,
1: tak,
2: by uaktywnić.
1: Ale to jest akurat, to dobrze, że akurat można to sobie pozmieniać, bo dzięki temu można instalować właśnie chociażby aplikacje spoza Play'a. Tak jak na przykład właśnie komentary, screen reader, czy jakieś inne pliki typu APK, właśnie no chociażby z APK Mirrora albo z innych tego typu źródeł.
0: No jakbym był uparty, to bym powiedział, że brakuje mi tutaj jeszcze paru funkcji w tym miejscu, chociażby na przykład zabezpieczenia rodzicielskiego i tak dalej, nie? Ale to już tak na marginesie, to jakbym był naprawdę uparty, to bym tutaj się czepiał.
2: Bezpieczeństwo i ułatwienia dostępu. napisy, na liście,
1: to jest coś,
2: 11
1: co nas
2: elementów.
1: Bardzo
2: ułatwienia
1: interesuje.
2: Dostępu poza listą.
0: Tak. To jest to, co nas interesuje. I teraz tak. Na dobrą sprawę te ułatwienia dostępu to są najzwyczajniejsze ułatwienia dostępu, jakie można spotkać niemal w każdym Androidzie, ale...
2: Napisy, na liście, 11 elementów. Tekst o dużym kontraście, przetwarzanie tekstu na mowę.
0: Wszystko
2: naciśnij
0: po staremu.
2: Przycisk wyboru, skrót ułatwień dostępu.
0: To też.
2: Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. Usługi, nagłówek.
0: I tu mamy...
2: APK Pure Autoinstall, włączone. TalkBack, włączone.
0: Coś. Właśnie,
2: naciśnij,
0: co nas interesuje?
2: Włączono, włączone, przełącz, na liście, dwa elementy.
0: Co mamy w TalkBacku? W TalkBacku mamy...
2: Konfiguracja. Ustawienia TalkBack.
0: Coś takiego.
2: Ustawienia programisty, na liście, 14 elementów. Otwórz TalkBack w sklepie Play, inne, nagłówek.
0: To było właśnie, bo ja zacząłem od dołu. No dobrze, nieważne.
2: Wyciszanie dźwięku, zmniejsz głośność innych dźwięków podczas mówienia, włączone. Głośność sygnału dźwiękowego, dopasuj do głośności multimediów. Sygnał dźwiękowy, włączone, przełącz. Inne ustawienia, nagłówek. Odczytywanie haseł, hasła są zawsze odczytywane, szczegółowość. Głośność mowy, dopasuj do głośności multimediów. Mowa, nagłówek.
0: I tyle, co mamy w TalkBacku.
1: No to rzeczywiście, co prawda nie jestem jakimś użytkownikiem bardzo intensywnym Androida, ale wydaje mi się, że chyba jednak w takim TalkBacku na telefony jest tych ustawień nieco więcej.
0: No raczej, dlatego tak jak mówię, tutaj te irytujące komunikaty naciśnij, aby... coś tam, to wszystko, co ja mam wyłączone w telefonie, tutaj tego niestety nie mogę zrobić. I to jest bardzo bolesne, bo trzeba się tego nasłuchać albo po prostu ubijać go jakoś tam, żeby za dużo...
1: Bo jak rozumiem, ty teraz poruszasz się w górę i w dół za pomocą tego joysticka, a w lewo i w prawo coś innego nie będzie.
0: Nie,
1: będzie
0: nie,
1: tak
0: nie
1: samo.
0: Będzie. Tak. Tu nic nie ma, bo ja mam przed sobą włączony telewizor, więc od razu mówię z pozycji osoby widzącej.
1: Jasne.
0: Żeby nie było. Dobrze, wychodzimy stąd.
2: Ustawienia. Konfiguracja, na liście. TalkBack, włączone, na liście. Menu ułatwień dostępu, włączone. Naciśnij przycisk wyboru, by przeczytaj na głos. Switchhats, nowa launcher.
0: No i tyle w ułatwieniach dostępu.
2: Ułatwienia dostępu, resetowanie. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. Ustawienia. Anuluj, na liście, dwa elementy, ustawienia.
1: No tak, czyli przywracanie, jak rozumiem, do ustawień domyślnych.
0: Dokładnie tak. I tutaj nie mamy...
2: Anuluj.
0: Żadnego komunikatu, uwaga, jeśli coś tam, to nie ma. Tylko są te dwa przyciski.
2: No. Ustawienia.
1: Teraz lepiej może tego nie resetujmy.
2: Resetowanie na Advanced Setting.
1: Aha.
2: Naciśnij przycisk wyboru. Default Launcher, MediaBox Launcher, na powerkę, nagłówek. Powerkę Definition, Dormancy.
0: I tyle, co mamy. Dormancy to ja nawet tam nie wchodziłem, bo ja z angielskiego jestem nie za dobry, więc nawet nie wiem, co tam z czym się je. Ale...
2: Zaznaczono przycisk opcji Dormancy na liście, trzy elementy. Nie zaznaczono przycisk opcji Power Off. Naciśnij przycisk wyboru.
0: To już nawet nie muszę być dobry z angielskiego.
1: Power Off to wiadomo, co to jest. A co to jest to Dormancy? Zastanawiam
0: się. Nie mam pojęcia.
2: Nie zaznaczono przycisk opcji Reboot.
0: No i wiadomo.
1: Albo reboot.
0: Nie jestem za dobry z angielskiego. Nawet tu nie wchodziłem, bo od razu ten Dormancy.
1: No właśnie, to Dormancy to takie jest słowo dość enigmatyczne.
2: Powerkę Definition, Dormancy, na liście Advanced Set.
0: No i tyle, jeśli chodzi o ustawienia, powiedzmy. Także jak widzicie, te ustawienia są okrojone do granic możliwości, zwłaszcza talkback.
1: A w międzyczasie mamy telefon, więc odbierzmy. Halo, kogo witamy?
2: Ustawienia urządzenia na liście 6 elementów. Naciśnij.
1: Krzysztofie, poczekaj może, bo mamy telefon.
0: Ja wiem, tylko wiesz, że on się musi wygadać.
1: A no tak, musi się wygadać, tak. Kogo witamy
0: bo
1: po
0: ja
1: drugiej
0: stronie? Ja nie mogę tego...
1: Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Witam. Gadzia z tej strony.
1: Witaj, słuchamy.
3: Słuchajcie, a w ustawieniach talkbacka, było coś takiego jak szczegółowość. Tam proszę wejść i zobaczyć, tam powinny być możliwość włączenia wszystkich wskazówek i tak dalej.
0: Ale pokazywałem, że tam nic więcej nie ma. Szczegółów,
3: szczegółowość
0: to był nagłówek.
3: W ustawieniach talkback.
0: To był nagłówek. Dobra, pokazałem, że tam nic więcej nie ma.
3: Aha, spoko. No to kiepsko rzeczywiście. Trochu.
1: No niestety.
3: Dobra.
0: Tam można tylko włączyć, wyłączyć, zmienić 70% względem multimediów. Nic tam więcej nie ma. No, ja używam talkbacka też od lat i gdyby było, bym pokazał, ale nie ma.
3: Okej, dobra, niestety. Spoko. Myślałem, że po prostu przeoczyłeś, ale widzę,
0: nie.
3: Dobra. Pozdrawiam serdecznie bardzo.
1: Dzięki za telefon. Do usłyszenia. A ja przypominam 123 834 835. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, no to śmiało, jesteśmy na żywo. O ile oczywiście słuchacie nas 12 czerwca 2019 roku.
0: Dobrze. I teraz tak.
1: Dormancy to sprawdziłem sobie. Aha. Bo szczerze mówiąc nie wiedziałem, co to słówko znaczy. Spoczynek, czyli to jest, czyli ten power key, któryś zapewne z tych przycisków na pilocie określa to, co po jego wciśnięciu się stanie, czyli albo urządzenie nam wejdzie w tryb uśpienia, albo możemy je wyłączyć, właśnie ten dormancy to jest ten tryb uśpienia, właśnie taki tryb spoczynku, albo możemy je wyłączyć, albo możemy uruchomić je ponownie.
0: Okej, dobrze. Czyli teraz już mamy jasność.
2: Piloty i akcesoria.
0: Piloty i akcesoria.
2: Naciśnij
0: to jeszcze jest
2: wyboru,
0: w ustawieniach.
2: By uaktywnić.
0: I teraz ciekawostka, bo w tym celu właśnie dzwoniłem do sprzedawcy. Dlaczego tak? Bo jak wejdziemy tutaj, to mamy...
2: Ustawienia. Szukam akcesoriów. Ustawienia.
0: I poniżej mamy...
2: Przed parowaniem urządzeń Bluetooth upewnij się, że są w trybie parowania.
0: I co ty na to, Michale?
1: Ja na to po prostu tyle, że on nie ma modułu Bluetooth, więc próbuje się do niego odwołać. Siłą rzeczy go nie ma, więc nie wykrywa żadnego urządzenia. Ot i cała zagadka, a właściwie jej rozwiązanie.
0: Tak, tylko że on może sobie tego szukać do jutra. Normalnie urządzenie, które na przykład nie ma czegoś, to po jakimś czasie wyświetla błąd. Nawet telefon jest w stanie napisać, nie znalazłem, koniec i szukaj ponownie. Tak?
1: Wiesz, ja mam wrażenie, że dlatego, tak się dzieje, że on po prostu nawet nie znajduje samego modułu Bluetooth, nie mówiąc już o jakichś urządzeniach, więc czego on ma szukać?
0: No właśnie. No. Poza tym... Pytałem się sprzedawcy, czy dałoby się zrobić tak, że ja pod USB podepnę jakiś Bluetooth i może na tej...
1: No tak, są takie dongle.
0: Ale no, ja takiego dongla mam i niestety, no nie da rady. On w ogóle nie wykrywa tego jako jakiekolwiek w ogóle urządzenie, że już nie wspomnę o tym, że Bluetooth.
1: Ale jakąś klawiaturę, na przykład myszkę możesz podłączyć pod USB.
0: Mogę, oczywiście i... Mam takową, zaraz też pokażę. W każdym razie...
2: Ustawienia. Piloty i akcesoria.
0: To jest wszystko, jak chodzi o ustawienia. Teraz możemy przejść do aplikacji.
1: No właśnie, bo to można... jest chyba najistotniejsze. Jeżeli ktoś kupuje taki sprzęt, to chciałby go używać właśnie w tym kontekście multimedialnym. No to co możemy?
0: Co możemy? Domyślnie mamy zainstalowany launcher multimedia, możemy sobie to zmienić, ale nie polecam. Ten jest chyba najlepszy, bo próbowałem z launcherem Nova, no i tam to już w ogóle zabawa się zaczęła, bo jak odpaliłem ten launcher, to zniknęły mi wszystkie ustawienia, aplikacje i tak dalej. Na telefonie mam zainstalowany launcher Nova i tam nie ma problemu, ponieważ no wszystko można sobie przytrzymać z podwójnym kliknięciem i powiedzmy powyciągać na ekran. Próbowałem zrobić to samo na nowej z pilotem, czyli przytrzymanie z podwójnym kliknięciem się nie da, niestety. Bo jak próbuję przytrzymać i puszczę, to on i tak wchodzi w tą aplikację, więc nie da rady. No dobrze, co my tu mamy?
1: Czyli, po prostu być może ten Nova Launcher nie jest przystosowany do tej wersji Androida dla takich przystawek.
0: Najprawdopodobniej. Więc na głównym ekranie mamy bardzo niewiele rzeczy, ponieważ mamy tylko YouTube.
2: Ustawienia, recommend. Naciśnij przycisk wyboru, aplikacje. By uaktywnić.
0: Nie wiem, na czym to polega, ponieważ próbowałem coś tam dodać, ale on sobie jakoś sam dodaje i na jakiejś dziwnej bazie wybiera, co jest jego zdaniem rekomendowane. Jak tu wejdziemy...
2: Air Screen. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. YouTube. Ustawienia. Swipe plus Dragon. 6 opcji. IMG ADD. ADD. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. MediaBox Launcher.
0: IMG ADD.
1: Czyli to dodaj, ciekawa... jakby przycisk dodaj, tak?
0: Tak, i tutaj też jest to funkcja, w sumie aplikacja posiadająca funkcję, której to funkcji ja nie rozumiem tak naprawdę, bo już tłumaczę, o co chodzi.
2: Wybrano Chrome, wiersz 1, kolumna 1, ustawienia, kolumna 2. Naciśnij teraz przycisk tak. Mint, wiersz 2.
0: Powiedzmy,
2: naciśnij przycisk wyboru, ten mint by uaktywnić.
0: Niech będzie. I jak ja to nacisnę, o, to na dobrą sprawę nic się nie stało. Jesteśmy tak, jak byliśmy i nic tu więcej nie można zrobić. Ale jak się cofnę...
2: MediaBox Launcher, Airscreen, YouTube, ustawień, swyp, 6, mint. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: Dodało nam się do tego
1: ekranu tego głównego. IMG.
0: Nie, to nie jest ekran główny, to jest ten IMG.
1: To jest ten IMG. Mhm.
0: Do tych rekomendowanych.
1: Jasne, rozumiem. Nie.
0: Jakby. Tylko nie wiem w zasadzie do teraz, po co są te aplikacje rekomendowane, ponieważ jeśli ja stąd wyjdę, i wejdę jeszcze raz, już tego nie będzie. Będą z powrotem te, które były tam.
1: To może gdzieś jest jakiś przycisk, który pozwala na zapisanie tego, a po prostu go z talkbackiem nie widać.
0: Nie wiem, ja go w każdym razie nie widzę, patrząc, że tak powiem, wzrokowo. Mhm. Jest po prostu, są aplikacje w rządku i żadnych przycisków więcej na ekranie nie ma.
1: Rozumiem.
0: Teraz tak.
2: YouTube. Recommend. YouTube. Wybrano wiersz 1, kolumnę 1, w usiadce, 0 wierszy, 5 kolumn. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. Wybrano.
0: I tutaj w zasadzie jest to funkcja, która jest martwa. Nie wiem, nic się nie dzieje. Nawet jakbym sobie chciał coś tu wybrać.
2: 20.01, poza... Wybrano wiersz 1, YouTube. Recommend. Naciśnij ustawienia. Ustawienia.
0: O, i teraz naciśnij też jest kolejna ciekawa rzecz, uaktywnić. Bo ustawienia.
2: Ustawienia.
0: W górę.
2: Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: I ustawienia w dół.
2: Ustawienia. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: To są te same ustawienia, tyle że ustawienia te w dół. To są ustawienia wirtualne, których w ogóle nie widać, ale powodują to samo, co ustawienia zwykłe, czyli wchodzimy tam. Ale co jest w tym ciekawe, to to, że jeśli wejdę w ustawienia na górze, znaczy zaznaczę...
2: Ustawienia. To naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: Nic nie mogę zrobić, poza tym, że...
2: Recommend. YouTube. Wybrano.
0: Będę
2: wiersz
0: chodził
2: jeden,
0: sobie tylko po tym rządku.
2: Jeden,
0: Natomiast.
2: Browser. Clean memory. Browser. Wednesday. Browse. Clean memory. Naciśnij ustawienia. IMG ADD. Naciśnij File Explorer. O. Ustawienia.
0: Drugie
2: naciśnij
0: ustawienia.
2: Naciśnij przycisk wyboru.
0: Poniżej już powodują to, że mogę chodzić trochę bardziej zaawansowanie.
2: File Explorer. Naciśnij File przycisk
0: Explorer.
2: Wyboru. By aktywnić.
1: Czyli jakiś menedżer plików, tak?
0: Menedżer plików. I on jest dość rozbudowany, ponieważ rzecz, o której nie powiedziałem na początku, urządzenie to prócz tego, że ma 16 giga wbudowanej pamięci dyskowej, obsługuje jeszcze dyski zewnętrzne do 1 terabajta. Więc można sobie tutaj
1: dyski
0: swoje
1: podpinane
0: zasoby.
1: Na USB.
0: Dokładnie. I
1: do
0: I tego
1: karty
0: służy
1: też.
0: Ten menedżer.
1: Karty SD.
0: Karty też. Mhm. Tak, mówiłem tutaj właśnie, że czytnik jest do karty SD.
2: File Explorer.
0: I co my tu mamy?
2: File Explorer, File Explorer. Wybrano Internal Flash na liście 4 elementy. Naciśnij SD card. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: Karty nie mam.
2: USB. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. NetHot. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić. Menu, Redstroll, poza listą.
0: No. To są funkcje, które jak zaznaczymy jakąkolwiek z
2: nich... Mobdro, folder 1 czerwca 2019 roku, 18.39 i 33 sekund. Android, folder 10 maja... DCM, folder 10 maja 2019 roku, 3.45 i 54 sekund.
0: Są
2: naciśnij
0: ściągnięte,
2: wyboru,
0: że tak powiem, już do urządzenia. Tam są jakieś instrukcje w PDF-ach i takie tam różne, nie?
1: Czyli po prostu teraz poruszasz się po drzewie katalogów.
0: Tak, po drzewie katalogów, dokładnie w tym menedżerze plików. I tutaj można sobie zarządzać. Ktoś, kto kupi sobie urządzenie tego typu, to sobie już tutaj się pobawi, bo menedżer plików wbrew pozorom jest trochę rozbudowany. Można sobie kopiować, przenosić, kombinować, ale tego nie będziemy teraz robić.
1: Jak rozumiem, to wszystko jest dostępne, albo zasadnicza większość. Czy natrafiłeś na jakieś problemy?
0: Tak. Nie, nie, tu jest wszystko w porządku. Tutaj możemy spokojnie po niewidomemu, że tak powiem, tym zarządzać. No oprócz kopiowanie, przenoszenie i tak dalej jest trochę utrudnione, ponieważ no, posługując się pilotem czy klawiaturą, musimy... strzałkami prawo-lewo dojść do funkcji więcej, rozwinąć to więcej, jak to w Androidzie, i potem strzałkami góra-dół dojść do funkcji, która nas interesuje, usuń tam, kopiuj czy coś.
1: No nie? Tak.
0: Ale tak no, nie da się po prostu. Ona jest zawsze w tym samym miejscu, czyli w górnym prawym rogu ekranu.
2: MediaBox Launcher, File Explorer, MediaBox. Naciśnij przycisk 6 opcji. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
0: I teraz tak, jesteśmy w aplikacjach wszystkich jakby. Tyle, że to jest o tyle ciekawe, że na dobrą sprawę jest to taka funkcja jak w każdym telefonie, czyli no, moje aplikacje i tu mamy wszystko to, co sobie zainstalowaliśmy i z tej pozycji możemy sobie to odpalić, bo niestety producent urządzenia nie pozwoliło nam na to, albo przynajmniej ja tego nie umiem, żeby wyrzucić jakiś skrót do danej aplikacji stąd na główny ekran. Więc odpalamy z tej pozycji tutaj wszystko.
2: Airscreen, APK Pure, Browser, Chrome, darmowe filmy.
0: Darmowe, o, mamy darmowe filmy. Może od razu, jak już jesteśmy przy tej aplikacji...
1: To jest aplikacja, którą dostajemy razem z urządzeniem, tak?
0: Nie, to jest akurat zainstalowana przeze mnie, ale ona ma tu odpowiednik też. Znaczy odpowiednik w sensie sterowania nią. Mhm. Ona się teraz wczytuje.
2: Darmowe filmy po lewej, darmowe filmy po prawej, darmowe filmy, komponent WebView. Procent 3 fext. Gmac. Gmac.
0: Dobra.
1: To jakieś Gmac
2: apps równa się im linear video interact i wem video write 1, write 2, write 3 SD. Gmac apps równa się im.
0: Ona jest skonfigurowana jeszcze, to sobie ją podarujemy.
2: Interstitial co awesome button. Darmowe filmy.
1: Krzysztof,
2: zacznij teraz.
1: Raczej YouTube, te aplikacje, tak, na przykład YouTube'a, jakieś aplikacje, które są...
2: Mediabox Launcher.
0: Już.
2: YouTube.
0: Mamy YouTube.
1: Z tym urządzeniem, bo YouTube. To myślę, że będzie dość ważne, żeby nasi słuchacze wiedzieli, czego mogą się spodziewać, no bo potem wiadomo, mogą sobie darmowe instalować filmy. Różne aplikacje. One nie zawsze, tak jak wspomniałeś, i to też jest ważne i na to trzeba uczulić. One nie zawsze
2: moralnego
1: będą
2: niepokoju,
1: działać
2: odrabianie
1: prawidłowo.
2: Lekcji Official HD.
0: Tak, tak,
2: 2015,
0: chciałem pokazać te dolne
2: minut.
0: Przyciski, bo te Jasne. Dolne przyciski z tamtą aplikacją chodzą, ale dobrze, jak ona jest nieskonfigurowana, to nie. Nie będziemy się w to bawić.
2: Posłuchaj jeszcze raz, ROF, jesika niekończąca się opowieść. W tym jesika, sama sutra i miragei yoko, cel.
0: I tutaj, jak zauważyliście, nie wiem, czy w innych aplikacjach YouTube, na inne jakby to powiedzieć, no na telefon, tak, jest taka funkcja posłuchaj ponownie, tutaj jest.
1: Na pewno, jest, oczywiście.
0: Nie spotkałem się,
1: oczywiście,
0: kiedy
1: aplikacja, no ja przynajmniej na iOS-ie coś takiego widzę, jak odtwórz ponownie po prostu. Kiedy skończyłem słuchać danego nagrania czy danego materiału wideo, no to mam przycisk odtwórz ponownie i on zaczyna grać jeszcze raz. A w międzyczasie, Krzysztofie, mamy kolejny telefon, więc może odbierzmy. Mhm. Halo, kogo witamy?
4: Siemanej, Łukasz z tej strony.
1: Cześć, Łukaszu.
4: Ja dzwonię w sprawie właśnie tego podcastu tej przystawki, bo mam podobną, tak jak pisałem tam na LTN-ie zresztą.
1: Słuchamy.
4: Tylko że ja mam HK1 Max, to jest bardziej rozszerzona wersja od
1: Czyli
4: HK
1: pewnie właśnie, czyli pewnie właśnie ta z Bluetoothem i z innymi tam dodatkami.
4: Dokładnie. I tam jest o wiele więcej. Podkreślam słowo wiele ustawień talkbacka. Szczerze aż mnie to zadziwiło, że ta mini jest aż tak okrojona.
0: Mhm. No mini nie.
1: No właśnie. Za 100 coś złotych, to jak widać, no nie można się wiele spodziewać, chociaż i tak jest to w jakimś tam stopniu obsługiwalne. Natomiast Łukaszu, to ja od razu chciałbym ciebie zapytać. Ty masz rozszerzoną wersję tego, o czym opowiada tu Krzysztof. Czy w twoim przypadku też były takie problemy związane z instalacją tego talkbacka, czy
0: no
1: w jakiś sposób odkryłeś może na to, jak sobie można z tym poradzić?
4: To znaczy, ja powiem tak, tutaj u mnie po włączeniu to bez osoby widzącej nie podchodź, no bo w ogóle nie było talkbacka w ogóle w aplikacjach.
1: No to tak jak u Krzysztofa właśnie.
4: Aha. Trzeba było wejść do sklepu. Ja zainstalowałem przez sklep normalnie, przez Google Play. Zainstalowałem też...
0: Ale z osobą widzącą.
4: Tak, zainstalowałem też, jak on się nazywa, komentary screen reader, coś takiego.
1: No właśnie.
4: To działa.
1: I jak to działa, z ciekawości?
4: Szczerze, bardziej responsywnie od talkbacka. Tylko że akurat ten komentary screen reader nie chce mi współpracować z aplikacją do IPTV, do telewizji. Ale jeżeli chodzi o same urządzenie, typu ustawienia, YouTube, no to ten screen reader działa lepiej, ale na aplikacjach takich jak IPLA, YouTube, IPTV, no to TalkBack jest lepszy mimo wszystko.
1: Czyli co,
0: no
1: czyli warto
0: odkryć.
1: Mieć te dwa czytniki ekranu i się przełączać
4: tak.
1: po prostu.
4: Tak, ja będę też robił swój prywatny podcast na temat swojej przystawki. Tutaj też nie będę robił reklamy, kto wie, to wie, gdzie będzie umieszczone, także...
1: Nie no, to powiedz, już też nie przesadzajmy, gdzie będzie można go posłuchać.
4: To znaczy, on będzie umieszczony na blindtyphone.pl, na naszej stronie internetowej. I też właśnie będę pokazywał wszystkie ustawienia, żeby po prostu zobaczyć, ludzie poznali różnicę między
1: tak, żeby, nimi. Tak, właśnie, wersją... żeby można było sobie porównać, no bo ta cena to jednak, ta różnica w cenie na coś się musi przekładać i jak widać, no na sporo rzeczy się przekłada.
4: No bardzo sporo. Jak ja tak słucham, to tutaj nie ma bardzo wielu funkcji, które są u mnie. Dlatego właśnie ja tak sobie pomyślałem i tutaj już mogę powiedzieć otwarcie, że będę robił podcast. No jeżeli ktoś chce posłuchać, to niech wejdzie na stronę. Ja oczywiście będę informował na LTN-ie wszędzie, gdzie się da, nie, że takowy podcast jest.
1: No jasne.
4: Bo naprawdę, no tutaj, co prawda jeszcze Krzysztof nie pokazał wszystkich funkcji, tak? Ale ja jestem ciekaw na przykład, bo on mówił, że skopiować na klawiaturze się nie da, że trzeba szukać opcji więcej. No to ja tutaj się nie zgadzam w przypadku swojej przystawki, bo ja na przykład mam na klawiaturze jakiś tekst do skopiowania. No to biorę sobie, chcę cały tekst klawiaturą Ctrl A, Ctrl C.
1: Nie, Łukaszu,
0: nie, to nie
1: Łukaszu,
0: o to chodziło.
1: Ale to nie zrozumieliśmy się, bo Krzysztof mówił o menedżerze plików.
4: A, w menedżerze plików to nie, tam jest ciężko.
1: No właśnie, o ale to chodziło.
0: No, ciężko
4: ale tekst
0: jest.
4: Ale tekst jak najbardziej
0: tekst
4: można.
1: No to są skróty klawiaturowe jako takie po prostu, jeżeli masz podpiętą klawiaturę, to się zgadza. Natomiast tu była mowa o konkretnym właśnie menedżerze plików, że tu trzeba wybrać te opcje tam z menu więcej, tak?
0: Jak chcesz na przykład przenieść sobie coś z urządzenia na dysk, który masz podłączony, no to musisz się trochę nakombinować albo odwrotnie, tak? Z dysku
4: to znaczy,
0: do pamięci urządzenia.
4: A jeszcze mam takie pytanie do Krzysztofa tutaj odnośnie klawiatury. Czy ty jesteś w stanie z pilota wpisać na przykład jakieś zapytanie na YouTube, na Google Play?
0: Nie, dlatego że tutaj nie ma klawiatury numerycznej.
4: Nie jest klawiatura tak numerycznej, nie, ale
0: nie ma.
4: Klawiaturę obsługuje. Nie ma, ale obsługujemy klawiaturę.
0: Nie, no to tak jak ty mówisz, tak, dlatego że jest pokazana klawiatura wirtualna. I można sobie strzałkami, tudzieżby tym joystickiem, chodzić po tej klawiaturze i zatwierdzać tu tym środkowym przyciskiem. Tak, to się da.
4: Ale Talkback ci odczytuje każdą literę?
0: Tak, tak, bez problemu.
4: A to szczerze, to jest różnica, bo na HK1 Max bez zewnętrznej klawiatury nie podchodź. Za pomocą pilota nie wpiszemy nic. Talkback po prostu nie czyta nam... No to tutaj akurat właśnie jest tutaj lepiej. A jaka jest wersja Androida tu? U ciebie?
0: 9. Dziewiątka, no chociaż tak z kartonu, jak wyciągasz, to jest 8.1 Oreo.
1: Oreo.
4: No to szczerze powiem,
0: i to się
4: nie
0: potem
4: wiem,
0: aktualizuje do 9.
4: To nie wiem, jaka jest przyczyna, bo z tego, co słyszę, masz taki sam launcher, MediaBox. Ja mam taki identyczny, Androida 9, klawiaturę mamy taką samą, a u mnie z pilota ani Talkback, ani komentarze screen reader nie czytają klawiatury, liter z klawiatury. Dlatego ja jak chcę coś wpisać, muszę mieć zewnętrzną klawiaturę Bluetooth albo USB, to już nieważne, i zewnętrznej klawiatury z pilota się nie da.
0: No widzisz, to są właśnie te różnice.
4: A ty będziesz prezentował w późniejszej audycji, jak to u ciebie wpisywanie wygląda? Na przykład na YouTubie.
0: Spróbuję.
4: Jakiś tekst albo.
0: Spróbuję.
4: No
0: z YouTubem to jest problem właśnie. Tutaj bardziej w sklepie niż w YouTubie, prawdę mówiąc, bo YouTube tutaj wyszukiwarkę ma taką trochę dziwną, dlatego że YouTube jakby ma swoją klawiaturę wirtualną, nie tą taką, wiesz, androidową, tylko jak wejdę w wyszukiwanie na YouTubie, to w ogóle klawiatura ta androidowa mi się na ekranie nie pokazuje. Także zupełnie coś innego.
4: A w ustawieniach aplikacji
0: w sklepie,
4: YouTube nie możesz zmienić? Nie, chodzi mi w ustawieniach aplikacji YouTube'a, nie możesz?
0: Nie.
4: A to
0: tutaj nie ma ustawień YouTube'a.
4: A ja mam u siebie.
0: A ja nie.
4: Aha, no to tutaj, no to kolejna różnica.
1: No to widzicie, to jest to jest rzeczywiście mini.
4: Tak, jest ja mini. Już nie będę przedłużał. Tak jak mówię, no większość różnic będzie można poznać, jak ja wykonam taki podcast. Ja będę dawał znać, tutaj dla Michała też dam znać, jak będziesz mógł, to poinformuj tam, gdzie będzie
1: to
4: można.
1: To Łukaszu po prostu w komentarz pod tą audycją.
0: Dokładnie.
1: Informacje.
4: Można nie dostanę bana?
1: Słuchaj, a czemu miałbyś dostać
0: za
1: bana?
0: Za co? Za informację się nie dostaje.
1: Bez przesady. Reklama. No, bez przesady. Dobra, to w takim razie dzięki. Dzięki również, pozdrawiamy cię serdecznie. No i miłego słuchania dalszej części audycji.
4: Dzięki, dobrego wieczoru, pozdrawiam.
1: Wzajemnie, a jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, to ja przypominam 123 834 835. Zapraszamy do kontaktu. No dobrze, Krzysztofie, to no pokaż dobrze tego YouTube'a, co on tam jeszcze stanęliśmy może. Tak, stanęliśmy na YouTubie.
2: Jesika Bonikt, oficjal wideo, w tym Jesika, sama sutra jemigie, cel.
1: I teraz, co ty właściwie robisz? Nie wiem, bo to jest chyba cel. Jakaś tabela i cel to na zasadzie komórka tabeli. Mam takie wrażenie.
2: Jesika kawiarenki, live 2018.
0: Co ja robię? Ja w tej chwili przemieszczam się po filmach, które tutaj wyświetliły mi się na dzień dobry.
1: To są te polecane filmy, tak?
2: Oglądaj dalej. Rof, kabaret, mile kabaret, to są panów, a
0: nie,
2: mruru,
0: nie tylko polecane, ponieważ...
2: Kiranewa, brat, jeśli twoja składanka... W tym Jasika, cel.
0: W zależności, w jakim jesteśmy w danej chwili kanale, prawda?
2: Wybrane dla ciebie, Rof, kabaret moralnego niepokoju, odrabiań, posłuchaj jeszcze raz, oglądaj dalej, Rof, kabaret mile, kabaret młodych panów,
1: czyli to jest taka tabela.
2: Temat, Rof,
0: tak.
2: Kabaret, oglądaj dalej, Rof, posłuchaj jeszcze raz, Rof, twoja składanka, w tym Jasika, cel.
0: Ale pokażmy funkcję. Nie będziemy się teraz wybieranie nagrań bawić.
1: Co zrobiłeś, że to zaczęło grać?
0: Nacisnąłem środkowy przycisk pilota. I teraz tak, naciskam w joysticku przycisk w bok. Moment.
2: O, wstrzymaj kanał. Wstrzymaj Mudstone. Odtwórz.
0: Wstrzymaj. Zrobimy, żeby było słychać tego naszego talkbacka, bo...
1: No tak, bo muzyka zagłusza trochę.
2: Kanał Mudstone. Więcej Mudstone.
0: Tutaj jeszcze możemy sobie...
2: Więcej Mudstone.
0: Więcej.
2: Jakość Mudstone. Zapisz Mudstone.
0: Możemy sobie pobrać. Na nasz dysk.
1: Raczej chyba zapisz to jest zapisz do jakiejś playlisty. Chociaż teraz YouTube no ma tę płatną funkcję, za pomocą której można chyba sobie zapisywać materiały wideo w urządzeniu i generalnie bez reklam jest, ale...
2: Odtwórz. Dalej, Jesika, 1000 uczuć.
0: Dalej, czyli kolejny film.
2: Wydawnictwo muzyczne Folk Mudstone.
0: O, i od razu mamy całą informację na ten temat.
1: Tak, jaki kanał i tak dalej.
0: Dokładnie.
2: Dalej, Jesika, 1000 uczuć.
0: Ja tu jeszcze miałem...
2: Twoja składanka, Rof,
0: taką, tylko muszę zobaczyć, czy mi się to uda teraz tak na szybko zrobić.
2: Sekund, cel.
0: Ponieważ mogłem przechodzić po filmach, nie jakby odpalając ich, wiesz, w sposób taki, że wciskam przycisk i on gra, tylko jakby przesuwając się strzałkami grał dalej. Kolejny.
1: Rozumiem.
2: Odtwórz Mudstone.
0: Spróbuję tak na szybko to zrobić, ale jak się nie uda, to nie będę kombinował.
2: Odtwórz Mudstone. Wstrzymaj. Ja dla ciebie, a ty dla mnie. Dalej, Jesika, 1000 uczuć. Oficjal wideo, wydawnictwo muzyczne Folk Mudstone.
0: O, udało się.
2: Wstrzymaj Mudstone. Odtwórz.
0: Czyli to działa. Chodzi o to, że po prostu jak mamy te takie miniaturki, które nam się wyświetlają jako filmy, na których możemy kliknąć, to przesuwając się po tych miniaturkach, bez zatwierdzania możemy jakby odpalać filmy już na dzień dobry.
1: Rozumiem. Ale to jest ta jedna karta, tak? Na której mamy te wszystkie rzeczy, które tam oglądałeś, które są do polecenia i tak dalej,
0: tak.
1: I tak dalej. Ale to jest tak. Wszystko, co my tu mamy? Nie, chyba mamy jeszcze jakieś inne rzeczy.
0: Bo tutaj
1: tak?
0: Możemy się poruszać.
2: Moment. Poprzedni film, Button. Napisy, Button.
0: O, mamy napisy na przykład. Tylko, że niestety, no, chyba Google nie wspiera napisów w sensie takim, że TalkBack by to na przykład obsłużył, tak jak żeśmy

0: Ale super. Teraz, tak jak mówiłem, da się to obsłużyć.
1: Smoleń teściuc, szukaj. Smoleń teściuc, matpol.
0: Oj, oj, oj.
1: Posłuchaj jeszcze raz.
0: Nam się tutaj
1: twoja składanka.
0: Wyszukiwarka nam się cel. Moment.
1: Posłuchaj jeszcze raz. O. Rof, twoja składanka.
0: Teraz będzie
1: oglądaj dalej. Komedia. Widzowie kanału Polsat to najpopularniejszy ostatnio przesłał TVP WOT.
0: Ja się teraz przesuwam po rzędach tej tablicy.
1: Temat. Rof.
0: Z strzałkami góra dół.
1: Teledyski. Oficjalny teledysk Hektor 1. Onet Rano. Rof. Neonów, kabaret, anim, rum,
2: no dobrze, ale i teraz
0: ja chcę dojść do wyszukiwarki.
2: Film nie ma cudowe, nie ma żadnego skrótu, żeby można było to uruchomić.
0: Niestety nie ma.
1: Kabaret, Neonet Rano, Hektor 1, teledysk, Neon, kabaret moralny, film animowany, TVP WOT, ROW. Ostatnio przez najpopularniejsze utwory, akcje, widzowie kanału Polsat oglądają, komedia, temat...
0: Tutaj do wyszukiwarki niestety nie jest tak łatwo się dostać.
1: Oglądaj dalej, ROF, posłuchaj jeszcze raz, wybrane dla ciebie, ROF, polecane, tap. Muzyka, tap.
2: No tu są zakładki.
0: Oj, tutaj mamy, są zakładki.
1: Rozrywka, tap. Najnowsze, tap. Gry, tap.
0: Gry. O, jakieś gry są nawet.
1: Najnowsze, rozrywka, muzyka, polecane, główna, tap. Szukaj, o, tap.
0: Mamy wyszukiwarkę.
2: Jest wyszukiwarka, tak.
1: Smoleń teściuc, matpo, szukaj, tap. Główna, tap.
0: Ale tu niestety szukaj, nie jest tak łatwo. Tak jak mówiłem, ta klawiatura YouTube'owa jest...
1: Smoleń teściuc, ma mikrofonę, button. Smoleń teściuc, szukaj, tap.
0: A.
1: Mikrofon, A, button. B, button.
0: Tak się to
1: C,
0: robi.
1: C, but, D, but, E, button.
2: Dobrze, ale możesz te literki jakoś aktywować?
0: Tak, bo ja mogę wcisnąć środkowy przycisk na pilocie, ten w joysticku i ona wskoczy.
2: A wciśnij.
0: A wcisnę, pewnie.
1: M, button. L, K, button, R, button,
0: no i teraz...
1: spacja, button, wyniki wyszukiwania, FAMMMA 4, pierwsza konferencja,
0: widzisz?
1: Powtórka, FAMMMA 2 godziny, 44 minuty,
2: i się udało.
1: Cel.
2: No nie jest to, powiedziałbym szczerze, jakoś bardzo intuicyjne, ale
0: jak cały Android.
2: No. No to już jakby pozostawię
0: ja
2: to
0: wiem.
2: Może...
0: Tutaj, nie ukrywam, że spotkały się dwa obozy.
2: Nie, no ale wiesz, nawet
0: Android i iOS.
2: Powiem inaczej, no generalnie interfejs dotykowy sterowany za pomocą klawiatury to nie jest coś jakoś bardzo, bardzo intuicyjnego i tu nawet w przypadku iOS-a, no da się, oczywiście, da się, ale sterowanie iOS-a nawet, czyli systemu no zdecydowanie takiego bardziej przejrzystego jak dla mnie niż Androida, ale sterowanie go za pomocą tylko i wyłącznie klawiatury jest mniej intuicyjne niż wykonywanie tych samych czynności na ekranie dotykowym. Więc no to jest...
0: Dokładnie, chociaż
2: To tak czy inaczej, to już nawet nie chodzi o to, że to jest Android.
0: Chociaż powiem ci, że pilotem się jednak wygodniej obsługuje niż klawiaturą.
1: Dropbox.
0: O, to się aktualizuje od razu.
1: Tak,
2: w międzyczasie, tak, coś przyszło.
0: W międzyczasie. Pilotem się lepiej to obsługuje niż klawiaturą, wbrew pozorom. Chociaż pilotem, znaczy może inaczej, to ma też swoje plusy i minusy, ponieważ ja do tej pory nie doszedłem do tego, jak pilotem wejść w ostatnio utworzone, ostatnio otwarte aplikacje, te wiesz, jak tam sobie dajesz w telefonie, żeby je pozamykać, niepotrzebne.
2: Rozumiem.
0: I za to tutaj, na klawiaturze,
1: szukaj,
0: ja już wyjdę z tego YouTube'a.
1: Główna, tab.
0: Mogę zrobić to, ale celowo wychodzę cofając się, a nie od razu do ekranu głównego. I teraz tak, jak wcisnę przycisk...
1: Media Box Launcher po lewej, przegląd po prawej, przegląd.

0: YouTube. Przegląd darmowy.
1: Jest, udało się. Jak wcisnę na klawiaturze Ctrl-Alt-R, to mam tutaj w tej chwili właśnie ostatnio otwarte aplikacje.
0: Postęp Messenger.
1: O, Messenger się od razu tutaj
2: aktualizuje.
1: I teraz chcąc usunąć jakąś aplikację z tego miejsca.
0: File Explorer.
1: Przesuwam się tabulatorem.
0: Usuń.
1: I wciskam Del. I już jej nie ma.
0: Fotka.
2: Ale to i na to fizycznej klawiaturze.
1: Tak.
0: Poczta 2. Sklep Google Play, sklep pliki.
1: Oczywiście jak zaznaczę sobie tą aplikację.
0: YouTube.
1: To mogę wcisnąć Enter i się tam znaleźć.
2: No tak.
0: Sklep.
1: Dla osób widzących taka uwaga, jeśli coś usuwamy stąd, to jest taka animacja, jakbyśmy szybko przesuwali w prawą stronę obrazki, te ramki. To jest taka, jakiś taki gadżet w sumie.
2: Jasne.
0: Darmowe filmy. Usuń stąd.
1: O, już mam wyczyszczoną ten obszar. I już. I teraz, tak jak mówię, można sobie tego użyć jako dodatku do telewizora, bo...
0: Naciśnij przy...
1: Może uciszmy go. Bo to jest coś takiego, że tak jak kiedyś mieliśmy telewizory CRT, weszła telewizja cyfrowa, tak? I teraz ktoś, kto nie chciał się pozbywać CRT-ków, to sobie dokupywał dekoder, tak? To jest następna skrzyneczka.
2: No tak, do DVB-T.
1: Która nam tutaj po podłączeniu do portu jakiegoś tam... Zapomniałem.
2: HDMI jakiegoś albo Eurozłącza, albo, HDMI, albo podobnych.
1: No, tam, o Eurozłącze mi chodziło, bo HDMI to jeszcze wtedy nie było tak popularne, ale do Eurozłącza taki podłączało się taki właśnie takie coś i można było sobie wtedy z tej cyfrowej telewizji korzystać. To jest mniej więcej...
2: No tak, a potem się pojawiły telewizory z dostępem do internetu, a jeżeli ktoś nie ma telewizora z dostępem do internetu, bądź też ten dostęp do internetu jest dla niego niedostępny, no bo wiadomo, część telewizorów ma jakieś tam udźwiękowienie w sobie, Samsungi chociażby,
1: tak.
2: No ale jeżeli ktoś nie ma takiego telewizora, no nie będzie przecież wymieniał odbiornika co chwilę, bo... No. Szał aktualizacji.
1: Facebook.
2: Nie będzie wymieniał tego telewizora co chwilę, bo tak, skoro ten odbiornik działa, no to może sobie dokupić taką przystawkę i będzie zadowolony w jakimś tam stopniu i może coś skorzystać z różnych multimediów. Krzysztofie, czy jeszcze jakąś aplikację byś pokazał, na przykład z tych multimedialnych, których moglibyśmy używać?
1: Multimedialnych. Czy my tu mamy coś? Ja bym jeszcze chętnie pokazał sklep, bo jest trochę inny niż...
2: No dobrze, to pokaż.
1: ...niż w telefonie.
2: Ja tak myślałem na przykład o jakiejś Iple, no bo w końcu to jest przystawka multimedialna.
1: Iple też jest, a właśnie. No dobrze, że mi przypomniałeś, bo Iple też jest dość ciekawie zrobiona. Tylko ja się muszę stąd wydostać.
0: Recommend. Ustawienia. Ustawienia. File Explorer. My. YouTube. Recommend.
1: No.
0: YouTube.
2: Tam miałeś chyba my apps.
0: Wiesz jeden.
1: Nie wiem. Tak, właśnie mi przeskoczyło.
0: Slen memory. Naciśnij. Wednesday. June 2.
1: To jest właśnie browser. Zabawa.
0: Slen memory. Wednesday.
1: Wyszukiwanie.
0: Wednesday. Browser. Slen memory. Slen memory. Ustawienia.
1: O.
0: Ustawienia.
1: To ma być.
0: File Maps.
2: O, jest.
0: Pizza Portal.
1: To jest...
0: Naciśnij przycisk wyboru.
1: To jest chodzenie pilotem po tym, to jest taka zabawa, jak nie wiem, kiedyś istniało jeszcze, że tak zareklamuję Klango, była taka gra w klocki i trzeba było strzałkami góra-dół chodzić I jak się znalazło odpowiedni klocek, to się wciskało Enter. Mniej więcej taka sama zabawa jest tutaj.
2: Tak, czyli chodzimy po jakiejś takiej po prostu... siatce. Nie, to nie jest lista, tylko to jest bardziej siatka.
1: Siatka, portal. Dokładnie.
0: Player. Naciśnij
1: no playera to raczej nie polecam, bo on w żadnej tutaj konfiguracji Androida jest niedostępny za bardzo. Da się z tego korzystać, ale raczej nie bardzo. Dobrze, gdzie my tu mamy i pleon?
0: Pic. YouTube.
1: Nie chcę YouTube.
0: Maps.
1: Wyszedłem z tego. Dobra.
0: Santan, Swipe plus Dragon.
2: Chyba sympatia. W drugą TVP stronę.
1: Sklep, wyżej, pliki. Wyżej, wyżej.
0: Mobdro. Google. Pizza Porta. Mint.
1: On teraz naciśnij się aktualizuje, więc też Mobro. Trochę będzie świrował.
0: Nowa Leon.
1: Ipla. Nowa Leon. Była Ipla.
2: Była Ipla. Jest.
1: Jest. Jest Ipla.
0: Ipla. Ipla.
1: Załaduje.
0: Start.
1: Mamy Iplę już.
0: Wybrano. Start. Na li... Wybrano. Komediowy. Pazury. Czarna. Komedia opowiadająca o pięciu manikiurzystkach.
1: Aktualizacje.
0: Na
1: słychać,
0: flecie.
1: Że się
0: kobiety
1: robią.
0: Bardzo różnią się od siebie.
1: Bo się
0: każda
1: tnie.
0: Ma jednak jakiś sekret. Desna. Właścicielka salonu piękności.
2: No okej, okay. I teraz załóżmy, że
1: i teraz
0: się także opieką nad chorym.
1: I teraz zobacz, Michale.
0: Kobieta współpracuje ze swoją przyjaciółką Jennifer.
1: No on trochę wolniej teraz będzie chodził, bo tak jak mówię, się aktualizuje. Ale zauważ, że on
0: obyczajowy.
1: Dobra, uciszę go. Że on bez wchodzenia gdziekolwiek od razu opisuje dany materiał. Bo normalnie na Ipli jest tak, że mamy okienko z filmem, a pod spodem jest opis. Tutaj bez wchodzenia gdziekolwiek mamy ten opis już jakby wypowiedziany.
0: Wybrano, komediowy, pazury,
1: dobra.
0: Ipla.
1: Wejdźmy tutaj. Wcisnąłem
0: wybrano,
1: środkowy przycisk.
0: I, ODC1, cena od 25,00.
1: To nie pooglądamy.
2: Ale bardziej, wiesz co, chodziło mi o to, że przecież są te kategorie, tak? Mamy na przykład tam seriale, filmy.
0: Wybrano,
2: dasz radę się
0: wybrano,
2: tu dostać?
0: Komediowy. Wybrano, zabawa.
1: Da się, tylko ja muszę... pokombinować pilotem, tak jak mówiłem. To nie jest takie hopsiu.
0: Wybrano, miłość jest wszystkim, komedia. Wybrano, komediowy.
1: Bo tu gdzieś były seriale, widziałem.
0: Wyszukaj czynność. Naciśnij przycisk
1: wyboru. No tutaj powiem, wyszukiwarka jest nie za bardzo. Nie polecam wyszukiwarki w Ipli.
0: Wybrano, komediowy. Wybrano, miłość jest wszystkim.
1: Gdzie te seriale były?
0: Wybrano, powrót Bena.
1: Może tak.
0: Wybrano,
1: będzie lepiej.
0: Wybrano, życie. Wybrano. Bo tajemnica Westerplatte. 50. Wybrano.
1: No się uparł na te płatne rzeczy.
0: Wybrano, władca Paryża. Wybrano, Diablo.
1: Ale zaraz dojdziemy.
0: Claire, dramat. Poszuki.
1: Claire też będzie płatny na pewno.
0: Wybrano, państwo w
2: raczej.
1: O, państwo w państwie chyba jest płatne.
2: Tak, tylko wiesz, bardziej mi chodzi o samo
0: Media Chartat TV.
2: Poruszanie się w tej aplikacji, a widzę, że to jest problem.
1: No jest.
2: Mimo wszystko.
0: Oglądaj, przycisk.
1: O, nie bo, mamy, oglądaj.
2: Bo co z tego, że coś sobie uruchomię, co mi on poleci w tym programie, właśnie w Ipli, no kiedy ja chcę na przykład obejrzeć sobie nie państwo w państwie, tylko Świat według kiepskich, a to się znajduje w serialach. I chyba teraz w ogóle, no bo wybrałeś oglądaj, ale w tym momencie nam Krzysztof zniknął. Miejmy nadzieję, że się zaraz pojawi. Ja przypominam, że dziś pokazujemy przystawkę androidową, za pomocą której można sobie oglądać różnego rodzaju materiały telewizyjne, chociażby na YouTubie, czy jak widać też na Ipli. No, z tą Iplą to tak nie do końca, przynajmniej na razie. HK1 Mini Android TV Box, tak się to urządzenie nazywa. Ja czekam cały czas, aż się Krzysztof pojawi, natomiast no coś Krzysztofa nie widzę. Krzysztof tam zniknął. O, jest. No to dobrze. O, jest
1: o,
2: Krzysztof.
1: Już słychać. Tak.
2: No internet, jak widać, cię nie lubi.
1: Internet, jak widać. To niedobrze, to nie będzie tak, jakbyśmy chcieli.
2: Dobrze, natomiast no, ja ponawiam to moje zapytanie, bo mamy tę zakładkę z materiałami polecanymi. Czy udało ci się to w ogóle odtworzyć? Bo
0: wybrano.
1: Tak, naciśnij, tylko że jak widzę, że dzisiaj jest problem z internetem i tak jak mówiłem przedtem, jak nas przerwało, jest jeden mały problemik, jak wchodzimy do IPLI i potem z niej wychodzimy.
2: Aha.
1: Urządzenie zachowuje się w dziwny sposób, ponieważ teraz, jak już wyszedłem z IPLI, nie mogę zrobić nic.
0: Wybrano.
1: Wybrano, no, ale ja sobie mogę naciskać i nic się tu nie dzieje. Więc jedyne wyjście to jest, zgadnij jakie.
2: Restart.
1: Dokładnie.
0: Wyłącz.
1: Tylko w ten sposób możemy coś zrobić.
0: Mediabox Launcher.
2: No to żeby powiem to szczerze, to tak działa to... No dobrze, okej, można, pewnie, ale... Ale mówiąc szczerze...
1: Znaczy to tylko zauważyłem, że na IPLI takie rzeczy się
2: dzieją. Nie, no wiesz,
1: dzieją,
2: tak, bo... tylko... Krzysztof, tylko jedna rzecz. Kupujemy taką przystawkę do... przede wszystkim oglądania materiałów wideo. Okej, okay, YouTube nam jakoś powiedzmy działa. Z YouTube'a możemy rzeczywiście korzystać, jest okej. Okay. Player, czyli kolejny dostawca materiałów wideo w Polsce, jak sam wspomniałeś, działa kiepsko. I ja się z tym zgodzę, bo w ogóle player...
0: Ustawienia.
2: Działa kiepsko.
1: Wróciło.
2: IPLA tylko... praktycznie jest niedostępna dla nas. No coś tam możemy, YouTube, ale tak media, jak pokazujesz, polecone, jak to działa,
0: ustawienia,
2: to...
0: Ustawienia.
2: To mnie to też nie przekonuje. YouTube, no to do czego nam ta przystawka się może przydać?
0: Wednesday, June 12.
1: Tak jak powiedziałem, przy każdej aplikacji, przy IPLI też było napisane, że nie jest zoptymalizowana pod to urządzenie, więc...
2: Nie, no tutaj... tak, okej, ja rozumiem, browser, tylko ja pytam, do czego nam się ta aplikacja może przydać.
0: Wednesday, June 12.
1: A chociażby dlatego...
2: Ta przystawka, właśnie nie aplikacja,
1: ta przystawka, chociażby po to, że przede wszystkim, no, żeby cokolwiek obejrzeć, nie potrzebujemy komputera, który nam zajmuje dużo miejsca, głośniki i w ogóle cokolwiek. Wystarczy nam coś takiego.
2: Nie, no dobrze, możemy tylko pod... na czym ja mogę oglądać? Jak mi IPLA nie działa, player mi nie działa, YouTube mi działa, no to na YouTubie mogę oglądać.
1: Inaczej.
2: Czyli za 130 parę złotych mam przystawkę do oglądania YouTube'a. Tak, tak w praktyce.
1: Jeszcze raz spróbuję tą IPLA odpalić.
0: IMGADD.
1: Chodzi mi o to, że osoba jakby...
0: Sześć obcy.
1: Bo ja tak jak mówię, będę mówił dla widzących i dla niewidomych osób. Osoba niewidoma nie, sobie z tym poradzi bez problemu, bo ma myszkę, tak?
2: To osoba widząca chyba, a nie...
1: Widząca, przepraszam, widząca. Ma myszkę od tego, więc ona
0: DLNA.
1: Sobie tu spokojnie... O, właśnie, tutaj
0: naciśnij
1: mamy jeszcze...
0: DLNA.
1: Rzecz, o której ja nie mam pojęcia, to ty masz większe pojęcie.
2: No DLNA, czyli to te wszystkie mechanizmy do odtwarzania różnego rodzaju rzeczy zdalnie, że tak powiem.
0: Instagram.
2: Ale to tak krótko, bo mamy telefon. Bo mamy telefon kolejny. Ktoś do nas dzwoni, halo?
3: Witajcie, to jeszcze raz Łukasz od Nośniki.
2: Cześć Łukasz. No to właśnie...
3: Jak najbardziej da się.
2: Aha.
3: Jak najbardziej da się oglądać zarówno i na playerze, bo sam oglądam czasami ukrytą prawdę, jak nie mam jak w telewizji później.
2: Aha.
3: I zarówno na IPLI też się da, tylko że poprzez opcję wyszukaj. Tylko że przycisk wyszukaj jest niezaetykietowany i mówi nam przycisk. Po prostu trzeba wiedzieć, który to jest.
1: No nie, tutaj miałem wyszukaj tab. I jak słyszałeś.
3: A ja właśnie nie mam, ja mam niezaetykietowane to.
0: Komediowy,
3: klikam wyszukaj i wpisuję na przykład, co mnie interesuje. Na przykład w IPLI to albo, nie wiem, policjantki, policjanci, albo tam Świat według Kiepskich.
2: No tak, to już co kto lubi.
3: Przez wyszukiwarkę jak najbardziej i player jest do ogarnięcia. I IPLE jest do ogarnięcia, natomiast przez wybór ręczny kategorii, typu seriale lub innego rodzaju, no to nie ma szans.
2: Nie ma szans. Mhm.
3: Tylko no, i wyłącznie czynność masz tutaj. Wyszukaj.
2: No, a wyszukaj czynność. A jak to aktywujesz, no Krzysztof, to co się stanie? Układ poziomy, główna klawiatura, małe. O!
3: No i wpisz na przykład jakiś serial.
0: Wyszukaj czynność. Klawiatura zamknięta.
2: No, szukaj. I spróbuj wpisać coś. No, Świat według Kiepskich na przykład.
3: Na przykład.
1: No właśnie, czekaj, bo tutaj będzie problem.
2: Albo policjantki i policjanci.
1: Policjanci.
0: Klawiatura zamknięta.
2: No, i czy nam coś pokaże?
1: Coś nam pokazał.
0: Wybrano policjantki, policjanci, quiz obyczajowy.
1: Tak, na pewno jest to quiz.
0: Wybrano.
3: No to
0: News Telegraf, policjant.
1: News Telegram.
0: Wybrano interwencja, bull terrier pogryzł 5 lat. Wybrano teksty i konteksty 28 kwietnia.
3: A teraz w ogóle inaczej.
2: A gdybyś mógł, Krzysztof, zrobić to głośniej, bo bardzo słabo to słychać.
3: Ja słyszę.
2: Tak, ale ja słyszę, że jest dość duża różnica w poziomach. O,
0: przycisk.
2: Super.
0: Obserwuj, obejrzyj później. Policjantki, policjanci, quiz obyczajowy. Wybrano policyjne wakacje, obyczajowy. Wybrano sprawiedliwi, wydział kryminalny.
2: No i tu sobie można już coś tam, powiedzmy.
0: Odcinek 312. Tak, ale... Leambacki, oglądaj.
1: Poczekaj, spróbujemy to odpalić.
2: No właśnie, czy to nam w ogóle ruszy? Bo fajnie się zaczęło, ale...
1: Ale się tnie coś.
3: To już wina mowy internetu.
1: Podejrzewam, że coś z internetem jest.
3: Tak, też gdzieś mam problem z internetem.
2: Pytanie...
0: Naciśnij OK, aby...
2: O co?
0: Leambacki Mediacartac...
2: Co to było?
0: Kupuję przycisk.
1: Aha, okej.
3: Okay. Reklama.
2: Nie no, kupuję, czyli...
0: Wybrano Sekrety Rodziny, odcinek 60.
3: Leambacki
0: Mediacartac TV. Kupuję przycisk.
1: To wszystko jest płatne.
0: Leambacki
2: Mediacartac. Bo może jakiś najnowszy odcinek wybrałeś, wiesz, i dlatego.
3: Tak, bo tam zawsze na IP pierwszy ten odcinek...
2: To jest płatne.
3: Ale tak u Krzysztofa jest... Ale i tak jest u Krzysztofa to gorzej rozwiązane. Bo jak ja wpiszę policjanki i policjanki, to ja mam od razu listę wymienionych odcinków. A u niego jest jakieś tam quizy, coś tam, nie wiem od czego to zależy.
0: No wybrano odcinek 312, wiersz 1, kolumna 1,
3: a ty idziesz strzałką lewo, prawo czy góra dół?
0: Leambacki Mediacartac TV.
1: Prawo, lewo.
0: Oglądaj.
1: Może to się uda? Zobaczymy, czy to się uda.
2: No właśnie.
1: O, poczekajcie, ładuje się już. Mamy znaczek IPLI na ekranie.
2: No tylko na... O!
1: Poszło.
2: Poszło, czyli...
3: O nie, tylko że jest reklama.
2: Reklama, tak, no bo IPLA to akurat jest znana z tego, że reklam jest naprawdę sporo.
1: Ale szkoda, że nie można zrobić czegoś takiego, jak na YouTubie pomiń reklamę.
2: A no...
3: Tak, ale wiesz co, Krzysztof?
2: Bo to IPLA.
3: Wiesz co, Krzysztof? Zainstaluj sobie Adblocka ze sklepu i pozbędziesz się reklam.
2: No tak, a na Androidzie ma to szansę działać, podejrzewam.
3: No działa, bo ja tak mam zrobione, dlatego mówię. Normalnie z Google Playa instalujesz Adblocka i nie masz na IP reklam. Nie tylko na IP, bo na Playerze też.
2: Na iOSie zdaje
1: Oczywiście,
2: się to,
1: że tak.
2: Na iOSie zdaje się to też jakoś działa, chociaż na przykład na YouTubie nie chce to działać. Adblock.
3: Na YouTubie to różnie, szczerze powiedziawszy, u mnie. Raz działa, raz nie działa.
1: Ale na YouTubie jest o tyle fajnie. Na YouTubie jest o tyle fajnie. No dobrze, kupimy sobie 4 piwa.
2: Dobrze, to może spróbuj gdzieś teraz jakoś wyjść z tej IPLI, bo sprawdziliśmy, że działa, więc...
3: Na playera można wejść, jak masz.
1: Spróbujemy z playerem.
3: Na player. I też przez wyszukiwarkę proponuję, bo inaczej to też będzie ciężko. Obywatel.
0: Naciśnij przycisk Nowe Launcher. Naciśnij przycisk Modro. Mint. Naciśnij przycisk wybor. Player.
2: O, jest player. Troszeczkę jakbyś mógł podgłośnić.
0: Player.
1: Na razie nam się tu ładuje.
2: Tak, no słuchajcie, taka moja refleksja, że to wszystko nie jest takie proste, niestety.
0: Naciśnij Alt plus Enter,
2: jakby człowiek chciał używać tego w miarę wygodnie, to jest to problem, to jednak znaczy, mimo wszystko.
3: Powiem tak, popularne takiego problemu to nie ma, tylko to jest kwestia przyzwyczajenia, jeżeli ktoś nabierze już sprawę w tym. To Google naprawdę, to się nauczy tak szybko.
0: Zamiana żon.
3: Ja to pokażę na podcaście, bo to... No ja już to obsługuję bardzo szybko.
2: Jasne.
0: W klimacie języku.
1: Ale zobacz, ja tutaj chodzę po tytułach i jak nacisnę...
0: Prosto w serce.
1: O, środkowy. Nic mi się tu nie dzieje.
2: No, nie ale mogę dlatego tego... Łukasz Julia. Mówi, żebyś spróbował z wyszukiwarki.
3: Prosto przez w serce. Opcję wyszukań.
0: Bez etykiety, przycisk.
3: Bez wyszukiwarki nie podchodzi. Bez etykiety. Nie ma szans.
0: Bez etykiety, przycisk.
2: A który przycisk to jest wyszukiwarka? Przepraszam bardzo.
0: Bez etykiety. Popularne w
3: play. U mnie jest Brother, to drugi.
0: Big Brother 4.
2: Drugi. Big no to Brother, próbuj.
3: U mnie drugi.
0: Big Brother kanały. Big Brother.
2: No teraz to gdzieś Big w ogóle.
0: Popularne w player. Bez etykiety. Bez etykiet.
2: O, ten. I?
1: Drugi.
0: 410, 311.
3: Aha.
1: Nie, no nie bardzo nie. Jest to drugi.
0: Bez etykiety.
3: No u ciebie jakoś inaczej
0: bez etykiet.
3: Widać.
0: Bez etykiet. Bez etykiet. Bez etykiety. Przycisk.
3: Po prostu to? Trzeba wiedzieć.
0: 7150, 7060.
2: Co to jest?
0: Odcinek 7147 na liście 88 elementów.
2: Tak, ale...
0: Liam staje się podejrzliwy w stosunku do Stefy.
1: Ale nie wiem, jak to...
2: Brzmi jak jakaś woda na sukces. Synowi.
0: Liam nie daje... Lista 7105. Wyskakujące okienko. 7000... Wybrano 7105.
3: To nie.
0: Player.
1: Nie, to nic nie daje.
2: No,
1: nie, no player jest nie do obsługi.
2: To znaczy, no, przynajmniej w tej przystawce, ale to słuchajcie, to mnie to strasznie niepokoi, bo jeżeli Krzysztof ma takie odczucia związane z tą aplikacją, właśnie na przykład właśnie z playerem, u ciebie, Łukasz, działa to zupełnie inaczej, to strasznie jest niemiarodajne to wszystko, bo na jednym urządzeniu będzie działało tak, na innym będzie działało zupełnie inaczej.
3: Ale ja już wytłumaczę, dlaczego tak jest.
2: Aha.
3: Właśnie do tego zmierzam. To tak samo jakbyś, nie wiem, Michał, miał telefon Nokia 6, a telefon Samsunga Galaxy J5, no i u ciebie na Nokia 6 może coś działać, a na Galaxy J5 już to może nie działać, bo to jest Android. To nie jest tak jak iOS, że masz Apple TV i będzie działać wszystko u każdego. Przystawka przystawce niestety nierówna. Czy my mamy HK1 Max, czy na przykład przystawkę X96, bo już też się spotkałem, u mnie na HK1 Max IPTV działa. Natomiast u znajomego na X96, jeżeli chodzi o telewizję IPTV, to jest problem z ucinaniem obrazu. Ucina mu obraz po bokach, no i nie wiadomo, co z tym zrobić. Także tak jest super. Ze wszystkim niestety na Androidzie. To jeżeli bierzemy Androida, czy to telefon, czy przystawkę, czy inne rzeczy, radzę uważać, pytać, bo tak. To, że to będzie Android 9, o to tak samo jak ja mam Androida 9 i Krzysiek ma Androida 9.
2: Dokładnie,
3: tak?
2: A zupełnie inaczej to działa.
3: A to w ogóle zupełnie inaczej działa, co będziecie mogli zobaczyć słuchając podcastu Krzyśka tutaj, waszego jak robicie, i podcastu mojego, jak się pojawi, tak?
1: Dokładnie.
3: Wtedy będzie porównanie, że to są w ogóle tak, jakby to były dwie inne przystawki.
2: A tak naprawdę różnią się jakimś tam niewielkim symbolem, jeżeli chodzi o model.
3: Tylko i wyłącznie, bo nawet launcher mają ten sam.
1: Dokładnie. A jedno, co mi się tutaj podoba, to... No dobrze, dokończ.
3: Tak już na koniec powiem. Nie wiem, od czego to zależy. Czemu jest w ogóle inna obsługa u ciebie? Wersja systemu ta sama, launcher ten sam. No co, że model, ale to model nie powinien wpływać na...
1: Też
3: no
1: mi
3: ja
1: się
3: rozumiem,
1: tak wydaje.
3: Ja rozumiem, żebyś ty miał Androida 8.1, okej, okay, można by było wytłumaczyć, ale ty masz 9.
2: Tak samo jak ty.
1: 9,
2: no tak. Właśnie.
3: No właśnie, dlatego, no jeżeli ktoś będzie znał odpowiedź na to pytanie, to niech zadzwoni, nie blokuje linii, bo sam jestem ciekaw, może ktoś... To... Może ktoś odpowie jeszcze
2: dokładnie,
3: na to pytanie.
2: Dokładnie, może ktoś coś będzie wiedział. Dzięki w każdym razie za telefon i pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Oczywiście.
2: No jedna, cóż, co mi się podoba, no właśnie, tutaj, co ci się podoba?
1: Jak chodzi chociażby o obsługę YouTube, to, że w przeciwieństwie na przykład do komputera, jak jest reklama, no to na komputerze przynajmniej w niektórych przypadkach, żeby znaleźć przycisk pomiń reklamę, no to trzeba się trochę natabować, nie?
2: No tak.
1: Bo tam są... A tutaj przycisk pomiń reklamę sam się podstawia i wystarczy tylko nacisnąć ten przycisk w pilocie środkowej i już reklamy nie ma.
2: No tyle to faktycznie, tyle dobrego. Ja akurat na iOSie też dość sobie to chwalę. Zresztą myślę, że na Androidzie tak mobilnie w telefonach jest podobnie, że tam te przyciski pomiń reklamę dość widoczne są i można sobie to spokojnie kliknąć. Z przeglądarką istotnie jest problem.
1: Trzeba się namachać po tym ekranie, a tutaj po prostu, wiesz, nie trzeba szukać pilotem, gdzie to jest, tak jak tutaj ja robiłem różne inne rzeczy, żeby znaleźć, tylko on się sam podstawia, wiesz, pod konkretną rzecz. I tylko naciskam jednym kliknięciem, jakby pomijam reklamę bez szukania w przycisku. To jest dobre w tym momencie. No cóż, Cóż jeszcze? Bardzo mnie martwi fakt, że no niestety, ale oprogramowanie tego urządzenia, bo ja zawsze się śmieję, że jestem człowiekiem takim, że jak coś może być po polsku, to po polsku niech już będzie, ale to urządzenie, jak było słychać, nie do końca wszystko ma spolszczone.
2: No tak.
1: Chociażby nawet taką rzecz jak data, prawda, tutaj.
0: MediaBox Launch.
1: Że sobie pozwolę na to.
0: YouTube. Reco. Ustawienia. Browser. Wednesday, June 12.
1: O. Prawda? Mhm. Więc, no... Jakby, skoro robią coś po polsku, to myślę, że powinni robić do końca całą tą robotę, a nie zostawiać jakieś takie smaczki.
2: To ja w takim razie, Krzysztofie, zapytam cię krótko. Do czego ty wykorzystujesz to urządzenie?
1: Ja to urządzenie wykorzystuję głównie do oglądania YouTube'a, do oglądania tych seriali, które tam nie były skonfigurowane, bo ja to urządzenie, no, jakby wyczyściłem przed audycją, więc pewnie dlatego. Chciałem, że tak powiem, być lepszy niż jestem i tak wyszło. Zapomniałem po prostu o tym, żeby tamtą aplikację skonfigurować, ale ona działa, zapewniam, działa. I te przyciski w pilocie też działają na tej aplikacji, te, które w tej chwili nie działają, w zastępstwie za Netflixa. Więc bez problemu da się przewijać ten film, zatrzymywać i tak dalej. Wszystko się z tym tam da zrobić. Więc ja używam generalnie do tego. Albo na przykład, jak mi się nie chce jakby wpisywać wszelkiego rodzaju adresów na komputerze, no bo to jednak trzeba otworzyć przeglądarkę, to trzeba wpisać adres, potem przeklikać się przez wszystkie grafiki, nie grafiki i jakieś tam inne rzeczy, no to prościej jest włączyć sobie właśnie takiego TV Boxa, gdzie już takich problemów nie mamy, bo mamy wszystko podane na tacy. A, i do czego jeszcze używam? Do WP Pilota po prostu. bo jest prościej.
2: Tak, bo można. Dobrze, to wiesz co, to skoro mamy tu jakąś gdzieś przeglądarkę, to może pokaż, jak się obsługuje za pomocą tego urządzenia strony internetowe. Może wejdźmy na przykład na stronę Tyflo Podcastu.
0: Browser. Wednesday, jun 20. Ustawienia. Ustawienia. Filex. Maps. Naciśnij. Recommend.
1: Gdzieś to był Chrome.
0: 2050. Ustawienia.
2: A browser to nie jest właśnie...
0: Wednesday.
1: Właśnie ona nie za bardzo chce. Ja wolę Chrome.
2: No to chyba browser. Będziesz musiał z tych...
0: Wednesday,
2: z tej My Apps.
0: Jun 2. 20. Ustawienia. Recommend. YouTube. YouTube. Maps.
1: O, tu. Gdzieś tu był ten.
0: YouTube. Na ustawienia. VLC. Ustawienia. Na YouTube. No i WP Poczta. Naciśnij przycisk wyboru.
1: Powiem tak, te aplikacje, które wyszły na Androida pocztowe z każdego portalu, też nie są takie złe, bo mamy powiadomienia od razu na urządzenie. Nie musimy sprawdzać, czy coś do nas przyszło.
2: No tak, i dostajemy info, że przyszedł mail, tak?
1: Dokładnie.
0: WP Pilot. Word. Naciśnij przycisk wyboru, by uaktywnić.
1: A tu mamy Microsoft Word.
0: Word. Word. Swipe plus Dragon. Santander. Pizza Portal. Naciśnij przycisk wyboru,
1: by
0: uaktywnić. Pizza
1: Portal też się dosyć dobrze obsługuje.
0: Messenger. Fotka. DLNA. Dropbox. ES Explorator plików pro. Facebook.
1: To jest trochę Filek. Tego, że poszukać tego Chroma.
0: Darmowe filmy. Maps. Sześć opcji. Ajerska. Apek. Brał. Chrome.
2: O, jest Chrome.
0: Chrome. Rozpocznij wyszukiwanie głosowe. Przycisk. Na liście nowa karta.
1: Od tego zacząłem, żeby sprawdzić, czy ma mikrofon.
2: I co? Ma?
1: No i nic,
2: nie ma.
1: Pana. Nie ma.
2: Okej.
1: Okay. Niestety.
0: Dodaj strony do zakładek. Nowa karta. Zamknij kartę. Nowa karta. Nowa karta. Jeden otwarta karta. Więcej opcji. Rozpocznij wyszukiwanie głosowe. Wyszukaj lub wpisz adres internetowy. Pole edycji. Wyszukaj lub wpisz adres internetowy. Pole edycji.
1: No i dobrze.
2: www.tyflopodcast.net.
1: Może nawet bez www by się udało.
0: Flonet, co midzi? Indeks of midzi.
1: O, od razu twój wyszedł.
2: Tak, ale akurat nas interesuje Tyflo Podcast. Net.
0: Usunięto i...
1: Tyflo Podcast.
0: C.net. Pasek postępu. Układ poziomy, główna klawiatura, małe litery. 100%. Tyflo Podcast.
2: Oj.
1: Nie, to aktualizacje po prostu. Wiesz?
2: Jeszcze te aktualizacje idą.
1: Tak.
0: SA równa się X. Tyflo Podcast 4.net.
1: Jaki remix.
0: Szukaj.
2: No nie.
0: Wyczyść, wyszukaj. Szukaj w Google. Search Modes. Wybrano. Filmy.
2: Ale czekaj, a dlaczego on nie otworzył tej strony od razu?
0: Grafika.
1: No
0: przecinek
1: właśnie.
0: Wybrano. Search Modes. Szukaj w Google.
2: A może
0: wyczyść
2: tobie
0: wyszukiwanie.
2: Się to tak wpisało jakoś dziwnie.
0: Układ poziomy, główna klawiatura, mały.
2: Spróbuj to wpisać jeszcze raz.
0: T. L. O. O. A. T. Kropka. N. T. Pasek postępu. 22%. Tyflopodcast.net. Szukaj w Google. Komponent Wave VF.
1: A.
0: 80.
1: Wiem dlaczego.
2: No. Dlaczego?
1: Dwa obi się wpisały.
0: Warunki. A. Prywatność. Prześlij opinię. Pomoc. Ustawienia. Przełącz konto. Pomoc. Ustawienia. Przełącz.
1: Gdzieś to było wyczyszczenie.
0: Ustawienia. Krzysztof CB. Dowiedz się więcej. Z twojego urządzenia. Kres. Page Navigation.
1: To jest właśnie...
0: Więcej wyników. Pasek post 70%. Tyflop. Pod...
1: O, jak ładnie.
0: Rozpocznij wyszukiwanie głosowe.
2: Szczerze powiedziawszy, to ja już chyba wolałbym usiąść do komputera.
1: No cóż.
2: To co?
0: Rozpocznij wyszukiwanie głosowe.
2: Spróbuj ostatni raz, Krzysztof.
0: Dodaj strony do zakładu.
2: Może się uda.
1: A! Widzisz.
2: Dobrze, to skreśl to wszystko.
0: W player.pl
1: Ty, ale to jest ciekawe, bo to jednak
0: usunięto
1: ten remix.
2: Wiesz co, ale ja proponuję, nie patrz się na to, co on tam wpisuje, tylko po prostu spróbuj wpisać ten adres cały po prostu. www.tyflopodcast.net
1: Spróbujemy.
2: I zobaczmy, no.
0: Centrum 24.pl Centrum YF od pos usunięto S www.at.usunięto.ne Pasek postępu. Układ poziomy główna klawiatura małe litery.
2: Czy za no którymś razem uda nam się...
0: Onet jest...
1: Tak, Onet. Na pewno to jest Onet.
2: Nie.
0: Artykuły dla ciebie. 5 maj.
1: Nie, to jest... To jest takie trochę.
2: Nie,
1: No dobra.
2: Zniechęciłeś mnie, powiem szczerze. Kompletnie.
1: Teraz to ja się teraz zniechęciłem trochę. A wiesz co, poczekaj, spróbujmy z tą drugą przeglądarką.
2: No dobra, spróbujmy.
0: Obywatel, media, nowa launcher.
1: Żeby nie było.
0: Ipla.
1: Jak już robisz to robić.
0: Fobar 2000. Darmowe filmy. Myapes. 6. Ayers. APK. Browser. Chrome. Browser.
2: Jest browser, spróbujmy.
0: Browser. Zezwolić aplikacji browser. Zezwól.
1: Oczywiście.
0: Browser.
1: No i zobaczymy, czy nam się uda dotrzeć do...
0: Komponent web. Wyszukaj pole edycji. Układ poziomy główna klawiatura małe litery.
2: I spróbujmy www.
0: T-Y-E-O-P-O-D-C-A-E-T.net.
1: No i co? Teraz.
0: Tyflopodcast.net. Wyszukaj tyflopodcast.net.
1: No i dobrze.
2: No i co?
1: Co my tu mamy?
0: Favicon. Www. Tyflopodcast. Audycje dla niewidomych i...
1: A proszę.
2: O, i to nam
1: ta
2: znalazło.
1: Ta przeglądarka jest lepsza.
0: Tyflo Podcast. Idź do menu. Tyflo Podcast. Witamy na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych.
1: Proszę.
2: Można? Można.
0: Prosimy o poświęcenie. Kliknij, by wypełnić ankietę.
1: Da się? Da się.
2: Tak.
0: Kropka. Najnowsze podcasty. Subskrybuj podcasty. Całkowita ilość podcastu.
1: I jak widzisz, da się to obsłużyć
2: tak.
1: Nawet...
0: Wtyczki VST. Dodany 11. Jeden komentarz. O zasadach działania wtyczek VST.
2: Czy da się otworzyć podcast? Jak klikniesz, pobierz plik z audycją.
0: Pobierz plik z audycją. Wtyczki VST.
1: Wiesz co, chyba tu jest, bo tu jest pobierz. Nie ma
2: nie, ale więc... kliknij w to.
1: W to pobierz?
2: Tak.
1: To pobierz.
0: Otwórz w aplikacji po lewej.
1: Okej.
0: Okay. Otwórz w aplikacji. Wybrano. E jest pobieranie. Na liście.
1: W czym by to tu?
0: VLC.
2: Na przykład.
0: Naciśnij VLC. Wybrano. Wybrano. VL. Wybrano. Wybrano. Tylko raz. Przycisk.
1: Dobra, tylko raz.
0: Browser. Postęp. Skanowanie w poszukiwaniu plików multimedia.
1: No.
2: To już wiadomo, że można tego urządzenia używać także do słuchania Tyflo Podcastu.
4: Nie wiem, jaka teraz pora.
2: I przeglądania stron internetowych.
4: W każdym razie dzisiaj chciałbym
1: teraz
4: porozmawiać
1: pytanie, czy nam się
4: o
1: to
4: tym,
1: uda.
4: Jakimi narzędziami można tworzyć muzykę w programie Reaper. W zasadzie to wiemy, jakimi narzędziami.
0: Tylko naciśnij play.
4: Dla nas,
0: Ipla.
4: Które pozwolą...
0: Ipla.
4: Które
0: Chrome. Chrome. Browser.
4: Ogarnąć.
0: Browser.
4: Jeszcze najpierw tak pokrótce...
2: W VLC zapewne trzeba będzie zamknąć.
4: Słuchać tego, kto nie wie.
1: Tak, tylko muszę go znaleźć, gdzie on tu jest.
4: W VST... To w gruncie
0: brak ostatnich elementów.
4: Taki standard.
1: To jest też ciekawe.
4: Standard efektów.
2: A czy któryś z tych
0: 21
2: przycisków do sterowania multimediami teraz na przykład mógłby spowodować... O, jakoś ci się udało zatrzymać. Co zrobiłeś z ciekawości?
1: Nacisnąłem cofnięcie przycisku. Tam ten, który ci na początku, o którym mówiłem.
2: Jasne.
1: Bo tam w tych ostatnio otwartych już nie było nic, ale
2: on gdzieś sobie jeszcze
1: przycisk.
2: W tle odtwarzał.
1: Gdzieś tam sobie był, tak. No, ale się da.
2: No i się da. Za pomocą browser, nie Chrome.
1: Browser, tak. No Chrome tutaj widzę, że za bardzo...
2: Robił dziwne rzeczy.
1: Nie bardzo. Mm-hmm. Jakieś no. remiksy nam tak. tutaj.
2: Dobrze, Krzysztofie. Myślę, że będziemy... Myślę, że będziemy powoli chyba kończyć naszą audycję dzisiejszą, no bo tak jak wspomniałeś, ty korzystasz z tej przystawki do przede wszystkim YouTube'a, do oglądania filmów. Jak widać, tak. z internetu da się z tego też skorzystać, natomiast no jest to wszystko takie...
1: No jak tu Łukasz powiedział, jak ktoś to jakby ogarnie, bo to jest, ja się tym krótko bawię nawet, czasami ciężko mi jest zapamiętać, chociażby, bo jak usłyszałeś, tam są dwa przyciski jakby ustawienia, prawda?
2: Owszem.
1: I te ustawienia robią to samo i teraz jest mi ciężko na przykład zapamiętać, że to ten na dole na przykład, jak... Bo on zawsze, jak jestem na polu, gdzie jest data, no to strzałka w dół, w tym przypadku na pilocie to tam w dół ten z joysticka przycisk, no i on pierwsze co, to YouTube, nie ma to tamto. Więc teraz trzeba się poruszać w ten sposób, że jak już powie YouTube, to trzeba przejść w prawo na ustawienia i w dół na ustawienia i dopiero w lewo, tak mówię, taka układanka, nie?
2: No jasne.
1: I wtedy w My Apps. A, właśnie, jednej rzeczy nie pokazałem. Może mi się teraz to uda.
2: Okej.
1: Okay. Teraz zobaczymy. O, jest. Niech nam się to załaduje.
0: Wybrano 6 opcji, wiersz 1, kolumna 1.
1: Bo mówiłem, że są dwie opcje dojść do tego, żeby dojść do aplikacji.
2: Czy jest to My Apps?
1: My Apps i jest jeszcze All Apps.
2: Więc a gdzie to jest?
1: Są to jest po przytrzymaniu przycisku obok głośności po lewej stronie pilota.
0: Air Screen, kolumna 2.
1: I tu mamy
0: naciśnij
1: aplikację.
0: Przycisk wyboru. APK Pure, kolumna 3. Browser, Chrome, darmowy DL.
1: Akurat te są, ale generalnie chodzi o to, że tu są aplikacje ujęte, których nie ma tam. Bo tu są wszystkie, bez względu
2: Rozumiem.
1: Na to, czy są ważne, czy nie.
2: I też te aplikacje systemowe są pewnie, tak? W tym
1: tak,
2: miejscu.
1: Tak, dokładnie.
2: Rozumiem.
1: Tu jest wszystko. Także to jest...
0: MediaBox Launcher.
1: Funkcja, o której zapomniałem w tym wszystkim powiedzieć. Ale mniej więcej o to chodzi. Jak ktoś chciałby jakby dokładniej się przyjrzeć aplikacjom, to tutaj może sobie w to wejść.
2: Ja przypominam, no. HK1 Mini Android TV Box Player. Takie jest to urządzenie, jeszcze dodatkowo opisane jako przystawka do Netflixa.
1: Do Netflixa,
2: tak.
1: Dokładnie.
2: Jaka cena, przypomnijmy, Krzysztofie?
1: 144 zł z przesyłką do paczkomatów, bo jeszcze może kurierem, pocztą i tak dalej, ale do paczkomatów 144 zł z przesyłką.
2: No tak, to wiadomo, te ceny mogą się gdzieś tam różnić minimalnie w jedną lub w drugą stronę, ale przynajmniej mamy jakąś taką mniej więcej informację, jak i co.
1: No powiem ci, że potem jak czytałem o tych przystawkach różnych i dotarłem do tej, o której mówił Łukasz, no to trochę się zmartwiłem, bo zastanawiałem się, czy akurat tego urządzenia nie odesłać i nie dorzucić tej stówki jeszcze.
2: Aha.
1: Ale stwierdziłem, że no przecież tego Bluetootha to się tak często znowu nie używa w warunkach domowych, tak? Zwłaszcza przy czymś takim jak to. No chyba, że nie wiem. No do klawiatury niekoniecznie, bo klawiaturę ja mam w tej chwili też bezprzewodową podpiętą pod to. Jest to klawiatura, o której już żeście mówili, Logitecha, ta na baterie słoneczne. No i w zasadzie fajnie by było, bo oni do tego urządzenia, akurat ciekawa rzecz jest taka, że właśnie do tego urządzenia proponują klawiatury na Bluetooth. Słuchaj, to jest po prostu jakaś paranoja, bo jest urządzenie opisane ładnie, pięknie i potem pod spodem jest napisane: do urządzenia polecamy jeszcze nasze wspaniałe mini klawiatury na Bluetooth. Bluetootha no tak, nie ma.
2: A w tym urządzeniu akurat Bluetootha nie ma. No może jakiś po prostu błąd, no niedopatrzenie na to by wyglądało.
1: No. Także takie niuanse.
2: No dobrze.
1: Ale generalnie mnie to urządzenie wystarcza. Jak ktoś nie chce mieć, jakby podsumowując, nie chce mieć komputera dużego albo laptopa, nie potrzebuje po to, żeby przemieszczać się po internecie. Można sobie poinstalować różne aplikacje typu Onet, typu właśnie jakieś tam woty, nie woty, czy jak to tam zwał, i normalnie z tego korzystać. Moja mama na przykład często gęsto rano wstaje, robi sobie prasówkę na Onecie. Po co ma włączać laptopa, który ciągnie kupę prądu? No, laptop może tyle nie ciągnie, no ale powiedzmy więcej niż to urządzenie. Uruchamia sobie telewizor, włącza sobie takiego TV Boxa, klika sobie w aplikację Onet. Ona jest akurat osobą widzącą, więc bez problemu sobie z tym poradzi. I już. I nie potrzeba, wiesz, wielu żadnych urządzeń typu komputer, żeby nam tutaj miejsce zajmowało. Schowasz za telewizor.
2: Dla słabowidzących osób też myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo dla całkowicie niewidomych... No, mam mieszane tak odczucia, mam mieszane odczucia, powiem szczerze, po tej naszej dzisiejszej prezentacji, tym bardziej.
1: Łukasz daje radę.
2: No, Łukasz daje radę, ale Łukasz ma też inną przystawkę niż ty, jednak mimo wszystko. No i, tak. I tam pewne rzeczy działają troszeczkę inaczej i może to jednak jakoś tam ułatwia. Wiadomo, że nie we wszystkim, bo w niektórych rzeczach to działa tak samo źle. Ale pewne rzeczy jednak tam działają inaczej. Ale żeby nie było, na przykład u Łukasza nie działa to wpisywanie z klawiatury na pilocie. U ciebie to działa.
1: No widzisz, u mnie to działa.
2: A u ciebie to działa. No dobrze.
1: Bez problemu, to jest różne takie. No dobrze, w każdym razie powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy. Teraz do was należy jakby wybór, czy kupicie sobie takie urządzenie. Jakie macie wymogi względem takiego urządzenia? Bo możecie kupić takie jak ma Łukasz, albo takie jak mam ja. Już wszystko kwestią wyboru jest. To już wasz wybór. Jak sobie kupicie takie urządzenie? Jest proste w montażu, gdzie ciągle jest to podkreślane. Podłączamy pod telewizor, włączamy zasilanie i mamy multimedia, że tak powiem, w zasięgu ręki, całe centrum multimedialne.
2: Tylko pamiętajcie o jednym, że TalkBacka będzie wam musiał zainstalować ktoś widzący, ewentualnie
1: widzący.
2: Można by było poprosić sprzedawcę, żeby to zrobił. Pytanie, czy byłby chętny.
1: Tak, zgadza się. Ten sprzedawca, od którego ja kupiłem, jest chętny do współpracy, jak najbardziej mógłby to zrobić. Także od razu można sobie... A zresztą tam w tej aukcji jest napisane uwagi do sprzedawcy, więc można tam jakby zawrzeć sobie prośbę o to, żeby zainstalował nam TalkBacka czy coś tam innego. I bez problemu to...
2: Istnieje szansa, że nasze życzenie zostanie spełnione. Dobrze, Krzysztofie. Ja na dziś bardzo serdecznie dziękuję ci za udział w audycji i za zaprezentowanie tego urządzenia. Przypomnę, Krzysztof Bruzda prezentował dziś przystawkę HK1 Mini Android TV Box Player. A ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu i dzisiaj chciałbym zrobić, można powiedzieć, jeszcze jeden podcast o programie Reaper. I tym samym uważam wszystkie poprzednie podcasty za archiwalne, za podcasty już nieaktualne, nie do słuchania itd., itd. Dlaczego? Dlatego, że od czasu, kiedy robiłem te poprzednie podcasty, czekałem na to, aż wyjdzie ReAccess 2.0. ReAccess 2.0 się nie pojawił, natomiast pojawiła się dwie alternatywy dla ReAccessa. Pierwsza z nich, o której mówić nie będę, choć jest bliższa idei ReAccessa, też jest od rosyjskiego dewelopera. Zdaje mi się, że w ogóle opiera się na ReAccessie 2.0, natomiast ma kilka błędów z tego, co patrzyłem i generalnie jakoś mi się mniej podoba. Nazywa się rear.com, jeżeli ktoś by chciał sobie pobrać. Natomiast druga rzecz to jest Osara. Osara jest tworzona przez Jamesa Techa. To jest ten sam gość, który robi, czy tworzy NVDA, jest jeden, no, pracuje w ekipie NVDA. W związku z tym najlepiej Osara współpracuje z NVDA. Nie oznacza to, że program ten nie współpracuje z innymi skinnerami, bo tak nie jest. Współpracuje i z Josem, i z Windowajem, chyba z Supernową. Natomiast pewne rzeczy są zrobione w ten sposób, że NVDA z tym sobie radzi najlepiej. Nie jest to zrobione umyślnie, natomiast w związku z tym, że James Tech nie wie, jak to zrobić, żeby było dobrze, no to zrobił to w ten sposób, żeby to jakoś działało. Może kiedyś się tym zajmie. Na razie jest tak, że Osara współpracuje najbardziej z czytnikiem NVDA. Dla przypomnienia, tudzież dla tych, którzy nie słuchali podcastu o wcześniejszych podcastów o Reaperze, przypomnę, że sam program Reaper jest programem płatnym, choć posiada bardzo fajnie zrobioną wersję demo, ponieważ nie jest ona w żaden sposób funkcjonalnie ograniczona. Teoretycznie jest to wersja 30-dniowa, natomiast mam wrażenie, że to jest zrobione tylko dla ewentualnej kontroli, ponieważ nawet po 30 dniach w żaden sposób funkcjonalność programu nie zostaje ograniczona. Jest tylko po prostu napis przez 5 sekund, który informuje nas, że Reaper jest uruchomiony dzień któryś tam, a powinien być uruchomiony dni tam 30. Jeżeli to okno zamkniemy przyciskiem close, mamy po prostu informację, że jest to Reaper w wersji testowej. No i tyle. Natomiast tak jak już mówiłem, w żaden sposób wersja nie jest ograniczona funkcjonalnie, ani w żaden inny sposób. Tylko właśnie takie okno pojawiające się przez pierwsze 5 sekund po uruchomieniu programu. Jeżeli by ktoś chciał zakupić program, ponieważ na przykład tworzy na nim rzeczy komercyjne, program albo dla zastosowań niekomercyjnych, na przykład dla jakiejś fundacji i tak dalej, dla szkół, kosztuje $60, natomiast program w wersji już komercyjnej, oznaczającej na przykład, że, bo to też nie jest tak, że na przykład jeżeli ktoś zarabia mniej niż, teraz nie pamiętam, czy 20 tysięcy funtów rocznie, czy dolarów, nie pamiętam, dolarów chyba, 20 tysięcy dolarów rocznie, czy 15, nie pamiętam, czy 10, nie pamiętam, w każdym razie to jakoś idzie w tysiącach dolarów rocznie, to wtedy może jeszcze jest uprawniony do zakupu tej wersji za $60. Jeżeli zarobki przekraczają tą kwotę, wtedy trzeba kupić wersję za $220 bodajże. I teraz aktualizacje programu są darmowe do 2 kolejnych numerów głównych. Najnowszą wersją Reapera w tej chwili jest wersja 5.22, czyli jeżeli mamy, jeżeli kupimy ją w tym momencie, to mamy darmowe aktualizacje do wersji 6 i najwyższy następujący numer, czyli no teoretycznie 6.99. Natomiast z reguły jest tak, że przynajmniej tak było w wersji 3, 4, chyba 2, że kolejna wersja, ta główna, to była w momencie, kiedy te kolejne numery, na przykład najnowszą wersją Reapera 3 to było 3.78, najnowszą czwórką to też było 4.70 coś, także przed sobą mamy mniej więcej, myślę, około 50 tych podwersji Reapera i potem będzie kolejna taka znacząca wersja 6.0, przy czym rzeczywiście w tych kolejnych wersjach z reguły dodawane są rzeczy ciekawe, ważne i tak dalej, i tak dalej. Na przykład w czwórce została dodana obsługa, może nie to, że wielokanałowości, bo obsługa wielu kanałów była również wcześniej, natomiast teraz zostało to jakby ulepszone na zasadzie, w czwórce została dodana możliwość, zostało dodane kilka wtyczek bardziej, które zajmują się dźwiękiem dookólnym. Nie pamiętam, co jeszcze z takich ważnych rzeczy. Na pewno w piątce zostało dodane obsługa wtyczek VST3, co się przydaje. zostało również dodane, chociaż nie od początku, jakiś taki edytor nutowy, ponieważ obsługa MIDI była również wcześniej, ale teraz jeszcze jest dodany właśnie edytor nutowy, który jest dosyć, może być dla kogoś rzeczą fajną, chociaż to chyba nie jest na razie za bardzo dostępne. No i też od chyba czwórki został dodany taki protokół OSC, to jest taka trochę alternatywa dla MIDI, natomiast ona

0: Per, wchodząc na stronę www.reaper.fm i po wejściu na tą stronę, tutaj mamy od razu na górze pierwszy link.
1: Odwiedzony download Reaper.
0: Download Reaper. Po wejściu w ten link.
1: Brak następnego, od brak następnego na głupusta winę. Reaper 522 install.
0: Mamy tutaj Reaper. Najlepiej sobie przejść N do pierwszego bloku tekstu.
1: Pusta.
0: Mamy pusta. K jak link.
1: Winę. Reaper 522 install.
0: Reaper 522 install to jest link i to jest wersja 32-bitowa. Potem następny.
1: Reaper 522x64 install odwiedzony.
0: W związku z tym, że ja mam wersję Windowsa 64-bitową, pobieram sobie tą wersję.
1: Otwieranie
0: i w
1: Reaper.
0: Tym momencie
1: zapisz,
0: już
1: anuluj, zapisz, Reaper.
0: Zaczyna mi się pobierać plik. Reinstalka Reapera dokładnie. To będzie dosyć krótko trwało właśnie, bo Reaper ma około 8 mega bodajże instalka. No i trzeba jeszcze pobrać OSARę. Tu jest sprawa nieco trudniejsza, ponieważ OSARa nie ma jakby swojej strony takiej fajnej. Jest tylko OSARa na GitHubie. To jest taka platforma dla programistów, która pozwala na generalnie na różne rzeczy związane z no po prostu na budowanie aplikacji zespołowo. Tam są różne do tego narzędzia. Społeczność może proponować jakieś zmiany i tak dalej, i tak dalej. I tylko na tym GitHubie jest strona OSARy. Żeby wejść tam, otwieramy link HTTP oczywiście, albo nawet bez HTTP. GitHub, github.com/NVACCESS, NVAccess, to jest developer NVDA, /OSARA, OSARA. I w momencie, kiedy będziemy na tej stronie, można przejść sobie również nagłówkami readme i tutaj możemy linkami OSARA Development Snapshot.
1: OSARA Develop.
0: Tutaj wchodzimy.
1: Included here are download OSARA 2016.1.54b8e8.
0: I tutaj pobieramy sobie z tej strony właśnie najnowszą OSARę. To jest od razu link do pliku exe, który nam się pobierze i można w ten sposób sobie OSARę zainstalować. W związku z tym, że to jest na GitHubie i program się rozwija, można sobie teoretycznie sprawdzać, co się zmieniło w najnowszych wersjach, ponieważ w Readme tego zazwyczaj nie ma i nie ma też changeloga po instalacji. Niemniej na stronie GitHubu możemy wpisać sobie commit i tutaj mamy informację 224 commits, czyli 224 wpisy jakby kolejne, co się zmieniło. Jeżeli w to sobie klikniemy, nagłówek pierwszy i teraz jedziemy linkami.
1: OSARA odwiedzony, COGE odwiedzony, SUS 13, PULREKU US.
0: Issues 13 to jest zmian problemów proponowanych przez użytkownika do rozwiązania. W tej chwili jest 13.
1: Wiki, PULSE, GAPS, ISTECH, MASDING, PUT, WIEWA, MASDING, PUT, COPY, INKTE, XTE, AT TOP LEVEL, INSTE, AT OF INCH, DET, HE, HIDDEN, PUT, COPY, INKTE, XTE, AT TOP LEVEL, INSTE, AT OF INCH, DET, HE, HIDDEN, DATA FOLDER, SO IT SAM, ACTUAL LIBERAT.
0: No właśnie, to jest najnowszy wpis w tym, co się zmieniło, dotyczy wersji na Maca, ponieważ OSARa jest również w wersji na Maca. Będę sprawdzał, jak działa OSARa w wersji na Maca, bo w pracy mamy Maca. Natomiast ja sam nie będę mógł tego zainstalować, bo nie mam praw administratora. Z tego, co wiem, to nie są takie normalne instalatory, to są takie pliki, które otwierają terminal. W tym terminalu dzieje się coś, on sobie tam patrzy jakieś tam foldery systemowe, coś sobie tam kopiuje. Są w ogóle dwa wtedy pliki. Jeden z nich kopiuje OSARę jako taką, drugi z nich instaluje keymap do Reapera, czyli skróty klawiaturowe. Bo w Reaperze jest tak, że skróty klawiaturowe można również jako plik po prostu zainstalować i wtedy można sobie taki potem plik wczytać. No i w ten sposób, jadąc dalej po linkach, oczywiście mamy różne. Tak, to jest commit przez Jamesa Techa. Można zobaczyć wszystkie wprowadzonym przez tego człowieka.
1: B8, E8, 10.

0: to jest jakiś tam numer wewnętrzny. Tutaj można, no tak, to są bardziej programistyczne rzeczy. No właśnie, kolejny wpis. Readme. Dodano jakieś wstępne info. Pewnie o tym, że jest też wersja właśnie na Maca, bo to się niedawno pojawiło rzeczywiście. No i w ten sposób można sobie kolejne wpisy przeglądać, więc jeżeli ktoś będzie miał więcej niż te 224, czy tam więcej niż tyle, ile w momencie instalacji będzie tych wpisów, no to będzie mógł sobie sprawdzać co jakiś czas, czy się tam coś zmieniło, a warto, bo no, Osara się co jakiś czas uaktualnia. Wprawdzie ostatnio mamy pewien zastój, przez chyba miesiąc tam się nic nie dzieje, chociaż podejrzewam, że to jest związane głównie z tym, że z tego co wiem, James teraz pracuje właśnie nad wersją makowską i chyba tam sporo rzeźbi w tym momencie. Jeszcze jest warto zainstalować sobie taki dodatek do Reapera, SWS Extension. To jest taki dodatek, który dodaje tak zwane akcje jeszcze do Reapera. Akcje, czyli coś takiego, pod co można sobie podczepić skrót klawiszowy i te akcje robią coś. Mogą robić przeróżne, przedziwne rzeczy. Tutaj te SWS Extension jest może nie to, że potrzebne, ale w niektórych sytuacjach może się przydać.
1: SWSSM Extension odwiedzony.
0: Więc klikam w link SWSSM Extension, on jest w readme.
1: SWSSM Extension zajęty nagłówek poziom 1 SWSSM Extension.
0: I tutaj, jak zwykle, szukamy linku download.
1: Raper obcoskos w chat na raper v download Windows 32 bit, Windows 32 bit na główek poziom.
0: I tu jak zwykle mamy Windows 32 bit.
1: Download Windows 64.
0: I Windows 64 bit.
1: Otwieranie SUE, zabij, anuluj, zabij, SUE.
0: Dobrze, mamy pobrane trzy najważniejsze pliki do instalacji Reapera i do tego, żeby Reaper działał.
1: Biblioteka.
0: Najpierw oczywiście należy zainstalować Reapera.
1: Raper 522x60. Otwieranie pliku. Uruchom alt-cich. Raper v5ibag. Karta v5ibag.
0: Tu jest w zasadzie prawie normalny instalator, natomiast jedną rzecz chciałbym tutaj omówić.
1: Wciśnięty next card of zaznaczone programy Raper.
0: Na razie tutaj mamy folder instalacji Reapera.
1: Bro portable install nieoznaczone.
0: Właśnie, po pierwsze możemy zainstalować wersję przenośną. Ja to akurat zrobię, oznaczone, bo chcę zrobić taką wersję specjalnie dla Tyflo Podcastu.
1: Back alt next alt n wciśnięty install karta back karta właści rekuguje.
0: I teraz tu mamy takie drzewko, w którym możemy sobie wybrać co chcemy zainstalować. Jakie dodatkowe opcje oprócz Reapera chcemy mieć.
1: Rekuguje filec nieoznaczone 1z5 poziom 0.
0: Najpierw jest required files, czyli pliki niezbędne. To jest nieoznaczone, ale to się i tak zainstaluje. To jest po prostu Reaper jako taki.
1: Optional functionality zwinięte częściowo oznaczone 2.
0: Dodatkowe funkcjonalności. To jest częściowo zaznaczone, ponieważ część jest z nich wybranych, część z nich nie jest wybranych. Można to sobie rozwinąć.
1: JSFX Library 1z6 poziom 1.
0: Tak, wcześniej wybraliśmy wersję portable, czyli wersję przenośną, więc tutaj nie wszystko będzie można wybrać. Między innymi ten JSFX Library coś tam, to jest tylko to w wersji standardowej.
1: X86, X64, VS4X Reading oznaczone.
0: Tutaj chodzi o uruchamianie wtyczek 64-bitowych na 32-bitowym systemie, tudzież odwrotnie, nie pamiętam. Zresztą zaraz jest obok funkcja
1: X64VST-Reading oznaczone 3.
0: Tu jest funkcja poniekąd odwrotna, ale tak jak wspomniałem, nie pamiętam, które jest które, które jest do którego systemu w każdym razie. No ja mam obie i dobrze mi z tym.
1: Ramote Network FX Process Sync Support oznaczone 4.
0: To jest bardzo fajna funkcja, która na przykład jeżeli mamy małego laptopika, na którym chcemy pracować, ale ma bardzo kiepskie parametry i obok mamy na przykład dobry stacjonarny komputer, można sobie ten komputer uruchomić na tym komputerze Reapera w wersji takiej slave, czyli w wersji takiej jakby podporządkowanej Reaperowi uruchomionemu na netbooku. I jeżeli będziemy mieli te same efekty tu i tu, można sobie przez sieć stworzyć taką mikrochmurkę i korzystać z mocy obliczeniowej komputera dużego, a korzystać z wygody komputera przenośnego i wtedy jakby oba będą przez sieć wymieniały się informacjami i razem współpracowały nad tym, żeby wszystko było ok.
1: Prawie 5z6 poziom 1.
0: obsługa Rewire. No nie wiem, czy to się komuś przyda z niewidomych osób, ponieważ to jest taki protokół wymiany informacji między różnymi programami. Chodzi tu na przykład o to, że mamy jakiś syntezator bądź inny program i tu możemy zrobić rzeczy takie w rodzaju na jednym programie włączamy play, na drugim też się automatycznie włącza play. Taka synchronizacja między różnymi programami muzycznymi głównie. I Reroute Azio Driver to jest wirtualny sterownik Azio, czyli takiego protokołu, jednego z protokołów dźwiękowych używanych w aplikacjach muzycznych. Tu jest taka jakby wirtualna karta. Chodzi po prostu o to, że można sobie z Reapera przekierować dźwięk do jakiegoś innego programu, który wspiera Azio właśnie przez ten sterownik.
1: Desktop icon 3Z5 poziom 0.
0: No i można tutaj też zdecydować, czy chcemy ikony na pulpicie, czy też nie. I
1: start menu Discord 4Z5 poziom.
0: Również można tutaj sobie zainstalować ikonę w menu start. I skojarzyć pliki RPP z Reaperem. Pliki RPP to są pliki sesji Reapera.
1: Back, alt, install, alt, i.
0: Install.
1: Wciśnięty, skąd.
0: Instalacja, jak widać, jest krótka.
1: Reaper V5.22, runno, tak, alt.
0: I on się pyta, czy uruchomić teraz Reapera? Może nie, ja sobie uruchomię Reapera w momencie, gdy już zainstaluję wszystkie inne dodatki. Osara. Tu już jest normalny instalator.
1: Portable.
0: Tu też mamy do wyboru albo Standard Installation, albo Portable Installation. Tutaj wybieramy, gdzie ma zainstalować wtyczkę. Domyślnie jest C-Users, coś tam, ale my wybieramy, żeby to zainstalował D-Reaper, czyli w tym folderze, w którym jest Reaper. To szczerze mówiąc nie zawsze działa. Czasami trzeba wtyczkę potem przenieść ręcznie do odpowiedniego folderu. I teraz tutaj mamy drzewko. Osara plugin to jest domyślne, to jest nieoznaczone i nie da się tego oznaczyć, ale on zainstaluje Osarę. I druga rzecz. Replace existing keymap with Osara keymap, czyli zastąp domyślną klawiaturę, czy domyślny keymap, czyli skróty klawiaturowe tymi, które są dostarczane razem z wtyczką. Można to spacją
1: nieoznaczone
0: odznaczyć
1: oznaczone
0: bądź oznaczyć. Ja w swojej takiej domyślnej instalacji tego nie zaznaczyłem, ponieważ no, mam swoje jakieś skróty klawiaturowe i chciałem po prostu w razie czego te skróty, które są dostarczane z Osarą, po prostu samemu sobie skonfigurować. Natomiast jeżeli ktoś instaluje to od zera, no to warto sobie zaznaczyć to pole, czy w zasadzie go nie odznaczać. I generalnie, jeżeli mamy normalny komputer, to warto sobie w ogóle zainstalować nie wersję portable, tylko wersję standardową, ponieważ jest z nią mniej problemów, a Reaper nie należy na szczęście do programów śmiecących w systemie, więc nie ma się czego obawiać, że on coś nam zepsuje na komputerze. Ja po prostu dla potrzeb Tyflo Podcastu zainstalowałem wersję przenośną, po prostu po to, żeby mieć konfigurację taką od zera jakby ustawioną.
1: Install.
0: I teraz tak naprawdę wystarczy jeszcze zainstalować SWS Extension, natomiast w związku z tym, że tutaj nie ma w zasadzie żadnych jakichś niepotrzebnych rzeczy, czy takich, które warto było mówić w instalatorze, to ja już ten krok zrobię samodzielnie, niekoniecznie w Tyflo Podcaście, bo po prostu nie trzeba nic z tym tutaj robić. Więc wchodzę w takim razie do folderu, w którym mam zainstalowany Reaper i jeszcze w tym odcinku pokażę podstawową konfigurację Reapera. Uruchamiam Reapera. Reaper.exe jest w folderze instalacji Reapera.
1: Reaper. About Radar V5-20-2X-64-F5-182-1373X About Software Product Used Like a Mobile in a Box from App Store i Film WC It More Than 60 Y R R Q W R T O P U R H C A License I Have Been Evaluating Radar for Approximately 3 Days I Have Run Radar 4 Times for a Total of 0 10 15 Radar Licenses Are Very Reasonably Priced We Offer Discounts for Personal Non-Zone Merchal WC and for Very Small.
0: No właśnie, i tutaj jest wszystko napisane, że uruchamiamy Reapera od, prawdopodobnie od 3 dni mniej więcej, przez tyle a tyle czasu on jest sumarycznie uruchamiany i tak dalej, i tak dalej. To okno można zamknąć klawiszem Escape.
1: Radar V5-22X64 Evaluation License Task Fief.
0: I w ten sposób jesteśmy już w głównym oknie Reapera.
1: No tracks.
0: I teraz pod strzałkami, na szczęście tu już nie było z tym problemów, pod strzałkami mamy informację, że nie ma ścieżek domyślnie. I jeżeli naciśniemy strzałkę góra lub dół i powie nam coś takiego, to oznacza, że wszystko jest w porządku. Zainstalowała się Osara, domyślny keymap jest zainstalowany i jest poprawnie skonfigurowane wszystko. Wszystko powinno działać. Jeżeli mówi cokolwiek innego, to znaczy, że jest źle skonfigurowany bądź to Reaper, bądź Osara. Jeżeli mówi na przykład 120 piksel secant, albo jeżeli nie mówi nic, to znaczy, że prawdopodobnie Osary nie widać. Jeżeli mówi 120 czy tam 80 ileś tam coś tam piksel secant, to znaczy, że nie widzi tego keymapu, czyli pliku skrótów klawiszowych z Osary i trzeba go będzie ręcznie przenieść. Jeżeli mamy wersję portable, Osara powinna się znaleźć w folderze User Plugins pisany razem z małych liter User Plugins po prostu. I tam powinny być pliki.
1: Widok Radar Osara 32DLL1Z2 Radar Osara 64DLL2Z2.
0: Tu powinny być takie właśnie pliki. Natomiast w folderze Keymap Keymaps pisane razem z małych liter powinno być
1: Osara Reaper Keymap 3Z.
0: Osara Reaper Keymap. Osara.Reaper Keymap. To powinno być tak pisane. I to jest właśnie ten domyślny osarowski keymap, czyli skróty klawiaturowe.
1: Reaper V.
0: I wtedy już powinno działać. Oczywiście wtedy zamykamy, otwieramy jeszcze raz Reapera i to już powinno działać. Teraz pierwsza konfiguracja Reapera.
1: Radar preferences.
0: Ctrl P, wchodzimy do preferencji. I tutaj domyślnie ustawia się na zakładce device i trzeba tutaj wybrać sobie kartę dźwiękową oraz w ogóle jakby sposób połączenia się z kartą dźwiękową. I teraz tutaj mamy na początku audio system. Wawe out jest domyślnie.
1: Audio create priori allo projekt audio device set audio device out input device line in 2 ma output device głośniki.
0: I tutaj mamy wybrane jakieś tam dwie karty muzyczne. To jeszcze mi zostało z poprzedniej instalacji, bo próbowałem jeszcze wcześniej zrobić podcasta, ale coś mi nie wyszło, muszę go zrobić drugi raz. I normalnie będzie tak, że jeżeli uruchomimy pierwszy raz Reapera, on się nam zapyta, że w tej chwili nie ma ustawionej karty domyślnej. Czy chcemy ustawić teraz kartę domyślną? Będzie przycisk tak, przycisk nie. Warto to sobie zrobić i wtedy właśnie wejdzie do tego okna, które tutaj pokazuję. Będzie tutaj właśnie wybór karty wejściowej, karty wyjściowej.
1: Mapowanie drzwi.
0: Normalnie sobie tutaj ustawię na domyślną. I teraz problem tutaj polega na tym, że będzie dosyć duże opóźnienie między tym, co mówimy, a tym, co będzie się de facto nagrywało. Ja pokażę na razie bez jakiegoś wielkiego objaśnienia, co jest czym, jak sobie to sprawdzić. Naciskamy Ctrl-T, Enter, F7, F8. I w tym momencie mi się zrobiło takie echo śmieszne, ponieważ akurat u mnie jest ta sama karta do nagrywania podcastu i karta do nagrywania w Reaperze i tak samo jest, jeżeli chodzi o odtwarzanie i się robi taka pętla. Ale mamy mniej więcej właśnie takie opóźnienie. W związku z tym jeżeli byśmy chcieli słuchać na żywo tego, co mówimy, no to będzie problem i warto sobie troszeczkę to opóźnienie zmniejszyć. Wchodzimy jeszcze raz zatem do preferencji. O, i teraz, kiedy wchodzimy do preferencji, wycisza nam się dźwięk w odsłuchu.
1: Pusta, Findbox, Sun, Di, Audio, Alof, Audio, Device, Settings, Grupa, Audio, Device, Audio, Out, Input, Out, Alof, Audio, Kratry, Audio, System.
0: I teraz w Audio System można wybrać sobie kilka tych systemów.
1: WDM Kernel Streaming.
0: WDM Kernel Streaming to w siódemce i wyżej działa bardzo różnie.
1: Direct Sound.
0: Direct Sound. Czasem to działa lepiej, a czasem działa lepiej Wave Out, czyli trzeci z kolei.
1: Acio.
0: Azio to jest najlepszy system dźwięku dedykowany właśnie do takiej profesjonalnej współpracy z dźwiękiem, ale nie każda karta ma te sterowniki Azio.
1: Dumny Audio.
0: To jest w ogóle coś, co jest jeszcze w niektórych starszych kartach, nie wiem, nigdy nie korzystałem z tego i nie wiem, jak to się zachowuje.
1: Wasabi 7810 Vista.
0: Wasabi 7810 Vista, czyli to jest, tylko działa w tych systemach w Windowsie 7, 8, 10 i w Windowsie Vista. Oczywiście w Windowsie 8.1 też. To jest całkiem niezły sterownik, aczkolwiek nie zawsze to działa poprawnie. Niemniej, jeżeli to działa, to można powiedzieć, to jest dosyć sensowny kompromis pomiędzy sterownikami Wave Out tudzież Direct Sound a Azio. I tyle. Dobrze, spróbujemy w takim razie się na razie Wave Out. I teraz co można zrobić z Wave Out, powiedzmy, jeżeli nam nie działa ani Wasabi, ani Kernel Streaming, ani Azio. Co zrobić?
1: Audio device.
0: Przechodzimy sobie tabem kilka razy. O właśnie, i mamy takie dwie wartości. Buffers 8
1: i zaznaczone 1024.
0: Co to oznacza? To znaczy, że opóźnienie wynosi 8 razy 1024 próbki. Czyli 8000, no tam z kawałeczkiem próbek, sampli, jak to tam nazwać. I teraz można, żeby zmniejszyć to opóźnienie, można albo zmniejszyć ilość tych buforów, albo ilość próbek w jednym buforze. Różnie to jest. Czasami lepiej zmniejszyć jedno, czasami lepiej zmniejszyć drugi. Ja na razie spróbuję zmniejszyć ilość próbek w jednym buforze, czyli będziemy mieli 8 tych buforów razy. No, zawsze jest dawać najlepiej wielokrotność dwójki, czy potęgę dwójki, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 i tak dalej, i tak dalej. Spróbuję dać 256. Było 1024, teraz dam 256. I jak słychać, echo jest dużo mniejsze. I z takim echem, no już można troszkę więcej zrobić, ale spróbuję jeszcze to bardziej zmniejszyć. Mamy 8 buforów po 256 sampli. Spróbujemy dać 128. Może zadziała. No tak, jest troszkę lepiej. Rzeczywiście. W tej chwili już to opóźnienie jest troszkę lepsze. Mamy 8 buforów. A co będzie, jak damy buforów 4? Raz. O właśnie. Zrobiło się niefajnie. W związku z tym, że zrobiło się niefajnie, no to już widać, że to jest za mało. Więc znowu 8 buforów. Ale czasami może być tak, że jeżeli damy 8 buforów, ale po 64 sample, czyli suma będzie, przepraszam, czyli iloczyn będzie dokładnie taki sam wynik mnożenia jednego razy drugie, to czasami to może zadziałać. Zobaczymy, czy w tym przypadku również. Enter. Nie. Tu to akurat nie zadziałało, a przynajmniej tu jest no za mało. I w ten sposób można sobie... Więc znowu dam na 128, czyli jak było. I w tym momencie jakoś to działa. Oczywiście może być tak, że na przykład w momencie, gdy mam jakiś większy projekt, który ma dużo efektów, dużo ścieżek, dużo tego wszystkiego, może się okazać, że no, nawet taka ilość tych buforów sampli może już sprawiać problemy, wtedy trzeba będzie którąś z tych wartości zwiększyć. W każdym razie mniej więcej widać, że waveout może mniej więcej na tej karcie, którą mam jako domyślną, być mniej więcej tego rzędu. Dobrze, zobaczmy, jakie są ustawienia na domyślne Direct Sound. Dam je na razie Enter bez żadnego ustawiania. Raz. Widać, że to opóźnienie jest dużo większe nawet niż w przypadku domyślnych ustawień Waveout na Direct Sound tutaj. Sprawdźmy. Widać, że ilość próbek jest dokładnie taka sama, mimo tego opóźnienie jest większe. Spróbujmy dać 250. Spróbujmy dać 128, tak jak było w przypadku Waveout. Raz. I nie ma dźwięku w ogóle. Tak więc 256. I... no... się zrobiło fajnie. Więc trzeba dać 512. I teraz działa, ale opóźnienie jest mniejsze. Opóźnienie jest większe. Spróbujmy więc dać 4 bufory po 512. Zobaczymy, czy tutaj nie będzie lepiej. Opóźnienie się troszkę zmniejszyło i mimo tego, że 8 razy 256 to jest tyle samo co 4 razy 512, to tutaj pomogło zmniejszenie liczba tych właśnie buforów. Niemniej można spróbować jeszcze pomniejszyć ilość buforów. Może do 2 zaryzykuję. Raz. Nie działa. A 3? Raz też nie działa. 4. Tak więc widać, że w przypadku Windowsa 7 i mojej karty Direct Sound jest zdecydowanie gorszy od Waveout. Dobrze. Spróbujmy więc Wasapi, czyli sterownik dedykowany dla Windowsa 7, 8, 8, 1, 10 i co tam będzie. Mam nadzieję, że również w jakichś późniejszych wersjach Windowsa również te o Wasapi będzie. I teraz... tutaj mamy też kartę domyślną. Sprawdzimy, jaka jest... czy to w ogóle teraz u mnie działa i jak działa. Teraz wyłączę. Widać, że nawet na domyślnych ustawieniach zachowuje się to co najmniej tak samo, jak na najlepszych ustawieniach w przypadku Waveout. I w przypadku Wasapi mamy tu kilka dodatkowych ustawień.
1: Blok się zaznaczone 512.
0: Po pierwsze mamy block size.
1: Widok drzewa, dewice, dia, 5, 1, 2, 2, 2.
0: Mamy tylko jeden block size. 2, 5, 5. Spróbujmy dać go na 256, czyli dwa razy mniej. Przepraszam. Jak widać, opóźnienie jest jeszcze mniejsze.
1: Radę.
0: To echo, które tutaj się nam pojawiło, jest już naprawdę bardzo niewielkie. No to spróbujmy jeszcze mniej. 128. I... nadal działa. I opóźnienie jest takie, jak widać, czyli no jeszcze troszeczkę mniejsze.
1: Audio.
0: Aha, i jeszcze jedna rzecz. Czasami się zdarza tak, że chcemy nagrywać i odtwarzać na innych kartach. W przypadku Wasapi może z tym być pewien problem. Czasami może to działać, czasami nie. Żeby poprawić sposób działania i ewentualnie naprawić jakieś błędy, udajemy się do panelu sterowania i zakładki dźwięk. Można wpisać sobie w menu Start,
1: menu start
0: w tej wyszukiwarce dźwięk.
1: Programy grupa panel dźwięk.
0: panel sterowania dźwięk.
1: Dźwięk dialog, od.
0: Proszę bardzo. I tutaj mamy
1: od.
0: Kilka zakładek. Odtwarzanie, nagrywanie, dźwięki, komunikacja.
1: Odtwarz.
0: Wchodzimy na odtwarzanie od. I wybieramy kartę, na której chcemy odtwarzać.
1: Głośniki 2 Maja U5, urządzenie domyślne.
0: Powiedzmy to, głośniki Maja U5, coś tam, coś tam.
1: Kontent właściwości.
0: Właściwości.
1: Ogólne.
0: I przechodzimy tutaj na ostatnią zakładkę.
1: Zaawansowane. Płotek, wybierz częstotliwość próbkowania i głębię w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania 16-bitowe 44100 HZ.
0: Tutaj mamy 16-bit 44,1 KHZ, czyli 44100 Hz.
1: Programy panel dźwięk, pasek, dźwięk.
0: I teraz, żeby nie było problemów, bądź zminimalizować ilość problemów, trzeba ustawić w karcie nagrywającej również tą samą głębię w bitach i częstotliwość próbkowania. Czyli odtwa. Idziemy do zakładki nagrywanie, wybieramy kartę, którą chcemy użyć.
1: Mikrofony 2 Maja, linę in 2 Maja, U5, urządzenie domyślne.
0: U mnie jest akurat to linia też z tej samej karty Maja U5.
1: Kąt właściwość ogólne zaawansowane.
0: Zaawansowane.
1: Format domyślny grupa. Wybierz częstotliwość próbkowania
0: i zaraz
1: w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania.
0: Pierwsze
1: 2-kanałowe 16-bitowe 44100 HZ.
0: I jeżeli mamy ustawione w odtwarzaniu i w nagrywaniu tą samą częstotliwość próbkowania i głębię w bitach, jest spora szansa, że nam będzie WASAPI działać. Również na innych kartach, byleby w jednej i w drugiej był ustawiony to samo. Oczywiście nie musi to być 44 KHZ, może być to 48, może być 24 bity, byleby w jednej i w drugiej karcie było to samo. Czasami się zdarza też tak, że jakaś częstotliwość nie jest na przykład dobrze działająca jakby w tej karcie, wtedy warto się tym troszeczkę tutaj pobawić i sobie na samym początku wszystko to poustawiać. Tyle jeżeli chodzi o WASAPI. Aha, nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy w przypadku WASAPI. Przed wyborem karty dźwiękowej jest coś takiego.
1: Audio device setting, karta właściwości 0 to disable, 0 to disable, HZ2, smart mode, zwinięte.
0: Mode. Scharet mode, czyli taki tryb współdzielony, albo
1: exclusive mode, scharet low back, scharet mode.
0: Mamy cztery tryby. Szczerze mówiąc, ja nie do końca wiem o wszystkich trybach wszystkiego. Niemniej wiem tyle, że tryb
1: exclusive mode.
0: Oto
1: exclusive mode.
0: Nawet tu są dwa exclusive mode, nie wiem czemu. W każdym razie chodzi tutaj o to, że Reaper może nakazać karcie, żeby była jakby na wyłączność Reapera. I wtedy żadna inna aplikacja z tej karty nie będzie korzystać, za to Reaper może mieć troszeczkę lepsze warunki do pracy. Może mieć na przykład troszkę mniejszą domyślną latencję, czyli właśnie opóźnienie tego, co jest na wejściu, do tego, co jest na wyjściu. Więc jeżeli mamy jakąś kartę dźwiękową na Windowsie 7, którą możemy sobie przeznaczyć do Reapera, można spróbować włączyć ten tryb Exclusive i wtedy Reaper spróbuje tą kartę dostać na wyłączność. Wtedy system warto sobie przełączyć na inną kartę, no i w ten sposób może to wszystko, myślę, całkiem nieźle działać. Tak, tyle jeżeli chodzi o WASAPI, myślę. No i zostaje nam Azure. Azure to jest w ogóle osobna historia, ponieważ Azure to jest w ogóle system wymyślony jakiś czas temu przez Steinberg. Nie ma to w ogóle nic wspólnego z Microsoftem. I jeżeli wybiorę
1: Azure, audio device settings grupa. Audio device settings, karta właściwości, ASIO driver output range, first last, creative SBZ series, ASIO zwinięte.
0: Po pierwsze, mam tutaj zupełnie inne karty niż normalnie. SBZ Series ASIO.
1: Creative Sound Blaster ASIO.
0: Albo Creative Sound Blaster ASIO.
1: Generic Low Latency ASIO Driver.
0: Tu mam jakiś ściągnięty z sieci sterownik, taki niby ogólny, różnie to działa.
1: Rarote ASIO.
0: Albo
1: Yamaha
0: ten sterownik
1: Steinbergus ASIO.
0: Reapera, albo jeszcze mam od swojej Yamaha, od syntezatora.
1: Zoom Series Multitask ASIO.
0: Ewentualnie od Zooma, mam Zooma H6, który też ma z tyłu sterownik ASIO.
1: Creative SBZ Series.
0: Creative SBZ Series ASIO to jest sterownik od Sound Blastera mojego, który używam.
1: Enable inputs oznaczone.
0: No właśnie, po pierwsze, enable inputs. Tego nie było.
1: Jeden, git inler zwinięte.
0: I teraz, po pierwsze, tutaj nie tylko mam channels 2 input, output, ale mam tutaj również, po pierwsze, pierwszym kanałem, który Reaper będzie widział gdziekolwiek, to jest
1: jeden, git inler zwinięte.
0: spdif.l/r. I tutaj te wszystkie kanały, bo Azure jest jakby przygotowany już na dzień dobry na karty wielokanałowe również.
1: 2, git inler, 3, inler.
0: W związku z tym, że nie używam spdif, mogę sobie jako pierwsze widoczne wejście wybrać...
1: 2, git inler, 3, inler.
0: Mogę sobie wybrać line in l/r.
1: 2, git inler,
0: i tutaj pod tabem mam jakby ostatnie widoczne wejście.
1: 3, line 4.
0: Więc wybieram sobie czwarte, czyli prawy kanał, line in l/r. To jest jakby para wyjść, ale czwarte jest, jakby trzecie jest lewe, czwarte jest prawe.
1: Jeden front LR zwinięte.
0: Tak samo jeżeli chodzi o wyjścia. Mamy jeden front LR, czyli pierwsze wyjście numer jeden, front L/R, czyli ta para głośników lewy, prawy, tu akurat lewy.
1: Dwa front LR zwinięte.
0: I domyślnie jest drugi front LR, czyli no, drugi z tej pary wyjść LR, czyli lewy. I tak samo tutaj mogę sobie to rozszerzyć, tą listę w razie czego. A, nie mogę akurat, bo to karta jest ustawiona w tryb dwukanałowy.
1: Request sample rate nieoznaczone.
0: I tu z kolei mamy request sample rate, to samo.
1: Zaznaczone 44.
0: Tu czasami warto sobie w przypadku Azure oznaczyć, bo inaczej może to niekoniecznie działać.
1: Request block size nieoznaczone.
0: Request block size. Tu właśnie, jeżeli jest to inaczej ustawione w Azure, jeżeli my to chcemy inaczej ustawić, możemy to ustawić. W niektórych kartach to działa.
1: Zaznaczone 256.
0: I to jest już ustawiony block size na 256, nie na 1024. I tu jeszcze mamy przycisk Azure Configuration, którym możemy wejść do takiego panelu, który jest dostarczany z każdą kartą. Panel ustawień Azure. Te panele są bardzo różnie dostępne. Panel akurat od Creative'a jest całkiem nieźle dostępny. Miałem kiedyś inną kartę, której panel był bardzo ciężko dostępny, ale są również takie karty, których panele są kompletnie niedostępne w żaden sposób. Nie da się tam nie zrobić nic. I w tych panelach konfiguracyjnych są opcje bardzo różne. Od ustawień latencji, czyli właśnie opóźnienia, przez jakieś synchronizacje word clock, przez jakieś ustawienia czasem MIDI nawet, przez jakieś ustawienia efektów, głośności, aktywowania poszczególnych kanałów, jakiegoś routingu sygnałów. To już w zależności od karty, od tego, co jaka karta ma do ustawienia gdzie. Także tutaj możemy dostać się do tego panelu konfiguracji. I tu jeszcze jakieś takie są dwa pole wyboru. Ignore Azure Reset Messages. To się raczej stosuje w momencie, kiedy coś nie działa i trzeba coś z tym zrobić. Okej. U mnie coś akurat w tej chwili są jakieś problemy z tym Azure. W każdym razie Azure ma zdecydowanie mniejsze opóźnienie niż WASAPI, niż jakikolwiek inny system audio i w ten sposób można tego używać. Tutaj też jedna uwaga. Czasem, nawet dosyć często jest tak, że Azure nie pozwala na to, żeby działało razem z innymi sterownikami, chociaż w niektórych kartach to się jakoś udaje, niemniej bardzo często z tym są problemy, czyli nie wolno tej karty wtedy używać jako karty systemowej, czy tam jakiejś innej takiej. No coś za coś. Malutkie opóźnienie jednak kosztem tego, że karta ma działać tylko i wyłącznie w trybie Azure, często również tylko przez jedną aplikację, czyli w tym przypadku Reaper. Chociaż tak jak mówię, z tym jest nie zawsze tak. Czasami karta pozwala na jakąś elastyczność w tym względzie. Niemniej warto się przygotować na to, że w przypadku Azure no, karta może być do wykorzystania tylko i wyłącznie z tym programem. Natomiast tak jak mówiłem, zaletami Azure po pierwsze jest dużo mniejsze opóźnienie. W przypadku, kiedy to opóźnienie jest mimo wszystko za duże, można spróbować zaznaczyć pole wyboru request block size i sobie tu tam regulować ten block size, to pole edycji tam, w którym jest wpisane 256, można to spróbować zmniejszyć. Jeżeli są problemy, jeżeli wciśniemy play albo cokolwiek, on mówi, że coś tam, że nie można generalnie odtworzyć, wtedy warto zaznaczyć w pole wyboru request sample rates i sobie tutaj zaznaczyć, wpisać albo 44100, albo 48, albo jakąś inną wartość. Ale przeważnie te dwie powinny zadziałać, bo to oznacza, że Reaper chce inną częstotliwość próbkowania, a karta chce innej i oni się jakoś nie mogą razem dogadać. I wtedy może Reaper jakby próbować zmusić kartę, czy wynegocjować z kartą jakąś tam częstotliwość i karta wtedy jest spora szansa, że do tego się jakoś tam dostosuje. No i chyba, jeżeli chodzi o taką bardzo wstępną konfigurację Reapera, to tyle. W następnym podcaście pokażę, jak konfigurować skróty klawiszowe, pokażę, jak w ogóle rozpocząć nagrywanie, pokażę, jak wybierać rodzaj nagrywania, czy mono, czy stereo, jak wyeksportować gotowy materiał, no i oczywiście pokażę podstawową edycję dźwięku, czyli wycinanie, wkopiowanie, wklejanie, podstawy nagrywania wielościeżkowego i różne również inne rzeczy związane z podstawową filozofią Reapera, czyli co to jest item, co to jest marker i jakieś tego typu rzeczy. Dobrze, a ja się tymczasem żegnam. Można oczywiście pisać komentarze, na pewno je odczytam. Można również napisać do mnie na adres e-mail. Napisz do Tomeckiego razem. Napisz do Tomeckiego, taki nietypowy adres, @gmail.com i powinienem odpowiedzieć również na ten adres, z tego adresu e-mail. A tymczasem się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: To była taka piosenka o słuchaczce Helenie, która dzwoniła do prezentera i bardzo lubiła słuchać jego głosu w programie radiowym. The Dots, Helen in your headphones, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania na antenie radia DHT. 40. spotkania. Nawet wiem bez zaglądania do notatek, słuchaj. To jest już postęp.
6: No super, ale nie zagraliśmy Rosiewicza wbrew temu, nad czym zastanawialiśmy się w zeszłym tygodniu.
5: Tak, bo wiesz co, chciałem zagrać nawet Rosiewicza i szukałem takiej skróconej wersji, którą kiedyś w lokalnej stacji, w której miałem przyjemność stawiać swoje pierwsze kroki, czyli w Radio Iława, mieliśmy do leksykonu dinozaurów, czyli piosenek dla starszych nastolatków. Taka audycja u nas kiedyś była i tam właśnie był taki zmontowany materiał. 40 lat minęło jak jeden dzień i na końcu ła, ła. No ale nie znalazłem niestety. Aha. Gdzieś mi zaginęło to na dysku. Może kiedyś jeszcze się uda, chociaż drugiej 40, no to już nie będzie, jest jedna. Potem to już będzie 80 no RTV.
6: Aczkolwiek był 40-latek 20 lat później, więc...
5: Czyli co, na 60 jeszcze na 60. Ewentualnie może mi się uda odnaleźć Rosiewicza. Dokładnie, wszystko jest możliwe. Tymczasem warto by się przywitać, przedstawić, bo my tak weszliśmy i być może ktoś nie wie, co to jest w ogóle za program, chociaż nasz sygnał wywoławczy powinien wam powiedzieć o tym wszystko. To jest program RTV, audycja o radiu i telewizji. Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
5: Zapraszamy dziś na godzinę do 18. Niewiele informacji tym razem się pojawiło, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zmiany, nowości na rynku radiowo-telewizyjnym, ale się dzieje.
6: No nie musi być wiele zmian, wystarczy, żeby były spektakularne, a tutaj to może jeszcze takich nie ma, ale takie się zapowiadają, tak powoli.
5: Tak, dokładnie. I od tego
6: na rynku radiowym.
5: Tak, i od tego sobie zaczniemy, porozmawiamy o tym przez chwilę, bo gruchnęła za sprawą Pulsu Biznesu wieść, którą potem między innymi właśnie portal wirtualnemedia.pl również podchwycił, że firma Czech Media Invest, która zaledwie kilka miesięcy temu kupiła grupę Eurozet, no gdyby ktoś nie pamiętał, to oni nadają Radio Z, Antyradio, Melo Radio i Chili Z. No i kupili i teraz mają zamiar sprzedać. Mają zamiar sprzedać Euro-Z. Kwota transakcji ma wynieść minimum 73 miliony euro. Czyli to jest dokładnie ta sama kwota, za którą zostało Euro-Z kupione. Tak naprawdę. To jest w ogóle ciekawe. Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Wśród potencjalnych inwestorów wymienia się właściciela cyfrowego Polsatu, czyli pana Zygmunta Solorza, spółkę Fratrię, i to jest interesująca sprawa, oraz należącą do Zbigniewa Benbenka grupę ZPR Media. Natomiast jak na razie rzecznicy prasowi różnych zainteresowanych stron nabrali wody w usta, tak samo zresztą i rzeczniczka prasowa Eurozetu, która odsyła do Czechów, aby tam się komunikować dokładnie z Czech Media Invest i żeby tam zasięgać szczegółowych informacji na ten temat. Czy Eurozet jest na sprzedaż, czy też nie jest na sprzedaż? No prawdopodobnie, skoro taka informacja się pojawiła, to na sprzedaż jest. Mnie to tylko zastanawia, co i kto mógłby przejąć Euro-Z, szczególnie Radio Z, bo te pozostałe stacje radiowe, no to tam powiedzmy, jako taki zdaje się dodatek po prostu by ewentualnie były. Natomiast, no właśnie, co...
6: No właśnie, bo... Czy Fratria na przykład dysponuje takimi funduszami, o jakie chodzi? Przecież oni dopiero jakiś czas temu, nie aż tak dawno temu, wystartowali z telewizją. I czy stać ich na taką inwestycję? Pana Solorza zapewne stać na wiele rzeczy, ale czy umie sobie na rynku radiowym poradzić? Umiałby sobie tak dobrze poradzić, wnosząc po tym, co się niestety dzieje z Muzo FM, które dobrej słuchalności nie ma. No, może być różnie, chyba żeby mieli na to jakiś lepszy pomysł. Znaczy, ja bardzo lubię Muzo FM, ale mówię z takiego marketingowego i biznesowego punktu widzenia. Natomiast, no jeżeli pan Bębenek by przejął Euro-Z, no to przecież byłoby szaleństwo, ponieważ co by nie powiedzieć, to grupa ZPR umie w naszym kraju radio robić, umie na tym polu sukcesy osiągać.
5: Tak, i tak naprawdę ZPR i Bauer to są dwie liczące się marki, które potrafią robić ogólnopolskie projekty radiowe i potrafią je robić bardzo dobrze. Mają na to różne pomysły, różne strategie, ale nie można im odmówić sukcesów. Niezależnie od tego, co się myśli na temat chociażby wchłaniania różnych lokalnych stacji radiowych, na przykład przez Eskę, to mi się zdecydowanie nie podoba i nigdy mi się nie podobało, ale jednak no ZPR, jak podejmuje się jakiegoś projektu, to zazwyczaj ten projekt jest po prostu realizowany dobrze i jest realizowany profesjonalnie. I tu myślę, że gdyby oni przejęli Euro-Z w dużej mierze, przede wszystkim właśnie Radio-Z, to mogłoby się tu zdarzyć coś, myślę, że dla tej stacji ciekawego, aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli przejmą te stacje, jeżeli tak się stanie, to nie obędzie się bez jakichś dość drastycznych zmian na antenie.
6: Oj tak, to będzie zapewne trzęsienie ziemi w ogóle na radiowym rynku. Natomiast ostatnie jeszcze zagadnienie, bo myślę, że nie ma co tutaj gdybać, póki jeszcze niewiele wiemy, to jest takie, jaka była rola tego czeskiego inwestora w tym wszystkim, bo takie spekulacje się też pojawiają. Czy oni uznali, że jednak nie chcą robić radia na polskim rynku, bo nie dają rady współpracować z ludźmi z Eurozetu, czy, co też jest możliwe i co też sugerują osoby podające swoje opinie na forum radiopolska.pl, być może czeski inwestor był tylko na przykład pośrednikiem w sprzedaży komuś, komu Francuzi nie chcieli Eurozetu sprzedać, a być może teraz właśnie ta ostateczna transakcja się dokona.
5: Być może, może właśnie tak będzie i zobaczymy, co tak naprawdę przyszłość przyniesie i jakie będą historie. Niemniej jednak historie przyszłe Eurozetu. No niemniej jednak, jak sobie tak wyobraziłem przejęcie Eurozetu przez Fratrię, to uśmiechnąłem się na myśl o tym, że na przykład poradek miałby prowadzić pan Ryszard Makowski. No to już tak zupełnie... No,
6: tak jak mówiliśmy wczoraj w prywatnej rozmowie, uważam, że skoro poranki są prowadzone w duecie, to powinien pana Pawła Dłużewskiego również do tego zaprosić i po prostu codziennie od 6 do 10 powinno być studio Jajo.
5: Tylko jakby to studio wyglądało, jakby oni się co chwilę tortami rzucali.
6: O!
5: Po prostu Benz. I tyle. Tak, ale to takie tylko nasze spekulacje. Nie traktujcie tego, co mówimy, jakoś wiążąco, bo oczywiście my wiemy tyle samo, co i wy. Możemy się pozastanawiać, jakby to było, a jak będzie rzeczywiście, to po prostu pokaże przyszłość. Być może tak naprawdę jest jeszcze gdzieś jakiś gracz. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, kto by to miał być, no ale może jeszcze jest ktoś, kto ma chętkę na Eurozet. I może to się wszystko okaże za czas jakiś, a może to po prostu jakaś taka kaczka dziennikarska. Najbliższe tygodnie myślę, że nam to wszystko wyjaśnią. A teraz z radia przechodzimy sobie do telewizji i w telewizji zatrzymamy się na dłuższą chwilę, bo za moment informacja o premierze, ale zanim o premierze, to jeszcze sobie podsumujemy premierę, która już miejsce miała.
6: Tak, dokładnie, ponieważ mówiliśmy wam w zeszłym tygodniu, że teraz obrodziło nam w nowe seriale. Przypomnijmy, że tydzień temu mówiliśmy o dwóch i zgodnie z tym, jak swoje plany przedstawiłam podczas poprzedniej audycji, oglądałam i ty również później obejrzałeś pierwszy odcinek serialu Pod powierzchnią.
5: Tak. To się zgadza. Ja powiem tylko jeszcze tak króciutko, że nawet próbowałem przez moment oglądać serial Nielegalni, ale nie, to po prostu zniechęciło mnie to po bardzo krótkim czasie i tu nie wypowiem się jakoś mądrze na temat tego serialu, bo po prostu włączyłem i pojawiały się tam różne języki obce. No język angielski, powiedzmy, nie jest dla mnie problemem, ale... Wolę oglądać film, nie musząc skupiać się na tym, żeby jeszcze sobie gdzieś tam tłumaczyć te dialogi. Więc dla mnie, jako dla osoby niewidomej całkowicie, to było to no, dość słabe, jeżeli chodzi o oglądanie. I tyle na temat Nielegalnych, ale sobie postanowiłem i pewnie to zrobię, książki pana Sewerskiego poczytam. Natomiast co do Pod powierzchnią, to muszę powiedzieć, że serial mi się podoba i nie ukrywam, z niecierpliwością czekam na kolejny odcinek. Bardzo fajnie zawiązana fabuła, bardzo interesująco się to ogląda, nawet jeżeli się tego nie widzi, chociaż ty miałaś trochę łatwiej.
6: Tak, bo
5: miałaś na żywo audiodeskrypcję i parę rzeczy jest wartych odnotowania, tu szczególnie dla naszych niewidomych słuchaczek i słuchaczy.
6: Tak, dokładnie. Jest kilka takich elementów, których się nie dowiecie istotnie oglądając to samemu, chociaż będzie wam się wydawało, że w zasadzie wszystko wiecie i wszystko rozumiecie, ale są takie drobne szczegóły, na które należy zwrócić uwagę, więc jednak chyba warto oglądać ten serial z osobą widzącą, chociaż tak czy inaczej na pewno jest łatwiej niż pułapką.
5: No z pewnością. Ja obejrzałem pierwszy odcinek Pułapki i się nie mogę zebrać do kolejnych, ale w końcu to muszę zrobić, ale szczerze mówiąc Pułapka mnie...
6: No obejrzyj!
5: Pułapka mnie nie zachęciła. Pułapka mnie nie zachęciła jakoś tak bardzo do siebie, a Pod powierzchnią, owszem, Pod powierzchnią wydaje się naprawdę interesującą produkcją.
6: No owszem, co prawda miałam w którymś momencie takie myśli, może już nie wchodząc aż takie szczegóły, bo nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze obejrzeli pierwszy odcinek, bo miejmy na uwadze, że to był ten dzień, kiedy były wieczory wyborcze.
5: No właśnie.
6: Także może nie wszyscy sobie potem, ci, których bardziej interesowała polityka w tym dniu, może nie wszyscy sobie to jeszcze nadrobili gdzieś w serwisie player.pl, ale były takie momenty, konkretnie jeden, gdzie troszeczkę może mi się wydawała ta akcja taka nierealna, o tyle, że dziejąca się może trochę za szybko, ale z drugiej strony, no czemu w sumie miałoby tak nie być? Ale myślę, że fabuła tak czy inaczej jest intrygująca I warto to śledzić, ponieważ no jednak czekamy na to, jak to się skończy, ponieważ to możemy już chyba zdradzić, bo to się właśnie wydarzyło na samym początku serialu.
5: Tak.
6: I tego właśnie byśmy nie wiedzieli bez jakiejś audiodeskrypcji czy tłumaczenia osoby widzącej. Poniekąd już scenarzyści zdradzili zakończenie, pokazując jedną z głównych bohaterek z zakrwawionym nożem, więc no jakby jesteśmy ciekawi, jak do tego dojdzie i kogo ona tym nożem ugodzi, a może to nie ona, no cały czas nie wiemy, ale to, że taki zabieg został zastosowany, to chyba jeszcze bardziej dodaje pikanterii.
5: Tak, tak. I można się tak zastanawiać, czy chodzi o to, że to rozwiązanie jest takie proste, a po obejrzeniu pierwszego odcinka mamy wrażenie, że już wszystko wiemy, tak szczerze mówiąc, jeżeli chcemy myśleć tak bardzo schematycznie, że tak, że to będzie pewnie Ola, czyli no jedna z głównych bohaterów serialu, nie zdradzając zbyt wiele, ale wszystko jakby po obejrzeniu tego pierwszego odcinka wskazuje na Olę, ale ja mam zawsze taką myśl, że to zbyt proste by było.
6: No właśnie, żeby już gdyby to tak było, to by był paradokument.
5: Dokładnie, żeby już w pierwszym odcinku wszystko się okazało, także myślę, że tu jeszcze jest coś innego, o coś innego chodzi, bardzo często jest ten...
6: W Pułapce też się dużo rzeczy wydawało na początku, mam takie wrażenie, nawet to mówił sam Leszek Lichota, tak grający rolę Czarnego, że przeczytał pierwszy odcinek scenariusza i mi się wydawało, że już potem wszystko wie, a tropy były mylone non-stop i zakończyło się tak, że ja się tego nie spodziewałam.
5: Bardzo często jest też eksponowany wątek tego dziecka pary, Marty i
6: Bartka.
5: Bartka, tak, i Bartka. Zresztą aktor też ma na imię Bartek, który gra Bartka. Tak. Więc rzeczywiście bardzo często jest eksponowany ten wątek, no bo to jest raz, że dramat, ale mam taki życiowy po prostu dla nich, szczególnie dla Marty. Natomiast mam też wrażenie, że jest to eksponowane po coś i tu się jeszcze coś wydarzy. Także, tak jak mówię, serial mnie zaciekawił. Czekam na kolejne odcinki. Co prawda, no, nie dam rady oglądać ich na żywo, ale od czegóż jest player, można sobie tam bez problemu obejrzeć kolejne odcinki serialu Pod powierzchnią. Co prawda już krótsze niż ten pierwszy, ale myślę, że treści w tych odcinkach również nie zabraknie.
6: Z pewnością. No to cóż, pozostaje nam przejść do kolejnej serialowej nowości, która już dziś,
5: no
6: już dziś tym razem w kanale HBO, konkretnie o godzinie 22 będzie można ją obejrzeć, a mówię tutaj o serialu Ślepnąc od świateł. I oczywiście kilka słów o tej produkcji chcemy wam powiedzieć. Otóż Ślepnąc od świateł opowiada o dilerze narkotyków, Kubie. W tej roli wystąpi debiutujący Kamil Nożyński. Jego klientela to pełen przekrój społeczny. Politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu czy hipsterzy. Kuba obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez stryja, w tej roli Janusz Chabior. Ich szefem jest Jacek, w tej roli Robert Więckiewicz. Jedyną naprawdę bliską Kubie osobą jest przyjaciółka w tej roli Marta Malikowska. Kuba jest zmęczony swoim życiem. Kupuje więc dwa bilety w jedną stronę do Argentyny. Szalony człowiek. Wylot za tydzień. Przez ten czas musi jeszcze załatwić kilka spraw. W tym samym momencie z więzienia po kilkuletnim wyroku wychodzi Dario. Zagra go Jan Frycz. Jest to gangster starej daty. Serial pokaże 7 dni z życia Kuby, którego perfekcyjnie poukładane życie zaczyna zmieniać się w chaos, a on sam staje w obliczu konieczności dokonania najważniejszych życiowych wyborów i zderzenia się z prawdą o sobie. Premiera, tak jak wspomniałam, już dziś, czyli dziś mamy 27 października, o godzinie 22 w HBO. Przy czym jeszcze taka ciekawostka, że wszystkie 8 odcinków serialu tak naprawdę od rana już można zobaczyć w internecie na stronie HBO Go. Jest to pierwszy raz, kiedy stacja dystrybuuje w ten sposób swoją produkcję.
5: Więc rzeczywiście może być to dosyć interesujący serial. Ja jeszcze dodam tylko tyle, że jakiś czas temu natrafiłem na recenzję Ślepnąc od świateł. Ktoś obejrzał chyba 3 pierwsze odcinki, bo zostały mu udostępnione wcześniej niż pozostałym. No, dziennikarze czasem mają takie przywileje i bardzo zachwycał się grą Kamila Nożyńskiego. Ponoć bardzo dobrze wypadł, ponoć bardzo fajnie udało mu się zagrać, nawet lepiej niż bardziej doświadczeni aktorzy, którzy towarzyszą mu w serialu Ślepnąc od świateł. Czy tak jest? No, będziecie mogli ocenić.
6: No to ciekawie. Ja szczerze mówiąc jestem zainteresowana może tym serialem, aczkolwiek może być również problem prawdopodobnie z odebraniem go przez nas bez pomocy kogoś widzącego, no ale spróbować zawsze warto. Na pewno nie będzie aż tak źle jak w przypadku Nielegalnych, gdzie mamy ileś tych postaci posługujących się innymi językami, więc może będzie nam łatwiej.
5: Dokładnie. To teraz posłuchamy sobie piosenki. Zastanawialiśmy się, cóż by wam zagrać. Nawet jest taka hip-hopowa piosenka Ślepnąc od świateł, ale może bez przesady posłuchajmy sobie piosenki zdecydowanie przyjemniejszej, jak to się mówi, bardziej radiowej, Manfred Mann's Earth Band i oczywiście Blinded by the Light. Piosenka znana, jeżeli nawet tytuł wam nic nie mówi, to spokojnie posłuchajcie i na pewno stwierdzicie, że ja to gdzieś słyszałem.
7: RTV.

0: zwłaszcza w nocy gdzieś tam wspomaga i zostawiany jest samopas. No i ja tak obserwując Facebooka i różnego rodzaju grupy, szczególnie zagraniczne grupy dotyczące radia, na których jestem, to od pewnego czasu, no bo to wiadomo, że ten czas się zmienia w różnych krajach różnie, na przykład w Australii to się już jakiś czas temu zmienił, ale obserwuję wzmożoną ilość pytań, zwłaszcza od nowicjuszy wszelkiego rodzaju systemów radiowych. Słuchajcie, jak sobie ten i ten system, jak sobie ten i ten program radzi ze zmianą czasu? Co ja muszę zrobić, żeby było ok i żeby mi się nie wysypało coś w nocy i żeby słuchacze nie odczuli, że tam coś jest nie tak? Sporo takich pytań się pojawia, bo ci, którzy już są doświadczeni, no to wiadomo, że wiedzą co i jak, ale jeżeli ktoś nie sprawdził tego wcześniej, to może mieć problem.
1: No cóż, to są takie sprawy, o których my jako odbiorcy radia, słuchacze na co dzień nie myślimy, a to są poważne trudności. No, ale
0: dokładnie.
1: Z drugiej strony bardzo pozytywnie traktuję tę dzisiejszą noc, bo w końcu oddadzą mi tę godzinę, którą mi bezczelnie zabrali wiosną. I to jest jednak zawsze ten moment, kiedy się pozytywnie o tej zmianie czasu myśli.
0: Dokładnie. Są jakieś pozytywy, zawsze godzina dłużej do spania, no chociaż inżynierowie w stacjach radiowych mogą na ten temat inaczej myśleć. Teraz natomiast z radia przechodzimy do telewizji, bo tu informacja dla tych wszystkich, którzy oglądają telewizję WP. Już dziś Showmax rozpocznie emisję rozrywkowego show SNL Polska Weekend Update, dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. No a co ja z tym Showmaxem? Przecież mówiłem o WP. Już wyjaśniam, bo program dzień później obejrzą widzowie telewizji WP. Emisja samego Weekend Update części Saturday Night Live to znany z amerykańskiego oryginału sposób na podtrzymanie zaangażowania pomiędzy sezonami. Nad kolejną częścią SNL Polska prace w Showmax cały czas trwają. Prowadzącymi Weekend Update będą Laura Breszka i Kamil Pruban. Nagrania odbędą się z udziałem publiczności. Gościnnie pojawią się również aktorzy znani z SNL Polska. W sumie powstanie 10-15-minutowych odcinków. Premiera na showmax.com już dziś o godzinie 21, a w niedzielę o 20.20 w telewizji WP. Zatem jeżeli nie macie Showmaxa, no to proszę bardzo, można oglądać sobie jutro, jeżeli macie ochotę, jeżeli interesuje was to, bo to będzie taki przegląd tygodnia, taki co prawda satyryczny, ale oni twierdzą, że z tego programu dowiedzieć się będzie można więcej nawet niż z oficjalnych, takich poważnych, informacyjnych innych audycji tego typu. Czy tak rzeczywiście będzie? No nie wiem, w 15 minut ileż tam można zmieścić.
1: No właśnie.
0: To takie trochę...
1: Biorąc pod uwagę ten satyryczny element. No
0: dokładnie.
1: Ale zobaczymy.
0: To takie trochę chwalenie się na siłę, mam wrażenie, ale jeżeli ktoś lubi ten program, jeżeli ktoś lubi się pośmiać, to czemu nie? Zawsze to dobrze. I myślę, że przede wszystkim dla telewizji WP, bo dostają kolejny program w ramówce, który gdzieś tam może być atrakcyjny. Może nie tak bardzo jak Ucho Prezesa. Ostatnio właśnie, a propos Ucha Prezesa, miałem okazję obejrzeć kontrę do Ucha Prezesa. Ulicę za granicę. I to był błąd. To nie, bardzo, bardzo niefajne. Nie podobało mi się. Tak strasznie prosta forma tworzenia tego czegoś. Więc jeżeli chcecie wyrobić sobie opinię, to można sobie gdzieś tam na to rzucić okiem. Jest dostępne, dwa odcinki. Ucho Prezesa było zdecydowanie bardziej zabawne. Więc no, telewizja WP, tak sobie myślę, że faktycznie jakieś tam następne programy ma. Zresztą Showmax w ogóle ma taki tryb współpracy z różnymi twórcami, że oni nie rezerwują sobie wyłączności. Zauważyłem na przykład ten taki cykl 7 metrów pod ziemią, który jest formą wywiadów różnego rodzaju. Premierowo oczywiście na Showmaxie jest dostępny, natomiast później można sobie go oglądać na YouTubie. Także to nie jest tak, że jeżeli coś pojawia się w Showmaxie, to tylko i wyłącznie tam pojawić się musi, nigdzie więcej nie jest dostępne. No.
1: Ale z Uchem Prezesa chyba teraz będzie tak, że będzie nie będzie się na przykład na YouTubie pojawiało. Dopiero w telewizji w

0: dupę.
1: No tak, no ale to wiesz, to może jakaś też jakiś plus dla użytkowników i dla widzów telewizji WP, bo tyle dobrego.
0: Tak, rzecz jasna.
1: Wiesz, tyle dobrego, że będą mogli to obejrzeć ludzie w czymś otwartym, a nie co jest gdzieś tam za jakimś paywallem i nie ma możliwości oglądania, jeżeli się nie uiści odpowiedniej opłaty. To jest tyle dobrego.
0: No tak. Wiadomo, no ale to jest w pewnym sensie zmiana, no bo trzeba czekać, aż ten odcinek się pojawi w telewizji i nie można go obejrzeć tak do końca, kiedy się chce, jeżeli oczywiście nie jest się abonentem Showmaxa, a taka jeszcze tylko informacja odnośnie tych kanałów z 8 multiplexu, bo to też chyba warto wspomnieć, chociaż myślę, że szerzej o tym powiemy za miesiąc. No właśnie, bo co się wydarzy za miesiąc? Otóż zgodnie z tym, co wcześniej gdzieś tam zapowiadano, Nova TV rezygnuje ze swojego serwisu informacyjnego 24 godziny. Ekipa opuści stację.
1: Tam chyba 100 osób mniej więcej było w ekipie.
0: Tak, tych informacji. Ostatnie wydanie ma zostać pokazane 30 listopada i wtedy na pewno Wam jeszcze o tym przypomnimy i trochę powspominamy, ale tak na razie Was tylko wstępnie informujemy, żebyście byli na bieżąco, bo to taka świeża informacja, zdaje się, z wczoraj.
1: Tak, mówiło się o tym już od jakiegoś czasu, jakieś plotki krążyły, natomiast w żaden sposób nie były one potwierdzone. Więc teraz już jest to informacja oficjalna. Szkoda, bo 24 godziny, naprawdę bardzo mi się podobał ten program, niejednokrotnie wspominałem o tym, że lubię, oglądam, tym bardziej, że był on dostępny później też zawsze na YouTubie. Można sobie było następnego dnia bez problemu obejrzeć, dostać powiadomienie z aplikacji YouTube'a, więc wygoda, po prostu wygoda. A teraz już niestety tak nie będzie. No dobrze, to teraz co, może jakaś piosenka o weekendzie?
0: No właśnie, to taki może weekendowy hymn na przykład by się przydał dla tego weekendu wydłużonego o godzinę.
1: Dokładnie. I taki hymn weekendowy już teraz nam odegra i odśpiewa Coldplay.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: No i taki to właśnie hymn dla weekendu za nami. Weekend dobra rzecz, zwłaszcza jak trwa o godzinę dłużej. A mógłby trwać jeszcze dłużej, no ale to kolejny weekend będziemy taki mieli. Ponoć dłuższy. Za czas jakiś.
0: No kolejny w przyszłym tygodniu to tak, ale jeszcze następny.
1: Tak, jeszcze następny, tak, będzie wydłużony, dokładnie. Natomiast teraz właśnie a propos tego dłuższego weekendu listopadowego, no to wtedy się coś wydarzy. Mianowicie uruchomione zostanie Radio Wnet 12 listopada.
0: Tak, my wam zapowiadaliśmy, że to się wydarzy 16 października i być może byliście zdziwieni, dlaczego nie ma Radia Wnet i dlaczego my o tym nie mówimy. Przecież mieliśmy powiedzieć, kiedy będzie dokładnie start tej stacji. No i właśnie informujemy Was, iż 16 października jednak się nie udało wystartować i start został przeniesiony na 12 listopada, a więc również nawiązanie do ważnego wydarzenia historycznego. Może szkoda, że nie wystartują na przykład 9 w piątek, bo wtedy by mogli tego 11 już tak solidnie na antenie świętować. Będą świętować dzień później, jak widać.
1: No tak, ale to i tak w jakiejś tam bliskiej odległości, więc może jeszcze będzie po prostu takie przedłużone święto. Wiesz, wszyscy będą świętować 11, Wnetka będzie świętować 12.
0: No tak, skoro i tak ma być wolne, no to powiedzmy, że jakoś się to wszystko złożyło, a my Wam na pewno powiemy w bliżej tej daty troszkę więcej, bo już tutaj Krzysztof Skowroński ma pewne plany, co dokładnie by chciał, jakby chciałaby ten program emitowany na FM-ie wyglądał, jakie audycje będą. Na pewno jeszcze do tego tematu wrócimy za 2 tygodnie, a teraz pozostajemy w tematach radiowych i przenosimy się do stacji innej nieco. Jeżeli chodzi o linię programową i poglądy, czyli do TOK FM i do zmian ramówkowych w tejże stacji, ponieważ okazało się, iż do ramówki Radia TOK FM nie wrócą już audycje z cyklu Salon Radia TOK FM, w tym program Nasłuchiwanie Jerzego Sosnowskiego. Wszyscy trójkowani są smutni, bo tam mogli posłuchać swojego ulubionego dziennikarza z Trójki, już teraz nie. Ale po kolei. O tym, że audycja Sosnowskiego nie wróci już do TOK FM, dziennikarz poinformował w środę. na swoim Facebooku napisał taki komunikat, to ja go sobie pozwolę zacytować. Audycja Nasłuchiwanie miała wrócić po wakacyjnej przerwie we wrześniu. W końcu sierpnia okazało się, że ze względu na zbliżające się wybory samorządowe, ten powrót został przesunięty na początek listopada. Dziś dowiedziałem się, że Nasłuchiwania nie będzie do końca grudnia, a potem się zastanowimy. No to ja jestem duży chłopiec i zastanowiłem się od razu. Wszystkim, którzy ze mną nasłuchiwali dźwięków świata, bardzo dziękuję za nasze poniedziałkowe wieczory. Tak właśnie napisał pan Sosnowski. Prowadził on nasłuchiwanie od marca ubiegłego roku. Audycja była emitowana właśnie w poniedziałki o godzinie 20 w ramach wspomnianego już przeze mnie cyklu Salon Radia Tok FM. We wtorki w tym cyklu nadawano wywiady Daniela Pasenta, w środy Szczerotok Tomasza Raczka, w czwartki Teraz Solska Joanny Solskiej, a w piątki Piąteczek Wojciecha Orlińskiego. Na początku września wszystkie te audycje zniknęły z ramówki Tok FM i zamiast nich emitowano cykl Usłysz swoje miasto, związany z wyborami samorządowymi. Natomiast na początku listopada w ramówce pojawi się nowy multimedialny program realizowany z udziałem słuchaczy. Będzie to kolejna interaktywna propozycja stacji. Od września emitowano program o podobnym charakterze, Hyde Park, który spotkał się podobno z wyjątkowym zainteresowaniem odbiorców i odniósł ogromny sukces. Audycji można było słuchać po każdej z debat kandydatów na prezydenta miasta organizowanych w ramach cyklu Usłysz swoje miasto. Natomiast Agata Staniszewska, rzeczniczka prasowa Agory, przekazała portalowi wirtualnymedia.pl, że redakcja Radia Tok FM pracuje nad nową ramówką na 2019 rok i nad nowymi programami, przy czym na tę chwilę nie może jeszcze zdradzić więcej szczegółów na ten temat. No także coś się kończy, coś się zaczyna, będzie multimedialny program, skoro im to taki sukces przyniosło, no to może i dobrze, ale no trochę osobowości jednak na antenie się już nie będzie pojawiać, jak na przykład Daniel Pasek, czy Tomasz Raczek, czy właśnie Jerzy Sosnowski, no to może jednak trochę szkoda, że się tego wszystkiego nie udało w ramówce zmieścić.
1: Szkoda, bo te audycje rzeczywiście miały jakiś przekaz. Miałem okazję tam jednej, zdaje się, audycji pana Sosnowskiego posłuchać, jednej z pierwszych chyba nawet i ciekawie rzeczywiście.
0: Jak to jeszcze było w niedzielę.
1: Tak, dokładnie, tak dokładnie. I ciekawie rzeczywiście to wyglądało. Rozmawiał na dosyć interesujące tematy, właśnie dotyczące odbioru różnych rzeczy za pomocą słuchu. Także w jednej z audycji, jak dobrze kojarzę, gościem był Sebastian Grzywacz, także niewidomy, który opowiadał o tym, jak funkcjonuje. Więc no faktycznie także i coś my nawet jako niewidomi mogliśmy znaleźć dla siebie. Ja bardziej, szczerze mówiąc, pamiętam takie audycje z osobowościami jeszcze sprzed kilku lat w Tok FM, kiedy taka audycja w piątki się pojawiała. Ona nazywała się, jak dobrze pamiętam, Z boku. To prowadził Stefan Bratkowski i tam pojawiali się ludzie związani z takim portalem studioopinii.pl. Bardzo ciekawa audycja. Mi się ona bardzo podobała. Tam można było usłyszeć no, takich dziennikarzy z wieloletnim doświadczeniem, jak chociażby Bogdan Miś czy Sławomir Popowski. Także na takie tematy różnego rodzaju no, polityczne, społeczne te rozmowy się toczyły. Potem właśnie ta audycja zniknęła. Szkoda, bo bardzo też lubię jej słuchać.
0: Ciekawe, gdzież to się teraz pan Sosnowski podzieje i gdzie będzie nasłuchiwał, tego nie wiemy, ale na przykład pan Zbigniew Wodecki zachęci za chwilę do tego, żeby posłuchać go spokojnie.
1: No właśnie, my spokojnie posłuchamy i też sobie poza anteną, a teraz niech on nam zaśpiewa. Też spokojnie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Za 8 minut będzie godzina 18, po 18 Polostrefa, no nieco później niż po 18, bo jeszcze Patryk Waliszewski, jego newsy dotyczące tego, co tam w radiu i na satelicie, ale to za moment, bo teraz...
0: A dzisiaj się kolega przygotował i będzie
1: no, przygotował się oczywiście, będzie przez ponad 8 minut wam opowiadał o tym, co ciekawego można złowić z daleka. A teraz będzie informacja o programie, który też jest dostępny za pomocą satelity i dostępny jest od wczoraj. wczoraj, bo właśnie wczoraj rozpoczął nadawanie kanał BBC First, zastępując BBC HD. Nowy kanał BBC First jest adresowany do publiczności poszukującej oryginalnych, innowacyjnych brytyjskich seriali typu premium. Dzięki wprowadzeniu BBC First widzowie w Polsce będą po raz pierwszy mogli cieszyć się wszystkimi globalnymi markami z portfolio BBC Studios. Kanał będzie dodatkowo wzbogacony o napisy w języku polskim i angielskim, ale spokojnie, lektor też jest. Są dwie ścieżki. Jedna jest oryginalna, druga ścieżka jest z lektorem, a właściwie to odwrotnie, bo ta pierwsza jest z lektorem, druga jest oryginalna. Szkoda, że nie ma audiodeskrypcji, bo BBC akurat byłoby na to stać, żeby zrobić audiodeskrypcję, bo podejrzewam, że te programy produkowane oryginalnie, czy seriale różnego rodzaju, to w dużej części mają audiodeskrypcję, więc wystarczyłoby po prostu to przetłumaczyć. BBC First na polskim rynku zastąpił kanał, przypomnijmy, BBC HD. Stacja debiutuje na rynku mocnym akcentem, który już miał miejsce wczoraj. Jest to mianowicie serial Broken. Główny bohater tego serialu to katolicki ksiądz prześladowany przez własną przeszłość. Jest to dramatyczna przeszłość o odkupieniu, współczuciu i wybaczeniu. Emisja pierwszego odcinka, tak jak wspomniałem, już wczoraj się odbyła, konkretnie od 22:30, ale jeżeli ktoś przegapił, bo na przykład o tym kanale dowiaduje się dopiero od nas, to o 21:35 dziś będzie można sobie obejrzeć ten odcinek, albo na przykład w nocy z niedzieli na poniedziałek o 0:30, dokładnie 30 minut po północy. Natomiast jeszcze taka jedna informacja, która mnie bardzo cieszy, bo nigdy nie miałem okazji tego oglądać, a może teraz to będzie okazja. Za miesiąc, 26 listopada, na kanale BBC First odbędzie się premiera 11 sezonu kultowego serialu przygodowo-familijnego Doctor Who. Bohaterowie udadzą się w podróż na odległe planety, do miejsca zamieszkiwanego przez wrogo usposobionych obcych oraz spotkają się ze znajomymi postaciami historycznymi z odległej przeszłości. Nowy sezon zabierze widzów w podróż pełną niebezpieczeństw, ale także przyjaźni, lojalności i poczucia humoru. Natomiast jak tak przeglądałem sobie ramówkę BBC First, to Doktora Who można sobie oglądać, też gdzieś tam poprzednie sezony są już obecne w ramówce, ale też jest dużo takich dokumentów pokazujących, jak kręcono konkretne odcinki Doktora Who. No nie wiem, czy ciebie by to zainteresowało? Ja to bym wolał sobie obejrzeć ten serial po prostu.
0: W takim wymiarze, no.
1: Dokładnie. Więc
0: jakiś taki kilkuminutowy reportaż jeszcze można obejrzeć.
1: A nie, ale tamtego jest sporo.
0: Nie aż tyle.
1: Tamtego jest sporo, ale jeżeli kogoś to kręci, to szczególnie w nocy i rano można sobie na BBC First oglądać różnego rodzaju takie materiały dotyczące tego, jak Doktor Who wygląda za kulisami. Z naszej strony na dziś to już tyle. Kolejne RTV, no myślę, że za tydzień się pojawi na antenie
0: za
1: Radia DHT.
0: Jest też szansa, że o 17, ale będziemy Was oczywiście o tym informować, ale będzie to raczej z tym razem sobota. U nas to loteria, jak widać, ale warto śledzić naszego Facebooka, facebook.com/radiodht, i tam wszystkie informacje aktualne oczywiście się znajdują, a my się żegnamy na dziś i zapraszamy jeszcze na 8-minutową wypowiedź Patryka Faliszewskiego o satelicie i przyległościach.
1: Ale to dopiero za moment, bo teraz jeszcze taki mały muzyczny suplement, suplement instrumentalny. Myślę, że wszyscy ci, którzy pamiętają polską sekcję radia BBC, za moment doskonale rozpoznają ten motyw muzyczny, który się pojawi. On zawsze towarzyszył na początek programu, kiedy pojawiało się BBC w rozgłośniach radia publicznego po godzinie 22:00. Matthew Kang World Events to już za chwilę na naszej antenie. My dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
2: Radio DHT.
3: Jak najbardziej polskie Radio DHT. Jak najbardziej polska audycja RTV, a w niej jak najbardziej zagraniczny przegląd wydarzeń. Patryk Faliszewski, witajcie. Cześć. Chwilę mnie tu nie było, można by tak powiedzieć, ale ma to gdzieś tam swoje uzasadnienie, ponieważ w tym momencie dzięki temu mamy troszeczkę więcej rzeczy nazbieranych, co nie zmienia faktu, że i tak zaczniemy od tych świeżych, od tak zwanej bieżączki, gdyż ona może dotyczyć nas, słuchaczy radiowych, bezpośrednio, od tak na przykład zmiana czasu. To jest temat rzeka, temat, o którym można by mnóstwo rzeczy powiedzieć, różne systemy informatyczne i nie tylko napotykają w związku z nią problemy, właśnie szczególnie z tą zmianą z czasu letniego na zimowy, kiedy to mamy dodaną godzinę. W przypadku, kiedy godzina jest odjęta, no to tam nie ma problemu, ale co jeżeli na przykład dwa pliki utworzone o godzinie 2.20 i 2.20? No taka prosta anegdotka i zagwozdka odnośnie plików zmiany czasu, a teraz już przechodzimy do konkretu. Konkretem będzie na przykład nowy wykaz HFCC, nowy wykaz koordynacji częstotliwości głównie dla fal krótkich, z którego to wykazu między innymi dowiadujemy się o tym, że Deutsche Welle jeszcze redukuje ilość języków, jeszcze redukuje ilość transmisji za pośrednictwem fal krótkich. Ot taki już los. Nadawcy, nawet całkiem sporzy nadawcy, wycofują się ze spektrum fal krótkich, pomimo tego, że nadal sięga ono całkiem sporej liczby słuchaczy i ma zarówno swoich oddanych pasjonatów, jak i ludzi, dla których jest to jedna z wygodniejszych, jedna z lepszych możliwości odbioru mediów, nazwijmy to, w krajach pod tak zwanym Wielkim Bratem. O, to takie niezbyt może fortunne sformułowanie, ale wszyscy, mam nadzieję, wiedzą i chwytają ideę, o co w tym chodzi, krajów, w których ta wolność mediów nie jest tak do końca przestrzegana. Dobra, rozgadałem się, a nie o to chodzi. Chodzi o Deutsche Welle, które będzie nadawało w językach, chyba wszystkie zapamiętałem, amharyjskim, to dla Etiopii, Hausa, dla Nigerii, Swahili, to tak globalnie, panafrykańsko, no i jeszcze transmisje dla Afganistanu w dwóch wiodących tam językach, mianowicie w języku Dari, to taka pochodna perskiego, i języku Paszto, lub jak kto woli, pusztuńskim, tak? Mamy takie określenie na ten język w języku polskim. Choć Deutsche Welle ma swoje centra nadawcze na terenie Niemiec, tak naprawdę żadne z nich nie jest chwilowo wykorzystywane. Wszystko to są centra albo dzierżawione, albo centra należące w jakimś stopniu do organizacji IBBG. Nie udało mi się do tej pory uknąć jakiegoś fajnego polskiego odpowiednika skrótu dla tej organizacji. Generalnie chodzi o organizację matkę nadzorującą zarówno VOA, jak i różne inne koordynowane, wspierane przez Amerykę nadawanie dla zagranicy. Wynika to zapewne z faktu, że po prostu i zwyczajnie Deutsche Welle chce z jednej strony zaoszczędzić, ale z drugiej strony mimo wszystko lepiej targetować, lepiej kształtować te wiązki sygnału tak, aby dotarły do grup docelowych. Nie zawsze Niemcy są na to miejscem fortunnym. Natomiast co do Deutsche Welle po angielsku, jeszcze ciekawym faktem jest to, że WRMI lub WRMI, o może tak będzie ładniej, to taka stacja wielonadajnikowa, międzynarodowa, usytuowana w Miami, jednak świadcząca usługi jakby dla różnych terytoriów świata poprzez różnie ukierunkowane anteny i nadajniki. Tym razem wiemy, że WRMI od nowego sezonu B18, który zacznie się już dziś, w zasadzie z dziś na jutro w nocy, na WRMI usłyszymy sporo audycji dostępnych również za pośrednictwem WRN-u, czyli World Radio Network. I tak na przykład w nocy właśnie usłyszymy audycję Deutsche Welle w nocy czasu uniwersalnego. Dla Ameryki jest to pora całkiem wygodna. Więc Deutsche Welle z eteru, z fal krótkich znika, a jakoby pojawia się na nowo, bo tak naprawdę po paru latach słuchacze krótkofalowi, przynajmniej z terenu Ameryki, dostają, ale myślę, że i nie tylko, bo to krótkie fale, dostają dostęp z powrotem do audycji Deutsche Welle. Co więcej, Deutsche Welle chyba nie do końca jest świadome, że tak jest. Nigdzie o tym na stronie nadawcy informacji nie ma. Dobrze, uwziąłem się na Deutsche Welle, a z fal krótkich czekają jeszcze w kolejce inni, na przykład Channel 292. To stacja na bazie starego, dobrego transmitera, właśnie Deutsche Welle, którą uruchomili radioamatorzy. Oni tam sobie wzięli część komponentów ze starego, dobrego nadajnika, a Deutsche Welle już trochę wysłużonego, podreperowali, pozmieniali i mają 1 kW lub 10 kW w zależności od potrzeb swojej własnej mocy, którą wynajmują za drobną i niewielką opłatą. Teraz 4 listopada ponoć mamy spodziewać się nowej częstotliwości Channel 292 w paśmie 41 metrów, to jest coś koło 7400 kHz. Nie pamiętam dokładnie w tym momencie tej częstotliwości, szczególnie, że ona kilkukrotnie według planów ulegała zmianie, a w międzyczasie jeszcze zepsuł się nadajnik, ale zakładam, że 4 listopada będziemy słyszeli już pierwsze testy, pierwsze audycje. To Państwu, myślę, coś więcej w okolicach Świąt Narodowych powiem, co i jak. Nieco z opóźnieniem muszę poinformować, bo o tym zapomniałem, że stacja oczywiście nadaje z terenu Niemiec, więc jest całkiem fajnie osiągalna u nas w Polsce. O World Radio Network już było, ale będzie jeszcze raz, mianowicie siłą rzeczy z nowym sezonem B18 World Radio Network będzie publikować, myślę, nowe plany i nowe dokumenty w formacie PDF z opisami, co i kiedy możemy w tej stacji usłyszeć. Jak zwykle jednak od tego, co jest publikowane i kiedy jest publikowane, bo nie zawsze na czas, to, co słyszymy na antenie, może się różnić. Zatem ci, którzy, tak jak ja, są zaznajomieni z tą stacją dość dobrze, no to, jak to się mówi, nastawiajcie ucha, bo wszystko się dzisiejszej nocy i w najbliższych dniach może zdarzyć. Pamiętajcie na przykład, że Izrael zmienia czas odrobinkę inaczej, o odrobinę innej porze. Nie wiemy, jak będzie na przykład z ich audycją w dniu dzisiejszym, godzina 19, i w dniu jutrzejszym o tejże samej porze. A na koniec troszkę luźniejsze tematy. Na koniec poruszymy temat Christmas, świąt Bożego Narodzenia na satelicie i w Wielkiej Brytanii, bo tam już QVC Christmas wystartował. Niedługo będzie również True Christmas, czyli krótko mówiąc, kanały dodatkowe, kanały z dopiskiem ekstra w nazwie, oferujące coś innego, coś alternatywnego do właściwego kanału, przepoczworzą się, jak chyba co roku, wielkiego Santa Clausa niosącego nam taki wielki wór prezentów. Dobra, koniec z tym. Tak czy inaczej, QVC to taki skrót od Quality, Value, Convenience, czyli telewizja teleshoppingowa, ma swój drugi kanał, czyli QVC Extra, dostępny na AFTRze 28,2, i tenże QVC Extra stał się QVC Christmas. Czekamy na decyzję drugiego kanału teleshoppingowego Ideal World, który to Ideal World czasem, przynajmniej w tamtym roku, zmienił się w Ideal Christmas. Na razie o tym nic nie wiemy, żeby to się stało. Natomiast mamy oficjalne potwierdzenie, że kanał True Movies zmieni się w True Christmas i będzie grał same świąteczne filmy, same piękne świąteczne blockbustery z wielkim Santa Clausem, więc jeżeli ktoś to lubi, czemu nie? Wystarczy 3-metrowa antena satelitarna, wszak True Christmas jest w wiązce brytyjskiej, lub 60-centymetrowa antena satelitarna, żeby pooglądać sobie świąteczny brytyjski teleshopping. I jak to się mówi, have fun, enjoy! Zapraszamy do nasłuchiwania, oglądania i tak dalej, i tak dalej. I tym nieco żartobliwym, choć mającym mimo wszystko związek z obecnymi informacjami, akcentem, kończę dzisiejszy przegląd. Patryk Waliszewski. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień. A jeżeli nie, to w następnej audycji RTV.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Tak. Tak, proszę Państwa, to jeszcze nasza stara oprawa. O, już jesteśmy na antenie, przynajmniej teoretycznie. O, a teraz to chyba... A teraz to chyba nawet praktycznie. Już jest nowa oprawa, dokładnie, ale intro było jeszcze stare. Witamy bardzo serdecznie w Tyflo Podcaście, w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i słabowidzących. Proszę Państwa, dziś audycja totalnie spontaniczna. Kto tam ma zwrotkę, proszę wyłączyć albo ściszyć. Bo dziś...
5: Nie powinien.
1: Dziś audycja, no, o tematyce różnej.
6: No i to też jest trochę taki test, jak wychodzić z opresji, aczkolwiek kiedyś opresja była większa i o tym też myślę, że opowiemy, ale to później. Tomek myślę, że będzie pamiętał doskonale, o czym mówię. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, których jest sporo, bo witam Tomka Bileckiego, witaj Tomku.
7: Dobry.
6: Jest z nami także Robert Łabęcki, cześć Robercie.
5: Dobry.
6: Jest Patryk Faliszewski również, witaj.
8: Witam bardzo serdecznie.
6: No i także w dosłownie w ostatnim momencie dołączył do nas Dariusz Marchewka, czyli nasz specjalista od ekspresów do kawy. Jeżeli ktoś by
5: zarka, to
6: nie pamiętam.
8: Ktoś ma zwrotkę.
6: Dokładnie. Ktoś ma zwrotkę. Ale no i jeszcze pies za oknem. Też witamy bardzo serdecznie.
8: Piesie.
6: Tak.
8: Redaktor Nora, tym razem w stereo chyba.
6: Dokładnie, tym razem w stereo, bo w stereo jesteśmy i ta nasza audycja dziś także będzie...
9: I Lirin jeszcze również się wita tak przy okazji.
6: Witamy bardzo serdecznie, bo bym...
9: Ja jak cień, tak.
6: Tak, bo bym zapomniał, bo Tomku, bo ty się ostatnio bardzo mało w pewnym momencie na audycji o grach udzielałeś. To tak trochę o tobie zapomniałem, wybacz. Ale słuchajcie, na dobry początek myślę, że powiedzmy w ogóle...
9: Symulatory mnie przygniotły.
6: Dokładnie, powiedzmy może w ogóle, no dlaczego się audycja dziś tak bardzo spontanicznie odbywa. Okazało się, proszę Państwa, że audycja miała być dziś zupełnie o czym innym. Miała być o sieci CU Mobile. O nowej sieci, o sieci, która budzi wiele kontrowersji, no ale okazuje się, że po prostu no, przedstawiciele tej sieci mieli coś ważniejszego niż spotkać się z nami. Jak to dziś w rozmowie telefonicznej powiedział mi przedstawiciel tej sieci, ich jest niewielu, no i muszą sobie pewne rzeczy priorytetyzować. Ja nie obiecuję i nie podejmuję się wróżenia z fusów, kiedy na naszej antenie pojawi się audycja o CU Mobile. Ja bym bardzo chciał, żeby się ta audycja pojawiła, ale no jak sami słyszycie, nie jest to zależne najzwyczajniej w świecie ode mnie. No ale mam nadzieję, że się kiedyś pojawi, bo to jest temat naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotny i bardzo na czasie. Prawie jak hit na czasie. A w dzisiejszym programie postaramy się wam opowiedzieć nieco na temat tego, jak w ogóle powstaje Tyflo Podcast, jak to się dzieje, że my się w ogóle słyszymy i że się możemy słyszeć w tak dużym gronie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, i tu właśnie już Patryk wywołuje pomału Roberta, a ja też będę wywoływał Roberta, bo pojawia się wśród naszych słuchaczy dużo pytań dotyczących...
8: Ludzie listy piszą
6: i piszą między innymi o cyfrowej telewizji naziemnej. Proponuję Robercie, żeby na dobry początek na ten temat nieco opowiedzieć, czego dotyczą te pytania.
5: Czego dotyczą? Mianowicie, jaki tuner kupić, czy taki tuner, i tutaj pokazują mi aukcje, jest dobry czy niedobry i tego typu rzeczy. I czy będę mógł odbierać, czy nie, albowiem już od listopada, konkretnie od 7 listopada, zaczęto wyłączać nadajniki cyfrowej telewizji naziemnej. Na razie wyłączono w Lubuskim, wyłączono bodajże chyba w Gdańsku, wyłączono chyba w Poznaniu i okolicach.
8: A przez to na Skrawku Dolnośląskiego.
5: A właśnie, tu Patryku też pomożesz trochę. Mają wyłączyć w Warmińsko-Mazurskim część nadajnika. Już
6: niedługo wyłączą nawet w okolicach Iławy, konkretnie w Kisielicach. Tak. Jak dobrze pamiętam, to 28 listopada będzie wyłączenie w Iławie.
5: Tak, dokładnie. W związku z tym tylko zostaniecie Państwo na cyfrowej telewizji naziemnej, już bez tej analogowej. No i...
8: Którą polecamy całym sercem.
5: Którą polecamy jednakoż, bo daje różne możliwości. Natomiast co do tego, proszę Państwa, bo pytania są takie. Chciałbym kupić tuner, ale żeby był taki przyjazny dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Umówmy się raz na zawsze. To jest telewizja, więc telewizja nie będzie do końca przyjazna dla osób niewidomych, bo jest telewizją po prostu. Ależ to strasznie zabrzmiało, ale niestety...
6: Projektanci telewizorów i wszelkiego rodzaju odbiorników telewizyjnych raczej nastawiają się na to, że te telewizje będzie się zarówno słuchać, jak i oglądać.
5: Dokładnie.
6: Oczywiście czasem zdarza się tak, że powstają jakieś prototypy telewizorów z mową syntetyczną albo jakichś dodatków pozwalających na udźwiękowienie tej telewizji, ale to jest no nie takie znowu oczywiste, prawda?
5: Znaczy w tej chwili mamy na rynku tak zwanego TV Speaka firmy Code Factory, który kosztuje 700 zł za kopię. No i mamy też telewizory Panasonica, które są udźwiękowione w języku angielskim z serii Smartwiera, natomiast one są tylko na razie po angielsku. Nie słyszałem, żeby po polsku było, można to obsłużyć z mową. To raz. No i są drogie i duże. Na przykład dla mnie, no gdzie ja wstawię 32-calowy telewizor? To jest najmniejszy telewizor z tej serii. Żeby nie było. Do 46 cali. Ja na przykład nie mam tyle miejsca, ale w czym rzecz? Bo jeszcze ludzie się pytają mnie o telewizory, znaczy o tak zwane tunery do komputerów. I tutaj niestety producenci, którzy takie tunery sprzedają, dokładają oprogramowanie typowo niedostępne niestety. I teraz co, na co trzeba zwrócić uwagę? Trzeba zwrócić uwagę ze swojego doświadczenia, powiem, żeby był to tuner raczej znanego producenta, ponieważ do tego tunera znanego producenta jest oprogramowanie alternatywne, które można obsłużyć, typu DVB-T Proc na przykład. Co prawda płatne, no ale można coś z tym zrobić.
6: A czy to są duże płatne ceny właśnie?
5: O ile wiem, to $20 kopia. Jakoś tak.
6: No to jeszcze można sobie na to pozwolić.
5: No tak, w porównaniu z TV Speakiem Code Factory, to tak. To jeszcze, to można przeżyć. I z moich doświadczeń, te tunery, które współdziałają mniej więcej, lepiej lub gorzej, są to tunery firm. No, przepraszam, że będę teraz wymieniał, no, ale wobec takiej ilości i natłoku pytań o te sprawy...
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.
5: No właśnie, dobrze. Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobrze? To będą firm, nie będę wymieniał konkretnych typów, ale to będą firmy Aver TV, znaczy Aver Media dokładnie, Not Only TV albo Live View, to zależy od działu sprzedaży, jak one są sklasyfikowane. Będzie to też Ferguson, będzie to też Winfast Lead Tech serii tego typu, Overmax, czyli te, no i z polskich takich marek, znaczy z polskich, trudno mówić polskich marek, prawda, bo to nie są marki polskie, acz przez Polaków jakoś firmowane, Cable Tech albo Cabletech, jak to się tam nazywa i się
7: przyjmuje. Składane w Chinach albo na Tajwanie, ale...
5: Składane w Chinach albo na Tajwanie, no tak ale supportowany serwis to ma polski.
7: W Polsce i to podobno niezły.
5: I to niezły serwis i te tunery nie są złe. Także te marki spokojnie Państwo mogą nabyć tuner. Taki tuner już można nabyć od 70 zł w tej chwili na USB.
6: To nie są wielkie pieniądze.
5: To nie są wielkie pieniądze i można się tym cieszyć.
7: 70 zł z przesyłką, dodajmy na.
5: Tak, z przesyłką. I teraz tak, oczywiście antena, która jest dołączona do tego, rzadko kiedy zdaje egzamin, żebyście Państwo też mieli i wiedzieli o tym, bo to jest takie przenośne coś na magnes i generalnie niekoniecznie to działa tak, jak trzeba.
7: U mnie na przykład nie chciało. Potrzebuje dużo, no.
5: Znaczy potrzebuję więcej. Ja z anten pokojowych polecam to, co mi się sprawdza, czyli koronę firmy DPM Solid, koronę Alpha 15. To jest taka antenka, która jest sprzedawana w wersji od razu albo na camping, albo na ciężarówkę, albo pod sieć. I spokojnie, tylko po prostu trzeba trochę przemontować. Przemontować trzeba wtyczkę.
7: Z tymi koronami to tam są zadymy, bo tam któraś pasuje, któraś nie, tam której wzmocnienie może być, której zakłóca wiązkę cyfrową i tam są zadymy.
5: Właśnie tak, zgadza się, dlatego tych koron jest kilka na rynku. Ja sprawdziłem kilka koron. Nie będę mówił o innych firmach, bo już by było powiedziane, że ta firma to zła, ta firma to zła. Powiem o tej, która jest na pewno dobra i to jest właśnie korona firmy DPM Solid.
7: Chyba na magnesie też Polska.
5: Chyba tak. Tutaj nie do końca. Bo w każdym razie W każdym razie to
7: mówię spokojnie. W każdym razie działa i możemy polecić.
5: Działa i wszystkie muksy zbiera, nawet te na bardzo wysokich kanałach typu 64 i wyższe.
7: Docelowo ma być między 20 a 60 chyba 7, ustawa przewidziała, czy jakoś tak.
5: Dokładnie.
6: No tak jak mówiliśmy w naszej audycji poświęconej telewizji cyfrowej, nie wszystkie anteny odbierają wszystkie muksy. Pasma. Mogą być i tak, wszystkie kanały, pasma tak. I wszystkie kanały mogą być z tym problemy. Dlatego, no zresztą, jak się ogląda telewizję, teraz jest taki boom na te takie filmiki sytuacyjne, gdzie jest sobie taka około starsza pani, tak, i jest jakiś tam pan, sąsiad, lokalny guru od zakładania anten na blok i gdziekolwiek bądź, to tam właśnie ten pan też między innymi mówi, że nie każda antena, że po prostu nawet może być tak, że nasza zwykła antena, którą mamy, będzie działać. Będzie nam odbierać te kanały. Może się tak zdarzyć. Ale jeżeli nie, no to po prostu trzeba się zaopatrzyć w odpowiednią antenę i tu jest lekcja poglądowa na temat anten, a są różne.
5: Dokładnie, chociaż powiem wam, że antena z lat 70. w przypadku moich rodziców zdaje się po prostu, znaczy jest po prostu najlepsza, ta, która stoi na dachu, jest taka stara, starutka do pierwszego programu radia, wielkości łóżka mniej więcej, taki dipole. Tylko z symetryzatorem, z niczym więcej, to naprawdę działa.
7: Bardzo ładna antena, bardzo przyjemna konstrukcja.
5: Tak, ale to wiadomo, że to jest na dachu i wiadomo, że to tam z wszystkim poradzi.
7: No tak, to sobie poradzi, bo to jest...
5: Z racji
7: tym bardziej,
5: tego,
7: że jesteście tu... w mieście, to...
5: Ale z racji tego, że mamy do czynienia z ludźmi niewidomymi, to mówię od razu, że...
7: No nie polecamy chodzić po dachach. Nie.
5: No właśnie. No, może być to utrudnione. Więc jeżeli ktoś nie lubi, to sobie pokojową antenę kupić by chciał, więc taką koronę mogę mu polecić. Mogę mu też polecić, jeśli jest dalej od nadajnika, też antenę z serii DPM Solid siatkową, tak zwaną DPM APOC. Tak co się nazywa APOC DPM, ale to tylko wtedy, kiedy jest już dalej od nadajnika i wtedy i także to też zdaje egzamin i też jest niezłe. Także to i jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, ja bym jednak polecał na sam początek, abyście, jak macie kogoś do pomocy, wzięli człowieka i żebyście sobie skonfigurowali program tak, żeby tylko potem przy pomocy pilota móc obsługiwać sobie tą kartę. No niestety, te programy są tak nieprzyjazne, że no, jest ktoś potrzebny do tego, żeby...
7: Nie ukrywam, że tu się może teraz pokłócimy, będzie walka na noże i szable, ale z tego, co ja się tam bawiłem software'ową stroną tegoś, to ja zdecydowanie przesiadam się na tuner fizyczny, jeśli chodzi o DVB-T.
5: A to jest...
7: Bo
5: to
7: rzeczy programowe fajne do podróży, fajne mobilnie, ale trzeba by na pewno skuteczne w 100%.
5: Znaczy, bo według moich skromnych doświadczeń, to ja w ogóle wolę wbudowane już tunery w telewizor. One są chyba jednak lepsze. Ale
6: są bardziej mają... czułe, czy od tak. czego to zależy?
7: Niejednokrotnie tak, no bo to jest zintegrowane z końcówką antenową, więc
5: dokładnie, są jakby czułe, bardziej odporne na jakieś zachwiania cyfrowe. Nie wiem, czy z moich doświadczeń, już kolejny telewizor.
7: Często takie tunerki mają problem z wyszukiwaniem, one dużo wolniej wyszukują programy, nawet te zaprogramowane, dużo wolniej łączą się z wiązką cyfrową.
5: A to prawda. To prawda, natomiast powiem tak, z moich doświadczeń ja już wolę, żeby on się wolniej łączył, a żeby miał stabilny odbiór niż tunel, który się szybko łączy, a potem robi się z niego sieczka, znaczy robi się z programu sieczka i trzeba tak kalibrować antenę.
7: Szczególnie na obrazie.
5: No...
7: Chociaż i w dźwięku też się potrafi dziać.
5: Właśnie.
7: Inne rzeczy się potrafią dziać, więc akurat...
5: Tak, akurat, znaczy ja akurat spotkałem się z czymś takim, że jak mam dobry dźwięk, to i mam dobry obraz. Natomiast...
7: No bo tak jest w cyfrze.
5: Tak, bo tak
7: na
5: jest
7: na szczęście tak jest w cyfrze.
5: Tak, natomiast jak nie mam dźwięku, albo mam poszatkowany, to już...
7: Nie ustawimy już tak, że dźwięk mamy piękny, a kolory dla osoby widzącej mamy w inwersji, albo mamy
5: tak,
7: popaskowane.
5: Tak,
7: no, na tak, to dokładnie. Już miejsca w zasadzie w cyfrze nie ma, dopóki nie zmienimy jasności czy kontrastu w samym telewizorze.
6: Albo nie ustawimy sobie, albo nie ustawimy sobie tak, że jest lekko częstotliwość odchylona, a właściwie ta od prawidłowo nastawionej częstotliwości, że kiedy coś się zmienia, to telewizor zaczyna wydawać inne dźwięki. To jeszcze szczególnie dla tych, którzy pamiętają telewizory analogowe, na przykład marki Neptun.
7: Można z tak się zwanym tyłkiem.
6: Tak, dokładnie. Ładnie dokładnie.
7: Lub, czyli... lub CRT po angielsku.
6: Tak, dokładnie.
7: Telewizory kineskopem,
6: tak, z kineskopem i tam jeszcze ze strojeniem analogowym, gdzie się kręciło gałkami i można było sobie poustawiać wszystko, jak się chciało.
7: Jak kiedyś mówiłem, ja miałem stary, piękny rosyjski telewizor, który miał osobną regulację do białej, osobną do czarnej plamki, czy tam do pionowej i poziomej, z czego jedna zmieniała dźwięk, druga nie. Dźwięk tego kineskopu. I to można było już w ogóle tam rozwalić ten obraz. No nie, na szczęście teraz tego nie ma.
5: Także tego nie ma. Natomiast mówię, no do pomocy osoba czy tak by się przydała. Do samego zeskanowania, jakby zestrojenia pierwszy raz. A
7: Robercie, czy tak osoba typu czy tak by się przydała, tak?
5: Tak. No jeżeli już mamy tak reklamować pewne
6: rzeczy. Że nam po prostu poczyta, co tam jest napisane.
7: Poczytaj mi mało.
10: Jak rozumiem, to jest na tyle dziwne, że nie da się oczywiście do tego zapisywać i jakoś upubliczniać konfiguracji, które można sobie podmieniać, czy coś. Oczywiście pewnie nie ma tam jakiejś
11: taki program podejrzany. Miałem tego deskalera całego, to tam się nawet dało.
10: A tam nie ma jakichś linii na przykład, obsługuje... czy coś tam, albo jakieś...
5: Tylko deskaler nie obsługuje DVB-T.
7: Tylko wszystko fajnie, panowie szlachta, tylko pamiętajcie, że w takiej linii zapisuje też programy, które w tym wypadku nie zdadzą nam w ogóle egzaminu, bo w każdym mieście jest inna częstotliwość.
5: Dokładnie.
10: To się zgadza.
7: Dziękuję.
10: No tak, to się zgadza.
5: I w tym momencie jest problem. To raz. Druga rzecz, powinniśmy wiedzieć z takich ważniejszych rzeczy, gdzie jest na pilocie klawisz audio, gdzie są
7: lub
5: strzałki,
7: AD.
5: Gdzie jest lub AD, tak, audio lub AD.
7: Gdzie są strzałki, gdzie jest głośność.
5: Gdzie jest głośność i gdzie jeszcze, gdzie jest przycisk TV Radio. No i wyłącznik. Ponieważ...
7: Tak, szczególnie dla wielbicieli czeskiego rozhlasu, na razie przynajmniej w Polsce, to TV Radio się bardzo przyda.
5: No nie tylko dla wielbicieli pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego programu Polskiego Radia. Też się TV Radio przyda. I tych, którzy odbierają mógł z trzeci.
7: No tak.
5: Ponieważ tam jest odbiór radia. Na razie jakoś nie myślą pozostali MUX-owcy o radiu. Zobaczymy, jak to będzie.
7: No mi się dużo bardziej podoba oferta czeska jednak. Bo z tych programów
6: Bo ty jak rozumiem, Patryk, mieszkając na Dolnym Śląsku, masz możliwość odbierania czeskiej telewizji cyfrowej, tak?
7: Przy lekkiej kombinatoryce tak. Chociaż w sumie jeśli lekką kombinatoryką jest po prostu tylko prawidłowe ustawienie i zmuszenie rodzinki, co by tam się trochę pobawiła na taku, żeby moja antena była ustawiona na Czechy, no to sygnał na poziomie 41% ze zwykłej dachowej siatkowej anteny.
6: Bo jak rozumiem, pokojową anteną tego nie zrobimy.
7: Zrobimy, ale będzie duży, duży problem. Czechy już są ode mnie, to już jest na tyle daleko, że już mam problem.
5: Też tak myślę, że może być problem.
7: Przepraszam, ale to jest 120 km od granicy plus 30 od granicy jeszcze czeskiej.
6: No tak, właśnie, więc to już jest góry. Więc to już jest spory problem i ten sygnał
7: ale
6: może...
7: Ale spokojnie, przy zabawowym sprzęcie odbierałem takie czeskie muksy pod Lesznem czas temu jakiś. To jest jeszcze 80 km ode mnie.
5: Tak, to jedna sprawa. Proszę Państwa, kolejna rzecz to jest taka, może z wiadomości ważniejszych lub mniej ważnych. Polsat włączył ścieżkę, znowu włączył ścieżkę na DVB-T, tak zwaną dodatkową, więc mam nadzieję, że będzie można już słuchać normalnie.
7: Świata według kiepskich.
5: Bez żadnych problemów i świata według kiepskich, i Malanowskich, i partnerów. Bo ponoć to też jest
11: dyskrybowane. Ciekawe, w jakiej jakości to ta ścieżka jest, bo tam kiedyś coś było, że tam jakieś były
6: ścieżki. Ona była gorsza, ta ścieżka, przynajmniej z tego odbioru satelitarnego.
7: Ale to w cyfrowym posadzie, a w DVB-T? Na moim wrocławskim przekaźniku ona jest na przykład głośniejsza w ogóle
5: głośniejsza
7: od
5: jest,
7: normalnej.
5: Tak, bo ona jest głośniejsza.
7: Ona jest głośniejsza, taka troszeczkę mniej wyraźna, tak gorzej mocniej sprocesowana, ale jest głośniejsza, tak.
5: Jest głośniejsza. Moim zdaniem jest całkiem czytelna. Poza tym, słuchajcie, te rozmowy w toku, które są na TVN-ie o 15.00 bodajże 30, one są autodeskrybowane przez panią jakąś dodatkową. To sprawdziłem dzisiaj i to też działa.
6: Ale tam chyba pani to wiele do powiedzenia nie ma, co?
5: No ja natrafiłem akurat, bo to przeglądałem i natrafiłem na coś takiego. Napisy końcowe, żegna się gospodarz programu Ewa Drzyzga, nie? Ale co wcześniej mówiła, to nie wiem.
6: No bo
5: jutro postaram się,
6: toku...
5: bo jutro będzie i zobaczymy, co ona tam powie.
6: O co fajnie, rozmowy żebyś toku, coś powiedział
7: toku,
6: na ten temat.
7: Są mówione, natomiast no właśnie. Często dokonują się różne akty wandalizmu, czytaj zdrady publicznie przy tysiącach kamer i wtedy trzeba to jakoś z audio zeskrybować.
6: No właśnie, jest, to jest wtedy mina męża tudzież żony zdradzanej, opisana. Zdradzanego, tak, jest opisana i podejrzewam, że taka osoba deskrybująca ma na to chwilę czasu.
5: Także może jednak, powiem tak, może jednak coś się do nas uśmiechnie od przyszłego roku bardziej i tych programów z audiodeskrypcją będzie więcej. Powiem tak, no generalnie słuchajcie, odnośnie właśnie tunerów cyfrowych jest tak, jak jest.
7: U Czechów nie widziałem audiodeskrypcji, za to widziałem filmy w trzech językach na przykład.
5: U nas też tak miał być, ale jakoś na razie to nie bardzo. To znaczy w sobotę był jakiś film w wersji oryginalnej i taki z lektorem.
6: Może niech lepiej będzie ta audiodeskrypcja, słuchajcie, przynajmniej więcej materiałów okaże się bardziej czytelnych dla nas. No tylko ja mam takie wrażenie, że jakby właściciele telewizji wybierają tą najmniejszą linię oporu. No i właśnie, audiodeskrybują takie programy jak chociażby Rozmowy w toku, gdzie no tam no to się nie trzeba zbytnio natrudzić. No ale słuchajcie, zrobić audiodeskrypcję takiego Bolka i Lolka albo Reksia...
7: No. Z drugiej strony chcąc być w miarę obiektywnym, uważam, że mimo wszystko odwali kawał dobrej roboty, robiąc kiepskich.
6: No tak,
7: egzamin.
6: No, tak. Bo świat według kiepskich jest całkiem niegłupio audiodeskrybowany.
7: I to już mi się kojarzy, nie ukrywam, z tą audiodeskrypcją taką na poziomie niektórych filmów USA co najmniej. To już jest,
10: to jest bardzo fajnie zrobione, mi się to przynajmniej bardzo podoba.
5: No w każdym razie macie już taką możliwość, to już mówię wszystkim, jakby ktoś chciał, normalnie z naziemnej telewizji.
10: Oczywiście jeszcze zastanawiają mnie filmy w Polsce audiodeskrybowane jakoś tam. Słyszałem, że coś jest, jakiś Sherlock Holmes czy coś tam ciekawe swoje drogi.
5: No ma być odtworzone, co z tym?
7: Oficjalnie, ale to dajmy czas państwu na przygotowanie pokazu.
5: Że tak.
6: Dokładnie. Pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze ja chciałem tak dodać, że Skype jest aktywny, słuchajcie. tyflopodcast.net. Można do nas dzwonić albo 223988027 wewnętrzne 938. W zasadzie o co nas możecie pytać? No, o różne rzeczy.
7: O wszystko, co was boli w zasadzie.
6: O wszystko, co was boli, albo po prostu o wszystko, o co
11: dzisiaj audycja
6: chcielibyście
11: na luzie
6: zapytać. Bo dziś audycja jest na luzie, dziś bez jakiegoś takiego konkretnego tematu przewodniego.
10: Mamy nadzieję, że dzisiaj linie będą wyjątkowo zapchane.
7: Konkretny temat przewodni, myślę, że niech będzie nim...
6: Tyflo podcast od kuchni, tak?
7: Dokładnie. Natomiast jeśli ktoś nagle, kiedy my zaczniemy rozmawiać za chwileczkę na przykład o programach do edycji tego dźwięku, co tu zrobić, żeby on brzmiał jakoś ładnie, albo czego się nie tykać, bo to zostanie zrobione za was przy procesowaniu takiego podcastu. Jeśli ktoś nagle będzie miał problem z jakimś tym konkretnym programem edycyjnym, no myślę, że odpowiemy.
6: Jasne, że tak. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to my bardzo serdecznie zapraszamy. Można, jesteśmy jak najbardziej otwarci.
7: Tematy około dźwiękowo, audio, myślę spokojnie, telewizja cyfrowa, jak słychać, też.
11: W każdej innej zasadzie też.
5: Jeżeli ktoś się zapyta, tak, a propos kaw, bo ostatnio się fajne ekspresy pojawiły, to za chwilę może Dariusz coś opowie o tym. Bo w jednej i w drugiej sieci znanej pojawiły się tanie ekspresy ciśnieniowe, w jednym ręczne, w drugim jakieś takie kapsułkowe, ale to już tam ten. Natomiast a propos DVB-T, DVB-T, to powiem tak, jeżeli ktoś mi powie, że chce kupić dobry tuner i żeby było wszystko dostępne dla niewidomych, to ja powiem, że takiego nie znam. Bo nie znam, niestety. Przynajmniej na razie. Ja takiego nie znalazłem. Można kombinować.
6: Wszystko ma swoje zady i walety.
5: Tak, dokładnie.
7: To jest to.
5: To tyle odnośnie mnie, odnośnie DVB-T i
6: No to w takim razie, żeby ten dział zamknąć, to proponuję, żebyśmy sobie zrobili teraz odrobinę muzycznego wytchnienia i do tematu wrócimy już za momencik. Można do nas dzwonić, oczywiście, zapraszamy bardzo serdecznie. Za chwileczkę wam opowiemy, tak sobie myślę, że zaczniemy troszeczkę mówić na ten temat, jak właściwie to jest, jak to się wszystko dzieje, że ten Tyflo Podcast na antenie chociażby Radia N i w ogóle, że on funkcjonuje, bo kiedyś pamiętam, że tak, bo pamiętam, że na liście Tyflo swego czasu było takich kilka pytań, jak wy właściwie to robicie? No to za chwileczkę opowiemy, jak my właściwie to robimy, no i oczywiście wy też możecie, bo to nie jest tak, że mamy monopol na nagrywanie podcastów, co niektórzy usiłują nam sugerować, ale tak nie jest. Jeżeli ktoś ma ochotę coś swojego dorzucić do Tyflo Podcastu, no to może, jak najbardziej zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz odrobina muzyki.
10: A teraz see you, włącz muzykę.
6: To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na tematy różne. Tyflopodcast.net to jest login nasz skype'owy. Możecie dzwonić i nas zapytać o coś, jeżeli macie ochotę. Jeżeli my będziemy znali odpowiedź, to oczywiście odpowiemy, ale tak to jest. No, kiedy się jednak przygotowuje to wszystko, że tak to ujmę, na ostatnią chwilę.
11: To ja nie wiem, czy... O! Będę znał odpowiedź, ale w każdym razie może to kogoś zainteresuje ze słuchaczy, zwłaszcza tych słuchaczy, którzy podróżują, bo albowiem gdyż, ponieważ PKP Intercity wprowadziło taką usługę, iż do przedziałów w pociągach Intercity, prawdopodobnie i pierwszej, i drugiej klasy. Pierwsze to już było chyba wcześniej, znaczy to było chyba w tych przedziałach menedżerskich, a teraz jest chyba i w pierwszej, i w drugiej klasie. Można sobie zamówić jedzenie do przedziału z warstwą takło, ponieważ kelnerzy będą chodzili od przedziału do przedziału i będzie można pomodlić, a co można kupić, a co tego, i można zapłacić kartą. Oni to po minutach kilkunastu przyniesą.
5: Ale numer.
7: W cenie pewnie horrendalnej.
6: No, bo to...
11: No cenie takie, jakie jest warcie. Znaczy no. Nie będzie dodatkowych opłat za przedziałowanie tegoż jedzenia. No, warstw nie jest jakiś super drogi, aczkolwiek myślę, że jakby się
6: aczkolwiek
11: tak rozejrzeć
6: nie jest
11: po
6: też
11: co lepszych restauracjach, to są droższe, natomiast no rzeczywiście nie jest też tani, oczywiście.
5: Powiem tak, kelnerzy będą mieli więcej roboty. Natomiast no, może większe utarki, lepsze, no nie wiem, jak to tam jest.
6: Jest to jakaś tam zawsze opcja,
11: no
6: kilka złotych może zarobią.
11: Wielu też się nie chce, no bo co, jak pójdziemy, a tu nam coś tego, tu przyniosą. No kurczę, może by coś sobie skupić, coś tego, no w każdym razie będzie taka opcja podobno i tyle, wiem.
6: I tyle. No więc dobrze, więc teraz proponuję, żebyśmy przeszli do naszego tematu przewodniego w dzisiejszej audycji. Czyli jak to jest w ogóle, że na dobry początek może, jak to jest w ogóle, że Tyflo Podcast w Radiu N może być, że my się spotykamy w tak nieraz dużym gronie i że po prostu możemy ze sobą rozmawiać w tym momencie.
7: Sponsor kupił autobus.
6: No nie, aż tak dobrze to nie ma.
11: Tyflobus.
5: No. Tyfloautobus.
6: No, więc aż tak dobrze to nie ma. Technika nam pomaga i to bardzo nam pomaga, a tak. Konkretnie, no, co nam pomaga?
11: Taki program, o którym kiedyś był podcast, natomiast było to dawno, dawno temu, tak dawno, że nikt nie pamięta.
7: I to jest kolejnym apelem do tegoż oto mówiącego Tomka, co by go zrobił na nowo.
11: Nie wiem, ja go będę musiał zrobić kiedyś.
7: Albo niech go zrobi kiedyś.
11: Tak, to jest takie powiedzenie, ja go kiedyś będę musiał zrobić i go kiedyś zrobię, prawda?
7: Oj, żeby ci się chciało, tak jak ci się nie chce, to...
11: Tak, to też było ileś tych podcastów. W każdym razie chodzi o taki program, który się TeamTalk nazywa.
7: Program TeamTalk
11: różni się od wersji, która była opisywana w podcaście lat temu, bodajże 4, nawet z dużym kawałkiem.
6: Tak, to był jeden z pierwszych podcastów w ogóle. Nie powiem, że pierwszy, ale jeden z pierwszych.
11: Jeden z pierwszych, jakiś tam początkowy. No i to był program, w którym można było sobie nawet nie stworzyć konto, bardziej albo założyć serwer, albo dołączyć się do kilku istniejących serwerów. Ich jest niewiele, bo program jest stosunkowo mało popularny wśród ludzi. Dlatego, że nie oferuje możliwości typu awatary, nie oferuje jakichś połączeń z grami i tak dalej. To jest po prostu program, który ma interfejs prosty jak
7: drut? Budowa młotka.
11: Tak? Tak. W zasadzie
7: tyle.
11: Się ludziom to jest tak, znaczy no po prostu to ani nie jest jakoś rozpropagowane, ani nic, bo nawet na tych serwisach zbiorczych z programami to się tak pojawia raczej sporadycznie i tylko na niektórych.
6: On jest traktowany jako jeden z wielu, bo powiedzmy sobie szczerze, że bardziej wśród graczy popularna jest inna aplikacja tego typu, bo idea programu nie jest nowa, tak? Jednym z popularniejszych programów do komunikacji na zasadzie takiej jak TeamTalk jest właśnie program TeamSpeak. I on jest bardzo popularny.
11: Ventrilo, tam jakiś
6: dokładnie.
11: Mumble się pisze, czy jak to mam.
6: Najbardziej tak, znany jest, jak dobrze kojarzę,
7: jest
6: TeamSpeak właśnie.
7: Teraz, tak.
11: Zwłaszcza, że...
7: A do czatów wielokonferencyjnych był PalTalk.
11: Wieloplatformowy, bo on jest i na iOS-a, i tam na któryś z tych innych jeszcze mobilnych systemów, i na Linuxa. TeamTalk to jakoś od niedawna zaczął być dostępny na Maca i na Linuxa. Na mobilne... platformę nie jest w tej chwili chyba na żadnej mobilnej platformie.
7: Na żadne kiedyś był na Windowsa C i Mobile.
11: Tak, już go nie ma. No i w każdym razie, od tego czasu zmieniło się sporo od czasu opisywania tego programu, a największą taką zmianą jest dodanie kodeka...
7: Zmiana ideologii, można powiedzieć, troszeczkę.
11: Znaczy ideologia to się w zasadzie nie zmieniła, natomiast zmienił się kodek.
7: Ideologia zmieniła

0: Generalnie się czasem takie coś przydaje.
1: W naszym hobbystycznie, personalnie, w przypadku.
2: Tak.
1: Wariaty
2: dźwiękowe jesteśmy. W każdym razie w tej chwili, jak słychać, jesteśmy w całkiem fajnym stereo.
0: Dokładnie, bo dziś jest nieco inaczej. Nieco inna konfiguracja jest zrobiona, to ja o tym powiem tak, no,
2: no
0: za chwilkę.
2: Notabene, to co my tu teraz mamy, to nie jest jeszcze wcale najwyższa jakość tego kodeka.
1: Nie, to
2: kodek
1: jest...
2: Kodek może obsłużyć do bodajże 512 kilobitów, czy coś koło tego.
1: Tak, bo
2: kodek... Bez udziwnień.
1: Bo kodek jest... Jeszcze. Główną filozofią kodeka jest jak największy bitrate, czyli szybkość transmisji bitów, a w praktyce jak najlepsze oddanie dźwięku, jak najlepsza jakość,
2: jak
1: najmniejszym opóźnieniu. Algorytmicznie do 3 milisekund, w praktyce około 6-7. To jest opóźnienie samego kodeka. Dla porównania, tak, dość dobrze zrobione MP3 to jest 220-250 milisekund opóźnienia przesyłu w porywie do 90. Aplikacje streamingowe.
2: No i sytuacja wygląda tak, że my się łączymy przez TeamTalka z Mizim, który jest tutaj głównym naszym switchem, routerem, prawda?
0: Nie zawsze ja, nie zawsze.
2: Nie zawsze, tak, bo kilka razy mi się to zdarzyło, że byłem, bo tak akurat wyszło. No i jest sobie mikser, taki tutaj, ja mam na przykład taki tutaj, o, sprzętowy, tak, bo tutaj niestety, ale sprzętowy mikser trochę prowadzi ze względu na to, że wirtualne rzeczy, programowe rzeczy w rodzaju wirtualnego kabla nie zawsze zdają egzamin.
0: Ale o tym,
2: i
0: to
2: czasami
0: może,
2: potrafią.
0: O tym Tomek, ja proponuję, żebyśmy powiedzieli za chwileczkę.
1: Za chwilkę.
0: Bo jest jeszcze jedna ważna sprawa. Wy nas teraz słyszycie, powiedziałbym, ładnie. A nawet, no myślę, że bardzo ładnie.
2: Ładniejśmy siebie słyszymy w pewnym sensie.
0: Tak. Tak jakbyśmy siedzieli wszyscy, no powiedzmy, że w jednym pomieszczeniu, prawie że. No może nie aż tak bardzo, ale prawie że. Czasem jednak pojawiają się audycje, w których moich gości słychać mniej ładnie.
2: Jakby byli z tego samego mikrofonu, to ten z drugiego pomieszczenia na przykład.
0: Dokładnie. I dlaczego tak się dzieje? Otóż, proszę Państwa, aplikacje do przesyłu dźwięku charakteryzują się tym ostatnimi czasy, co można zaobserwować chociażby w Skype'ie, że no, one po prostu mają różnego rodzaju algorytmy, które poprawiają taki dźwięk o takiej niezbyt dobrej jakości.
2: Natomiast starają się poprawić.
0: Starają się, dokładnie. Natomiast one mają jedną wadę również, że one dźwięk o dobrej jakości psują.
2: Tak jest.
0: Po prostu psują.
1: I ludzie, którzy mają dobry sprzęt, a łączą się z nami po Skype'ie, bo czasami bywa tak, Skype jest naszym zastępczym TeamTalkiem w niektórych sprawach i kwestiach, po prostu ludzie ci są psuci za przeproszeniem przez dobrodziejstwa Skype'a.
0: No słuchajcie, ja kiedyś pamiętam, że realizowałem audycję na dwa Skype'y. To była audycja z Maćkiem Muszytowskim z Klango. Wtedy to była niezła ekwilibrystyka, bo tam musiałem uruchomić dwa Skype'y. Skype'a piątkę i Skype'a trójkę. Jeden, teraz już nie pamiętam kto był na czym, bo był jeszcze Skype przecież dla gości, bo goście mogą wdzwaniać się do nas za pomocą Skype'a również.
1: Skype'a?
0: Więc ja tam miałem niezłą zagwozdkę, jak to wszystko pogodzić, żeby to działało, ale wyobraźcie sobie, udało się i audycja tam parę razy
1: i tak się rozwaliło, bo Maciek się przełączał razy parę, ale
0: dokładnie,
1: audycja,
0: ale audycja się udała,
1: zaliczona.
0: Tych wszystkich, którzy są ciekawi, jak wyszła, to zachęcamy do posłuchania odcinka Tyflo Podcastu w Radiu N o Klango. Tak, o Klango.
1: Słynnego pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
1: Twórców, tak, i społeczność.
0: Dokładnie, bo część z nas, no tam gdzieś jedne ze swoich pierwszych kroków stawiała i tam się w sumie też gdzieś tam, gdzie niegdzie zaznajamialiśmy na tym Klango, kiedy ta społeczność bardziej żyła. Bo teraz to chyba już tam coraz mniej ludzi.
1: To teraz ta społeczność to wierzga nogami, ale nic jej nie wychodzi.
0: No tak, ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś coś wyjdzie, bo Klango to nie jest zły projekt.
1: Powstanie, bo to nie była głupia idea.
0: Dokładnie. Klango to nie jest zły projekt, ale po prostu trzeba mieć czas i chęci na rozwijanie takiego projektu.
1: To po primo, a też moja dygresja jest taka, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Michale, że potknięcia w logice biznesowej i w różnych dziwnych takich prowadzą potem do niezłej gleby i tu tak jest.
0: No, szczerze ci powiem, ja się akurat biznesem nie zajmuję jako takim, więc ciężko mi powiedzieć, co było słusznym, a co niesłusznym jakby posunięciem biznesowych, w biznesowym panu.

0: Simplito, czyli ludzi odpowiedzialnych za Klangon, no ale, ale efekt jest jaki jest, no niestety ta społeczność gdzieś tam
1: leży i kwiczy.
0: Ubożeje.
1: Niestety.
0: Ale wracając do audycji i w ogóle tego, jak to wszystko działa. Mamy tego Team Talka, mamy odpowiedni kanał ustawiony, zazwyczaj to jest kanał monofoniczny, bo po prostu z pewnych względów, ze względów technicznych, tak jest lepiej. A poza tym ludzie, którzy tu się pojawiają, dysponują różnym łączem.
2: Z różnymi mikrofonami. Już kilka razy mi się zdarzyło, że przyszedł ktoś, kogo było słychać w ten sposób, bo tak. I przez 15 minut do audycji to się tego tak łatwo nie zrobiło, żeby to było dobrze.
0: Dokładnie, bo mogły być to jakieś ustawienia karty muzycznej w jego komputerze, a mogło też się tak zdarzyć,
1: że miał kabel w mikrofonie.
0: Że po prostu kabel albo wtyk w karcie muzycznej mógł się, coś tam mogło mu się zdarzyć.
2: Tak jest.
1: No często mikrofon, znam ludzi z niezlutowanym mikrofonem, co wtedy.
2: W TeamTalku jest taki ulepszacz, czyli taki odszumiacz, odszumiarka, jak ktoś za bardzo szumi. Tylko że ona działa tylko na kanałach monofonicznych.
0: Dokładnie,
1: to jest też kolejny plus. Natomiast ja myślę, Tomeczki, że o ideologii kanałów opowiemy za chwilę, a szerzej o tym opowiemy, jak zrobić podcast. O TeamTalku. Bo ideologia kanałów myślę, że jest, bo myśmy tak sobie tutaj żargonowo powiedzieli, że zostawiamy sobie odpowiedni kanał, tak, i
0: kanał
1: i
0: to jest taki, można by to porównać do jakiegoś pokoju rozmów, na przykład jak kiedyś
1: taka
0: był IRC, kiedyś był IRC,
1: pokój, tak.
0: Ci wszyscy, którzy
2: albo
0: pamiętają
2: do, albo
0: IRC,
2: do pokoju czatowego na Klangu, bo tam też taka troszeczkę idea jest.
0: Dokładnie, to jest po prostu takie wydzielone miejsce, do którego mogą się połączyć osoby, które chcą rozmawiać na dany temat, na przykład.
1: A zmiana...
2: Zresztą tego coraz więcej, bo są czaty facebookowe, jakieś tam takie rzeczy.
1: A zmiana w ideologii...
2: Na podobnej zasadzie.
1: A zmiana w ideologii, o której kiedyś tam mówiliśmy, polegała na tym, że kiedyś, kiedy TeamTalk oferował jeden kodek, to myśmy sobie ustawiali własną jakość, jak inni nas będą słyszeć. Teraz
2: to znaczy,
1: to
2: każdy
1: my...
2: mógł mieć inną jakość. Teraz
1: tak?
2: Już tak.
1: Teraz my, zestawiając kanał, decydujemy, czy wszyscy ludzie będą w mono, czy w stereo.
2: Tak jest.
1: Czyli jeśli ktoś ma mikrofon tylko jednokanałowy, to inni będą mieć problem. Czy jest mono, czy jest... Jaka jest jakość? No i TeamTalk od pewnego czasu oferuje naprawdę niskie opóźnienia. To opóźnienie w razie czego można tam troszeczkę zwiększyć przy regulacji.
2: Ale też dla wszystkich.
1: Kanału. Tak, też niestety dla wszystkich.
0: Bo to jest tak, że oczywiście można sobie zrobić niskie opóźnienie, natomiast trzeba się liczyć z tym, co się co jakiś czas pojawia nawet i w trakcie dzisiejszej audycji. Takie specyficzne rzeczy z dźwiękiem się dzieją. Jakaś głoska gdzieś tam się gubiła, albo po prostu jakieś niewielkie zacięcia, tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś ma słabe łącze, które po prostu jest mocno obciążone jeszcze w dodatku, albo to jest łącze komórkowe, z nie najlepszą instalacją antenową, no to wtedy niestety może być problem. I czasem tak mamy. To wszystko, co się dzieje w trakcie audycji, że na przykład kogoś nam zerwie na momencik, że coś tam gdzieś się przytnie, no to niestety to jest urok, słuchajcie, prowadzenia audycji na żywo. Ja mam taką zasadę, że raczej staram się nie edytować materiałów, aczkolwiek kiedyś musiałem to zrobić, kiedy w trakcie audycji, którą prowadziłem wspólnie z dwoma...
1: Nie wszyscy zachowali kulturę.
0: Dwoma Pawłami, to goście jednego z Pawłów nie zachowali należytej kultury, no i tam troszeczkę dodatkowo poszło w eter to, co później powinno, więc już żeby jednak słuchacze...
1: O pewnym typie pani.
0: Tak, prawda, żeby słuchacze nie czuli się zbytnio zgorszeni później, i odsłuchując tego, no to już postanowiłem, że jednak tu taka cenzura prewencyjna jakaś zostanie
1: tak,
0: wdrożona.
1: Natomiast co do cięcia, to o, proszę bardzo, to tak się dzieje, jak mamy słabe łącze.
2: O. Na razie jest dobrze. Na razie,
1: mówicie,
2: nie widzisz różnicy.
1: Mówicie, że jest dobrze?
3: Na razie masz dobre łącze.
1: To ja muszę łącze reklamować.
0: O, właśnie. Właśnie
1: Patryk. Moje łącze jest.
0: Właśnie Patryk próbuje zepsuć sobie łącze.
3: Tak.
4: Czego się nie robi dla dobra audycji.
1: Ja jej zepsuję jeszcze bardziej za chwileczkę, tak żeby pokazać, co się dzieje, jak się ma na przykład kumulację problemów typu słabe łącze komórkowe.
0: O, ale już psujesz, o, już psujesz. No
2: coś, już jakieś postępy są.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Ale już jest okej. Okay.
0: Natomiast...
2: chodzi po głowie, którą tak strasznie...
0: No.
2: Ktoś zna, to zna.
1: Co by tu jeszcze, Tomecki, co by tu jeszcze?
2: Oczywiście.
0: Natomiast jedna jeszcze rzecz, taka dosyć ważna. Dlaczego ten kanał jest w mono? Ano, kanał w mono jest dlatego, że jeszcze oprócz tego, i to teraz troszeczkę o już takich bardzo technicznych kulisach, jak to wszystko... Jak to jest zrobione...
1: Jak to jest zrobione? Tyflo Podcast.
0: Tak, jak to jest zrobione? Tak. Tyflo Podcast. Może nas kiedyś w Discovery pokażą. Kto wie. Kto wie. Bo tu naprawdę niekiedy trzeba się wykazać dosyć dużą pomysłowością, jeżeli chodzi o różnego rodzaju operacje techniczne. Bo wydawałoby się, że to jest tak w sumie dosyć prosto. No, siedzi sobie kilku...
4: Zależy, jak się rozwiniemy. No, im bardziej, tym mamy większe szanse na brainiaka. Może będzie wznowienie.
0: No, bo wydawałoby się, że tu kilka osób sobie siedzi i rozmawia na jakiś temat. No ale za tym, słuchajcie, to stoi trochę techniki.
1: Cały sztab ludzi pełno techniki.
0: Tak, pełno techniki. Pełno techniki. Ja teraz zabawię się w Tyflo Podcast sprzed 4 lat i znowu powiem, co jest u mnie na biurku. A trochę się zmieniło. Trochę się zmieniło, bo tak.
1: Ale to tak my wszyscy mamy po kolei mówić, co jest u nas na biurkach?
0: To znaczy, wiesz co, możemy się trochę pochwalić, jak to wygląda u nas, bo tak naprawdę...
4: Mówimy nie tylko niektóre elementy, dobrze?
0: Dobrze. Dobrze.
1: Na przykład talerz u mnie stoi.
0: No nie!
4: U mnie też stoi talerz, no, ale to chyba nie gra jakiejś roli.
0: Nie, to nie gra jakiejś roli.
4: Nie stoi popielniczka, na niej można grać nawet czasem, to jest jakiś element audio.
2: A u mnie jest... Nie wiem, pudełko po papierkach na przykład. Odżyjesz do ładnych paru dni. Ale
0: To się Tomecki tym lepiej nie chwal. Natomiast tak, natomiast
1: w
0: ja...
1: W każdym bądź razie, Michale.
4: Etap, to już jest po, a nie z...
0: Ja bardziej chciałem powiedzieć, na czym polega ta cała technika. Otóż u mnie tu przede mną w tym momencie stoją sobie dwa miksery, bo jeden okazał się za mało.
4: A jeden to kuchenny.
0: Nie, kuchenny jest w kuchni, bo tam jego...
4: Zastanowiłem się, dlaczego dwa właśnie, dlatego.
0: Bo tam jego miejsce. Jeden mikser to jest mikser pomocniczy, który jest używany do tego, żeby synteza nie przedostawała się na antenę. Dzięki właśnie temu mogę sobie coś tam podsłuchać, albo jak ktoś do mnie na przykład pisze, bo jeszcze obecnie monitora Braille'owskiego nie używam, może kiedyś. Natomiast jeżeli ktoś z was do mnie pisze na przykład na Skype'ie z jakimś pytaniem, no to w tym momencie w słuchawkach to słyszę. Tylko używam pojedynczej pary słuchawek, więc są sobie dwa miksery. Jeden mikser to jest mikser pomocniczy, do którego jest wyprowadzony sygnał z tego głównego centrum jakby sterowania. No a drugi mikser to jest właśnie mikser, na którym wszystko się dzieje. I teraz jakby tu najprościej powiedzieć... Oho. No tak.
4: To jest w sumie najprościej, szczerze mówiąc.
0: No właśnie, to bardzo prosta forma opowiedzenia, jak to wszystko działa. Natomiast tak, najprościej można by to opisać w ten sposób. Sygnały z trzech kart muzycznych, tak, z trzech, wchodzą do miksera, plus oczywiście mój mikrofon. No i teraz, zarówno słuchacze, jak i sygnał z TeamTalka jest jeszcze poddawany tak zwanemu processingowi, czyli jest...
1: Kompresja.
0: Dokładnie, jest kompresja, jest kompresor, kompresor sobie tu stoi obok
1: jest kompresor,
0: mnie.
1: Kompresor, jest impreza.
0: Tak, obok mnie, po prawej stronie jest sobie kompresor 1, kompresor do jakby procesowania gości, jest jeden do kompresowania mojego mikrofonu, bo to jest osobne pudełko dedykowane jakby na sygnał mikrofonowy.
1: No i nie z zapałkami.
0: Nie z zapałkami, nie. No i te sygnały wszystkie wchodzą do miksera, są one obrabiane i złączane w całość, jedną sensowną. Natomiast później to przekazywane jest do naszego serwera, z którego to serwera sygnał jest dopiero przekazywany do radia N, gdzie jest po prostu jeszcze obrabiany przez...
1: Ponowny procesing.
0: Tak, przez jeszcze jedno dodatkowe wysłanie. Pudełko, żeby...
1: Takie ładne pudełko.
0: No, takie ładne
1: pudełko.
0: Ja bym
1: chciał takie. No... Pana Wiktora.
2: W momencie, kiedy ja realizuję audycję, to nie muszę mieć dwóch mikserów, za to jako kartę muzyczną u mnie pracuje syntezator. Nie mowy, tylko taki syntezator, taki o. O, taki to jest.
0: Bardzo, bardzo ładnie nam zagrał ten syntezator w tym momencie.
1: To może być nowe logo dla Siu Mobile.
0: No, nie. Myślę, że wiesz co, myślę, że tam jeszcze przydałoby się no jakieś... jakieś w ogóle, bo ja nie słyszałem logo dźwiękowego żadnego.
1: Bo go nie ma.
0: No właśnie, no to może kiedyś, będzie.
2: To może być.
0: No, to może być. To znaczy ja...
1: Nie,
0: no...
1: ja mówię, skoro jedna sieć też zakończona na mobile, też ma cztery dźwięki, co prawda no i
0: to było bardzo podobne. No ale okej.
2: No. To chciałem powiedzieć, że to też... Jak jest mobile?
0: Jest bardzo podobne po prostu. Okej, okay. wróćmy do tematu, bo ja opowiedziałem, jak to wygląda u mnie. Tak z grubsza oczywiście, bo w techniczne szczegóły tak bardzo nie ma, myślę, sensu wchodzić. No chyba, że ktoś by chciał o coś zapytać, no to...
1: To Skype cały czas jest...
0: Skype jest czynny, ja tu sprawdzę jeszcze... Czy ktoś do
1: Czaty?
0: Nas tak, czy ktoś do nas dzwoni, albo do nas może ktoś napisał coś, już sprawdzam. Nie, na razie nic, jest cisza. No więc cóż, więc Tomek, u ciebie to się troszeczkę chyba różni, prawda?
2: Tak, to znaczy ja mam przede wszystkim jeden mikser i mi on wystarcza do tego czegoś. Jak realizacja podcasta, miałem inny problem. Problem miałem taki, że miałem trochę za mało kart wcześniej. Miałem jedną kartę zewnętrzną, jedną taką na PCI wbudowaną, jedną taką zupełnie zintegrowaną z płytą główną. Wszystko fajnie, tylko że ja nie mam niestety syntezatora sprzętowego. W związku z czym muszę jedną z nich wykorzystać
3: w klubie.
2: Tak, wykorzystać na dźwięki systemowe po prostu i zwyczajnie. No i wszystko fajnie. Ale muszę mieć po pierwsze kartę, żeby móc regulować niezależnie Skype'a, no bo nie wiadomo, no bo ktoś może się najpierw połączyć, ale zanim wejdzie, no tam trzeba mu powiedzieć, że kto to, co to i w ogóle o co chodzi, jak to w radiu bywa. Jest karta z Team Knockiem jedna, no bo jak jest piosenka, no to trzeba ustalić, co tam w ogóle się będzie działo i to też nie, koniecznie musi lecieć na antenę. No i trzecia
0: nawet
2: karta
0: nie byłoby
2: z muzyką
0: to wskazane.
2: Taką. I z dżinglami. Które sobie lecą, chociaż radiowi puryści myślę, że chcieliby dwóch albo trzech kart na muzykę, ale ja nie jestem radiowym purystą, w związku z czym robię na całą muzykę jingle i podkłady jedną kartę muzyczną i tak mam ich trzy, w zasadzie cztery z kartą systemową, od czego można czasami dostać czegoś, aczkolwiek jakoś to wbrew pozorom działa, aczkolwiek mogło się okazać, że ja tą audycję, która się teraz odbywa, mógłbym realizować. I jeżeli audycja w swojej jakby tu pierwotnej formie miała dojść do skutku, to potrzebowałbym jeszcze jednej karty tak naprawdę.
0: Dokładnie, bo tak. Pierwotna forma zakładała, że będziemy się łączyć, ja będę się łączył z innej w ogóle lokalizacji niż tu z mojego domowego studia.
1: Nie poprzez Team Talka, tylko przez inną
0: aplikację za pomocą nieco innego kodeka, która to aplikacja...
1: MPC?
0: To znaczy...
1: Zapewne.
0: No, ewentualnie MP2.
2: No to już...
0: To już no. Zależy jak bardzo klimatycznie tak, byśmy chcieli to zrobić.
2: Tak.
1: Ja myślę, że zależy jak bardzo...
2: Ta aplikacja ze względu na to, że tam jest chętnie łącze i jakby tam było osób kilka, a pewnie by było osób kilka, to mogłoby to łączenie wyrobić na Team Talku, dlatego trzeba było czymś innym to
0: trzeba było
2: połączyć.
0: Kombinować to nieco inaczej, więc dodatkowy sygnał. I to jest już kolejny problem.
2: Tak. To jest już problem, dlatego że w zasadzie karty dodatkowej nie bardzo miałem i trzeba było kombinować... tak zmusić jakąś kartę, żeby poszła na tylne głośniki karty już istniejącej, to się na szczęście dało. dzięki temu, że są sterowniki Asia i tu się właśnie ukłoniła ta technologia, ponieważ tego typu sterowniki można, znaczy to nie jest tak jak w zwykłych kartach takich, które po prostu mają wejście i w zasadzie tyle, ewentualnie to wejście może być 5.1 czy coś. Tylko system Asia to jest system bardziej, powiedzmy, że profesjonalny, który mówi, karta ma 8 wejść czekowych albo tam jakiś, z których potrzebuje skorzystać, to z tych korzysta, to może być pierwsze i drugie, to może być czwarte i ósme i jeszcze siódme, bo coś tam i mogę mieć 3 wejścia i 3 wyjścia i tym się zajmuje aplikacja jakby, którą już jakby obsługuje tą kartę i po prostu karta ma, aplikacja ma dostęp do wszystkich wejść i wyjść do tej karty i karty nie interesuje, że to jest 5.1 czy coś tam, po prostu tyle wejść, tyle wyjść, coś tam jeszcze i można sobie to dowolnie jakoś tam konfigurować i to jest fajne. No tylko no niestety to jest spotykane raczej niestety tylko w aplikacjach profesjonalnych
0: i nie wszystkie nie aplikacje to obsługują po prostu, właśnie.
2: Tak.
0: Ale całe szczęście rozwiązanie, niestety, z którego chcieliśmy skorzystać, mogło. Mogło sobie z tym poradzić, więc byliśmy o to spokojni. No ale dzisiejsza audycja wyszła taka, jak wyszła i w ogóle wyszła tak. Bardzo, ale to bardzo spontanicznie, że tak powiem.
1: Ale przez to fajnie. No.
0: Ale przez to fajnie, dokładnie. To jest coś innego. Natomiast tu jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Tomek, czyli obecny tu Tomasz Bilecki, to jest, oprócz tego, że autor części podcastów, współprowadzący kilku podcastów na antenie Radia N, ale to jest także, słuchajcie państwo, nasz realizator. I to jest autor, oproszę tego...
1: Michał pokazuje oprawę słuchaczom.
0: Właśnie, to taka audiodeskrypcja audycji radiowej, tak, Patryku?
4: Dobrze powiedziałeś, bo w sumie nie słychać.
0: No właśnie, no bo wy nie macie odsłuchu. A to proszę, już, o właśnie. Nadrabiam. O. Natomiast...
4: No nawet tak ładniej, bo tak w tle coś jest, tak pusto nie ma.
0: Okej. Okay. Tak, a bo nie tak wszyscy lubią, bo nie wszyscy lubią. Tak wam i słuchaczom powiem zakulisowo, że są naprawdę różne preferencje. Jedni wolą słyszeć podkład, słyszeć tło, inni nie chcą słyszeć, bo ich to dekoncentruje. To jest naprawdę różne.
1: To co mają powiedzieć ludzie z niektórych stacji komercyjnych, którzy słyszą tło, słyszą siebie z opóźnieniem 20 paru milisekund, wszystko jeszcze po antenie, w sensie po panu Wiktorze.
0: Dokładnie, więc
1: Tak miałem taką przyjemność wątpliwą, no.
0: No to już
1: jest
0: trzeba się...
1: nie za wygodne.
0: To już trzeba się przyzwyczaić, ale właśnie, Tomku, to może teraz opowiedz naszym słuchaczom, na czym twoja praca polega?
2: Jako realizatora w ogóle w podcastach.
0: No na dobry początek tak.
2: No więc to wygląda tak, że jest ktoś, kto nagrywa sobie podcasta, mówi sobie o czymś tam, mówi, to się mu nagrało. I teraz najlepiej jak jest tak, że on nie zajmuje się w zasadzie niczym, no chyba, że rzeczywiście musi coś wziąć, bo tam mu ktoś coś powiedział obciachowego i to trzeba. Ale generalnie najlepiej niech przesyła to w jak najlepszej możliwej jakości gdzieś tam na serwer, do Michała na przykład. I teraz ja dostaję taki czysty materiał. Jest ten czysty materiał, ładuję go sobie do programu. Zresztą co tam, jak już tu było kilka lokowych produktów, to tu też mogę. Kiedyś to był Goldwave, teraz to jest Reaper przeważnie, dlatego że Reaper ma kilka rzeczy, których Goldwave nie ma, między innymi do łatwiejszego wycinania fragmentów tekstu i takiego czegoś, żeby nie było takiego nagłego przejścia z jednego do drugiego, tylko żeby jedno na drugie się nakładało w miarę prosto, to co się jednym ruchem robi, można powiedzieć, w Reaperze. W Goldwave tak nie ma.
1: W kwestia tylko... tego charakterystycznego efektu, jak ludzie nawet w profesjonalnych radiach tną wywiady, im się czasami zrobi takie fajne na końcu, albo się po prostu ładnie urwie, tak od razu, jedno między jednym a drugim w wypowiedzi.
2: Czasami trzeba tak zrobić,
1: No bo czasami się inaczej nie da, ale
0: szczególnie... ktoś mówi... No właśnie.
2: Dzień dobry państwu, dzisiaj chciałem o czymś powiedzieć, to się łatwo nie da. Dlatego, że no to jest na tyle tego duże, że to trzeba całe wyciąć dosyć tak
0: Dosyć drastycznie.
2: Drastycznie.
0: A jeszcze gorszą sytuacją jest taka, jeżeli ktoś ma w pomieszczeniu pogłos.
2: No tak, no
0: i wtedy to echo z tego które by nawet można było wyciąć z samo, to jednak jeszcze gdzieś zostaje i jest, no ja teraz tego nie będę w stanie zademonstrować, ale jest, powiedzmy, początek słowa dzień dobry jeszcze z jakimś takim dziwnym pogłosem, z czegoś, że mamy tak, wrażenie, że on, tak. Ten pogłos tam gdzieś tam jeszcze trwa.
2: Aczkolwiek no zdaję sobie sprawę, że to nie wszyscy to tak mogą zrobić, no bo niektórzy po prostu mają taki pokój i cześć pracy.
0: A powiedz może naszym słuchaczom przy okazji, co mogą domowymi sposobami zrobić, żeby się pozbyć takiego pogłosu?
2: Pogłosu średnio mogą co najwyżej kupić mikrofon, bo wbrew pozorom mikrofon na tyle dobry, że będzie to miał ręce i nogi, nie musi być straszliwie drogi, ponieważ jest i wiem, przynajmniej na razie, zobaczymy co będzie dalej, no bo te mikrofony to się zmieniają na rynku. Niemniej jednak można kupić za dosłownie 12 zł mikrofony firmy Mediatek. I mikrofony firmy Mediatek są rzeczywiście na tyle dobre, że tą jakość dźwięku mają przyzwoitą. I powiedzmy, jedynym może być tu ewentualnie problemem to, że niektóre karty zintegrowane, niestety nowe zwłaszcza, mogą szumieć całkiem potężnie i tego się nie wyeliminuje. No i bez jakiegoś większego wkładu własnego rzędu 100 zł to się tego raczej nie zrobi. I kupno jakiejś karty z serii, nawet niech będzie jakiś tam Soundblastery czy coś takiego, których jest troszeczkę, że tam X-Fit w tym momencie. One mają już na tyle te wejścia mikrofonowe, że można podłączyć sobie mikrofon i po prostu coś nagrać i to będzie na tyle jakoś tam w miarę na tyle będzie to dobre, że będzie można coś z tym zrobić i będzie to zrozumiałe jakby dla ludzi, jeżeli ktoś do tego mikrofonu będzie mówił i nie będzie to tak strasznie przeszkadzało, jak tam coś będzie.
3: Wszystkie oprócz Extreme Audio. Uwaga.
2: Aha, no to oprócz Extreme Audio nie
3: bo to szumi, bo to szumi.
2: A niestety ta karta jest chociaż nie.
3: Najtańsza.
2: W tej chwili już tak. Nie, dlatego że są te wszystkie play i tak dalej.
3: Ale one nie mają chyba wejścia mikrofonowego. To są odtwarzarki.
2: No w każdym razie z kartami jest trochę większy problem niż z mikrofonem. Natomiast jeżeli ktoś by sobie zanabył taki mikrofon Mediateka, nawet chyba najlepiej taki z taką podstawą, powiedzmy, no bo takie leżące to nie wiadomo gdzie to, jak to umieścić.
0: Szczególnie jak to położymy na biurku, to będzie zbierało to wibracje. Na przykład od komputera, jeżeli mamy komputer stacjonarny. A myślę, że od laptopa też.
2: No tak. No tak. I teraz co? Najlepiej, jeżeli się mówi do mikrofonu, to na to w miarę blisko, ale nie za bardzo, ponieważ jeżeli się będzie mówiło za blisko,
5: efekt będzie taki,
0: to mamy efekt pop.
5: Popy.
0: Dokładnie. Efekt pop.
2: Efekt pop i to jest też raczej nie do wyeliminowania takimi zwykłymi środkami.
6: Pomijając efekt przester.
2: Tak.
1: No przester to jest nasz odwieczny wróg.
2: Tak, i tego też się nie wyeliminuje i lepiej nagrać trochę za cicho niż trochę za głośno.
0: Oczywiście tak, nie mówimy tu o przypadkach ekstremalnych.
2: Bo takie też się zdarzały.
0: Ja kiedyś miałem takie nagranie zarejestrowane na Zoomie, którego autor nagrał to bardzo, bardzo cicho, bo stwierdził, że no w sumie... No bo nie chciał
2: lepiej
0: przesterować.
2: Za cicho niż głośno.
0: Nie chciał przesterować, tak.
2: Tylko że to było na tyle cicho, że jak się to przygłośniło, to się przygłośniły szumy elektroniki, które były głośniejsze jeszcze niż normalnie.
0: Dokładnie. Ja pamiętam, że próbowałem coś z tym nagraniem zrobić i próbowałem najpierw je podgłośnić MP3 gainem, a później je odszumić. Efekt tego był, powiedzmy sobie szczerze, mizerny, więc koniec końców ten program, ta audycja...
1: Powiedzcie, że nagranie było jeszcze w MP3 w Zoomie nagrane.
0: No tak. No
1: dziękuję.
0: I koniec końców ta audycja, ten odcinek został nagrany jeszcze raz.
4: Co, ale MP3 Zoomowego nie lubię.
1: Aczkolwiek mówiły jaskółki, że H1 jest ładne. To takie ciekawostki technicznej
2: coś słyszałem,
1: wymiany.
2: Ale...
1: ale nie bawiłem się, nie umiem
2: nie powiedzieć. Nie zweryfikowałem tego.
1: Z całym sercem polecam MP3 Rolanda R05.
2: Tak, jeżeli...
1: I Zumaha 2. Takie... Z MP3, którego lepiej unikać.
2: Ale w Rolandzie to MP3 jest nawet...
1: Gdzie?
2: Chociaż nie, nie, sorry, przepraszam, gdzie? Nie, w Rolandzie nie. Nie, pominął się z Olympusem, w Olympusie to MP3
1: jest. W Olympusie to tam jest Fraunhofer IS i to działa całkiem przyzwoicie, oni to akurat
2: tak, dbają. Tak, natomiast w Rolandzie i w Zoomie to... Jeżeli można to nagrać w Wave i skonwertować to już w komputerze, jeżeli ktoś ma taką możliwość, bo to raczej będzie lepiej.
0: To będzie tak, lepiej i...
2: W ogóle ja myślę, jeżeli... jeżeli jeżeli było coś takiego, żeby udostępnić, jeżeli ktoś będzie chciał robić, można będzie zrobić takie narzędzie do konwertowania na przykład z Wave'ów do MP3. Żeby nagrywać to w Wave'ach i jakimś naszym narządkiem, które się gdzieś tam pewnie pojawi, skonwertować to do MP3.
0: A to też nie jest zły, to też nie jest zły pomysł, będzie można coś takiego zrobić.
2: Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie będzie można zrobić nawet programu do nagrywania naszego, który po prostu jest w miarę łatwy, jest przycisk nagrywanie, przycisk stop i to po prostu działa. I nagrywa do naszego MP3.
0: A to też jest całkiem fajna sprawa, taki Tyflo Recorder.
2: Takie coś.
1: Nawet pies odszczeknął.
0: No, pies też się zgadza. Dobrze jest. Mądrze mówimy. Tak. Wracając do tematu, już wiadomo, że nie można się przesterować, ale nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, czyli zbyt cicho też nie nagrywamy. Najlepiej tak po środku. Najlepiej w ogóle, jeżeli coś nagrywamy, jakąś taką naszą mowę, to
1: sprawdzić sobie
0: nagrać sobie kawałeczek, i odsłuchać, przy czym ja
2: i to,
0: bym
2: i to
0: jednak
2: taki
0: radził...
2: kawałeczek, taki kawałeczek mniej więcej tak, jak to się będzie mówić. O drobinkę może głośniej, ale na pewno nie ciszej. Jeżeli ja mam, powiedzmy, jeżeli wiem, że będę, to nawet zacząć, powiedzmy, tego podcasta, nagrać go sobie, że witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta, dzisiaj powiemy sobie o czymś tam. Stop, sprawdzam sobie, jak to wyszło, żeby już mniej więcej to nagrać tak, jak się to będzie mówiło. Jeżeli będzie troszeczkę za cicho, to będzie okej.
0: Bo jeżeli ktoś ma zamiar robić test na zasadzie zobaczymy.
2: Tak, a potem dzień dobry, widz w kolejnym podcast. No to
0: no to
2: tak
0: nie, to nie ma sensu.
2: Natomiast...
0: To nie ma sensu.
2: Powiedzieć kawałek tego podcasta, mniej więcej tak, jak to się będzie mówiło. I jeżeli będzie troszeczkę za cicho, to znaczy, że jest okej. Bo to się jakby potem podgłośni, jakby spokojnie.
0: Czy na coś jeszcze warto zwracać uwagę przy nagrywaniu?
2: Ja wiem, no o większości rzeczy ludzie zazwyczaj wiedzą, no. Wiadomo, żeby jakoś nie stukać, nie pukać, jeżeli oczywiście to jest możliwe, żeby nagrywać w jak najcichszym pomieszczeniu. Ale to zazwyczaj myślę, że ludzie o tym wiedzą, żeby jakoś tam nie nagrywać w hałasie, nie stukać w mikrofon, nie robić jakichś takich rzeczy, nie kręcić głową, żeby nie było tak, że raz jest za głośno, raz jest za cicho i coś tam.
1: Tam to
2: ustawić mikrofon najlepiej na wprost ust. Bo to nie każdy. Niektórzy to mają ten mikrofon, gdzieś tam sobie jest na biurku i mnie słychać tak i jest jakby no okej. Okay. Natomiast jeżeli właśnie ja sobie troszeczkę wstałem, jestem nad mikrofonem. Nad mikrofonem, aczkolwiek całkiem blisko. W tej chwili jestem jakieś 15 cm od mikrofonu, tylko że no nie, w jakiejś takiej trochę z tyłu, trochę z góry. Natomiast w tym momencie jestem w dalszej odległości od mikrofonu, ale z przodu. Z przodu praktycznie na wprost mikrofonu. I dzięki temu jest troszkę lepiej. Oczywiście jak się drony przybliżę jeszcze i się zmonofonizuje, no to jest wiadomo jeszcze lepiej. I tu też można... To nie przy każdym mikrofonie jest, natomiast jeżeli mam mikrofon kierunkowy, to może być tak, że w tej chwili oddalę się od mikrofonu, ja wiem, nawet nie oddalę, tylko przesunę się w bok od mikrofonu. Teraz jestem w bok mikrofonu, ja wiem, jakieś 10 cm, to jest taka różnica, a teraz jestem na wprost. Jestem na wprost, jestem z boku.
0: Zdecydowanie wprost ma, zdecydowanie jak jesteś na wprost, to masz więcej wysokich tonów.
1: No, o to chodzi.
0: W dźwięku, w głosie.
2: Czasami może być wysokich, czasami niskich, czasami może czegoś jeszcze odjąć, chociaż z reguły rzeczywiście wysokich. I jeżeli się nagrywa jakiś materiał, jakiś podcast, jakiś cokolwiek, to najlepiej być wprost, na wprost tego mikrofonu. Chyba, że będą właśnie te tak zwane popy, to można kombinować, że przekręcić trochę mikrofon, mikrofon ustawić z boku ust, ale żeby on jakby patrzył mniej więcej na to nasze powietrze, które wychodzi z nas jakby. Żeby generalnie, jak to się mówi, właśnie patrzył na usta, ewentualnie troszeczkę powyżej, troszeczkę poniżej, ale to już jest jakby kwestia jakiegoś tam ustalenia. Niektóre mikrofony w słuchawkach są w miarę dobre, ale z tym, no, w ogóle jest tak, że przy tanich mikrofonach komputerowych, czyli przy tych mikrofonach 20, 30, 50 zł, to wcale nie jest tak, że im droższy, tym lepszy. Bo swego czasu dostawaliśmy tych mikrofonów chyba z 10 czy 20. I mogło być tak, że mikrofon 6 za 6 zł był znacznie lepszy od tego mikrofonu za 30 zł, za 50 był taki średni, za 20 był bardzo podobny, za 12 było coś takiego, że tego się słuchać nie da, a za 20 był w ogóle, za 25 był w ogóle super ekstra, za 10 zł był bardzo podobny do tego za 25, troszeczkę gorszy, za 40 był podobny do tego za 12 zł. Nie ma tutaj w ogóle absolutnie żadnej reguły.
0: To ja teraz zapytam od drugiej strony, to może tym razem Roberta Łabęckiego zapytam. Robercie, bo ty nagrałeś dla nas trochę audycji dla Tyflo Podcastu, takich audycji niekoniecznie w stylu Tyflo Podcast w Radio N, a takich bardziej opisowych. Jak ci się w ogóle nagrywało?
3: Oj, mi to się nagrywało bardzo śmiesznie, raczej trudniej niż łatwiej, dlatego że ja myślałem, że umiem dobrze opisywać, tymczasem okazało się, że się powtarzałem, że zapominałem jakichś tam elementów opisu, bo chciałem wszystko zawrzeć, że tak powiem, a tu o czymś tam zapomniałem, więc najlepiej przed nagraniem zrobić sobie taki konspekcik jakiś malutki, żeby to poukładać jednak, bo potem będzie realizatorowi trochę łatwiej to robić, nie będzie powtórek i takich różnych dziwnych rzeczy.
0: Rozumiem.
2: Może konspekcik się przydaje, bo tu też myślę, że pewnie można by zdradzić tajemnicę, że przed audycjami w tym robotkasie taki konspekcik się robi.
0: Oczywiście, przed każdą audycją jest...
2: No prawie każdą. Dzisiaj jakoś nie wyszło, natomiast...
0: Dziś nie wyszło, ale tydzień temu już ta audycja miała się pojawić, bo tydzień temu przecież też miała być audycja o CU Mobile.
2: I w troszkę podobnej formie,
0: dokładnie. Tylko że wtedy okazało się, że oprócz tego, że CU Mobile się nie stawiło, to przy okazji mieliśmy poważne problemy z serwerami Radia N, na których to nadajemy na gościnnej antenie Radia N. Natomiast prawda jest taka...
1: Wtedy też była gościnna? Chyba nie.
0: No właśnie wtedy...
3: Nie,
0: wtedy,
3: to jest gościnna.
0: Teraz jest gościnna, tak. Teraz jest gościnna. Tak. Tydzień temu zostaliśmy zamknięte drzwi.
3: Tak.
0: W każdym razie co do konspektu, tak, to przed każdą audycją, prędzej czy później, czasem jest tak, że na godzinę przed audycją.
2: Czasem jest później.
0: Czasem jest później, a czasem jest na kilka dni przed. To zależy wszystko od gościa i kiedy gość ma czas, bo jeżeli na przykład robimy to, ten nasz program w jakimś takim gronie ludzi, którzy się powiedzmy znają, którzy mają ze sobą kontakt praktycznie, że na co dzień, no to nie jest to żadnym problemem, żeby sobie powiedzmy przed audycją usiąść i zrobić taki konspekt właśnie teraz tak na świeżo. A czasem po prostu, no jeżeli gość jest, że tak powiem, zajęty, gdzie no nie jest tak łatwo, żeby gość wygospodarował sobie czas, no to trzeba się z gościem umówić. Również to jest oczywiście cała technologia i technika, bo każdego gościa, który pojawia się w Tyflo Podcaście po raz pierwszy, trzeba nauczyć obsługi TeamTalka. To jest jeszcze...
2: Bo to niby jest prosty interfejs, ale jest kilka zagwozdek, które
0: ale
2: nie
0: jest
2: są
0: kilka
2: takie
0: zagwozdek.
2: Oczywiste.
7: No chyba, że ktoś jest z TeamTalka na przykład.
0: No jeżeli ktoś jest z TeamTalka, no to nie trzeba go uczyć, ale czasem jest tak, że się pojawiają goście niekoniecznie, którzy pojawiają się na serwerze TeamTalkowym.
7: No i to jest częściej.
0: No, pojawiają się i trzeba z tymi gośćmi usiąść i im wszystko wytłumaczyć. Jeżeli to są goście widzący, a też tacy się zdarzają, no to jest ciekawe tłumaczenie, słuchajcie, interfejsu programu. Ja i tak zawsze zalecam, żeby instalowany był TeamTalk Classic, czyli ten taki TeamTalk w wersji dla nas tak, bardziej dostępny.
1: Bo od wersji 4, czyli od wersji, która zmieniła te kilka ideologii i idei, o których mówiliśmy wcześniej, zmieniła się też dostępność tego programu. i TeamTalk.
2: Tak, dlatego że to wszystko wynika z tej wieloplatformowości, ponieważ jest taka biblioteka, która się QD nazywa, nie pamiętam od czego to jest skrót. W każdym razie to chodzi o jakby obsługę interfejsu graficznego i to jest taka biblioteka, która jest... Chodzi o to, żeby TeamTalk wyglądał tak samo na Windowsie, na MacOSie, na Linuxie, na czymś tam jeszcze, bo to QT jest wszędzie. Wszystko jest fajnie, tylko zrobić dostępną aplikację w QT się da, ale nie jest to tak łatwe i w końcu producenci się, deweloperzy się poddali i zrobili dwie wersje. Dla niewidomych i dla widzących. Oczywiście się te wersje różnią tylko i wyłącznie interfejsem, więc to nie jest tak, że niewidomi mogą rozmawiać tylko z niewidomymi, za co chwała producentowi. No, tylko po prostu różnią się tylko i wyłącznie jakby wyglądem programu.
0: No i niektóre funkcje nie są dostępne w wersji Classic, czyli...
2: Już chyba są dostępne.
0: Już są?
1: Aha. W zasadzie wszystko jest równane już teraz na bieżąco.
0: Aha, no
2: nie wiem, czy przez chwilę nie było coś takiego, że pewne funkcje były dostępne tylko z wersji klasycznej klienta. Albo parametry, może rozpiętość parametrów.
0: To może parametry, bo ja pamiętam, że
1: rozpiętość parametrów, a z drugiej strony rzeczy typu wideo były niedostępne u nas w klasycznej. A były tylko w zwykłej.
0: Tak. Jest to wszystko równane. No i dobrze, bo po prostu nie ma tu żadnej rozbieżności, ale to jednak trzeba chwileczkę czasu poświęcić, żeby nauczyć.
2: Jak każdy program.
0: Dokładnie.
2: Tak, bardzo mało.
0: No i jeszcze też są problemy tego typu, że na przykład okazuje się, że gość ma jakieś problemy z ustawieniem swojej karty dźwiękowej. No i wtedy jest diagnostyka na bieżąco, trzeba się zastanowić, co się dzieje.
2: A tak bywa.
0: A tak bywa. To znaczy, ja pamiętam taką audycję, która była audiodeskrypcji na przykład. I to też się czasem tak zdarza. Kiedy właśnie z Tomkiem i z Basią prowadziliśmy tę audycję, Basia była jakoś tam, powiedzmy, względnie ustawiona, natomiast ja pamiętałem, że wcześniejsza audycja z Tomkiem, którą prowadziliśmy o dostępności bankomatów, wyszła nam świetnie. No i wszystko ładnie, pięknie. Dźwięk od Tomka był naprawdę wysokiej jakości, więc sobie pomyślałem, okej, to w takim razie ustalimy sobie to, co mamy do ustalenia i wejdziemy na antenę. Jeszcze wtedy pamiętam, że tę audycję realizował Tomek właśnie.
2: Tak.
0: Tylko nie Tomek Strzymiński, tylko Tomek Bilecki obecny tu. Tak, łączy się Tomek na jakieś tam, powiedzmy, pół godziny przed audycją. Jakież było nasze zdziwienie, że Tomka słychać tak bardzo źle. Okazało się, że w międzyczasie coś tam stało się z jego tym mikrofonem, z którego korzystał, coś chyba z wtyczką albo z czymś tam innym. No i efekty były takie, jakie były. Audycja się odbyła. Audycja była bardzo wartościowa pod względem merytorycznym. Natomiast no niestety brzmieniowo...
2: I myślę, że można dodać, że mikrofon prawdopodobnie był w podobnej cenie. A
0: dokładnie.
2: Taka była różnica w dźwięku, więc... To jest to, o czym mówię, że mikrofon mikrofonowy nierówny i cena tu nie ma najmniejszego znaczenia tak naprawdę w jakości mikrofonu komputerowego.
0: To się wszystko zgadza,
1: jest,
0: no bo...
1: Jest troszeczkę jak z tunerami DVB-T, na zasadzie dobry mikrofon. W tunerach są same cechy, co powinien mieć, a w mikrofonach możemy trzaskać konkretnymi modelami i numerkami, bo te wiemy, że są dobre, po prostu.
2: Niestety, ponieważ...
1: I pytanie typu...
2: Opis mikrofonu jest zazwyczaj mniej więcej taki, że jest z podstawką, ma
1: włącznik,
2: ma długi kabel i ma gęsią szyję. I w zasadzie tyle.
0: No
2: ewentualnie
0: nie, no.
2: Jakaś firma... Znaczy jest tak, że jakaś firmy sobie wymyślają technologię... Czekaj, jak to było? Array coś tam, Super Array coś tam, nie pamiętam. Jakieś, że to niby ma być fajne, efekt był taki, że to było takie sobie średnie i na dobrą sprawę mikrofon, który kosztował 3 razy mnie, był 3 razy lepszy, więc to
1: tak. Natomiast często jeszcze ludzie podają kolor mikrofonu, jakby to było ważne.
2: Tak, a taki biały jakiś taki.
1: Tak.
0: No bo to może nie dla, może nie dla klientów, a dla klientek. To może być jakoś bardziej istotne. W każdym razie, no... tak to właśnie bywa, słuchajcie. A co do tych mikrofonów, no ja też często się spotykam z jakimiś tam informacjami dotyczącymi chociażby właśnie pasma przenoszenia i podobnych rzeczy. Natomiast, no...
1: Te też są fajne, tak?
0: Tak. Z tych parametrów wiele się raczej... Budować. Tak, wiele się raczej nie dowiemy.
2: Tak, dlatego, że większość tych mikrofonów ma podane standardowe parametry, bo to się tak powinno podawać, bo to tak jest normalnie. W rzeczywistości parametry są zupełnie inne od tego, co podaje producent, więc od razu tu ja też mogę powtórzyć, bo to warto, że w ogóle nie warto sugerować się pasmem przenoszenia mikrofonów, głośników, tanich słuchawek, czegokolwiek tak naprawdę.
1: Aczkolwiek myślę, że te słuchawki, głośniki już prędzej, mimo wszystko.
2: No może już prędzej, bo nie wiem, czy tam coś jakaś... Komisja jakaś nie zrobiła czegoś, no to troszeczkę lepiej niż było kiedyś, bo kiedyś to w ogóle było od 20 do 20 tysięcy i cześć. Teraz rzeczywiście jakoś jest.
1: Ja spotkałem się.
2: Nie jest to super, no niemniej jednak powiedzmy, że jak
1: kuriozum
2: coś
1: na razie. Kuriozum na razie był mikrofon, który przenosił od 15 Hz do 44100.
0: Ładnie!
2: Znaczy nie no, są takie mikrofony, owszem, natomiast...
0: Ale chyba nie kosztują...
1: To był kuriozum. To było kuriozum, ten mikrofon kosztował złotych bodajże 11,50.
0: Okej. Dla wyjaśnienia, on na pewno takiego spektrum częstotliwości nie przenosi.
1: Jego spektrum kończyło się takie w pełni słyszalne na 8 kilo, takie, że jest, myślę, na 17. 16 może. No, aczkolwiek 50 dawał radę. Pisali, że o 30, 50 dał radę bez problemu.
0: No tak. No więc, tak. Więc to było prawdą.
1: Także. Więc dół był prawdą, góra. No co najmniej.
0: Góra była tylko
1: się
0: marzeniem.
1: Podwoiła.
2: To się nazywa połowiczna prawda, właśnie.
0: No właśnie. Więc tak to wygląda z tą naszą audycją i z tym, jak my tu pracujemy. No czy i teraz. Kolejne pytanie do Tomka, bo no, wspominaliśmy już, że realizujesz, no i okej, i ty masz za zadanie po dostaniu, otrzymaniu takiego pliku, takiego materiału, coś z tym zrobić. Tak. Oprócz tego, że go przycinasz, to jeszcze tam chyba parę rzeczy czasem trzeba, prawda?
2: Tak, natomiast z reguły to jest jakieś wyrównanie, znaczy wyrównanie, raczej zazwyczaj podgłośnienie tego materiału, bo to zazwyczaj trzeba. Czasami jakaś drobna korekcja, żeby trochę dodać dołu, trochę dodać góry, aczkolwiek to raczej rzadko. W ekstremalnych przypadkach odszumienie i kilka razy zdarzyło mi się kilka robić takich podcastów, gdzie tu już się trochę posłużyłem programem, który to za mnie zrobił, ponieważ człowiek, który ten podcast robił, mówił mniej więcej tak, że miał przerwy co kilka wyrazów. Mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że można było coś tutaj nagrać. I każde takie słowo było w zasadzie, albo przynajmniej takie zbitki dwóch, trzech słów były oddzielone przerwą. I teraz takie przerwy na szczęście dało się wyciąć jakimś takim usuwaniem ciszy.
1: Gorzej,
2: bo jak
1: fajnie,
2: nie, to by naprawdę było to dosyć trudno wycinać takie rzeczy. Jest na szczęście kilka osób, które bardzo łatwo się tnie. Kiedyś pamiętam, myślę, że nawet tu można wymienić, była taka seria podcastów o Office. To Sylwek Pykarski
0: zgadza
2: robił.
0: Się.
2: To były podcasty, które może nie były zrobione jakoś super pod względem technicznym. Natomiast ja ich słuchałem i ewentualnie czasem gdzieś coś tam ewentualnie wyciąłem dla świętego spokoju.
0: To się zgadza. Też jeszcze było trochę takich podcastów, które ty oprócz tego, że pozbywałeś się ciszy, to nadawałeś im troszeczkę nieco więcej dynamiki, tak? Na lektorów, którzy mówią u nas, na prowadzących, którzy u nas mówią powoli i dokładnie. Co nie jest złe, ale warto czasem...
2: To znaczy inaczej, próbowałem dodawać dynamiki, natomiast spotkałem się z tym, że lepiej nie, bo ktoś może nie zrozumieć. I znaczy z tym to jest w ogóle ciekawie, dlatego że rzeczywiście kiedyś zrobiłem coś takiego, natomiast jakoś niektórzy mieli co do tego jakieś ale. I to tak niektórzy mówią, że no fajnie by było, gdyby wszyscy mówili dosyć szybko, bo to wtedy się do tego dużo łatwiej słucha, bo to i tak syntezator każdy sobie ustawia. A niektórzy to jednak najlepiej, jak on sobie tak powoli mówi, ponieważ w tym przypadku można wszystkiego posłuchać.
1: Wtedy jest w moim odsłuchu przyspieszany co najmniej 3-krotnie.
0: Tak, bo w ogóle i to tak samo jest, słuchajcie, problem, który też jest nierozwiązany i jak dla mnie on jest nierozwiązywalny. Czyli, bo też się niejednokrotnie spotkałem z takimi sugestiami, żeby może te podcasty były krótsze, żeby mniej szczegółowo tam było to wszystko omawiane, bo po prostu no, zbyt dużo treści tam się pojawia i to takiej treści strasznie rozwlekłej. No tylko ja sobie mówię tak, no jeżeli ktoś będzie miał ochotę jakby pominąć jakieś fragmenty, no to zawsze może przeskoczyć, tak. Natomiast no ktoś, być może komuś te bardzo podstawowe informacje są potrzebne, bo to nie jest tak, że wszyscy wiedzą wszystko.
2: No tak.
0: Więc
2: To są takie dosyć kwestie, które
0: to są kwestie sporne i tak naprawdę chyba one zawsze będą gdzieś tam kwestiami spornymi, bo jedni będą chcieli tak, inni będą chcieli inaczej. No a tak naprawdę no te wszystkie audycje to są po to, żebyście czegoś z nich się dowiedzieli. A z audycji poradnikowych, takich typowo nagrywanych, no to żebyście uzyskali informacje na konkretny temat, a z takich audycji luźniejszych, czyli z audycji z cyklu Tyflo Podcast w Radiu N, no żebyście poznali różny punkt widzenia, również się czegoś interesującego dowiedzieli i także mogli zabrać głos w dyskusji, która
2: tak
0: się toczy.
2: Taką trochę ciekawostkę z mojego, trochę właśnie z mojej pracy, z życia i tak dalej. Ja mam często na przykład duży problem, co robić w momencie, kiedy jest jakiś podcast o telefonie i na tym telefonie coś się nie uda. Czy to pokazać jako, że no nie zawsze to wszystko wychodzi, czy to ominąć i wyciąć na tego, że no to po prostu jest coś, co się nie udało i trzeba to jeszcze raz zrobić.
1: W mojej opinii
2: albo jak
1: pokazać.
2: Jest coś, na co jakby na co się czeka ileś tam czasu, trochę, bo to tak jakoś jest, albo ktoś się gubi. Ale ktoś chce pokazać jakąś, ewidentnie jakąś funkcję, że tu trzeba coś zrobić, żeby to było tak, tylko tu coś się trochę tego. I ty to zostawisz też właśnie jako
1: to ja bym się nawet nie pytał, ja bym to zostawiał.
2: No niby tak, ale no to też jest trochę
1: a
2: tak.
1: A czasy oczekiwania, które są tam wiadomo, no to troszeczkę skrócił ewentualnie, ale
2: no
1: tyle.
2: Właśnie, i to teraz, no i to co są
0: to
2: takie
0: zawsze,
2: różne...
0: To jest zawsze dylemat, a jeszcze jest część osób, która twierdzi, że to w ogóle powinno być tak, jak było kiedyś i żebyśmy w ogóle Tyflo Podcastów nie obrabiali w żaden sposób, że to było fajne i że kiedyś było inaczej, to taka piosenka nawet była.
1: Fajne, bo dyscyplinowało samych nagrywających do porządniejszego mówienia.
0: I że było lepiej. No tak, tylko że prawda jest taka, że tak naprawdę...
1: Aczkolwiek nie każdy może.
0: Dokładnie.
1: Ja mówię tylko
0: nasz
1: o
0: zespół,
1: tych, którzy mogą.
0: Nasz zespół, powiedzmy sobie od razu, to nie jest zespół profesjonalnych dziennikarzy, to nie jest zespół profesjonalistów, którzy mają karty mikrofonowe i którzy potrafią bardzo płynnie mówić. To jest zespół ludzi, którzy owszem, mają coś do powiedzenia, natomiast oni, no jednak, skoro mają coś do powiedzenia, to nie zawsze wiedzą, jak to od razu ubrać w słowa. O, teraz nawet mi słowa brakowało. tak a propos, żeby tak się klimatycznie zrobiło. Więc po prostu tak to wygląda. No i czasem trzeba tym osobom pomóc, bo później, kiedy, no wiadomo, kiedy ktoś obeznany z tematem słucha takiego nagrania, no to jest wszystko fajnie, to się może skupić na detalach, czyli o, a tu się pomylił, a tu coś mu nie wyszło, ale śmiesznie się zrobiło. Ale ktoś, kto chce z danej audycji naprawdę się czegoś dowiedzieć, to jego te detale, gdzie ktoś się pomylił i coś mu nie wyszło, albo nie wie, jakiego słowa w danym momencie użyć i się zastanawia przez 10 sekund, to jego te detale będą rozpraszać. Tak naprawdę, bo ten słuchacz będzie oczekiwał dobrego produktu, w cudzysłowie, jakim będzie audycja, z której on po prostu, nie zastanawiając się, ile razy ten prowadzący się jeszcze pomyli, a pomyli się na pewno, będzie w stanie usłyszeć to, co go interesuje i wynieść z tej audycji odpowiednią wiedzę.
2: Tak.
0: Nastała taka cisza.
1: Niezręczna cisza.
0: Dobrze, to skoro nastała cisza, to ja proponuję, żebyśmy tę ciszę teraz wypełnili odrobiną muzyki. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login 223988027 wewnętrzny 938. Swoją drogą ten numer kiedyś sobie pisałem zawsze gdzieś w pliku, a teraz już z pamięci go mówię, więc można do nas dzwonić.
1: Jest postęp.
0: Tak, jest postęp, oczywiście, że jest postęp. Można do nas dzwonić i można się pytać, o co chcecie. Teraz tak a propos Tyflo Podcastu sobie rozmawiamy, bo dziś taka audycja w większości właśnie poświęcona tematowi Tyflo Podcastu od kuchni.
8: Tyflo Podcast.
0: To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś audycja o tematyce różnej. Mówiliśmy o telewizji cyfrowej, mówiliśmy także o tym, jak to u nas wszystko się robi, czyli jak powstaje Tyflo Podcast, jak powstaje Tyflo Podcast na żywo, czyli Tyflo Podcast w Radiu N również. No i teraz jeszcze jedno pytanie do Tomka Bileckiego, bo to jest człowiek, który dla nas tu robi dużo, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, bo i czasem coś zrealizuje na żywo, czasem coś zrealizuje nie na żywo, no ale także właśnie jest autorem tego oto podkładu oraz tej oto oprawy, którą słychać było. No pierwszy dżingiel to akurat nie był z tej oprawy, z jakiej powinien być, ale no już kolejne są jak najbardziej z tej oprawy. Tomku, powiedz, czy trudno się taką oprawę w ogóle robi?
2: Znaczy w ogóle robienie oprawy to jest w pewnym sensie, jak ktoś jest powiedzmy, nie wiem, muzykiem czy coś, to jest troszkę inaczej niż jak robi powiedzmy płyty w jakimś tam gatunku, bo zazwyczaj jest trochę tak, przecież ja wolę robić raczej oprawę niż jakieś tam płyty czy coś, dlatego że jeżeli się robi jakieś utwory muzyczne, to one mają mieć początek, wstęp, jakieś rozwinięcie, to ma trwać tam ileś czasu. To musi być z jakimś artyzmem zrobione, no bo to tak ma być. Tylko że z reguły to zrobione w jakiejś jednej określonej stylistyce. Powiedzmy, ktoś jest muzyka elektroniczna, albo dance, albo jazz, albo hip-hop, albo coś tam jeszcze i se w tym tworzy. I ma sobie ileś instrumentów jakby pod kątem tego konkretnego, powiedzmy, gatunku sobie tworzy. Natomiast takie robienie oprawy pod coś, no to są różne rzeczy, no bo jakby ja powoli zaczynam robić jakieś tam różne rzeczy nie tylko dla Tyflo Podcastu. Zaczynam co prawda dopiero, ale jakoś to powiedzmy, że powoli, bo powolutku, ale jakoś tam idzie. To się nagle okazuje, że trzeba znać i wiedzieć, jak robić coś po rockowemu i po diskowemu i po jakiemuś elektronicznemu i po jakiemuś jazzowemu i tak dalej, i tak dalej. No bo są różne wymagania, powiedzmy.
0: I skąd ty się dowiadujesz, jak coś takiego zrobić?
2: Znaczy tak, szczerze mówiąc, no albo słucham sobie jakiejś audycji czy czegoś, które już mają taką oprawę i próbuję to jakoś analizować. Są gdzieś tam, powiedzmy, jakieś, ktoś może mieć jakąś bibliotekę takich rzeczy i mogę tam gdzieś tam do niego czy podjechać czy coś i pokaż, jakie to w ogóle jest. Jak ktoś ma coś takiego i mogę sobie zobaczyć, aha, tu jest taka biblioteka, to jest mniej więcej tak robione, tak tego, mogę próbować gdzieś tam sobie poznajdować różne, bo teraz są do tych gier różnych takich muzycznych. Jest muzyka, która jest pod te gry przygotowana, to znaczy są normalne utwory muzyczne, to prawda głównie z rocka, bo to są takie rzeczy, tam te wszystkie Guitar Hero, czy jak to tam się nazywa, to głównie polega na gitarze, więc to jest głównie rock. Ale nie tylko, jak się okazuje. Można znaleźć wersje takie multitrack, rozścieżkowane wersje, znaczy osobno bębny, osobno stopa, osobno tam jakieś tam bas,
4: gitara. Mi się tłumaczy Rhythm Heaven właśnie, jak mówimy, rozścieżkowany, tak by the way.
2: Tak. I mogę sobie posłuchać, jak to zostało tam zrobione. Poza tym jest masa poradników. Nawet na YouTubie, powiedzmy, jak zrobić coś takiego, jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak zrobić mastering, jak zrobić kawałek taki, jak zrobić brzmienie do czegoś, jak... Poza tym jest masa jakichś tam demonstracji. Tu jakiś gitarowy procesor. No i oczywiście tutaj trzeba się też nauczyć. To też jest... Ja akurat to lubię, aczkolwiek... Nie wszyscy to lubią. nauczyć się, jak grać na syntezatorze, żeby to wyglądało jak prawdziwy instrument. Słucham sobie, powiedzmy, gitary. Gitara ma różne swoje wibrata, jakieś podciągnięcia, jakieś techniki gry. Jak to uzyskać na syntezatorze, żeby to było jak najbardziej zbliżone do gitary? Okej, to jest w roku. Nagle się okazuje, że ktoś ode mnie chce jakąś elektronikę. No to szukamy, jak się robi elektronikę, więc tutaj jakieś lupy, jakieś tam coś jeszcze. Jak to się robi zazwyczaj, jak to jest zrobione? Bo tutaj, jak się udaje stare syntezatory sprzed lat, bo to jest takie dosyć modne ostatnio. Hip-hop, więc tu też jakieś pętle, jakieś skrecze, jakieś coś tam jeszcze, jak to się w ogóle robi, że to się sampluje z płyt, no ale ja nie mam płyt i gramofonu, więc muszę jakieś substytuty sobie powymyślać. No i to jest takie trochę, no, inne od tworzenia muzyki, ale no, ja lubię takie

0: był, powiedzmy, było coś, co trwa ileś tam sekund, co prawda ja wtedy nie robiłem do tego oprawy akurat. Natomiast no, trzeba było zrobić coś takiego, że
1: ty
0: mam
1: to
0: podkład,
1: realizowałeś. Trwa...
0: Tak, ja to realizowałem, ale był podkład, który trwał tam ileś, dwie minuty. Trzeba było z niego zrobić coś, co trwa 30 sekund, do 30 sekund. I trzeba było jeszcze zmieścić wokal, który trwał ze 40 sekund. Trzeba było go tak skompresować, żeby trwał maksymalnie do 30 sekund, nie przekraczając 30 sekund. No bo tak. No bo taki był wymóg, że to nie może mieć dłużej niż 30 sekund. No i wtedy się jakoś robi, czy kiedy, jak to jest, a co tu można jeszcze skrócić, a jak to zabrzmi, jak to będzie właśnie skrócone. No i teraz mam tak właśnie z tymi podkładami, że tu trzeba tempo ustalać, jak to zrobić, żeby te podkłady trwały dokładnie tyle i tyle. No i to są różne takie ciekawe ciekawostki.
1: No bo właśnie a propos skracania, to w wakacje tego roku również, czy to było we wrześniu, był taki spot, który się pojawiał na naszej antenie, na antenie Tyflo Podcastu, ale również i się pojawiał także na kilku antenach rozgłośni lokalnych i regionalnych.
2: Przełom września mniej
1: dokładnie,
2: więcej,
1: dokładnie.
2: Września.
1: To było wtedy i za wokalu użyczyłem ja, ale realizacją zajmował się Tomek. No i problem był taki, że trzeba
0: tam
1: było
0: strasznie dużo tekstu.
1: Tak, że tam było strasznie dużo tekstu, a trzeba było się wyrobić, pamiętasz, Wilu, w 30 sekundach chyba też.
2: 30
1: nie mógł, 30, nie mógł przekroczyć długością.
0: Oryginalny tekst miał 40 parę tych sekund.
1: Dokładnie. I to już była niezła zagwozdka, jak to zrobić. Trochę się Tomek nasiedział, siedzieliśmy tu, pamiętam, i analizowaliśmy, czy tak może być, czy tak będzie okej, okay, czy tak będzie dobrze. W końcu ja pamiętam, że ja jeszcze czegoś tam się z tego tekstu pozbyłem, jakiegoś fragmentu, tak. No i w końcu...
2: Chwała Bogu, bo byśmy mieli jeszcze większy problem.
1: Tak, i w końcu się udało i udało się to jakoś nagrać, udało się to zrobić tak, żeby było w miarę dobrze. No, słychać, że to było tam przyspieszone, no ale tekst był zrozumiały i ten spot mógł się ukazać tam, gdzie się ukazać miał.
0: No i jeszcze powiem w ten sposób, że praca z programem jakimś prostym w tym wszystkim to by była niezła jazda, że mam tego Reapera, no to jest naprawdę spore ułatwienie, bo tam sobie mogłem na przykład podzielić ten tekst na kilka fragmentów i każdy z tych fragmentów trochę przesunąć do przodu, do tyłu, przyspieszyć, nie przyspieszać, coś tam jeszcze powrócić z powrotem do oryginału. Z podkładu to wyciąć albo to, trochę go przygłośnić, trochę go ściszyć, na podkład dodać albo nie dodawać efektów i w każdym momencie mogłem to wszystko sobie, jeżeli ktoś powiedział, no słuchaj, wiesz co, fajnie, tylko że tu powiedzmy to jest za głośno, albo tu jest jakoś tak za dużo góry, no to proszę bardzo, odejmujemy. I nie mam problemu, tak jak nie wiem, w Goldwave'ie czy czymś, to po prostu jest i tyle. Do widzenia.
1: I jeżeli dodał zapisałeś plik... Jeżeli zapisałeś plik, no to już trudno, nie ma nawet możliwości, żeby to cofnąć.
0: Dokładnie, bo teraz jak mam w Reaperze, to są pliki projektu, zresztą każdy taki profesjonalny program ma takie swoje pliki projektu, znaczy pliki, w których nie ma de facto dźwięku, tylko są informacje o tym, że należy tutaj odtworzyć ten plik w takim a takim czasie, dodać takie a takie efekty, potem jeszcze w tym momencie otworzyć taki a taki plik z taką głośnością, z takim balansem, z takimi efektami, jeszcze tam jakieś parę innych parametrów, jeszcze jakieś tam sterowanie czymś tam i tak dalej, i tak dalej. I taki plik ma na przykład 40 kilo albo 200 kilo, albo 20 kilo, zależy jak i gdzie i w ogóle. I tam jest w zasadzie wszystko zapisane. Ja w tym momencie mogę wrócić do tego spotu i na przykład zmienić mu podkład na jakiś inny, bo coś tam.
1: Bo ktoś by chciał, żeby był inny podkład, na przykład. Więc można to robić. No i Tomku, tworzenie takiej oprawy generalnie, chociażby takiego podkładu, który sobie tutaj brzmi pod nami, to jest zadanie bardzo czasochłonne, czy to tak sobie siadasz do instrumentu, raz, dwa, trzy, o, jest.
0: A czy to jest... To zależy, bo ja mam na przykład taki problem, że najgorzej mi jest zacząć, bo w zasadzie nie bardzo wiem, od czego zacząć. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że jestem dosyć słaby technicznie na tych klawiszach. I często jest tak,

0: że się mylę. I coś gram, nie udało się, coś mi źle wyszło, no to jeszcze raz. I znowu coś nie wyszło. I ja czasami 10 czy 20 razy muszę coś nagrywać, zanim mi coś wyjdzie, mimo że to jest nawet zwolnione czy coś tam, bo chcę, żeby to było dokładnie tak, nie za głośno, nie za cicho. Jakoś tam jeszcze nie, to wszystko musi być dokładnie zrobione, no a że... No niestety, jak się chodziło do szkoły muzycznej, to jakoś tak się za tym fortepianem to tak średnio chciało go uczyć i ćwiczyć. No to teraz niestety są tego skutki takie, jak widać.
1: To teraz musisz się uczyć na nim grać, a właściwie tą techniką grać nieco później.
2: Wtórnie.
0: No de facto tak.
1: Okej, okay, czy coś jeszcze warto tak a propos tej naszej oprawy ciekawego wspomnieć? Coś ci utkwiło w głowie przy tworzeniu? Po prostu, zrobiłeś, jest. Zrobiłeś, jest i nasi słuchacze mogą sobie po kilku latach posłuchać odświeżonej oprawy, do której to głosów użyczyli nam Tomasz Knapik i Roch Siemianowski. To teraz jeszcze...
0: Tak, i jeszcze mogę ewentualnie a propos tej oprawy powiedzieć, że jeszcze nam chyba dojdzie parę różnych rzeczy do tej oprawy, których jeszcze nie ma, ale...
1: No właśnie, bo one są w trakcie tworzenia, to się sukcesywnie jeszcze tam cały czas tworzy i tworzyć się podejrzewam jeszcze troszeczkę będzie, bo no trochę tych głosów i trochę tych tekstów tam nam panowie nagrali. Jest tak, nad czym pracować.
0: Rocha Siemianowskiego tam jest chyba za 4 minuty w ogóle tego wszystkiego.
1: No właśnie, więc jest nad czym pracować tak. I efekty na pewno sukcesywnie będziecie mogli nausznie podziwiać w audycjach Tyflo Podcastu. To teraz proponuję, żebyśmy się skupili na kawie przez moment. Tak, odeszli w ogóle zupełnie od tematu dźwięku.
3: Tyflopodcast przy kawie.
1: Tyflopodcast przy kawie. Właśnie, Darku, co tam z tą kawą i z tymi ekspresami? Bo Robert tu mówi, że coś się nowego, ciekawego pojawiło. Rzeczywiście się pojawiło.
3: Tak. Pojawił się w Biedronce jakiś czas temu specjał nazwany... ekspres Italico na kapsułki. Jest to ekspres tyflopodcast o Bosch Tassimo, jest można powiedzieć bardzo dobrym. Jeżeli chcielibyście sobie zakupić taki w Biedronce ekspres Italico, to on mniej więcej będzie działał tak jak ten Bosch, który jest o którym jest tyflopodcast właśnie. No i to jest teraz bardzo topowa rzecz w Biedronce, można sobie nabyć w bardzo dobrej cenie taki ekspres Italico, do tego są kapsułki, również w bardzo dobrej cenie jest strona www.italico.pl, można sobie posłuchać, bo jest co posłuchać, można sobie poczytać, no natomiast...
4: Kto to w ogóle zrobił z ciekawości?
3: To zrobiła jakaś włoska firma, ja teraz nazwy nie pamiętam, ale to zrobiła jakaś firma dla Biedronki. Tak jak wiele firm różne rzeczy robi dla Biedronki, tak właśnie firma zrobiła dla Biedronki taki ekspres. Ja tego ekspresu nie widziałem, natomiast ponoć kawę robi dobrą.
4: Nie wiem, ja jakoś za kapsułkami to zawsze. Tak. Zawsze się kłócimy z Marchewskim.
1: Jakoś też.
3: O, przepraszam bardzo, ja jestem zwolennikiem ekspresów ciśnieniowych.
4: Mówię, że się zawsze. Zawsze się kłócimy z wszystkimi kapsułkowcami, że.
3: O tak,
1: nie no, jako posiadacz ekspresu ciśnieniowego też polecam ekspresy ciśnieniowe. Jakoś wolę wiedzieć. Powiem tak, wolę wiedzieć, co piję. O tak, to ujmę.
4: Aczkolwiek znam ludzi, którym bardzo smakuje kawa z kapsułek i nic do niej nie mają, więc...
1: Nie no, wiadomo, no, tylko zastanawiam się, ile czasu można pić tę samą kawę, bo tam jednak tych kapsułek to jest ileś modeli i później okazuje się, że jednak no to prędzej czy
4: tak,
1: później...
4: Ja już nie pamiętam,
1: może
4: te kapsułki
1: nudzić.
4: Między sobą, między ekspresami są kompatybilne? Nie, chyba.
3: To jest tak, teoretycznie nie i jeżeli chodzi o na przykład ten Italico, to oni zadbali o to, żeby taki
1: żeby
3: powiedzmy
1: nie.
3: Dolce Gusto czy inny, żeby nie. Z jednego prostego powodu. Z tego co wiem, to kapsułki Italico są odpowiednio małe, więc do żadnego innego ekspresu i też żadne inne kapsułki do tego niestety nie wejdą.
1: Wycwaniliście.
3: Natomiast, Tak. Natomiast no ja polecam jednak nawet właśnie tutaj Robert miał zamiar sobie kupić ekspres kolbowy tak zwany, o którym też w moim takim skromnym tyflopodcaście mówiłem. Proponuję poczekać, składać sobie na dobry ekspres ciśnieniowy, automatyczny.
4: Kwestia ekspresów kapsułkowych to jest troszeczkę tak. Ktoś nie wie, czy jest pewny, zaczyna z, w cudzysłowie, dobrą kawą, to może próbować.
3: To można, natomiast... tak. Zwłaszcza, że to jest dzisiaj kupić akurat ten w Biedronce, to jest niecałe 200 zł, bo on tam kosztuje chyba 160 czy coś takiego. Do tego te kapsułki i w zasadzie w 200 zł
5: 149.
3: Aha, no to w 200 zł zmieścimy się z dobrym, powiedzmy, ekspresem na pierwszy raz i z bardzo dobrą kawą na pierwszy raz. A później, no to już zależy od naszego gustu.
4: A później zobaczymy, czy nas wciągnie, wtedy będziemy wydawać pieniędzy coraz więcej, albo zaprzestaniemy.
1: Na kawy można wydawać tych pieniędzy. Oj, można.
3: No ja też piłem na początku na Primę za złote 80, ale teraz na
4: to. Jako doświadczony i chroniczny herbaciarz, nie ma audycji bez herbaty, ani tej robionej na luźno, ani tej na sztywno, jak to mówią, to też mogę powiedzieć, że w herbatę też można ładować pieniądze. Oj, można. Nawet torebkową. W Kieńczach wbrew pozorom są drodzy kandydaci.
0: Ja na szczęście nie jestem ani herbaciarzem, ani
1: kawoszem.
0: Kawoszem, tak?
4: Kawiarz to byłby ten, który robi.
0: Kawoszem?
3: Więc... Barista wręcz byłby ten, który robi.
0: Tak.
4: Na nasze kawiarz.
0: Ani herbatnikiem, ani kawoszem. W związku z czym nie muszę.
3: Tylko herbatnikiem do kawy.
0: Nie, ja z kolei na co innego wydaję na słodycze. No. Natomiast tego na szczęście nie trzeba jakoś specjalnie przygotowywać.
5: Balista.
1: No, a właśnie jeszcze tak na koniec, to już w ogóle zupełnie poruszając temat od czapy, bo o tym też mieliśmy porozmawiać i tak troszeczkę na koniec myślę, że warto o tym wspomnieć, skoro się już Tomek Tworek, czyli Lirin, uaktywnił, to Tomku, jeszcze tak jakbyś na koniec naszym słuchaczom mógł powiedzieć, na czym ty grywasz, i to nie jest harmoszka. Bynajmniej, bo...
6: Na czym ja grywam? Tak, na harmoszce!
1: Właśnie mówiłem, że...
4: A jednak, cała prawda się pokazała.
6: Tak, no ja myślę, tak mi się wymskło, bo tak specjalnie powiedziałeś, nie, na harmoszce, ja tak podłapałem, powiedziałem. Ja na czym gram? Ja gram na tutaj stojącym instrumencie niedaleko mnie. Obecnie nie zaprezentuję, bo nie mam takiej możliwości, ale gram sobie na... obecnych tutaj bębnach, nawet w nie też nie uderzę pałką, gdyż no, ostatni koncert przyniósł pewne straty w pałkach, no więc muszę sobie zakupić nowe.
1: To niezły był koncert.
6: Gram sobie na bębnach, no dość solidny i trwał do jakiejś trzeciej nad ranem, sam jam session po koncercie, taki after party. Ale to, że moje pałki się złamały, to jest jedno, bo złamały się praktycznie wszystkie, które tam były, a było ich trochę więcej.
1: Ale to, przepraszam, to był koncert, czy po prostu walczyliście z publicznością?
6: To był koncert. Walka z publicznością to pewnie byłaby jakaś jeszcze gorsza tam niszczarnia w ogóle wszelakich rzeczy, bo to na pałkach by się nie skończyło, ale wolę się nie domyślać, bo szkoda bębnów.
1: Dokładnie. Tak, no ja te bębny to są jakieś takie specyficzne bębny, prawda? Bo one nie są głośne. Jeżeli...
6: Uderza mi, jakoś nic się nie dzieje, czekam.
1: No właśnie.
6: To coś nie tak. Zepsułem. Nie, nie zepsułem. Są specyficzne, dlatego że są elektroniczne w ten sposób. No i te bębny są, powiedzmy, custom made, czyli są robione ręcznie. Jak już tutaj wszyscy reklamujemy, no to ja też będę reklamował, a co? Są one ze strony www.perkusjaelektroniczna.pl. Cóż za piękny adres, taki bardzo oryginalny. Bębny się nazywają Dig Drum, z tego co wiem jest taka nazwa od jakiegoś czasu i chyba się nie zmieniła. Kosztuje to w zależności od zamówienia, bo tam sobie można zamawiać na własne życzenie poniekąd, ale taka najbardziej wyczesana wersja to jest jakieś 2500 za same bębny, czyli ramę plus pady. Ale teraz o co chodzi z ramą plus pady, bo to Czyli wszystko generalnie opiera się na, jakby to powiedzieć w prostym polskim języku, że w bębnach są odpowiednie przetworniki, które przetwarzają uderzenie na sygnał, który jest dostarczany najczęściej do jakiegoś modułu brzmieniowego, czyli, no nie wiem, jest tych modułów dość sporo, najbardziej popularne w sumie są Rolandy. I chyba z tego co wiem, jakoś tam najbardziej cenione, aczkolwiek mi się to nie podoba, ale ja jestem chyba po prostu za bardzo wybredny. Ja tego używam z Alexem I/O, czyli input/output, to jest moduł niebrzmieniowy, tylko moduł generalnie podłączany do PC przez USB i no jednak, aby używać tych bębnów z brzmieniami MIDI, które bardzo często brzmią dużo, dużo lepiej. I właśnie w takiej konfiguracji mam obecnie bębny podłączone przez ten moduł do peceta. Jak już tu Tomek reklamował Reapera, na tym w Reaperze również działam, mam sobie te wtyczki VST, to jest kolejny temat, myślę taki też, tutaj chyba też było coś kiedyś.
1: Tak, rozmawialiśmy a propos tego, czym jest VST i co ono może.
6: No właśnie, więc ja używam właśnie takich VST i ładuję sobie brzmienia do Reapera i gram właśnie przez ten moduł na tych bębnach. Nie wiem, czy ktoś, kto słucha, jest bębniarzem albo czy ma zamiar nim zostać. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że niestety mam te bębny, bo niestety tak jest. Cieszę się, że je mam, bo mogę sobie coś tam pograć i co jest lepsze, nagrać. Ale niestety, dlaczego? Dlatego, że to są bębny, które do jakiegoś konkretnego grania i do konkretnego ćwiczenia różnych rzeczy się nie nadają. One się nadają do ćwiczenia, powiedzmy, odpowiednich ruchów nadgarstków, aczkolwiek problem zaczyna się wtedy, kiedy przechodzimy do wydobywania jakichś konkretnych dźwięków, konkretnych artykulacji, które chcemy zagrać na tych bębnach, no bo to są jednak bębny elektroniczne i tak jak są ustawione, tak zagrają, a nie zagrają tak, jak ty chcesz, żeby zagrały. A to jest zasadnicza różnica między bębnami akustycznymi a elektronicznymi, o czym trzeba wspomnieć.
1: Ale przynajmniej sąsiedzi nie stukają od góry i do dołu.
6: Stukają, spokojnie, więc ja już mojemu zapowiedziałem, że skoro tak panu to przeszkadza, to niedługo, jak mi się uda, zmienię bębny na akustyczne. No i to tak pokrótce o tych bębnach, no bo mówię, to jest rada dla wszystkich, którzy zaczynają grać na bębnach. Odradzam, szczerze mówiąc, elektroniczne bębny. To jest dobre rozwiązanie, jeśli jesteście w miejscu, w którym nie możecie grać na akustycznych bębnach, tak jak ja niestety obecnie. Nie macie takich możliwości. To jest jedyne, powiedzmy, sensowne rozwiązanie, które jest do wykorzystania. Natomiast jeśli chodzi o użycie tych bębnów, plus dodając alternatywy, że możemy mieć akustyczne, to odradzam, jakby i spokojnie można za tą cenę, albo nawet powiedzmy lekko wyższą do 3-3,5 tysiąca już zmontować sobie całkiem ładny zestaw akustyczny. I co jeszcze? Ominąłem coś? Nie powiedziałem czegoś? Czy coś jeszcze należy? Nie wiem, właśnie myślę.
1: Czyli tak naprawdę...
6: Albo no jeśli chyba... ktoś by chciał zadzwonić w końcu, jakoś tak coś nikt...
1: No właśnie, nikt do nas nie dzwoni, może po prostu wszyscy słuchacze liczyli na to, że dziś dowiedzą się czegoś więcej na temat sieci komórkowej dla osób niewidomych, a skoro się nie dowiedzieli, no to stwierdzili, że po prostu, no, akurat oni...
3: Słuchacze kupili CU Fona.
1: Darku, ale przester masz straszliwy. Ja cię bardzo proszę. Chyba, że to tak po prostu miało być. Chyba, że chciałeś z takim mocnym akcentem.
3: To widocznie przekręciło mi się, podgłosiło mi się po prostu pokrętło. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że po prostu dlatego nikt do nas nie dzwoni, ponieważ kupili sobie słuchacze CU Fona i każdy, no, dzwoni i nie
1: I
3: może
1: testuje,
3: się
1: rozwoju. I testuje, dokładnie. Próbuję dodzwonić się do Zuzy. Dobrze, dziękujemy bardzo wam za dzisiejszy program. Dziś program, no, naprawdę w wielkiej improwizacji, ale i też tak czasem jest. Jeszcze na koniec dodam... Tomku, ty pamiętasz, mówię do Tomka Bileckiego, kiedy mieliśmy za zadanie robić audycję, też właśnie o dźwięku, i to też była taka audycja bardzo improwizowana. I dowiedziałeś się o tym na 15 minut przed programem, bo miała być audycja o klango.
0: Wiesz,
1: A zadzwonił...
4: A tak, tak. Była taka.
1: A zadzwonił do mnie właśnie... Zadzwonił do mnie Maciek Muszytowski i powiedział mi 15 minut przed audycją, słuchaj, internet mi wysiadł. No, cóż.
4: Ubić to mało.
0: Tak, no i do mnie dzwoni Michał, słuchaj, masz dzisiaj, bo jest sprawa, że trzeba zrobić audycję.
1: I ta audycja, pamiętam, no, była dosyć interesująca. No,
4: całkiem fajnie poszła ta audycja. Też już wiem, która to, też już pamiętam, która to. Całkiem taka trzeźwa była.
1: No, dokładnie.
4: Wtedy chyba o nagrywaniu dźwięków wtedy chyba gadaliście.
1: Tak, bo jeżeli można jakby wejść w taki temat, który jest nam jakoś znany, no to te audycje jeszcze da się jakoś zrobić. Gorzej, gdyby okazało się, że po prostu są tylko na tapecie takie tematy, o których no ja na przykład nie mam pojęcia i nawet nie wiem, o co zapytać. Bo to też tak czasem jest. Jeszcze z takiego własnego doświadczenia powiem tak, że audycje, w których prowadzący i gość są, no, powiedzmy sobie, że ekspertami w danej dziedzinie, to też nie są dobre audycje. Bo dobrze, jeżeli prowadzący w danej dziedzinie się orientuje, takie jest przynajmniej moje zdanie, nie wiem, co o tym sądzicie, ale dobrze jest, jeżeli prowadzący się w tym orientuje, ale nie ma zbyt dużej wiedzy, bo w tym momencie zaczyna pomijać podstawowe rzeczy, które mogą być dla pozostałych niejasne.
4: Dokładnie, i się zaczyna, za przepraszam, klepać po ramieniu z tym drugim ekspertem, bo
1: dokładnie.
4: No, my wiemy o co chodzi, to my pominiemy podstawę.
2: Albo się zaczyna dyskusja fachowców.
1: Tak, tak. I wtedy to jest niebezpieczne.
4: Na temat szczególików, detali i
1: audycja jest fajna, ale tylko dla prowadzącego i dla gościa, a pozostali...
4: Nie, i dla tych, którzy jakoś tam, powiedzmy, wiedzą, o co chodzi i są w stanie dogonić ten tok myślenia.
1: Zgadza się. Dobrze, dziękujemy wam bardzo za tę dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Kolejny Tyflo Podcast już za tydzień na naszej antenie się pojawi. Myślę, że będziemy wtedy mieć dla was jakiś bardziej sprecyzowany temat. Oczywiście Tyflo Podcast w Radiu N, bo na naszej stronie www.tyflopodcast.net będą się jeszcze pojawiały audycje. Na pewno już za jakieś dwa dni się pojawi audycja o kolejnym telefonie komórkowym z systemem Android. Zatem bardzo serdecznie zapraszam, a dziękuję póki co moim dzisiejszym gościom, a byli nimi Patryk Faliszewski, Tomek Bilecki, dziękuję. Robert Łabęcki, Darek Marzewka i Tomek Tworek. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem.
4: Nie pominąłeś.
6: Chyba nie.
1: Redaktor Nora jeszcze.
4: Za oknem. A tak, za oknem.
1: Dokładnie.
4: Ale teraz nie chcę dać głosu, więc coś to znaczy.
1: Coś to znaczy, a to znaczy, że kończymy po prostu tę naszą dzisiejszą audycję. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki trochę bonusowy Tyflo Przegląd. No dzisiaj nie jest niestety na żywo, ale to z przyczyn od nas poniekąd niezależnych. W każdym razie 78. audycja, tak jest przynajmniej napisane tutaj u nas w tych notatkach naszych redakcyjnych. I jak to zwykle bywa, na początku zaczynamy. Zacznijmy może od przedstawienia się, czyli dzisiaj jest Paulina Gajoch,
8: dzień dobry.
7: Robert Łabęcki,
9: dzień dobry.
7: Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. Chyba nikogo nie pominąłem. No i zaczynamy jak zwykle od tego, co się będzie działo, a to, co się dzisiaj będzie działo, jak zwykle przedstawi Robert Łabęcki.
9: Access i bye-bye, blokowanie nakładek dostępności już jako wtyczka do przeglądarki Chrome. Nowości w Clubhouse na Androida. Hej ogłasza poprawki w dostępności. IKEA przedstawia swój katalog z narracją w formie audiobooka, na razie po angielsku. Super.com ogłasza partnerstwo z Mars Vision, aby ich gry były dostępne. Right Here, czyli odpowiednik To Two Points Izraela. Brain Sense 6 oficjalnie zapowiedziany. Eliminacje do pierwszego europejskiego konkursu piosenki dla osób niewidomych. Metatext, otwarty i dostępny klient na iOS do Mastodona. Microsoft Flight Simulator chce poprawić dostępność. Nowy LibLouis z poprawkami w polskich tablicach. HBO dostaje audiodeskrypcję. O Polsce nic nie wiadomo. Wieść ze świata inteligentnych okularów i szkieł kontaktowych. Complete Control wydało aktualizację. Wartości parametrów odczytywane dla osób niewidomych. Say My Meme. Nowy podcast opisujący memy dla niewidomych. Artystka z Irlandii chce oprowadzać niewidomych po galeriach sztuki przez Zooma. Framey Date, bardzo dostępne narzędzie do planowania dat i ogólnego ankietowania osób. NewScript Messenger, nie taki bezpieczny jak go malują. Lista aplikacji wspierających audio 3D w najnowszych AirPodsach. Nowości w aplikacjach. WhatsApp pracuje nad przyspieszaniem wiadomości głosowych. Weszły w życie nowe etykiety energetyczne. Sposób na szybkie pokazywanie dokumentów na Androidzie. Wiosenna promocja od Lumenu.
7: To w takim razie zaczynamy od tego, co już poniekąd w audycji już wcześniej było, ale teraz mamy o tym kolejne informacje. Czyli Accessibuy? Czyli blokowanie na
4: kartę. Tym razem dodatek do przeglądarek internetowych, bo te rozwiązania już przebierały kilka różnych form. Był i plik do adblocka, były i wpisy, które sobie można było do pliku hosts dopisać. No a teraz jest taki prosty dodatek, który sobie po prostu instalujemy. Do Chroma i przeglądarek kompatybilnych, no czyli zakładamy, że Edge, zakładamy, że Chromium Brave, zakładamy, że to jest dobre pytanie, czy Safari? Podejrzewam, że nie, ale to jest dobre pytanie. Chyba jednak jeszcze nie. No ale Chrome i przeglądarki kompatybilne na pewno. No i w każdym razie dodatek działa bardzo prosto, po prostu blokuje takie wszystkie nakładki, które mają niby dostępność poprawiać, a tak naprawdę tę dostępność bardzo często pogarszają. I co ciekawe, na stronie dodatku są podane statystyki, na jakich stronach takie nakładki są wykrywane i gdzie są one najczęściej blokowane. I niestety pojawiają się strony polskie. I to nie jedna, a kilka. Coś widziałem, jakaś Akademia Gdańska, już nie pamiętam czego, ma właśnie jakaś Fundacja Rozwoju, nie pamiętam dokładnej nazwy, też ma. Na stronie, którą podamy, jest dokładna lista, ona się na bieżąco też uaktualnia. Możemy wpisać sobie .pl w wyszukiwarkę naszego screenreadera i sobie znaleźć polskie strony. No ale niestety smutne, że i do nas też trend nakładek, które mają poprawiać, a pogarszają, niestety doszedł. Więc mam wrażenie, że wtyczka to się jednak może przydać.
7: I trochę szkoda, że takie wtyczki, że tak powiem, się przydają. Szkoda, że takie nakładki jeszcze bardziej psują niż naprawiają.
4: Dodajmy, że wtyczka stworzona jest przez firmę Pneuma Solutions, czyli tych ludzi, o których już mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie kilka odcinków temu, którzy tworzą jakieś takie rozwiązania, czy to OCR dla organizacji, czy to do transkrypcji prezentacji dla Zooma. To kiedyś te same osoby pod inną nazwą, bo to wtedy było pod marką Serotek, to się zajmowały takimi rzeczami jak Screen Reader System Access, jak DocuScan OCR i jak Samnet, zwany później Sero, czyli taka sieć społecznościowa dla niewidomych, która głównie w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam funkcjonowała. No to teraz właśnie Accessibuy jest ich dziełem, to są te same osoby. Dodatek, żeby nie było, jest darmowy.
7: O, no i bardzo dobrze, że jest darmowy. Tymczasem Clubhouse na Androida, czyli nieoficjalne klienty Clubhouse'a, mają ciągle jakieś tam aktualizacje. Paulina siedzi w tych aktualizacjach i może powiedzieć, co tam się zadziało.
8: To znaczy, na ogół nie będę tutaj dużo mówić, bo to jest tak naprawdę łamanie regulaminu. Natomiast jeśli chodzi o oficjalne jakby spekulacje na temat aplikacji, no to z doniesień różnych portali technologicznych można się spodziewać przełomu czerwca i lipca jako daty, kiedy może się ukazać aplikacja na Androida Clubhouse'a. Natomiast
7: to oficjalna oczywiście.
8: Tak, tak, właśnie o tym mówię. Natomiast na ten moment możemy spotkać się z licznymi aplikacjami, które mają nam zapewnić dostęp do tego Clubhouse'a, do tego stopnia, że spotkałam się już z aplikacjami, które na moje oko tego nie robią, a służą do czegoś śliskiego, ponieważ no, nie wzbudziły mojego zaufania i nawet nie chciałam tego testować. I sądzę, że no, nawet jeżeli nie miałam racji, to i tak trzeba bardzo uważać.
10: Miałaś rację, Paulino. Doszły też do mnie takie raporty, że są apki, które udają Clubhouse'a, a są po prostu zwykłym wirusem.
8: Mhm. Natomiast cóż, no nie będę ukrywać, że zaangażowałam się w polskie tłumaczenie aplikacji jednej z iluś tam, która wydaje mi się być okej. Jest forkiem tej aplikacji House Club z GitHuba. I obecnie można ją znaleźć w Google Playu pod nazwą Klubowna, bo deweloper musiał zmienić nazwę, aby móc przepchnąć aplikację przez Google Play, wiadomo. No nie wiadomo na jak długo ona się utrzyma. Chyba w Huawei'owym App Gallery też jest. A przynajmniej tak zapowiadał deweloper. W sumie nie interesowałam się jakoś bardziej. No i co? Są nowe funkcje, są kluby, są zaplanowane wydarzenia. Teraz już została usunięta opcja zapraszania ludzi z kontaktów, tylko można wpisać ręcznie numer do zaproszenia i wyświetla nam się liczba pozostałych nam zaproszeń. Natomiast nic więcej tutaj się nie wydarzyło. Natomiast najwięcej aplikacji, które mi się wydają takie śliskie, to są aplikacje, które zapowiadają możliwości administrowania pokojami, tworzenia pokoi i wielu, wielu innych rzeczy, których ta aplikacja, której ja używam, nie ma. No, ja używam jej i nic mi się nie stało. To znaczy, ani jeśli chodzi o moje konto na Clubhouse, ani jeśli chodzi o mój telefon, ponieważ stale monitoruję, czy wszystko jest okej. No i no powiem tak, tak jak powiedziałam wtedy, tak powiem i teraz, że używanie takiej aplikacji może nas narazić na permanentne zablokowanie konta. Natomiast ja po prostu wyszłam z założenia, że wezmę to dla testu. Jeżeli mnie zablokują, no to jakby trudno, ale sami w pewnym sensie, sami twórcy musieli założyć taki scenariusz, skoro miesiącami obiecują aplikację, którą można napisać w 1,5 dnia, tak jak udowodnił programista z GitHuba.
11: Ja myślę, że tutaj warto też podkreślić, że już powoli moderatorzy różnych społeczności się zaczynają, może nie tyle uskarżać, tak, ale ostrzegać, że zostali poproszeni o to, aby w razie napotkania takiej osoby, która używa takiego klienta, raportować takie osoby do Clubhouse'a. Czy będą to robić, czy nie, to jest chyba ich indywidualna wola, natomiast bardzo łatwo takie osoby ponoć wyłapać, bo takiej osobie nie da się odebrać głosu, jak się wpuści na scenę.
8: Tak, dokładnie. I mnie też ostrzegali, że skoro jestem z Androida, to mogę się spodziewać bana. Nie wiem, czy mnie ktoś zgłosił, czy nie, no ale tak jak mówię, ja mam troszkę dystans do tego. Po pierwsze dlatego, że mam drugi numer, po drugie dlatego, że no, podejrzewam, że formuła Clubhouse'a przetrwa, ale sam Clubhouse nie. I dlatego nie będzie to dla mnie aż taką krzywdą, chociaż poznałam tam już dwie naprawdę bardzo fajne osoby i jakby no podejrzewam, z jedną osobą już mam kontakt poza Clubhouse'em, z drugą jeszcze nie, ale pewnie będę mieć, więc no jest po co tam iść. podejrzewam.
10: Ale słuchajcie, jedna taka podstawowa rada, jeżeli pobieramy Clubhouse'a i zresztą jakiekolwiek inne aplikacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Androida, to pierwsza rzecz, na którą musimy patrzeć, to są uprawnienia. Czego ta aplikacja żąda? I to nie jest coś, co my powinniśmy przeklikać, tylko to jest coś, co my powinniśmy przeczytać, skupić się na tym, sprawdzić i naprawdę się dobrze zastanowić, czy te uprawnienia są danej aplikacji potrzebne. Bo jeżeli aplikacja typu Clubhouse prosi nas o dostęp do mikrofonu, ewentualnie dostęp do kontaktów przy próbie zaproszenia kogoś z kontaktów, no to wiadomo, ma to sens. Ale jeżeli aplikacja prosi nas o dostęp do kamery, dostęp do lokalizacji i dostęp do, nie wiem, usług dostępności i możliwości wysyłania SMS-ów, no to już powinniśmy się zastanowić, co tu jest nie tak.
8: Znaczy, bo... problem, jeżeli mogę, problem jest w tym, że bardzo często takie aplikacje uzasadniają taki wybór. I na przykład, ja bym się spodziewała, no, prosimy cię o dostęp do lokalizacji, ponieważ chcielibyśmy znaleźć pokoje, które są w pobliżu i będziesz mógł na podstawie języka oraz lokalizacji znaleźć coś dla siebie. Trudno, że to tak nie działa. Trudno, że to w ogóle nie jest wspólne, ale jakoś trzeba organizować. To samo z SMS-ami. Coś tam potrzeba wysyłania SMS-ów, aby móc odczytać kod weryfikacyjny, coś tam. Zazwyczaj jak aplikacja prosi o uprawnienia, które są dziwne, to stara się je uargumentować w jakiś taki sposób, żeby użytkownik, który się bardziej nie wgłębi, się nie zorientował, niestety.
10: Najgorszym uprawnieniem, na które najbardziej trzeba uważać, to są te tak zwane usługi dostępności, że ta aplikacja jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, coś takiego. Bo to znaczy, że ta aplikacja dostaje te same uprawnienia, co nasz program odczytu ekranu, czyli gdziekolwiek nie wchodzimy, ona wie, gdzie wchodzimy, jest w stanie sobie to sprawdzić, jest w stanie sobie przejąć wszystkie nasze hasła. No i jeżeli chodzi na przykład o czytnik ekranu, to oczywiście my chcemy, żeby on wiedział, gdzie my wchodzimy i chcemy, żeby czytnik ekranu mógł znać wszystkie nasze hasła, bo my chcemy, żeby on nam to po prostu odczytał. Ale jeżeli to jest aplikacja, nie wiem, latarka, no to już niekoniecznie.
7: To się
10: Więc
7: zgadza,
10: na to też warto
7: gdzieś
10: tam zwrócić uwagę.
7: Tak. No dobra. No to mamy Clubhouse'a, a teraz Mikołaj nam powie hej. I to takie hej, które ma być dostępne, albo coraz bardziej dostępne.
10: Tak. Hej to jest ta usługa mailowa, która obiecywała tę dostępność. My już o tym mówiliśmy. Usługa mailowa, którą ja testowałem przez 14 dni i stwierdziłem, że nie jest warta tego, co sobą reprezentuje, bo kosztuje $99 rocznie. Ma parę fajnych funkcji, parę fajnych feature'ów, to fakt, ale nie ma na przykład dostępu przez IMAP, czyli no ze zwykłych klientów poczty się do niej nie połączymy, ale no ogłosili, że wprowadzają usprawnienie dostępności jeszcze większe niż były, więc myślę, że warto gdzieś tam o tym donieść. Usprawnień jest dość sporo, od rzeczy takich jak oznajmianie, gdzie się poruszamy, jakieś dodanie skrótów klawiszowych, dodanie prostszej nawigacji klawiaturą, dodanie jakichś takich elementów typowo komunikatów do screen readera, czyli na przykład, jeżeli gdzieś się pojawią nowe wiadomości, co dla osoby widzącej było sygnalizowane na przykład tym, że przy danej zakładce pokazała się ikona hej, tu są nowe wiadomości i ona na przykład wyskoczyła i osoba widząca od razu widziała o, wyskoczyła mi ikonka, no to teraz jest na to taki specjalny po prostu komunikat, który jest puszczany do naszego programu odczytu ekranu, który nam powie, że uwaga, tutaj i tutaj są nowe wiadomości. Zmieniono na przykład to, w jaki sposób są prezentowane wszelkiego rodzaju właśnie ikony, czyli tam, gdzie osoby widzące miały na przykład emoji, nie wiem, emoji, powiedzmy strzałki w prawo, co oczywiście było czytane przez screen reader, ale nie do końca było oczywiste dla osoby niewidomej, co ono oznacza, więc po prostu zmieniono te ikonki na, nie wiem, rozwiń, usuń, po prostu takie nazwy, które są dla screen readera łatwe, proste i wygodne. Polepszono sporo pól, gdzie na przykład my coś wpisujemy i nam się pojawiają sugestie, żeby te sugestie nam lepiej czytało. Tam jest cała lista, co zrobiono, jak zrobiono, nawet tak trochę technicznie gdzieś tam zostało zahaczone, więc jeżeli ktoś korzysta, chce skorzystać, no ja osobiście uważam, że usługa nie warta swojej ceny, ale co trzeba firmie przyznać, to trzeba faktycznie przyznać ewidentną dbałość o dostępność, bo zarówno w Basecampie, czyli usłudze, systemie do zarządzania projektami, która został przez tę firmę stworzony, jak i w Heju, widać faktycznie bardzo dużą dbałość o dostępność. Ja nawet jak to testowałem po premierze na te 2 tygodnie, na tej wersji próbnej, to faktycznie tam już ta dostępność była dobra i tam już tę dostępność było widać, że no, ktoś się postarał i ktoś się przyłożył i tam tak naprawdę nie było za bardzo miejsca, którego się nie dało obsłużyć w ogóle ze screen readerem. A skoro oni teraz jeszcze się do tego przyłożyli, no to musi być faktycznie sporo, sporo lepiej. No więc jeżeli ktoś chce, to informujemy, że nad dostępnością również tam się pracuje.
7: IKEA przedstawia audiobooka, a w zasadzie katalog w formie audiobooka. I o tym Paweł.
11: Tak, bo firma ta doszła do wniosku, iż mamy pandemię. Jak mamy pandemię, to się różne nasze tam nawyki pozmieniały. No a wraz z tym na przykład zaraz przyzwyczajmy się do treści audio w dużo większym natężeniu i nakładzie niż było to do tej pory. No bo już słuchamy książek audio, słuchamy podcastów, znaczy my słuchaliśmy już od dawna, ale osoby nie do końca zaprzyjaźnione na co dzień z audio, preferujące wideo, jednakowoż od takich form może nie stroniły, ale konsumowały je w ograniczonym zakresie. A teraz się okazuje, że jest tego coraz więcej, gdzieś to coraz bardziej ludziom się podoba jako takie zajęcie gdzieś obok robienia takich codziennych rzeczy. No więc IKEA wpadła na pomysł, że nie dość, że cały ich katalog, a mówimy o IKEA w Stanach Zjednoczonych, przedstawi w formie audio, to jeszcze w takiej formie audio, że to będzie taka opowieść poniekąd o tym katalogu, czyli że hej, albo jak, czy tam cześć, a jakby się mówi w Szwecji, hej, poznałam też kilka innych nowych szwedzkich słówek, głównie są to nazwy mebli w IKEA. Razem ze mną możesz też je poznać. No i zaczyna się cała dyskusja, włącznie z takimi żarcikami, poradami o tym, że rocznie w domu zużywamy ileś tam czegoś, a moglibyśmy mniej dzięki tam, nie wiem, szafeczce Olaf zużywać. No i mamy taki cały katalog, on tam jest podzielony na paręnaście rozdziałów. Całość jest dostępna na YouTubie, w Audible i na Spotify'u. No i można sobie tego słuchać. Pani to czyta takim bardzo rozradowanym głosem. Jest nawet opisane, że tu jest okładka katalogu IKEA. Na okładce widzimy coś tam, więc takie elementy deskrypcyjne też tam jak najbardziej są. No i mamy opisane właśnie wszystkie możliwe produkty z IKEA. No ciekawe, to ciekawy ruch marketingowy moim zdaniem. Ciekawe, czy inne firmy też zaczną robić w ogóle może całe jakieś takie narratywy z jakimiś jakąś fabułą a propos swoich katalogów produktowych.
7: Ale to jest jakby przeznaczone dla niewidomych, czy jak?
11: Nie, jak właśnie to? Chyba w pierwszym rzędzie chyba nie. To, że niewidomi z tego skorzystają, no to też fajnie, ale to jest w pierwszym rzędzie dla osób widzących, które coś by tam miały sobie robić w życiu, może nawet i montować meble, a jednym uszkiem słuchać na słuchaweczce katalogu z IKEA i się zastanowić, co tam sobie do domu kupić.
7: Nie, bo się tylko zastanawiam że dlatego, że...
10: To się może szczególnie przydać.
11: To znaczy, wiesz, co by się bardziej niewidomym przydało, Miki? Instrukcje montażu. Bo z tym autentycznie ostatnio się zetknąłem, że chciałem pomóc przy montażu takich mebli i no może nie wszystko tam byłem w stanie zrobić, ale jakieś wkręcanie śrub, inne takie, no to jak najbardziej. I nie dałbym rady zrobić tego sam, bo wszystkie instrukcje absolutnie montażowe IKEA są tylko i wyłącznie obrazkowe. Tam nie ma ani słowa tekstem. I nawet osoby widzące, mając do dyspozycji te obrazki, czują się w tym mocno zagubione, włącznie z tym, że nam się trafił mebel, który w instrukcji miał pokazaną jakiś otwór miał pokazany, który tam powinien być i jego nie było w meblu, który otrzymaliśmy, więc trzeba było go samodzielnie wywiercić. No i różne takie chochliki się pokazują, więc frustracja a propos montażu mebli IKEA dosięgnęła też osób widzących. Mimo to, że na YouTubie już widziałem filmiki typu skręca meble z IKEA z zasłoniętymi oczami, skręca meble z IKEA po zażyciu kwasu, skręca meble z IKEA po zażyciu dwóch kwasów, więc wiesz, jakby ludzie niby tak szpanują, że to się niby tak da, że to jest takie proste, że tego, no ale już legendy o tym, ile śrubek zostaje na koniec montażu takiego mebla, z którymi nie wiadomo co zrobić, to cały internet jest tego pełen, więc... A ty coś tam
7: poza tym rzeczywiście też są ludzie, którzy jakby rzeczywiście im to przychodzi łatwiej, są też ludzie, którym to przychodzi trudniej z różnych przyczyn. Natomiast ja myślę, że oprócz takiej instrukcji, która byłaby dla nas rzeczywiście bardzo fajna, przydałyby się jakiekolwiek lepsze opisy tych wszystkich rzeczy po prostu, nawet w tych wszystkich katalogach czy na stronach internetowych. Bo na przykład mam kiedyś tam wybieraliśmy jakąś szafkę czy coś, jak tak mówię, dobra, to wejdę sobie na stronę IKEA i zobaczę sobie, co tam jest. No i na przykład widziałem opisy typu szafka i chyba nawet nie było wymiarów, tylko że no jest szafka. Ale co to za szafka? Czym się różni jedna szafka od drugiej szafki? W zasadzie to tego nie było. Ewentualnie były podane wymiary zewnętrzne, że na przykład w środku jedna ma trzy półeczki, a druga ma dwie szufladeczki, to już tego nie było na przykład w tych różnych opisach, także no...
11: No ciekawe jak jest audio i na ile on jest kompatybilny z ofertą polską na przykład IKEA, czy te modele się tam w jakimś stopniu pokrywają na przykład, żeby chociaż mieć wyobrażenie o tym, jak wygląda taki mebel, tak jak ty mówisz, nie? No ale ciekawa strategia marketingowa, to na pewno, no i ktoś to w ten sposób opisał, że jako osoba niewidoma myślę, że też z tego skorzystałbym, gdybym miał taką potrzebę. Ale no i pytanie na koniec, za 100 punktów, kiedy nagra Storybox wersję polską?
1: Tak.
10: Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o robienie w postaci audiobooków rzeczy, których się raczej w postaci audiobooków nie robi, to ja ostatnio natknąłem się, podsunięto mi poniekąd i sobie też gdzieś tam wynalazłem. Powstał audiobook o tym, jak programować. Po prostu do konkretnego tam języka książkę nagrano w postaci audiobooka. I powiem tak, nie róbcie tego w domu, to nie działa. To nie jest dobry pomysł. Bo udało mi się dotrzeć do darmowej próbki, bo to w serwisie Audible jest dostępne i da się za darmo kawałka posłuchać. No i ja już ewidentnie widzę, że po prostu nie wszystkie znaki interpunkcyjne zostały odczytane. No a jeżeli chodzi o programowanie, to każdy znak interpunkcyjny jest ważny. Pominięcie jednego znaku powoduje, że to, co my chcemy zrobić, albo nie będzie działać w ogóle, albo będzie działać zupełnie nie tak, jak my byśmy chcieli. Raczej nie będzie działać w ogóle. No a tutaj pominięto w ogóle sporo znaków. Pominięto fakt, co jest pisane z małej litery, co jest pisane z wielkiej litery. No nie robi się takich rzeczy. Ja uważam, że bardzo ciężko byłoby zrobić audiobooka na ten temat.
8: Jeśli mogę. W ogóle o programowaniu to już nie wspominam. Jeżeli chcecie polski przykład audiobooka takiego technicznego, który nie wyszedł, to zapraszam do przeczytania Ukrytej Sieci. Niezależnie której części, do tego stopnia, że pan lektor był w stanie powiedzieć GitHub zamiast GitHub, ale już nie mówiąc o linkach, o różnych treściach, które były przeczytane zupełnie nie tak, jak być powinny. I w ogóle to jest rzecz, której raczej się nie słucha, tylko raczej się to czyta, żeby wiedzieć, o co chodzi, żeby mieć jakby takie trochę rozeznanie.
7: Kiedyś pamiętam, no, też słuchaj, nagrywałem takiego audiobooka na temat Witolda Pileckiego i tam z kolei był jakby taka część dość mocno naukowa, w której było masa typu ileś na jedną stronę odnośników bibliograficznych, tak? Coś tam, Muzeum Powstania Warszawskiego, tam ofiar Auschwitz-Birkenau, karta któraś do którejś, tom któryś, coś tam jeszcze. Za kilka linijek tekstu znowu było tam zeznanie kogoś tam, coś tam, strona któraś tam i tak dalej, i tak dalej. I teraz no też był problem, co czytać, czego nie czytać, dlatego że no, z jednej strony no to jest dość ważny element, gdyby ktoś chciał coś z tego, no, ale no niekoniecznie w audiobooku, tak, no bo audiobooka się słucha po to, żeby sobie posłuchać. I potem była akcja...
10: Po to, dokładnie po to powstało coś takiego jak standard DAISY. I teoretycznie właśnie takie audiobooki powinny być nagrywane w standardzie DAISY, gdzie pliki no MP3 to pliki MP3, no właśnie. I no właśnie. O ile w Stanach Zjednoczonych jeszcze się to robi, bo to się robi, o tyle w Wielkiej Brytanii to się zdarza, o tyle w Polsce zapomnijmy.
8: Tylko że nie wiem, mam wrażenie, że nawet jeżeli to się robi gdzieś tam w tych Stanach przykładowych, to i tak to jest bardziej ukierunkowane na niewidomych, a według mnie to nie jest tylko to. W sensie można to wykorzystać też właśnie tu, czyli na przykład, nie wiem, zrobić jedną stronę drukiem, czy tam jakąś, gdzie będzie po prostu pospisywane, albo tam jakoś parę stron, gdzie będzie po prostu w audiobooku powiedziane tam, że odnośnik do tekstu. Odsyłamy do tekstu, bo no, nie czyta się takich rzeczy.
10: Wiesz co?
8: Linki, przypisy, odnośniki biograficzne, takie rzeczy, nie?
10: To ja widziałem książkę, audiobooka właśnie, w którym masz po prostu coś takiego, że diagram przedstawiający graficzną reprezentację tego procesu mogą Państwo znaleźć pod adresem i tu podany link. I to link taki prosty.
8: I przepisy. Aha, prosty. A to jeszcze okej.
10: Nazwa książki.com/media. I tam po prostu na tej stronie są wszystkie obrazki.
8: To też jest myśl.
10: Na tej stronie są wszystkie obrazki. Na tej stronie są wszystkie takie karty, bo tam do tej książki były dołączone takie, że sobie można wydrukować i powiesić nad biurkiem, żebyśmy mieli potem taką ściągawkę po prostu z najważniejszych rzeczy na później. I po prostu w audiobooku jest powiedziane, że tutaj do książki jest dołączona taka ściągawka, ale to sobie Państwo wejdą na stronie taką i taką i taką i sobie tam można pobrać w PDF-ie.
8: Znaczy w ogóle jak jesteśmy przy elektronicznych publikacjach, to mnie najbardziej dziwi Empik, gdzie często taniej da się kupić e-booka, znaczy audiobooka niż e-booka.
10: A to ciekawe.
8: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, taka w sumie dygresja. Można byłoby powiedzieć ludziom, jeżeli chcesz wspomóc niepełnosprawnych, czytaj książki legalnie, ponieważ wtedy jest większa szansa, że będą wychodziły w wersji elektronicznej.
7: Wiesz co, tylko jeżeli ludzie nie chcą nosić maseczek, żeby pomóc wszystkim, to ja nie wierzę w to, że ktokolwiek będzie chciał pomagać.
8: Ale nie, po prostu mnie uderza ta ironia. Co z tego, że wysyłamy SMS-y na numer jakiś tam dla fundacji jakiejś tam, żeby pomóc komuś tam, skoro robimy pośrednie działania, przez które jest tak, jak jest teraz. Czyli na przykład używamy treści nielegalnie, przez co nie wychodzą elektronicznie, przez co my nie mamy do nich dostępu. Nawet gdybyśmy chcieli je kupić.
7: No tak to niestety wygląda i na to chyba niewiele.
10: Z trzeciej strony są audiobooki w Polsce, są książki w Polsce i to są to czasami nawet dość znane cykle wbrew pozorom, które dla których jedyną interpretacją w formie audiobooka jest wersja nagrana przez Makoniu, która absolutnie legalną nie jest.
8: Tak.
7: Dobra, słuchajcie, bo nam się robi temat rzeka, a tematów jeszcze w ogóle mamy dość sporo. Na przykład mamy temat na temat gier. Paulina znalazła teraz super kom.
8: Temat na temat gier. Przedstawię się tak, że super.com, czyli taki, by to rzec, inkubator gier, inkubator tworzenia, publikowania gier przez deweloperów. Dogaduje się w cudzysłowie z twórcami oprogramowania Mars Vision, dzięki czemu gry wydawane przez właśnie super.com mają być dostępne dla niewidomych i w ogóle dla niepełnosprawnych. I jest to podkreślone, że to nie jest jakakolwiek zmiana treści gry, jest to po prostu nakładka dostępnościowa, która ma wszystkie te gry od nich udostępnić nam. Trwają już testy beta, w sumie można się na nie rejestrować. Zastanawiam się, czy się rejestrować, ale chyba faktycznie to zrobię chociażby tak dla testu. No i tych gier tam faktycznie jest dużo, dużo wydali. To są dziesiątki tytułów, więc zastanawiam się, jak jedna nakładka może być na tyle uniwersalna, żeby tym wszystkim tytułom sprostać. Podobno to jest oparte na jakiejś sieci neuronowej, która nie wiadomo co robi, chociaż z drugiej strony to może być tylko chwyt marketingowy, bo ostatnio ludzie bardzo lubią to słyszeć. Ale no, spróbuję się tam zarejestrować i ewentualnie będę zza kurtyny dawać znać na temat postępów wdrażania tego rozwiązania.
10: Zobaczymy też, jak to wyjdzie, bo jak ja słyszę, nakładka mająca zapewniać dostępność i oparta na sieci neuronowej, to niestety coś mi to przypomina.
8: Stąd właśnie mój ostudzony entuzjazm.
7: A teraz nie wiem, czy będzie ostudzony entuzjazm, czy jaki inny. W każdym razie Rolab znalazł promocję w sklepie Lumen, wiosenną promocję na telefony, na smartfony.
9: To znaczy, może ja niekoniecznie znalazłem, tylko po prostu od nich zwyczajnie na naszą skrzynkę redakcyjną, dokładnie moją, po prostu dostałem, co by podać. Więc podaję do 5 kwietnia, więc w sumie mało czasu już zostało, ale jeśli ktoś ma ochotę, może przedłużą do wyczerpania zapasów, ale no na razie przynajmniej tak to podali, czyli do 5 kwietnia 2021, można kupić Blind Shell Classic i Blind Shell Lite, albo odwrotnie powinien to powiedzieć, troszkę taniej. Ja nie wspomnę o tym, albo wspomnę, że Blind Shell Lite i Blind Shell Classic to telefony z klawiaturą dla niewidomych, którzy najogólniej, może powiem, nie bardzo radzą sobie z ekranami dotykowymi, albo którzy nie lubią ekranów dotykowych, bo tak mogę to powiedzieć. Ale teraz ceny. Blind Shell, zarówno Lite i Classic w dwóch kolorach, czerwonym i czarnym. I oryginalna cena tego Lite'a, czyli tego zubożonego Blind Shell'a, to 1099 zł, teraz za 949 zł to można kupić, a Blind Shell Classic 1499, teraz 1319, więc jednak troszkę taniej, jakby kto chciał, podajemy. Co tu więcej, nic dodać, nic ująć. Macie ochotę, korzystajcie. Linki będą oczywiście w komentarzu pod audycją do tych promocji. No i tyle chyba.
7: Tak. U nas w Polsce jest Total Point, o którym kilka audycji gdzieś tam było i w tych przeglądach się wspominało, a w Izraelu jest Right Here.
10: Tak, Right Here, pisane Right Here, czyli taka poniekąd gdzieś tam gra słów, bo Right Here po angielsku oznaczano tu, tutaj. A hear oznacza słyszeć. No, system tak naprawdę działa podobnie do naszego polskiego Total Pointa. Oparty jest po pierwsze na beaconach, czyli takich gdzieś tam małych nadajniczkach umieszczanych na budynkach w odpowiednich miejscach. No a po drugie opiera się oczywiście na aplikacji na smartfona, którą osoba niewidoma może sobie zainstalować. Co ciekawe, system może wykrywać w jakim kierunku osoba niewidoma kieruje smartfona i można się po prostu poniekąd rozglądać, machając tym smartfonem naokoło i nam system mówi, co jest przed nami. System wykrywa

0: tylko mówiące. Co ja uważam, że jest też ciekawym i lepszym rozwiązaniem, no bo Braille'a nie każdy zna. A mimo wszystko mam wrażenie, że więcej osób słyszy i zrozumie mowę niż na Braille'a, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby starsze, osoby ociemniałe i osoby, które może gdzieś tam w trochę późniejszym wieku ten wzrok straciły. Więc ten system się też potrafi podobno z tym wszystkim integrować, że te urządzenia będące beaconami, te urządzenia będące mówiącymi jakimiś znakami, to może być po prostu w ogóle jedno urządzenie. No oczywiście biznesy, w zależności od wielkości firmy i rozmiaru pomieszczenia, płacą więcej lub mniej. Mówi się, że na przykład jakaś taka w miarę mała restauracja to sobie za $50 miesięcznie jest w stanie coś takiego załatwić. No 200 zł nie jest to jakaś zaporowa cena, zwłaszcza dla firmy. Firmy oczywiście dostają, nie wiem czy coś takiego jest w TotuPoncie, dostają pełen dostęp do tego systemu od strony, od kuchni, że tak powiem. Czyli mogą sobie na przykład sami bardzo prosto, łatwo i szybko zmienić, co jest na danym beaconie. Czyli na przykład, jeżeli jest jakieś, nie wiem, centrum konferencyjne i co 2 tygodnie jest w nim inna konferencja, to nie trzeba, nie wiem, montować nowych urządzeń, nowych znaczników, ciągle czegoś kupować, tylko po prostu twórca czy tam administrator danego budynku loguje się do systemu, zmienia sobie tylko co trzeba. No i tak jak w TotuPoincie, do tegoż systemu można sobie dodawać jakieś dodatkowe własne treści, które się na smartfonie wyświetlą, czyli na przykład do jakiegoś punktu w restauracji można sobie dorzucić menu, które osoba niewidoma będzie na smartfonie bez problemu w stanie przeczytać,
1: Tak.
0: bez konieczności przedzierania się gdzieś tam przez Google'a stronę restauracji i próbę znalezienia tego w jakiś tam szybki sposób, to nie zawsze jest takie proste.
1: Tak. Aha.
0: System nie jest ograniczony do Izraela. Oni chcą działać na całym świecie. Firma pochodzi z Izraela i na razie wiadomo, że głównie się w Izraelu gdzieś tam rozwija, ale no, ich ambicje się na Izraelu nie kończą. Ich ambicje się absolutnie na Izraelu nie kończą. Oni chcą się jak najbardziej rozszerzyć. Co ciekawe, obecnie mają chyba 2000 lokalizacji na całym świecie, więc już jest to trochę. W tym mają podpisane z siecią McDonald's w Izraelu, że właśnie w budynkach McDonald's w Izraelu, nie wiem czy we wszystkich, ale na pewno w niektórych, to ich rozwiązanie funkcjonuje. Też w jakiejś sieci espresso, jakiejś takiej kawowej, która też właśnie na terenie Izraela funkcjonuje, również right here działa. Jest jeszcze tam jakieś dwie czy trzy takie większe sieci. No i myślę, że to może być też ciekawa alternatywa, ciekawa konkurencja, jeżeli to się gdzieś tam na świecie spopularyzuje, poza tym Izraelem, no 2000, 3000 lokalizacji, to TotuPointa myślę, że przewyższa i to przewyższa sporo, więc myślę, że może być coś z tego.
1: No zobaczymy. Z tego
2: Ja
1: co
2: może
1: wiem,
2: tylko
1: to po.
2: przypomnę, że my z, nie wiem, czy szefem może, czy jakimś tam wysoko postawionym w Right Here, z Idanem, rozmawialiśmy podczas wywiadów. Ja miałem przyjemność z nim przeprowadzić wywiad podczas Side City 2017 i wtedy ten system był tam testowo zainstalowany. Co mogę powiedzieć? No był pilot, był też, była apka do smartfona i była testowa instalacja na recepcji hali przy lotnisku we Frankfurcie, w Sheraton Hotelu, i były rzeczywiście podawane komunikaty z tych różnych kierunków. No i można było słyszeć, że tam tu jest recepcja, tu jest coś tam, tu jest coś tam. Rzeczywiście z tych kierunków, gdzie były te miejsca, dobiegały te komunikaty. No i goście sobie tam stały i cały dzień opowiadał o tym systemie. I właśnie był skłonny też ze mną chwilkę porozmawiać, więc ten system oczywiście przez te 4 lata na pewno zdążył już mocno ewoluować, natomiast myślę, że główne założenie

0: Założenia zostały takie same i można sobie posłuchać, co sami twórcy mówią o tym rozwiązaniu.
1: Ja wiem akurat, znaczy, no tak, wiem, że w Tattoo Pointie da się właśnie też tak sobie zarządzać tymi znacznikami. Jest strona, na którą się wchodzi i tam na stronie da się wybrać plik dźwiękowy, da się wybrać sobie komunikat, jaki tam ma być wyświetlony i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam dźwięki, które tam ewentualnie mogą się z urządzenia wydobyć jeszcze. Jakieś takie różne rzeczy. I Tattoo Point, w sumie ciekawy jestem, jak to jest w przypadku Right Here, bo Tattoo Point jest wielojęzyczny, znaczy na urządzeniu mogą być aktywne komunikaty w kilku językach.
2: To tak jest. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie miałem się okazji bawić, miałem okazję tylko poczytać, więc nie wiem, czy w ogóle funkcjonuje w Polsce jakaś instalacja. Podejrzewam, że jeszcze niestety nie.
1: No dobra, to w takim razie przechodzimy do następnego tematu i to jest chyba mój temat. Ponieważ są sobie w tej chwili eliminacje do pierwszego europejskiego konkursu piosenki dla niewidomych. Jest strona, do której link oczywiście podamy w komentarzu, na której można znaleźć wszelkie materiały, załączniki, które trzeba wypełnić i tak dalej, jakby ktoś chciał tam zapisać. Z tego, co pamiętam, z każdego kraju będzie jeden uczestnik, który będzie wybrany przez, w naszym przypadku, przez PZN. Tam jest cała komisja, tam jest kilka osób, w tym zdaje się Dorota Osińska, tak mi się wydaje. I będą to oceniać. No i jedna osoba będzie wybrana i w tym konkursie sobie wystąpi. Wszystko będzie można znaleźć oczywiście tam na stronie, która została nie podana w komentarzu. No i już. A teraz Braille Sense 6, który się pojawił, a czy został zapowiedziany chyba w zasadzie?
0: Tak, został zapowiedziany i to jest chyba, jeżeli nie główna, to jedna z takich większych nowości, która wynikła z ostatniej konferencji Blind Sisana i z wiadomości Blind Bergens, przynajmniej z tego, co się do tej pory pojawiło. Bo mamy do czynienia z nowym notatnikiem właśnie HIMSA. Oczywiście podobnie jak Braille Sense Polaris, Braille Sense 6 jest na Androidzie. Jest to 32-znakowy monitor brajlowski ze standardowym układem klawiatury, czyli 8 klawiszy Braille'a i tam jeszcze parę funkcyjnych. Teraz coś się zmieniło ponoć w tym designie tej klawiatury, ale to nie jest główna nowość. Główną nowością jest to, że trochę rozbudowano specyfikacje i podskoczył Android, no bo jak pamiętamy Braille Sensa, czy Polarisa Mini, uparcie tam tkwił Android 5 i jakichś perspektyw na aktualizację nie było widać. No i już w momencie, kiedy te Braille Sensy wychodziły, to było to trochę niepokojące, a w dzisiejszych czasach to już w ogóle jest ciężko wytłumaczyć dlaczego. No tutaj się już HIMS postarał, jest Android 10. No nie jest to najnowszy, ale umówmy się, że jeszcze jest na tyle akceptowalne, że może będzie szansa na jakiś update do 11, nie wiem jak to na 12 by się zapatrywali, no ale już to lepsze niż 5. Z perspektywy dostępności również. No i tak, mamy 8-rdzeniowy procesor, jaki producent raczył nie udostępnić tej informacji, czy to Snapdragon jakiś, czy Mediatek, czy coś jeszcze innego. 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wbudowanej. Porty USB-C, zarówno do ładowania, jak i do przyjmowania różnego typu urządzeń. Tutaj bardzo podkreślana jest współpraca z różnego rodzaju kamerami, projektorami, monitorami, możliwości prezentacji treści stworzonych albo przetrzymywanych na notatniku właśnie na jakichś urządzeniach zewnętrznych. No tak, głośnik jest, oczywiście mikrofon, Bluetooth 5.0, low energy, oczywiście Wi-Fi, wiadomo. Kamera 13-megapikselowa i to w zasadzie tyle, co wiemy na ten moment.
1: No, funkcjonalnie nie wiadomo, dotyku. W sensie, czy jest jakiś też taki pasek dotykowy, czy co, czy nie?
0: Tam chyba coś z ekranem było, że tam jakieś, przynajmniej w tych starszych modelach, nie wiem, czy pamiętasz, tam jakiś tam chyba taki mały ekranik do jakichś podstawowych gestów chyba był, czy mi się to myli z innym notatnikiem?
1: Może i tak, czy właśnie jakiś pasek, nie pamiętam.
0: Coś takiego, nie? Ale no w każdym razie na pewno klawiatura to jest ten podstawowy sposób obsługi. No i mamy tego Braille Sensa. Kosztować ma $5,975 czyli w przeliczeniu na złote, bezpośrednio tej ceny, oczywiście tam pewnie dojdą jakieś jeszcze marże i inne opłaty, to jest prawie 23 tysiące złotych. Tak, no więc, że tak powiem, tutaj no, cenowo można się było tego spodziewać. Natomiast nareszcie mamy notatnik, którym jak już ma Androida, to jakiegoś przyzwoitego, jeśli chodzi o wersję, no i specyfikacje już takie rzeczywiście też bardziej nowoczesne. No miejmy nadzieję, że to się przełoży zarówno na stabilność, jak i produktywność. Też coś o Elbrailu do mnie dociera, że jakiś upgrade przeżył, że jakiś Elbrail Suite w ogóle się pojawił z jakimiś aplikacjami różnymi na dedykowanymi Elbrailowi i w tym na przykład jest Duxbury. No czyli mamy już konwerter taki z prawdziwego zdarzenia brajlowski z opcją drukowania na drukarkach, wbudowany właśnie w takie urządzenie około notatnikowe z Windowsem 10. Trzeba by jeszcze dotrzeć do informacji, jak to tam sprzętowo zostało podbudowane i czy coś jeszcze programowo się zmieniło.
1: A teraz taki news, który nam doszedł w ostatniej chwili. Paulina znalazła informację na temat nowej wtyczki do NVDA, która ułatwia obsługę programu Becky.
3: Miałam już znowu przetrząsać rynek klientów poczty elektronicznej, w najgorszym wypadku wrócić na Thunderbirda, aż nagle wtem niesamowicie rzutem na taśmę trafił do mnie news o wtyczce do obecnego mojego klienta poczty, czyli Becky. Zrobił ją nasz krajan Łukasz Golonka. Jest dostępna na GitHubie. I co ona wprowadza do Becky? Przede wszystkim może dla kogoś to będzie wybawienie, bo ja sobie z tym co prawda poradziłam, ale no, jest to nieintuicyjne. Wprowadza kodowanie poprawne na pewno dla polskiego i na pewno dla chińskiego. Teraz sprawdziłam, że przyszły do mnie maile dobrze zakodowane, znaczy jakby kodowane. Kolejną rzeczą jest to, że w polach edycyjnych mamy czytane zaznaczenie, ponieważ nie było i jak zaznaczaliśmy tekst, to mogliśmy to zrobić skrótami, ale nie była odczytana treść tego zaznaczenia przez screenreader. Znaczy, z tego co widziałam, to jakby metoda pobierania zaznaczenia jest taka, że to zaznaczenie ma inny kolor, więc jeżeli ktoś używa innego motywu niż domyślny w Windowsie, to może mieć z tym problem. Jeszcze tego nie przetestowałam, ale podejrzewam, że może być z tym trudność. Jeśli chodzi o zgłaszanie załączników i zamkniętych wątków, to odpowiedź od dewelopera nie przyniosła żadnych konkretów. Raportowanie załączników musiałoby wymusić pewne zmiany w kodzie NVDA, natomiast jeśli chodzi o zamknięte wątki, no to żadnej takiej bardziej wyczerpującej odpowiedzi nie otrzymałam. Natomiast jest to faktycznie już jakieś tam udogodnienie, także jeżeli myśleliście o tym... Aha! Jeszcze bym zapomniała o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak mieliśmy foldery z podfolderami, to niezależnie od tego, czy były zwinięte, czy rozwinięte, komunikat był, że są rozwinięte. A druga rzecz, jest czytane, ile jest nieprzeczytanych wiadomości przy nazwie folderu. Czyli na przykład u mnie byłoby to inbox 281 unread. Na przykład.
1: O. To co, przechodzimy dalej? Do newsa.
0: No myślę, że możemy.
1: Przechodzimy. Czyli metatekst. Czyli Paweł, twoja informacja na temat klienta Mastodona na iOS-a.
0: Tak, bo tych klientów no, pewnie było wiele, my wiemy o kilku, jak temat Mastodona poruszaliśmy, to chyba ty, Mikołaju, mówiłeś o jakimś dostępnym kliencie, który jest płatny i to takim, który jest już tam w miarę dopracowany, z jakimiś czynnościami na pokrętle i tak dalej. No tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest open source, zważa na prywatność, nie udostępnia danych, tak przynajmniej głosi opis aplikacji. No i też jest dostępny i właśnie opis aplikacji świadczy o tym, że właśnie dostępny jest VoiceOver. Natomiast w komentarzach na AppleWiz możemy się doczytać, że jest kilka różnych akcji na pokrętle odnośnie postów. Bardzo dobrze jest zarządzany fokus, wszystko wraca na swoje miejsce. Jeżeli wyjdziemy z jakiegoś okna do, nie wiem, listy na przykład postów, no to jesteśmy tam, gdzie byliśmy. W tym miejscu, gdzie, z którego wyszliśmy, wracamy na nie. I różne inne usprawnienia też tam są. Sama aplikacja wspiera wiele kont, wspiera większość opcji Mastodona, czyli listy, czyli katalog profili, synchronizowanie filtrów. Możemy też pracować z wieloma kontami jednocześnie w trybie multitaskingu na iPadzie. No i oczywiście, tak jak już wspomniałem, kod aplikacji jest też otwarty. Mastodon, dla przypomnienia, jest to taka zdecentralizowana sieć społecznościowa, tak jakby Twitter, na którym możemy publikować sobie posty w ramach jakiejś naszej instancji, czyli na przykład my jako Tyflo Podcast moglibyśmy sobie założyć naszego własnego takiego jakby Twittera na tyflopodcast.net i tam publikować, nie wiem, tylko jakieś wpisy, albo poprosić ludzi, żeby tam publikowali tylko jakieś wpisy związane z osobami niewidomymi na przykład. I ta instancja mogłaby się łączyć, czyli federować jakby, tworzyć federację z innymi instancjami na całym świecie, które również byłyby czemuś tam poświęcone albo tam na określonych zasadach by funkcjonowały. No i w ten sposób się to prezentuje, jeśli chodzi o Mastodona.
1: Znowu będzie o grach. No nie wiem, nie, chyba nie znowu, ale będzie o Microsoftie, a konkretnie Flight Simulator i o tym, że w tym symulatorze lotów Microsoft będzie chciał poprawić dostępność.
2: Tak, bo wersje do 2020 były dla osób niewidomych jakoś dostępne. I tam było sporo jakichś takich dodatków zewnętrznych, wtyczek, które trzeba było tam zainstalować, które potrafiły udostępnić sporo parametrów w formie albo takiej, że niewidomy był w stanie z nimi zrobić to, co z nimi zrobić chciał, albo w formie takiej, że mu gdzieś tam wtyczka pomogła i ewentualnie zrobiła sama, co było z nimi zrobić trzeba. No po czym w wersji 2020 to w ogóle nastąpiły jakieś spore zmiany w interfejsie samego Flight Simulatora i się okazało, że to, co kiedyś było zwykłym interfejsem Windowsa, który miał jakieś tam kontrolki, które się dało jakoś obsłużyć, to teraz jest interfejsem, no, takim graficznym, growym, czyli może coś tam gdzieś tam przez OCR-a, ale bez tego to w ogóle nie ma o czym mówić. No, do tego oczywiście doszły też inne niepełnosprawności, czy to osoby z jakimiś problemami na przykład z kolorem, czy to osoby z jakimiś kwestiami kontrastu, z upośledzeniami ruchu. No, niepełnosprawności mamy sporo, które mogą nam gdzieś tam upośledzić w graniu. No i pojawiła się taka inicjatywa przez team tworzący Flight Simulatora. Nazywa się to bodajże No Pilot Left Out, czyli no żaden pilot nie będzie wykluczony, tak to można mniej więcej przetłumaczyć. I inicjatywa ma polegać na tym, żeby właśnie gra stała się dla osób niepełnosprawnych dostępna. Jest na razie e-mail, adres e-mail, na który można pisać, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie na ten temat i ma jakieś sugestie, co on by chciał, co mu by się przydało jako osobie niepełnosprawnej, to tak naprawdę z jakąkolwiek niepełnosprawnością, który uważa, że coś by można w tej kwestii poprawić, to jest po prostu adres e-mail, no, na który takie osoby są proszone, żeby te swoje sugestie wysyłać. No i Microsoft, jeżeli posłucha, przyjdą do niego jakieś sugestie od wielu różnych graczy, to będzie mógł wtedy podjąć kroki, wiedząc, co jest tak naprawdę ludziom potrzebne. No więc, jeżeli ktoś coś wie, to zachęcamy po prostu pisać na adres. Tak. Będzie też link podany w komentarzu do audycji.
1: To w takim razie teraz przechodzimy do LibLewisa, czyli do takiej biblioteki. Ona jest chyba w ogóle za darmo, zdaje się, i otwarto źródłowa, która ma za zadanie ogarnianie generalnie Braille'a i w najnowszej wersji tej biblioteki są poprawki w języku polskim.
0: Tak, LibLux 3.17.0. Różne w nim są zmiany, poprawki. W większości dotyczą innych języków. Rosyjskiego na przykład. Białoruski ma w ogóle nowe tablice, więc gratulujemy użytkownikom z Białorusi. Też w pewnych językach indyjskich, chyba Urdu, Hindi. Tam też zostały poczynione zmiany. Natomiast nas będą interesowały zmiany w języku, poprawki w zasadzie w języku polskim. Są poprawki 3 i tutaj też podziękowania, znowu już tu padło nazwisko Łukasza Golonki, on też tutaj się udzielił. Zarówno w tablicy brajlowskiej literackiej, jak i komputerowej zostanie dodał myślnik, tak zwany MDASH z angielskiego, czyli taki myślnik, którego używamy na przykład, żeby właśnie coś wtrącić w wypowiedzi, w środku zdania. Tak samo zostało poprawione tłumaczenie jakby zwrotne dużych liter alfabetu łacińskiego, zwłaszcza wielkiej litery M, wielkich liter alfabetu łacińskiego. No i tłumaczenie zwrotne w tablicy pierwszego stopnia, bo tam pousuwano wiele jakichś niepotrzebnych definicji, które uniemożliwiały poprawną interpretację ciągów znaków otoczonych znakami cudzysłowiu. No i to jest w zasadzie to, co zmieniło się w tym LibLuisie. Zmiany oczywiście, tak jak mówiłem, więcej dla większej ilości tablic. No i teraz trzeba tylko czekać, aż twórcy poszczególnych screenreaderów na różnych platformach uaktualnią tą bibliotekę, a warto przypomnieć, że LibLuis już w tym momencie w większości takich renomowanych screenreaderów jest używany, czy jest to Narrator, czy jest to NVDA, czy jest to BRLTTY, czy jest to nawet JAWS, VoiceOver. Wszędzie tam znajdziemy LibLuisa.
1: A kolejnym newsem jest HBO i fakt, że HBO dostaje audiodeskrypcję, chociaż nie wiadomo, czy w Polsce, znaczy pewnie nie w Polsce.
2: Dokładnie, bo tak naprawdę cała sprawa zaczęła się od Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o dostępność, to cała sprawa bardzo często zaczyna się od Stanów Zjednoczonych, bo w tychże właśnie Stanach Zjednoczonych była taka sprawa w sądzie ACB, czyli jedna z organizacji wspierająca osoby niewidome obok NFB, oskarżyła HBO o to, że nie zapewnia audiodeskrypcji. No i sprawę wygrała, doszła do ugody z HBO. Ugoda miała polegać na tym, że do marca 2021 strona ma aplikację bodajże i strona mają zostać zoptymalizowane pod kątem używania ich z programami odczytu ekranu i ma się pojawić audiodeskrypcja. No i to się stało. To jest bodajże set tytułów obecnie. Jest tego nie jakoś bardzo mało. I faktycznie w Stanach Zjednoczonych ta audiodeskrypcja już jest. HBO się wywiązało z tej ugody, którą podpisało. Do marca roku 2023 ma tych tytułów być chyba 1500, czy jakoś tak. No i teraz pytanie, co z pozostałymi krajami? Bo audiodeskrypcja jest dostępna w Stanach Zjednoczonych na HBO Max, ale HBO to nie Netflix. I to nie jest do końca tak, że tam w każdym kraju ta aplikacja jest ta sama. Ta aplikacja polska to jest trochę inna aplikacja niż ta aplikacja amerykańska. Ona działa na trochę innych zasadach i tam trochę inne rzeczy są. No i na razie nic nie wiemy o tym, żeby w tej aplikacji polskiej ta audiodeskrypcja niestety była. Wiadomo, że są źródła o legalności wątpliwej, są serwisy typu AudioVault, na których to się podejrzewam, że prędzej czy później pojawi i w ten czy inny sposób to do nas dotrze, ale jakby nie o to w tej całej sprawie chodzi. Bo fajnie by było, gdyby takie rzeczy dotarły do nas również w formie w 100% legalnej i 100% zgodnej z prawem i takiej, jeżeli jesteśmy subskrybentami i mamy dostęp do naszej polskiej platformy HBO, żebyśmy te audiodeskrypcje też mieli. No niestety na razie nie mamy żadnych informacji na ten temat. Co z tego będzie, zobaczymy. Jeżeli się coś zmieni, to myślę, że też na łamach tego przeglądu będziemy informować. Ale no, warto wiedzieć, że w ogóle jakby audiodeskrypcja do samych treści powstała i teraz to jest kwestia przeniesienia tej audiodeskrypcji, a nie nagrania tej audiodeskrypcji.
1: I kolejny news taki, który nam się pojawił bardzo, bardzo niedawno. Filmy z branży beauty powoli poprawiają dostępność dla niewidomych.
3: Zgadza się. News do mnie dotarł dosłownie przed paroma minutami. A chodzi w nim o to, że firmy właśnie z branży kosmetycznej poszły troszkę po rozum do głowy i śladami Clean Logic. Jakby biorąc pod uwagę, że przestawiają się na opakowania papierowe dla swoich kosmetyków zamiast plastikowych, żeby było ekologiczniej, no to przy okazji można tam nadrukować też Braille'a. Clean Logic wyszedł z takiego założenia, ponieważ tam matka chyba głównego prezesa firmy jest osobą niewidomą. I dzięki temu też niektóre firmy, takie jak tam na pewno Bosch i jeszcze parę innych, wprowadzają rozszerzone kody kreskowe z instrukcjami dla niewidomych, opisy obrazów, grafik na stronach z internetowymi zakupami i faktycznie dużo się ostatnio dzieje w tym temacie. Znaczy, na razie nie zauważam tego w Polsce, ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas to do nas dojdzie.
1: To w takim razie przechodzimy.
3: Proszę, powiedziałem tak zupełnie swoją drogą, bo wiem, że tam było parę kosmetycznych firm wymienionych, ale teraz nie mam tego pod ręką. Dlatego podałam przykład z innej trochę dziedziny.
1: Okay.
3: Tak w ramach sprostowania.
1: To w takim razie teraz przechodzimy do informacji, które w zasadzie nam przygotował Paweł na temat, uwaga, inteligentnych okularów i szkieł kontaktowych.
0: Tak, bo takich rozwiązań się pojawia kilka, jak się okazuje. Pierwsze jest rozwiązanie, obydwa są amerykańskie w zasadzie, tylko jedno jest mniej znanej firmy, ale ambitnej, a drugie jest bardziej znanej firmy i mniej chyba skupione na samych osobach z niepełnosprawnościami wzroku. Mowa tu o Mojo Vision, czyli startupowi, który robi sobie inteligentne szła kontaktowe. Tam już jest jakiś patent, jakieś pierwsze wersje są testowane przez jakieś wewnętrzne grupy testerskie. Kolejny patent ma się ukazać jeszcze później w tym roku i trwa proces aplikowania o jakby zezwolenie na uznanie tego jako urządzenie medyczne według wytycznych amerykańskich. Więc no, tam się dużo dzieje. Mówią, że za parę lat dopiero powstanie gotowy produkt. Natomiast no, powstają szkła, na które będzie można zainstalować różne aplikacje rozszerzonej rzeczywistości. No i chodzi na przykład o to, że taka osoba niedowidząca, bo to raczej nie dla osób niewidomych, będzie mogła sobie różne rzeczy oglądać, czytać, sprawdzać. I te aplikacje kontekstowo dopasują potrzebne udogodnienia do sytuacji. Jak to będzie na przykład menu w restauracji, no to wystartuje powiększenie tekstu. Jak to będzie na przykład jakiś tam, nie wiem, symbol płci na drzwiach toalety, no to bardziej tam kontrast wysoki, żeby to podświetlić jakoś, powiększyć może trochę też, ale bardziej też rozświetlić, żeby tam gdzieś w ciemności było lepiej widać to wszystko. No i ciekawy jest tu proces testów, bo testowane jest tak najbardziej z osobami niewidomymi i jakby punktem konsultacyjnym dla tej firmy jest Vista Center Palo Alto, czyli jakby Vista Centers to jest jedna z chyba z organizacji, która w jakiś sposób tam wspiera rehabilitację osób niewidomych w Stanach, natomiast ten oddział w Palo Alto, czyli w samej Dolinie Krzemowej, zajmuje się tym, żeby konsultować z różnymi właśnie startupami z Doliny Krzemowej różne pomysły dla niewidomych. No i właśnie jak taki Facebook, czy Microsoft, czy tam Google, Amazon, Samsung, jak mają jakieś pytania, chcą wypuścić jakąś nową aplikację, czy jakiś produkt, który ma jakoś służyć tam osobom z dysfunkcją wzroku, to oni się konsultują z tym właśnie Vista Center i otrzymują poradę i testerów i ogólnie całą wymianę doświadczeń a propos tego, czy taki produkt w ogóle warto, jak go ulepszyć, unowocześnić, co jeszcze można by zrobić. Więc jest taka jakby organizacja, która jest tam na miejscu i zajmuje się w zasadzie tym, żeby, no żeby ktoś im skonsultował produkty tych wszystkich wielkich firm, które chcą tam coś osiągnąć. No super sprawa. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie, że za parę lat i w Polsce będziemy mogli takimi szkołami kontaktowymi się cieszyć, a przynajmniej te osoby, których ten problem dotyczy. Druga rzecz to są szkła kontaktowe Razera. Razer, czyli firma znana z różnych gadżetów dla graczy. $200 mają kosztować i są to po prostu szkła, które się wsadza w jakieś oprawki okularów. Ma tam być też dźwięk doprowadzony przez przewodzenie prawdopodobnie kostne, który miałby być odtwarzany. Różne rodzaje szkiełek, osobne do pracy z komputerem, osobne do pracy na zewnątrz. Można też sobie własne szkła, jeżeli mamy na to jakąś receptę, w ten cały system jakby wbudować. No i tutaj już nie ma mowy o jakichś na ten moment rozwiązaniach typowo dla osób z dysfunkcją wzroku, natomiast jest baza sprzętowa, żeby coś takiego uruchomić. Jest też jakieś oczywiście sterowanie dotykowe, tym całym tam po boku gdzieś jest panel na różne gesty. No może to byłaby baza pod jakieś nowe Envision AI, chociaż nie wiem na ile to ma w sobie system operacyjny. Jakiś taki sensowny, na którym Envision Glasses mogłyby zabazować. No więc... Więc tu jest taki pomysł. Natomiast trzecia rzecz powstaje we Francji i to nawet tym się zainteresował zarówno Rotary Club, czyli jakby no, organizacja, która wspiera różne takie cele dobroczynne, oraz jest związek pentatlonu chyba, więc jakby poważne organizacje, które nie tylko działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to urządzenie, które wkłada się do plecaka, które jest tak jakby procesorem, łączy się ono ze słuchawkami, chyba z przewodzeniem kostnym również, które ma na głowie osoba niewidoma i za pomocą algorytmów chyba sztucznej inteligencji generuje trasy, po jakich my chcemy iść. Tam wyznaczamy, że chcemy iść skądś dokądś. Nie do końca jestem pewien, czy to chodzi bardziej o GPS-a, czy bardziej o wytyczone trasy na przykład do jakiegoś biegu czy wydarzeń sportowych, bo to chyba coś tego typu bardziej. No i w tym momencie, jak mamy trasę takiego biegu i mamy takie urządzenie w plecaku, to dostajemy komunikaty dźwiękowe, w którą stronę powinniśmy się udać, żeby przebiec po tej trasie, która została wyznaczona. I te komunikaty są jak najbardziej kierunkowe, więc ta osoba słyszy to albo z lewej, albo z prawej, więc instynktownie wie, gdzie się skierować. No takich rozwiązań już kilka. Gdzieś tam było do wspierania biegów, jakaś apka, zdaje się, że kiedyś o niej mówiliśmy w czasie tego przeglądu. Nie wiem, czy ten projekt od Google, który ostatnio wystartował, też nie miał czegoś takiego na celu. No, robi się tego coraz więcej i dobrze, bo sport to zdrowie i fajnie też osoby niewidome w nim wspierać.
1: No owszem, to się zgadza.
0: To coś, Mikołajów, chyba chciałeś, nie? Powiedzieć a propos tych okularów z Razera?
2: Chciałem powiedzieć, wiesz, to tyle, że... A propos okularów, bardziej w ogóle a propos okularów, że obserwuję na Twitterze osobę ostatnio, która bawiła się Orcamem, czyli tymi drogimi okularami za 1020 kilka, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, więc realia też trochę inne, do których przyczepiamy sobie kamerkę i jak sobie spojrzymy na tekst, to nam przeczyta tenże tekst, bo kamerka jest tam połączona z jakimś takim urządzeniem i robi nam OCR. I osoba twierdzi, że w ogóle cudowne rozwiązanie, ona jest zachwycona Orcamem, że w ogóle super rzecz, że takie wygodne, że zero telefonu wyciągania, że wszystko czyta, że on już tam coś rozpoznaje, że rozpoznaje i w ogóle dla mnie to była zabawka za 20 kilka tysięcy, w ogóle nie warta kupowania, a osoba, to wiem, że jakby nie była ogarnięta technicznie, wiedząca co robi, jeżeli o technologię chodzi, to mówi takie rzeczy, że to w ogóle fajna rzecz, więc myślę, że też warto gdzieś może nie tyle się zainteresować, ale trochę zrewidować. Ja musiałem zrewidować trochę własny pogląd na temat tego Orcama, bo no skoro ludziom się to faktycznie przydaje, to może w tym faktycznie coś jest.
0: Znaczy, ja też mam taką tendencję, żeby rugować na pewno wszystko, co jest drogie. Jak widzę sprzęt za 20 tysięcy, który robi OCR i mam aplikację za darmo, która robi OCR, no to stwierdzę, że a ten sprzęt to jest pewnie tam tragedia, tego nie warto ani się tym interesować, ani tego kupować, ani nic, telefon jest lepszy i mi to zrobi. No poniekąd pewnie prawda, bo cenowo to się bardziej opłaci. Natomiast taki Orca, po pierwsze działa offline, po drugie dynda na okularach, bo to jest jakby sam Orcam, to jest tylko i wyłącznie kamerka. My ją możemy zamontować na dowolne okulary, po prostu powiesić ją sobie na oprawce, czy tam na powiedzmy tym zgięciu z boku. I ona sobie dynda, no i ona jest jakby naturalnie w ten sposób tak skierowana, że ja po prostu podkładam kartkę, tak jakbym ją czytał oczyma. I on, ten tekst jest rozpoznany i jest odczytany. Ja się tym troszkę bawiłem, nawet ostatnio. I to nie jest złe, to naprawdę działa. No i dobrze, że jest ta nowa wersja, bo jakby pierwsza wersja, to rzeczywiście jeszcze bym był w stanie tu się zgodzić, bo pierwsze to było duże. W sensie, żeby to działało, to trzeba było mieć taki, no, osobną kieszeń na procesor cały, który wyglądał jak taki powerbank mały, do którego ta kamerka była podpięta na kablu. Po drugie, tam z językami były jakieś przeboje, nie wiem jak jest teraz, że no kupiłeś na przykład w Niemczech takiego Orcama, no to tam miałeś, nie wiem, niemiecki, albo tylko niemiecki, albo powiedzmy niemiecki, tam angielski i jakiś jeszcze, bo takie były języki w regionie, na którym był akurat sprzedawany Orcam. A jak chciałeś jakieś dodatkowe z innego regionu, no to już trzeba było dopłacić, jakieś dodatkowe moduły, reset softu, cuda tam się działy. No i oprócz tego czytania, to tam nie było nic takiego szczególnego, bo wszystko się opierało o nauczenie tego Orcama, rozpoznawania czy twarzy, czy przedmiotów, więc tam... No nie było to praktyczne, oprócz tego czytania tekstu. No teraz z tego, co słyszę, tam jakieś doszłe rozpoznawanie, jakieś tam czytanie kodów kreskowych, które znając życie w Polsce nie działa, jakieś rozpoznawanie chyba pieniędzy też jest, kolorów, więc to się wszystko tam jakoś rozbudowuje.
2: Zwłaszcza w Stanach podejrzewam, bo no, jakby nie było tam, to raczej najpierw dochodzi.
0: Znaczy Orcam jest w ogóle izraelskim wynalazkiem, więc...
2: A to ciekawe, kolejny izraelski tak. Wynalazek.
0: Tak. Nie, w Izraelu jest bardzo dużo takich konkretnych startupów dla niewidomych. Ja tu często wspominam o jakichś takich, tak samo co mówiłem o tym pilocie do autobusu, żeby się skontaktować z kierowcą i też jakieś tam beacony. No, więc Izrael jakby produkuje różne fajne rzeczy. To trzeba przyznać. No i, że tak powiem, myślę, że teraz ten Orcam nowy ma dużo więcej sensu niż ten pierwszy. Natomiast trzeba przyznać, jest drogi i mało kogo na niego stać. A nie znam jakiejś historii kogoś w Polsce, kto by go kupił na przykład na aktywny samorząd.
1: No, dokładnie, bo to jest chyba największy problem.
2: Tak, też tam, zwłaszcza tam, jeżeli to się wliczy gdzieś tam w pracę, że to jest do pracy potrzebne jako taki coś, co nam tę pracę przystosowuje, to no tam jest spora szansa, że nam rząd po prostu zapewni, a u nas to wiadomo, jak to jest.
1: No takie życie niestety. W każdym razie dobrze, że są w razie czego te aplikacje na smartfony, jakkolwiek jest to mniej wygodne. No mimo wszystko można tego użyć. A rzeczywiście czytanie tekstów na zewnątrz, offline i w taki sposób bardzo szybki jest naprawdę super. Mi to się przydało nie raz, nie dwa i nie dziesięć. W wielu, wielu sytuacjach, także no to naprawdę potrafi działać. Trzeba wiedzieć kiedy, trzeba wiedzieć jak, bo nie zawsze. Ale to jest jakby myślę kwestia na osobną audycję, która zresztą już miała być w Tyflo podcaście jakiś czas temu. Ale jakoś nie ma jej do tej pory, może będzie. A teraz news, który wrzucił Mikołaj, ale ja też jakby wiem o tym trochę, bo wyszła nowa wersja.
2: Podejrzewam, że sporo więcej.
1: No, nie wiem czy więcej, ale w każdym razie no, możliwe, że więcej. Wyszła nowa wersja Complete Control. Complete Control to jest taki system, czy ekosystem w zasadzie od firmy Native Instruments do tworzenia muzyki. Składających się z klawiatury, instrumentów i efektów. No i wyszedł nowa wersja właśnie tego softu, który tym wszystkim zarządza. Ten soft jakieś ma usprawnienia dla niewidomych. Między innymi do tej pory było tak, że jak dotykałem sobie pokrętła któregoś tam na klawiaturze, no to system mówił, co to pokrętło robi, że na przykład to pokrętło steruje, nie wiem, głośnością pogłosu. Problem polegał na tym, że no dobra, wiedziałem, że to jest głośność pogłosu, ale jak ten pogłos jest głośny, no to mogłem tylko no, sprawdzić na słuch. Natomiast nie była ta informacja mi w jakikolwiek sposób jako osobie niewidomej przekazywana. I to się zmieniło, przynajmniej tak piszą w Native Instruments. Natomiast wiem, że ja i nie tylko ja, paru użytkowników ma z tym problem. To znaczy u mnie to na przykład nie bardzo chce działać. Taka informacja i jest w zasadzie tak jak było. Natomiast wiem, że była jakaś dyskusja na temat tego prowadzona na liście dyskusyjnej na temat Complete, bo jest taka lista dyskusyjna. Ja spróbuję ten temat jakoś pociągnąć i spróbuję się temu bliżej przyjrzeć i no, spróbuję w jakiejś kolejnej audycji może, no, jeżeli mi się uda oczywiście ten problem rozwiązać, no to powiem, co tam jest nie tak i jakby ktoś chciał też coś takiego zrobić, no to to co zrobić? Ten automatyczny przewodnik po trasach, Paweł, co miałeś, to
0: tak, jest to już aktualny, był, czy to? To on już był w tym, w okularach, mówiłem o nim, ten plecak z tym, ze sprzętem i słuchawki, co ten biegacz biegał, to mówiłem już w tym, w okularach, jako trzeci news.
1: To teraz o nowym podcaście opisującym memy dla niewidomych. Mikołaj opowie.
2: Say My Meme to jest podcast w języku angielskim prowadzony, więc jeżeli ktoś zna, to może sobie zajrzeć. To jest idea trochę podobna do podcastu Talk Description to Me, czyli opisy rzeczy wszelkiego rodzaju od inauguracji prezydenta przez wybuchy i pożar jakiś tam, który kiedyś był. No tylko, że Say My Meme to są konkretnie opisy memów. Jest na razie kilka odcinków. Jest odcinek o bodajże memach z kotami. Jest odcinek o memach dotyczących gdzieś tam lat 90. No jest tych odcinków kilka, bo osoby, które to tworzą, wyszły z założenia, że w sumie to osoby niewidome też powinny mieć do takich rzeczy dostęp, że w tym momencie memy stały się na tyle ważną gdzieś tam siłą w kulturze, że no osoby widzące bardzo często gdzieś tam do nich nawiązują, rozmawiają ze sobą, nawiązują do tych obrazków, a tak naprawdę osoby niewidome nie mają kompletnie pojęcia, co na tych memach jest, więc trzeba w jakiś sposób te memy osobom niewidomym opisywać. No i powstał taki podcast, na tym podcaście są one właśnie opisywane. Prowadzi to osoba niewidoma z osobą widzącą, więc po prostu osoba niewidoma, no, która o tych memach niewiele wie i osoba widząca, która próbuje tej osobie niewidomej i przy okazji wszystkim słuchaczom te memy opisać. No więc idea ciekawa. Idea ma w ogóle promować umieszczanie opisów alternatywnych do obrazków, które tak naprawdę no, sprawiłyby, że taki podcast nie byłby potrzebny, ale no, że takich opisów nie ma, to po prostu trzeba w ogóle robić takie inicjatywy. No, plany są też takie, żeby na przykład może poruszyć temat wśród jakichś celebrytów, wśród jakichś znanych osób, żeby na przykład one się pojawiły na podcaście i opisywały na przykład osobom niewidomym memy o sobie. Ale co z tego będzie, żeby oczywiście promować no, dodawanie opisów i opisywanie dla niewidomych, ale co z tego będzie, to też zobaczymy. No w każdym razie fajnie, że jest. Jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś chce, to polecamy. Link też będzie podany pod audycją.
1: Zostajemy w temacie no, takiej pomocy niewidomym przez ludzi jakichś takich oddolnych inicjatyw, bo artystka z Irlandii chce oprowadzać niewidomych via Zoom po galeriach sztuki.
0: Tak, artystka Claire McLaughlin, która sama mieszka w Irlandii, chyba w Dublinie, ale nie jestem pewien. Ona już chyba rok temu gdzieś zaczęła taką inicjatywę, żeby tam na miejscu osobom niewidomym oferować, jako że sama jest ze środowiska i jakby temat zna, ze środowiska artystycznego, wycieczki po galeriach sztuki. Tak jest opisywaniem różnych dzieł, zwłaszcza obrazów takich, których dotknąć nie tylko nie można, ale i nie ma to sensu zbytnio. No i tak się to wszystko pięknie toczyło. To się nazywało Seen Unseen. czyli zobaczyć jakby widzialne, niewidzialne, coś tego typu. No i przyszła pandemia i niestety takie możliwości się skończyły i nie jest to możliwe. No więc co pani postanowiła zrobić? No pani postanowiła zacząć organizować wirtualne wycieczki na Zoomie. I aktualnie no, efektem ubocznym jest to, że może skorzystać każdy, kto ma na to ochotę i zna angielski. Jest napisane na stronie, co prawda, że z uwagi na regulacje pandemiczne, no może być tak, że na przykład one się rozluźnią, no i wróci gdzieś to zwiedzanie osobiste, jakby fizycznie w przestrzeni. Natomiast no, zważywszy na to, że jest jeszcze różnie, że to wszystko jest takie mocno poograniczane, to jest duża szansa, że osoby zainteresowane, które znają angielski i interesują się tematem, mogą się załapać na zwiedzanie. I z tego co widzę, to dominują, jest dużo terminów w ogóle do końca roku. Tam na stronie, którą podamy w komentarzu, jest e-mail do pani, można do niej napisać i się zgłosić. Natomiast dominują jakby trzy tematy. Eksploracje sztuki dla osób niewidomych, czyli coś takiego bardziej jakby ogólnego, nieukierunkowanego na jakąś konkretną galerię sztuki, oraz zwiedzanie galerii w Derry i galerii w Cork. No i można na jeden z tych terminów albo na więcej się zapisać, dać znać po mailu i jeżeli rzeczywiście to się będzie odbywało na Zoomie, to myślę, że pani się ucieszy, że ktoś z jej pomysłu skorzysta i sobie, siedząc na przykład w Polsce, pozwiedza galerię sztuki w Irlandii. No, taki pomysł.
1: Taki pomysł. I to jest ostatni pomysł, który mamy w naszej rubryczce Tyflo Wieści, a teraz przechodzimy do takich bardziej ogólnych, no raczej technikaliów. I pierwszy news, który jest dla mnie dość zagadkowy, bardzo dostępne narzędzie do planowania dat i ogólnego ankietowania.
0: Tak, ja wiem, ja trochę to słabo to opisałem, to muszę przyznać, natomiast już tłumaczę, o co chodzi. Zdarza się tak, zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, że sobie umawiamy jakieś spotkania, że się spotkamy chociażby na Tyflo Przegląd, chociaż my mamy akurat na tyle małą grupę, że i stałe godziny, że nas ten problem aż tak nie dotyczy. Chociaż może akurat przy okazji tego odcinka by nam to pomogło. No i trzeba się umówić na konkretną godzinę, jakiś konkretny dzień, a zwłaszcza jak tych osób nie znamy i nie znamy ich rutyny całodziennej, przyzwyczajeń, planów, stylu życia, no to ciężko nam powiedzieć, czy bardziej im pasuje wieczór, czy bardziej w południe, czy bardziej w ogóle gdzieś tam w nocy. Więc są takie narzędzia, które pomagają nam w ustaleniu tego. Takim dominującym narzędziem jest w tym momencie Doodle, który to niestety jest bardzo słabo dostępny. Mi już posłano dwie ankiety na Doodle, gdzie proszono mnie, żebym się wypowiedział, kiedy bym tam sobie życzył jakieś konkretne chyba spotkanie czy warsztat. I tam nie da się nic sprawdzić. Znaczy, strona jest obsługiwalna jak najbardziej, tam widać te daty, tam widać możliwość wpisania komentarza, nawet same komentarze widać. Natomiast bardzo zagadkowe jest używanie tej aplikacji i instrukcje, jakie są nam w tej kwestii udzielane, bo na przykład jak chcemy oznaczyć, zdaje się, że my możemy wziąć udział w terminie, nie że być może, bo są opcje nie mogę, być może, czy tam jak musi, jak nie da się inaczej, to może być, no i mogę. I to mogę chyba trzeba w taki sposób zaznaczyć, że dwa razy naciskamy Enter. Czy tam klikamy dwa razy, coś takiego. W razie, że musimy chyba dwa razy Enter nacisnąć, żeby to się wykonało. No i nie ma żadnego potwierdzenia, jakiego wyboru dokonaliśmy. Bardzo kiepsko się czyta dane jakby wynikowe, jak już chcemy sobie zapoznać się z tym, jakich wyborów dokonały inne osoby. I to wszystko ogólnie jest takie ciężkie w obsłudze, a szkoda, bo takie narzędzia są bardzo przydatne. No i się okazuje, że ktoś stworzył w ogóle nie dość, że rozwiązanie otwarte, nie dość, że są takie instancje, my zresztą podamy w komentarzu link, które dbają o naszą prywatność i niczego absolutnie o nas nie zapisują. To też dostępne i to w taki sposób dostępne, że ja śmiało mogę powiedzieć, używałbym tego jako realnego przykładu na dostępność tabel i pól formularzy. Jakby komuś pokazać nie fikcyjną stronę, tylko coś, co rzeczywiście działa, gdzie my możemy wpisać jakieś swoje dane, co może rzeczywiście komuś się przydać. No i przy okazji jeszcze być fajnym przykładem na dostępność. Rozwiązanie się nazywa Framadate i jest chyba francuskie, tak z pochodzenia. I możemy na nim stworzyć sobie za darmo ankietę, w której pytamy, jeden rodzaj ankiety to jest właśnie planowanie wydarzeń, tam możemy zapytać o to właśnie, zaproponować różne opcje, że nie wiem, nasze spotkanie mogłoby się odbyć we wtorek i tutaj 15, 16, 17, 18, w środę 16, 15, 16, czwartek 14, 15. No i teraz rozsyłamy linka do wszystkich zainteresowanych, no i te osoby wchodzą i się wypowiadają na ten temat. Na zasadzie mi by pasowało, no we wtorek o 15 to wybitnie nie, o 16 to no już może być, ale wolałbym w sumie o 17. Do tego oczywiście można dopisać jakiś komentarz. No i potem mamy wyniki, które oczywiście cały proces wyboru jest jak najbardziej dostępny. I potem mamy wyniki. I w wynikach jest super, bo na przykład jest tabela i w tej tabeli każda jakby linia tej tabeli, każdy wiersz to jest osobna osoba, na przykład to nie wiem, linia 2, Miki. No i Miki na przykład udzielił odpowiedzi Miki wtorek. Miki wtorek, godzina 16. Miki wtorek, godzina 16, nie. Miki wtorek, godzina 17, tak. Miki środa. Miki środa, godzina 15 i tak dalej. I pod spodem nie dość, że są oczywiście komentarze, możemy sobie podyskutować o tym, to jeszcze jest takie podsumowanie, która opcja zdaje się być tą najbardziej optymalną i widzimy, że na przykład piątek, 15 to jest najbardziej optymalna opcja. No ja wtedy sprawdzam, ilu osobom pasowało, ilu nie pasowało i ewentualnie próbuję, no albo się decyduję na tą opcję, albo próbuję coś negocjować, jeszcze patrzę, czy te osoby, które się nie zdecydowały na tą piątek, 15 to czy definitywnie nie, czy że no może być jak musi, ale woleliby nie. I to wszystko mogę sobie tam podglądać. Jest też instancja właśnie w Niemczech, która się nazywa w ogóle Noodle, Nudel, takie gra słów na dudlu, tym takim, o którym już mówiłem wcześniej, gdzie to wszystko jest bardzo tak owiane taką płaszczykiem prywatności, że po prostu tam nawet nie muszę maila podawać, wystarczy, że wpiszę, nie wiem, Paweł, małpa, inwalid, i on w tym momencie z automatu wie, że żadnego maila nie wysyłać, żadnych tam nie podsyłać mailem, ani potwierdzeń, ani informacji o tym, że ktoś zagłosował w tej ankiecie, ani nic. Tylko po prostu dać mi linka, ja tego linka już muszę sobie zapisać sam w zakładkach, czy gdzieś tam na boku w dokumencie i sobie do niego zaglądać, no bo jak się zdecydowałem na opcję bez maila, no to za taką cenę, że nie dostaję żadnych powiadomień. Oczywiście też nic nie jest logowane, żadne IP, żadne dane diagnostyczne i tak dalej. No i drugą opcją są ankiety tradycyjne, czyli po prostu zadajemy jakieś pytanie, nie wiem czy tam otwarte, czy zamknięte, no i po prostu ludzie na nie odpowiadają, głosują. No i jest to super sprawa. Oczywiście każdy może sobie zainstalować swoją instancję, jeżeli chce takiej usługi na swoim jakimś tam serwerze. Istnieją tłumaczenia na różne języki, co ciekawe, nawet na jakieś tam języki te mniejszościowe we Francji, ten jakiś korsycki i tak dalej. Natomiast nie ma polskiego, no i to jest straszna szkoda. Natomiast za to jest angielski, no i z tym sobie też można jak najbardziej poradzić. Polecam, bardzo fajne rozwiązanie, jak będę kiedyś planował jakieś wydarzenie, to prawdopodobnie będę z tego korzystał.
1: A teraz o YouScript Messengerze, na temat tego programu. Zdaje się, coś tu było kiedyś w Tyflo przeglądzie, choć mogę się mylić, który miał być taki bezpieczny i w ogóle okazuje się, że taki do końca bezpieczny to nie jest. I więc o tym Paulina.
3: Właśnie dlatego zdecydowałam się na poruszenie tego tematu, bo właśnie mam wrażenie, że jeszcze przed tym, jak stałam się tym przeglądarką, to ten program był tutaj w pewien sposób promowany, czy też było o nim mówione w superlatywach. Natomiast ostatnio już jakiś dłuższy czas temu przeczytałam artykuł ze strony informatykzakładowy.pl, w którym była opisana pełna procedura przejęcia adresu zaproszenia, czyli może po kolei. Mamy komunikator YouScript Messenger, ponieważ bardzo chcemy się czuć bezpiecznie, ale widzimy, że nikt z naszych znajomych go nie ma. No więc co robimy? Wysyłamy zaproszenie komuś, z kim będziemy chcieli tam konwersować. Więc dostając zaproszenie, nie wiem jakiej dokładnie ono jest treści, ponieważ no, przyznaję się, nie chciało mi się OCR-em dokładnie badać zdjęcia z rzutu ekranu. Natomiast co główne i kluczowe w tym, to jest to, że link do zaproszenia do zainstalowania aplikacji był podany jako http://, i tutaj link. Oznacza to mniej więcej tyle, że połączenie ze stroną było niezaszyfrowane. Jest taka strona autofwd.com i ta strona służy do tego, żeby konkretne urządzenia wchodzące pod konkretny adres HTTP przekierowywać na jakiś inny adres. No, było to już niezgodne z działaniem tej strony, bo trzeba się tam było włamać do bazy, żeby to zrobić i parę innych dziwnych manewrów wykonać. Niemniej udało się przejąć link do zaproszenia i przekierować gdzieś osobę tak, żeby trafiła na jakąś inną stronę, z której pobrała aplikację, no, nie będącą Uscript Messengerem. I to był, jakby to był ten artykuł, o tym był on. Natomiast zanim on się pojawił, to pan Tomasz Zieliński, czyli redaktor naczelny tego portalu, napisał do deweloperów z prośbą o jakieś ustosunkowanie się, czy też próbę naprawy tego błędu, ponieważ nie chciał wystawić na szwank opinii tego komunikatora. Niemniej jednak, zamiast dojść do konsensusu i faktycznie przyznać się do błędu, po opublikowaniu artykułu twórcy tej aplikacji zaczęli grozić temu panu Tomaszowi Zielińskiemu, mówić o jakichś sprawach, które są z tego tytułu założone, jakoby właśnie on popełnił czyn zabroniony, głosząc nieprawdziwe informacje na ten temat. Wyszło na to, że w zasadzie żadne organy nie skontaktowały się z nim, aby tę sprawę przeprocedować. No więc sprawa faktycznie, no, nie jest miła i według mnie jest to ogromna skaza na wizerunku tego komunikatora.
4: Ja to chciałem tylko powiedzieć i doprecyzować parę rzeczy. Uscript Messenger był bardzo reklamowany w Polsacie i w kanałach tej grupy, po prostu aż do obłędu. Dlaczego się nie... Znaczy, mniej więcej były te reklamy takie, że tam Uscript Messenger sprawdzi, czy twój telefon nie jest zhakowany. I ten, kto się troszeczkę znał na informatyce, znaczy na informatyce, na jakichkolwiek aplikacjach, no, wiedział od razu, że to jest jedna wielka ściema. Natomiast co jeszcze? No, Uscript Messenger był strasznie drogi. Znaczy, jest strasznie drogi. Bo tam, przynajmniej na iOS-a, tam kosztowała miesięcznie użytkowanie tego komunikatora 60 zł. No to chyba trochę coś nie tak. I nie wiem, co teraz. A za tym stoi chyba grupa Polsat albo ktoś około polsatowy. I nie wiem, no i tyle, no, co mogę powiedzieć. Po prostu bardzo dużo reklam tego komunikatora było. Bardzo dużo. Obłędna tak. Ilość po prostu.
3: Do tego stopnia, że spotkałam się z cytatami typu właśnie, tak jak zresztą w tym artykule też one są przytoczone, że tam, no, 3x3 w nocy z kolegami to można na Signalu, ale rzeczy, które mają zostać bezprecedensowo zachowane dla tych osób, które wymieniają wiadomości, to tylko Uscript Messenger. No i wydaje mi się, że ta cena była jakby z tego powodu, że no wtedy to się wydawało takie zgadzające się. No przecież skoro oni nie sprzedają naszych danych, to na czymś muszą zarobić.
2: Jakby to, co mnie od razu zaczęło zastanawiać i jakby dlaczego ja od razu wiedziałem, że tu jest coś nie tak, to jest fakt, że cały świat i to cały świat mówi o Signalu, a w Polsce się nagle zaczęło pojawiać coś, co jest używane tylko w Polsce i tak naprawdę nigdzie indziej. Gdyby...
3: Ja nie wiem, czy Izrael nie miał jakiegoś wątku z Uscript Messengerem.
2: Miał. Ale jakby, wiesz o co mi chodzi, że ogólnie nikt tak naprawdę poza Polską o tym nie słyszał.
3: Tak, to rozumiem.
2: A skoro to miało być takie super, cudowne i lepsze, to dlaczego poza Polską o tym nie słyszał?
3: Dlatego, że to jest bardzo prywatne i nikt nie będzie tyle płacił za prywatność, bo przecież nikomu aż tak nie zależy.
2: Ale to się właśnie potem okazało, że dobrze myślałem, jak byłem, że tak powiem, podejrzliwy wobec tego.
1: No w każdym razie tak czy tak UseScript Messenger, jak ktoś będzie chciał, to sobie sprawdzi, o co chodzi, albo nie. W każdym razie, no tak. A tymczasem słuchawki Apple'a

0: popularnych, które wydawałoby się, że już mogłyby to wspierać, tego nie wspierają. Przykładem tu jest Netflix, który jakieś plotki się pojawiły, że ma to być, potem oni zaprzeczyli, że tego jednak nie będzie w najbliższej przyszłości. No, ludzie się zdenerwowali, no i żeby się tak nie denerwować, to właśnie powstała taka lista aplikacji, co do których wiadomo, że na 100% to jest. Lista jest w dużym stopniu taka stanocentryczna, amerykocentryczna. Jest tam dużo rzeczy, których no u nas nie ma, typu na przykład Disney, typu na przykład, no w Australii jest jakiś Foxtel, typu Hulu na przykład, którego u nas również nie ma. Ale są też rzeczy, do których my dostęp mieć będziemy. Oczywiście, no wiadomo, Apple TV Plus i ich produkcje. HBO, to o tym już mówiliśmy przy okazji Netflixa, że HBO Max ma to wsparcie.
1: Kwestia, czy to polskie? Bo zauważmy, że my mamy inną aplikację.
0: Dobre pytanie. Dobre pytanie. Znaczy treści, jak są gotowe, no to kwestia może jest tylko dostosowania, bo tam już nie chodzi o żadną lokalizację, myślę, językową. Więc no, miejmy nadzieję, że ta aplikacja nasza też to wspiera. No, w każdym razie treści są gotowe do tego, żeby być odtwarzane. I co ciekawe, na przykład niektóre piosenki w Tidalu ponoć wspierają 3D. Domyślam się, że jakieś koncertowe, takie ekskluzywne wydania. Nie wiem, czy to nie w tej opcji najdroższej takiej, jaka tam jest, tego Tidala. I też są aplikacje takie jak RVideo HD, jak F-Explorer jakiś i Plex, czyli rzeczy, w których możemy wrzucać swoje multimedia. No tylko wtedy musi być wspierany DTS 5.1, czyli jakby ten surround, który był wcześniej w kinach domowych. No i wtedy rzeczywiście jest szansa na to, że te treści będą jakoś tam nam odtwarzane z podziałem na te różne kanały i że to będzie całe to 3D będzie w tych naszych AirPodsach zachowane. No fajnie, że jest kilka takich apek, które właśnie pozwalają na odtwarzanie własnych treści, jeżeli sobie jesteśmy je w stanie sami dostarczyć. No i miejmy nadzieję, że wprowadzą to też inne aplikacje. Na liście aplikacji, które nie wspierają na przykład, a można by się spodziewać, że powinny, jest na przykład też VLC. No to jest dość znany odtwarzacz, fajnie by było, jakby też obsługiwali, zwłaszcza, że oni raczej takie zaawansowane rzeczy to lubią obsługiwać.
2: Wracamy z powrotem do komunikatorów, konkretnie do Telegrama i co nowego w Telegramie jest, o tym Paulina wie.
3: Jeśli chodzi o nowe rzeczy na Telegramie, to myślę, że mamy kolejną odpowiedź na Clubhouse, ponieważ tutaj są rzeczy, które nawiązują stricte do połączeń głosowych, w szczególności w kanałach, ponieważ teraz można dla kanałów organizować czaty głosowe w czasie rzeczywistym, można je nagrywać, można dawać linki jako mówca i jako słuchacz, można tam personalizować dość mocno, kto może mówić, kto nie może mówić. I to jest nieograniczona opcja, czyli no, ile osób przyjdzie, to tyle może być. Nie ma tutaj żadnych górnych limitów. I to jest w sumie taka największa nowość, bo tutaj w szczegóły nie ma co wchodzić. Zresztą, jeżeli ktoś używa Telegrama, no to pewnie dostał wiadomość, która o tym mówi. Jest też akcja dla przesunięcia w lewo na czacie. Można ją sobie przypisać pod na przykład oznaczenie jako nieprzeczytane czy przeczytane. Już teraz nie kojarzę, ale w sumie też nie wiem, jak to działa ze screenreaderami. W sumie może się temu przyjrzę za jakiś czas.
0: W ogóle te opcje audio.
1: Jest jeszcze jedna nowość w Telegramie, właściwie w Unigramie, i to nowość raczej nie za fajna, bo mogę potwierdzić to ja i potwierdziły mi to jeszcze dwie inne osoby. Nie da się nagrywać wiadomości głosowych. Nikt nie wie dlaczego.
3: Tak, ja też nie mogę, tylko że ja myślałem, że to ja coś robię źle.
2: A to kiedy sprawdzaliście? A kiedy sprawdzaliście?
3: Wczoraj.
2: Ja nagrywałem na Unigramie wiadomość parę dni temu i się dało. Natomiast ja też nie mogę od pewnego czasu przyspieszać wiadomości w Unigramie. Jakby nie ma w ogóle przycisku, że dwa razy tam,
0: ja
2: dwa X tam
0: że
2: był chyba przycisk.
0: Będzie coś z tym nagrywaniem, ktoś to też inny zgłaszał. Ale a propos jeszcze tego, co
1: ja
0: pamiętam.
1: Ja też jeszcze nie mogę, sprawdziłem teraz i się nie da.

0: O tych rozmowach głosowych, to teraz wiele w ogóle, myślę, warto zwrócić na to uwagę, tych mainstreamowych jakby firm się zasadza na ten taki model Clubhouse'a, bo to
1: tak,
0: Telegram...
1: Tak, już coś o Facebooku?
0: Facebook, Twitter, Facebook robi swoje pokoje, nawet już widzieliśmy screenshoty, są. W ogóle polecam na Twitterze taki profil Alex193A, chyba taki ma nick gościu, jeszcze zaraz to potwierdzę, to jest taki Włoch czy ktoś taki. Jest kilka takich osób na Twitterze, ale on, zaraz opowiem czemu jest taki fajny, które rozbierają na części pierwsze kod różnych aplikacji takich popularnych, zwłaszcza komunikacyjnych, czyli jakieś tam Facebooki, Snapchaty, Twittery, Instagramy, Whatsappy, TikToki, Clubhouse'y i tak dalej. I wygrzebują wszystkie nowości, które się kryją pod co tydzień przynosimy wam najnowsze usprawnienia, aby nasza aplikacja była coraz lepsza. I dlaczego Alex akurat jest spoko, bo Alex wrzuca screeny z tych nowości, które przynajmniej jest w stanie tam graficznie jakoś udowodnić i podpisuje je opisem alternatywnym. I to naprawdę takim długim, konkretnym, że widzimy na screenshocie nową sekcję aplikacji Google. Jest tam zakładka taka i opcja taka. Nie? Potem na kolejnym screenie okno wyboru czegoś tam, opcje to, coś tam, coś tam, coś tam. I rzeczywiście on to fajnie opisuje i z tych jego screenów coś konkretnego wynika. Więc właśnie on już pokazał pełny ekran tej aplikacji, chyba on, właśnie facebookowej do tych audio pokojów. Twitter ma swoje Twitter Spaces, Clubhouse już się tak boi, że jak macie Twitter Spaces w nazwie pokoju, to ponoć macie, pokój wam znika z korytarza.
2: Jak śmiesznie, to tego
0: tak,
2: nie znałam.
0: Tak, tak, Twitter Spaces, które tak się losowo u użytkowników jeszcze odpalają, to nie jest tam powszechne jeszcze, tam niektórzy mają, niektórzy nie mają, różnie to jest. I Telegram, no to już wspomnieliśmy, Slack też nad czymś kombinuje, też ma wprowadzić tego typu pokoje, w ogóle jakieś wiadomości takie hobby walkie-talkie też są planowane w Slacku, nie wiem czy chodzi o zwykłe głosowe, czy o jakieś rozmowy głosowe w trybie takim push-to-talk, czy o coś jeszcze innego. I nie wiem czy jeszcze któraś firma, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć, w każdym razie kilka tych pomysłów na Clubhouse'a jest, jak go zdmuchnąć, to jest może to, o czym ty Paulino mówisz, że może Clubhouse nie przetrwać, ale sama idea chyba siadła.
2: Ja w ogóle widziałam dzisiaj taką aplikację, czy stronę, czy coś, mignęło mi to dosłownie pod screen readerem, czyli taka jakaś usługa, która ma zaprosić wszystkich ludzi, którzy nas siedzą na Clubhouse'ie, do naszego pokoju na Spaces. Zastanawiam się, jak długo to przetrwa i czy faktycznie deweloperzy Clubhouse'a nie zrobią czegoś z tym takiego, żeby to ukrócić. Natomiast, no cóż, wydaje mi się, że w pewnym sensie, nie podważając oczywiście decyzji deweloperów, trochę sami zawinili tym odwlekaniem aplikacji na Androida. Ja wiem, że marketing, ja wiem, że 1/15 tego, co wydają w sieci iPhone'owcy, to jest to, co wydają w sieci Androidowcy, ale biorąc pod uwagę, że to jest większość urządzeń na rynku, no to tworzą się alternatywy, które są popularniejsze i które przyciągną też ludzi z iPhone'em.
3: Wiesz co, ale ja się nie zdziwię, jeżeli to się znowu tak geograficznie rozdzieli, że Ameryka pójdzie w Clubhouse, Europa pójdzie w coś innego, bo Ameryka uznaje, że każdy człowiek, który się liczy, ma iPhone'a, Europa uznaje, że każdy człowiek, który się liczy, ma telefon.
0: Znaczy, oficjalna linia Clubhouse'a jest taka, że oni nie są w stanie przewidzieć skalowalności tego rozwiązania, że już ponoć są problemy z wydolnością serwerów, że się losowo pokazują ludziom komunikaty, że nie można się połączyć i tam coś się nie ładuje.
3: Fakt.
0: A jak do tego jeszcze dojdzie Android, a Android oznacza dużo więcej użytkowników niż jest teraz, to wszystko po prostu się rabnie i się po prostu zawali cała infrastruktura, więc no nie wiem na ile to jest prawdą, ale no taka jest ich oficjalna linia, więc to nie jest bardziej, przynajmniej oficjalnie, jakieś tam elitystyczne podejście czy elitarne, że no iPhony lepsze i my chcemy tylko najbogatszych i najlepszych, tylko bardziej właśnie to, że oni chyba nie są do końca jeszcze w stanie obliczyć, na ile są w stanie obsłużyć tak dużą bazę użytkowników i stąd może też trochę zaproszenia i tak dalej, natomiast no mowa jest na razie to 3 do 6 miesięcy dla aplikacji androidowej, więc no pożyjemy, zobaczymy.
2: No ja słyszałam o czerwcu, lipcu, ale faktycznie Może to być.
1: No to jest pewnie
2: Ale
1: kwestia
2: 6
1: tego, że są
2: miesięcy, no.
1: nieoficjalne
2: Nie wiem.
1: informacje i tu no, będzie się różnie
0: Znaczy, to
1: mówiło.
0: jest town hall, tak? W sensie na town hallu
2: Tak.
0: mówili, że jest 3 do 6, więc to jest takie ich szacunki oficjalne.
1: Okej. To w takim razie zostajemy przy komunikatorach i przechodzimy do WhatsAppa, bo przynajmniej dla mnie jednym z problemów WhatsAppa jest to, że nie można, na razie właśnie, nie można przyspieszać wiadomości, ale to może się zmieni.
0: Tak, bo tu właśnie też kolejny z leakerów tak zwanych, czyli ludzi, którzy przeciekają różne informacje i wygrzebują rzeczy z kodu aplikacji, dokopał się do informacji, iż na razie to jest w kodzie WhatsAppa, więc nie można tego udowodnić pokazując screeny, ani nie można przetestować, jak to działa. Są wzmianki o tym, że WhatsApp się szykuje do przyspieszania dwukrotnego wiadomości. No i to jest na razie tyle, co o tym wiemy. Myślę, że opcja, zwłaszcza jak chodzi o nasze środowiskowe grupy, bardzo przydatna. Będzie się cieszyła dużym powodzeniem. Na Telegramie ona już jest od dawna. No więc dobrze, że WhatsApp też się za to też gdzieś bierze.
2: Ale mnie trochę szkoda, bo będzie jeden punkt na równi z WhatsAppem i Telegramem.
3: A znaczy... jeszcze jedna rzecz a propos WhatsAppa. Mhm. Wchodzą, i to jest bardzo dobra informacja, połączenia głosowe i wideo na desktopie. Podobno.
0: W ogóle jakieś testy mają być na WhatsAppie, żeby dało się WhatsApp Weba odpalać bez konieczności telefonu aktywnego w tym samym momencie. Żeby niezależnie móc sobie w każdej chwili włączyć konto nasze na WhatsApp Webie z komputera.
1: A to w ogóle jakoś, bo oni tak co jakiś czas mówią, że no będzie to na dwóch urządzeniach możliwe do uruchomienia i to tak ma być. I może kiedyś to będzie.
3: Z appem jest jeden podstawowy problem. WhatsApp ma to tak zwane szyfrowanie end-to-end, czyli no, tę bardzo bezpieczną komunikację, której nawet Telegram nie ma. I wszystkie te apki, WhatsApp, Signal, które
2: nie
3: mają
2: ma,
3: to...
2: Tylko niedomyślnie.
3: Tak, dobrze mówisz. W każdym razie wszystkie te apki, które mają to właśnie, czyli WhatsApp i Signal, działają właśnie w ten sposób, czyli jedno urządzenie i wszystkie ewentualnie pozostałe łączą się z tym jednym, a nie bezpośrednio z WhatsAppem, a Telegram, który te opcje ma, bo on ją faktycznie ma i można sobie zrobić coś takiego jak secret chat, nie wiem jak to się w polskiej wersji Telegrama nazywa, podejrzewam, że konwersacja prywatna albo coś takiego.
2: Sekretny chat chyba.
3: Sekretny chat, okej. No i oni wyraźnie informują, że w tym momencie to też będzie działać na urządzeniu, na którym go rozpoczniemy, a nie na żadnym innym. Więc okay. Ja myślę, że w WhatsAppie to z tego wynika, że u nich po prostu wszystkie czaty są od razu sekretnymi czatami, no i one działają na jednym urządzeniu i drugie urządzenie się musi po prostu do tego, a nie do WhatsAppa.
1: No tak. Dobra, to w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa, tym razem mojego, na temat etykiet energetycznych. To znaczy chodzi o to, że no do tej pory najczęściej było tak, że jak czy w reklamach, czy w jakichś danych technicznych sprawdzaliśmy sobie klasa energetyczna, to było A, A+, A++, albo i 3 plusy były. No i w końcu Unia stwierdziła, że no dosyć tych plusów, trzeba wymyślić nowe klasy. Zresztą o tym już mówiliśmy w tamtym roku. No i zaczyna to wchodzić. Od marca już część urządzeń AGD i RTV takie nowe klasy energetyczne już musi mieć. Zresztą nie tylko nowe klasy energetyczne. Te klasy są od G do A. Przy czym to też jest jakoś tak, że to co było A3 plusy, to co teraz nie jest A, tylko teraz to jest chyba C albo D. Nie pamiętam. W każdym razie no mamy jeszcze zapas w razie czego tych klas energetycznych. I oprócz tego te nowe urządzenia muszą mieć, zdaje się, kody QR na sobie, które będą prowadziły do strony, na której będzie można sobie sprawdzić wszystkie informacje, dane techniczne, specyfikacje tego urządzenia. No żeby nie było problemów, że ktoś czegoś nie napisze, nie sprawdzi, coś nie zrobi. I teoretycznie będzie można wziąć na przykład smartfona do sklepu RTV, przeczytać sobie kod i nie trzeba będzie, nie wiem, sprawdzać tabliczki, czegoś, jak ktoś coś przeczyta albo nie, albo źle nam przeczyta, tylko teoretycznie będziemy mogli sobie wejść na stronę, na której to wszystko będzie napisane. Nie byłem na tej stronie, nie odwiedzałem tej bazy, ale ponoć można się do niej dostać tak ło i sobie tam popatrzeć wszystkie te urządzenia, które w tej bazie są zarejestrowane, porównywać specyfikacje i tak dalej, i tak dalej. To przynajmniej co tam sobie producent napisze, więc nie wiem, co tam jest jeszcze napisane, no ale coś ma być. W związku z czym na przykład niedawno sprawdzałem sobie telewizory w którymś ze sklepów takich internetowych, no i właśnie widziałem, że już te nowe klasy energetyczne są, także jeżeli ktoś zobaczy telewizor i tam będzie podana klasa energetyczna D albo E, no to nie znaczy, że to jest tak strasznie to jest tak strasznie energożerne, tylko po prostu to są nowe klasy energetyczne dodane od marca. I część właśnie urządzeń będzie od marca, tam jeszcze jakieś będą we wrześniu, te klasy energetyczne będą musiały być nowe wprowadzane w jakiejś tam części urządzeń. I tam jest generalnie kilka tych terminów. A teraz Paweł powie o sposobie na szybkie pokazywanie dokumentów na Androidzie.
0: Tak, bo ostatnio miałem taką sytuację, że wracałem właśnie z zagranicy do domu, z miejsca pracy do miejsca rodzinnego. No i jak to teraz bywa, są kontrole graniczne i trzeba na nich pokazywać najróżniejsze dokumenty, czy to negatywny test na obecność COVID-a, czy to na przykład formularz, który obowiązkowy jest do rejestracji, nawet podczas tranzytu przez jakiś tam kraj, no czy to zwyczajne bilety, cokolwiek. No i moi znajomi właśnie pomogli mi taki formularz wypełnić, osoby, z którymi jechałem, i no padła taka sugestia, że Paweł, zrób sobie zrzut ekranu, bo potem jak będziesz musiał to szybko pokazać, to szybciej ci będzie zrzutu, niż tam ładować cały plik PDF. No ja sobie pomyślałem, oni tak to robią, ale z drugiej strony, czemu by na przykład nie zrobić sobie jakiegoś skrótu do tego pliku w jakimś takim miejscu, w którym on jest łatwo dostępny, i żeby go otwierać. No i sobie wymyśliłem. I oczywiście nie w ten sam dzień, tylko na drugi dzień zacząłem grzebać, kombinować. I się okazało, że da się zrobić coś takiego, że po pierwsze tworzymy sobie skrót do dowolnego pliku, jaki mamy w telefonie, w pamięci telefonu, czy na karcie, czy gdzieś tam, czy nawet na dysku Google, a z drugiej strony umieszczamy ten skrót w obszarze powiadomień, jako po prostu przycisk. Używamy do tego dwóch aplikacji, albo jednej, w zależności jaki wariant wybierzemy. Na pewno ważna jest aplikacja Notification z Shortcuts, która już od jakiegoś czasu nie jest aktualizowana, ale na szczęście jeszcze działa na Androidzie 10. Działa tak, że po prostu po otwarciu jej mamy taki rząd chyba 12, czy 21 chyba nawet, bo chodzi o to, że 7 rzędów po 3 przycisków niezaetykietowanych, które w momencie, jak któryś z nich klikniemy, to możemy sobie wybrać, jaką akcję on ma wykonywać. Możemy wybrać, żeby właśnie otwierał jakąś aplikację, otwierał jakiś skrót, wykonywał jakieś tam konkretne działanie, albo możemy wyczyścić jemu działanie, żeby nie, w ogóle nie istniał. I to jest fajne, bo w momencie, kiedy przypiszemy temu przyciskowi jakąś funkcję, to on pod taką nazwą, pod jaką my go zapiszemy, pod jak się nazywa nasz skrót, pojawi się w centrum powiadomień. Jak go wyczyścimy, to nie, że on tam zostaje, wisi i nic nie robi, tylko po prostu znika, tak jakby go nigdy nie było. I to jest pierwsza aplikacja. I teraz, jeżeli chcemy podlinkować sobie plik, który mamy na dysku Google, no to nie ma problemu, bo dysk ma taką opcję wbudowaną. Możemy sobie po prostu wejść w skróty, tam wybieramy dysk Google, czy skrót do dysku, i się pokazuje cała nasza struktura dysku, wybieramy jakiś tam folder czy plik i gotowe. I możemy po prostu sobie w ten sposób zapisać ten przycisk w obszarze powiadomień. Natomiast jeżeli chcemy sobie jakiś plik, który mamy w pamięci po prostu urządzenia, ściągnęliśmy sobie, nie wiem, PDF-a z maila z jakimś tam potwierdzeniem, z biletem, z jakimiś tam dokumentami medycznymi, z jakimś czymkolwiek, co musimy komuś pokazać, to musimy doinstalować jeszcze aplikację File Shortcut. Też podamy linka do sklepu Play. I w Notification Shortcut, jak wybierzemy przycisk i wybierzemy działania, to szukamy File Shortcut i pokazuje nam się taki kreatorek, w którym po pierwsze wybieramy plik za pomocą aplikacji Pliki, Więc to jest plik, który jest albo właśnie gdzieś w pamięci urządzenia, albo na karcie. I tutaj jest fajna opcja właśnie ostatnie pliki, że on nam pokazuje pliki, które ostatnio zapisaliśmy, więc jeżeli to jest plik, który właśnie zapisaliśmy, to on w miarę tam szybko nam się pokaże. Natomiast potem mamy opcję nazwa i możemy sobie wpisać dowolną nazwę, więc mogę sobie wpisać, nie wiem, form coś tam herald.pdf, a mogę wpisać sobie po prostu, nie wiem, formularz przekraczania granicy. I w tym momencie skrót o takiej nazwie pojawi mi się jako przycisk w obszarze powiadomień. Otwieram sobie powiadomienia gestem, znajduję przycisk, naciskam i otwiera mi się plik. No i taki mój sposób na szybko, jak sobie gdzieś tam w szybkim do znalezienia miejscu zapisać ważne dokumenty, które mamy gdzieś tam przed podróżą, czy na jakimś wydarzeniu, czy gdziekolwiek pokazać komuś do zeskanowania, na przykład kod QR.
3: To iOS też ma taką... Ona nie do końca działa w ten sposób, ale fajną rzecz, o której nie każdy wie, bo niektóre aplikacje są w stanie dodać właśnie coś takiego do naszych kart, do naszego tak zwanego portfela. I to bardzo często apki lotnicze na przykład potrafią zrobić, jeżeli kupujemy bilet. I w tym momencie, jeżeli no nastąpi jakiś warunek, który tam jest wpisany, czyli nie wiem, jest powiedzmy kilka godzin przed lub kilka godzin po wylocie, lub na przykład znajdziemy się w lokalizacji w pobliżu lotniska, no to dostaniemy powiadomienie po prostu też właśnie na ekranie powiadomień i na ekranie blokady z tym biletem. Możemy to powiadomienie kliknąć i on nam się od razu otworzy, ale możemy też dwukrotnym naciśnięciem przycisku początek, czyli tak jak włączamy Apple Pay, jeżeli jest jakaś aktywna tego typu karta, to pierwsze co nam się pokaże to jest właśnie tego typu karta. I w taki sposób na przykład większość linii lotniczych bardzo łatwo jest wtedy bilet pokazać, po prostu naciskamy tylko dwa razy home i pokazujemy komuś telefon, nie musimy niczego szukać, nie musimy niczego sprawdzać. Z drugiej strony no w Polsce się tego jeszcze niestety nie stosuje, w niektórych krajach na przykład karty lojalnościowe do sklepów też się aktywują w ten sposób, jeżeli tylko znajdziemy się w odpowiedniej lokalizacji, to nam wyskakuje na ekranie powiadomień karta lojalnościowa do danej lokalizacji, klikamy sobie i sobie możemy ją pokazać.
0: A to właśnie tak się zainspirowałem się trochę tym Apple'em, bo wiedziałem, że to, że Apple ma to wbudowane. Natomiast no wiedzą, że ja takich fajnych rzeczy nie mam, stwierdziłem, że sobie sam zbuduję takie narzędzie. Można by je pewnie jakoś uwarunkować jakąś lokalizacją, ale to wymagałoby już jakiegoś tam pewnie makrodroida, taskera albo czegoś jeszcze innego.
1: I chyba wiem, że jakoś karty lojalnościowe jest w stanie Google Pay jakoś pokazywać, natomiast czy jest w stanie pokazywać w zależności od lokalizacji, to tego nie wiem, nie sprawdzałem, bo jeszcze nie mam kart lojalnościowych w Google Payu. Natomiast no został chyba jeszcze jeden news i to jest taki news, który u jednej części wywołuje płacz i zgrzytanie zębów, u innych niemal otwieranie szampana z radości, a trzeci co najwyżej powiedzą i tyle. To znaczy Microsoft chce wykupić Discorda. Paulina zniosła tego newsa.
2: Jeśli chodzi o Discorda i Microsoft, no to zapowiada się druga co do wielkości transakcja kupna przez Microsoft w kwietniu. Otóż zapowiadane jest, że za 10 milionów dolarów Microsoft kupi właśnie Discorda. I jest to zdaniem internautów najlepsze, co Microsoft mógł zrobić, ponieważ polował jeszcze na TikToka i na Pinterest, natomiast Discord ma ten przymiot gamingowy i już teraz można połączyć swoje Xbox 360 z Discordem, co jest bardzo wygodne dla graczy. No ale wiadomo, że jeżeli faktycznie ten Discord będzie pod Microsoftem, to jeszcze więcej narzędzi personalizacyjnych będzie się dało wdrożyć. No wynika z zapowiedzi takich i przewidywań, że raczej nic się nie zmieni dla nas tak jakoś bardziej. W sumie to trochę tak, jak ja się obawiałam o GitHuba, że coś się z nim stanie złego, jak Microsoft go przejmie. ale nic takiego nie nastąpiło i podejrzewam, że po prostu Discord jest im potrzebny po to, aby rozszerzać zasięg swoich usług gamingowych i różnych innych, aby pozyskiwać kolejnych konsumentów.
3: I podejrzewam, że będzie kolejne źródło, jedno z 20 kont Microsoft, czyli nasze konto Discord. Oby nie.
2: Tak, no też mam nadzieję, że to się nie stanie, ale z drugiej strony byłaby to płonna nadzieja.
1: No, stety lub niestety, pewnie tak będzie. W każdym razie to był już nasz ostatni news, który mieliśmy w notatkach redakcyjnych. Pytanie, czy coś się jeszcze po drodze wam urodziło, jeżeli chodzi o jakieś newsy?
3: Taki malutki newsik, bo tak naprawdę na tą chwilę więcej nie wiemy. Będzie redesign Spotify Web i Spotify
2: tak,
3: Desktop.
2: Tak, też to widziałam.
3: To ma być jedno i to samo teraz, jeżeli chodzi o wygląd z tego, co wiem. No i teraz pytanie, co z dostępnością? Czy będzie lepiej? Czy będzie gorzej?
1: To się okaże.
3: Tego nie wiemy.
2: Tak. A żeby tak optymistycznie zakończyć audycję, jeżeli już nikt nic nie ma do powiedzenia, to właśnie mi mignęło, że Polska jest na 50 z 53 miejsc według Bloomberga, jeśli chodzi o radzenie sobie z pandemią koronawirusa.
1: Ej, to tak bardzo optymistycznie rzeczywiście. No dobra, tak. No to chyba tą ciekawą i bardzo optymistyczną wiadomością będziemy musieli zakończyć dzisiejszy trochę bonusowy tyflo-przegląd. Nie wiadomo, kiedy następna audycja, możliwe, że po świętach, albo jeszcze nie. Może jeszcze zbierzemy się raz w takim gronie odrobinkę zmniejszonym i też offline, ale no na pewno jakoś po świętach wracamy do formuły standardowej, w której będzie można do nas zadzwonić, z nami się skontaktować w czasie audycji i też uczestniczyć w tyfloprzeglądzie. A tymczasem no chyba nie pozostało nam nic innego, jak się pożegnać. I tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj w audycji był Mikołaj Hołysz, Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia w następnej.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: W kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 6 dzień kwietnia 2020 roku. Dobry wieczór, chociaż już właściwie to powoli można sobie o tej porze zacząć mówić dzień dobry. Michał Dziwisz, kłaniam się i witam na antenie Tyflo Radia w kolejnym Tyflo Podcaście na żywo. W pierwszym w tym tygodniu, ale nie ostatnim, bo w tym tygodniu już ruszamy dla Was z większą ilością audycji premierowych. Dziś na dobry początek tygodnia, na dobry początek naszych audycji w tym tygodniu porozmawiamy sobie o aplikacji podcastowej, o aplikacji, która rzeczywiście ostatnimi czasy ukazała się w systemie iOS, ale na Androidzie to ona już była jakiś czas temu, przynajmniej tak kojarzę. A mowa o aplikacji Google Podcast, o aplikacji podcastów od Google'a i o tej aplikacji dziś porozmawiam z moim gościem, z Michałem Kasperczakiem. Witaj, Michale.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o aplikacji Google Podcast, właściwie o usłudze Google Podcast, podcasty Google i o aplikacji, ale ponieważ jestem tylko użytkownikiem iPhone'a, nie używam na co dzień Androida, to skupię się na aplikacji dla systemu właśnie iOS, pokażę ją na iPhone'ie oraz pokażę, jak ona, czyli aplikacja, właściwie ta usługa Google Podcast działa w przeglądarce internetowej. I cóż, no bo czasy są takie, że podcasty przeżywają, można tak powiedzieć, drugą młodość. Początkowo w sumie podcasty kiedy? One jakoś tak w 2004 roku Apple je zaczął promować i one jakoś tak zaistniały w ogóle, około 2004-2005 roku, mniej więcej, tak myślę.
5: Mniej dobrze. Więcej, tak, dobrze pamiętasz, chociaż w Polsce mam wrażenie, że ten podcasting, moda na tworzenie treści przez użytkowników pojawił się w 2006-2007 roku. Wtedy tak, zaczęto mówić o podcastach, o polskiej scenie podcastowej, niewiele później, bo w 2008 roku pojawił się Tyflo Podcast.
6: Tak, ja to oczywiście. Ja pamiętam, że pierwszy raz w ogóle z tym słowem podcast się zetknąłem kiedyś w niedzielę w Radio Tok FM. Były takie audycje informatyczne, komputerowe i pamiętam właśnie była audycja na temat podcastów. Z jednej strony skąd to się wzięło, że iPod, że iTunes, że Apple. Potem gdzieś tam w 2006 roku, no bo też oczywiście no, wtedy wśród niewidomych to jeszcze o iTunesie raczej się nie mówiło w ogóle, a szczególnie w Polsce. Pojawił się ten pakiet, nie pamiętam, jakiejś brytyjskiej firmy, pakiet Webby,
5: tak? Tak, zgadza się, Webby.
6: Co to była za firma, pamiętamy?
5: Wiesz co, ja nie wiem, czy to nawet nie był, jakiś pojedynczy człowiek, tak, pojedynczy programista, który stworzył taką aplikację, tak, zestaw aplikacji.
6: Jakaś przeglądarka, nie pamiętam co jeszcze, jakiś chyba odtwarzacz, no ale właśnie taki istotny był ten podcatcher, odtwarzacz podcastów, bardzo taki nawet pamiętam trochę ten interfejs, takie drzewko, taka lista podcastów, ona się tak tam odświeżała i to było całkiem dostępne i całkiem sensowne. I Polskie Radio wtedy zaczęło też niektóre podcasty, szczególnie program drugi Polskiego Radia, zaczął niektóre podcasty jakoś tak promować i udostępniać audycje w formie podcastów. No potem to Polskie Radio to zawróciło, jak powstała nowa strona Polskiego Radia w 2011. Teraz Polskie Radio do podcastów wraca, dziwnie je się subskrybuje, ale można, szczególnie właśnie w tych wszystkich usługach. No i tak te podcasty do Polski zawitały, potem oczywiście Tyflo Podcast i wiele, wiele innych podcastów takich też związanych z Apple'em, bo Apple zawsze te podcasty bo nie tyle Apple jako firma, tak, ale użytkownicy tych podcastów jakoś mocno różne Apple'owe polskie czasopisma promowały się, posiadając również swój podcast. I potem jakby, no, kto używał, to ten używał, kto nie używał, ten nie używał. Potem jakby na wszystkie audycje, które jakoś można było pobrać z internetu, z czasem zaczęło się mówić, że to podcast. No i teraz jakby dlaczego powiedziałem na początku, że podcasty przeżywają drugą młodość? Dlatego, że one, że mam wrażenie, że trochę ta nazwa właśnie podcast już nie jest traktowana tak ortodoksyjnie, czyli że jest to jakieś medium, głównie audio do pobrania i do subskrypcji w formie linku, który jest linkiem gdzieś tam do kanału RSS odczytywanego przez czytnik podcastu, potem, czyli przez przeglądarkę internetową, bo przecież przeglądarki Internet Explorer też bardzo ładnie pozwalał odtwarzać i pobierać podcasty za pomocą po prostu funkcji tam kontroli od tych kanałów RSS, to się jeszcze jakoś tam inaczej nazywało troszeczkę w Explorerze. I mam wrażenie, że teraz tych podcastów, no ponieważ wszystko jakoś tak, no wszelakie usługi, technologie się upraszczają, to mam wrażenie, że podcastów coraz więcej ludzi używa podcastów w sposób taki nieco inny, czyli za pośrednictwem rozmaitych usług, takich jak właśnie iTunes i aplikacja podcasty na iPhone'ie i na Macu, jak podcasty Google, dostępne w przeglądarce Androidzie, być może też za pośrednictwem Google Chrome jakoś, ale nie wiem, czy jest to akurat rozszerzenie, chociaż bym się nie zdziwił, że jeżeli nie ma, to będzie, i za pośrednictwem Spotify'a też, bo Spotify wszedł w podcasty jakiś czas temu, czyli nie tylko możemy strumieniować sobie ze Spotify'a muzykę, płyty, ale również właśnie podcasty też. Do tego stopnia Spotify chce promować podcasty i mieć swoje materiały tylko na wyłączność gdzieś tam, że wykupili taki startup Anchor, taką firmę, która stworzyła
5: takie narzędzie, taką platformę do tworzenia podcastów, gdzie nie trzeba mieć tak naprawdę w ogóle jakiejkolwiek wiedzy technicznej, żeby to robić. To tak naprawdę, no, tak jak my tworzymy na przykład podcasty, jak tworzymy Tyflo Podcasty, no to jest osoba, która realizuje ten program, szczególnie jeżeli to jest na żywo. Jeżeli nie jest na żywo i trzeba go poskładać, to mamy kogoś, kto montuje. I zwykle jest to Tomek Bilecki. I tego typu praca jednak wymaga pewnych umiejętności technicznych, no bo pracujemy na takich raczej aplikacjach, nie w telefonach, nie montujemy tego w telefonach, mamy jednak pewne wyposażenie naszego studia, dzięki któremu to wszystko możemy do was transmitować, więc jesteśmy tacy oldschoolowi troszeczkę, chociaż korzystamy z nowych technologii. Natomiast w przypadku Anchora sytuacja wygląda tak, że w naszym telefonie mamy takie mini studio podcastowe i okazuje się, że nawet są wśród nas tacy, którzy za pomocą tego narzędzia podcasty publikują. Mówię tu o Robercie Hecygu, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Tworzy swój podcast właśnie z wykorzystaniem Anchora.
6: Tak, mam nadzieję, że też opowie nam kiedyś o tym. Będziemy mogli gdzieś tam posłuchać. Jakieś
5: obiecał, że opowie, więc teraz publicznie pozwolę sobie trzymać go za słowo.
6: To cieszę się. No, natomiast Anchor, bo ten Anchor to z jednej strony taki odtwarzacz też podcastów, to dobrze mówię, to jest też odtwarzacz, czy bardziej platforma?
5: Szczerze powiedziawszy, jakoś niby tam się i chyba coś da, ale powiem, dla nas jakoś to mało wygodne i nigdy nie myślałem o tym w ten sposób.
6: Bo idea Anchora to jest też taka, że te podcasty są od razu u nich, bo to jest taka chmura, taki trochę, tak, że nie trzeba już martwić się o ten jakby o ten feed z plikiem, czyli że musimy mieć jakieś konto, tak jak najczęściej na swoim serwerze albo na jakimś SoundCloud Pro, gdzie te podcasty były, tylko jakby wszystko idzie przez Anchor, ten Anchor od razu publikuje nam podcasty w rozmaitych katalogach podcastów, czyli właśnie w Spotify'u, w Google Podcast, być może też w iTunesie i chyba Overcast FM, jest jeszcze kilka takich katalogów podcastowych jest, które są z jednej strony przypisane do określonego typu czytnika podcastów i usługi podcastowej, a z drugiej strony są jakoś tam mniej lub bardziej publicznie dostępne i tak naprawdę one się często gdzieś tam zazębiają. I to mnie cieszy, no bo mamy wybór tak naprawdę i w sumie dzięki temu w ogóle jest coraz więcej podcastów, no bo coraz więcej osób używa urządzeń mobilnych. Z perspektywy osób, no jakby, no my, dla nas myślę, że ciągle montuje się, no chociaż no Robert montuje na tym iPhone'ie albo na iPadzie zapewne, więc pewnie da się, ale obawiam się, że większość z niewidomych użytkowników przyzna, że jednak łatwiej publikuje i montuje się gdzieś tam podcasty za pomocą komputera chyba. Natomiast osoby widzące, to sporo osób, które szczególnie właśnie użytkowników iPadów, które nagrywają podcasty te Apple'owe, no gdzieś tam spotyka się już coraz częściej z taką właśnie, można spotkać coraz częściej taką opinię, że jest kilka takich aplikacji podcastowych na iPada do montażu bardzo, bardzo, bardzo przyzwoitych, bardzo, bardzo dobrych gdzieś tam, więc ludzie te podcasty też w ten sposób montują. Tego Anchora nie wszyscy chcą używać z racji tego, że nie chcą mieć do czynienia ze Spotify'em, w sensie muzyka owszem, ale gdzieś tam dzielenie się biznesowo ze Spotify'em, jakby z tym, jeżeli idzie o produkcję podcastu, o ewentualne reklamy, coś, no to już gdzieś tam niekoniecznie, no ale to już są kwestie.
5: Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie taka, że w przypadku podcastów do Spotify'a na przykład można dodać swój własny podcast, wcale niekoniecznie korzystając tylko i wyłącznie z Anchora. Jest możliwość dodawania podcastów zewnętrznych. Ostatnio właśnie dzięki pomocy i uprzejmości Patryka Deringa, za którą bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca. O tym więcej opowiem w jutrzejszym Tyflo Przeglądzie na pewno. Jesteśmy między innymi w Spotify'u, można nas tam znaleźć od pewnego czasu. Jesteśmy także w serwisie Deezer, czyli też takiej aplikacji do słuchania muzyki podobnej do Spotify'a właśnie. Jesteśmy też na YouTubie i wróciliśmy, zdaje się, również do Apple'a w końcu, jakoś tam się udało. No i jesteśmy też w podcastach Google i kilku jeszcze innych dodatkowych katalogach. Także jesteśmy tam słyszalni, odbieralni, można nas słuchać. Te odcinki tam się różnie aktualizują z większym lub lub mniejszym opóźnieniem to się pojawia, ale jednak Tyflo Podcast już zagościł także i w kilku pozostałych miejscach. Jeszcze tak, zanim przejdziemy...
6: Dobra, że to właśnie trochę jest problem tego, że z tymi katalogami, że do końca nie mamy, dlatego tak też ludzie się trochę bronią, bo nie ma do końca chyba nie ma takiej kontroli, kiedy co w tych katalogach się pojawia w tych podcastach. To jest taki, jest to troszkę taki problem, że to jakby trochę idziemy już w takie automaty, w takie algorytmy i w promocję podcastów, nad którymi do końca nie mamy, na co do końca nie mamy wpływu, tak jakby.
5: Natomiast tak naprawdę no, w podcastach też, szczególnie jeżeli ktoś, no nie tak jak my, bo my nie obieramy sobie tego jako model biznesowy, tylko po prostu my robimy to po to, żeby dzielić się z wami wiedzą, ale też niektórzy wykorzystują podcasting jako model biznesowy, mają swoją firmę i tam właśnie usiłują dotrzeć do swoich klientów potencjalnych przy użyciu tego typu środków, więc jeżeli ktoś prowadzi swoją firmę, jeżeli właśnie biznesowo chce się promować przez podcasting, to dla niego najistotniejsze są tak naprawdę zasięgi i pojawianie się w wielu platformach, no to jest in plus, a nie in minus. Nawet jeżeli te materiały się pojawią z pewnym tam opóźnieniem, no to nieważne. Ważne, że dotrzemy do jak największej ilości osób i ważne, że nasza marka będzie rozpoznawalna. Ale myślę, że tyle tytułem teoretycznego wstępu. Ja jeszcze dodam, że nasza audycja jest prowadzona na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w tym momencie w Tyfloradiu, to możecie do nas zadzwonić. Przypominam, że od jakiegoś czasu jesteśmy do waszej dyspozycji na platformie Zoom. To jest platforma, z którą możecie się połączyć za pomocą kilku metod. Jest to telefon, jest to aplikacja mobilna, aplikacja komputerowa i przeglądarka internetowa, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej tyflopodcast.net/zoom. Piszemy z o o my, więc tyflopodcast.net/ albo ukośnik, jak kto woli, z o o my. I tam znajdziecie wszystkie linki, dzięki którym możecie wejść na antenę i z nami porozmawiać na temat dziś podcastów od Google'a. Więc Michale, może przejdźmy już do rzeczy.
6: Tak. Podcasty Google, myślę, że odkrycie podcastowe, jeżeli chodzi o obsługę, odkrycie tego roku. Aplikacja bardzo dostępna, usługa bardzo dostępna, prosta i efektywna po prostu. Jakie ma przede wszystkim plusy? Takie, że tak naprawdę instalujemy aplikację w telefonie albo wyszukujemy sobie w Google, wpisując podcasty Google albo Google Podcast i wchodzimy na stronę podcasts.google.com, logujemy się, autoryzujemy się naszym kontem Google i dodajemy interesujące nas podcasty. W ten sposób będą one po prostu przypisane do naszego konta Google i gdzieś tam po wylogowaniu, po zalogowaniu się na innym urządzeniu będą również dostępne. To jest pierwszy plus, to jest jeden z plusów aplikacji. Kolejny plus aplikacji to jest obsługa kastowania na obsługa przesyłania audio na Chromecast. Czyli tak jak w aplikacji YouTube na iPhone'ie mamy z lewej strony pierwszy przycisk, to jest przycisk Cast. Tak samo jest w aplikacji, co potem oczywiście pokażę, w aplikacji Google Podcast. Mamy przycisk, który szybko pozwala nam przełączyć nasze medium, odtwarzany podcast na na Chromecast, na dostępne właśnie urządzenia obsługiwane przez Google i na AirPlay też oczywiście, ale AirPlay to może by z telefonu się jakby przełączyć, chociaż tutaj mamy prościej od razu gdzieś tam też dostęp do tych urządzeń z obsługą protokołu AirPlay. Kolejny plus to wyszukiwanie. Trochę łatwiejsze ze strony internetowej niż z aplikacji, ale to już kto co uważa, kto co lubi, moim zdaniem łatwiejsze ze strony. Wyszukiwanie o tyle dobre, że tak jak powiedzieliśmy, coraz więcej, a właściwie wszystkie prawie że podcasty pojawiają się już teraz się w tym katalogu Google i przez to nie mamy wielkich problemów z ich gdzieś tam wyszukaniem i subskrypcją. Tutaj minus może być taki, że czasem on, to znaczy to wyszukiwanie podcastowe, bierze pod uwagę niby jakieś linki, niby jakieś materiały właśnie audio, podcasty, a okazuje się, że są to linki do jakichś artykułów. Nie wiem, czy się spotkałeś z czymś takim.
5: Szczerze mówiąc, nie spotkałem się.
6: Coś, a to w ogóle nie był podcast na przykład, nie? Tylko, że jakiś tam link się okazał i to, wiesz, otworzył link do Radia Zachód na przykład.
5: Nie spotkałem się z czymś takim, ale być może z czymś takim albo z czym innym spotkał się nasz słuchacz Patryk, który właśnie w tym momencie się do nas podłączył. Witaj, Patryku.
7: Witam bardzo serdecznie. Czy jestem słyszalny?
5: Jesteś słyszalny głośno i wyraźnie. Słuchamy cię.
7: No to tak, a propos jeszcze Zooma chciałem powiedzieć, bo taka sytuacja, bo jestem na nowo postawionym systemie i chciałem do was wejść przez przeglądarkę. Jakież było moje dziwne zaskoczenie, że zostałem przekierowany na stronę nie taką po prostu jakby do dołączenia do spotkania, tylko po prostu sign in, czyli po prostu otworzyła mi się zwyczajna strona Zooma, gdzie mi kazało się zalogować.
6: Ale to tylko jednorazowo, dlatego za pierwszym razem się po prostu trzeba zalogować i potem jak już będziesz miał Zoom w zasobniku, to już nie będzie tego sign in.
7: Ale nie, właśnie ja próbowałem w przeglądarce, tam jest jakiś błąd chyba, podejrzewam, nie wiem gdzie, ale jak próbujemy kliknąć w link uruchom w przeglądarce czy używaj w przeglądarce, to włącza się z jakiegoś powodu w Chromie u mnie od razu strona logowania.
5: A to jest ciekawe, być może oni coś pozmieniali, no w każdym razie będziemy to jeszcze testować. Natomiast co do Patryku, co do podcastów.
7: Co do podcastów, no to powiem tak. Aplikacja jest o tyle dziwna, że na początku jak próbowałem znaleźć Tyflo Podcast, to w ogóle mi znajdowało w ogóle tutaj kategorię tam Tyflo Podcast. No i wydawało mi się, że subskrybuję Tyflo Podcast jako taki normalny, a okazało się, że zasubskrybowałem kategorie inne i po prostu musiałem za drugim razem wpisać w wyszukiwarkę Tyflo Podcast, nie naciskać tego przycisku na dole szukaj, co jest pod klawiaturą, tylko po prostu nad polem edycji dopiero znalazło mi ten właściwy Tyflo Podcast, który jakby był kategorią wszystkiego jakby, czyli cały Tyflo Podcast, a nie jakieś tam inne czy coś tam. A tu jak zrobiłem przez to wyszukaj po prostu tak z tego entera takiego pod klawiaturą, to mnie zmyliło, bo mi się wydawało, że ja subskrybuję Tyflo Podcast, a nie Tyflo Podcast inne. Ja się o tym dopiero dowiedziałem, jak dałem subskrybuj, także taki błąd.
5: To jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja powiem szczerze, że za pierwszym razem, jak wpisałem w wyszukiwarkę podcastów Google Tyflo Podcast, to nie znalazł mi kompletnie nic. Ja wpisałem, jak wpisałem Tyflo, to znalazł mi Tyflo Podcast i pierwszym wynikiem były subskrypcje wszystkich kanałów i bez problemu mogłem tego dokonać.
7: Właśnie teraz jeszcze tak a propos, co mi się jakby nie podoba, bo pierwsze jakby na liście jest jakby lista, no lista subskrypcji, czyli tego wszystkiego, co subskrybujemy. A pod spodem, bez wchodzenia jakby, bez wchodzenia do podcastów jest od razu jakby to, co jest najnowsze jakby w danym podcaście, tudzież we wszystkich, które subskrybujemy, jakbyśmy mieli ich więcej. A to moim zdaniem powinno być tak jak w Downcastie, że po prostu jak ja wejdę w jakiś podcast, oczywiście to też jest, ale że nic mi się nie pokazuje poza listą podcastów.
6: Wiesz co, to jest kwestia filozofii, bo oczywiście o tym będę mówić. Ta aplikacja, bo zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, czy byliśmy przyzwyczajeni do takiej filozofii trochę jak w Windowsie, że wiemy co mamy, wchodzimy w dany folder i szukamy, czyli mamy jeden podcast, drugi i patrzymy, czy ten podcast ma nowy odcinek, aha, ma nowy, to wchodzimy. A tu jest sprawa prosta, że podcasty są zasubskrybowane, ktoś wchodzi, jest lista podcastów, poniżej po prostu lista nowych odcinków i mi to akurat odpowiada, bo na szczęście VoiceOver ładnie czyta, że od tam...
7: Przyzwyczajenie, odcinek, ja się może przyzwyczaić.
6: Podcast taki trwa tyle i tyle minut, mogę zrobić to albo wrzucić do kolejki, albo odtworzyć i tak naprawdę, powiem szczerze, mi to jest może trochę żmudne, bo tam się trzeba przeklikać, ale no przeklikuję się w zasadzie po jednej liście. Mam tam wszystko, trochę tak wszystko wrzucone może w jednym do jednego worka na wierzchu, ale tak naprawdę jestem w stanie, przewijając tę listę, ogarnąć wszystko to, co chcę, na szybko zorientować się, co się mniej więcej pojawiło nowego, ewentualnie do kolejki, albo odtwarzamy, albo mam świadomość, że później do tego muszę wrócić i tyle.
7: Jest jeszcze jedna rzecz, która No ja, jeżeli chodzi o czytnik podcastów, z której się ucieszyłem, myślałem, że ona mi zadziała, a tu jednak pech. Czyli powiadomienia push, które sobie dla podcastu włączyłem. Natomiast co jest najgorsze, aplikacja w ogóle mnie nie zapytała, czy ja chcę uzyskać dostęp do powiadomień. Więc stwierdziłem sobie, no chyba to nie działa. Wszedłem sobie w ustawienia powiadomień. No i tam miałem niby, że podcasty są w tych powiadomieniach i że wysyłaj powiadomienia ciche czy coś takiego. No ja tam wszedłem dalej i niby włączyłem tam włącz dźwięki w powiadomieniach i tak dalej. Po prostu zrobiłem to ręcznie na chama jakby. Ale co się okazuje, no na przykład no, miałem tą aplikację zamkniętą zupełnie dzisiaj. Doszedł nowy podcast. Niestety na ekranie powiadomień nie było żadnego powiadomienia o tym nowym podcaście, więc albo... A jeszcze dodałem inne podcasty typu BBC na przykład i coś tam jeszcze i podłączyłem dla tych rzeczy powiadomienia. Nic. Także albo ta funkcja nie działa jeszcze.
5: U mnie ona działa, ale mam wrażenie też, i to się z tobą, Patryku, muszę zgodzić, że mam wrażenie, że wybiórczo traktuje pewne podcasty. Czasem pokażę te powiadomienia, czasem nie, więc ja bym tym tak do końca nie polegał.
7: Ale to pokazało pytanie.
5: Nie, musiałem to rzeczywiście włączyć i tu masz rację.
7: Bo ja z Tyflo Podcastu i z BBC nie dostałem nic.
6: A ja w ogóle...
7: Chyba, że to aplikacja, a może to jest...
6: Google Podcastu?
7: Downcasty i tak dalej. Że on je pobiera tak jakby i muszą być włączone w tle ten Google. Że ona nie może być ubita. Bo Downcast tak na przykład robi. Że to on musi ten podcast pobrać. Znaczy musi go jakby odświeżyć RSS-a. Jak odświeży RSS-a, to wtedy wyrzuci powiadomienie. Inaczej... Jeżeli serwer obsługuje powiadomienia jakiś inny, to wtedy serwer wypycha to powiadomienie do telefonu, ale Tyflo Podcast nie ma żadnego obsługi, żadnego serwera wypychanego.
5: Powiem w ten sposób, z Tyflo Podcastu dostaję powiadomienia, mam wrażenie, że też nie zawsze i nie
7: ale
5: wszystkie.
7: Ale czy ty masz tą aplikację włączoną po prostu w tle na wierzchu, czy ją masz zamkniętą z App Switchera?
5: Patryku, ja z zasady nie ubijam aplikacji z App Switchera, jeżeli nie muszę. Nie.
6: Chyba, że się zawiesiła, no to ubija.
5: Dokładnie.
6: A tak też nigdy. Po to to właśnie...
7: ale na przykład, bo na przykład słuchaj, jeżeli masz jakąś aplikację typu Skype czy Messenger, jak jej nie ubijesz, to będziesz cały czas dostępny.
5: No i co?
6: No to będziesz albo nie będziesz, jak sobie zrobisz, że za 15 minut masz być, zaraz wracam, czy jakoś tam...
7: Zresztą iOS i tak se ubije.
5: Dokładnie, więc po prostu, więc tak czy inaczej ja aplikacji z App Switchera z zasady nie ubijam.
7: Ale to ja to muszę sprawdzić, bo ja ubijam.
5: To sprawdź w takim razie, bo być może tu właśnie wychodzi kwestia innej filozofii użytkowania przez nas
7: tak działają
5: aplikacji.
7: Podcasty po prostu, że on najpierw musi jakby odświeżyć z RSS-a, aha, coś jest, bo nie ma serwera wypychanego jako takiego, który miałby to wypchać, to powiadomienie i dlatego potem to nie działa. Tak jak
5: całkiem, to jest całkiem możliwe, więc Patryku, potestuj i daj znać w komentarzach, okej?
7: Okej.
5: Dobra, to dzięki serdeczne w takim razie za głos w dyskusji, no i
7: do
5: co?
7: Do usłyszenia.
5: I słyszymy się być może jeszcze gdzieś tam kiedyś. Do usłyszenia. Jeżeli wy również chcecie zadzwonić do nas, to czekamy na Zoomie tyflopodcast.net/zoom. Jesteśmy do waszej dyspozycji. No to Michale, to przejdźmy już do prezentacji.
6: Powiadomienia muszę sprawdzić, bo jakoś tam mam wrażenie, że ja je włączałem. Jestem raczej tego pewien, ale nie wiem do końca. A nie dostaję żadnych powiadomień z Google Podcastu, z aplikacji Google Podcast, no dobrze, ale to powiedzmy, że mniejsza z tym. To przechodzimy do prezentacji, Aha, jeszcze tylko powiem tak, czego aplikacja nie ma. Nie pozwala, no to akurat tego się nie dziwię, na pobieranie pliku podcastów jako możliwość zapisania zawartości podcastu, czyli gdzieś tam wyprowadzenia z podcastu i zapisania gdzieś na zewnątrz tego pliku audio. No ale to są ograniczenia głównie iOS-a, ale też w ogóle podcastów jako takich. Mało które aplikacje na to pozwalają. Właściwie w iOS-ie jest to tylko Downcast. No nie obsługuje Google, podcasty Google nie obsługują, nie mają wsparcia dla Apple Watch, nie ma aplikacji na Apple Watcha jako takiej. Nie obsługują też wielu jakichś konfigurowalnych playlist. nie obsługują chyba, no nie chyba, ale na pewno, nie obsługują importu i eksportu z pliku do pliku OPML, a tak w zasadzie to jest dla mnie prosta aplikacja, która wszystko ma i to jest dobrze przemyślane. Dobrze, ja teraz otworzę, odblokuję telefon. Tak, głośność może być?
5: Możesz nawet troszeczkę głośniej.
8: Zegar, 19.
6: Dobrze. Open Google Podcast.
8: Google Podcast, zaznaczone.
6: Tak, na dole, jakby tak, interfejs jest podzielony na trzy zakładki. I to są następujące.
8: Trójka,
6: 18. Przepraszam.
8: Aktywność, przegląd, zaznaczone. Strona główna, karta, 1 z 3. Przeglądaj, karta. 2 z 3. Aktywność. Karta.
6: Tak, to są te trzy zakładki. Strona główna, czyli jakby podcasty subskrybowane i nowe podcasty, czyli to, co Patrykowi przeszkadzało.
8: Przeglądaj.
6: Przeglądaj, czyli właściwie wyszukiwanie i sugestie nowych podcastów. Najgorsza chyba zakładka w tej aplikacji.
8: Aktywność.
6: I aktywność. Coś, co mi się podoba najbardziej, bo to jest z jednej strony kolejka, z jednej strony, ale też historia podcastów, czyli możliwość wyświetlenia podcastów w kolejności od najnowszego do najstarszego, jeżeli chodzi o historię słuchania. Co się może przydać, bo czegoś już nie mamy w kolejce, czegoś nie chcemy, ten wchodzimy sobie w historię, wybieramy historię i tam mamy, w ten sposób możemy się cofnąć do materiału, który nas interesował. I tam jeszcze jest kilka innych ciekawych filtrów. Czyli co?
8: Zaklej, zaznaczone. Strona główna.
6: Aha, i z lewej strony za tą zakładką, czy przed tą zakładką na dole jest przycisk play od... Przycisk play od ostatnio odtwarzanego podcastu. I teraz tak. Pierwsza zakładka, czyli...
8: Zaznaczone. Strona główna. Karta. 1 z 3.
6: U góry. Teraz przechodzimy do lewego górnego rogu ekranu mniej więcej.
8: Przycisk.
6: Jest wspomniany przycisk Cast, w który klikam.
8: Wybierz urządzenie, na którym będziesz słuchać.
6: Podobnie jak to ma miejsce na YouTubie.
8: Urządzenia AirPlay i Bluetooth. Przycisk.
6: No tutaj byśmy mieli listę urządzeń AirPlay i Bluetooth, czyli to co, no tak jak to jest w iOSie gdzieś tam.
8: Biuro. Przycisk. Salon. Przycisk.
6: No akurat mam tutaj dwa Chromecasty, moglibyśmy, nie chcę tego teraz robić, ale moglibyśmy przełączyć na głośnik albo na telewizor.
5: I wtedy po prostu sytuacja byłaby taka, że odtwarzałby ci się dźwięk w głośniku Chromecasta, do którego jest podłączony Chromecast, czy po prostu z którym tam urządzeniem jest sprzęgnięty, a mógłbyś sobie sterować tą aplikacją nadal z poziomu telefonu.
6: Jak najbardziej. Minus, który, nie wiem, może ktoś to w komentarzu potwierdzi albo nie. Jeżeli mam podcasty w kolejce, to na głośniku iPhone'a normalnie mi się odtwarzała jeden po drugim, a w Chromecastie, jeżeli wyślę na Chromecast, to niestety nie. Po zakończeniu podcastu jest cisza i muszę zrobić play albo właściwie wybrać kolejny ten podcast z kolejki, żeby dalej na Chromecastie aplikacja go odtwarzała. To takie trochę dziwne. I teraz...
8: Anuluj.
6: No tak, anuluj, ale też możemy sobie gestem back. O.
8: Cast. Przycisk.
6: I dalej teraz.
8: Cast. Google Podcasty.
6: Nagłówek. To nagłówek po prostu.
8: Zalogo. Google Podcasty.
6: I teraz będzie informacja o zalogowanym moim koncie i lista najnowszych podcastów. Właściwie lista podcastów, które subskrybuję, a potem najnowszych podcastów. Ona się prezentuje następująco.
8: Zalogowano jako Michał Kasperczak. Michał Kasperczak gmail.com.
6: No i teraz gdybym w to wszedł, to mam po prostu, mogę zmienić konto Google albo się...
8: Menu konta. Zamknij. Zalogowano jako Michał Kasperczak. Michał Kasperczak gmail.com. Konto Google. Zarządzaj kontem Google. Przycisk. Ustawienia aplikacji Google Podcasty. Przycisk. Pomoc. Przycisk.
6: Ustawienia aplikacji Google Podcasty to są te same ustawienia, które zresztą sprawdzę.
8: Ustawienia aplikacji.
6: Na wszelki wypadek.
8: Zlose. Ustawienia. Pobrane. Nagłów. Pobieraj. Usuń niedopowiadomienia. Nagłówek.
6: Tak.
8: Nowe odcinki z twoich subskrypcji. Wyłączone dla podcastu Mój Mac Podcast. Przeglądaj. Nagłówek.
6: Aha, czyli to trzeba dla każdego osobno podcastu włączyć.
5: Tak, dokładnie tak. Domyślnie nie jest włączone. Trzeba sobie to w ustawieniach konkretnego podcastu czyli włączyć.
6: Czyli nawet jak to jest dostęp do powiadomień i domyślnie się włączy, to właściwie to nic nie daje, że jest
5: nie
6: włączone. Rozumiem. No tak. Mhm.
5: Trzeba sobie to zahaczyć przy danym podcaście. No bo na przykład jeżeli ktoś ma dużo podcastów, to działa tak troszeczkę jak na YouTubie, bo na YouTubie przy danym kanale możesz mieć włączone, możesz mieć subskrypcję, możesz sobie subskrybować dany kanał, ale domyślnie jak sobie nawet subskrybujesz, to będę

0: nie wyłączone, no to też nie głupie. To do ustawień przejdziemy później.
1: Subscribed shows. Nagłówek.
0: O, subscribed shows. I co tu mamy?
1: Kazania, rekolekcje, wykłady. Przycisk. Radio Emmaus. Przycisk. W poszukiwaniu słowa. Przycisk. Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. Przycisk. 8, 10. Przycisk. Podcast powszechny. Przycisk. Halo. Radio. Przycisk.
0: Halo radio.
1: 7 metrów pod ziemią. Przycisk.
0: I tutaj sprawdzimy, czy na tym przycisku...
1: Znaki.
0: Nie. I tu po prostu możemy wejść w dany podcast.
1: Jest was znak potok. Macie podcast, bo czym? Nadgryzie, techlowy, polityk, tok FM, rolety dla, macgat, goście, o świecie, tyflopo, instru, Rzeczpospolit, mój mak, poczytaw, msza2.com, najlep, dział zagra, najlepszy tekst tygodnia, dział, homilie z mszy przy grobie, dział zagraniczny, przycisk, radio and, trójka, miesz, langust, explore, trójka, explore, przycisk.
0: Aha. I tu się zaczynają. W to explore, powiem szczerze, nie wchodziłem. Nie wiem, co tam jest. Czy to sprawdzę?
1: Zaznaczone. Explore. Najlepszy tekst tygodnia. Bionet. Subscribed. Przycisk. Podcast powszechny. By tygodnik. Unsubscribed.
0: Aha. I to jest dziwne, bo...
1: Karta. Samodoskonalenie. Karta.
0: Czy ja teraz przeszedłem...
2: Bo tu masz takich kilka jeszcze zakładek. To jest dziwna zakładka.
0: No
2: bo
0: samo on tu... jak w tym wyszukiwaniu tu jest.
2: Tak,
0: trochę...
2: bo on tu poleca jakieś podcasty z tej kategorii. Ja powiem szczerze, że jak dla mnie naprawdę to ten algorytm przynajmniej polecający rzeczy polskie, to jeszcze przez Google'a nie jest dostatecznie dopracowany. Bo ja tu naprawdę dla siebie nie znalazłem za wiele treści.
0: Ale to też wynikać może z tego, że nie wiem, czy porównywałeś z innymi katalogami, że być może tych podcastów, no bo mi się wydaje, że tak jak na tyle, na ile wiem o podcastach, to to jest większość takich najpopularniejszych teraz podcastów. Tak jak sobie sprawdzałem w Spotify'u, gdzieś tam w Overcast'cie, to tak to mniej więcej wygląda, powiem szczerze. Nawet Overcast mniej polskich podcastów proponuje, bo gdzieś tam to jest bardziej katalog zagraniczny, więc ja uważam, że tutaj tak nie jest tak źle, tylko to właśnie to może wynikać z tego automatyzmu, że na przykład coś jest w tym wypychane ze Spotify'a, bo zauważyłem, że to, co jest w Spotify'u, to się jakoś automatycznie też przez ten Google jest zasysane albo indeksowane, ale na przykład, czy to ma dobrze przypisaną kategorię podcastu, tego nie wiem do końca, albo na przykład region i być może to jest tak, że to właśnie z tego wynika.
2: Możesz mieć rację i to rzeczywiście może działać w ten sposób, natomiast no, ja po prostu mówię o jakichś takich swoich odczuciach, że jakoś na YouTubie czasem mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko więcej tej treści takiej, którą można... Tak, adekwatnej i że ten algorytm skuteczniej, zdecydowanie skuteczniej coś podpowiada, co może zainteresować. Tu albo po prostu, no być może, no algorytm musi na czymś się uczyć, a jeżeli nie ma na czym, jeżeli na przykład no jeszcze ten podcasting tak nie jest ze specjalnie być może rozwinięty czy coś, no to po prostu może dlatego tak to, a nie inaczej działa. No takie są moje gdzieś tam spostrzeżenia i odczucia. I bardzo żałuję jednej rzeczy, że nie da się tego katalogu Google'a przeglądać. Tak po prostu, że nie da się na przykład wejść tam w tę kategorię jakąś i scrollować, przeglądać gdzieś tam dalej.
0: Znaczy nie, no chyba tam w tym wyszukiwaniu tam możesz kliknąć kategorię, tylko czy ona jest
2: ale
0: cała...
2: Ale ona jest uboga. Tam jest...
0: Tam jest to samo. W ogóle mam wrażenie, że te kategorie... Tak, jakaś połowa podcastów, albo dobra, 30% podcastów w wielu kategoriach się w ogóle powtarza.
2: Dokładnie tak. Tam jest po prostu mało treści. Ale co ciekawe, jak wejdziemy sobie na przykład w wyszukiwarkę podcastów i wpiszemy jakieś słowo kluczowe, no to znajdziemy w ogóle jakieś podcasty, których nigdzie nie ma, nigdzie się nie wyświetlają i mam wrażenie, że po prostu tam są... No one gdzieś tam są zakopane, no właśnie, bardzo
0: żeby,
2: mocno.
0: Żeby to, tak, ale żeby to była pewność, że to są podcasty, a nie jakieś linki do tych stron internetowych. Ale czasem, no okej. Także tego Explore to nie polecam klikać, bo to przejdziemy na wyszukiwanie i to nie jest najszczęśliwsza, tak jak mówię, ta zakładka.
1: Techlowe, odcinek trójki, najlepszy tekst tygodni, kompot, przycisk, najlepszy tekst, wielkie N. Dział, homilie z mszy przy trójki, mietlen, zestrutek trójka, 17, zapraszamy do trójki popołudnie.
0: O, i tutaj wszedłem już.
1: Trójka, zaznaczone, explore, Przycisk, trójka,

0: Niestety nie ma tu żadnego nagłówka i to tak musimy trochę na wyczucie znaleźć już te odcinki nowych podcastów. I pierwszy, który mi tutaj wyskakuje, to jest...
1: Trójka, 18. Zapraszamy do trójki popołudnie. Publishead 24 minuty sago. Episody lengthy z 46 minut.
0: Trójka nagle zrobiła sobie podcast, taki dostępny pod hasłem podcast Trójki. Nie ma go nigdzie, to znaczy Google mi to znalazł. Nie wiem, czy to właśnie z Polskiego Radia on to znalazł, bo w innych katalogach nigdzie tego nie znałem. Nie mogłem znaleźć. Tak samo na przykład wczoraj, tak już a propos tych katalogów się uczepiłem, ale to tak mnie też zaciekawiło. Jeden podcast, z tego co wiem, pojawił się w Spotify'u. Nic nie było informacji, że jest Google Podcast, a Google mi go znalazł. Więc i zasubskrybował jeszcze, ale już nowego odcinka, który dzisiaj się pojawił tam, mi nie pokazał jeszcze. Czyli być może to jest tak, że ten Google agreguje jakoś nawet automatycznie albo półautomatycznie to wszystko ze Spotify'a na przykład, z innych katalogów i jakoś to umieszcza.
2: I sobie jeszcze to sam parsuje dodatkowo w jakiś
0: tak,
2: tam
0: na bazie jakichś swoich tagów, jakichś swoich czegoś tam. Więc to też jest ciekawa sprawa. Tak, i teraz jest pokrętło. Tutaj już słyszeliśmy długość odcinka, 45 albo 46.
2: Nie wszędzie ta długość się pojawia.
0: To prawda i nie wiem, od czego to właśnie zależy.
2: Od tego, czy jest informacja, przypuszczam, w kanale RSS, bo w kanale RSS może być zamieszczona. Niektóre systemy potrafią coś takiego wyciągać z pliku i potrafią umieszczać w kanale RSS informacje o długości. Jest takie specjalne pole.
0: I jakie tu mamy, co możemy z pokrętła zrobić?
1: Aktywuj, domyślna.
0: Uruchamia się taki formatka tego podcastu.
1: Play.
0: Odtwarzamy podcast.
1: Add to your QME.
0: Dodaj do kolejki.
1: Play next in your QME.
0: Odtwarzaj następny w kolejce. Ja do końca nigdy nie wiem, jaka jest... Znaczy, niby wiem, jaka jest różnica, ale różnie mi to... Różnie to interpretują aplikacje podcastowe. Powiem szczerze. Nie wiem, używasz kolejki czasami?
2: Wiesz co, zazwyczaj nie. Powiem szczerze, zazwyczaj nastawiam się na słuchanie jakiegoś konkretnego jednego podcastu, a że raczej wolę dłuższe formy niż krótsze, to zwykle po prostu mam czas, żeby sobie przesłuchać jeden konkretny odcinek, jeden konkretny podcast i bardzo rzadko mam potrzebę, żeby korzystać z kolejki.
0: Tak trochę inaczej niż właśnie obecne trendy, bo teraz raczej moda na krótsze materiały, takie, żeby ktoś sobie w drodze do pracy, czy przy jakimś bieganiu, przy czymś słuchał, tak trochę jak są te seriale na Netflixie, tak się też pojawiły. Tego w Polsce tak nie ma, chociaż magazyn Pismo, magazyn Opinii próbował, że taki podcast, że serial w formie podcastu, jakby takie słuchowisko, tak? To jakby takie właśnie różne tam...
2: Oj, czy ja wiem, czy nie ma. Jak sobie wpiszesz słuchowisko, to oprócz tego podcastu Justyny Mazur, który się na przykład na YouTubie pojawia, czyli to słuchowisko Pogadajmy o życiu, to znajdziesz jeszcze słuchowiska robione tak trochę amatorsko, różnego rodzaju takie opowieści z dreszczykiem, opowieści grozy. Gdzieś tam znalazłem, na przykład jak wpisałem sobie słuchowisko w wyszukiwarkę, to dodałem sobie do subskrybowanych.
0: Ale mówię o podcastach, nie o YouTubie.
2: Tak, mówię o podcastach. Okay. Mówię o podcastach.
0: Możliwe, że to się troszeczkę zmienia.
1: Download episode,
0: czy możemy pobrać odcinek, pobrać oczywiście w takim sensie, że potem offline go z poziomu, bez internetu, z poziomu aplikacji wysłuchać. Oznacz jako odtworzony.
1: Share,
0: udostępnij. Tutaj właściwie, tak sprawdzałem to udostępnianie, że zaraz możemy zobaczyć jeszcze. Aha, i pokaż informacje szczegółowe o tym określonym kanale podcastowym.
1: Aktywuj.
0: I aktywuj. To sprawdzimy sobie, co tu mamy w aktywuj, czyli w tym menu, nie w menu, tylko w ekranie określonego odcinka.
1: Back, przycisk, back, more, trójka, more actions menu, przycisk.
0: More actions i tutaj.
1: Otwórz następny, przycisk. Dodaj do kolejki, przycisk. Pobierz odcinek, oznacz jako odtworzony. Ustawienia, przycisk, prześlij opinię. Przycisk, anuluj, przycisk.
0: Czyli to samo co w pokrętle, sprawdzimy ustawienia. Co tu się w ustawieniach da zrobić? To są inne ustawienia.
1: Close, przycisk, ustawienia, nagłówek, pobrane, nagłówek, pobieraj automatycznie, nie usuń ukończone odcinki.
0: Nie, to są te same ustawienia, te chociaż może nie.
1: Ust powiadom, nowe od przegód, pokazu, więc odtwar automatycznie, ust, idem, inform, Google podcasty.
0: Nie, to są ustawienia dokładnie te same.
1: Przycisk. trójka, przycisk.
0: Trójka, przycisk. Tu chyba byśmy, jakbym to nacisnął, to wejdziemy...
2: Back. To wejdziemy do tego konkretnego podcastu trójki.
1: Trójka, zaznaczone. Subskrybujesz.
0: Tak, to za chwilkę. Przy...
1: Back. 39 minut temu, kropka środkowa 67,6 MB. 18. Zapraszamy do trójki popołudnie. Klej. Jest 46 minut. Przycisk. ADD to your QE.
0: Czyli to się znowu powtarza to, co było w tamtym menu, tylko że po polsku. Właśnie aplikacja, nie wiem czy zauważyłeś, tak trochę niekonsekwentnie jest tak spolszczona częściowo.
2: Owszem, trochę po angielsku, trochę po polsku. Ja myślę, że to się akurat Google'om czasem zdarza, aplikacjom Google'a. Więc ja myślę, że jeszcze po prostu trzeba...
0: Po googlowskiemu, tak.
2: Tak, trzeba na to poczekać, oni tam to w końcu dopracują.
1: Przycisk. Trójka. Polityka Insit Podcast. Gowin się buntuje. Trójka.
0: O, a to się zdziwiłem teraz, no bo powinno być koniec. A dlaczego tu jest, czyli to jest takie okienko, które się jakby nie zajmuje, nie kończy, tylko rozszerza jakby to dziwne.
1: Polityka. Przycisk.
0: Bo dlaczego tu...
1: Zaznaczone. Strona główna. Play.
0: Aha, wiem.
2: Bo tego słuchałeś.
0: To jest tak, tego słuchałem, to jest okej, okay. To nie znika, myślałem, że to zniknęło, no, rozumiem, czyli tutaj player się pojawił, to takie trochę może być mylące w sumie, się pojawił podcast ostatnio odtwarzany, czyli to mini okienko tego playera.
1: Cast, przycisk, trójka, 17, zapraszamy do techlowe, trójka, 18, zapraszamy do play.
0: I play, sprawdzimy czy to działa.
1: Trójka, 18, aktywuj, play. Download, play.
3: Trzeci Polskiego Radia, 9 minut po godzinie 18.
1: Aktywuj, play.
2: I działa.
0: Działa.
1: Aktyw, play.
0: Niestety to play też działa. Działa trochę tak, że nie jest play pauza, tylko jest samo play. To taki jest też minus trochę.
1: Download, marka, share.
0: Share, udostępnianie.
1: 18. Za Ewa Jadczyk. Karol, Paweł, Maria, wiadomości. E-mail. WhatsApp, Skype, przypomnij, Dropbox, notatki. Chrome, Facebook, więcej.
0: Sprawdzam, czy tutaj jest wszystko.
1: Kopiuj. Do listy. Saweto Voice, Sidelo, druk list.
0: Nie, nie ma tu.
1: Kopiuj. Przy Saweto. Zapisz do edycja czynności.
0: Nie ma nic tutaj, żadnej specjalnej funkcji jakiejś googlowskiej, typu nie wiem, dodaj do jakiejś usługi Google, takie coś takiego specjalnego, co by wyróżniało to jakby jakiejś specjalnej funkcji przypisanej tej aplikacji właśnie w menu udostępniania. Ale sprawdzimy sobie.
1: Kopiuj więcej. No tak, drop, przypomnienia.
0: Gdzie będzie
1: Instapaper, Skype, Messenger, WhatsApp, e-mail, przycisk.
0: E-mail, ja tylko sprawdzę, co w tym mail, co w to udostępnianie, pewnie link
1: treść
0: będzie.
1: Treść wiadomości. HTTPS, podcast z google.com, fetach 0CW2ZL-ZWR-WCM94S5MB29GUL-29TL-3W3DEPISODE-03HM6L93DCUC2LT-5PB2JPL-3W2PL-Y-S8MB-DIL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-TAL-
0: podcastu do tego konkretnego odcinka, ale w sposób, no wiadomo.
2: I to jeszcze, i to jest jeszcze nie tyle link do konkretnej MP3, ale żeby można było tego słuchać wszystkiego oczywiście w podcastach Google'a.
0: Tak, czyli to będzie także link i po prostu, jeżeli nie jesteś zalogowany, to raczej, nie wiem, podejrzewam, że będzie kazał zalogować się kontem Google i dopiero potem odtworzy. W tym podcastach Google, w tym playerku podcastowym. Znaczy nie, że sam odtworzy, tylko się po prostu pojawi otworzy się to na stronie, w usłudze podcast Google. O tak. Tak, no tak trochę jak do Spotify'a link, nie? Do
2: no Putia. Tak.
1: Anuluj. Przycisk. Uwaga. Zachowaj. Anuluj. Usuń wersję roboczą.
0: Czyli właściwie to menu udostępniania nic takiego nie ma, nie oferuje.
1: Messenger.
0: Aha. Okej.
1: Techlowe. Odcinek. 62. Podsumowanie tygodnia 4. Play.
0: No, inny podcast działa.
1: Techlowe. Odcinek.
0: Działa.
1: Techlow. Z miłości do technologii.